0: Szło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego rozszerzający kryteria dotyczące dozoru elektronicznego nad skazańcami. W praktyce oznacza to, że większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność ze specjalną opaską na nodze. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby skazane na maksymalnie 3 lata więzienia, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Poszerzamy granicę, która pozostała do odbycia kary, żeby móc wyjść z tego środka izolacyjnego w więzieniu, a przejść na system dozoru elektronicznego. To jest najpełniejsza forma resocjalizacji. Można mieć kontakt z bliskimi, można funkcjonować w miejscu pracy, można uczęszczać na jakieś zajęcia, pobierać nauki. To jest system, który jest efektywny, ale też jest dużo tańszy dla państwa.
2: Koszt utrzymania osoby osadzonej w zakładzie karnym to prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. Dozór elektroniczny jest 5 razy tańszy. A na koniec przenosimy się za ocean. Nie ma porozumienia, ale jest postęp. Tak efekty rozmów z Iranem i Omanem o cieśninie Ormus ocenia amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i dodaje, że negocjacje idą w dobrą stronę.
4: Wypowiadając się dla dziennikarzy w Departamencie Stanu, Marco Rubio zaznaczył: w rozmowach tych poczyniono postępy, ale nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Mówił Marco Rubio. Zapytany dalej o perspektywy zawarcia układu z Iranem, Marco Rubio podkreślał, że istnieją kwestie kluczowego porozumienia dotyczącego ambicji nuklearnych Teheranu. Iran ma nigdy nie wejść w posiadanie broni jądrowej. Denuklearyzacja Iranu ma być najważniejszą częścią porozumienia pokojowego. Marco Rubio natomiast nie przedstawił szczegółów dotyczących zaangażowania Waszyngtonu w te rozmowy. Prezydent Iranu z kolei oświadczył w ostatnich godzinach, że Teheran będzie bronił swoich granic i interesów, ale nie dąży do rozszerzania konfliktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Po ciepłej nocy przyjdzie kolejny gorący dzień. W najcieplejszym momencie środy termometry pokażą od 27 stopni na północy, 36 w centrum, aż 39 na południowym wschodzie. W południowej części Polski możliwe opady deszczu i burze.
5: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Co ma wspólnego rynek kapitałowy ze sportem? Z pewnością nie brakuje na nim emocji, niezwykle ważne są wyniki, no i czasem padają rekordy. Na pobicie niektórych trzeba czekać nawet 19 lat. Tak się stało wczoraj, ale tak również dzieje się dziś, bowiem patrząc na wykresy, śrubowanie rezultatów trwa w najlepsze. Jak długo to może potrwać i czym różni się rekord z 2007 roku od tego w 2026? O tym porozmawiamy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI jest z nami w magazynie Saldo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie Pawle, są rekordy w gospodarce i na rynkach, z których się cieszymy i takie, z których się nie cieszymy. Ostatnio narzekaliśmy na wysoką cenę ropy naftowej, no ale teraz mamy ulgę i faktycznie trochę optymistycznych informacji się pojawiło. To zatrzymajmy się na chwilę przy WIG-u 20. W tej chwili 3978 punktów, a zatem ta bariera 4000 punktów jest coraz bliżej, być może, kto wie, dzisiaj zostanie przełamana i będziemy mieli do czynienia teraz z barierą psychologiczną, no ale wczoraj rekord z 2007 roku został przełamany. Wszyscy spodziewaliśmy się, że to wkrótce nastąpi, no i mamy. Jak pan podszedł właśnie do tej informacji?
7: Do tej informacji podszedłem raczej statystycznie, dlatego że ja też lubię patrzeć na indeks szerokiego rynku, indeks WIG. Mhm. I ten indeks WIG, no to on bije te rekordy od dawna, jest troszkę inaczej skonstruowany, nie odcina dywidend, bo indeks WIG 20 akurat traci zawsze, kiedy są dywidendy, czyli tak naprawdę w momentach, kiedy powinien rosnąć. W związku z tym on jest...

0: taki trudny do porównania, ale faktem jest, że patrzymy na takie symboliczne momenty, czekamy też na to, żeby ten WIG20 przebił te 4000 punktów, brakuje 25 punktów, czyli niecały procent do tych 4000 punktów. Indeks WIG ma dzisiaj 150 tysięcy punktów i to jest dosyć taki dla mnie no, symboliczny moment, dość epokowy, bo mamy na WIG-u w tej chwili plus 28% w tym roku. Tylko przed chwilą zrobiłem takie porównanie, no to mogę powiedzieć, że przez ostatnie 3 lata indeks giełdy francuskiej, CAC 40, wzrósł o 18% przez 3 lata łącznie. Gdzie my tylko przez te 7 miesięcy roku wzrosliśmy o 28%. Także widać te różnice w potencjale teraz rozwoju gospodarczego między Polską a na przykład Francją czy Niemcami. Niemiecki indeks wzrósł przez te 3 lata 60%, polski 110%, czyli też połowę. Więc to daje dużo do myślenia, zastanawiamy się po prostu co dalej.
1: To jest też taki moment, bo ja doskonale pamiętam tutaj w naszym studiu w kwietniu ubiegłego roku informowaliśmy, że indeks WIG, czyli ten najszerszy możliwy indeks, przełamał granicę 100 tysięcy punktów. Po raz pierwszy pojawiła się taka wartość sześciocyfrowa. Dzisiaj mamy 150 tysięcy punktów, a zatem łatwo obliczyć od tego momentu 50% do przodu.
0: Tak, ostatnio tempo przyrostu indeksu WIG jest bardzo, bardzo szybkie. To znaczy przez niemalże 30 lat giełdy 100 tysięcy punktów, a kolejne 50 tysięcy przez niewiele ponad rok. Także to tempo jest naprawdę, można powiedzieć, no takie sprinterskie bardziej niż maratońskie. No to odzwierciedla też właśnie rozwój gospodarczy w Polsce, bo można narzekać na inflację, którą mieliśmy w jakimś okresie ostatnim, troszkę wzmożoną, można narzekać na to, że polski dług rośnie, ale z punktu widzenia giełdy i akcji najważniejszy jest wzrost PKB, bo wzrost PKB liczony jest w oparciu, w dużym uproszczeniu, o przyrost zysków spółek, w tym spółek giełdowych, które są po prostu najlepsze. Także jeżeli rośnie PKB, to znaczy, że zyski przedsiębiorstw notowanych na giełdzie też rosną, no i akcje mają prawo w tym okresie też rosnąć, no i tak się dzieje. No i wyróżniamy się, bardzo mocno się wyróżniamy, bo należymy do giełd może nie najsilniejszych na świecie, ale do takich w gronie najsilniejszych i na pewno z tym takim wzrostem zdrowym.
1: Panie Pawle, do tych powiązań makroekonomicznych z rynkami finansowymi za chwileczkę wrócimy, natomiast chciałem pana zapytać o takie porównanie dwóch punktów na tym naszym wykresie. Ja wiem, że pan zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat, a zatem nie wypominając wieku, ale wspominając o doświadczeniu, no mówimy tutaj właściwie niemal od samego początku rynku kapitałowego w Polsce, giełdy papierów wartościowych, i chciałbym, żebyśmy dwa punkciki na tym wykresie sobie porównali. Pierwszy punkt to jest punkt z jesieni 2007 roku, kiedy WIG20 doszedł do 3940 punktów, no a potem nastąpiła trwająca 2 lata bessa. No i tego momentu, gdzie jesteśmy znowu bardzo blisko tego poziomu 4000 punktów. Tu hossa i tutaj hossa. Jak spojrzymy sobie na wykresy, one bardzo podobnie w tym czasie, w takim dłuższym terminie się układają. Widzi pan podobieństwa, różnice między tymi momentami w historii polskiej giełdy?
0: Tak, widzę i podobieństwa, i różnice. Natomiast widzę różnicę jednak na korzyść. Podobieństwo widzę w sile wzrostu, natomiast jeżeli chodzi o strukturę, przyczynę tego wzrostu, no to mogę powiedzieć, że ta hossa jest bardzo jakościowa. Tamta była, jeżeli chodzi o motory, silniki, które pchały te akcje do przodu, no to były pieniądze tak zwane lokalne, czyli pieniądze polskich obywateli, polskich klientów detalicznych. Były notowane codziennie ogromne napływy do funduszy inwestycyjnych, akcyjnych, które koncentrowały się na Polsce, oraz polskie fundusze emerytalne inwestowały w Polsce, bo de facto musiały, były do tego zmuszone i też miały z ZUS-u co miesiąc ogromne napływy. Natomiast no i rodziła się pokusa na jakąś korektę. Natomiast wówczas klienci zagraniczni, czy tam inwestorzy zagraniczni, nie byli aż tak bardzo zaangażowani w Polskę, nie lubili Polski aż tak bardzo jak teraz, i to jest ta zasadnicza różnica, ponieważ teraz no, zniknął nam w regionie tutaj bardzo poważny konkurent, czyli Rosja oraz Turcja. Mhm. Wówczas najważniejszym rynkiem tak zwanym schodzącym, gdzie ci inwestorzy z Londynu czy ze Stanów Zjednoczonych w ramach tego portfela, którym zarządzają, mogli przesuwać te środki, powiedzmy, z Polski do Rosji czy do Turcji. W tej chwili, od kiedy wojna

0: na Ukrainie wybuchła, Rosja jest całkowicie nieinwestowalna ze względu na sankcje, Turcja ze względu na, można powiedzieć, upadek waluty tureckiej liry też jest nieinwestowalna. A tamte kraje no, po prostu były bardziej atrakcyjne niż Polska. Te spółki były większe, bardziej płynne, też były tanie. No i ten kapitał potrafi tam przepływać. W tej chwili ten kapitał nie ma wyboru, to znaczy ci Amerykanie czy międzynarodowe fundusze inwestujące w Polsce, no one się przyglądają. Tutaj widzę, że mamy solidny wzrost gospodarczy. Wyceny spółek są droższe niż były, ale nadal jeszcze dość atrakcyjne. Natomiast no, zaczynają się obawiać o długotrwałość tego wzrostu, bo mamy hossę, która trwa 3,5 roku, no i to zaczyna gdzieś tam rodzić pytania o to, czy nie będzie jakiejś poważnej korekty, ale no, odpowiedź jest taka. Jak ja sprzedam to PKO BP, czy powiedzmy ten PKN Orlen, mówię tutaj o inwestorze londyńskim, to co ja mam z tymi pieniędzmi zrobić? Ja nie mogę ich zainwestować w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, bo ja mam portfel rynków wschodzących. Muszę być tu w Europie, w największych krajach i szukać zamienników. I nie za bardzo mogę je znaleźć, bo nie mogę pójść do Rosji, nie mogę pójść do Turcji, więc niejako ci inwestorzy zagraniczni tutaj cały czas są, natomiast lokalnych pieniędzy polskich na giełdzie jest bardzo mało.
1: Ale na rynkach
0: nie było.
1: Na rynkach ważne są emocje i ważna jest też, oprócz tych twardych fundamentów makroekonomicznych i finansowych, ważna jest też pokusa, bo jeżeli inwestor jeden z drugim dojdzie do wniosku, no dobrze, jest szczyt, jest rekord, ja już swoje zarobiłem, to teraz chciałbym coś z tego zysku mieć. No i po prostu zabierają pieniądze z rynku. Czy takie ryzyko w skali dużo szerszej rzeczywiście występuje i czy faktycznie po takich rekordach przychodzą korekty?
0: To znaczy, no trzeba powiedzieć, to zacytuję naszego prezesa Sebastiana Budzka, że po wielkiej hoście przychodzi wielka bessa i to trzeba zawsze mieć na myśli. Mhm. Natomiast ta struktura tych napływów, czyli tych pieniędzy, które były lokowane w polskie akcje, ona się wydaje dość bezpieczna. Bo tak jak pan redaktor powiedział, rodzi się pokusa, żeby zrealizować zyski, żeby wyjść z akcji i to mogę zrobić ja na przykład, jako inwestor indywidualny, jako Paweł Karczewski. Natomiast fundusz inwestycyjny, polski czy międzynarodowy, którego statut nakazuje mu inwestycje tylko i wyłącznie w akcje. Mhm. W tym przypadku w akcje regionalne. I ten fundusz musi mieć statutowo na przykład zainwestowane 80% swoich aktywów w akcje z Europy Centralnej. To tak naprawdę on nie może zrobić, sprzedać tych akcji, zainwestować gdzieś tam to w obligacje, nie wiem, amerykańskie, czy w złoto, czy w jakieś alternatywy. De facto musi te akcje trzymać i żonglować tymi akcjami tutaj w regionie, przerzucać z tańszych do droższych, a te polskie wcale nie wydają się jakieś tam najdroższe. Także to ryzyko jest. O tym trzeba bardzo pamiętać. Nie wiem, kiedy się hossa skończy, natomiast no, trzeba pamiętać też, że te fundusze te z Europy Centralnej, które tutaj inwestują, mają ciągle napływy i gdzieś te napływy próbują inwestować. Stąd mamy w Polsce sytuację, że te akcje są coraz droższe i mamy chyba szósty dzień z rzędu na jakby konsekwentnie rekordów. Ponieważ po prostu są napływy, te pieniądze są lokowane, ta giełda jest coraz bardziej atrakcyjna, przyciąga. Więc powiedziałbym, chwilę trwaj, aczkolwiek jednak trzeba pamiętać o tym, że ryzyko potrafi nas zaskoczyć znienacka. No i taki jest charakter właśnie tych najbardziej spektakularnych spadków, że przydarzają się wtedy, kiedy trudno to uzasadnić fundamentalnie. A teraz jest właśnie taki moment, że trudno jest znaleźć tak naprawdę jakąś potencjalną przyczynę do jakiejś gwałtownej wyprzedaży. Poza faktem, że ta hossa trwa już po prostu bardzo długo i jest dość agresywna.
1: No właśnie, z jednej strony uporządkujmy. Mamy emocje, o których już powiedzieliśmy i różnego rodzaju pokusy, które czyhają na inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony mamy potężne strategie domów maklerskich, domów inwestycyjnych i tych inwestorów instytucjonalnych. No i z trzeciej strony mamy też stare powiedzenie, że giełda to jest taki wykres elektrokardiografu serca polskiej gospodarki, jakim jest giełda papierów wartościowych. Co w tym momencie jest najsilniejsze? Która z tych teorii może mieć największy wpływ na to, co wydarzy się za chwilę na warszawskiej giełdzie? Mówię tutaj o perspektywie tygodni i najbliższych miesięcy.
0: No na pewno najważniejszym elementem jest wciąż siła pieniądza. Dopóki ten pieniądz płynie, dopóki ta giełda znajduje gdzieś tam zainteresowanych i jest atrakcyjna w oczach inwestorów, w tym przypadku na razie międzynarodowych, to te pieniądze płyną, bo tak naprawdę to jest zawsze gra podaży i popytu.

0: ten popyt jest w tej chwili po prostu znacznie przeważający. I no, widać, że ta giełda jest, można powiedzieć, w gazie, w trendzie wzrostowym. No nie podoba mi się ten wykres z punktu widzenia tak jakby tego takiego niemalże już pionowego wzrostu przez ostatnie tygodnie. Należałaby się jakaś korekta, która by trochę schłodziła emocje. Aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że te emocje, one dotyczą głównie w tej chwili właśnie nas, inwestorów profesjonalnych, bo nie ma nadmiaru inwestorów takich detalicznych na giełdzie. Gdyby oni byli, to te emocje byłyby znacznie większe i wtedy ryzyko gwałtownego spadku czy gwałtownej korekty byłoby większe. Ale jednak trzeba uważać. Teraz mówię w szczególności dla osób, które nas słuchają i które nie były obecne przez 3 lata na rynku i po tej audycji na przykład dowiedziałyby się o sile tego rynku, to jednak warto się zastanowić i gdzieś tam ostrożnym być i być może w tej chwili na ten rynek nie wchodzić, tylko obserwować i poszukać momentu, kiedy będzie taniej.
1: I kolejna rzecz, która na pewno interesuje inwestorów. Teraz jest dużo szersza możliwość inwestowania na zupełnie innych rynkach. Możemy kupić akcje amerykańskie, możemy inwestować na giełdach europejskich, ale jednak ta warszawska giełda wydaje się bezkonkurencyjna. Wspomniał pan o tym porównaniu z indeksem CAC 40 we Francji, ale myślę, że w wielu innych podobnych porównaniach warszawska ulica Książęca i nasze rodzime parkiety wypadają no, spektakularnie, to mało powiedziane, ale to wygląda naprawdę dobrze.
0: To wygląda dobrze, no bo umysły inwestorów w tej chwili, czy może nawet nie inwestujących, ale obserwujących rynek kapitałowy, są rozpalone sztuczną inteligencją i wszystkim, co się wokół tego dzieje. My czegoś takiego nie mamy w Polsce, natomiast mogę powiedzieć, że indeks Nasdaq 100, który skupia właśnie te najbardziej takie atrakcyjne spółki związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami, za ostatnie 3 lata jest słabszy od WIG-u. Czyli można by tu było powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. No to jest akurat bardzo ważne, bo ten Nasdaq zawsze był dużo silniejszy nie tylko od giełdy polskiej, ale zdecydowanie był najsilniejszy w ogóle na świecie. Natomiast no jak ja sobie patrzę na te wykresy, to za ostatnie 3 lata Nasdaq 100 był łeb w łeb z WIG-iem, czyli z tym indeksem szerokiego rynku, no a przez ostatnie gdzieś tam 2 miesiące mocno odpuścił. My mamy stopę zwrotu rzędu 110% za 3 lata, a ten indeks Nasdaq 100 za ostatnie 3 lata ma stopę zwrotu nieprzekraczającą 90%, więc mogę powiedzieć, że warto gdzieś tam troszkę sobie przejrzeć w internecie, porównać te statystyki, bo na pewno u nas dominuje patrzenie na zagranicę, a często pomijamy okazje inwestycyjne, które są tuż za rogiem.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, co dzieje się teraz w dealing roomach i jak pracują analitycy na co dzień obserwujący warszawską giełdę. Czy w tej chwili rzeczywiście jest taka kumulacja emocji, patrzenie, co będzie tuż za rogiem, czy jednak też przychodzi taka refleksja i taki strach? No w 2007 roku też wszyscy obserwowaliśmy wzrost, odliczaliśmy już do tego poziomu 4000 punktów, no ale ten poziom nie został osiągnięty do tej pory. Czy jest ryzyko, że za chwilę może ta piękna bajka, czy ta piękna historia bardziej się zakończyć?
0: No to ryzyko ma taką naturę, że trudno jest przewidzieć wcześniej. Trudno jest to jakby wszystko dokładnie zdefiniować, bo jak patrzymy na parametry takie typowe, typu wyceny spółek, typu gdzieś tam te przepływy kapitału, jakieś bezpieczeństwo gospodarcze kraju pod kątem właśnie różnych parametrów, to wygląda całkiem nieźle i te napięcia są tak naprawdę rozłożone proporcjonalnie i tego nie widać na gołym okiem. Natomiast no, ryzyko ma to do siebie, że pojawia się w momentach nieoczekiwanych w tej chwili. Ja bym powiedział, że to co mnie cieszy w porównaniu z rokiem 2007, to jest raczej relatywna ostrożność właśnie analityków. Analitycy pamiętają przeszłość. Widać, że raczej zachowują się w sposób taki ostrożny, konserwatywny, podchodzą do tych hostcy bez euforii. Nawet w niektórych segmentach niektórzy analitycy czołowi od roku czy dwóch kontestują właśnie siłę tego wzrostu i jakieś ryzyka cały czas wskazują. W związku z tym ten wzrost na giełdzie, ta hostca jest taką hostcą, powiedziałbym, rozsądku. Tutaj nie ma naganiania, nie ma jakby łatwych takich rekomendacji. Widać, że

0: akcje rosną i te spółki poprawiają wyniki systematycznie, ale nie odbywa się to w atmosferze gdzieś tam takiej licytacji nieustającej, jak to będzie. Jest wielu mądrych, doświadczonych analityków czy zarządzających aktywami, którzy właśnie przestrzegają przed ryzykiem i to samo z siebie potrafi gdzieś tam tą bańkę spekulacyjną delikatnie przekuwać i spuszczać te powietrze z tego balona, zanim on by pękł w sposób niekontrolowany. Więc to mnie napawa z drugiej strony właśnie optymizmem, ale jednak cały czas o tym ryzyku warto pamiętać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie Pawle.
0: Dziękuję.
1: Marek Klapa, magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
3: Myśli pan, że pan prezydent i jego otoczenie spodziewało się takiej reakcji na ułaskawienie lidera kibiców Legii? Bo ja jestem przekonana, że tak, że doskonale wiedzieli, co się będzie działo.
4: Wydaje się, że tak, że to była przewidywalna reakcja. Jedna sprawa, no to sama sylwetka pana Starucha, ale tutaj pan prezydent no, chciał zapewne pokazać przywiązanie do tej społeczności, że pamięta o środowisku kibiców. Natomiast mnie niepokoi co innego, to znaczy deprecjacja samego prawa łaski. Prawo łaski to jest jedna z prerogatyw prezydenta, która powinna być stosowana w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach. Natomiast zastosowanie prawa łaski w stosunku do osoby, która otrzymała karę za wykroczenie, no to jest jednak znacząca deprecjacja samej instytucji prawa łaski. No, aż strach pomyśleć, co będzie dalej, znaczy co za chwilę pan prezydent będzie ułaskawiał osoby, które otrzymały mandat za przekroczenie prędkości. To na pewno nie buduje pozycji prezydenta, wręcz odwrotnie deprecjonuje ten urząd.
3: No tak, ale mieliśmy z taką sytuacją jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, który ułaskawił dwóch polityków skazanych nieprawomocnie. Wyrok pierwszej instancji był prawomocny, do drugiej nawet nie doszło i pan prezydent ich ułaskawił i wtedy też myślę o panach Wąsiku i Kamińskim. Ja myślę, że ten proces zaczął się już wtedy, tej deprecjacji, o której pan mówi.
4: Znaczy, tam była jeszcze inna sytuacja, tam była w ogóle wątpliwa sytuacja prawna. Czy można
3: no tak, ale przepraszam, dodam, tylko że jedno z drugim idzie w parze, bo jeżeli mówi pan o tej sytuacji, to po tym, co zrobił Andrzej Duda, zaufanie do instytucji, czy do tej prerogatywy pana prezydenta, jaką jest ułaskawienie, spada.
4: Ale no, pan Duda nas przyzwyczaił do tego, że miał ambiwalentny stosunek do konstytucji, do prawa. Przecież wielokrotnie zarzucano panu prezydentowi, że złamał konstytucję. No i to de facto było prawdą. Pan Karol Nawrocki, no też jego działania odnośnie samego prawa, chociażby związane z powoływaniem, niepowoływaniem czy sędziów, czy wręczaniem nominacji profesorskich, no budzą wątpliwości. Natomiast tutaj jest to działanie zgodne z prawem, no ale mocno deprecjonuje sam urząd prezydenta, no bo jeżeli kancelaria prezydenta ma się zajmować tego typu sprawami, no to chyba nie to miejsce.
3: No dobrze, to zostawmy. Niech sprawa toczy się dalej, bo będzie pewnie wiele sytuacji, w których pan prezydent będzie mógł wesprzeć ludzi ze swojego środowiska, delikatnie mówiąc. Kto wie? Zresztą to nie jest moje przewidywanie. Mówili o tym politycy w czasie, kiedy zatrzymano Wielkiego Bu, na przykład. A znamy tę przynajmniej fotograficzną historię znajomości Karola Nawrockiego z Wielkim Bu. Myślę, że pan prezydent jeszcze nie raz nas zaskoczy. A pan jest, panie doktorze, zaskoczony tym, jak Mateusz Morawiecki radzi sobie politycznie, jak się rozpycha łokciami, jak rozkłada PiS na łopatki i buduje poparcie, na tę chwilę przynajmniej?
4: Czy jestem zaskoczony? Nie. Ten konflikt w samym PiS-ie narastał od dawna. Od dawna też mówiło się o tym, że toczy się walka, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast ja bym nie szedł tak daleko, że rozkłada PiS na łopatki. Myślę, że tutaj te przewidywania u

0: upadku PiS-u są jeszcze mocno przedwczesne. Mateusz Morawiecki buduje swoją pozycję. No, na razie gdzieś to poparcie waha się w granicach 7-8%. Pytanie, czy utrzyma się. Prawdopodobnie gdzieś koło 8-10% do wyborów takie poparcie będzie miał. Natomiast no, pytanie, czym Mateusz Morawiecki różni się od PiS-u. To, że zmieni strój, że będzie mówił różne rzeczy, to nie znaczy, że zbuduje zupełnie siłę opartą na innych wartościach niż PiS. Przecież Mateusz Morawiecki z emanacją PiS-u był prezesem Rady Ministrów przez 6 lat. Pamiętamy, co się wtedy działo. Z Mateuszem Morawieckim pracują też te same osoby, które wtedy tworzyły, czy były członkami rządu, albo pracowały na rzecz PiS-u. W związku z czym pytanie, czy co pokaże innego niż pokazuje PiS, bo te jego punkty, które zaprezentował na pikniku, no właściwie są na takim poziomie ogólności, że trudno się do nich odnosić. Mówienie o tym, że trzeba być patriotą, że trzeba szanować prezydenta, że trzeba budować bezpieczną Polskę, to są ogólniki, które nic nie znaczą, a też wiemy, że no Mateusz Morawiecki przyzwyczaił nas do tego, że jest w stanie powiedzieć wszystko. Wprawdzie twierdzi, że odwołuje się obecnie do, czy szuka poparcia wśród tych, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską, do tych, którzy są rozczarowani Trzecią Drogą. Ale widać wyraźnie, że walczy o elektorat PiS-u, że walczy też, pewnie będzie walczył, bo to należy przewidywać, o elektorat Konfederacji. Jednak te osoby, które tworzą, które popierają Konfederację, które są zainteresowane kwestiami ekonomicznymi, no tutaj Mateusz Morawiecki może do nich, może tworzyć czy budować poparcie także wśród tych osób.
1: Jest ciekawy sondaż na stronie Onetu. To jest prognoza z PiS-em podzielonym i z PiS-em zjednoczonym. No to najpierw ten podzielony. Koalicja Obywatelska 31,1, PiS 20,6. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 8,7, Lewica 7,7, Rozwój Plus 6,2, Partia Razem 3,9, PSL 3,3 i Polska 2051,7. Trzecie miejsce Konfederacji na poziomie 13,1% w porównaniu z wcześniejszą prognozą oznacza wzrost, uwaga, o 0,6 punktu procentowego, przy czym ugrupowanie Mentzena i Bosaka od dłuższego czasu stabilnie wokół tych 13% się utrzymuje. To jest pan ciekaw tego sondażu dla PiS-u Zjednoczonego? 32 Dobrze. Koalicja Obywatelska, bo pewnie nasi słuchacze też. Prawo i Sprawiedliwość 25,1. Konfederacja 13,4. No to rzeczywiście w miarę stabilnie koło tych 13. Patrzę jeszcze na Lewicę 7,5, czyli więcej. Partia Razem 4% mniej. PSL 3,3 i Polska 2050 na tym samym poziomie. Coś to zestawienie powinno nam mówić?
0: Ja bym nie przywiązywał się zbytnio do tych sondaży. Ta pozycja w sondażach Rozwoju Plus jest trochę wynikiem efektu świeżości. Pamiętajmy też, że mamy okres wakacyjny, gdzie troszkę inaczej postrzegają, czy mają inną trochę percepcję informacji z mediów. Inaczej też traktują, czy mają różne opinie odnośnie partii politycznych. W związku z czym poczekałbym na taką niewielką stabilizację. Myślę, że gdzieś w okolicach września, października te sondaże będą już o wiele bardziej wiarygodne, no i będą nam dawały jakiś pogląd na to, co rzeczywiście dzieje się na scenie politycznej. No tutaj też należy czekać na jakieś ruchy dalsze Mateusza Morawieckiego, no ale też Jarosława Kaczyńskiego. To, co będzie się działo, jak będzie reagował na to, co mówi Mateusz Morawiecki. No a wiemy, że tam z jednej i z drugiej strony padają bardzo niewybredne słowa, które...
1: I to pewnie no, nie koniec. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. To pewnie nie koniec, bo jeśli te sondaże będą dalej, nawet jeśli są wakacyjne i blisko takich ogórkowych danych, tak bym je nazwała, no to one będą

myślę, nakręcać irytację Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli będą się utrzymywać, a co do tego, jak będą rosnąć, no to znajdzie się wielu chętnych do tego, żeby przypominać Mateuszowi Morawieckiemu jego polityczną przeszłość. A on sam w jednym z wywiadów, zdaje się dzisiaj nawet, powiedział, że on doskonale pamięta,

0: filmów, ale z tego, co niektórzy mówią, na samym wiecu Morawieckiego napadały bardzo niewybredne słowa w stronę PiS-u, w związku z czym ta walka między jednym i drugim ugrupowaniem na pewno będzie trwała. Natomiast no, jak się sumuje te wyniki w rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, to one jednak już po rozpadzie no, oscylują gdzieś tam w granicach, oczywiście w granicach poparcia dla dotychczasowego PiS-u. Myślę, że jeżeli chodzi o Konfederację czy Konfederację Korony Polskiej, tutaj te wyniki też jeszcze przez jakiś czas będą stabilne.
1: Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem. To Przemysław Czarnek po ataku ukraińskiego obywatela na kobietę, na Polkę. Ona została dość ciężko ranna. Pan Przemysław Czarnek przypomina, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, żeby chronić swoich obywateli. Rzeczniczka urzędu dość, czy ministerstwa zareagowała dość, powiedziałabym, nietypowo. Może nie będę cytować tej reakcji, ale zastanawiam się, co jeszcze Przemysław Czarnek może mieć w odwodzie, żeby ten efekt Morawieckiego trochę osłabić swoimi pomysłami, programem, może też osobowością?
0: To znaczy, po pierwsze ta radykalizacja, z którą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, na pewno będzie się nasilała. No jednak do wyborów należy przewidywać, że takich wypowiedzi będzie coraz więcej. Oczywiście te wypowiedzi no nie mają też wiele, nie są zgodne z prawdą, no bo jeżeli popatrzymy na liczbę deportacji, no to ta liczba wskazuje na to, że jednak państwo posiada odpowiednie narzędzia do tego, żeby deportować te osoby, które wpadają w konflikt z prawem. Przecież liczba deportacji w zeszłym roku to jest gdzieś w granicach 8-9 tysięcy osób. W tym roku już w pierwszym półroczu to jest ponad 5 tysięcy osób, a więc widać, że państwo tutaj działa. Natomiast druga sprawa to jest ta, o której pani wspomniała, jeżeli chodzi o tą walkę pomiędzy Morawieckim a Czarnkiem. No, należy przewidywać, że pan profesor Czarnek będzie uderzał w te nastroje, które są właściwe dla tej mocno prawej strony, a więc w takie radykalne poglądy dotyczące czy Ukrainy, czy uchodźców, czy dotyczące kwestii gospodarczych. Tutaj jeszcze też należy przewidywać jakieś ciekawe propozycje, w cudzysłowie ciekawie oczywiście, więc na pewno będzie bardziej uderzał w tą stronę prawą, Morawiecki raczej w tą stronę centrową, aczkolwiek myślę, że na pewnym etapie kampanii też ta jego radykalizacja będzie się pogłębiała.
1: No dobrze, to zacytuję jednak Karolinę Gałecką. Pani rzecznik napisała tak. Pan sobie tym wpisem żarty robi, przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia. Ja jestem osobiście także ciekawa, gdzie jest Adam Bielan i czy przygotowuje strategię dla Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, czy wręcz przeciwnie, dla Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia, bo myślę, że czeka i zwleka.
0: No tak, tutaj zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ja myślę, że na razie jeszcze te przepływy będą występowały. Ja
1: tak, bo to nie koniec. Zgodzę się z panem, tak.
0: Tak, że te przepływy będą i w jedną, i w drugą stronę. No, pan Karsknie i ta cała procedura związana z wykluczeniem, te rozmowy, które mają być przeprowadzane, no jednak jakiś tam skutek mogą dać, bo to jest oczywiście przekonywanie, żeby te osoby wróciły. Na pewno jest jakiś pakiet przygotowany różnych apanaży dla tych osób, jeżeli powrócą, czy gwarantowane miejsca na listach, czy też ewentualne obietnice jakichś przyszłych posad w różnego rodzaju instytucjach. Więc myślę, że to tak będzie działało. No ale też będziemy obserwować przepływy jeszcze, myślę, też z PiS-u, no bo jednak każdy teraz zaczyna kalkulować i co

0: się bardziej opłaca, jeżeli Mateusz Morawiecki będzie miał tą jakąś stabilną pozycję na tym poziomie 10%, no to każdy będzie liczył, na którym miejscu może się znaleźć, jeżeli chodzi o listy wyborcze. No a wiadomo, że to układanie list wyborczych przez Jarosława Kaczyńskiego zawsze było na tuż przed wyborami, a więc też tutaj przewidywania nie do końca mogą się sprawdzić. Stąd myślę, że przepływy jeszcze będą, jeszcze nie raz nas zaskoczą.
1: No dodam tylko, to dosłownie świeży wpis z cytatem pana Przemysława Czarnka, pana profesora: apelujemy do naszych byłych kolegów, którzy są dzisiaj w innym klubie, ażeby zajęli się Polską, a nie tym, czym zajmował się wczoraj między innymi nasz kolega Mateusz Morawiecki. Tak mówił na konferencji. Mówił o tym, że ramiona Prawa i Sprawiedliwości są cały czas szeroko otwarte dla kolegów z Rozwoju Plus. Jak sądzę, pewnie dla innych także polityków. Pojemne jest serce Prawa i Sprawiedliwości, to takie wirtualne i polityczne.
0: No na pewno, także tutaj Prawo i Sprawiedliwość no, musi to poparcie jakoś budować. Musi zdobywać też jak najwięcej takich polityków, którzy będą rozpoznawalni lokalnie, bo jednak no, ktoś musi te listy ciągnąć do góry.
1: Tak, zdecydowanie. Nie mogę się z panem nie zgodzić. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Rafał Majewski z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Przepisy unijnego rozporządzenia AI Act zaczynają obowiązywać etapami. Podmioty stosujące systemy generujące treści mają obowiązek informowania odbiorców o tym, że dany materiał został wygenerowany lub zmodyfikowany przy użyciu AI. Natomiast przesunął się termin stosowania przepisów dotyczących systemów AI wysokiego ryzyka, a powodem jest czas potrzebny na dostosowanie tych systemów do nowych wymogów. To są informacje z rządowej strony. Za chwilę zapytamy naszego gościa, co to oznacza. A naszym gościem jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24. Dzień dobry, panie Mikołaju.
3: Dzień dobry.
1: Najbardziej widoczna zmiana dotyczy przejrzystości. Myślę, że takiego określenia możemy użyć. Ja, pan i każdy z nas ma wiedzieć, że w sieci, czy gdziekolwiek, czy przez telefon rozmawia z systemem AI i ma mieć możliwość rozpoznawania deepfake'ów. No to teraz proszę nam powiedzieć, jak to się robi.
3: Tak, to są te główne przepisy, które zaczynają obowiązywać od 2 sierpnia 2026 roku. I tutaj te przepisy wprowadzają obowiązek jasnego informowania użytkownika, że ma do czynienia z systemem AI, o ile nie jest to oczywiste, nie wynika to z okoliczności. Tak? Czyli jeżeli na przykład wchodzę w ChatGPT albo Google Gemini, no to jest to oczywiste, że rozmawiam z chatbotem. Taka jest intencja tego systemu. Natomiast jeżeli na przykład mamy jakieś banki, instytucje finansowe, firmy, które korzystają z chatbotów, voicebotów czy różnych systemów bazujących na sztucznej inteligencji, no to muszą jasno informować o tym, że użytkownik ma do czynienia z systemem AI, a nie z prawdziwym konsultantem. No i na przykład na takiej stronie internetowej takiej firmy, takiego podmiotu, które bardzo często korzystają właśnie z takich chatbotów, musi pojawić się po prostu taka informacja. Czy ona pojawi się właśnie w tej konwersacji, czy gdzieś na stronie internetowej, nie ma to większego znaczenia. Kluczowe jest to, aby użytkownik nie miał wątpliwości co do tego, że prowadzi rozmowę z takim chatbotem. Można to bardzo łatwo po prostu oznaczyć albo właśnie w takiej konwersacji. Pierwsza wiadomość na przykład takiego bota może polegać na tym, że jestem wirtualnym asystentem bazującym na AI, pomogę ci w tym i w tym, tak? Czyli ktoś musi mieć jasność co do tego, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. No a druga sprawa, o której pani wspomniała, ona też jest dość istotna i ona dotyczy tego oznaczania treści wygenerowanych przez AI albo zmodyfikowanych przez AI, tak zwanych deepfake'ów, które publikujemy na przykład na portalach społecznościowych czy gdzieś w internecie. I tutaj warto też podkreślić, że większość tych platform cyfrowych już wcześniej w formie swojego regulaminu wprowadzała takie takie obowiązki, takie możliwości techniczne oznaczenia treści jako treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Więc to nie jest w tym sensie nowość. Nowe jest to, że teraz

0: obowiązuje to już jako obowiązek prawny, a nie tylko obowiązek regulaminowy wynikający z regulaminów platform społecznościowych. Natomiast co do tego, jak to się robi, jak to się oznacza, po prostu istnieje osobny przycisk na takich platformach społecznościowych, który pozwala zaznaczyć, że ta treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i później, jak widzimy taki post, no to też takiemu użytkownikowi jasno wyświetla się informacja dotycząca sztucznej inteligencji, że zostało to wygenerowane albo w jakimś stopniu zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję.
1: Obowiązek informowania o rozmowie z maszyną dotyczy na przykład chatbotów, tak? Wirtualnych asystentów. Automatycznych systemów obsługi użytkownika, czyli na przykład gdzieś dzwonię albo ktoś dzwoni do mnie. Mamy czasem z tym, znaczy ja miewam z tym do czynienia na przykład w banku. Jestem wirtualnym asystentem, mam na imię X, tak? To jest właśnie taka sytuacja?
0: Nie, dokładnie. I to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z takim botem, który po prostu z nami rozmawia. Firmy bardzo często, czy banki właśnie wykorzystują takie boty do prowadzenia jakichś prostych rozmów, wstępnych rozmów, po to, aby trochę odciążyć prawdziwych konsultantów. I tutaj też warto podkreślić, że wielu z nich jasno informowało wcześniej o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z botem. I często w takiej rozmowie pojawiała się informacja, że jestem wirtualnym asystentem i to było jasno zakomunikowane, ale zdarzały się też przypadki, gdzie to nie było wprost sugerowane i ktoś oczywiście mógł się domyślać, tak, że rozmawia z asystentem AI, ale nie wynikało to wprost. A teraz właśnie ten obowiązek zakłada, że jeżeli ktoś korzysta z takiego asystenta, z którym na przykład rozmawiamy przez telefon, że musi to być jasno zakomunikowane i nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że to jest po prostu bot.
1: Będą musiały to zrobić także firmy, które zapraszają nas na promocję różnych artykułów?
0: Tak, tutaj jeżeli każdy podmiot, który z tego korzysta, czy to są jakieś firmy prywatne, no często też na przykład, nie wiem, firmy, które oferują usługi telefoniczne, też korzystają z takich botów, tak samo będą podlegały temu obowiązkowi. Więc tak naprawdę każdy podmiot, który wykorzystuje tego typu systemy, będzie musiał coś takiego wprowadzić.
1: A jeśli nie zrobi tego w najbliższym czasie, to co?
0: Został wprowadzony też chyba pewien okres na dostosowanie się do tych przepisów, natomiast oczywiście jest przewidziana odpowiedzialność karna, jeżeli ktoś nie oznacza tego typu treści. Ona tam, to są chyba kary finansowe, o ile się nie mylę. W Polsce też niedawno została przyjęta ustawa dotycząca sztucznej inteligencji i zostaje powołany nowy podmiot, Komisja Rozwoju Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która w pewien sposób też będzie sprawowała nadzór nad tym, jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana. Więc no, ten system w Polsce też się poniekąd tworzy, tak? I myślę, że ten nadzór będzie sprawowany skutecznie. Natomiast jest to coś, co poniekąd zaczyna się rozwijać i ta ustawa w Polsce też chyba pod koniec lipca została przyjęta.
1: Ta informacja to jest dla Państwa teraz wiedza. Ta informacja, że rozmawiamy z kimś wytworzonym przez AI, powinna się pojawić przy pierwszym kontakcie w sposób jasny, zrozumiały i dostępny także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ma pan jakiś sposób na testowanie, z kim rozmawia? W takich formalnych kontaktach ktoś dzwoni właśnie i nie jest pan pewien, czy to człowiek, czy nie?
0: W tego typu przypadkach możemy na przykład spróbować zadawać jakieś nietypowe pytania.
1: Właśnie, aż się uśmiecham, bo ja mam.
0: Tak, no jeżeli na przykład...
1: Jakie pytanie pan zadaje?
0: Znaczy to też zależy, czego dotyczy rozmowa. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, asystent bankowy, no to można spytać o coś, co nie dotyczy jakby tych kwestii bankowych, przez co on zapewne jest zaprogramowany tak, że może się pogubić. Będzie odpowiadał, że nie rozumie pytania. Jeżeli to jest na przykład konsultant jakiejś tam firmy telefonicznej, no to znów możemy pytać jakieś tam inne kwestie trochę niepowiązane z tym, tak? Albo jakoś tam lekko nawiązujące w taki sposób, aby on nie miał tych odpowiedzi gotowych, czy nie był w stanie tego wyłapać i będzie po prostu wtedy odpowiadał, że czy możesz powtórzyć pytanie? Nie, że nie będzie potrafił, tak, odpowiedzieć
1: albo
0: na to
1: mówi
0: pytanie.
1: Wtedy nie jest to temat naszej rozmowy, bo ja pytam zwykle, tak. Jak się dziś pan czuje? Jaki ma pani dziś nastrój?
0: Tak, tego typu
1: słyszę,
0: ogólne pytania również
1: to tematem naszej rozmowy, albo powtórz pytanie. Ja natychmiast wiem, choć naprawdę głos, tembr, intonacja, akcent, one bywają podobne do złudzenia do tych prawdziwych.
0: To prawda. No tutaj ten poziom zaawansowania tych systemów jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Odtworzenie takiego głosu nawet prawdziwej osoby nie jest problemem, a wygenerowanie sztucznego głosu, który

0: brzmi bardzo wiarygodnie również, więc tutaj tak naprawdę po samym głosie często może być bardzo ciężko rozpoznać, ale po samej rozmowie, po tym jak tą rozmowę toczymy, tutaj już jak najbardziej możemy próbować się wtedy domyślić.
1: Obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, obejmie także wykorzystywanie systemów, uwaga, rozpoznawania emocji oraz systemów kategoryzacji biometrycznej. No tutaj to już musi nam pan wyjaśnić, o co chodzi.
0: Znaczy, tak, no to system. Mhm.
1: Proszę.
0: Tak, te systemy jak najbardziej mogą być, znaczy mogą potrafić, tak, w pewien sposób na przykład rozpoznawać emocje, czy w jakiś sposób biometria rozpoznawać twarz. Więc jeżeli jakiś podmiot wykorzystuje coś takiego, no to tutaj też to musi być jasno zakomunikowane.
1: Jak te systemy rozpoznają nasze emocje? Co to są za systemy?
0: Znaczy, taki system AI oczywiście, oglądając na przykład jakieś zdjęcie, nagranie wideo, czy nawet obraz na żywo, może w pewien sposób starać się rozpoznać te emocje i tutaj nawet jak do jakiegoś prostego systemu AI wgramy zdjęcie, no to myślę, że on będzie w stanie rozpoznać, jakie to są emocje
1: nie,
0: na
1: myślę
0: tym.
1: O takiej sytuacji, bo ja to tak odczytuję, ale może się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że rozmawiam z botem, a on dzięki jakiemuś systemowi wie, w jakim to ja jestem nastroju, zanim ja zadam to pytanie, tak? I czy no i zaczyna te emocje wykorzystywać w celu, nie wiem, osiągnięcia jakiegoś celu.
0: To znaczy tak, po samej rozmowie, po głosie, tak? Po tym też jakby przetwarzanie tego głosu, analiza tego głosu, to również może być poddawane analizie, tak? Pod kątem tego, czy ktoś na przykład jest w dobrym nastroju, czy w złym nastroju. Tutaj też część takich działań jest zakazana, na przykład, nie wiem, w pracy albo w szkołach wykorzystywanie czegoś takiego może być po prostu zakazane. No nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić jakieś sytuacje związane z zastosowaniami medycznymi, nie wiem, coś związane na przykład z bezpieczeństwem. I wtedy rzeczywiście może mieć to jakieś tam istotne zastosowanie. Natomiast tutaj ta osoba musi być jasno poinformowana co do tego, że ten system będzie wykorzystywany właśnie w tym kontekście. Poza samym AI aktem tutaj też zapewne wchodzą kwestie dotyczące RODO i danych osobowych, tak? W jaki sposób to dalej będzie przetwarzane. Natomiast no, to jest gdzieś tam osobna ścieżka, która powinna być brana pod uwagę. Ale tak, rzeczywiście te systemy tutaj mogą mieć zastosowanie chociażby czy medyczne, czy właśnie jakieś związane z bezpieczeństwem, także że te emocje w jakiś sposób będą rozpoznawane. Natomiast jeżeli ta osoba nie jest jasno poinformowana, nie wyraża zgody, to są zastosowania na przykład, nie wiem, ktoś by próbował w kontekście edukacyjnym, właśnie zawodowym, w pracy jakoś potajemnie stosować, no to jest po prostu zakazane. Więc to też warto tutaj jasno podkreślić.
1: A co to są systemy kategoryzacji biometrycznej?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o tą biometrię, no to właśnie te systemy mogą rozpoznawać twarz, w pewien sposób starać się kategoryzować te osoby i tutaj jakby...
1: Jakąś konkretną sytuację proszę nam podać, bo obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, wiąże się właśnie także z tą kategoryzacją. Jakąś konkretną sytuację mógłby nam pan podać?
0: Tak, no tutaj jakby sam system, który na przykład dokonuje, staramy się gdzieś biometrycznie zalogować, mamy ustawioną weryfikację biometryczną.
1: Na przykład w telefonie?
0: Na przykład w telefonie, no to taki system zaloguje nam się na dane konto, jeżeli rozpozna naszą twarz, tak? Czyli taka kamera po prostu, ten system AI analizuje twarz, ocenia, czy to jest ta osoba, czy nie. No to taka sama kategoryzacja może dotyczyć na przykład, nie wiem, wieku osoby, może dotyczyć jakichś innych tam istotnych informacji, tak? Dotyczących właśnie twarzy, ale to może być też analiza głosu, sylwetki. Jeżeli to jest jakieś nagranie wideo, no to może być też kategoryzacja pod kątem sposobu poruszania się, więc...
1: Ona będzie musiała mnie o tym poinformować, to znaczy mój telefon, czy państwa telefon naszych słuchaczy będzie musiał taki komunikat przekazać, że właśnie cię kategoryzuje biometrycznie?
0: Tak, natomiast w niektórych przypadkach to też jest zakazane i na przykład taka kategoryzacja danych biometrycznych, jeżeli ma mieć na celu wywnioskowanie jakichś danych wrażliwych, przykładowo, nie wiem, orientacji seksualnej, rasy, poglądów politycznych i tak dalej, no to jest coś, co jest zakazane. Natomiast jeżeli mamy jakieś systemy biometryczne, które działają, mają rozpoznać twarz, no to co do tego jakby ta informacja musi się pojawić i zazwyczaj, jeżeli wyrażamy zgodę na przykład na to, aby ustawić sobie taką weryfikację biometryczną, no to wcześniej taka informacja

0: Macie się pojawia.
1: Istotna zmiana dotyczy systemów AI wysokiego ryzyka. Pierwotny harmonogram przewidywał rozpoczęcie stosowania części przepisów dotyczących tych systemów właśnie 2 sierpnia, czyli 2 dni temu, a w przypadku systemów związanych z produktami regulowanymi 22 sierpnia przyszłego roku. Co to są systemy AI wysokiego ryzyka?
0: I tutaj to właśnie warto doprecyzować, bo sam AI Act, który jakby ta pierwsza jego część weszła w życie w sierpniu 2024 roku, tworzy 4 takie główne kategorie ryzyka i w odniesieniu do każdej z tych kategorii są inne regulacje. Pierwsza kategoria to jest ryzyko niedopuszczalne, to są systemy, które są całkowicie zakazane i to jest na przykład sztuczna inteligencja, która może manipulować ludźmi, wykorzystywać na przykład jakieś słabości, dokonywać scoringu społecznego, przewidywać popełnienie przestępstwa. I to są wszelkie systemy, które są zakazane.
1: Ale takie systemy są? Czy ja nie wierzę w to, że nikt się nie pokusił o stworzenie takiego systemu, ale nawet jeśli one powstają, to rozumiem niezgodnie z prawem. Nie
0: tak,
1: wolno sobie tak z nami igrać.
0: Mhm. Tak, i to jest wtedy zakazane. Oczywiście ktoś może próbować stworzyć tego typu system, ale jakby to zgodnie z tym AI Actem jest zakazane i to jest ta pierwsza właśnie kategoria. Ta druga kategoria to jest ta kategoria, o którą pani pyta, czyli to są te systemy wysokiego ryzyka i to są systemy, które są dozwolone, ale one są silnie regulowane. No i ze względu na to, że były pewne wątpliwości co do tego, jak to ma być wdrażane, co ma wchodzić w skład tych systemów, jak to ma być implementowane, to zostało przesunięte i to nie wchodzi teraz tylko, o ile się nie mylę, na grudzień 2027 i później sierpień 2028. No i to dotyczy na przykład systemów sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane w rekrutacji, ocenie pracowników, w wymiarze sprawiedliwości, na przykład w jakichś urządzeniach medycznych, w jakichś maszynach, w infrastrukturze krytycznej, w edukacji, rekrutacji na przykład na studia, w ocenianiu egzaminów, przyznawaniu kredytów, czy dostępu na przykład do jakichś tam usług finansowych, tak? Czyli to są wszelkie tego typu systemy określane jako systemy wysokiego ryzyka, bardziej zaawansowane, wykorzystywane właśnie w tego typu sytuacjach. No i to jest właśnie ta druga kategoria. Trzecia kategoria to jest ta, o której mówiliśmy na początku, to jest ograniczone ryzyko, to ryzyko przejrzystości, tak? Czyli oznaczanie tych treści informowania, a czwarta kategoria to jest po prostu ryzyko minimalne, brak istotnego ryzyka i to są działania, które nie są jakoś szczególnie regulowane.
1: A kiedy dotrzemy do takiego etapu rzeczywistości, tej wspólnej realu z wirtualem, że będziemy czytać coś w sieci i ktoś, kto to publikuje, będzie miał obowiązek umieścić tam informację? To jest tekst wygenerowany przez AI, albo fotografia wygenerowana przez AI, albo, nie wiem, wykorzystaliśmy w tych obrazach smoki Grega Rutkowskiego.
0: To znaczy, jeżeli czytamy jakiś tekst, jest tam jakaś grafika, która została wygenerowana przez AI, no to co do zasady to powinno być już oznaczone. Jeżeli chodzi o teksty, no to tutaj sytuacja jest nieco inna. Ten obowiązek oznaczania tekstów istnieje, ale z pewnymi warunkami. I tutaj nie każdy taki tekst, który jest stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, powinien być oznaczony. Ten obowiązek dotyczy tekstu przede wszystkim takiego, który nie przeszedł merytorycznej kontroli człowieka albo kontroli redakcyjnej. To znaczy, jeżeli ktoś wspomaga się sztuczną inteligencją, pisząc taki tekst, albo ten AI dokonuje korekty stylistycznej, ale co do zasady ten tekst jest zweryfikowany merytorycznie przez człowieka, jakoś potwierdzony, sprawdzony, no to wtedy tego obowiązku nie ma. Natomiast jeżeli to jest tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję, nie jest w żaden sposób poddawany weryfikacji przez człowieka, dotyczy informowania o jakichś sprawach publicznych, no to wtedy co do zasady istnieje obowiązek tego, aby oznaczyć taki tekst jako wygenerowany przez AI. Natomiast no, kwestia kontroli tutaj oczywiście jest w pewien sposób utrudniona. To znaczy trudno może być komuś udowodnić, że na przykład nie zweryfikował, czy to było prawidłowo, czy nieprawidłowo napisane przez AI, tak? Ale co do zasady taki obowiązek też wtedy powinien istnieć.
1: Oj, ja myślę, że wszyscy nauczymy się funkcjonować na skraju tych dwóch rzeczywistości. To jest proces, któremu się musimy wszyscy poddać. Pewnie się pan ze mną zgodzi, czy nam się to podoba, czy nie.
0: To prawda, no i myślę, że ten proces rozwoju sztucznej inteligencji, on będzie postępował, więc warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, też z tymi nowymi obowiązkami prawnymi i śledzić ten rozwój AI, no bo to myślę, że w dużym stopniu zmienia naszą rzeczywistość i warto być po prostu na bieżąco, jakie nowości powstają, jakie są nowe funkcjonalności, ale też jakie nowe zagrożenia powstają, żeby po prostu być w stanie funkcjonować w tym świecie.
1: Dziękuję panu bardzo. Mikołaj Rogalewicz, Cyber.

0: Defense 24.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od kontrowersji wokół ostatnich prezydenckich ułaskawień. Najwięcej emocji budzi sprawa Piotra Starucha Staruchowicza. Na mocy decyzji Karola Nawrockiego nie obowiązuje go już orzeczony przez sąd 2-letni zakaz stadionowy. Opinii polityków wysłuchała Dagmara Kędzior.
1: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
1: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Nie żyje Andrzej Mrozowski. Dziennikarz radiowy i telewizyjny przez większość kariery był związany z telewizją TVN24. Był mistrzem rozmowy politycznej. Tak w TVP Info Andrzeja Mrozowskiego wspominał wieloletni dziennikarz, a obecnie szef 19.30 Paweł Płuska.
4: Był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił tego polityka nigdy, nie stawiał go pod ścianą, nie robił mu jakiejś krzywdy. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać. I to było naprawdę w Andrzeju niesamowite. Strasznie smutna ta wiadomość.
0: Andrzej Mrozowski zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Nielegalny wjazd na teren Unii Europejskiej powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. To stanowisko polskiego rządu przedstawione na nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Narada dotyczyła kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. 72 tysiące migrantów przedostało się tam z Maroka. Większość już opuściła miasto. O szczegółach Michał Makowski.

0: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, usiłując ominąć lądową zaporę graniczną. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz apelujemy, by podczas upałów pamiętać o zwierzętach. Czworonogi potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku. Nadmierna aktywność i długie spacery są niewskazane, przypomina lekarz weterynarii Paweł Janota.
3: Przede wszystkim należy ograniczyć spacery. Spacer tylko właściwie na siusiu, na sprawy fizjologiczne i z powrotem do domu. W domu jakieś zacienione, przewiewne miejsce. Jeżeli pies jest na podwórku, również mu trzeba zapewnić miejsce, które nie jest eksponowane na słońce.
2: Upały mogą utrzymać się w Polsce do końca tygodnia. Bardzo gorąco jest też w Austrii. Wczoraj w Wiedniu padła najwyższa odnotowana historia w historii tego kraju temperatura. Po południu termometry pokazały aż 41 stopni. Z takimi warunkami mierzył się Adam Górczewski.
4: Termometry w stolicy kraju wskazały dzisiaj o pół stopnia więcej niż wynosił dotychczasowy rekordowy odczyt. 40,5 stopnia zanotowano w 2013 roku. Fala upału nie kończy się, ale środa ma być minimalnie chłodniejsza. W całym kraju uważnie śledzony jest poziom wód gruntowych. W kilku gminach w różnych częściach Austrii brakuje wody pitnej. Z pomocą przychodzą tam sąsiednie samorządy. Władze landów zalecają ograniczenie zużycia wody, a niektóre gminy i powiaty zakazują konkretnych działań, jak mycie samochodów i napełnianie basenów. Tam, gdzie jest najgorzej, ograniczenia wprowadzono nawet przy podlewaniu przydomowych warzyw. Niski jest stan rzek, w tym Dunaju, gdzie lustro wody jest już tak nisko, jak w rekordowych pod tym względem latach 2003 i 2018. Transport wodny został ograniczony. Zupełnie wyschła rzeka Kamp, co zdarzało się wcześniej, ale zazwyczaj jesienią lub pod koniec lata, a nie już w środku najgorętszej pory roku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Do końca tygodnia w Polsce będzie upalnie. Dziś w większości regionów trójka z przodu. Na termometrach od 27 stopni na północy, ale w centrum już 36 i 39 na południowym wschodzie. Nieco ulgi zaznają mieszkańcy południowej Polski. Tam spadnie dziś deszcz i zagrzmi.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Roch Kowalski, mówię Państwu. Dzień dobry.
1: Komentarz.
6: Z nami teraz dr Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska i Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, pani doktor.
7: Dzień dobry.
6: Jak długo musimy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać upały?
7: No na pewno jeszcze przez kilka dni. W tej chwili mamy takie prognozy, że dzisiaj i jutro to będą jeszcze bardzo upalne, słoneczne dni na obszarze całego kraju i gdzieś od przełomu środy, czwartku, od czwartku będziemy się spodziewali przejścia chłodnego frontu atmosferycznego, przejścia burz, też mogą być bardzo gwałtowne burze i później troszeczkę się nam ochłodzi. To nie będzie bardzo duże ochłodzenie, no bo wciąż mamy początek sierpnia, jeden z najcieplejszych miesięcy oczywiście. Przełom lipca i sierpnia jest zawsze w Polsce najcieplejszy, ale możemy się spodziewać pewnego ochłodzenia od czwartku.
6: Myśli pani, że to ostatnia fala upałów w tym roku?
7: Trudno powiedzieć. Może się tak jeszcze zdarzyć, że w przyszłym tygodniu też będziemy jeszcze doświadczani bardzo gorącą aurą w Polsce. Chociaż rzeczywiście statystycznie zwykle takich bardzo silnych fal upałów po 15 sierpnia często nie obserwujemy.
6: Czy to, czego doświadczamy i to, czego doświadcza jeszcze bardziej od nas zachód i południe Europy, czy to jest anomalia, czy mieści się w granicach tolerancji?

0: No w tej chwili jeszcze możemy mówić, że jest to anomalia, aczkolwiek trudno powiedzieć, jak będziemy to klasyfikowali za kilka czy kilkanaście lat.
1: Czyli że to może być nowa norma.
0: W pewnym sensie tak się mówi, że rzeczywiście trend zmian aktualnie obserwowanych warunków pogodowych czy klimatycznych za ostatnie kilkanaście czy krótkie kilkadziesiąt lat zmierza w kierunku takiej, no można powiedzieć, coraz cieplejszej nowej normalności. Europa rzeczywiście ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata i to w tej chwili obserwujemy. Trudno z całą stanowczością powiedzieć, co się wydarzy za kilka czy bardziej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, ale rzeczywiście trendy, które w tej chwili modelujemy, które wyznaczamy, no pokazują nam, że właśnie w kierunku takiej cieplejszej, coraz cieplejszej planety niestety zmierzamy.
1: Pani doktor, a z czego wynikają te fale upałów? Bo jak sobie przypomnimy temperaturę sprzed 20 czy 30 lat, no to o upałach mówiliśmy, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni, niewiele, a teraz dochodzimy do 40. Dlaczego takie masy ciepłego powietrza się kumulują?
0: To znaczy, ja zawsze w takich przypadkach przypominam, co prawda niestety rekord ciepła Polski został pobity w czerwcu tego roku, ale tylko nieznacznie. Poprzedni pochodził z lat 20. XX wieku, więc to nie jest tak, że takie temperatury się wcześniej zupełnie nie zdarzały. Zdarzały się, tylko pewnie z nieco mniejszą częstotliwością, zależy też od okresu. W tej chwili akurat mamy do czynienia z konkretną, taką quasi-stacjonarną sytuacją baryczną nad Europą, gdzie mamy wyż nad europejską częścią Rosji i dosyć płytki ośrodek niżowy nad Wyspami Brytyjskimi. I te dwa ośrodki wirując zaciągają nad całą centralną, taką kontynentalną część Europy gorące powietrze zwrotnikowe z nad Afryki. Do nas ono dopływa z południa i bardziej z południowego zachodu. Jest rzeczywiście suche i bardzo nagrzane.
1: Czy możemy wywnioskować, że właśnie te częściej pojawiające się fale upałów to jest efekt działalności człowieka?
0: Tak, zdecydowanie. Człowiek dokłada swoją cegiełkę do obserwowanych aktualnie zmian temperatury. Także no, możemy się czuć współwinni oczywiście. No, tutaj pytanie pozostaje wciąż otwarte w jakim zakresie, ale mówi się o tym, że no, coraz bardziej jakby widzimy, że to człowiek jest tym takim pierwszym poruszycielem, można powiedzieć, zmian, które aktualnie obserwujemy i które prawdopodobnie będziemy także obserwowali w przyszłości. Mm-hmm.
1: Tak się też zastanawiam, pani doktor, bo mówimy o suszy hydrologicznej. Szczególnie dotkliwa jest ona przynajmniej pod kątem infrastruktury krytycznej na Węgrzech i w Rumunii. W Polsce też coraz częściej mówimy o brakach wody, czy też o wyczerpujących się limitach wody. Jak to jest możliwe, skoro zima była dosyć śnieżna, to lato też no być może nie obfitowało w opady, ale nie brakowało ich w tym roku. Dlaczego ziemia nie przyjmuje i nie magazynuje tej wody?
0: No tutaj bardzo wiele czynników się składa. My mamy jako ludzie bardzo krótką pamięć i rzeczywiście w maju było trochę opadów, w czerwcu, w lipcu trochę burz nas nawiedziło, ale przypominam, że na wiosnę tego roku mieliśmy do czynienia z bardzo silną suszą. Przez pierwsze trzy miesiące roku, styczeń, luty, marzec, skumulowana suma opadu nad Polsce była poniżej 5%, czyli w mniej niż 5% przypadków zdarzeń się taka sytuacja jak w tym roku. Bardzo silna susza wiosenna i to była kolejna z rzędu susza w kolejnych latach, w ostatnich latach obserwowana nad Polską. A takie kolejne występujące po sobie susze no dokładają kolejne cegiełki do tego, że w glebie, w podłożu tej wilgoci jest mało i coraz mniej. Ona jest na bieżąco wykorzystywana przez rośliny i w konsekwencji doprowadzamy do tego, że zwierciadło wód podziemnych się obniża i tej wody dostępnej dla roślin, czy w konsekwencji też niestety dla ludzi, jest no, coraz mniej. Polska generalnie jest krajem, który nie ma bardzo dużych zasobów wodnych. Wodę musimy oszczędzać, każdą kroplę powinniśmy oszczędzać.
1: Co my możemy zrobić? Po pierwsze, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatu, a po drugie, żeby pomóc przyrodzie.
0: No tutaj oczywiście znowu mamy pole do bardzo szerokiej dyskusji i pewnie
1: jeszcze
0: można
1: mamy chwilę czasu.
0: Specjalistów z bardzo wielu dziedzin zapytać o to, co moglibyśmy robić. Jeśli jesteśmy już przy wodzie, to oczywiście

0: tak jak powiedziałam, oszczędzanie każdej kropli jest bardzo istotne. I tutaj w szczególności mam na myśli takie działania, jeżeli ktoś ma takie możliwości, jak na przykład zbieranie wody opadowej, wykorzystywanie
1: Czyli
0: jej
1: deszczówki.
0: powtórnie do... Tak, dokładnie. Gromadzenie w czasie, kiedy jest burza, bardzo łatwo nałapać, jeśli oczywiście ktoś ma takie możliwości, a później z niej korzystać do podlewania ogrodu, a nie uszczuplać tych zasobów wody, które przychodzą do nas z wodociągu, z jakichś zasobów wód podziemnych.
1: A jeśli chodzi o samą emisję gazów cieplarnianych, o samo przyczynianie się do właśnie zwiększających się temperatur, czy tutaj po
0: No
1: stronie
0: tutaj na
1: biznesu,
0: poziomie...
1: przemysłu?
0: Przemysłu, tak, no tak, oczywiście w całej
1: Tak, na
0: gospodarce
1: poziomie
0: na pewno
1: ludzkim
0: są.
1: też o to pytam, tak.
0: Tak, znaczy no pojedynczy człowiek no pewnie w tym aspekcie akurat niewiele może swojej cegiełki dołożyć. Natomiast na takim poziomie, no powiedzmy, krajowym czy wręcz regionalnym, no oczywiście zasadne są te wszystkie działania, które służą do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
1: Ale one, jak rozumiem, są niewystarczające na tym etapie.
0: Trudno powiedzieć, co tak naprawdę wydarzy się w przyszłości. My mamy pewne modele, jakieś przewidywania, projekcje, no ale nie możemy z całą stanowczością powiedzieć, że tylko ograniczenie emisji o tyle procent spowoduje odwrócenie jakichś skutków, bo poza wszystkim to może być tak, że uruchomiliśmy pewne procesy fizyczne, które mimo naszych szczerych chęci i działań nie będą chciały się zahamować.
1: Jeszcze chciałem pani doktor zapytać o pożary lasów w Grecji, w Hiszpanii i we Francji. Rozumiem, że tutaj nie ma co dyskutować. Te upały, które nad tym terenem, nad tym regionem Europy utrzymują się właściwie od początku wakacji, są bezpośrednim winowajcą tych pożarów.
0: Utrzymują się wręcz od końca wiosny, bo w tym roku taką silną falę upałów nad Europą Zachodnią obserwowaliśmy już w maju, czyli w zasadzie na wiosnę, a nie na początku lata. To był rzeczywiście ewenement tego, to się rzadko zdarza, tego żeśmy wcześniej nie obserwowali często. No w zeszłym roku w Europie spaliło się ponad 1 milion hektarów lasów czy obszarów i wydawało nam się, że był to rok wyjątkowy pod tym względem. Natomiast może się okazać, że niestety ten będzie jeszcze gorszy.
1: Pani doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony i Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Jeszcze pytanie, czy jesteśmy w stanie uniknąć tej katastrofy klimatycznej, która przed nami, a właściwie która już trwa?
0: Trudno powiedzieć. No, możemy...
1: Ja mam nadzieję, że nas pani na jakimś optymizmem zarazi, że może jednak jeszcze.
0: Z całą stanowczością powiedzieć się nie da ani w jedną stronę, ani w drugą.
1: To na razie ta odpowiedź musi nas usatysfakcjonować.
0: Klasyczna, tak, odpowiedź na
1: a jak będzie czas, pokażę. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję również.
1: Doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ ze mną w studiu. Dzień dobry panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Od razu przechodzimy do komentarzy politycznych, bo mimo wakacji wiele się dzieje. Wczoraj pan prezydent ogłosił, że ułaskawił 3 osoby. Dzieje się to na chwilę dosłownie przed pierwszą rocznicą objęcia przez niego urzędu. Wzbudziły jakieś kontrowersje w panu te decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?
4: No, pewnie wszystko, co robi Karol Nawrocki, jakieś kontrowersje budzi, bo taka jest wizja tej prezydentury, taka, żeby cały czas wzbudzać kontrowersje, wzbudzać emocje. No i zresztą to się, jak widać, sprawdza, bo prezydent ma wysokie notowania w badaniach zaufania społecznego. Na pierwszym miejscu jest, mimo tych właśnie kontrowersji. Ale myślę, że te 3 ułaskawienia trochę jak w soczewce skupiają taki pierwszy rok prezydentury. Tak? To znaczy, tak, gdybym tak miał ocenić ten pierwszy rok prezydentury, to bym powiedział, że 1/3 to są działania, no, takie, które mogą się podobać, można powiedzieć, wszystkim obywatelom. I tutaj to jest to ułaskawienie tej osoby, która niewinnie spędziła 20 lat za kratkami. Druga

0: druga, jedna, trzecia, że tak powiem, to są działania na korzyść swojego obozu politycznego i tutaj tak bym rozumiał ułaskawienie Adama Borowskiego, związanego z PiS-em, osoby, która pokazuje cały czas, że ma w totalnym lekceważeniu prawo. I kolejna, jedna trzecia, to działania populistyczne nastawione na poklask pewnych skrajnych środowisk. I tutaj oczywiście mam na myśli ułaskawienie starucha. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś wielkie przestępstwo i nie jest też jakaś wielka kara darowana. Jest to raczej, można powiedzieć, takie ułaskawienie symboliczne. Ja tylko przypomnę, że w marcu tego roku przez stadiony polskie przeszła fala niezadowolenia z Karola Nawrockiego za to, że on zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego, która między innymi miała ograniczyć tymczasowe aresztowania. Czyli pewien środek stosowany w różnych sytuacjach, ale między innymi w stosunku do kibiców. I kibice, czy pseudokibice ocenili to jako działanie wymierzone w ich środowisko i wtedy odcięli się od Karola Nawrockiego. No rozumiem, że w tym momencie Karol Nawrocki spłaca pewien haracz pseudokibicom i stara się w taki symboliczny sposób znowu odzyskać ich zaufanie.
1: To też jest sygnał wysyłany do tego środowiska, że więcej wolno?
0: No, przypominam, znaczy ja bym powiedział, że tak, że ja się dziwię, że inni się dziwią. No, przypominam, że prezydent jest człowiekiem, który brał udział w ustawkach kibicowskich i nawet je publicznie chwalił. Trudno więc, żeby dzisiaj nie czynił takich gestów, no właśnie chociażby takich, żeby usprawiedliwiać pseudokibiców. Chociaż tutaj, powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym działaniu starucha nie mieliśmy do czynienia z przemocą, tylko raczej ze złamaniem procedur. Aczkolwiek on miał w przeszłości sprawy również związane z jakimiś bójkami i tak dalej, więc to nie jest oczywiście krystaliczna postać, powiedzmy sobie szczerze. No i prezydent wyraźnie daje sygnał, że swoich nie zdradzi.
1: To jest także podkreślenie tego, że cały czas identyfikuje się pan prezydent z tym środowiskiem?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to nie pierwszy taki sygnał. Widzieliśmy pewne gesty na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców. Ja bym powiedział, że to akurat może budzić kontrowersje, ale myślę, u części wyborców może budzić też pewne uznanie, pewien szacunek, że on się nie wypiera tych swoich
1: korzeni,
0: takich proletariackich korzeni i też, no właśnie, takich kibicowskich na przykład. Tak? Jeden z nas, który zawędrował najwyżej jak się da, to może rodzić, nawet bym powiedział, pewnego rodzaju uznanie wśród tej części elektoratu. Także wydaje mi się, że to zręczne zagranie, chociaż oczywiście kontrowersyjne. Dodam, że jest to też jakieś wypełnienie obietnic, bo przypomnijmy, staruch zadzwonił w trakcie kampanii wyborczej do prezydenta i poprosił o ułaskawienie. Prezydent obiecał, że się sprawie przyjrzy i jak widać, się przyjrzał.
1: Zastanawiamy się nad tymi ułaskawieniami w kontekście tej zbliżającej się rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, ale to też być może wpisuje się w to, co dzieje się w ogóle na polskiej prawicy, po prawej stronie sceny politycznej. Dzieje się wiele. Czy Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki, daje tymi ułaskawieniami jakiś znak, jak będzie się wobec tego sporu i konfliktu na prawicy pozycjonował, czy nie? Czy to jest cały czas znak pod tytułem jestem neutralny i jestem w stanie zaspokoić zapotrzebowanie, które składają do mnie poszczególni przedstawiciele polskiej prawicy?
0: Ja myślę, że ta neutralność prezydenta ma swoje mocne granice. To znaczy on jest rzeczywiście póki co neutralny w stosunku do prawicowych partii. To widać wyraźnie, że on w ogóle odmawia komentarza, jeśli chodzi o podział w łonie PiS-u, w związku z czym on się tutaj rzeczywiście ustawia jako pewnego rodzaju potencjalny arbiter w sporach między

0: prawicowymi partiami. Mówiło się kiedyś bardzo dużo o tym, że prezydent powinien być arbitrem, ale mówiło się, że jednak arbitrem całej sceny politycznej. Skoro Karol Nawrocki staje się arbitrem, ale tylko prawicy, bo pozostałą część ugrupowań bardzo mocno i zajadle zwalcza, no to można go nazwać, ale nie prezydentem wszystkich Polaków po tym roku, tylko prezydentem wszystkich prawicowców.
1: Panie redaktorze, bardzo Mateusz Morawiecki, który zapowiada na 15 października najpóźniej ten fakt założenia partii, do prezydenta Karola Nawrockiego się uśmiecha. Bardzo mu schlebia, bo w tych priorytetach, które ogłosił jakiś czas temu, no jednym z najważniejszych, chyba na drugim miejscu po tych rozwojowych, było właśnie uznanie prezydenta, oddanie mu honorów i czci i szacunku. No to jest taki mocny znowu znak wysyłany przez premiera Morawieckiego. Panie prezydencie, my możemy być pana mocnym zapleczem politycznym. Proszę nas wesprzeć w naszych wysiłkach budowania marki i budowania również tego politycznego, na razie sondażowego, a potem może nawet wyborczego poparcia.
0: Karol Nawrocki póki co nie potrzebuje specjalnie zaplecza politycznego w postaci ugrupowania Morawieckiego, ponieważ, tak jak mówiłem, stara się być prezydentem całej prawicy, wszystkich prawicowców, w związku z czym to nie Nawrocki potrzebuje Morawieckiego, tylko Morawiecki potrzebuje Nawrockiego.
1: Wyobraźmy
0: sobie sytuację, że Karol Nawrocki w jakiś sposób odcina się od Mateusza Morawieckiego, nie daje mu tej pieczątki, tak, jesteś prawicowcem, czyli jesteś z naszej drużyny szeroko rozumianej, no wtedy myślę, że Mateusz Morawiecki znalazłby się w ogromnych kłopotach. Wiemy, że jeśli chodzi o poglądy, to Karolowi Nawrockiemu bliżej do Konfederacji niż do Mateusza Morawieckiego, ale myślę, że tutaj ta póki co taka neutralność w stosunku do Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony więcej niż neutralność, to znaczy jednak duża sympatia demonstrowana ze strony Mateusza Morawieckiego w stosunku do prezydenta, powoduje, że tutaj na razie nie ma jednak partnerskiej współpracy, tylko raczej ugrupowanie Morawieckiego w pewnym sensie ustawia się w roli takiego petenta Pałacu Prezydenckiego. Natomiast niewątpliwie w interesie obu stron jest to, żeby nie było tutaj żadnej wrogości.
1: To słowo na razie jest kluczem, bo jesteśmy rok po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że z kolei pan prezydent myśli również o staraniu się o reelekcję. 5 lat minie bardzo szybko i to rzeczywiście na razie Mateusz Morawiecki i w ogóle partie polityczne są w roli petenta wobec Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta, bo za rok mamy wybory parlamentarne, ale kiedy będzie się zbliżał termin wyborów prezydenckich, to się zmieni ten wektor, jego kierunek. I to prezydentowi, kandydatowi w wyborach prezydenckich ubiegającemu się o reelekcję będzie zależało na tym, żeby zyskać poparcie, no właśnie, całego obozu prawicowego. I to jest chyba znak tego, że nie tylko kwestią ambicjonalną dla Karola Nawrockiego jest objęcie funkcji lidera całej prawicy, tylko no tutaj pragmatyczne względy się za tym kryją.
0: No Karol Nawrocki wydaje się politykiem pragmatycznym. To pewne. Oczywiście, że tak. Mateusz Morawiecki ewidentnie buduje taki ten silny obóz prawicowy. To znaczy, może ja bym nie przesadzał, że buduje. Na razie stara się jakoś zostać takim patronem, prawda? To nawet nie jest, powiedzmy sobie, głupie z jego punktu widzenia. No, on nie angażuje się ani w te spory na prawicy. On jest takim dobrym ojcem, do którego każdy może przyjść od Brauna do Morawieckiego. Każdy oczywiście tylko ze strony prawicy, bo pozostałe ugrupowania i pozostali liderzy są po prostu bezwzględnie i brutalnie atakowani. No i oczywiście jestem przekonany, że to może zaowocować za 4 lata, już nie za 5 lat, tylko za 4 lata, kiedy będzie prezydent ubiegał się o reelekcję.
1: Te wysiłki Mateusza Morawieckiego w kwestii budowania marki, budowania najpierw stowarzyszenia, potem klubu, a teraz, jak słyszymy, także partii politycznej. Pana zdaniem skuteczne? Wiarygodny jest Mateusz Morawiecki w roli tego nowego lidera, nowej formacji? Wnosi jakąś nową jakość? Da wyborcom

0: uda mu się przekonać, że jest tą nową jakością?
1: Mateusz Morawiecki stoi przed jednak jakąś, moim zdaniem, dużą szansą dokonania czegoś, czego polska prawica od lat bardzo potrzebuje. I coś, co nie wiem jak nazwać, ale nazwałbym to pewnego rodzaju depaździerzyzacją albo odpaździerzowieniem prawicy, no a może ładniejszym językiem nazwalibyśmy to modernizacją polskiej prawicy, czyli procesu, dokonania procesu, które na przykład prawica na Zachodzie już wiele lat temu przeszła. Na przykład konserwatyści pod wodzą Davida Camerona, którzy poparli, a nawet zainicjowali ustawę o związkach partnerskich. Tak? No, u nas to jest nie do pomyślenia, ale Cameron mówił, no właściwie pomysł, żeby pary, niezależnie od tego, czy jednopłciowe, czy różnopłciowe, żyły ze sobą trwale, żeby państwo wspierało ich wspólne pożycie, żeby te pary płaciły podatki, żeby te pary wspierały się na starość, zdrowiu, w chorobie, że to jest w gruncie rzeczy postulat konserwatywny. I taki zwrot to jest oczywiście tylko symbol, bo takich różnych elementów jest dużo. Taki zwrot polskiej prawicy jest bardzo potrzebny i taki zwrot nie dokona się pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński oczywiście konserwował ten paździerz polskiej prawicy, ten taki przestarzałą wizję, taki anachronizm. I Mateusz Morawiecki ewidentnie, przecież słowo modernizacja było na jego grillu odmieniane przez wszystkie przypadki, no ewidentnie chce to zrobić. Czy on się do tego nadaje? No pewnie można by znaleźć wiele rzeczy, które go obciążają, no chociażby wieloletnie rządy u boku Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie trochę pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego i wiele błędów, które te rządy popełniły, ale z drugiej strony nie widać na prawicy żadnej innej osoby, która by bardziej się do tego nadawała, a nie oszukujmy się, liderzy nie rosną, nie spadają z nieba i nie rosną na drzewach, że tak powiem. No ci liderzy rodzą się z naszej obecnej klasy politycznej i widać, że nie ma na horyzoncie nikogo, kto mógłby to zrobić lepiej. Więc ja myślę, że trzeba trzymać kciuki za jego misję, niezależnie od tego, jakie się ma poglądy, czy prawicowe, czy lewicowe, ponieważ nowoczesna prawica jest w interesie po prostu naszej sceny politycznej. To samo mniej więcej mówił Bronisław Komorowski, mało słuchany ostatnio polityk, który mówił, że dużym błędem byłoby, gdyby Koalicja Obywatelska i obóz władzy jakoś bardzo mocno zwalczał Mateusza Morawieckiego, bo on jednak tworzy pewną alternatywę i siła alternatywy polega czasem na tym, że ona istnieje. To znaczy nie trzeba z niej korzystać. Mówię tu na przykład o koalicji rządowej, ale ważne jest, że wreszcie jest jakiś ruch na polskiej scenie politycznej, a ten ruch może spowodować jakąś zmianę.
0: Czyli Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, powinien sprawić, żeby głosowanie na prawicę, utożsamianie się z prawicą, stało się modne. To w interesie jego ugrupowania.
1: To pewnie każdy by to chciał zrobić. Ja nie twierdzę, że chciałbym, żeby tak było, ale uważam, że dobrze by było, żeby prawica w Polsce nie była wyłącznie prawicą obciachową. I w tym sensie no, trzymam jakoś kciuki za ten ruch. A pomijając wszystko, mamy w Polsce bardzo mocno zakonserwowany system partyjny. Na tyle mocno, że ten system się nie zmienia, nie przekształca, nie modernizuje. I jakikolwiek poważny ruch może spowodować pewnego rodzaju ożywienie i być może spowoduje pewnego rodzaju modernizację też pozostałych ugrupowań. Ja przypomnę, że powstanie Polski 2050 i w ogóle zaistnienie w polityce Hołowni spowodowało, że się obudziła Platforma Obywatelska, która była uśpiona, gdzie się nic nie działo, te sondaże spadały i pojawienie się Hołowni spowodowało, że Platforma wzięła się w garść i w jakiś sposób

0: no, zmodernizowała się w pewnym sensie. Więc ja uważam, że prawica potrzebuje takiego ożywczego impulsu.
1: Czyli trzęsienie ziemi to był rozłam w PiS, a teraz czekamy na tsunami. Może również to pozytywne. Panie redaktorze, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po stronie koalicyjnej teraz, bo rozłam w PiS przykrył nam dosłownie i w przenośni to, co się działo chwilę przed.

0: że postawił ultimatum członkom Platformy Obywatelskiej, albo zachowujecie stanowisko w miejskich spółkach, albo legitymację partyjną. Nie można jednego godzić z drugim.
1: Nie sądzę, szczerze mówiąc. Mm-hmm. To znaczy, po pierwsze, afera w szpitalu warszawskim została bardzo skutecznie przykryta przez Karola Nawrockiego i Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw aferą orderową, mm-hmm, polsko-ukraińską, a później samym faktem rozłamu w PiS-ie. Także już właściwie afera, która wydawało się, że ma cały potencjał ośmiorniczek, tak? A nawet większy. Rzecz dotyczy zwykłych ludzi, bo kolejki w szpitalach.
0: Saloniki VIP.
1: Salonik VIP. Po prostu było tam wszystko, co trzeba do afery. Tak? PR-owcy nie mogliby sobie lepiej wymyślić. No i nagle zostało to totalnie przykryte. Wydawało mi się, że Koalicja Obywatelska, już teraz powinniśmy mówić, że Koalicja Obywatelska słabo sobie z tym radzi, ale przy pomocy opozycji udało się tę aferę wyciszyć. Publikacja, o której pani wspomina, jest bardzo ciekawa. Zapoznałem się z nią z dużym zainteresowaniem, ale nie sądzę, że ona będzie miała potencjał reaktywowania tej afery. No, z różnych powodów, no chociażby takiej, że to, że ktoś się powołuje, no, że rozmaici cwaniacy powołują się na różne ważne osoby. To nie jest jeszcze dowód, że mają takie wpływy. Oczywistością jest, mówiąc językiem klasyka, że osoby zamieszane w aferę miały powiązania polityczne. Tak? To też z tej publikacji wynika. Natomiast myślę, że ta publikacja nie uderza bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego i że powiedziałbym, pozycja Rafała Trzaskowskiego mimo wszystko, mimo że zachwiana, i wiemy, że teraz są zbierane głosy poparcia dla jego,
0: tak,
1: znaczy nie poparcia, odwołanie, tylko odwołania, tak. Że on jednak, jego pozycja jest jednak większa niż afera, czy silniejsza niż moc afery w szpitalu. Chociaż ta afera rzeczywiście wydawała się potężna i została koncertowo rozbrojona przez kogo? Przez opozycję.
0: No dobrze, to Rafał Trzaskowski ustał pod naporem tych argumentów.
1: I w moim przekonaniu ustoi, ale zobaczymy.
0: A rząd, koalicja rządząca, koalicja obywatelska, bo mówiło się o tym, pan także o tym wspomniał, że ta afera ma potencjał ośmiorniczek i może rząd nawet i większość parlamentarną zatopić.
1: Ten ośmiorniczkowy potencjał wydaje się, że już opadł. Natomiast oczywiście ta afera, może nie tyle afera, ale sprawa sytuacji w ochronie zdrowia w oczywisty sposób dla koalicji obciążeniem. No i być może będą wychodzić kolejne jakieś rzeczy, kolejne jakieś problemy. Więc to na pewno jest dla koalicji duże obciążenie, ale to jest obciążenie dla wszystkich kolejnych ekip. Powiedzmy sobie szczerze, problem ochrony zdrowia jest tak poważny, że właściwie nikt nie wie, jak sobie z nim poradzić.
0: Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był z nami w studiu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Dziękuję,
0: za spotkanie,
1: życzę miłego dnia.
0: I za komentarz.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz połączony z nami pan profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Wideokonferencja unijnych ministrów po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Ceucie. Czy to jest pana zdaniem jakiś tylko groźny, tragicznie zakończony śmiercią prawie setki ludzi, ale jednak tylko incydent, czy początek kryzysu, który może przypominać to, co działo się w 2015 roku w Europie i co wywołało taką imigracyjną traumę, jeśli można tak określić to, co się również dzieje teraz, bo też mamy wrażenie, że to, co się w Ceucie wydarzyło, obudziło w Europejczykach i w opinii publicznej, i w liderach tamte demony sprzed lat.
3: Trauma, jeżeli jakkolwiek towarzyszy komuś po 2015 roku, to towarzyszy przede wszystkim politykom. I raczej to jest trauma indukowana nam wszystkim do głów, bo nie jest ona za bardzo prawdziwa. I teraz dokładnie to To jest to, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni.

0: bo to, co się wydarzyło w Ceucie, oczywiście było bezprecedensowe, oczywiście było tragiczne, jeżeli popatrzymy na liczbę ofiar śmiertelnych, ale w żadnym stopniu nie było tym, o czym nam mówią, czy próbują powiedzieć politycy i polityczki. To jest jakiś indywidualny, pojedynczy wypadek czy przypadek. I z każdym dniem, kiedy wiemy więcej o tej sytuacji, to tylko się potwierdza. Więc w żadnym razie nie można z tego robić jakiegoś standardu, jakiejś reguły, bo takie wydarzenia regułą nie są. I ta reakcja polityków politycznych była kompletnie nieuzasadniona i również pełna kłamstw po prostu, którymi nas pojono o rzekomych zagrożeniach dla Unii czy dla strefy Schengen. Bo przypomnijmy, że Ceuta nie jest w strefie Schengen. W związku z tym tu żadne zagrożenia dla strefy Schengen nie wystąpiły w związku z napływem tej bardzo dużej liczby osób, czy bezprecedensowo dużej liczby osób do Ceuty.
1: To uporządkujmy, panie profesorze. Co wiemy? Co było przyczyną tego kryzysu, z którym mieliśmy w zeszłym tygodniu do czynienia?
0: Akurat jeśli chodzi o przyczyny tego, to ich nie znamy tak naprawdę, tak żeby je na 100% potwierdzić. Wiemy, że w krótkim bardzo czasie ponad 60 tysięcy osób przypłynęło do Ceuty. Wiemy, że ponad 100 osób zginęło podczas tej przeprawy. Wiemy, że były to osoby, żeby to obywatele Maroko, czyli nie były to osoby, które poszukiwałyby w Europie ochrony międzynarodowej. Wiemy też, że to się wydarzyło w bardzo krótkim czasie. W krótkim czasie zmobilizowana została bardzo duża liczba osób. Nie wiemy, czy to władze Maroko dokonały tej mobilizacji próbowały zachęcić ludzi do przejścia, czy po prostu jej nie powstrzymywały. Tego nie wiemy, to pewnie nam kolejne dni czy tygodnie te informacje przyniosą. Natomiast niewątpliwie to było dogodne paliwo na młyn różnych prawicowych rządów w Unii Europejskiej i prawdopodobnie była to również próba nacisku na lewicowy rząd Pedro Sancheza, który nie jest specjalnie lubiany ani w Unii Europejskiej, ani przez prezydenta Trumpa.
1: No i teraz mamy taką sytuację, że mamy reakcję na to, co się wydarzyło w Ceucie, bo jest reakcja hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza, tak symbolicznie, a po drugiej stronie jest to, co mówiła i robiła Giorgia Meloni we Włoszech. Która z tych narracji okazała się właściwsza i skuteczniejsza? I działania okazały się skuteczniejsze?
0: No myślę, że rząd Pedro Sancheza pokazał swoją skuteczność, a rząd premier Meloni, do którego potem dołączyły kolejne rządy, m.in. Danii, Niemiec, częściowo również Polski czy Finlandii, pokazały tą kłamliwą narrację, którą nam politycy próbują wdrożyć. Właśnie narrację mówiącą o szturmowaniu murów strefy Schengen. Jak mówię, przypomnijmy jeszcze raz, Ceuta nie jest w strefie Schengen, a jest maleńką eksklawą na terytorium Afryki, otoczoną z jednej strony od Maroka murem, z drugiej strony Morzem Śródziemnym, z którym jest silnie kontrolowanym miejscem, z którego się nie da łatwo wydostać. Tutaj ta narracja o tym, że te osoby zaraz będą u granic Włoch, jest jakaś zupełnie nieprawdziwa, abstrahując od tego, czy naprawdę te osoby chciałyby do Włoch trafić. Więc zamiast tej narracji takiej pełnej alarmistycznej, pełnej indukowania nam strachu, jedną sensowną narracją była ta, o którą zabiega Pedro Santos, o której mówił, czyli narracja pytająca, jak możemy pomóc. W tej sytuacji, która jest trudna dla każdego rządu, dużego, jak mówię, napływu osób na jego terytorium, bo to jest wyzwanie zarówno humanitarne, w jaki sposób znaleźć nawet chwilowe zakwaterowanie tych osób i wyżywienie dla nich, jak również wyzwanie prawne, w jaki sposób uruchomić procedury, które są, których nie trzeba wcale zmieniać,
1: No to a propos,
0: żeby tą sytuację zaadresować.
1: panie profesorze, tych prawnych rozwiązań, no mamy pakt migracyjny. On poległ na naszych oczach, czy wręcz przeciwnie, pana zdaniem okazało się, że

0: ten dokument, który no, w jakiś sposób reguluje kwestie polityki migracyjnej, zdał egzamin?
1: Myślę, że on nie był uruchomiony w żadnym razie, więc trudno powiedzieć, żeby na pewno nie poległ. Trudno powiedzieć, zdał egzamin, ponieważ on nie musiał być uruchomiony, bo z tych 80 tysięcy osób, które do Ceuty dotarły, większość z nich już wróciła do Maroko. W związku z tym nawet nie trzeba było uruchamiać tych procedur, ale one wszystkie są w pakcie. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał użyć procedur, które tam są zapisane, to one są dość dobrze skonstruowane. One są właśnie skonstruowane na wypadek dużego napływu osób w krótkim czasie. Są specjalne procedury azylowe, graniczne. Są również specjalne, szybkie procedury powrotowe na granicy. Wszystko to jest do użycia. Natomiast nikt się nie kwapił do użycia którykolwiek z tych prawnych rzeczy. Natychmiast sięgnięto tylko i wyłącznie po środki. Nawet nie wiem, czy polityczne, bo również polityczne się tutaj nie było, tylko środki populistyczne. Po nieodpowiedzialne komentarze, które większość naszych polityków i polityczek, naszych, myśląc tutaj o politykach i politykach Unii Europejskiej, którymi nas bombardowała przez ostatnie kilka dni. Bo jeżeli mówimy nawet o kwestiach politycznych, to tutaj również one mogły być uruchomione w kontekście relacji z władzami Maroko i wsparcia władz Maroko w pomocy w załagodzeniu tej sytuacji.
0: No ale mamy tę zwołaną naradę dzisiaj w formie wideokonferencji. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, o ile się nie mylę, będą się zastanawiać nad tym, jak reagować w przyszłości na podobne kryzysy, jak ten, z którym mieliśmy w Ceucie do czynienia. No będą tam także przedstawiciele Polski. Zwiększenie skuteczności ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Takie będą propozycje naszego rządu podczas tej dzisiejszej wideokonferencji ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wspólnoty. O wadze tego problemu mówił dziś w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Posłuchajmy.
2: Polskie stanowisko będzie takie. Nie szukajmy różnic między nami. Spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic. Kilka tygodni temu Unia Europejska przyjęła rozwiązania dotyczące polityki powrotowej, czyli deportacyjnej. I my jesteśmy zwolennikami tych działań Unii Europejskiej i będziemy apelować o zgodne działanie na rzecz ochrony granic zewnętrznych.
0: Ten polski głos słyszalny, doceniany na forum Unii Europejskiej? Sensowny?
1: Nie. Znaczy, polski głos nie różni się niczym od głosów, które słyszymy z każdego innego państwa Unii Europejskiej. I są to głosy, które są głosami populistycznymi. Znaczy, bo to są po prostu zobaczyć głosy zupełnie puste. Z nimi się nie wiążą żadne konkretne propozycje. Bo też pytanie, co możemy więcej zrobić? Tak naprawdę. Jak mamy lepiej chronić granice? Kiedy mamy do czynienia z dużą grupą osób, które są zterminowane, żeby je przekroczyć, one to zrobią. I to po prostu powinniśmy to zaakceptować, że tak się może wydarzyć. Natomiast powinniśmy się trzymać tego, co jest naszym fundamentem, czyli wartości i prawa. I nie łamania prawa przez nasze własne rządy, nie oglądanie się na to, co robią rządy innych państw pozaunijnych. Jak mówiłem, prawne wszystkie instrumenty my mamy, wystarczy je użyć. One nie będą, one są skuteczne, czy mają potencjał być skutecznymi, nie będą bardzo szybkie, myślę, to się nie zadzieje w ciągu jednego czy dwóch dni. Natomiast ta lepsza ochrona granic dla mnie, jeżeli w ogóle używamy tego sformułowania, to jest również, czy przede wszystkim pewna solidarność w ramach Unii Europejskiej i występowanie wspólnie, a nie przeciwko sobie, co teraz widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, a mianowicie właśnie zapytanie, jak możemy pomóc, wysyłając dodatkowe pomoc humanitarną, czy wysyłając swoich własnych urzędników, żeby pomóc w procedowaniu wniosków, które będą musiały być przyjęte od osób, które wróciły. Bo jak słusznie pan minister powiedział, mamy nowe rozporządzenie powrotowe i mamy w nim również możliwe.

0: organizowania szybkich powrotów granicznych, ale te procedury muszą być dopełnione. Czyli musimy dopełnić wszystkich prawnych procedur, które same nasze rządy we wsparciu Parlamentu Europejskiego przygotowały. Więc teraz nie możemy się do nich odwracać tyłem.
1: To czego się pan spodziewa po tej dzisiejszej naradzie, po tej dzisiejszej wideokonferencji? To jest tylko taki rytualny akt zwołania ważnych urzędników, no żeby się spotkać, uzgodnić jakąś wersję oświadczenia, no i rozejść się w takim poczuciu uspokojonego nieco sumienia, że no coś zrobiliśmy, było spotkanie, była agenda, jest oświadczenie, no ale problem pozostaje, ale no właśnie, ci ważni unijni urzędnicy mogą sobie, mówiąc brzydko, odhaczyć zaliczone spotkanie.
0: Ja się po nim niczego nie spodziewam, tak naprawdę. Myślę, że on nie przyniesie żadnych rozwiązań. I też, żeby było jasne, Polacy nic nie zrobili. Więc jakby poczucie, że oni coś zrobili, nic nie zrobili. Spotkają się, pogadają, nic z tego nie wyniknie. Prawdopodobnie wyjdą z niego z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i opowiedzą nam szeroko o tym, jacy są sprawczy i ważni. Natomiast tutaj, jeżeli popatrząc, zejść niżej i popatrzeć na to, co się kryje za tymi słowami, z tymi słowami, to właśnie nic, to właśnie pustka. Oni tam nic nie załatwią, bo też trudno powiedzieć, co mieliby załatwić, przychodząc na to spotkanie bez żadnych szczegółów i rozmawiając o czymś, co się samo rozwiązało w zasadzie, bo tutaj nie mamy do czynienia, spotkanie byłoby ważne, gdybyśmy mieli do czynienia z ciągłym napływem osób do Ceuty, albo przynajmniej z utrzymywaniem się tych kilkudziesięciu tysięcy osób w tej eksklawie, ale żadna z tych rzeczy się nie dzieje. W związku z tym mówimy o jakichś historycznych doświadczeniach, warto z nich wyciągnąć wnioski, oby one były wnioskami konstruktywnymi, właśnie idącymi w stronę wzajemnego wsparcia, a nie wzajemnych połajanek, jak mieliśmy do czynienia ostatnio, ale ja się niczego więcej po tym spotkaniu nie spodziewam.
1: A to, że ten problem się sam rozwiązał, jak pan mówi, panie profesorze, to jest czyja albo czego zasługa? Czy Hiszpanie sobie sami z tym poradzili?
0: Myślę, to jest... To pewnie będziemy rozumieli lepiej, kiedy zrozumiemy, co się wydarzyło w Maroko, że tyle osób w tak krótkim czasie zdawało się do Ceuty przypłynąć. Bo do końca tego cały czas nie wiemy. Myślę, że część osób mogła zdać sobie sprawę, zostali wprowadzeni w błąd, że nie mają szans na żadne wejście do Unii Europejskiej, na przykład transportowanie na kontynent, że nic ich po drugiej stronie tego płotu nie czeka, więc zdecydowali się po prostu wrócić, bo też patrząc na różnego rodzaju instrumenty, które były przyjęte, w tym wpisanie Maroko na listę tak zwanych krajów bezpiecznych, te osoby w zasadzie nie mają szans na otrzymanie w Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej, więc jakby mogłyby tylko przedłużać swój stan zawieszenia właśnie mieszkając na tym maleńkim terytorium Ceuty i będąc tam de facto uwięzionym. W związku z tym pewnie dość po może szybkich i jakby po fali emocji, które spowodowały przyjazd czy przypłynięcie do Ceuty, nastąpiło pewne otrzeźwienie i ich dobrowolny powrót na drugą stronę granicy. Przypomnijmy, to byli obywatele Maroko. W związku z tym ich powrót do Maroka był bardzo, bardzo łatwy.
1: No ale nie możemy też, panie profesorze, zamykać oczu na problem, który może stać się jednak mimo wszystko problemem Unii Europejskiej, bo kryzysy na świecie narastają, również ten na Bliskim Wschodzie, to zawsze no jest ryzyko fali migracyjnej, którą Europa będzie musiała tak czy inaczej przyjąć i się z nią zmierzyć. Być może to nie jest kwestia dni, tygodni, no ale gdzieś to cały czas wisi w powietrzu. Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi. No i trwa ta dyskusja po Ceucie, jak reagować, co robić. Włosi, którzy są w opozycji i w kontrze do tego, co proponuje premier Sanchez i rząd hiszpański, chwalą się tym, że oni mają taki sposób na to, żeby budować poza Unią Europejską takich ośrodków, centr, które przyjmują ludzi, którzy do Unii Europejskiej chcieli.

0: chcieliby się udać. No i Włosi właśnie postulują utworzenie takich centrów na kontynencie afrykańskim. To jest dobry sposób, dobry pomysł, pana zdaniem?
1: To jest zupełnie masakryczny i bezsensowny sposób pomysłu. I Włosi się nim chwalą, bo wybudowali takie dwa centra w Albanii, które od półtora roku stoją puste. Zainwestowali w to kilka miliardów euro, z którym muszą próbować pokazać społeczeństwu włoskiemu, że to nie były stracone pieniądze. Tymczasem w tych centrach mieszka kilkanaście osób, ponieważ sądy włoskie skutecznie blokują wysłanie migrantów czy osób migrujących do tych centrów, bo to rodzi tysiące problemów natury prawnej przede wszystkim. Jak to można zrobić? Kto będzie sprawował nad tymi osobami prawną pieczę? Jak to zrobić, kiedy ich procedury się okażą skuteczne i będą musieli wrócić? Ale poza tą prawną sferą jest jeszcze oczywiście kwestia ekonomii, to znaczy to jest niezwykle kosztowne. Proszę zobaczyć, że w zasadzie na świecie nie mamy takich centrów. Mamy jeden wyjątek, o którym za chwilkę, ale Unia Europejska próbowała, różne państwa próbowały tego rodzaju miejsca stworzyć. Wielka Brytania w Rwandzie, to się nie udało. Dania nawet sobie zapisała to w swoich przepisach i nigdy nie podjęła żadnej próby, żeby to wprowadzić w życie. Pierwsza próba to rządu włoskiego, jak mówię, kompletnie nieudana. Inna próba, na którą możemy i powinniśmy patrzeć, to rządu australijskiego sprzed kilkunastu lat, którzy mieli takie dwa centra w Papui Nowej Gwinei i na maleńkiej wyspie i państwie Nauru. I to w Papui Nowej Gwinei zostało zamknięte po tym, jak Sąd Najwyższy Nowej Gwinei powiedział, że to jest niezgodne z ich własnym prawem, żeby jakoś tworzyć jakieś dziwne bardzo miejsce na ich własnym terytorium, nad którym nie wiadomo, kto ma prawną kontrolę. Natomiast Nauru funkcjonuje tylko dlatego, że 90-kilka% budżetu tego maleńkiego państwa pochodzi bezpośrednio od rządu Australii. W związku z tym oni po prostu nie mają żadnej możliwości, żeby tę sytuację rozwiązać. Ale znowu, to mówimy o niewielkiej grupie osób, która do Australii dociera, bo też Australia jest specyficzna, usytuowana geograficznie, Europa jest w innym miejscu, w związku z tym te centra nie będą miały, w moim przekonaniu, nie odpowiedzą na żaden problem, z którym się mierzymy.
0: To co robić? Jak się przygotować na to wyzwanie?
1: Przygotować się. Po pierwsze przygotować. Założyć, że to jest nasza nowa rzeczywistość. Nie okłamywać ludzi, że to się nie wydarzy. Nie okłamywać ludzi, że jesteśmy w stanie właśnie ochronić granice, cokolwiek to znaczy. Nie jesteśmy w stanie zbudować żadnych umocnień na granicach tak, żeby one były skuteczne. I znowu, abstrahując od tego, jak one będą, ile one będą kosztowały, bo to pokazała dokładnie cenę. Tam jest naprawdę bardzo wiele umocnień na granicy zbudowanych. To pokazuje również granica polsko-białoruska. Mimo milionów złotych, czy setek milionów złotych zainwestowanych w granice i w umocnienia graniczne, przez dłuższy czas osoby dalej do Polski przez tą trasę przyjeżdżały. W związku z tym to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest zejście z tematów alarmistycznych i próba wypracowania rozwiązań pragmatycznych, w jaki sposób zareagować na przypływ czy przyjazd takiej dużej grupy osób, pewnie nie takiej dużej jak teraz, ale powiedzmy większej grupy osób, biorąc pod uwagę niepokoje na granicach Unii Europejskiej, w jaki sposób zrobić to wspólnie, jak uruchomić tą solidarność w ramach Unii Europejskiej, żeby pomóc państwom granicznym. My jako Polska powinniśmy być żywo zainteresowani tymi rozwiązaniami, ponieważ jesteśmy państwem granicznym i zarówno sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, jak również przyjazd dużej grupy osób z Ukrainy do Polski pokazał, jak nasza granica jest również wrażliwa i jak często my będziemy mogli potrzebować pomocy.
0: Panie profesorze. I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Pan profesor Witold Klaus, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był z nami. Dziękuję panu.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To skoordynowane prowokacje. Tak ostatnie incydenty z rosyjskimi samolotami ocenił w programie trzecim Polskiego Radia generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Kolejny rosyjski samolot przechwycono wczoraj nad Bałtykiem. IU-20 pojawił się około 50 km na północny zachód od Koszalina. Maszynę przychwyciła para polskich myśliwców. Przedwczoraj rosyjski samolot pojawił się nad morzem na wysokości Łeby. To skoordynowane prowokacje skierowane w cały zachód, uważa generał Tomasz Drewniak.
1: Rosyjska armia jest silnie powiązana politycznie i jest bardzo mocno scentralizowana. Nie ma tam możliwości, żeby to lokalni dowódcy podejmowali takie decyzje. Myślę, że to się wpisuje w ten cały charakter prowadzenia wojny, bo już tak trzeba to nazwać, Rosji z Zachodem, z NATO, z Unią Europejską. Ona oczywiście nie jest taka, że czołgi jeżdżą po ulicach, ale w wielu obszarach można ją z całą odpowiedzialnością nazwać wojną.
0: W ostatnim tygodniu doszło do co najmniej trzech incydentów związanych z pojawianiem się rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego znoszącą całkowity zakaz promowania aptek. Apteki będą więc mogły się reklamować, ale pod warunkiem stosowania się do zasad. Nie będą mogły na przykład stosować zachęt do kupowania leków, wyjaśnia prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
2: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć.
0: Zasady handlu lekami będą przejrzyste, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. Wprowadza takie zasady, które będą bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
0: Zmiany mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji. Tymczasem kolejne samorządy apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody podczas trwających upałów. W Łódzkiem taki apel wystosowało ponad 60 gmin.
4: Aktualne temperatury powodują, że zużywamy więcej wody do podlewania ogródków, napełniania basenu czy umycia samochodu. Sieci wodociągowe w wielu miastach są obciążone, a to może powodować problemy w dostawie wody do mieszkań.
5: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie.
4: Tłumaczy Beata Jasiukiewicz, dyrektor gminy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie. Zachęca też do tego, by szczególnie w godzinach popołudniowych unikać większego zużycia wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
6: To są aktualności jedynki.
0: Polska przeżywa prawdziwy renesans zainteresowania podróżami pociągiem. W ślad za tym idą rekordowe, jak zapewniają urzędnicy, inwestycje w infrastrukturę kolejową sięgające 50 miliardów złotych. W Wielkopolsce jest to najbardziej widoczne na trasie Poznań-Kołobrzeg. Wczoraj postępy na modernizowanej stacji Oborniki obserwowały władze resortu infrastruktury.
7: Takie inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia na poziomie rządowym.

0: i zewnętrznym, mówi wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Ta inwestycja jest realizowana dzięki środkom z KPO, środkom unijnym.
0: Budżet Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje w tym roku to 100 miliardów złotych, z czego połowa idzie na kolej.
1: To są zarówno budowy nowych linii kolejowych, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, tak jak tutaj w Obornikach, ale to jest również inwestycja w tabor kolejowy.
0: Te inwestycje mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort.
1: Mają również pomóc obsłużyć zwiększający się ruch na naszych polskich torach. Dlatego, że jesteśmy w tym okresie bardzo dużego zainteresowania ze strony podróżnych właśnie podróżą koleją. Jest moda, jest trend na kolej.
0: Dalszy rozwój ma zapewnić przygotowywana ustawa o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu.
2: W kilkunastu amerykańskich stanach odnotowano przypadki cyberataków skierowanych w zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Głównym podejrzanym jest Iran, informuje ABC News. Działania polegają na próbach pozbawienia operatorów konsoli kontroli nad systemami przez zmianę haseł lub wyłączenie alarmów.
3: Służby obawiają się, że może to być testowanie amerykańskich zabezpieczeń urządzeń krytycznych. Jak dotąd nie odnotowano poważnych zakłóceń w dostawach wody, ani w procesie oczyszczania ścieków. FBI apeluje do operatorów infrastruktury o odłączenie systemów od internetu tam, gdzie jest to możliwe, oraz zapoznanie się z procedurami przejścia na sterowanie ręczne na wypadek przejęcia kontroli nad systemami automatycznymi przez osoby niepowołane. Władze stanowe w Michigan, jednym ze stanów dotkniętych problemem, poinformowały, że monitorują sytuację i współpracują z organami federalnymi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Upały utrzymają się w Polsce jeszcze w najbliższych dniach. Dziś w najcieplejszym momencie dnia od 27 stopni na północy do aż 39 na południowym wschodzie, a na południu możliwe opady, deszczu i burze.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Co ma wspólnego rynek kapitałowy ze sportem? Z pewnością nie brakuje na nim emocji, niezwykle ważne są wyniki, no i czasem padają rekordy. Na pobicie niektórych trzeba czekać nawet 19 lat. Tak się stało wczoraj, ale tak również dzieje się dziś, bowiem patrząc na wykresy, śrubowanie rezultatów trwa w najlepsze. Jak długo to może potrwać i czym różni się rekord z 2007 roku od tego w 2026? O tym porozmawiamy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI jest z nami w magazynie Saldo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie Pawle, są rekordy w gospodarce i na rynkach, z których się cieszymy i takie, z których się nie cieszymy. Ostatnio narzekaliśmy na wysoką cenę ropy naftowej, no ale teraz mamy ulgę i faktycznie trochę optymistycznych informacji się pojawiło. To zatrzymajmy się na chwilę przy WIG-u 20. W tej chwili 3978 punktów, a zatem ta bariera 4000 punktów jest coraz bliżej, być może, kto wie, dzisiaj zostanie przełamana i będziemy mieli do czynienia teraz z barierą psychologiczną, no ale wczoraj rekord z 2007 roku został przełamany. Wszyscy spodziewaliśmy się, że to wkrótce nastąpi, no i mamy. Jak pan podszedł właśnie do tej informacji?
7: Do tej informacji podszedłem raczej statystycznie, dlatego że ja też lubię patrzeć na indeks szerokiego rynku, indeks WIG. Mhm. I ten indeks WIG, no to on bije te rekordy od dawna, jest troszkę inaczej skonstruowany, nie odcina dywidend, bo indeks WIG 20 akurat traci zawsze, kiedy są dywidendy, czyli tak naprawdę w momentach, kiedy powinien rosnąć. W związku z tym on jest taki trudny do porównania, ale faktem jest, że patrzymy na takie symboliczne momenty, czekamy też na to, żeby ten WIG 20 przebił te 4000 punktów, brakuje 25 punktów, czyli niecały procent do tych 4000 punktów. Indeks WIG ma dzisiaj 150 tysięcy punktów i to jest dosyć taki dla mnie no, symboliczny moment dość epokowy, bo mamy na WIG-u w tej chwili plus 28% w tym roku. Tylko przed chwilą zrobiłem takie porównanie, no to mogę powiedzieć, że przez ostatnie 3 lata indeks giełdy francuskiej, Caron, wzrósł o 18% przez 3 lata łącznie. gdzie my tylko przez

0: przez te 7 miesięcy roku wzrosliśmy o 28%, także widać te różnice w potencjale teraz rozwoju gospodarczego między Polską a na przykład Francją czy Niemcami. Niemiecki indeks wzrósł przez te 3 lata 60%, polski 110%, czyli też połowę, więc to takie, to daje dużo do myślenia, zastanawiamy się po prostu co dalej.
1: To jest też taki moment, bo ja doskonale pamiętam tutaj w naszym studiu w kwietniu ubiegłego roku informowaliśmy, że indeks WIG, czyli ten najszerszy możliwy indeks, przełamał granicę 100 tysięcy punktów. Po raz pierwszy pojawiła się taka wartość sześciocyfrowa. Dzisiaj mamy 150 tysięcy punktów, a zatem łatwo obliczyć od tego momentu 50% do przodu.
0: Tak, ostatnio tempo przyrostu indeksu WIG jest bardzo, bardzo szybkie, to znaczy przez niemalże 30 lat giełdy 100 tysięcy punktów, a kolejne 50 tysięcy przez niewiele ponad rok, także to tempo jest naprawdę, można powiedzieć, no takie sprinterskie bardziej niż maratońskie. No to odzwierciedla też właśnie rozwój gospodarczy w Polsce, bo można narzekać na inflację, którą mieliśmy w jakimś okresie ostatnim, troszkę wzmożoną, można narzekać na to, że polski dług rośnie, ale z punktu widzenia giełdy i akcji najważniejszy jest wzrost PKB, bo wzrost PKB liczony jest w oparciu, w dużym uproszczeniu, o przyrost zysków spółek, w tym spółek giełdowych, które są po prostu najlepsze. Także jeżeli rośnie PKB, to znaczy, że zyski przedsiębiorstw notowanych na giełdzie też rosną, no i akcje mają prawo w tym okresie też rosnąć, no i tak się dzieje. No i wyróżniamy się, bardzo mocno się wyróżniamy, bo należymy do giełd może nie najsilniejszych na świecie, ale do takich w gronie najsilniejszych i na pewno z tym takim wzrostem zdrowym.
1: Panie Pawle, do tych powiązań makroekonomicznych z rynkami finansowymi za chwileczkę wrócimy, natomiast chciałem pana zapytać o takie porównanie dwóch punktów na tym naszym wykresie. Ja wiem, że pan zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat, a zatem nie wypominając wieku, ale wspominając o doświadczeniu, no mówimy tutaj właściwie niemal od samego początku rynku kapitałowego w Polsce, giełdy papierów wartościowych, i chciałbym, żebyśmy dwa punkciki na tym wykresie sobie porównali. Pierwszy punkt to jest punkt z jesieni 2007 roku, kiedy WIG 20 doszedł do 3940 punktów, no a potem na wstąpiła trwająca dwa lata bessa. No i tego momentu, gdzie jesteśmy znowu bardzo blisko tego poziomu 4000 punktów. Tu hossa i tutaj hossa. Jak spojrzymy sobie na wykresy, one bardzo podobnie w tym czasie, w takim dłuższym terminie się układają. Widzi pan podobieństwa, różnice między tymi momentami w historii polskiej giełdy?
0: Tak, widzę i podobieństwa, i różnice. Natomiast widzę różnicę jednak na korzyść. Podobieństwo widzę w sile wzrostu, natomiast jeżeli chodzi o strukturę, przyczynę tego wzrostu, no to mogę powiedzieć, że ta hossa jest bardzo jakościowa. Tamta była, jeżeli chodzi o motory, silniki, które pchały te akcje do przodu, no to były pieniądze tak zwane lokalne, czyli pieniądze polskich obywateli, polskich klientów detalicznych. Były notowane codziennie ogromne napływy do funduszy inwestycyjnych, akcyjnych, które koncentrowały się na Polsce, oraz polskie fundusze emerytalne inwestowały w Polsce, bo de facto musiały, były do tego zmuszone i też miały z ZUS-u co miesiąc ogromne napływy. Natomiast no i rodziła się pokusa na jakąś korektę. Natomiast wówczas klienci zagraniczni, czy tam inwestorzy zagraniczni, nie byli aż tak bardzo zaangażowani w Polskę, nie lubili Polski aż tak bardzo jak teraz, i to jest ta zasadnicza różnica, ponieważ teraz no, zniknął nam w regionie tutaj bardzo poważny konkurent, czyli Rosja oraz Turcja. Mhm. Wówczas najważniejszym rynkiem tak zwanym schodzącym, gdzie ci inwestorzy z Londynu czy ze Stanów Zjednoczonych w ramach tego portfela, którym zarządzają, mogli przesuwać te środki, powiedzmy, z Polski do Rosji czy do Turcji. W tej chwili, od kiedy wojna na Ukrainie wybuchła, Rosja jest całkowicie nieinwestowalna ze względu na sankcje, Turcja ze względu na, można powiedzieć, upadek waluty tureckiej liry też jest nieinwestowalna. A tamte kraje no po prostu były bardziej atrakcyjne niż Polska. Te spółki były większe, bardziej płynne, też były tanie. No i ten kapitał potrafi tam przepływać. W tej chwili ten kapitał nie ma wyboru, to znaczy ci Amerykanie czy międzynarodowe fundusze inwestujące w Polsce, one się przyglądają. Tutaj widzę, że mamy solidny wzrost gospodarczy. Wyceny spółek są droższe niż były, ale nadal jeszcze dość atrakcyjne. Natomiast no, zaczynają się obawiać o

0: długotrwałość tego wzrostu, bo mamy hossę, która trwa 3,5 roku, no i to zaczyna gdzieś tam rodzić pytania o to, czy nie będzie jakiejś poważnej korekty, ale no, odpowiedź jest taka. Jak ja sprzedam to PKO BP, czy powiedzmy ten PKN Orlen, mówię tutaj o inwestorze londyńskim, to co ja mam z tymi pieniędzmi zrobić? Ja nie mogę ich zainwestować w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, bo ja mam portfel rynków wschodzących. Muszę być tu w Europie, w największych krajach i szukać zamienników. I nie za bardzo mogę je znaleźć, bo nie mogę pójść do Rosji, nie mogę pójść do Turcji. Więc niejako ci inwestorzy zagraniczni tutaj cały czas są. Natomiast lokalnych pieniędzy polskich na giełdzie jest bardzo mało.
1: Ale na rynkach
0: nie było.
1: Na rynkach ważne są emocje i ważna jest też, oprócz tych twardych fundamentów makroekonomicznych i finansowych, ważna jest też pokusa, bo jeżeli inwestor jeden z drugim dojdzie do wniosku, no dobrze, jest szczyt, jest rekord, ja już swoje zarobiłem, to teraz chciałbym coś z tego zysku mieć. No i po prostu zabierają pieniądze z rynku. Czy takie ryzyko w skali dużo szerszej rzeczywiście występuje i czy faktycznie po takich rekordach przychodzą korekty?
0: To znaczy, no trzeba powiedzieć, to zacytuję naszego prezesa Sebastiana Buczka, że po wielkiej hoście przychodzi wielka bessa i to trzeba zawsze mieć na myśli. Mhm. Natomiast ta struktura tych napływów, czyli tych pieniędzy, które były lokowane w polskie akcje, ona się wydaje dość bezpieczna. Bo tak jak pan redaktor powiedział, rodzi się pokusa, żeby zrealizować zyski, żeby wyjść z akcji i to mogę zrobić ja na przykład, jako inwestor indywidualny, jako Paweł Karczewski. Natomiast fundusz inwestycyjny, polski czy międzynarodowy, którego statut nakazuje mu inwestycje tylko i wyłącznie w akcje, w tym przypadku w akcje regionalne. I ten fundusz musi mieć statutowo na przykład zainwestowane 80% swoich aktywów w akcje z Europy Centralnej. To tak naprawdę on nie może sprzedać tych akcji, zainwestować gdzieś tam to w obligacje, nie wiem, amerykańskie, czy w złoto, czy w jakieś alternatywy. De facto musi te akcje trzymać i żonglować tymi akcjami tutaj w regionie, przerzucać z tańszych do droższych, a te polskie wcale nie wydają się jakieś tam najdroższe. Także to ryzyko jest. O tym trzeba bardzo pamiętać. Nie wiem, kiedy się hossa skończy, natomiast no, trzeba pamiętać też, że te fundusze te z Europy Centralnej, które tutaj inwestują, mają ciągle napływy i gdzieś te napływy próbują inwestować. Stąd mamy w Polsce sytuację, że te akcje są coraz droższe i mamy chyba szósty dzień z rzędu na jakby konsekwentnie rekordów. Ponieważ po prostu są napływy, te pieniądze są lokowane, ta giełda jest coraz bardziej atrakcyjna, przyciąga. Więc powiedziałbym, chwilę trwaj, aczkolwiek jednak trzeba pamiętać o tym, że ryzyko potrafi nas zaskoczyć z nienacka. No i taki jest charakter właśnie tych najbardziej spektakularnych spadków, że przydarzają się wtedy, kiedy trudno to uzasadnić fundamentalnie. A teraz jest właśnie taki moment, że trudno jest znaleźć tak naprawdę jakąś potencjalną przyczynę do jakiejś gwałtownej wyprzedaży. Poza faktem, że ta hossa trwa już po prostu bardzo długo i jest dość agresywna.
1: No właśnie, z jednej strony uporządkujmy. Mamy emocje, o których już powiedzieliśmy i różnego rodzaju pokusy, które czyhają na inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony mamy potężne strategie domów maklerskich, domów inwestycyjnych i tych inwestorów instytucjonalnych. No i z trzeciej strony mamy też stare powiedzenie, że giełda to jest taki wykres elektrokardiografu serca polskiej gospodarki. Jakim jest giełda papierów wartościowych? Co w tym momencie jest najsilniejsze? Która z tych teorii może mieć największy wpływ na to, co wydarzy się za chwilę na warszawskiej giełdzie? Mówię tutaj o perspektywie tygodni i najbliższych miesięcy.
0: No na pewno najważniejszym elementem jest wciąż siła pieniądza. Dopóki ten pieniądz płynie, dopóki ta giełda znajduje gdzieś tam zainteresowanych i jest atrakcyjna w oczach inwestorów, w tym przypadku na razie międzynarodowych, to te pieniądze płyną, bo tak naprawdę to jest zawsze gra podaży i popyt. Ten popyt jest w tej chwili po prostu znacznie przeważający i no widać, że ta giełda jest, można powiedzieć, w gazie, w trendzie wzrostowym. No nie podoba mi się ten wykres z punktu widzenia tak jakby tego takiego niemalże już pionowego wzrostu przez ostatnie tygodnie. Należałaby się jakaś korekta, która by trochę schłodziła emocje, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że te emocje one dotyczą głównie w tej chwili właśnie nas, inwestorów profesjonalnych, bo nie ma nadmiaru inwestorów takich detalicznych na giełdzie. Gdyby oni byli, to te emocje byłyby znacznie większe i wtedy ryzyko

0: gwałtownego spadku czy gwałtownej korekty byłoby większe. Ale jednak trzeba uważać. Teraz mówię w szczególności do osób, które nas słuchają i które nie były obecne przez 3 lata na rynku i po tej audycji na przykład powiedziałyby się o sile tego rynku, to jednak warto się zastanowić i gdzieś tam ostrożnym być i być może w tej chwili na ten rynek nie wchodzić, tylko obserwować i poszukać momentu, kiedy będzie taniej.
1: I kolejna rzecz, która na pewno interesuje inwestorów. Teraz jest dużo szersza możliwość inwestowania na zupełnie innych rynkach. Możemy kupić akcje amerykańskie, możemy inwestować na giełdach europejskich, ale jednak ta warszawska giełda wydaje się bezkonkurencyjna. Wspomniał pan o tym porównaniu z indeksem CAC 40 we Francji, ale myślę, że w wielu innych podobnych porównaniach warszawska ulica Książęca i nasze rodzime parkiety wypadają no, spektakularnie, to mało powiedziane, ale to wygląda naprawdę dobrze.
0: To wygląda dobrze, no bo umysł inwestorów w tej chwili, czy może nawet nie inwestujących, ale obserwujących rynek kapitałowy, są rozpalone sztuczną inteligencją i wszystkim, co się wokół tego dzieje. My czegoś takiego nie mamy w Polsce, natomiast mogę powiedzieć, że indeks Nasdaq 100, który skupia właśnie te najbardziej takie atrakcyjne spółki związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami, za ostatnie 3 lata jest słabszy od WIG-u. Czyli można by tu było powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. No to jest akurat bardzo ważne, bo ten Nasdaq zawsze był dużo silniejszy nie tylko od giełdy polskiej, ale zdecydowanie był najsilniejszy w ogóle na świecie. Natomiast no jak ja sobie patrzę na te wykresy, to za ostatnie 3 lata Nasdaq 100 był łeb w łeb z WIG-iem, czyli z tym indeksem szerokiego rynku, no a przez ostatnie gdzieś tam 2 miesiące mocno odpuścił. My mamy stopę zwrotu rzędu 110% za 3 lata, a ten indeks Nasdaq 100 za ostatnie 3 lata ma stopę zwrotu nieprzekraczającą 90%, więc mogę powiedzieć, że warto gdzieś tam troszkę sobie przejrzeć w internecie, porównać te statystyki, bo na pewno u nas dominuje patrzenie na zagranicę, a często pomijamy okazje inwestycyjne, które są tuż za rogiem.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, co dzieje się teraz w dealing roomach i jak pracują analitycy na co dzień obserwujący warszawską giełdę. Czy w tej chwili rzeczywiście jest taka kumulacja emocji i patrzenie, co będzie tuż za rogiem, czy jednak też przychodzi taka refleksja i taki strach? No w 2007 roku też wszyscy obserwowaliśmy wzrost, odliczaliśmy już do tego poziomu 4000 punktów, no ale ten poziom nie został osiągnięty do tej pory. Czy jest ryzyko, że za chwilę może ta piękna bajka, czy ta piękna historia bardziej się zakończyć?
0: No to ryzyko ma taką naturę, że trudno jest przewidzieć wcześniej. Trudno jest to jakby wszystko dokładnie zdefiniować, bo jak patrzymy na parametry takie typowe, typu wyceny spółek, typu gdzieś tam te przepływy kapitału, jakieś bezpieczeństwo gospodarcze kraju pod kątem właśnie różnych parametrów, to wygląda całkiem nieźle i te napięcia są tak naprawdę rozłożone proporcjonalnie i tego nie widać na gołym okiem. Natomiast no ryzyko ma to do siebie, że pojawia się w momentach nieoczekiwanych. W tej chwili ja bym powiedział, że to co mnie cieszy w porównaniu z rokiem 2007, to jest raczej relatywna ostrożność właśnie analityków. Analitycy pamiętają przeszłość, widać, że raczej zachowują się w sposób taki ostrożny, konserwatywny, podchodzą do tych hossy bez euforii. Nawet w niektórych segmentach niektórzy analitycy czołowi od roku czy dwóch kontestują właśnie siłę tego wzrostu i jakieś ryzyka cały czas wskazują. W związku z tym ten wzrost na giełdzie, ta hossa jest taką hossą, powiedziałbym, rozsądku. Tutaj nie ma naganiania, nie ma jakby łatwych takich rekomendacji. Widać, że te akcje rosną i te spółki poprawiają wyniki systematycznie, ale nie odbywa się to w atmosferze gdzieś tam takiej licytacji nieustającej, jak to będzie. Jest wielu mądrych, doświadczonych analityków czy zarządzających aktywami, którzy właśnie przestrzegają przed ryzykiem i to samo z siebie potrafi gdzieś tam tą bańkę spekulacyjną delikatnie przekuwać i spuszczać te powietrze z tego balona, zanim on by pękł w sposób niekontrolowany. Więc to mnie napawa z drugiej strony właśnie optymizmem, ale jednak cały czas o tym ryzyku warto pamiętać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski.

0: i makler i wiceprezes Quercus TFI był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie Pawle.
1: Dziękuję.
0: Marek Klapa, magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Myśli pan, że pan prezydent i jego otoczenie spodziewały się takiej reakcji na ułaskawienie lidera kibiców Legii? Bo ja jestem przekonana, że tak, że doskonale wiedzieli, co się będzie działo.
4: Wydaje się, że tak, że to była przewidywalna reakcja. Jedna sprawa, no to sama sylwetka pana Starucha, ale tutaj pan prezydent no, chciał zapewne pokazać przywiązanie do tej społeczności, że pamięta o środowisku kibiców. Natomiast mnie niepokoi co innego, to znaczy deprecjacja samego prawa łaski. Prawo łaski to jest jedna z prerogatyw prezydenta, która powinna być stosowana w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach. Natomiast zastosowanie prawa łaski w stosunku do osoby, która otrzymała karę za wykroczenie, no to jest jednak znacząca deprecjacja samej instytucji prawa łaski. No, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Znaczy, co za chwilę pan prezydent będzie ułaskawiał osoby, które otrzymały mandat za przekroczenie prędkości. To na pewno nie buduje pozycji prezydenta, a wręcz odwrotnie deprecjonuje ten urząd.
3: No tak, ale mieliśmy z taką sytuacją jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, który ułaskawił dwóch polityków skazanych nieprawomocnie. Wyrok pierwszej instancji był prawomocny, do drugiej nawet nie doszło i pan prezydent ich ułaskawił i wtedy też myślę o panach Wąsiku i Kamińskim. Ja myślę, że ten proces zaczął się już wtedy, tej deprecjacji, o której pan mówi.
4: Znaczy, tam była jeszcze inna sytuacja, tam była w ogóle wątpliwa sytuacja prawna. Czy można
3: no tak, ale przepraszam, dodam, tylko że jedno z drugim idzie w parze, bo jeżeli mówi pan o tej sytuacji, to po tym, co zrobił Andrzej Duda, zaufanie do instytucji, czy do tej prerogatywy pana prezydenta, jaką jest ułaskawienie, spada.
4: Ale no, pan Duda nas przyzwyczaił do tego, że miał ambiwalentny stosunek do konstytucji, do prawa. Przecież wielokrotnie zarzucano panu prezydentowi, że złamał konstytucję. No i to de facto było prawdą. Pan Karol Nawrocki, no też jego działania odnośnie samego prawa, chociażby związane z powoływaniem, niepowoływaniem czy sędziów, czy wręczaniem nominacji profesorskich, no budzą wątpliwości. Natomiast tutaj jest to działanie zgodne z prawem, no ale mocno deprecjonuje sam urząd prezydenta, no bo jeżeli kancelaria prezydenta ma się zajmować tego typu sprawami, no to chyba nie to miejsce.
3: No dobrze, to zostawmy. Niech sprawa toczy się dalej, bo będzie pewnie wiele sytuacji, w których pan prezydent będzie mógł wesprzeć ludzi ze swojego środowiska, delikatnie mówiąc. Kto wie? Zresztą to nie jest moje przewidywanie. Mówili o tym politycy w czasie, kiedy zatrzymano Wielkiego Bu na przykład. A znamy tę przynajmniej fotograficzną historię znajomości Karola Nawrockiego z Wielkim Bu. Myślę, że pan prezydent jeszcze nie raz nas zaskoczy. A pan jest, panie doktorze, zaskoczony tym, jak Mateusz Morawiecki radzi sobie politycznie, jak się rozpycha łokciami, jak rozkłada PiS na łopatki i buduje poparcie, na tę chwilę przynajmniej?
4: Czy jestem zaskoczony? Nie. Ten konflikt w samym PiSie narastał od dawna. Od dawna też mówiło się o tym, że toczy się walka, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast ja bym nie szedł tak daleko, że rozkłada PiS na łopatki. Myślę, że tutaj te przewidywania upadku PiSu są jeszcze mocno przedwczesne. Mateusz Morawiecki buduje swoją pozycję. No, na razie gdzieś to poparcie waha się w granicach 7-8%. Pytanie, czy utrzyma się. Prawdopodobnie gdzieś koło 8-10% do wyborów takie poparcie będzie miał. Natomiast no, pytanie, czym Mateusz Morawiecki różni się od PiSu. To, że zmieni strój, że będzie mówił różne rzeczy, to nie znaczy, że zbuduje zupełnie siłę opartą na

0: na innych wartościach niż PiS. Przecież Mateusz Morawiecki z emanacją PiSu był prezesem Rady Ministrów przez 6 lat. Pamiętamy, co się wtedy działo. Z Mateuszem Morawieckim pracują też te same osoby, które wtedy tworzyły, czy były członkami rządu, albo pracowały na rzecz PiSu. W związku z czym pytanie, czy co pokaże innego niż pokazuje PiS, bo te jego punkty, które zaprezentował na pikniku, no właściwie są na takim poziomie ogólności, że trudno się do nich odnosić. Mówienie o tym, że trzeba być patriotą, że trzeba szanować prezydenta, że trzeba budować bezpieczną Polskę, to są ogólniki, które nic nie znaczą. A też wiemy, że no Mateusz Morawiecki przyzwyczaił nas do tego, że jest w stanie powiedzieć wszystko. Wprawdzie twierdzi, że odwołuje się obecnie do, czy szuka poparcia wśród tych, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską, do tych, którzy są rozczarowani Trzecią Drogą. Ale widać wyraźnie, że walczy o elektorat PiSu, że walczy też, pewnie będzie walczył, bo to należy przewidywać, o elektorat Konfederacji. Jednak te osoby, które tworzą, które popierają Konfederację, które są zainteresowane kwestiami ekonomicznymi, no tutaj Mateusz Morawiecki może do nich, może tworzyć czy budować poparcie także wśród tych osób.
1: Jest ciekawy sondaż na stronie Onetu. To jest prognoza z PiS-em podzielonym i z PiS-em zjednoczonym. No to najpierw ten podzielony. Koalicja Obywatelska 31,1, PiS 20,6. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 8,7. Lewica 7,7, Rozwój Plus 6,2, Partia Razem 3,9, PSL 3,3 i Polska 2051,7. Trzecie miejsce Konfederacji na poziomie 13,1% w porównaniu z wcześniejszą prognozą oznacza wzrost, uwaga, o 0,6 punktu procentowego, przy czym ugrupowanie Mentzena i Bosaka od dłuższego czasu stabilnie wokół tych 13% się utrzymuje. To jest pan ciekaw tego sondażu dla PiS-u Zjednoczonego? 32% Koalicja Obywatelska, bo pewnie nasi słuchacze też. Prawo i Sprawiedliwość 25,1. Konfederacja 13,4. No to rzeczywiście w miarę stabilnie koło tych 13. Patrzę jeszcze na Lewicę 7,5, czyli więcej. Partia Razem 4% mniej. PSL 3,3 i Polska 2050 na tym samym poziomie. Coś to zestawienie powinno nam mówić?
0: Ja bym nie przywiązywał się zbytnio do tych sondaży. Ta pozycja w sondażach Rozwoju Plus jest trochę wynikiem efektu świeżości. Pamiętajmy też, że mamy okres wakacyjny, ludzie troszkę inaczej postrzegają, czy mają inną trochę percepcję informacji z mediów. Inaczej też traktują, czy mają różne opinie odnośnie partii politycznych. W związku z czym poczekałbym na taką niewielką stabilizację. Myślę, że gdzieś w okolicach września, października te sondaże będą już o wiele bardziej wiarygodne, no i będą nam dawały jakiś pogląd na to, co rzeczywiście dzieje się na scenie politycznej. No tutaj też należy czekać na jakieś ruchy dalsze Mateusza Morawieckiego, no ale też Jarosława Kaczyńskiego. To, co będzie się działo, jak będzie reagował na to, co mówi Mateusz Morawiecki. No a wiemy, że tam z jednej i z drugiej strony padają bardzo niewybredne słowa, które...
1: I to pewnie nie koniec. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. To pewnie nie koniec, bo jeśli te sondaże będą dalej, nawet jeśli są wakacyjne i blisko takich ogórkowych danych, tak bym je nazwała, no to one będą, myślę, nakręcać irytację Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli będą się utrzymywać, a co do tego, jak będą rosnąć, no to znajdzie się wielu chętnych do tego, żeby przypominać Mateuszowi Morawieckiemu jego polityczną przeszłość. A on sam w jednym z wywiadów, zdaje się dzisiaj nawet, powiedział, że on doskonale pamięta te momenty, w którym to politycy PiSu przynosili Jarosławowi Kaczyńskiemu raporty na Karola Nawrockiego. Więc mówiąc tak wprost, zaczyna się. dopiero się zaczyna.
0: No na pewno ta sytuacja będzie się pogłębiała, na pewno na

należy się spodziewać coraz ostrzejszej retoryki. Ja nie słyszałem, ale w jakichś sprawozdań czy filmów, ale z tego, co niektórzy mówią, na samym wiecu Morawieckiego napadały bardzo niewybredne słowa w stronę PiS-u.

0: chodzi o koalicję, o Konfederację czy Konfederację Korony Polskiej. Tutaj te wyniki też jeszcze przez jakiś czas będą stabilne.
1: Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem. To Przemysław Czarnek po ataku ukraińskiego obywatela na kobietę, na Polkę. Ona została dość ciężko ranna. Pan Przemysław Czarnek przypomina, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, żeby chronić swoich obywateli. Rzeczniczka urzędu dość, czy ministerstwa zareagowała dość, powiedziałabym, nietypowo. Może nie będę cytować tej reakcji, ale zastanawiam się, co jeszcze Przemysław Czarnek może mieć w odwodzie, żeby ten efekt Morawieckiego trochę osłabić swoimi pomysłami, programem, może też osobowością.
0: To znaczy, po pierwsze, ta radykalizacja, z którą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, na pewno będzie się nasilała. No jednak do wyborów należy przewidywać, że takich wypowiedzi będzie coraz więcej. Oczywiście te wypowiedzi no, nie mają też wiele, nie są zgodne z prawdą, no bo jeżeli popatrzymy na liczbę deportacji, no to ta liczba wskazuje na to, że jednak państwo posiada odpowiednie narzędzia do tego, żeby deportować te osoby, które wpadają w konflikt z prawem. Przecież liczba deportacji w zeszłym roku to jest gdzieś w granicach 8-9 tysięcy osób. W tym roku już w pierwszym półroczu to jest ponad 5 tysięcy osób, a więc widać, że państwo tutaj działa. Natomiast druga sprawa to jest ta, o której pani wspomniała, jeżeli chodzi o tą walkę pomiędzy Morawieckim a Czarnkiem. No, należy przewidywać, że pan profesor Czarnek będzie uderzał w te nastroje, które są właściwe dla tej mocno prawej strony, a więc w takie radykalne poglądy dotyczące czy Ukrainy, czy uchodźców, czy dotyczące kwestii gospodarczych. Tutaj jeszcze też należy przewidywać jakieś ciekawe propozycje, w cudzysłowie ciekawie oczywiście, więc na pewno będzie bardziej uderzał w tą stronę prawą, Morawiecki raczej w tą stronę centrową, aczkolwiek myślę, że na pewnym etapie kampanii też ta jego radykalizacja będzie się pogłębiała.
1: No dobrze, to zacytuję jednak Karolinę Gałecką. Pani rzecznik napisała tak. Pan sobie tym wpisem żarty robi, przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia. Ja jestem osobiście także ciekawa, gdzie jest Adam Bielan i czy przygotowuje strategię dla Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, czy wręcz przeciwnie, dla Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia, bo myślę, że czeka i zwleka.
0: No tak, tutaj zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ja myślę, że na razie jeszcze te przepływy będą występowały. Ja
1: tak, bo to nie koniec. Zgodzę się z panem, tak.
0: Tak, że te przepływy będą i w jedną, i w drugą stronę. No, pan Karsknie i ta cała procedura związana z wykluczeniem, te rozmowy, które mają być przeprowadzane, no jednak jakiś tam skutek mogą dać, bo to jest oczywiście przekonywanie, żeby te osoby wróciły. Na pewno jest jakiś pakiet przygotowany różnych apanaży dla tych osób, jeżeli powrócą, czy gwarantowane miejsca na listach, czy też ewentualne obietnice jakichś przyszłych posad w różnego rodzaju instytucjach. Więc myślę, że to tak będzie działało. No ale też będziemy obserwować przepływy jeszcze, myślę, też z PiS-u, no bo jednak każdy teraz zaczyna kalkulować i co mu się bardziej opłaca. Jeżeli Mateusz Morawiecki będzie miał tą jakąś stabilną pozycję na tym poziomie 10%, no to każdy będzie liczył, na którym miejscu może się znaleźć, jeżeli chodzi o listy wyborcze. No a wiadomo, że to układanie list wyborczych przez Jarosława Kaczyńskiego zawsze było tuż przed wyborami, a więc też tutaj przewidywania nie do końca mogą się sprawdzić. Stąd myślę, że przepływy jeszcze będą, jeszcze nie raz nas zaskoczą.

0: No, dodam tylko, to dosłownie świeży wpis z cytatem pana Przemysława Czarnka, pana profesora. Apelujemy do naszych byłych kolegów, którzy są dzisiaj w innym klubie, ażeby zajęli się Polską, a nie tym, czym zajmował się wczoraj między innymi nasz kolega Mateusz Morawiecki. Tak mówił na konferencji. Mówił o tym, że ramiona Prawa i Sprawiedliwości są cały czas szeroko otwarte dla kolegów z Rozwoju Plus. Jak sądzę, pewnie dla innych także polityków. Pojemne jest serce Prawa i Sprawiedliwości, to takie wirtualne i polityczne.
1: No na pewno, także tutaj Prawo i Sprawiedliwość no, musi to poparcie jakoś budować. Musi zdobywać też jak najwięcej takich polityków, którzy będą rozpoznawalni lokalnie, bo jednak no, ktoś musi te listy ciągnąć do góry.
0: Tak, zdecydowanie. Nie mogę się z panem nie zgodzić. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Rafał Majewski z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Przepisy unijnego rozporządzenia AI Act zaczynają obowiązywać etapami. Podmioty stosujące systemy generujące treści mają obowiązek informowania odbiorców o tym, że dany materiał został wygenerowany lub zmodyfikowany przy użyciu AI. Natomiast przesunął się termin stosowania przepisów dotyczących systemów AI wysokiego ryzyka, a powodem jest czas potrzebny na dostosowanie tych systemów do nowych wymogów. To są informacje z rządowej strony. Za chwilę zapytamy naszego gościa, co to oznacza. A naszym gościem jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24. Dzień dobry, panie Mikołaju.
3: Dzień dobry.
0: Najbardziej widoczna zmiana dotyczy przejrzystości. Myślę, że takiego określenia możemy użyć. Ja, pan i każdy z nas ma wiedzieć, że w sieci, czy gdziekolwiek, czy przez telefon rozmawia z systemem AI i ma mieć możliwość rozpoznawania deepfake'ów. No to teraz proszę nam powiedzieć, jak to się robi.
3: Tak, to są te główne przepisy, które zaczynają obowiązywać od 2 sierpnia 2026 roku. I tutaj te przepisy wprowadzają obowiązek jasnego informowania użytkownika, że ma do czynienia z systemem AI, o ile nie jest to oczywiste, nie wynika to z okoliczności. Tak? Czyli jeżeli na przykład wchodzę w ChatGPT albo Google Gemini, no to jest to oczywiste, że rozmawiam z chatbotem. Taka jest intencja tego systemu. Natomiast jeżeli na przykład mamy jakieś banki, instytucje finansowe, firmy, które korzystają z chatbotów, voicebotów czy różnych systemów bazujących na sztucznej inteligencji, no to muszą jasno informować o tym, że użytkownik ma do czynienia z systemem AI, a nie z prawdziwym konsultantem. No i na przykład na takiej stronie internetowej takiej firmy, takiego podmiotu, które bardzo często korzystają właśnie z takich chatbotów, musi pojawić się po prostu taka informacja, czy ona pojawi się właśnie w tej konwersacji, czy gdzieś na stronie internetowej. Nie ma to większego znaczenia. Kluczowe jest to, aby użytkownik nie miał wątpliwości co do tego, że prowadzi rozmowę z takim chatbotem. Można to bardzo łatwo po prostu oznaczyć albo właśnie w takiej konwersacji. Pierwsza wiadomość na przykład takiego bota może polegać na tym, że jestem wirtualnym asystentem bazującym na AI, pomogę ci w tym i w tym. Tak? Czyli ktoś musi mieć jasność co do tego, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. No a druga sprawa, o której pani wspomniała, ona też jest dość istotna i ona dotyczy tego oznaczania treści wygenerowanych przez AI albo zmodyfikowanych przez AI, tak zwanych deepfake'ów, które publikujemy na przykład na portalach społecznościowych czy gdzieś w internecie. I tutaj warto też podkreślić, że większość tych platform cyfrowych już wcześniej w formie swojego regulaminu wprowadzała takie obowiązki, takie możliwości techniczne oznaczenia treści jako treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Więc to nie jest w tym sensie nowość. Nowe jest to, że teraz obowiązuje to już jako obowiązek prawny, a nie tylko obowiązek regulaminowy wynikający z regulaminów platform społecznościowych. Natomiast co do tego, jak to się robi, jak to się oznacza, po prostu istnieje osobny przycisk na takich platformach społecznościowych, który pozwala zaznaczyć, że ta treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i później, jak widzimy taki post, no to też takiemu użytkownikowi jasno wyświetla się informacja dotycząca sztucznej inteligencji, że zostało to wygenerowane albo w jakimś stopniu zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję.
0: Obowiązek informowania o rozmowie z maszyną dotyczy na przykład chatbotów, tak? Wirtualnych asystentów.

0: automatycznych systemów obsługi użytkownika, czyli na przykład gdzieś dzwonię albo ktoś dzwoni do mnie. Mamy czasem z tym, znaczy ja miewam z tym do czynienia na przykład w banku. Jestem wirtualnym asystentem, mam na imię X, tak? To jest właśnie taka sytuacja?
1: Dokładnie. I to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z takim botem, który po prostu z nami rozmawia. Firmy bardzo często, czy banki właśnie wykorzystują takie boty do prowadzenia jakichś prostych rozmów, wstępnych rozmów, po to, aby trochę odciążyć prawdziwych konsultantów. I tutaj też warto podkreślić, że wielu z nich jasno informowało wcześniej o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z botem. I często w takiej rozmowie pojawiała się informacja, że jestem wirtualnym asystentem i to było jasno zakomunikowane, ale zdarzały się też przypadki, gdzie to nie było wprost sugerowane i ktoś oczywiście mógł się domyślać, tak, że rozmawia z asystentem AI, ale nie wynikało to wprost. A teraz właśnie ten obowiązek zakłada, że jeżeli ktoś korzysta z takiego asystenta, z którym na przykład rozmawiamy przez telefon, że musi to być jasno zakomunikowane i nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że to jest po prostu bot.
0: Będą musiały to zrobić także firmy, które zapraszają nas na promocję różnych artykułów?
1: Tak, tutaj jeżeli każdy podmiot, który z tego korzysta, czy to są jakieś firmy prywatne, no często też na przykład, nie wiem, firmy, które oferują usługi telefoniczne, też korzystają z takich botów, tak samo będą podlegały temu obowiązkowi. Więc tak naprawdę każdy podmiot, który wykorzystuje tego typu systemy, będzie musiał coś takiego wprowadzić.
0: A jeśli nie zrobi tego w najbliższym czasie, to co?
1: Został wprowadzony też chyba pewien okres na dostosowanie się do tych przepisów, natomiast oczywiście jest przewidziana odpowiedzialność karna, jeżeli ktoś nie oznacza tego typu treści. Ona tam, to są chyba kary finansowe, o ile się nie mylę. W Polsce też niedawno została przyjęta ustawa dotycząca sztucznej inteligencji. Zostaje powołany nowy podmiot, Komisja Rozwoju Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która w pewien sposób też będzie sprawowała nadzór nad tym, jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana. Więc no, ten system w Polsce też się poniekąd tworzy, tak? I myślę, że ten nadzór będzie sprawowany skutecznie. Natomiast jest to coś, co poniekąd zaczyna się rozwijać i ta ustawa w Polsce też chyba pod koniec lipca została przyjęta.
0: Ta informacja to jest dla Państwa teraz wiedza. Ta informacja, że rozmawiamy z kimś wytworzonym przez AI, powinna się pojawić przy pierwszym kontakcie w sposób jasny, zrozumiały i dostępny także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ma pan jakiś sposób na testowanie, z kim rozmawia? W takich formalnych kontaktach ktoś dzwoni właśnie i nie jest pan pewien, czy to człowiek, czy nie?
1: W tego typu przypadkach możemy na przykład spróbować zadawać jakieś nietypowe pytania.
0: Właśnie, aż się uśmiecham, bo ja mam.
1: Tak, no jeżeli na przykład...
0: Jakie pytanie pan zadaje?
1: Znaczy to też zależy, czego dotyczy rozmowa. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, asystent bankowy, no to można spytać o coś, co nie dotyczy jakby tych kwestii bankowych, przez co on zapewne jest zaprogramowany tak, że może się pogubić. Będzie odpowiadał, że nie rozumie pytania. Jeżeli to jest na przykład konsultant jakiejś tam firmy telefonicznej, no to znów możemy pytać jakieś tam inne kwestie trochę niepowiązane z tym, tak? Albo jakoś tam lekko nawiązujące w taki sposób, aby on nie miał tych odpowiedzi gotowych, czy nie był w stanie tego wyłapać i będzie po prostu wtedy odpowiadał, że czy możesz powtórzyć pytanie? Że nie będzie potrafił, tak, odpowiedzieć
0: albo
1: na to
0: mówi
1: pytanie.
0: Wtedy nie jest to temat naszej rozmowy, bo ja pytam zwykle, tak. Jak się dziś pan czuje? Jaki ma pani dziś nastrój?
1: Tak, tego typu
0: słyszę,
1: ogólne pytania.
0: Nie jest to tematem naszej rozmowy, albo powtórz pytanie. Ja natychmiast wiem, choć naprawdę głos, tembr, intonacja, akcent, one bywają podobne do złudzenia do tych prawdziwych.
1: To prawda. No tutaj ten poziom zaawansowania tych systemów jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Odtworzenie takiego głosu nawet prawdziwej osoby nie jest problemem, a wygenerowanie sztucznego głosu, który brzmi bardzo wiarygodnie, również. Więc tutaj tak naprawdę po samym głosie często może być bardzo ciężko rozpoznać, ale po samej rozmowie, po tym jak tą rozmowę toczymy, tutaj już jak najbardziej możemy próbować się wtedy domyślić.
0: Obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, obejmie także wykorzystywanie systemów, uwaga, rozpoznawania emocji oraz systemów kategoryzacji biometrycznej. No tutaj to już musi nam pan wyjaśnić, o co chodzi.
1: Znaczy, tak, no to jest...
0: Proszę.
1: Tak, te systemy jak najbardziej mogą być, znaczy mogą potrafić, tak, w pewien sposób na przykład rozpoznawać emocje.

0: czy w jaki sposób biometria rozpoznawać twarz. Więc jeżeli jakiś podmiot wykorzystuje coś takiego, no to tutaj też to musi być jasno zakomunikowane.
1: Jak te systemy rozpoznają nasze emocje? Co to są za systemy?
0: Znaczy, taki system AI, oczywiście oglądając na przykład jakieś zdjęcie, nagranie wideo, czy nawet obraz na żywo, może w pewien sposób starać się rozpoznać te emocje i tutaj nawet jak do jakiegoś prostego systemu AI wgramy zdjęcie, no to myślę, że on będzie w stanie rozpoznać, jakie to są emocje na tym.
1: Nie, myślę o takiej sytuacji, bo ja to tak odczytuję, ale może się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że rozmawiałam z botem, a on dzięki jakiemuś systemowi wie, w jakim to ja jestem nastroju, zanim ja zadam to pytanie, tak? I czy zaczyna te emocje wykorzystywać w celu, nie wiem, osiągnięcia jakiegoś celu.
0: To znaczy tak, po samej rozmowie, po głosie, tak, potem tak. Też jakby przetwarzanie tego głosu, analiza tego głosu, to również może być poddawane analizie, tak, pod kątem tego, czy ktoś na przykład jest w dobrym nastroju, czy w złym nastroju. Tutaj też część takich działań jest zakazana, na przykład, nie wiem, w pracy albo w szkołach wykorzystywanie czegoś takiego może być po prostu zakazane. No nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić jakieś sytuacje związane z zastosowaniami medycznymi, nie wiem, coś związane na przykład z bezpieczeństwem. I wtedy rzeczywiście może mieć to jakieś tam istotne zastosowanie. Natomiast tutaj ta osoba musi być jasno poinformowana co do tego, że ten system będzie wykorzystywany właśnie w tym kontekście. Poza samym AI aktem tutaj też zapewne wchodzą kwestie dotyczące RODO i danych osobowych, tak? W jaki sposób to dalej będzie przetwarzane. Natomiast no, to jest gdzieś tam osobna ścieżka, która powinna być brana pod uwagę. Ale tak, rzeczywiście te systemy tutaj mogą mieć zastosowanie chociażby czy medyczne, czy właśnie jakieś związane z bezpieczeństwem, także że te emocje w jakiś sposób będą rozpoznawane. Natomiast jeżeli ta osoba nie jest jasno poinformowana, nie wyraża zgody, to są zastosowania, na przykład, nie wiem, ktoś by próbował w kontekście edukacyjnym, właśnie zawodowym, w pracy jakoś potajemnie stosować, no to jest po prostu zakazane. Więc to też warto tutaj jasno podkreślić.
1: A co to są systemy kategoryzacji biometrycznej?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o tą biometrię, no to właśnie te systemy mogą rozpoznawać twarz, w pewien sposób starać się kategoryzować te osoby i tutaj jakby...
1: Jakąś konkretną sytuację proszę nam podać, bo obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, wiąże się właśnie także z tą kategoryzacją. Jakąś konkretną sytuację mógłby nam pan podać?
0: Tak, no tutaj jakby sam system, który na przykład dokonuje, staramy się gdzieś biometrycznie zalogować, mamy ustawioną weryfikację biometryczną.
1: Na przykład no w telefonie?
0: Na przykład w telefonie, no to taki system zaloguje nam się na dane konto, jeżeli rozpozna naszą twarz, tak? Czyli taka kamera po prostu, ten system AI analizuje twarz, ocenia, czy to jest ta osoba, czy nie. No to taka sama kategoryzacja może dotyczyć na przykład, nie wiem, wieku osoby, może dotyczyć jakichś innych tam istotnych informacji, tak? Dotyczących właśnie twarzy, ale tu może być też analiza głosu, sylwetki. Jeżeli to jest jakieś nagranie wideo, no to może być też kategoryzacja pod kątem sposobu poruszania się, więc...
1: Ona będzie musiała mnie o tym poinformować, to znaczy mój telefon, czy państwa telefon naszych słuchaczy będzie musiał taki komunikat przekazać, że właśnie cię kategoryzuje biometrycznie?
0: Tak, natomiast w niektórych przypadkach to też jest zakazane i na przykład taka kategoryzacja danych biometrycznych, jeżeli ma mieć na celu wywnioskowanie jakichś danych wrażliwych, przykładowo, nie wiem, orientacji seksualnej, rasy, poglądów politycznych i tak dalej, no to jest coś, co jest zakazane. Natomiast jeżeli mamy jakieś systemy biometryczne, które działają, mają rozpoznać twarz, no to co do tego jakby ta informacja musi się pojawić i zazwyczaj, jeżeli wyrażamy zgodę na przykład na to, aby ustawić sobie taką weryfikację biometryczną, no to wcześniej taka informacja się pojawia.
1: Istotna zmiana dotyczy systemów AI wysokiego ryzyka. Pierwotny harmonogram przewidywał rozpoczęcie stosowania części przepisów dotyczących tych systemów właśnie 2 sierpnia, czyli 2 dni temu, a w przypadku systemów związanych z produktami regulowanymi 22 sierpnia przyszłego roku. Co to są systemy AI wysokiego ryzyka?
0: I tutaj to właśnie warto doprecyzować, bo sam AI Act, który... jakby ta pierwsza jego część weszła w życie w sierpniu 2024 roku, tworzy 4 takie główne kategorie ryzyka i w odniesieniu do każdej z tych kategorii są inne.

0: inne regulacje. Pierwsza kategoria to jest ryzyko niedopuszczalne i to są systemy, które są całkowicie zakazane. I to jest na przykład sztuczna inteligencja, która może manipulować ludźmi, wykorzystywać na przykład jakieś słabości, dokonywać scoringu społecznego, przewidywać popełnienie przestępstwa. I to są wszelkie systemy, które są zakazane.
1: Ale takie systemy są? Czy ja nie wierzę w to, że nikt się nie pokusił o stworzenie takiego systemu, ale nawet jeśli one powstają, to rozumiem, niezgodnie z prawem. Nie
0: Tak,
1: wolno
0: jeżeli
1: sobie tak z nami igrać.
0: Tak, i wtedy, i to jest wtedy zakazane. Oczywiście ktoś może próbować stworzyć tego typu system, ale jakby to zgodnie z tym AI Actem jest zakazane i to jest ta pierwsza właśnie kategoria. Ta druga kategoria to jest ta kategoria, o którą pani pyta, czyli to są te systemy wysokiego ryzyka i to są systemy, które są dozwolone, ale one są silnie regulowane. No i ze względu na to, że były pewne wątpliwości co do tego, jak to ma być wdrażane, co ma wchodzić w skład tych systemów, jak to ma być implementowane, to zostało przesunięte i to nie wchodzi teraz tylko, o ile się nie mylę, na grudzień 2027 i później sierpień 2028. No i to dotyczy na przykład systemów sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane w rekrutacji, ocenie pracowników, w wymiarze sprawiedliwości, na przykład w jakichś urządzeniach medycznych, w jakichś maszynach, w infrastrukturze krytycznej, w edukacji, rekrutacji na przykład na studia, w ocenianiu egzaminów, przyznawaniu kredytów, czy dostępu na przykład do jakichś tam usług finansowych, tak? Czyli to są wszelkie tego typu systemy określane jako systemy wysokiego ryzyka, bardziej zaawansowane, wykorzystywane właśnie w tego typu sytuacjach. No i to jest właśnie ta druga kategoria. Trzecia kategoria to jest ta, o której mówiliśmy na początku, to jest ograniczone ryzyko, to ryzyko przejrzystości, tak? Czyli oznaczanie tych treści informowania, a czwarta kategoria to jest po prostu ryzyko minimalne, brak istotnego ryzyka i to są działania, które nie są jakoś szczególnie regulowane.
1: A kiedy dotrzemy do takiego etapu rzeczywistości, tej wspólnej realu z wirtualem, że będziemy czytać coś w sieci i ktoś, kto to publikuje, będzie miał obowiązek umieścić tam informację? To jest tekst wygenerowany przez AI, albo fotografia wygenerowana przez AI, albo, nie wiem, wykorzystaliśmy w tych obrazach smoki Grega Rutkowskiego.
0: To znaczy, jeżeli czytamy jakiś tekst, jest tam jakaś grafika, która została wygenerowana przez AI, no to co do zasady to powinno być już oznaczone. Jeżeli chodzi o teksty, no to tutaj sytuacja jest nieco inna. Ten obowiązek oznaczania tekstów istnieje, ale z pewnymi warunkami. I tutaj nie każdy taki tekst, który jest stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, powinien być oznaczony. Ten obowiązek dotyczy tekstu przede wszystkim takiego, który nie przeszedł merytorycznej kontroli człowieka albo kontroli redakcyjnej. To znaczy, jeżeli ktoś wspomaga się sztuczną inteligencją pisząc taki tekst albo ten AI dokonuje korekty stylistycznej, ale co do zasady ten tekst jest zweryfikowany merytorycznie przez człowieka, jakoś potwierdzony, sprawdzony, no to wtedy tego obowiązku nie ma. Natomiast jeżeli to jest tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję, nie jest w żaden sposób poddawany weryfikacji przez człowieka, dotyczy informowania o jakichś sprawach publicznych, no to wtedy co do zasady istnieje obowiązek tego, aby oznaczyć taki tekst jako wygenerowany przez AI. Natomiast no, kwestia kontroli tutaj oczywiście jest w pewien sposób utrudniona. To znaczy trudno może być komuś udowodnić, że na przykład nie zweryfikował, czy to było prawidłowo, czy nieprawidłowo napisane przez AI, tak? Ale co do zasady taki obowiązek też wtedy powinien istnieć.
1: Oj, ja myślę, że wszyscy nauczymy się funkcjonować na skraju tych dwóch rzeczywistości. To jest proces, któremu się musimy wszyscy poddać. Pewnie się pan ze mną zgodzi, czy nam się to podoba, czy nie.
0: To prawda, no i myślę, że ten proces rozwoju sztucznej inteligencji, on będzie postępował, więc warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, też z tymi nowymi obowiązkami prawnymi i śledzić ten rozwój AI, no bo to myślę, że w dużym stopniu zmienia naszą rzeczywistość i warto być po prostu na bieżąco, jakie nowości powstają, jakie są nowe funkcjonalności, ale też jakie nowe zagrożenia powstają, żeby po
1: Musimy
0: prostu
1: kończyć.
0: Być w stanie funkcjonować w tym świecie.
1: Dziękuję panu bardzo. Mikołaj Rogalewicz, Cyber Defense 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Na ukraińską stolicę w nocy spadła seria rakiet balistycznych. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez ponad godzinę i został już odwołany. Lokalne władze informują o zniszczonym budynku magazynowym. Z jego ruin uratowano dwie osoby. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Łącznie celami rosyjskiego ataku było 7 lokalizacji w Kijowie i na jego przedmieściach. Wybuchło kilka pożarów, ale wcześniejsze doniesienia o pożarze 20-piętrowego budynku mieszkalnego okazały się nieprawdziwe. Obniżenie kominów płacowych i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom to główne cele ustawy PESEL-owej. Dziś wchodzą w życie zmiany pozwalające na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To pozwoli na analizę łącznych dochodów osiąganych z różnych miejsc pracy i form zatrudnienia, mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie zbierała i analizowała te dane.
1: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach lub te same osoby, które w jednym podmiocie pracują, ale na różne formy zatrudnienia, bo się często zdarza, że to jest umowa o pracę plus dodatkowo kontraktowe za czynność płatne, za gotowość i tego typu.
0: Placówki medyczne będą miały obowiązek raportowania danych o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale też kadry medycznej i pracowników administracji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą milionowe kary. Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do agencji w październiku. Dziś w Polsce prawdziwe apogeum upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. W takie dni możemy ochronić domy przed nagrzaniem poprzez zamknięcie okien i zasłonięcie żaluzji. W jaki sposób mieszkańcy Warszawy przygotowują swoje mieszkania na największe upały?
2: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
3: No ja niestety, dla mnie szczęśliwie jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
4: Jak ktoś nie ma?
5: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
6: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
4: Czyli cień?
6: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
0: Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić od razu na otwarte słońce, aby uniknąć szoku termicznego. Dziś i jutro prognozowane są największe upały. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w piątek.
7: To są aktualności jedynki.
0: Moskwa zaostrza represje wobec emigrantów politycznych. Między innymi zostali oni pozbawieni prawa do otrzymania paszportu w rosyjskich konsulatach na całym świecie.
8: Ustawę zaostrzającą represje wobec emigrantów politycznych podpisał Władimir Putin. Weszło ona w życie natychmiast. Dotyczy każdego Rosjanina, który wyjechał za granicę, a w kraju został skazany na podstawie kodeksu karnego lub administracyjnego. Jak powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOTAK Maria Makarowa, w Rosji od dawna można zostać ukaranym za wszystko.
9: To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego. Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji, to wszystko można znaleźć artykuł.
8: Rosyjskie media niezależne podają długą listę kar, jakie reżim przewidział dla politycznych emigrantów. To m.in. blokada kart kredytowych i rachunków bankowych, zamrożenie prawa własności do majątku ruchomego i nieruchomego, a także pozbawienie dostępu do usług konsularnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze wybieramy się w góry. W Tatrach w ciągu roku wzrosła liczba kozic. W Polsce i na Słowacji zaobserwowano ich 768, o 46 więcej niż rok temu. Tak wynika z wiosennego liczenia populacji ściśle chronionego w naszym kraju gatunku. Nie jest to jednak wynik, na który liczyli przyrodnicy.
10: Od kilku lat w Tatrach spadała liczba kozic. Jak zaznaczają przyrodnicy, trend nie został w pełni odwrócony, ale z ostrożnym optymizmem na populację pozwala patrzeć duża liczba zaobserwowanych młodych osobników. Z 786 kozic, 95 to tegoroczne młode.
11: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Bierzemy

0: Weźmy pod uwagę przede wszystkim tendencje. Czy jest wzrostowa, czy rośnie?
1: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po polskiej stronie Tatr przyrodnicy w czasie 3 dni akcji liczenia kozic zaobserwowali 335 osobników. W Tatrach Bielskich, Wysokich i Zachodnich na Słowacji doliczyli się 451. Kozice w Tatrach są liczone 2 razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrodnicy zaobserwowali 805 osobników. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. To najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa jednocześnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Chłodniej to już było. Dziś w całej Polsce upalnie nawet do 40 stopni. Będzie jeszcze cieplej niż wczoraj.
4: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
2: O czym mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południu kraju możliwe dziś opady deszczu i burze.
5: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, gorące dzień dobry, bo mamy kolejny tydzień z temperaturą bliższą 40 niż 30 stopniom Celsjusza. To lato w ogóle do tej pory charakteryzuje się dużymi skrajnościami, bo po tej pierwszej fali upałów z końca czerwca i rekordzie temperatury, przypomnę, 40,5 stopnia zanotowano w Słubicach, weszliśmy potem w okres, kiedy temperatura w niektórych miejscach ledwo dobijała do 13-14 stopni. Mamy też różne ekstremalne nawałnice, chociażby w ostatnich dniach takie przeszły w niektórych miejscach na południu Polski. Jak oceniamy w takim razie nasze przygotowanie do tak ekstremalnych zjawisk? Jak właśnie upały, czy trąby powietrzne i czy to taka nowa normalność? Zapytam moich gości, a w studiu Urszula Karaś z Fundacji Marine Common Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I Michał Brannek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Dzień dobry.
6: Żeglarz także z zamiłowania, żeglarz, tak, nawigator, tak, również. Tak. Drodzy Państwo, gorąco.
8: Fala upałów, klasyczna taka sytuacja, gdzie nam się zblokują ośrodki baryczne na chwilę i podgrzeje nam naszą część świata.
6: A podobno jeszcze 50 lat temu tak wysoka temperatura w naszej szerokości geograficznej nie byłaby możliwa.
8: Tak, to jest po pierwsze dlatego, że całe tło klimatyczne jest wyżej. Po drugie, proszę pamiętać, że to, że klimat się zmienia i że my startujemy już z wyższych temperatur, to jeszcze jest pytanie, co się z tym zadzieje, a my obserwujemy w tej dynamice atmosfery, czyli w tym, jak wiatry, szczególnie w górnej atmosferze wieją, obserwujemy takie sytuacje, które właśnie faworyzują napływ powietrza z rozgrzanej Afryki, czy też z rozgrzanego zwrotnikowego Atlantyku. Oprócz tego te pogody są stacjonarne. Znaczy, to są takie sytuacje, w których wyż zostaje długo nad terytorium Polski, no a wyż to bezchmurne pogody i w związku z czym te dni, szczególnie w tej części roku, kiedy mamy długi dzień, tak, to powoduje, że powierzchnia Ziemi się nagrzewa, no i siłą rzeczy gorące powietrze plus operacja słoneczna, mamy bardzo, bardzo wysokie temperatury, a też nasz lokalny krajobraz, nasz lokalny mikroklimat wcale nie jest taki dobry, tak? Proszę pamiętać, że większość z Państwa mieszkających w mieście to odczuwa to bardzo dobrze, chociażby po zjawisku miejskiej wyspy ciepła, która w takich falach upałów jest naprawdę krytycznie niebezpieczna dla nas.
6: Chociaż taką samą sytuację mieliśmy w lipcu, kiedy z kolei inne ośrodki baryczne jakby zadomowiły się w Europie. No i u nas był Niż, Bernadetta, który cały czas utrzymywał się bardzo długo i obniżył temperaturę w wielu miejscach.
8: No, a proszę zauważyć, że to zawsze tak jest.
6: I przyniósł duże opady.
8: To jest bardzo dobra obserwacja, bo proszę zauważyć, wcześniej mieliśmy falę upałów, mieliśmy stację

0: stacjonarny wyż, mieliśmy te pogody z nadatlantyku, te niże z nadatlantyku, które sobie normalnie u nas przechodzą i co jakiś czas mamy po prostu system frontów, opady i taką zmienną pogodę. To jest taka typowa, powiedzielibyśmy, atlantycka pogoda w naszym klimacie. Na pewno uczyliście się państwo na geografii, że
1: cyrkulacja zachodnia
0: o to właśnie chodzi. Teraz ten wyż blokujący, on spowodował, że ta cyrkulacja zachodnia nie miała miejsca. Napływało do nas powietrze z południowego zachodu, z południa bardzo nagrzane. Raz, że się rozgrzało i mieliśmy falę upałów, ale potem jak ta cała formacja baryczna się zaczęła przesuwać, ona się przesuwa bardzo powoli, ona się wypełnia, znaczy niże się wypełniają, tak tutaj i gdy wyż ruszył już powoli na cała ta właśnie blokująca sytuacja synoptyczna troszeczkę zmieniła swoje położenie, zaczynają się zawsze pogody takie, które są bardzo trudne i dokładnie tak samo będzie w tym tygodniu. Na granicy fali upałów zawsze będziemy mieć bardzo gwałtowne pogody, ponieważ możemy na to tak patrzeć, że duża temperatura, wysoka temperatura to dużo energii w atmosferze, a jeżeli dodamy jeszcze do tego parę wodną, a proszę pamiętać, że im cieplej, tym więcej pary wodnej się zmieści, to zawsze na tej granicy właśnie fal upałów i jednej i drugiej, zanim się fala upałów zacznie i jak, tak samo jak się kończy, będziemy mieć gwałtowne zjawiska. No i właśnie niż Bernadetta, zabrane plaże, zniszczona infrastruktura i proszę zobaczyć, że bardzo ciekawe wrażenie pozostawione, że w zasadzie znowu był lipcopad i było zimno. A tak naprawdę jak wypadnie lipiec na tle innych lipców, no to podejrzewam, że za parę dni przeczytamy w biuletynie klimatu Polski od IMGW, także proszę tam zerknąć, bo ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że to nie będzie najchłodniejszy lipiec w historii.
1: Ja też robię do tego jedną gwiazdkę, że w czasie, kiedy u nas był ten lipcopad, to w południowej Europie szalały pożary z powodu ekstremalnie wysokich upałów, które tam były, więc no nie żyjemy tylko w Polsce, tylko patrzymy na sytuację oczywiście globalnie. Czyli ustaliliśmy zresztą w naszej audycji, nieraz o tym mówiliśmy, stali słuchacze naszej audycji, naszego podcastu wiedzą, że skutki zmiany klimatu to między innymi bardziej intensywne, intensywniejsze zjawiska, czyli na przykład ekstremalne upały, silny wiatr, silne nawałnice. Pani Urszulo, czy Polacy zauważają to w ogóle? No bo widzimy, co się dzieje za oknem, ale czy łączymy kropki?
2: Tak, generalnie Polki i Polacy nie mają większych trudności z zauważeniem, że takie zjawiska jak fale upałów są częstsze i też bardziej dotkliwe. To jest około 60% polskiego społeczeństwa, które wskazuje taką odpowiedź w naszych badaniach opinii publicznej. I może co warto też podkreślić, to, że osoby starsze zauważają to częściej. Czyli tak jak tutaj panowie już mówili, kiedyś takie temperatury w ogóle nie były możliwe i te starsze osoby w naszym społeczeństwie no, przeżyły odpowiednio więcej tych letnich miesięcy przez lata swojego życia i wiedzą, że kiedy byli młodzi, to takie rzeczy w ogóle się nie działy.
1: Ale ja słyszę czasami też komentarze albo czytam gorzej te komentarze w internecie, które mówią, że nie, no kiedyś to przecież też było gorąco. Kiedyś też słońce świeciło i
2: no tylko, że był jeden taki
1: rosła.
2: Gorący dzień, prawda? A nie pod rząd 5 czy 6 kolejnych tak bardzo upalnych. I zauważamy je, ale to nie jest tylko to, że je zauważamy. One też są dla nas dotkliwe i bezpośrednio wpływają na to, jak organizujemy swoje życie. Bo bardzo często decydujemy się zrezygnować z normalnych aktywności na dworze, które byśmy podejmowali, a jednak się na nie nie decydujemy. I w sumie co piąty badany mówi, że doświadczył dolegliwości zdrowotnych ze względu na upały. I to są osoby w bardzo różnym wieku, więc to też bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy.
1: Mnie uderzyło na przełomie czerwca-lipca, kiedy ta pierwsza taka ekstremalna fala upałów w tym roku do nas dotarła. Uderzyło to, że to był początek wakacji, środek dnia, temperatura za oknem 38-39 stopni w cieniu, puste boiska, puste place zabaw, które powinny być wypełnione dzieciakami, młodzieżą, która korzysta z wakacji, z pięknej pogody.
2: Dokładnie tak, a nie ma na to, co też byłoby zwyczajnie niezdrowe i potencjalnie niebezpieczne, więc również na to się nie decydujemy. Również jako dorośli. To jest bezpośrednio wpływa na niższy komfort naszego życia. Więc nie tylko to dostrzegamy, zmieniamy swoją aktywność, ale też dość jednoznacznie uważamy, że nasze państwo niewystarczająco chroni obywateli przed coraz to bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tutaj przyglądaliśmy się zarówno takim upałom, jak i na przykład powodziom. I w sumie tylko 15% seniorów, powiedzmy o tych najstarszych, którzy mają najszerszą perspektywę czasową, uważa, że państwo odpowiednio nas chroni. To jest bardzo niewiele.
1: Tak, tu gwoli wyjaśnienia omawiamy wyniki badania, które na ten temat przeprowadziła Fundacja Maureen Common Polska.

0: To ja wrócę jeszcze do tych komentarzy, no bo właśnie w lipcu też można było przeczytać, usłyszeć. Chłodno, pamiętam, sam pojechałem w delegację w drugiej połowie lipca nad morze i było 14 stopni dosłownie nad Bałtykiem na Mierzei Wiślanej. Wspominamy też cały czas minioną zimę, która zaskoczyła nas, chyba zaskoczyła rzeczywiście śniegiem i mrozem. No to gdzie ta zmiana klimatu? Znów też niektórzy pytają, panie Michale.
1: No, ja już się cieszę, a ta zima była taka śnieżna i taka mroźna, nie?
0: Tak.
1: Nie.
0: A to prawda, paradoksalnie styczeń był ekstremalnie suchy.
1: Jak staliście w tych korkach, drodzy państwo, i były zaspy, to rzeczywiście mogliście mieć takie wrażenie, że jest Armagedon. I teraz jest opisane takie zjawisko, że przez to, że ja miałem kłopoty, albo ja widziałem jeden większy opad śniegu, to na dzień dobry ta zima jest rekordowa, śnieżna, bo ja miałem kłopoty.
0: Których też, tu warto zaznaczyć, nie miałem przez kilkanaście poprzednich zim.
1: To już w ogóle o tym nie mówię, ale bardzo łatwo jest nam wtedy ulec takim pułapkom myślowym. Bardzo popularna taka pułapka to jest taka, że za mojego dzieciństwa to było tyle śnieżnych zim. Druga pułapka, za mojego dzieciństwa to na święta Bożego Narodzenia zawsze leżał śnieg. Trzecia pułapka. Zdarzyło się coś i mówimy, ależ to była rekordowa zima. Proszę państwa, na większości obszarów kraju zima 2025-2026 nie odznaczała się jakąś ekstremalnie wysoką pokrywą śnieżną. I teraz od tego są właśnie dane i od tego są badania. I zachęcam państwa bardzo serdecznie, żebyście mi, broń Boże, nie wierzyli na słowo, tylko poszli sobie na stronę IMGW i zerknęli sobie na biuletyny klimatyczne, czy na analizę zimy, czy na analizę poszczególnych miesięcy. I tam się wyłoni obraz tego, jak jest. Bo to, że w danym miejscu napadało, to ja pamiętam, jak ja akurat wyjeżdżałem wtedy na święta i wyjeżdżałem z Warszawy i w Warszawie rzeczywiście był Armagedon, bo ten opad śniegu był gwałtowny i dosyć obfity. Ale też zauważyłem, że kierowcy bardzo ładnie zareagowali, wszystko się poruszało powoli i nie było ryzyka. I rozjechaliśmy tą zimę. Tak, już 150 km dalej po zimie nie było absolutnie śladu. Jaka była narracja w mediach? No Armagedon, super śnieżna zima, zima znowu zaskoczyła drogowców, zmiana klimatu, precz, lewacy.
0: To prawda? No więc się to, bardzo objawił,
1: to.
0: Redaktorzy, którym trudno było dotrzeć do redakcji w Warszawie, no podnosili ten alarm. Podczas gdy moi przyjaciele, którzy mieszkają w Poznaniu, pytali, o czym wy w ogóle mówicie?
1: Tak, tutaj, no,
0: mamy mróz, dobrze, ale w zasadzie
2: ale
0: nie
2: też
0: ma
2: to, że pojawiają się zawsze osoby, które w sytuacji, no czy mroźnej zimy, czy chłodnego lipca będą podnosiły takie słowa, że nie ma zmiany klimatu, no to jednak nie jest większość. I to po raz kolejny badania opinii publicznej przychodzą nam z jakąś tam nadzieją i też osadzeniem nas w rzeczywistości, że nie wszystko, co widzimy w mediach, to odzwierciedla stanowiska Polek i Polaków, bo zdecydowana większość z nas zauważa, że klimat się zmienia. Jesteśmy trochę bardziej podzieleni w tym, czy uważamy, że to jest zjawisko, na które człowiek bezpośrednio miał wpływ, a czy na ile to jest proces naturalny. I to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście nie ma konsensusu, ale to, że klimat się zmienia, no już jest jakąś tam, powiedzmy, powszechną wiedzą. I jeszcze więcej, bardzo powszechna jest obawa związana z tą zmianą klimatu.
0: I przed czym?
2: Przed wszystkim, co się z nią wiąże. Z tym, że nie potrafimy sobie z nią poradzić, z tym, że jest dla nas coraz bardziej wymagająca. To jest też kwestia chociażby cen żywności. Widzimy, że susza, czy bardzo gwałtowne opady, czy mrozy wpływają później na ceny żywności, no a to bezpośrednio wpływa na nasz portfel i komfort życia. Więc o ile zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mówił, gdzie ta zmiana klimatu, no to zwykli Polacy, zwykłe Polki widzą, że to jednak jest coś, co się dzieje.
0: Tak, tylko że ta mniejszość no, czasami jest głośniejsza.
2: Oczywiście.
0: Niestety, prawda?
1: Ja bym jeszcze powiedział, że to jest bardzo duży, jest rzeczywiście ten wpływ na nasz portfel i ja bym powiedział jeszcze tak, że choć już go widzimy w budżetach domowych bardzo, już zmiana klimatu tam jest. Raz, że...
0: Znaczy, no, wszyscy, którzy kupują na przykład sezonowe owoce, wiedzą, że truskawki w tym roku można było kupić, nie wiem, no ja
2: tak.
0: Najtaniej kupiłem po 8 zł, podczas gdy jeszcze parę lat temu były po 4, po 5.
1: To ty po 4, po 5 czy po 2,50 ja jeszcze pamiętam i to wcale nie tak dawno temu, ale pamiętam też truskawki po złoty 50 za 100 gram. To też takie rzeczy pamiętam, bo był taki sezon na Pomorzu, gdzie rzeczywiście tych truskawek było bardzo mało i akurat tam wtedy byliśmy i widzieliśmy w jednym z takich sklepików, który bardzo lubiliśmy, że te ceny zaczęto podawać na 100 gram. To była

0: jakaś absolutna aberracja, ale no dlatego, że były właśnie takie ceny, bo jakbyśmy zobaczyli truskawki po 15 zł, to nikt by przy zdrowych zmysłach powiedział, no nie, no kto to kupi. I teraz widzimy to, ale jednocześnie jest bardzo trudno zwykłemu zjadaczowi chleba rozróżnić, ile jest w inflacji w tym, ile jest na przykład wyższych cen paliw, a ile jest wiosennych przymrozków, które też komentowaliśmy. I jak Państwo, znowu wracam do tych pogód, które nam nowy klimat przyniósł, proszę zauważyć, że w tym roku, ja pamiętam, że w jednym tygodniu komentowaliśmy późne przymrozki, a w drugim tygodniu już komentowaliśmy bardzo wysokie temperatury i susze. W związku z czym to jest trudne do rozwikłania i też dla polityków dosyć wygodne, ponieważ problem jest złożony, więc wymaga podjęcia po pierwsze działań, które są przemyślane i złożone, a po drugie w wielu wypadkach mogą być niepopularne. I teraz zawsze możemy pomachać rękami i powiedzieć, że to tamci, bo to drożyzna, bo to inflacja, ale rozpakować rzeczywiście to, jak nasze rolnictwo jest przygotowane do zmiany klimatu, ile rolnika kosztuje ryzyko klimatyczne, a potem powiemy ryzyko pogód tych katastrofalnych, które przynosi nam zmieniony klimat, to już o tym nie ma kto rozmawiać.
1: To prawda, bo to są, tak jak pan powiedział, tematy niepopularne i bardzo złożone. Łatwiej na przykład wprowadzić program sztucznych dopłat do cen paliw, żeby je obniżyć. No pytanie, kto na przykład dopłaci wszystkim, kiedy ta żywność cały czas drożeje.
0: Albo
1: prawda?
0: Kto panu dopłaci za to, że już jest tak gorąco, że żeby przeżyć, bo ja już nie mówię w komforcie, tylko żeby zachować zdrowie, musi pan kupić klimatyzator i zwiększyć swoje rachunki za prąd. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nadchodząca fala upałów bardzo zweryfikuje, bo proszę pamiętać, że to martwimy się o najmłodszych, o najstarszych i o tych, którzy mają choroby przewlekłe, bo ich testuje bardzo, ich wytrzymałość bardzo testuje fala upałów oraz o wszystkich tych, którzy pracują na świeżym powietrzu. Ja tu szczególnie myślę o rolnikach, bo proszę pamiętać, że prace polowe w takich warunkach to... Ci duzi rolnicy, którzy mieli okazję wymienić sprzęt i mają ten, ja czasami widzę te piękne ciągniki, które mają lepsze wyposażenie niż wspaniałe samochody. Super, ale proszę pamiętać, że mimo tego trzeba jeszcze obsłużyć tą maszynę i być w terenie, więc wszyscy w terenie, wszyscy młodzi, wszyscy starzy i wszyscy, którzy mają choroby przewlekłe, oni będą testowani, ale proszę pamiętać, że testowana jest też nasza infrastruktura.
1: Tak, i nasza odporność na to i nasza adaptacja, no bo chyba trudno już rozmawiać o tym, jak zmienić, czy jak ograniczyć te skutki. Bardziej no w tym momencie chyba musimy rozmawiać, jak się do tego przygotować i czy Polacy też sobie z tego zdają sprawę, że my tak naprawdę teraz musimy się już adaptować jednak do tego, co nowy klimat, jak powiedział pan.
0: Ja protestuję.
1: Przynosi.
0: Ja protestuję.
1: Dlaczego?
0: To, że się musimy adaptować, to jest oczywiste. Dlatego, że jak nie zrobimy nic, to zarżniemy gospodarkę, a jak będziemy robić nerwowe ruchy, to też zarżniemy gospodarkę.
1: Ale tak, to może powinny być działania równoległe. To, co
0: no właśnie.
1: Nie dokończyłem.
0: Bo teraz, jeżeli powiemy, że tylko adaptacja, a nie zapobieganie dalszej zmianie klimatu, to wyjdziemy zaraz w taki klimat, w którym żadna adaptacja nam nie pomoże. I powiem też tak, że im mniej o stabilizację klimatu dbamy, tym każdy element adaptacji będzie droższy, a w pewnym momencie już niewykonalny. W związku z czym, jeżeli postawię tylko pieniądze na adaptację, to w pewnym momencie zauważę, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, bo pewne z tych działań, na które już pieniądze wydałem, po prostu będą absolutnie no nieskuteczne. W związku z czym, to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć. Koniec z węglem przenoszonym z ziemi do atmosfery w sposób bezprecedensowy, którego atmosfera i oceany i nasza biosfera nie jest w stanie wychwycić odpowiednio szybko, bo to tylko o to chodzi, o to zaburzenie w bilansie, które wydaje się niewielkie. Więc koniec ze spalaniem paliw kopalnych, kropka, to jest jedna rzecz.
1: A druga to jest adaptacja
0: do tego, co już zrobiliśmy.
1: Co już mamy,
0: bo jeżeli tego nie zrobimy, to proszę też pamiętać, że nawet jakbyśmy my się tutaj mieli taką moc i byśmy się umówili, że zakręcamy kurek z paliwami kopalnymi, każdy może wymienić samochód spalinowy na elektryczny, prąd jest za darmo, no bo ze słońca i z wiatru to za darmo. to nawet wtedy byśmy jeszcze żyli ze skutkami tej zmiany klimatu, którą już wywołaliśmy. Więc adaptacja jest absolutnie konieczna, ale nie może być jedynym działaniem, dlatego że ona przestanie być po prostu skuteczna.
2: No i my dokładnie z tej perspektywy pytaliśmy też Polki i Polaków o to, jak oceniają działania podejmowane przez władze, tylko używając trochę prostszego języka. Pytaliśmy o zapobieganie i reagowanie, czyli to, co dzieje się wcześniej i to, co dzieje się, kiedy już dochodzi do jakiegoś ekstremalnego zjawiska.

0: No i ocena jest jednoznaczna. W sumie za dobre reagowanie i dobre zapobieganie, no nasze władze ocenia 11% badanych. 56% twierdzi, że niewystarczająco zapobiegają. Więc nie podejmują wystarczających tych działań, które miałyby nas przygotować no, na ten maraton, nie na ten sprint przez te 2 miesiące lata, tylko na ten długi czas odchodzenia od paliw kopalnych i walki ze zmianą klimatu. Widzimy jednoznacznie też, że Polki i Polacy oczekują zmian w naszym systemie energetycznym. My regularnie pytamy o to, jak powinien wyglądać ten miks, z czego powinna być energia w Polsce. No i niezmiennie na pierwszym miejscu pojawiają się odnawialne źródła energii, a na drugim miejscu energia atomowa. W naszej świadomości już nie ma tak dużo miejsca na energię z węgla. Co więcej, uważamy też inwestycje w te odnawialne źródła energii za dobrą inwestycję środków publicznych. Chcemy, żeby w ten sposób wydatkowano również nasze pieniądze. I to byłby sposób zapobiegania właśnie, a jeżeli chodzi o to reagowanie, no to tutaj nawet pracując nad tym badaniem, zastanawialiśmy się nad tym, na ile mamy jako społeczeństwo w ogóle świadomość i pomysł na to, jak mogłoby wyglądać efektywne reagowanie na falę upałów. I czy mamy w głowie jakiś taki złoty standard, co to znaczy być dobrze przygotowanym na takie wydarzenia. Bo jest to coś nadal relatywnie nowego. Pojawiają się pewne pomysły, co no szczególnie na przykład miasto mogłoby zrobić. Miasto oferuje na przykład te przestrzenie, w których można się schłodzić.
1: Tak, miejsce,
0: no ale co oferują na przykład tereny wiejskie i małe miejscowości? Co to znaczy, że oni są dobrze przygotowani na takie aktywności, na takie wydarzenia? No nie wiemy i mamy wrażenie, że ludzie też jeszcze nie wiedzą.
1: To
0: nie
1: prawda,
0: zdają
1: tak,
0: sobie sprawy
1: głowie,
0: z tego, jakby mogło to wyglądać i to jest jeszcze coś, co w naszej zbiorowej świadomości musi się zbudować, bo sami tego nie wymyślimy. No i to jest też jakaś przestrzeń na budowanie no może nawet jakichś wymagań społeczeństwa, co chcemy, żeby się pojawiło właśnie w sytuacji takich ekstremalnych upałów.
1: Na pytanie, czy to jest na tyle właśnie temat chwytliwy, miejmy nadzieję, politycznie, tak, żeby pojawiał się na przykład coraz częściej w dyskusji, czy w kampanii wyborczej, która też przed nami. Wiemy, że mamy zapowiedź wrześniowej debaty klimatycznej w Sejmie, to też daje może jakąś nadzieję, że rzeczywiście politycy może trochę inaczej spojrzą na te kwestie.
0: Tutaj duże znaczenie z perspektywy naszych badań wydaje się mieć framing. Jak powiemy o tym, to jak ubierzemy to w słowa. Kiedy przyglądamy się takiemu priorytetowi, jakim jest na przykład ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, to jest coś no praktycznie na samym dnie listy priorytetów. Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy pomniejsze, które rzeczywiście nie są dla Polaków jakoś bardzo ważne, no ale ochrona środowiska jest właśnie razem z nimi. Ale już na przykład zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to jest coś, co w naszym badaniu było na trzecim miejscu od góry. To jest bardzo wysoko. To było razem z kwestią poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa Polski. Więc to bezpieczeństwo energetyczne, to żeby nasz system dawał sobie radę z tymi wszystkimi zmianami, ale też z potencjalnym zagrożeniem, które no, możemy obserwować stale podczas toczącej się wojny w Ukrainie. To jest coś, co rzeczywiście skupia uwagę Polek i Polaków i jest dla nich ważne. Więc jeżeli będziemy rozmawiali o tej zmianie klimatu i o tych wyzwaniach w kontekście tak bardzo praktycznej rzeczy, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne, to no wydaje się, że to jest coś, co może być też politycznie jakoś tam opłacalne, żeby politycy chcieli się tym zająć.
1: Jeśli mówimy o framingu, o ubieraniu w słowa, to ja, jeśli jest mowa o ochronie środowiska, to lubię dodawać, że mówimy o ochronie środowiska życia człowieka. To też już bardzo mocno zmienia perspektywę, bo nie mówimy o jakichś żabkach gdzieś w jeziorze, tylko mówimy o środowisku, w którym my żyjemy i będą żyły nasze dzieci i nasze wnuki. A na ten moment pozostaje nam tylko życzyć, żeby Państwo się chłodno trzymali w tym gorącym tygodniu. Ja natomiast bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę. Urszula Karaś z Fundacji Maureen Common Polska i Michał Brennek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk byli moimi gośćmi.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło.
4: Szanowni Państwo, my oczywiście będziemy się

0: poruszać w temacie długowieczności, w temacie longevity. Trochę też balansując i próbując Państwu pokazać, jaka jest różnica między lifespan, czyli tą długością życia, przewidywaną długością życia, a healthspan, czyli tym dobrym zdrowiem, życiem w zdrowiu, bo to niezwykle ważne. Oprócz tego, że chcemy żyć długo, to chcemy żyć właśnie szczęśliwie, czyli w sprawności, aktywności, żeby cieszyć się jeszcze tym danym nam życiem, tą dojrzałością. I o tym, jak się cieszyć i czerpać tę radość, biorąc pod uwagę to, co jemy, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o stresie, no bo chyba podstawowe przekazanie longevity to jest nie jedz ze stresem. Jedzenie ze stresem skraca życie, wpływa na to, że to nasze życie wcale nie jest dobre jakościowo. Jak emocje wpływają na zdrowie, masę ciała i długość życia?
1: Powiedziałabym, że emocje są naszym impulsywnym sprzymierzeńcem do niewspierających zachowań żywieniowych. Bardzo często. Zależy też o jakim natężeniu emocji mówimy i tutaj odniosę się może do badań dotyczących stresu. Stres krótkotrwały często wiąże się z ograniczeniem apetytu, więc spożywamy po prostu mniejszą ilość kalorii, co finalnie może powodować, kiedy już ten czynnik stresowy się zakończy, może powodować impulsywne zachowanie, czyli chcemy sobie tak potocznie mówiąc nadrobić to stracone. Natomiast długotrwały stres wpływa na podjadanie, wpływa na zwiększenie zachcianek, pojawia się potrzeba ulgi, przyjemności, więc nasze wybory żywieniowe będą związane raczej z żywnością wysoko przetworzoną, z czymś smakowitym, szczególnie produktami w połączeniu cukrów i tłuszczów, które są niezwykle atrakcyjne dla mózgu. Więc patrząc długoterminowo na takie wybory, nie do końca będzie to służyło naszemu zdrowiu, zdrowiu metabolicznemu szczególnie.
0: I nie będzie wpływało na dobrą jakość naszego życia, ale jak rozumiem, rozmawiamy o problemie, który dotyczy bardzo sporego odsetka ludzi, bo przewlekły stres jest jednym z najważniejszych problemów w ogóle zdrowia publicznego. Doświadczają go i młodzi, i starsi, i ludzie w wieku dojrzałym. Jesteśmy przebodźcowani, znerwicowani, żyjemy w nieustannym pośpiechu. Już usłyszałam i usłyszeli również to Państwo, że wpływa bardzo na nasze wybory żywienia. Powoduje, że będziemy kompulsywnie robić zakupy albo wynagradzać sobie cukrem, cukierkiem. I co się wtedy z nami dzieje? Masa ciała rośnie, a zadowolenie coraz mniejsze.
1: Jest to ryzykowne, ponieważ na poziomie takim behawioralnym łatwo nam jest wtedy wpaść w takie błędne koło niezadowolenia, restrykcji, następnie kompulsywnego zachowania. Po okresie restrykcji i po restrykcji ponownie jesteśmy w niezadowoleniu, poczuciu winy. Więc trudniej nam jest w takim środowisku utrzymać naszą dietę, nasz sposób żywienia o niskim stopniu przetworzenia. A na tym nam zależy, mówiąc o utrzymaniu życia w jak najlepszej kondycji funkcjonalności.
0: No i my Ameryki tutaj żadnej nie odkrywamy, bo mówi się o tym od jakiegoś czasu, o tym negatywnym wpływie stresu, przewlekłego stresu na to, co się dzieje z naszym organizmem, także na sposób odżywiania, także na rozwój bardzo wielu chorób, no, chorób metabolicznych, cukrzycy, choroby otyłościowej, na zwiększenie ryzyka chorób serca. No, można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. No czyli co? My wiemy, że to jest niezdrowe, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie wiemy, jak sobie poradzić z napięciem?
1: Jedzenie często jest pewną strategią regulowania emocji i kiedy używamy jedzenia właśnie do roli, która do niego w zasadzie nie należy, bo może nawiążę do samej definicji, jemy po to, żeby się odżywić i tutaj w zasadzie powinna się zakończyć rola jedzenia. Natomiast wszystkie pozostałe to my dołączamy do jedzenia, więc jeśli jedzenie pojawia się regularnie jako sposób regulacji emocjonalnej, to możemy się spodziewać tego, że to nasze potrzeby emocjonalne, które się za tym kryją, przez cały czas zostają w tym deficycie, przez cały czas są niezaspokojone. Więc to, co byłoby wartościowe do zaopiekowania, to przede wszystkim cofnięcie się do nauki rozpoznawania swoich potrzeb, które kryją się za naszymi wyborami żywieniowymi, żeby jedzeniu oddać to, co faktycznie do niego należy, czyli

0: funkcję odżywczą i wtedy będziemy mogli podejmować też te świadome wybory żywieniowe, czy decyduję się na coś, powiedzmy, wysoko przetworzonego, czy nisko przetworzonego, ale robię to przez mój wybór, robię to świadomie.
1: Bardzo jasno z tego wynika, że zdrowie psychiczne i metaboliczne wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują.
0: Tak, jak najbardziej. Nawiązując tutaj ponownie do stresu.

0: w dobrej formie i w dobrej kondycji. Przygnębiające.
1: Tak, myślę, że to jest taka sytuacja, w której często też wewnętrzny samokrytyk lubi się odezwać. Co ciekawe, badania pokazują, że osoby traktujące siebie z większą życzliwością po niechcianych zachowaniach żywieniowych, potocznie to nazwę, jakichś potknięciach, częściej wracają do zdrowych nawyków. Natomiast samokrytyka sama w sobie już zwiększa stres, niezadowolenie i wzmacnia błędne koło restrykcji i przejadania się. Także powiedziałabym, że ten nasz wewnętrzny krytyk, czyli taki głos ja idealne, który oczywiście też jest potrzebny, ale często lubi zdominować nasze wybory, który nie bierze pod uwagę naszych możliwości, naszych zasobów psychoenergetycznych, których potrzebujemy do wprowadzenia zmian bądź utrzymania nowych nawyków, nie tylko żywieniowych, kiedy on nie bierze pod uwagę tego, co mamy, z czym możemy wejść w pewną zmianę, to na starcie będzie nam już trudno jakąkolwiek zmianę podjąć. I tutaj faktycznie znowu wpadamy w to błędne koło niezadowolenia i stresu.
0: No i teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze, te różne odczucia, uczucia i sytuacje znane bardzo wielu naszym słuchaczom. Jak stres wpływa na apetyt i wybory żywieniowe? Pani już o tym wspominała. I wpadamy wtedy do sklepu i bierzemy to, co jest pod ręką, to, co ma być naszym pocieszycielem, a na dodatek jest szybkie do na przykład zrobienia, czyli wysoko przetworzone.
1: No tak, stres tutaj będzie sprzymierzeńcem takich kompulsywnych zachowań. I co moglibyśmy dla siebie w zasadzie w takiej sytuacji zrobić na początek, chociażby będąc już w sklepie między półkami obfitującymi w przepyszne, smakowite produkty, zatrzymać się i uchwycić w ogóle moment, w którym myśl o zjedzeniu czegoś się pojawia. Dać sobie taki moment ciszy, lubię to tak nazywać, i zlokalizowania się w sobie, czyli dlaczego ta myśl teraz przyszła. I skoro wiem, że to jest myśl, to wcale nie muszę za nią podążać. Mogę się zatrzymać i przede wszystkim nazwać, czy ta myśl pochodzi z mojego głodu też często fizjologicznego. Jeśli nie zadbamy chociażby o regularność posiłków, o której też wcześniej wspomniałam.
0: Słynne przykazanie, nie chodźmy na zakupy, kiedy jesteśmy głodni.
1: Tak, tak.
0: Dlaczego w napięciu częściej sięgamy po produkty wysoko przetworzone? Bo łapiemy po, nie wiem, za opakowanie chipsów, coś kolorowego, coś takiego na już.
1: Przede wszystkim jest to związane z naszą bardzo silną potrzebą ulgi. Na tyle silną, że trudno nam jest zatrzymać się i podjąć decyzję o tym, co bardziej adekwatnego, jaką adekwatniejszą strategię mogę podjąć, żeby wesprzeć swój aktualny stan. Przede wszystkim produkty wysoko przetworzone są łatwo dostępne, są wysoko smakowite i wymagają minimalnego wysiłku. Więc kiedy jesteśmy w sytuacji napięcia i nasze zasoby psychoenergetyczne, czyli takie nasze paliwo wewnętrzne jest obniżone, to też nie mamy z czego tej energii do zmiany, do świadomego wyboru czerpać. Także w warunkach stresu nasz mózg dąży do, powiedziałabym, oszczędzania zasobów poznawczych, ale nie dlatego, że brakuje nam silnej woli.
0: No to zapytam i podrążę, czym różni się nasz ten głód taki fizjologiczny, ten pochodzący z burczącego brzucha, od głodu emocjonalnego, od takiej kompensacji różnych zdarzeń, które się gdzieś tam zadziały w ciągu dnia, bo spotkała nas nieprzyjemność w pracy, bo zdenerwowaliśmy się rano na dziecko, które zbyt długo zbierało się do szkoły, bo coś nam po prostu nie wyszło.
1: Może zacznę od głodu fizjologicznego w takim razie. Głód fizjologiczny przede wszystkim narasta stopniowo. Tym się różni na początku od głodu emocjonalnego, który pojawia się bardzo nagle. Jest bardzo intensywny i bardzo nagły. Fizjologiczny pojawia się raczej w takich regularnych odstępach. Możemy zaspokoić go po prostu jedzeniem. Nie mamy tam konkretnej preferencji na konkretny produkt. Także jemy po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę fizjologiczną, więc w wyniku tego zachowania nie ma żadnej sprzeczności, nie ma żadnego konfliktu, raczej nie zostajemy z niezadowoleniem ze swoich działań. Natomiast w głodzie emocjonalnym obserwujemy zwiększoną ochotę na konkretny produkt. Pozwolę sobie tutaj dodać, kiedyś usłyszałam od pewnej małej dziewczynki, że jest głodna na czekoladę. I tak ze mną to

0: zostało, bo właśnie trochę o tym głodzie emocjonalnym to jest, że mówiąc to w cudzysłowie, jesteśmy głodni na coś konkretnego. Więc chcemy zjeść po to, żeby zaspokoić potrzebę inną niż ta fizjologiczna. I głód emocjonalny pojawia się, że tak powiem, w głowie. Jest na tyle silny, że trudno nam jest często utrzymać koncentrację na działaniach, w których aktualnie byliśmy. I często po spożyciu po prostu żywności w wyniku głodu emocjonalnego pojawia się poczucie winy, pojawia się niezadowolenie. I to są takie główne czynniki, które pozwalają nam rozróżnić te dwie sytuacje. Chociaż dodałabym tu jeszcze, że te dwa rodzaje głodu mogą się przenikać, bo kiedy nie zadbamy o ten fizjologiczny, doprowadzimy do już bardzo silnego napięcia emocjonalnego w wyniku głodu, to też może narastać głód emocjonalny. I tutaj warto mieć uważność.
1: A, no właśnie, uważność. Uważność, ważne pojęcie w kontekście długowieczności i tej dobrej jakości naszego dojrzałego życia. Jak rozwijać uważność podczas jedzenia? Czy w ogóle są jakieś sposoby, czy to ma jakieś znaczenie?
0: Jak najbardziej. Wiele osób porównuje uważność podczas posiłku do pewnego rodzaju formalnej medytacji.
1: No właśnie chciałam zapytać, czy znaczy, że mamy medytować nad talerzem i skupiać się aż do momentu, kiedy, nie wiem, zupa wystygnie?
0: Raczej powiedziałabym, że jest to taki trening świadomej samoregulacji zachowań żywieniowych.
1: Czyli zastanawiam się, czy na pewno chcę to zjeść.
0: Tak, czy na pewno chcę to zjeść, ale w takiej praktyce, jak uważność w jedzeniu może wyglądać? Przede wszystkim zwolnijmy. Jeśli mamy tendencję do tego, że jemy w pośpiechu, jemy bardzo szybko, spróbujmy wydłużyć czas jedzenia na początek chociaż o 5 minut. Zobaczmy, co się stanie.
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, w ogóle obserwacja tego, jak długo trwają nasze posiłki, może nam bardzo wiele powiedzieć o stanie, w jakim aktualnie jesteśmy, bo nam się wydaje wszystkim, że jemy jednak długo, a później okazuje się, albo gdy popatrzymy na kogoś obok, że trwało to raptem kilka minut. Są osoby, które wręcz pochłaniają, czasami nawet nie odrywając się od pracy, nie odrywając się od ekranu telefonu. Czyli co? Jest jakieś 15 minut, 20 minut, które powinniśmy przeznaczyć na posiłek?
0: Myślę, że tak, że tutaj to 15-20 minut jest właśnie tym czasem, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na posiłek, który już pozwoli nam dać sobie ten moment bez rozproszenia, więc tu dochodzi nam kolejny element budowania uważności, skupienia się na posiłku, po to, żeby też efektywność trawienna była większa. Natomiast co jest też takie tutaj ważne, lubię takie narzędzie, jest dość no, praktyczne, łatwe w użyciu, technika stop. Technika stop, która już nas zaprasza do tego, żeby nieco zwolnić.
1: Stop, to dobra, rozwijamy to.
0: Stop, czyli zaczynając. S oznacza zatrzymanie się przed jedzeniem. T, zróbmy oddech. Obniżmy trochę pobudzenie, z którym siadamy, odłóżmy rozpraszacz, odłóżmy telefon, gazetę, telewizor. O, zaobserwujmy, ale zaobserwujmy swój głód, zaobserwujmy swoje emocje, zaobserwujmy kontekst, w jakim zaczynamy spożywać posiłek i po co. I P, świadomie podejmujemy decyzję o tym, czy jemy, czy nie jemy. Więc jest to takie narzędzie, którego możemy używać zarówno do decyzji o jedzeniu, albo decyzji o niejedzeniu. Badania swojego głodu, czy to fizjologiczny, czy emocjonalny, ale również swojej sytości.
1: To bardzo ciekawe i myślę, że dla słuchaczy audycji Samozdrowie również pouczające, bo faktycznie warto się zastanowić nad tym, jak szybko jemy i zwolnić. Warto się zastanowić, po co poobserwować swój oddech, czyli zastosować technikę stop. Interesująca informacja. To już wiemy, jak rozwijać uważność podczas jedzenia, ale zapytam również o te wszystkie takie rzeczy dookoła nas. Wiemy, że jedzenie jest niezwykle ważne w kontekście długo i zdrowowieczności, ale zapytam też o to, czy ważny jest również odpoczynek, czy ważny jest sen, to na co mniej zwracamy uwagę albo w ogóle nam się z jedzeniem nie kojarzy.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj sen odgrywa ogromną rolę zarówno na tym poziomie oddziaływania fizjologicznego na nasze wybory żywieniowe i nie tylko, ale też na tym poziomie behawioralnym. I może od niego zacznę, ponieważ niedostateczna ilość snu czy kiepska jakość snu będzie wpływała na obniżenie zaspokojenia też naszej potrzeby odpoczynku po prostu, w wyniku czego zwiększa się ryzyko, że następnego dnia będziemy doświadczać

0: doświadczać większego chociażby napięcia emocjonalnego, większego zmęczenia, które samo w sobie już predysponuje do sięgania po żywność w sposób bardziej impulsywny. I znowu pojawia się żywność wysoko przetworzona, dlatego że szukamy energii, szukamy też znowu ukojenia w tym zmęczeniu, w tej niedostatecznej ilości zasobów, których potrzebujemy do tego, żeby spełniać swoje obowiązki dnia codziennego. Natomiast z poziomu fizjologicznego niedobór snu będzie wpływał też na nasz apetyt. Dlatego,
1: obniżał czy zwiększał?
0: No właśnie, będzie niedostateczna ilość snu, może wpływać na obniżenie poziomu sytości, hormonu sytości, leptyny, natomiast może zwiększać poziom hormonu głodu, greliny. Więc będziemy odczuwać to jako zwiększony apetyt i warto mieć po prostu tego świadomość, że jest to naturalna reakcja organizmu, za którą nie musimy od razu podążać, jeśli wiemy, skąd ona pochodzi. Także w efekcie może to po prostu predysponować do większego spożycia energii. Natomiast niedobór snu też wpływa na gorszą wrażliwość insulinową i pogarsza funkcje wykonawcze, czyli mamy trochę ograniczone możliwości też planowania, wykonywania działań, więc to wszystko ze sobą jest bardzo powiązane.
1: System naczyń połączonych, nie jedz ze stresem. Jedno z przykazań longevity, jedno z przykazań długowieczności. A jak budować swoją odporność psychiczną? Poprzez właśnie styl życia, jedzenie, no takie pytanie do psychodietetyka.
0: Powiedziałabym, że coraz więcej danych pokazuje, że zdolność do organizmu i naszej psychiki do adaptacji, do sytuacji stresowych jest no nie tylko naszą cechą osobowości, ale w dużej mierze efektem właśnie codziennych nawyków biologicznych, psychospołecznych, które regulują nasz układ nerwowy, hormonalny i metaboliczny. Więc w praktyce, jak możemy siebie wesprzeć? Zadbać o regularny ruch. Spytać, czy ja mogę to zrobić, czy ja muszę to zrobić. Nie zawsze chcemy, ale możemy. Także aktywność fizyczna tutaj będzie działać jak taki naturalny też regulator emocji. Obniżać napięcie właśnie osi podwzgórze przysadka nadnercza, związanej chociażby z napięciem, które odczuwamy, tak jak wcześniej o tym rozmawiałyśmy. I znowu będzie poprawiać wrażliwość insulinową, zwiększać dostępność też naszych neuroprzekaźników związanych z nastrojem, takich jak serotonina i dopamina. I co ciekawe, też w badaniach populacyjnych regularny ruch wiąże się również z niższym ryzykiem depresji i lęku, więc w kontekście długowieczności i utrzymania dobrostanu jak najdłużej jest to dość istotne. O śnie przed chwilką powiedziałyśmy, natomiast on jak najbardziej jest tutaj sprzymierzeńcem budowania odporności psychicznej i zdolności adaptacji.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Pomówię dziś z starszym brygadierem Karolem Kieszkowskim, Akademia Pożarnicza w Warszawie. Witam pana brygadiera.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, a raczej dobry wieczór.
3: Właściwie dobry wieczór. Ma pan rację, bo już się ciemno zrobiło. Marzył pan o takim dużym samochodzie, takim prawdziwym samochodzie strażackim, jak miał pan taki malutki. Na pewno pan miał taki malutki samochodzik strażacki, będąc młodym chłopakiem.
4: Każdy młody chłopiec, oczywiście, że tak. Choć pamiętam, że jedną z pierwszych zabawek to był akurat pociąg, ale spełniło mi się to moje marzenie i zostałem
3: strażakiem. Ale ten mundur i takie same, no czy nie takie same, ale równie ważne mundury. No dobrze, teraz wie pan, my tak wesoło zaczynamy, wesoło nie jest. Europa płonie, zwłaszcza płonie południowa Europa. I jak się przyglądamy, Hiszpania, Francja, Grecja, podobno też w Portugalii coś się dzieje od czasu do czasu. No, ona nieduża Portugalia, ale tam też się ma co palić.
4: Tak, to są niestety tradycyjne już sezony takiej palności lasów, czy powierzchni leśnych, czy po prostu wszystkiego, co może strawić ogień, bo z pożarów lasów

0: Niestety przerzucają się te pożary na zabudowania, czyli na domy, i to było widać szczególnie w Hiszpanii i w Grecji, ale także we Francji. Ten sezon jest wyjątkowo groźny, wyjątkowo duża fala upałów, nawet tutaj w Polsce, już nie mówiąc o południu Europy. Więc praktycznie wszystkie kraje w basenie Morza Śródziemnego zmagają się. Ja nawet widziałem materiały z Włoch i z Turcji, gdzie tam też strażacy gaszą również z wykorzystaniem śmigłowców czy samolotów gaśniczych, więc cała Europa, można powiedzieć, w alertach i też nawzajem sobie pomaga. To też jest bardzo ważne, że tutaj mechanizm Unii Europejskiej został uruchomiony i różne państwa, w tym Polska, pomagają swoim sąsiadom, swoim kolegom z innych krajów. I przypomnę tylko, że polscy strażacy obecnie już są w Hiszpanii, już tam są dysponowani do kolejnych działań. Również współpracują z hiszpańskimi strażakami, pobierają troszeczkę tutaj doświadczeń i czekamy, co będzie dalej, jakie będą nasze dalej zadania, bo przez cały miesiąc, przez cały sierpień polscy strażacy będą tam stacjonować.
1: O nich się mówi, że to są tacy komandosi w Straży Pożarnej, no bo to jest ta grupa, która ręcznie gasi. To jest niesamowite, jak się o tym opowiada, że są wyposażeni w hydronetki, ale nie takie sprzed lat kilkudziesięciu, w nowoczesne, w tłumnice, proszę mnie poprawić w razie czego, bo być może źle nazywam ten sprzęt, taka miotełka, miotła metalowa do tłumienia tych płomieni, i tak naprawdę to wycinają w tym lesie, poruszając się na piechotę. W tej potwornej atmosferze zadymionej z ogniem, takie korytarze, żeby ten ogień dalej się nie przedostawał. Dobrze powiedziałem?
0: Taka jest główna idea, tak, żeby rzeczywiście oddzielić to, co się pali, od tego, co jeszcze nie jest spalone. Przy pomocy, no, można nazwać tak bardziej prosto, motyk, takich trochę większych, ale też przeciwogni. To jest nietypowe, bo na początku, jak widzieliśmy te pierwsze akcje czy ćwiczenia strażaków, gdzie podpalano pewne powierzchnie leśne, no to taką z lekką obawą, bo przecież strażacy zawsze gaszą. Ale rzeczywiście to jest taka powszechnie stosowana taktyka na świecie. Uczyliśmy się między innymi od Kanadyjczyków i od strażaków ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, ale no, 2 lata temu też byliśmy na naukach u Francuzów. Teraz jesteśmy na akcji i też częściowo na takiej nauce u Hiszpanów, więc te nasze moduły do gaszenia pożarów bez użycia samochodów gaśniczych, co na pierwszy rzut oka jest dość dziwne, ale rzeczywiście w wielu, szczególnie takich trudno dostępnych terenach, żaden samochód pożarniczy nie wjedzie. Jedynym takim efektywnym sposobem to jest gaszenie z góry, czyli przy pomocy śmigłowców z podwieszanymi zbiornikami na wodę albo samolot gaśniczych i tych pieszych oddziałów, które tutaj w Polsce również po pożarach naszych wewnętrznych, czyli mówimy tu o Biebrzańskim Parku Narodowym, między innymi sprzed 2 lat, te moduły po prostu zostały wprowadzone do naszego tutaj zasobów ratowniczych. I są z powodzeniem wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. To są te pierwsze misje poza granicami kraju, czyli Hiszpania. Ale tutaj taki chrzest bojowy to właśnie był pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2024 roku, kiedy rzeczywiście te pierwsze oddziały bardzo się przydały, bo jak wiemy, Puszcza, Biebrzański Park Narodowy to są tereny podmokłe, bagienne. Tam samochody grzęzły, więc te oddziały świetnie się sprawdziły i miały taki chrzest bojowy. Zostały wysłane tam, bardzo, bardzo dobrze wykonały swoje zadanie i do tego oczywiście były śmigłowce, tutaj podkreślam, Lasów Państwowych, które były pierwsze w działaniach, i później śmigłowiec policji Black Hawk również wspomagał, a to jest no, nieoceniona pomoc, jeżeli tysiące litrów wody mogą zlecieć z nieba, zabezpieczyć pewne obszary leśne, tak żeby ogień się nie rozprzestrzeniał, a przy silnym podmuchu wiatru to nawet najmniejsze zarzewie ognia, to też udział dronów chociaż, które fantastycznie nam pokazywały te wszystkie ciepłe miejsca, te nagrzane, skumulowane takie punkty, gdzie trzeba było chodzić, zadeptywać, troszeczkę polać wodą, ale to jest taka mrówcza, wielogodzinna praca i tę pracę właśnie strażacy tam wykonali. I tutaj jeszcze przypomnę, z wielkim udziałem ochotniczych straży pożarnych, więc tutaj dziękujemy druhom, dziękujemy wam, że jesteście, że pomagacie, że wspieracie.
1: No tak, na szczęście polskie lasy są duże, ale nie są duże tak jak kanadyjskie lasy.

0: nocy i tu nie trzeba strażaków zrzucać na spadochronach na w te rejony, gdzie się pali. Wiele takich filmów się ukazało, fabularnych, ale też dokumentalnych, pokazujących prace czy amerykańskich, czy kanadyjskich właśnie służb strażackich. No, na szczęście w Polsce mamy lasy, które są duże, no ale nie tak duże jak te kanadyjskie. I u nas nie trzeba.
1: No, u nas nie trzeba, znaczy były takie pomysły, no, byli pasjonaci, którzy rzeczywiście chcieliby uruchomić takie no, powiedzmy, powietrzne pododdziały, które skakałyby z spadochronami. Na razie odłóżmy to troszeczkę na przyszłość, ale te pierwsze pododdziały, czyli te moduły GFFF, jak się ładnie nazywają, świetnie się sprawdzają, świetnie się wkomponowały. Niemalże z marszu, zaraz po utworzeniu, sformowaniu, krzes bojowy, tak jak mówiłem, w Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy, tutaj no, bardzo dużo szalejący pożar i no i obecnie debiut na arenie międzynarodowej, ale jak znam polskich strażaków, to tam sobie świetnie dadzą radę, bo takich modułów ratowniczych mamy kilka. Najbardziej znane są poszukiwacze ratownicze, które od lat wspierają no, te rejony, gdzie zdarzają się trzęsienia ziemi. Ostatnio Turcja. 2023 rok to ta misja, gdzie rzeczywiście no, bardzo szybko pojawiliśmy się na miejscu. To było po 24 godzinach od wstrząsów. Już byliśmy na miejscu, już udzielaliśmy pomocy. Dzięki temu kilka osób udało się wyratować. To było kluczowe, czyli ta szybko pomoc. Ale też mamy moduły przeciwpowodziowe na przykład, czy specjalistów z chemii, z medyki. Sam uczestniczyłem na takiej dość nietypowej misji na Słowacji, gdzie testowaliśmy ludność na wirus COVID. To było też bardzo nietypowe zdarzenie, ale rzeczywiście ci nasi ratownicy medyczni w służbie, w Państwowej Straży Pożarnej, no, po prostu pomagaliśmy, tak? Bo tam była taka taktyka walki z COVID-em, że ludność testowano masowo co jakiś czas i też były potrzeby ratownicze z tym związane, więc polscy strażacy również tam pomagali. Więc naprawdę szeroki zakres, szeroki wachlarz możliwości. To jest taka nasza, można powiedzieć, duma. To są najlepsi z najlepszych. I też jesteśmy rozpoznawalni dzięki temu w Europie i na świecie. Staramy się odwdzięczyć tym, że wykonujemy swoją pracę jak najlepiej potrafimy. No i jesteśmy doceniani, bo jeżeli Polska proponuje swoje moduły gdzieś poza granicami kraju, to my jesteśmy wybierani jako jedni z pierwszych bardzo często. To też jest taki znak firmowy, można powiedzieć, taki stempel jakości. Taki stempel jakości chociażby Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ma już od 2010 roku, czyli certyfikacja organizacji INSARAG, czyli to jest taka organizacja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. To już jest top of the top, tak? Czyli to nie wszyscy to mają, tak? I Polacy mają to już z powodzeniem od 16 lat. Już chyba 3 certyfikacje były po drodze. W międzyczasie pomagaliśmy przygotowywać się do certyfikacji chociażby Ukrainie, czy kilku państwom tutaj europejskim.
0: A państwa i moim gościem był starszy brygadier Karol Kieszkowski, Akademia Pożarnicza. Proszę państwa, i wyjaśniam, tym razem mój gość nie był w mundurze, bo pytał się mnie, czy ma przyjechać w mundurze. Powiedziałem, nie, no straszny upał. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do upału, ale niech pan się już tak nie katuje. Dziękuję serdecznie za wizytę u nas.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję za tą możliwość bez munduru.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To będzie ciężki dzień przed nami, apogeum upałów, gdzie niegdzie będzie nawet 40 stopni. Kolejny nocny atak Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Kilkanaście jest rannych.

0: koalicji to nie dziwi, Pałac Prezydencki mówi wara. To głosy po ułaskawieniu przez Karola Nawrockiego, lidera kibiców stołecznej Legii. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Przed nami apogeum upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych radzi, aby w takie dni chronić domy przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji. Nasz reporter zapytał mieszkańców stolicy, w jaki sposób przygotowują swoje mieszkania na największe upały.
1: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
2: No ja niestety dla mnie szczęśliwie jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
3: Jak ktoś nie ma?
4: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
5: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
2: Czyli cień.
5: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
0: Lekarze przypominają, że upały są niebezpieczne dla życia i zdrowia. Dziś pamiętajmy o regularnym nawadnianiu się, a także o zadbaniu o domowe czworonogi, które również ciężko znoszą upał. Upały wpływają też na pracę dwóch elektrowni, Połaniec i Kozienice. Obie siłownie w związku z niskim stanem wody ograniczyły pracę, wygaszając część bloków. A więcej o pogodzie już za kilka minut. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Na ukraińską stolicę w nocy spadła seria balistycznych rakiet. W mieście wybuchło kilka pożarów. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez ponad godzinę i został już odwołany. Lokalne władze poinformowały o zniszczonym budynku magazynowym. Z jego ruin uratowano dwie osoby. Trwa akcja ratownicza. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Łącznie celami rosyjskiego ataku było 7 lokalizacji w Kijowie i na jego przedmieściach. To skoordynowane prowokacje. Tak incydenty z rosyjskimi samolotami ocenił w Polskim Radiu były inspektor sił powietrznych generał Tomasz Drewniak. Wczoraj przed południem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła IU-20M 56 km na północny zachód od Koszalina. Generał Drewniak ocenił, że są to działania wymierzone w cały zachód.
6: Rosyjska armia jest silnie powiązana politycznie i jest bardzo mocno scentralizowana. Nie ma tam możliwości, żeby to lokalni dowódcy podejmowali takie decyzje. Myślę, że to się wpisuje w ten cały charakter prowadzenia wojny, bo już tak trzeba to nazwać, Rosji z Zachodem, z NATO, z Unią Europejską. Ona oczywiście nie jest taka, że czołgi jeżdżą po ulicach, ale w wielu obszarach można ją z całą odpowiedzialnością nazwać wojną.
0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wojsko cały czas monitoruje bezpieczeństwo Polski, a w razie konieczności podejmuje odpowiednie działania. I zapowiadana przez nas sprawa, która cały czas budzi duże emocje. Chodzi o decyzję prezydenta wobec lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Karol Nawrocki darował mu karę w postaci 2-letniego zakazu stadionowego, którą sąd orzekł po tym, jak podczas jednego z meczów wszedł on na płot, by prowadzić doping. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
7: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
8: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
7: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
7: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: A na koniec informacji chwalimy się jeszcze historycznym wynikiem. Portal polskieradio24.pl liderem wśród radiowych serwisów internetowych w Polsce. Według badania Mediapanel w lipcu portal odwiedziło ponad 5 700 000 użytkowników. Na drugim miejscu plasował się serwis RMF FM, a na trzecim rmf24.pl. Jedną z cech portalu Polskiego Radia 24 jest rezygnacja z klasycznych reklam display, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z serwisu w uporządkowanym i czytelnym środowisku. Twórcy chcą zapewnić użytkownikom szybki dostęp do informacji i przejrzystą architekturę treści. I my do odwiedzania portalu Polskie Radio 24 jako uzupełnienia naszej anteny gorąco Państwa zachęcamy.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: A skoro o gorącu mowa, to ponad połowa Polski objęta alertem trzeciego stopnia przed upałem. Jakie wartości zobaczymy dziś na termometrach? O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają też przed burzami, zwłaszcza na Kujawach i w Wielkopolsce, gdzie obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr, lokalnie opady gradu. Jutro temperatura ma zacząć stopniowo spadać, choć na Podkarpaciu nadal będzie ponad 35 stopni. Za to już pojutrze w całym kraju temperatura będzie znacznie przyjemniejsza, od 21 do 26 stopni.
2: Klimat.
0: W lasach południowej części województwa łódzkiego i północnej części śląskiego utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. W południowej i środkowej Polsce zagrożenie jest średnie, a we wschodniej, środkowej i południowo-zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Jeśli chodzi o jakość powietrza o poranku, to ta przeważnie jest dobra i bardzo dobra. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają tylko mieszkańcy Sosnowca i Czerniawy w Karkonoszach. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 9,5% energii elektrycznej. Od 11 do 14 zaleca się zwiększenie zużycia, by wykorzystać nadmiar prądu.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Cóż, musimy przeżyć jakoś tę upalną środę, jeszcze jutro. I będzie zdecydowanie lepiej. 6:07 na zegarach. Dzień dobry, środa, 5 dzień sierpnia 2026 roku, jednocześnie 217 dzień roku. Całą poranną ekipą w składzie: Roch Kowalski, Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, Adam Brzeziński, Rafał Boguta i Michał Chomyszyn. Zapraszamy Państwa na nasze poranne, środowe spotkanie do spędzenia poranka z Polskim Radiem 24. Będziemy mieli dla Państwa gości. Po godzinie 7:07 Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. A po 8:30 eksperci i komentatorzy. Najpierw Daria Hibner z Rzeczpospolitej, a przed godziną 9:00 dr Kamil Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Przed nami, jak już wspominałem, 217 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:02, a zajdzie o 20:21. Dzień potrwa 15 godzin i 19 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Oswald, Stanisław i Stanisława oraz Wirginiusz. Składamy Państwu najlepsze życzenia i zapraszamy na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
12: Kalendarium historyczne.
13: 5 sierpnia w roku 1864 na stokach Cytadeli Warszawskiej został stracony Romuald Traugut, ostatni dyktator powstania styczniowego. Wraz z generałem zostali straceni czterej członkowie powstańczego rządu narodowego.
14: Na stokach Cytadeli stracono Traugutta oraz Jana Jeziorańskiego, Józefa Toczyskiego, Rafała Krajewskiego i Romana Żulińskiego.
13: Przypomniał profesor Andrzej Szwarc. Dziś 105. rocznica urodzin pisarza Romana Bratnego. Był autorem m.in. powieści Kolumbowie, rocznik 20.
15: Chodź tu, Jerzy. Usłyszał za sobą szept Zygmunta. Dowódca siedział w kącie oparty plecami o ścianę. Słysząc kroki kolegi, podniósł do góry twarz. Jerzy cofnął się. Wysoki, krwawy, rozorany gdzieś pod brwią guz zasłaniał jedyne oko Zygmunta. Ślepy wyciągnął rękę przed siebie. Jerzy, nie widzę. Nic nie widzę. Wymamrotał, połykając spływającą mu na usta krew. Nie zostaniesz. Nie zostaniesz, odpowiedział, szukając w chlebaku opatrunku osobistego.
13: Fragment powieści czytał Jan Englert. 5 sierpnia 1944 roku powstańcy z harcerskiego batalionu AK Zośka wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny KL Warszał, nazywany Gęsiówką. O panującej wówczas

0: Czas atmosferze mówił Witold Bartnicki, pseudonim Wiktor.
1: Radość euforyczna, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Jak zobaczyliśmy, że to wszystko było już gotowe do opalania krematorium, zrozumiałem, dlaczego oni się tak cieszyli.
0: Tego samego dnia po zajęciu zajezdni tramwajowej przy ulicy Młynarskiej oraz szpitala zakaźnego świętego Stanisława Niemcy rozpoczęli mord mieszkańców tamtej okolicy. Wydarzenia określane obecnie jako rzeź woli to jedna z największych zbrodni na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.
2: Najbardziej wstrząsający był moment, kiedy z trzeciego piętra żołnierz niemiecki wyrzucił mojego młodszego kolegę przez okno. Dosłownie pod naszymi nogami skonał na bruku.
0: Wspominał ksiądz Stanisław Kicman, który miał wówczas 7 lat. W ciągu 3 kolejnych dni Niemcy zamordowali w sumie kilkadziesiąt tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. 60 lat temu ukazał się 7 studyjny album grupy The Beatles zatytułowany Revolver. To właśnie na tej płycie po raz pierwszy pojawił się utwór o żółtej łodzi podwodnej.

Jest to pierwszy album, na którym grupa z Liverpoolu zaprezentowała swoje eksperymentalne i psychodeliczne oblicze. W roku 1963 urodziła się piosenkarka Anna Jurksztowicz.

0: Na początku swojej kariery występowała w grupie Bolter, słynnej z przeboju Daj mi tę noc. Dziś 15. rocznica śmierci polityka i działacza rolniczego Andrzeja Leppera.
1: Powołał do życia Związek Zawodowy Samoobrona w 1991 roku. Potem powstała partia o tej samej nazwie, której został przewodniczącym. Był przywódcą wielu demonstracji i akcji protestacyjnych w obronie polskiej wsi. W 2001 roku został wybrany posłem. Od maja 2006 roku był wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządzie koalicji PiS-LPR i Samoobrony. Rozpad koalicji wyprowadził do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w 2007 roku.
0: Przypomniała redaktor Zuzanna Dąbrowska. Lepper został znaleziony martwy w swoim biurze w Warszawie. W śledztwie ustalono, że polityk zginął śmiercią samobójczą. W roku 2018 zmarł reżyser Piotr Szulkin.
2: Chciałbym robić cokolwiek, nie spiesząc się. Nie być pod tą presją czasu, nie być pod tą presją, czy zdąży się, czy się nie zdąży. I nawet jeżeli mnie spotykają przyjemne rzeczy, to ja nie mam czasu na nie zareagować. I po prostu mi się wydaje, że to, do czego dążę, to jest osiągnięcie takiego momentu w życiu, że będę normalnym reżyserem, czy będę cokolwiek robił normalnie.
0: Jako profesor Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi wykształcił wielu docenionych reżyserów młodego pokolenia.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Niezwykle dużo ciekawych informacji przynoszą dzisiejsze jedynki dzienników. A zaczniemy od pierwszej strony Rzeczpospolitej, bo pewnie często Państwo się zastanawiają, na co idą nasze podatki, na co płacimy tak na dobrą sprawę, komu płacimy. Państwo kosztuje już 53 tysiące na osobę, tak podaje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Niemal 2 biliony złotych sięgnęły w 2025 roku wydatki publiczne w Polsce. To w przeliczeniu około 53 222 zł na mieszkańca. I to jest aż o 5 tysięcy więcej niż w roku 2024. Tak wynika z raportu Rachunek od Państwa. Wydatki publiczne w 2025 roku, który przygotował Forum Obywatelskiego Rozwoju, a które Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. Nie będę Państwu podawać oczywiście w liczbach, bo te nigdy się za bardzo w radiu nie sprawdzają. Ale na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydatki publiczne, czyli tak na dobrą sprawę, jakbyśmy mieli podzielić tort z naszych podatków, to na co one idą, i to mówimy i o podatkach z pensji, podatkach oczywiście, które płacimy przy wszystkich zakupach, tak na dobrą sprawę. Na pierwszym miejscu emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na drugim miejscu ochrona zdrowia. I to, żeby Państwu zobrazować, jaka to jest skala.

0: szpitala, to powiedzmy z tej puli 53 tysięcy 8900 wydajemy co rok na emerytury. Na drugim miejscu na ochronę zdrowia, czyli 6 tysięcy. 4 tysiące złotych na szkoły i przedszkola. W następnej kolejności, czyli na czwartym miejscu, jest wojsko. Ku zaskoczeniu, nasza składka do Unii Europejskiej zajmuje dopiero ostatnie miejsce i w tym budżecie na mieszkańca za obecność w Unii Europejskiej płacimy tylko 936 zł. Od dołu także najsłabiej opłacamy koleje i tory, 976, policję, straż graniczną i straż pożarną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. W środku stawki między innymi dodatki do emerytur, to kolejne renty z ZUS i KRUS, czyli widzimy, że same świadczenia dla emerytów i rencistów, niezależnie czy zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw i w sektorze publicznym, czy w rolnictwie, to jest zdecydowana większość naszych wydatków z podatków. Ochrona zdrowia 1300 zł, administracja samorządowa 1200, a pomoc społeczna i zasiłki dla bezrobotnych 3100 zł. Polecam Państwu bardzo, bo to ciekawa, naprawdę ciekawe zestawienie tego, na co tak na dobrą sprawę oddajemy Państwu nasze zarobione pieniądze. To teraz Super Express, a tam sondaż właściwie z pytaniem, niewłaściwie no sondaż jako sondaż, ale z pytaniem, czy jak oceniamy pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, bo to już jutro rocznica zaprzysiężenia prezydenta prezydenta Karola Nawrockiego właśnie. O Rafale Trzaskowskim jeszcze będę chciał Państwu zaraz powiedzieć. Dobrze pierwszy rok prezydentury ocenia 47% badanych, źle 43%, więc prawie że pół na pół jesteśmy podzieleni w kwestii oceny prezydenta, a nie wie bądź nie ma zdania 10%. Wymsknął mi się prezydent Rafał Trzaskowski, bo w Gazecie Wyborczej, dawno o tym też nie mówiliśmy, w Warszawie ruszyła zbiórka podpisów pod referendum odwoławczym prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Kto chce odwołać Trzaskowskiego? Takie pytanie zadaje Gazeta Wyborcza. Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości też są niezadowoleni z rządów Trzaskowskiego, mówi szef struktur partii Grzegorza Brauna ze stołecznego Obwarzanka. Jego ludzie pomagają zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Właściwie ten tekst ma Państwa przekonać, jak to źli są ci, którzy zbierają podpisy, i zniechęcić, zdaje się, do tej inicjatywy. Michał Wojtczuk napisał ten tekst w Gazecie Wyborczej. Właściwie no tylko znajdując wady wśród pomysłodawców tego referendum. Natomiast największe kontrowersje wzbudza fakt, że wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach rozstawiali stoiska 1 sierpnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi przed cmentarzem Powązkowskim. Zbierali podpisy także w godzinę W. Ręce mi opadły, mówi Dorota Łoboda, warszawska posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ten tekst oczywiście do przeczytania na stołecznych stronach Gazety Wyborczej. A teraz zmieniamy temat. Pełną solidarność z Hiszpanią po ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym wyrazili ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, którzy zebrali się na nadzwyczajnym posiedzeniu. To spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Według doniesień wszyscy ministrowie pozytywnie ocenili działania hiszpańskich służb oraz zaangażowanie Madrytu w walkę z nielegalną migracją i przemytem ludzi, a odpowiedzialnością za sytuację w Ceucie obarczyli grupy przemytnicze. Podczas wczorajszego spotkania żaden z ministrów nie postulował o zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. O tym, co pokazała sytuacja w Ceucie, mówił w rozmowie z nami profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
1: Wydaje mi się, że tutaj raczej mieliśmy do czynienia nie z konfliktem między państwami unijnymi, jak ewentualnie między poglądami politycznymi. I teraz, gdy spojrzymy się na mapę państw z perspektywy tej, gdzie rządzi taka partia czy koalicja, która weszła na, czy zdobyła władzę na gruncie, no właśnie, antyimigracyjnym, często takim prawicowym, populistycznym, no tak to akurat się składa, jeżeli chodzi o państwa takie jak Włochy, jak Czechy. De facto też mocno prawicowe poglądy no, dominują w niektórych państwach skandynawskich, Dania na przykład, no to, to tutaj w zasadzie pewna zbieżność jest i ja nie mam wrażenia, że chodzi o to, żeby chciały skłócać się z Hiszpanią, bo sądzę, że do wielu

0: rozmów w różnych sprawach ta Hiszpania będzie im potrzebna, ale żeby móc dla użytek i wewnętrzny, i utrwalenia swojego wizerunku w elektoracie, takiego antyimigracyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do tej nielegalnej imigracji, to budzi emocje, bardzo też często budzi lęk, jakże silny w tym elektoracie, które te partie reprezentują. Mało tego, dla Meloni to pewien moim zdaniem taki prezent przed wyborami, które we Włoszech się zbliżają, a pamiętajmy, że notowania Meloni i w ogóle taka rywalizacja wewnątrz partii Fratelli Italiani, czyli braci włoskich, ale też rywalizacja z Salvinim, też właśnie na ten radykalizm, jest bardzo silny i możliwość wyjścia na pierwszy front, front widoczny nie tylko na poziomie krajowym, ale europejskim, na ten front antyimigrancki, jest pewną korzyścią. I też chyba z tego powodu partia, która dzisiaj jest w opozycji, PiS, a kiedyś właśnie na gruncie haseł antyimigranckim w 2015 roku doszła do władzy i już próbuje i sądzę będzie próbowało dyskontować taką sytuację, a obrazki, jakie widzieliśmy, no nie były napawające spokojem. Myślę o tym, jak ta duża liczba, można powiedzieć o inwazji, bo procentowo te osoby, które 60-70 tysięcy przedostały się... No,
1: prawie tyle, co mieszka w Ceucie na stałe, niewiele mniej tak naprawdę.
0: Więc to na pewno w sposób uzasadniony u wielu ludzi budzi obawy. I fakt, że jak przyjrzymy się faktom, że to nie wpływa na strefę Schengen i tak dalej, bardziej na wyobraźnię, ale sądzę, że bardzo często w kwestii wyborów politycznych to gra na emocjach, na wyobraźni, na lękach, to jest to, co warto dyskontować, po prostu tak jest.
1: Minister włoski, minister spraw wewnętrznych Matteo Piandetosi, i wiemy to od niego samego, bo on opublikował sam swoje oświadczenie, mimo że wcześniej bardzo ostro włoscy politycy i premier Meloni i szef dyplomacji Antonio Tajani Hiszpanię krytykowali, to teraz minister Piandetosi miał wyrazić na spotkaniu ministrów, i podkreślam, wiemy to od niego samego, na wideo spotkaniu ministrów szczerą i głęboką solidarność z Hiszpanią i jeszcze pochwalił Hiszpanów, że bardzo zdecydowanie zareagowali na ten kryzys migracyjny w Ceucie, czyli no rzeczywiście do własnego elektoratu inaczej, na poziom europejski inaczej.
0: No bo na poziomie europejskim świadomi są ci politycy, zwłaszcza ci, którzy rządzą, że potrzebne jest osiąganie porozumień, że potrzebne są wspólne inicjatywy, wspólne głosowania na różnych poziomach, czy w ramach Komisji Europejskiej, czy w różnych grupach Parlamentu Europejskiego. Także dobrze, że świadomi są tego interesu i potrzeby tego poziomu współpracy w Unii Europejskiej, no a interesy lokalne, interesy związane z utrzymaniem się czy zdobyciem władzy, one bardzo często i dyktują to, co politycy mówią, muszą mówić ewentualnie do pewnych założeń swojej strategii wizerunku politycznego, do komunikacji z elektoratem. To sprzężenie jest, ale sądzę, że warto zwrócić uwagę, że tego typu kryzysy, one wpływają, czy są dyskontowane nie tylko przez te partie, mówiłem, te prawicowe czy skrajne prawicowe, które chcą to dyskontować, ale w ogóle też zmieniają środek ciężkości dyskursu z partii centrowych ku prawicowym. I w odniesieniu do przełożenia na polską politykę bardzo często ostatnimi laty obserwujemy, jak Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, ten kurs, że tak powiem, ku takiej prawicowemu dyskursowi antymigranckiemu też przyjmuje, co ja bym tłumaczył właśnie próbą zabezpieczenia się przed utratą elektoratu. I, no i tak dryfujemy i siłą rzeczy Unia Europejska, czy poziom Unii Europejskiej, tam gdzie się te polityki harmonizuje, będzie się dostosowywała do tego całego tak szeroko rozumianego dyskursu i będzie prowadzić działania zmierzające do zapewnienia tego, żeby poszczególne państwa, te graniczne, czy tej strefy przygranicznej, miały i środki finansowe, i miały, czy były też przymuszane do pewnych działań, ale otrzymywały właśnie.

0: właśnie te finansowe wsparcie do wdrażania tej polityki, która kiedyś była bardzo kontrowersyjna, a dzisiaj wydaje się, staje się normalną częścią polityki, jak dyskusje z, i pogłębianie współpracy z państwami trzecimi. To bardzo ważne, bo tutaj też jest ten element tych pushbacków, na ile tutaj czy normalizować, nie normalizować.
1: No, o to jest duży spór w Unii Europejskiej właśnie, o to jak reagować, czy te pushbacki, czyli takie, no mówiąc wprost, odpychanie jeszcze na granicy tych migrantów, zanim ją przekroczą, czy to powinno być stosowane, czy nie. No oficjalnie Unia Europejska się na te pushbacki nie zgadza, ale nierzadko przemykała na to oczy, jak robiły to kraje członkowskie. Grecja, także Polska.
0: Tak, no i to jak budujemy mury, to one są różnego rodzaju. My na naszej wschodniej granicy, no to robimy, zrobiliśmy już określony, trudny do przejścia płot. Oczywiście to wszystko jest w jakiś sposób, da się technologią też obejść, ale na chwilę obecną można powiedzieć, że mamy w miarę szczelną albo i szczelną granicę wschodnią, która jest też granicą Unii Europejskiej, ale na morzu no widzimy, że Hiszpania szybko jakąś tam barierę wodną zrobiła, myślę też nietrudną do przejścia, ale póki co jest to jakieś tam rozwiązanie. Jakby takich szereg działań będzie niezbędnych, także tych, które się mówi, mają być wypracowane z tymi państwami, które mogą tego chcieć, a Maroko może się zgodzić na wypracowanie pewnych rozwiązań, które będzie realizowało już na swoim terenie, czyli tam, gdzie ma jurysdykcję, czyli że czy to za pieniądze dodatkowe unijne, tak jak to Turcja na przykład dzięki Unii Europejskiej, a w sumie za sprawą wtedy Angeli Merkel otrzymała. No, tego typu kryzysy, nawet jeżeli Maroko nie jest tutaj niewinne, bo raczej jakoś też się mogło do tego przyłożyć, to siłą rzeczy, patrząc na pragmatykę i chcąc zabezpieczyć się, musimy się z tym Marokiem i innymi państwami dogadywać. No trudno się dogadać z Łukaszenką, ale pewien sposób chyba konsensusu też tutaj osiągnęliśmy i na pewno to nie jest wystarczające. No, ta kwestia powrotów, czyli tych ośrodków pozaunijnymi, gdzie ci nielegalni migranci mają być lokowani do czasu rozpatrywania azylu. Kwestia tego, jak ograniczyć prawo do azylu, bo to też już się podnosi. Czyli widzimy, że te kwestie, które wcześniej uchodziły jeszcze przed 2015 roku powszechnie za kontrowersyjne, dzisiaj stają się przedmiotem dyskusji, regulacji
1: no,
0: i wdrażania.
1: Włoski
0: i sądzę,
1: minister
0: że jeszcze
1: miał
0: będzie to lepiej szło.
2: Z profesorem Arturem Rolandem Kozłowskim z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku rozmawiał Michał Strzałkowski, a za półtorej minuty Rafał Boguta i najnowsze informacje.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 6:30. Rafał Boguta, zapraszam. 30 stopni na północy, 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie. Nad Polską afrykański żar. 3/4 kraju objęte jest alertem najwyższego stopnia. Upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Gdy przekraczają 30 stopni, zwiększają ryzyko odwodnienia czy udaru cieplnego nie tylko u

0: seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie. Przestrzega dr Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
1: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają, występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni.
0: Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Polak nie był żołnierzem i zajmował się pomocą miejscowej ludności, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: Apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
0: Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on na Ukrainę z pomocą humanitarną. Przekazywał ją mieszkańcom miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Tymczasem w nocy Rosja ponownie uderzyła w Kijów. Według ostatnich informacji jest 14 ofiar tego ataku. Co drugi skontrolowany warszawski taksówkarz dostał mandat. To efekt lipcowych kontroli przeprowadzonych przez policję przy współpracy Straży Granicznej i przedstawicieli stołecznego ratusza. Policjanci wystawili 112 mandatów, a w 13 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali podczas tych działań 59 dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy, a 19 taksówek zostało odholowanych, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
3: Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 kierujących było nietrzeźwych, a 3 osoby poszukiwane. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej.
0: To nie koniec kontroli. Policja podkreśla, że funkcjonariusze warszawskiej drogówki codziennie kontrolują kierowców przewożących pasażerów, także działających za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. W informacjach jeszcze Tatry, gdzie przybywa młodych kozic. Tegoroczne wiosenne liczenie wykazało najwyższy od 5 lat udział koźląt w populacji. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, z czego ponad 12% stanowiły tegoroczne młode. To jeszcze nie jest wynik w pełni satysfakcjonujący, ale po latach spadków daje nadzieję na poprawę, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: My to bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje, czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy maleje. Dlatego, ponieważ liczenie kozic jest obarczone bardzo dużym błędem statystycznym i w jednym roku ze względu na przykład na pogodę albo na obsadę możemy lepiej policzyć, w drugim gorzej.
0: Wzrostowa tendencja liczby młodych kozic będzie weryfikowana w trakcie kolejnych badań. Kozice liczone są 2 razy w roku.

0: Szczęśliwi mogą być mieszkańcy Pomorza oraz Suwalszczyzny, bo tam dziś najchłodniej. I mówiąc najchłodniej, myślę 30 stopni. W pozostałej części kraju im dalej na południowy wschód, tym goręcej. 32 stopnie w województwie lubuskim, 33 w Wielkopolsce, 34 na Podlasiu, 35 na Kujawach i na Dolnym Śląsku, 36 stopni to województwa opolskie i łódzkie, 37 stopni na Śląsku i 38 stopni. To najwyższe wskazanie na Mazowszu, w województwie świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Wszędzie raczej bez opadów, te możliwe w drugiej połowie dnia i to głównie na zachodzie i północy kraju. Tam także możliwe największe zachmurzenia. Szósta 34 na zegarach. Informacje sportowe przedstawi Sylwia Urban. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Włoch Jonathan Milan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina. Tym samym powtórzył sukces z pierwszego etapu, na którym też okazał się najszybszym na sprinterskim finiszu. Drugie miejsce ponownie dla Francuza Paula Maniera, a na trzeciej pozycji uplasował się Włoch Matteo Malucelli. Najlepiej z Polaków finiszował Marceli Bogusławski, który zajął dziewiąte miejsce.
2: Daliśmy siebie wszystko. Myślę, że no, jesteśmy zadowoleni z siebie przede wszystkim, że właśnie jest to top 10, także no. No i staramy się po prostu troszeczkę tam gdzieś dorównać tej końcówce tym właśnie World Tourowym drużynom.
1: Radosław Frontczak doskoczył do kilkuosobowej ucieczki, wygrał 3 lotne premie i wyraźnie objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych.
3: Naprawdę chłopacy zasuwają i gdzieś tam doskoczyć do

0: Trening do tej pierwszej dwójeczki nie było lada wyzwanie, ale udało nam się, gdzieś tam się współpraca zawiązała dalsza. Sprint to moja super domena, także czułem się jak rybka w wodzie. Rozpogodziło się, także super, super dzień.
1: W klasyfikacji generalnej Milan ma 8 sekund przewagi nad Manierem i 12 sekund nad reprezentantem

0: listem etapów. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma zajęła 13 miejsce w jeździe indywidualnej na czas, która była czwartym etapem wyścigu kolarskiego Tour de France kobiet. Wygrała Szwajcarka Marlen Reusser i została nową liderką. Niewiadoma jest szósta w klasyfikacji generalnej. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Montrealu. W pierwszej pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6 i 6-2.
1: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne tutaj spotkania w Montrealu i budować swoją formę. Także dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie.
0: W kolejnym meczu Hubert Hurkacz zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Swój pierwszy mecz w turnieju tenisistek w Toronto wygrała Iga Świątek. W drugiej rundzie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To spotkanie ocenia Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.
2: Mecz, który miał dwa oblicza. Pierwszy set perfekcyjny w wykonaniu Igi, naprawdę wszystko się zgadzało i bardzo fajnie się to oglądało. Iga w takim bardzo dobrym wydaniu, kontrolująca, grająca taki zrównoważony tenis. W drugim secie troszeczkę ten poziom się obniżył, ale jeszcze te pierwsze gemy, pomimo większej liczby niewymuszonych błędów, była w stanie przetrwać. Też trzeba przyznać, że Czeszka troszkę zmieniła strategię gry, zaczęła grać trochę spokojniej, zmieniać rytm, co spowodowało, że trochę pewności siebie u Igi ubyło. No ale na szczęście gdzieś to wszystko opanowała.
0: Niestety z tym turniejem pożegnała się Maja Chwalińska, która przegrała w drugiej rundzie z Australijką Talią Gibson 5-7 i 1-6. Z kolei Zuzanna Pawlikowska wygrała z Bułgarką Lią Karataczewą 6-4, 6-2 i została czwartą Polką, która awansowała do drugiej rundy turnieju Warsaw Polish Open.
3: Tak naprawdę mój trener wczoraj ustalił taktykę i się jej trzymałam i wydaje mi się, że z tą taktyką bardzo dobrze szło. Także wiedziałam, czego się spodziewać, aczkolwiek na pewno nie był to łatwy mecz. Trochę emocji było, nie ukrywam, troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
0: Wcześniej do drugiej rundy awansowały też Weronika Falkowska, Martyna Kubka i Katarzyna Kawa, a w deblu Alicja Rosolska i Martyna Kubka zwyciężyły Hiszpankę Yvonne Caballé-Reimers i Niemkę Noe Akugue 7-6, 6-0 i są już w drugiej rundzie gry podwójnej. Olympique Lyon przegrał na wyjeździe ze Spartą Praga 1-2 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rozgrywkach nie uczestniczą już niestety polskie kluby. Lech Poznań i Górnik Zabrze zostały wyeliminowane w drugiej rundzie. Olympique Lyon to dwukrotny półfinalista Ligi Mistrzów w 2010 i 2020 roku. W zeszłym sezonie utytułowany klub zajął czwarte miejsce w lidze francuskiej, więc musi uczestniczyć w eliminacjach Champions League. W trzeciej rundzie trafił na wicemistrza Czech, Spartę Praga. Pod koniec pierwszej połowy francuski zespół wyszedł na prowadzenie, gdy obrońca Sparty Martin Zumochel skierował piłkę do własnej bramki. Matej Reiners wyrównał na 1-1, a w 69 minucie zwycięskiego gola dla Sparty strzelił Ekwadorczyk John Mercado. Dzisiaj odbędą się kolejne dwa mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Duński Aarhus GF, który wyeliminował Lecha, zagra z azerskim Sabahem Baku Tymoteusza Puchacza. Z kolei pogromca Górnika Zabrze Fenerbahce Stambuł podejmie austriacki Sturm Graz. Rewanże zaplanowano na 11 sierpnia. Tymczasem Górnik Zabrze rozpocznie dzisiaj batalię o Ligę Europy. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt. Początek spotkania o 20:15. Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Taką informację podała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W specjalnym komunikacie przekazano też, że Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z występu w tym turnieju, mimo że mieliby takie prawo na podstawie rankingu FIVB. Jednocześnie Międzynarodowa Federacja poinformowała, że zarówno żeńska, jak i męska zborna mają zapewniony udział w Lidze Narodów w 2027 roku. Natomiast dzisiaj powitamy naszych siatkarzy, którzy wrócą ze złotymi medalami Ligi Narodów. Ich powrót miał być wczoraj, ale opóźnił się ze względu na trudności z połączeniami lotniczymi z Chin, ale na pewno będzie bardzo głośno i radośnie na lotnisku warszawskim Okęcie.
4: Sylwia Urban, dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
4: 19 minut pozostało do godziny 7, a do końca tygodnia w niemal całej Polsce utrzyma się upalna aura. Mieszkańcy miast i wsi prześcigają się w pomysłach na znalezienie ochłody, a lekarze radzą, by szczególnie osoby starsze zachowały ostrożność.

0: O szczegółach Maciej Szefer.
1: Najprostsze rozwiązania bywają najlepsze.
2: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
3: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
1: Ale czasem do pracy czy lekarza trzeba jednak iść. Pani Jadwiga radzi, by oprócz wody zabrać też elektrolity.
4: Warto, no bo pan wszystko dostaje, co pan wypoci, to pan po prostu uzupełnia, nie? Bo wie pan, w starszym wieku, bo ja mam 76 lat, to wie pan, po prostu nie czuję się, nie chce się pić. Taka jest zasada, że nie chce się pić.
1: Brak pragnienia to jedno, ale wiele starszych osób po prostu nie lubi pić wody, mówi kardiolog ze Szpitala Strusia w Poznaniu dr Marek Słomczyński.
5: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
1: Szczególnie dużo płynów powinny spożywać osoby, które biorą leki.
5: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
1: Zatem kiedy wyjść, gdy żar leje się z nieba i jak się schłodzić, wyjaśnia pani Magda z Lubonia.
6: W domu mamy basen, jak wyjeżdżam gdzieś poza dom, zabieram ze sobą tą oto muszelkę, nalewam troszeczkę wody i dziecko ma troszeczkę frajdy. Jest to moje pierwsze dziecko, jestem już z nim rok, mamy rok skończony. No już się troszeczkę nauczyłam, jak on funkcjonuje i czego potrzebuje.
1: Do południa zabawy, a potem drzemka.
7: Z dzieckiem jestem, więc popołudniowa drzemka później jest, więc lepiej teraz wykorzystać ten czas.
1: Na ochłodę dobra jest woda, ale należy wybierać tylko strzeżone kąpieliska. Warto zadbać też o nakrycie głowy, a skórę nasmarować kremem z odpowiednim filtrem, mówi toksykolog i internista dr Eryk Matuszkiewicz.
8: Stopniowo przyzwyczajać się do słońca, nie wylegiwać się na nim, że tak powiem, przepraszam, długi czas, tylko stopniowo, powoli zwiększać tą ilość czasu, używać specjalnych ochronnych środków, oczywiście zabezpieczać głowę o odpowiedniej ilości płynów, pamiętać, ponieważ wtedy opalając się, no siłą rzeczy trochę pocimy się i tracimy płyny przez skórę.
1: Warto śledzić też ostrzeżenia, bo wysokim temperaturom często towarzyszą też gwałtowne burze.
0: Co relacjonował Maciej Szefer. Dziś wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na gromadzenie dokładnych danych o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL właśnie lub numerem prawa wykonywania zawodu. Zmiany są pokłosiem sprawy lekarza, który w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Joanna Stankiewicz.
9: Dane o zarobkach medyków będzie zbierała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mają być one zanonimizowane i trafiać do resortu jako analizy, mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
10: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po wejściu w życie ustawy tzw. PESEL-owej będzie mogła te dane o wynagrodzeniach i czasu pracy dotychczasowym gromadzić i łącząc je przy pomocy czy numeru PESEL, czy prawa wykonywania zawodu, będzie ona mogła powiedzieć już konkretnie, jak kształtowały się wynagrodzenia i czas pracy.
9: Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski wyjaśnił, że powiązanie numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu z wysokością zarobków umożliwi analizę łącznych dochodów osiągniętych w różnych miejscach pracy i z różnych form zatrudnienia.
11: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach lub te same osoby, które w jednym podmiocie pracują, ale na różne formy zatrudnienia, bo się często zdarza, że to jest umowa o pracę plus dodatkowo kontraktowe za czynność płatne, za gotowość i tego typu. Dotychczas mieliśmy kłopoty, żeby to dobrze łączyć, przeliczać stawkę za godzinę. No to nam umożliwi bardziej precyzyjne analizy, badać aspekt wieloetatowości lekarzy, czy też migracji pomiędzy różnymi podmiotami.
9: Szpitale i przychodnie będą miały obowiązek raportowania danych o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, kadry medycznej i pracowników administracji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary do 0,5% wartości kontraktu, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
12: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym.

0: ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas. Jeżeli szpital ma na przykład 1 000 000 000 złotych kontraktu, bardzo często kilkadziesiąt milionów złotych, a w niektórych przypadkach również kilkaset milionów złotych. A więc w takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy to kwotowo będzie 1 000 000 złotych czy 2 000 000 złotych, to jest po prostu 0,5% wartości kontraktu.
1: Lekarze protestowali przeciwko gromadzeniu danych o wynagrodzeniach w powiązaniu z numerem PESEL. Apelowali też do prezydenta o zawetowanie nowelizacji. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej mówił, że zapisy ustawy budzą wątpliwości prawne.
2: Głównie taki zapis, który mówi o tym, że Ministerstwo Zdrowia może tam zbierać swoje dane do określonych celów oraz nieokreślonych bliżej innych celów, i to budzi nasze wątpliwości. Obawiamy się, co będzie się działo z naszymi danymi. Wiemy, że do tej ustawy zastrzeżenia zgłaszał też Urząd Ochrony Danych Osobowych.
1: Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do AOTMIT-u we wrześniu lub w październiku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Będzie krajowy rejestr mediatorów sądowych. Ujednolicone zostaną zasady ich kształcenia. Rząd zabrał się za porządkowanie obszaru mediacji. Będą też zmiany, jeśli chodzi o reklamy aptek. Do tej pory mogły one informować jedynie o lokalizacji i o godzinach otwarcia. A wszystkie szczegóły zebrała dla Państwa Sylwia Białek.
4: Projekt ustawy dotyczący mediacji po raz pierwszy wprowadza do przepisów pojęcie mediatora sądowego. Mediatorem będzie mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej 26 lat, biegle posługuje się językiem polskim i nie była karana za umyślne przestępstwo. Kandydaci będą musieli ukończyć 40-godzinne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne. Powstanie krajowy rejestr mediatorów. Do tej pory rejestrów było kilka. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaznaczył, że ta regulacja wprowadza jednolite standardy szkolenia oraz ogólnopolską bazę danych.
5: Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. No to jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanych sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
4: Będą też zmiany w prawie farmaceutycznym. Zniesiony zostanie całkowity zakaz reklamy aptek, co dostosuje polskie prawo do regulacji unijnych. Zakaz reklamy wprowadzono w 2012 roku. To zakwestionowała jednak Komisja Europejska, która skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym roku TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości. Przygotowane przez resort zdrowia przepisy zezwalają na reklamowanie aptek, ale z ograniczeniami, o których mówił rzecznik rządu.
5: Regulujące na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia, w żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd, czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
4: Zliberalizowane zasady będą dotyczyć ponad 12 tysięcy aptek. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków wyjaśnił, że projekt wprowadza szereg ograniczeń, które mają chronić pacjenta.
6: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć. Całkiem niedawno już pojawiły się promocje, które na przykład mówią, że można dostać rabat na leki pod warunkiem, że przyniesie się paragon z jednego ze sklepów spożywczych czy jakiekolwiek inne promocje.
4: Prezes zaznaczył, że apteka to nie jest zwykły sklep.
6: Wychodzimy z założenia, że apteka powinna być podmiotem, który udziela świadczeń zdrowotnych, w którym możemy uzyskać poradę wiarygodną, w którym możemy uzyskać szczepienie i wiele innych świadczeń zdrowotnych, a nie sklepem, którym kierują takie same zasady marketingowe jak w placówkach zwykłych handlowych.
4: Za naruszenie ograniczeń autorzy ustawy przewidzieli kary nawet do 100 tysięcy złotych. Prawo i Sprawiedliwość zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązek edukacji zdrowotnej. Mówił o tym były minister edukacji, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
7: Zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ale także prawo do wychowania na płaszczyźnie moralnej, to artykuł 53.
4: I tym krokiem Adam Szłapka nie jest zaskoczony.
5: W gruncie rzeczy nie dziwię się, że pan minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką. Edukacja zdrowotna jest elementem edukacji i tego, żeby wyposażyć nasze dzieci w bardzo rzetelną wiedzę. To jest były minister edukacji i to, że kwestionuje samą zasadność tego, żeby dzieci w szkole poszerzały wiedzę, no to też pokazuje o tym, jakie on ma podejście do edukacji.
4: Od września edukacja zdrowotna, która zastąpiła w ubiegłym roku szkolnym wychowanie do życia w rodzinie, stanie się przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Sylwia Białek, Polskie Radio.

0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Nieformalny przywódca ultrasów warszawskiej Legii.
1: Niektóre ułaska...
0: został ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. Stało się tak po tym, jak na jednym z wyjazdowych spotkań stołecznego klubu przebywał w strefie, która nie była przeznaczona dla publiczności. Decyzja prezydenta jest szeroko komentowana przez polityków, a te komentarze zebrał Michał Fabisiak.
1: Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. W ten sposób decyzję o ułaskawieniu Starucha skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Rządzący zauważają, że Karol Nawrocki był w przeszłości związany ze środowiskami kibicowskimi. Z tego powodu w ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka decyzja prezydenta może zostać uznana przez społeczeństwo za kontrowersyjną.
2: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo to uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje, a prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
1: Rządzący krytykują nie tyle występek, za który ułaskawiono kibica Legii, co fakt, że dotyczy to osoby, która w przeszłości miała problemy z prawem. Zwraca na to uwagę europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
3: Gdyby pan Staruch wcześniej nie wymierzył według siebie sprawiedliwości wobec jednego z zawodników Legii, którego klubu jest mi daleko, ale nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek kibic takie rzeczy robił, takie rzeczy może robić kibol, to mógłbym uznać, że to jest incydent, ale w przypadku pana Starucha to incydentów jest więcej. Ma po pierwsze przeszłość, po drugie łamał zasady i regulaminy, więc jeśli teraz cokolwiek się wydarzy na stadionie z udziałem pana Starucha, to rozumiem, że pan Nawrocki będzie brał to na siebie.
1: A senator KO Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że prezydent nie powinien korzystać z prawa łaski w tak błahych sprawach.
4: Prezydent Nawrocki przeszedł do historii, bo jest pierwszym prezydentem w kraju, który ułaskawił od zakazu stadionowego. Mam nadzieję, że nie przełoży się to na to, że prezydent będzie wysyłał do innych grup, które w ich odczuciu kierują się sportowymi emocjami takiego sygnału, że w razie czego ich ułaskawię, mam na myśli na drafting czy nielegalne wyścigi w miastach.
1: Rzecznik prezydenta mówi, że decyzja dotyczyła nie całego życiorysu Piotra Staruchowicza, tylko jednej konkretnej sprawy. A poza tym, jak tłumaczy Rafał Leśkiewicz, prawo łaski to wyłączna prerogatywa prezydenta, z której może korzystać jak chce.
5: Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Tym bardziej, że jak zauważa poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk, w tej konkretnej sprawie decyzja sądu była kontrowersyjna, bo Staruch wszedł co prawda do strefy nieprzeznaczonej dla publiczności, ale miał na to zgodę organizatorów imprezy.
6: Panie redaktorze, tam jest ogromna niejasność, bo Motor Lublin wyjaśnia, że tak się uprawnienia do tego, żeby w tej strefie przebywać, więc nie lubimy pana i dlatego pana skażemy. Mniej więcej, zdaje się, tak było.
1: Opozycja tłumaczy, że lider ultrasów warszawskiej Legii, podobnie jak całe środowisko kibicowskie, jest na celowniku obecnego rządu, bo w przeszłości dosadnie krytykowało premiera Donalda Tuska. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
0: To jeszcze przed godziną siódmą, jak zazwyczaj, łączymy się z warszawskim Rembertowem i wysuniętą placówką Polskiego Radia. W tej wysuniętej placówce Agnieszka Drążkiewicz. Cześć, Ago, dzień dobry.
7: Cześć, dzień dobry.
0: Czasu niewiele, więc przechodzę do konkretów. Wiem, bo przekazałaś to nam tutaj do kwatery głównej Polskiego Radia, że szykuje się wielka feta związana z prezydenckim jubileuszem. Jutro pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd. Co się będzie działo?
7: No rzeczywiście, drzwi Pałacu Prezydenckiego zostaną otwarte dla wszystkich. Zaproszenie już wczoraj wystosował w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego szef jego kancelarii Paweł Szefernaker. Co prawda nie chciał powiedzieć dużo, ale posłuchajmy, jak to zaproszenie brzmi.
8: Zapraszamy Polaków o godzinie 17 pod Pałac Prezydencki. Na tą okoliczność na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powstanie specjalna scena. O godzinie 17.30 w czwartek 6 sierpnia rozpocznie się wydarzenie, rozpocznie to debata publicystyczna.

0: artystów, poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia, jak wyglądał rok prezydentury, później krótki program artystyczny i następnie wystąpienie prezydenta.
1: Kto w tej debacie weźmie konkretnie udział, jakie będą tematy omawiane, tego współpracownik prezydenta na razie zdradzać
2: nie chciał. To nie jest debata
1: chciał.
2: Współorganizowana z jedną telewizji prawicowych, która też zapowiada.
1: Poczekaj, nie bądź
2: dobrze,
1: taki
2: dobrze.
1: Już, wiesz, zasadniczy, dlatego że Paweł Szefernaker, dopytywany przez nas, wczoraj twierdził, że będą uznani publicyści. A jakbyś mnie pytał...
2: A przepraszam, myślałem,
1: wybiera.
2: Że to był czas na komentarz. Dobrze, mów dalej, przepraszam cię najmocniej.
1: Myślałam, że powiesz, że też dostałeś zaproszenie.
2: Nie.
1: Nie. A jakbyś chciał mnie zapytać, kto się tam wybiera...
2: Chciałbym.
1: No to ja... Chciałbyś. To na pewno ci mogę powiedzieć, że no na pewno na liście tych osób nie będzie ludzi z ekipy rządzącej i chyba nie muszę podawać powodów. No zresztą wystarczy zapytać któregokolwiek z posłów koalicji rządzącej, co na ten temat sądzi, na temat roku urzędowania. Ja zapytałam m.in. Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajmy, co mówi.
3: No ja myślałem, że Andrzej Duda będzie najgorszym prezydentem w historii III RP, ale został pokonany przez Karola Nawrockiego. Mamy do czynienia z kimś, kto nie tyle przeszkadza w funkcjonowaniu polskiego ustroju i polskiej konstytucji, ale uzurpuje sobie kompetencje i władzę, której nie posiada. I to jest jawne łamanie konstytucji, to jest jawne szkodzenie interesowi Rzeczpospolitej. Mam tutaj konkretne rzeczy na myśli. To jest nieodbieranie przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów. To jest na oślep wetowanie ustaw. Żyjemy w ustroju parlamentarno-gabinetowym. Weto stosuje się incydentalnie w bardzo specyficznych warunkach. Natomiast jak obywatele wybiorą sobie większość parlamentarną, to nie przeszkadza się tej większości w sprawowaniu władzy.
1: Poseł dorzuca do tego jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, ostatnią. Co prawda nie jest to weto klasyczne, ale jest to tak naprawdę zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, a mowa oczywiście o ustawie, która miała opodatkować nadmierne zyski koncernów paliwowych. A ja pytałam o to Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości, który twierdził, że wybiera się do Pałacu Prezydenckiego i też zbija te argumenty, mówiąc, że to po prostu było złe prawo, bo miało działać wstecz. I też Kuźmiuk dodawał, że tak naprawdę o tym, jak prezydent Karol Nawrocki podchodzi do swojej prezydentury, wystarczy się wsłuchać w to, co mówi, i świadczy o tym, że tak naprawdę realizuje swoje zawołanie z kampanii wyborczej, czyli po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, i wetuje to, co jest zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka niezgodne z prawem albo co szkodziłoby Polakom.
2: Biegnij, bo ta pralka skończyła ci pranie. Słyszę w tle, jak pika, więc wyciągnij, żeby nie spleśniało.
1: Chciałam
2: to
1: jeszcze coś powiedzieć, ale wszystkiego dobrego. Można sobie na stronę internetową wejść, zobaczyć, jak wiele tych wet. Wiele, kilkadziesiąt,
2: słyszymy
1: naprawdę
2: się,
1: dużo.
2: Słyszymy się jutro. 6.59, Agnieszka Drążkiewicz była z nami. Za minutę informacje i Rafał Boguta.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Żar będzie lał się z nieba niemal w całym kraju. Specjaliści przypominają, upał to zagrożenie dla życia i zdrowia. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyje 14 osób, niemal 30 jest rannych. Jest już gotowy audyt w sprawie Szpitala Południowego. Dziś mamy poznać szczegóły. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Przed nami apogeum afrykańskiego skwaru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Temperatura w szczególności na południu i południowym wschodzie może osiągnąć lokalnie 40 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, jak niebezpieczne jest ostre słońce i odwodnienie. W czasie upałów szczególnie muszą o siebie zadbać osoby, które przyjmują wiele leków, mówi kardynał.

0: Kardiolog dr Marek Słomczyński z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
1: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
0: W upalnych warunkach nie trudno o pożar, przypomina starszy kapitan Marcin Bajur. Rzecznik świętokrzyskich strażaków apeluje w szczególności do rolników o zachowanie ostrożności podczas prac polowych.
2: Wysokie temperatury, sucha roślinność, rozgrażane do czerwoności podczas pracy maszyny rolnicze, a czasem także nierozwaga operatorów maszyn powodują, że podczas żniw każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych czy pras do słomy.
0: Jest też apel policji. Podczas upałów nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w samochodzie, który przy blisko 40-stopniowych temperaturach może stać się śmiertelną pułapką. W pojeździe w zaledwie kilka minut temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni. Widząc dziecko lub zwierzę pozostawione w zamkniętym aucie podczas upałów, należy natychmiast zadzwonić pod numer 112. W nocnych atakach w rejonie Kijowa zginęło 14 osób, a 27 zostało rannych, przekazały tamtejsze służby ratownicze. Wcześniej podawano, że w Kijowie zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne. Rosjanie przez kilka godzin uderzali w ukraińską stolicę dronami i rakietami balistycznymi. Najbardziej ucierpiały cztery dzielnice. Eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych, przemysłowych i magazynowych. W wielu miejscach wybuchły pożary. W dzielnicy Hołos-Iiwskiej zarejestrowano wyciek amoniaku, nie było jednak zagrożenia dla ludzi. Atak najbardziej dotknął rejon Buczański. Tam rakieta uderzyła w kamienicę, zabijając jedną osobę i raniąc 20. Audyt w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym jest gotowy. Zapoznał się z nim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który poinformuje o szczegółach. Więcej o tym Klaudia Wróblewska.
3: Wszystkie wnioski stołecznego ratusza dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zostaną upublicznione. Audyty zlecono w związku z publikacjami portalu Zero.pl. Według dziennikarzy były radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że ma już kompletną dokumentację w tej sprawie.
4: Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach.
3: W sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym postępowanie prowadzi także prokuratura.
5: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W odpowiedzi na sytuację w Szpitalu Południowym rząd wprowadza zmiany w prawie. Dziś wchodzą w życie przepisy umożliwiające gromadzenie danych o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Ułaskawienie Piotra Pytla powinno być respektowane także za granicą, tak uważa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wydał akt łaski dla Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo. Wyrok wydał niemiecki sąd, a jak ustalili polscy śledczy, to nie on był bezpośrednim sprawcą morderstwa. Minister Żurek uważa, że akt łaski powinien być uznawany także za granicą.
6: Polska, przyjmując do wykonania wyrok sądu niemieckiego, musiała sama wydać orzeczenie. I to orzeczenie jest aktualne i ja myślę, że sąd europejski czy niemiecki musi je respektować i musi też respektować właśnie to, że ułaskawienie dotyczy pierwotnie wyroku sądu niemieckiego. I moim zdaniem ono będzie obowiązywać i wszyscy muszą go respektować.
0: Piotr Pytel spędził w więzieniu ponad 20 lat. Bezpośredni sprawca zabójstwa przyznał się do morderstwa w 2010 roku. Usłyszał wyrok niespełna 10 lat pozbawienia wolności. Na koniec Irlandia. W stolicy tego kraju, Dublinie, pożegnano Glena Hansarda, muzyka laureata Oscara, który kilka dni temu zginął w wypadku motocyklowym. Podczas ceremonii pogrzebowej w katedrze świętego Patryka lider legendarnego zespołu U2, Bono, cytował fragmenty poematu opartego na wielkim przeboju grupy Beautiful Day, którego fragment też zaśpiewał.
7: It was a beautiful day. Come on. It's a beautiful day. Beautiful.
0: Pogrzeb zgromadził wielu znanych muzyków, m.in. Hoziera i The Edge z U2, a Eddie Vedder z Pearl Jamu wykonał w towarzystwie Markety Irglowej i The Frames piosenkę The Song of Good Hope, czyli piosenka dobrej nadziei. Glen Hansard miał 56 lat.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad połowa Polski objęta alertem trzeciego stopnia przed upałem. Nawet 40 stopni pokażą dziś termometry lokalnie na południowym wschodzie. W centrum będzie 36 stopni, w 29 na północnym wschodzie. Tylko nad samym morzem nie będzie aż tak gorąco, tam od 24 do 28 stopni. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Na zachodzie kraju i na północy tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku drugiego. Upał ma się utrzymać jeszcze jutro, natomiast w piątek ma się już ochłonąć. Termometry pokażą wówczas od 21 do 26 stopni.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Już 7:07 na zegarach, bez zmian na kartkach kalendarza. Środa, 5 dzień sierpnia i 217 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Słońce, które będzie nam dzisiaj doskwierać. Wzeszło o 5:02, a zajdzie o 20:21. Imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Oswald, Stanisław oraz Stanisława oraz Wirginiusz. Przesyłamy Państwu najlepsze życzenia. A teraz czas na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, z którym mamy teraz połączenie. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
3: Jak pan ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego? Gdyby miał pan wystawić taką ocenę w skali szkolnej.
4: No hamulcowy, wie pan, hamulcowy. Raczej to Aleksander Kwaśniewski tego nauczył, później Bronisław Komorowski to kontynuował. Taką szkołę polityczną, gdzie prezydent poszukuje kompromisu ze wszystkimi siłami politycznymi, nie tylko ze swoją rodziną polityczną, z którą był związany. I przez wiele lat to się sprawdzało. To nie było mile widziane w tych partiach, które, z których oni się wywodzili, ale jednak to zaufanie do samego urzędu, do Pałacu Prezydenckiego, do samego prezydenta, do jego administracji było bardzo wysokie. W tej chwili nie mam żadnej wątpliwości, że Karol Nawrocki robi po złości rządowi, też Polakom, bo przecież czy w sprawie energii, czy w sprawie teraz obciążenia chociażby wysokim podatkiem od nadmiarowych zysków Orlenu, to jest uderzenie po kieszeni tak de facto zwykłych ludzi. Ale uważam, że to hamulcowy, po prostu hamulcowy i szkoda, bo dobrze by było mieć prezydenta, który faktycznie potrafi współpracować ze wszystkimi politykami, łączy, a nie dzieli. A on po prostu podzielił jeszcze bardziej.
3: Tylko czy jest pan zaskoczony, bo prezydent Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii wyborczej mówił wprost, że jego celem będzie odsunięcie Donalda Tuska i waszego rządu od władzy.
4: Nie, ja w ogóle nie jestem zaskoczony. Nie jestem zaskoczony ani tym, co robi, bo spodziewałem się, że może to robić. A po drugie, nie zaskakuje mnie nawet ułaskawienie kibola.
3: Przejdziemy zaraz do tego,
4: że on wywodzi się z tego środowiska. Tak, a więc nie zaskakują mnie te decyzje. Po prostu uważam, że Kaczyński wybrał osobę, która miała przede wszystkim atakować rząd, która ma się tak zachowywać. Więc po tych latach 10 Andrzeja Dudy, który też nie był łatwy, który też jakby współpracował z jednym środowiskiem politycznym, przyszedł jeszcze gorszy. No taki, bym powiedział, chuligan polityczny, który nie ma żadnych zasad, żadnych reguł, nie liczy się nic, oprócz tylko i wyłącznie atakowania rządu.
3: A jakbyście, gdybyście wygrali wybory parlamentarne w przyszłym roku, to myśli pan, że postawa prezydenta względem waszej koalicji by się zmieniła po wyborach, czy nadal byłby prezydentem blokującym?
4: Wie pan, jeśli w tak ważnej sprawie, bo tak patrzę na ten ostatni rok, jaką jest kwestia bezpieczeństwa

0: Karol Nawrocki nie był w stanie się wznieść ponad podziałami i podpisać programu SAFE. Chociaż później go chwali w różnych wystąpieniach, to myślę, że z jego natury już i charakteru wynika, jakim on jest człowiekiem. I najgorsze, że pełni taką funkcję. Gdyby był posłem, to zdarzają się tacy, którzy widzą tylko i wyłącznie szefa swojej partii, nie są w stanie wyjść poza i jednak poszukać jakiegoś kompromisu w najważniejszych sprawach. Natomiast on jednak pełni funkcję prezydenta Polski, więc to jest niepokojące i ja nie spodziewam się, że on się w jakikolwiek sposób zmieni. Uważam, że on będzie być może nawet się zaostrzał, natomiast rząd nauczył się też rządzić bez prezydenta. Znaczy Andrzej Duda już pokazał, że trzeba się nauczyć rządzić bez niego, no a Karol Nawrocki to przypieczętował. To znaczy trzeba tak rządzić, żeby unikać kontaktu z nim, niestety. No bo każda ważna ustawa, ważna dla społeczeństwa i też dla ludzi, no on ją wetuje, więc pamiętam jak parę lat temu mówiło się o szorstkiej przyjaźni między rządem a prezydentem, między innymi to było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, w stosunku do lewicy, z której się wywodził. Tak tutaj nie ma żadnej współpracy, dlatego że Karol Nawrocki odrzuca tę współpracę, on pokazuje cały czas weto, więc nie jest łatwo, ale ja myślę, że też ludzie sami to oceniają, to znaczy bardzo wielu ludzi pamięta, jak było w przeszłości, że byli prezydenci, którzy pokazywali jednak taką rozwagę, taką odpowiedzialność i budowanie zaufania do urzędu i do siebie. I dlatego tak dobrze między innymi Aleksander Kwaśniewski wypada w tych wszystkich sondażach, chociażby, który był najlepszy prezydentem. A tak słabo między innymi Andrzej Duda. I za parę lat, jak będą oceniać Nawrockiego, to uważam, że Nawrocki będzie obok Andrzeja Dudy tak samo źle oceniany.
1: Na przestrzeni tego roku, jeśli przypominam sobie jakiekolwiek sondaże z pytaniem, właśnie łącznie z dzisiejszym sondażem, który pojawił się w Superekspresie, jak Polacy oceniają te pierwsze miesiące czy pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, to zdania są podzielone mniej więcej 45 do 45. Tym razem akurat dla Superekspresu 47 pozytywnie, 43% negatywnie, ale widać, że jesteśmy podzieleni pół na pół w tej ocenie.
0: Tak, dlatego że Nawrocki jest prezydentem, który dzieli. Gdyby pokazywał, że jednak potrafi połączyć różne środowiska i ludzi, to myślę, że mógł mieć dużo, dużo lepsze wyniki. Zresztą wracam znowu do Aleksandra Kwaśniewskiego. Funkcja prezydenta w Polsce jest dla polityka dość wygodna, dlatego że nie podejmuje zazwyczaj decyzji, może podpisać, nie podpisuje, generalnie reprezentuje naród, no oczywiście jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Więc niewiele trzeba robić, żeby ludzie akceptowali jednak prezydenta. Trzeba pokazać te dobre cechy charakteru, trzeba godnie reprezentować. No, ale Nawrocki, moim zdaniem, po roku te wyniki są fatalne jak dla prezydenta, człowieka, który mógłby mieć dużo lepsze wyniki, no ale przez swoje zachowanie, przez to, co robi, przeciwko ludziom, po prostu, tak uważam.
1: Panie pośle, to ostatnie dwa pytania dotyczące Karola Nawrockiego. Pierwsze pytanie dotyczące jego pozycji na prawicy, to znaczy, czy po tym roku potwierdziły się słowa premiera Donalda Tuska sprzed roku właśnie, że początek prezydentury Karola Nawrockiego to koniec władzy Jarosława Kaczyńskiego nad prawicą?
0: No, myślę, że Jarosław Kaczyński 3 lata temu, w wieczór wyborczy, nie spodziewał się, że po 3 latach jego nierządzenia będzie najsłabszy od początku powstania PiSu. Najsłabszy, mówię o sondażach PiSu, najsłabszy dlatego, że jego partia się rozchodzi i nie tylko Morawiecki, ale 40 posłów wychodzi razem z nim i najsłabszy, bo faktycznie centrum na prawicy przesuwa się do Pałacu Prezydenckiego, bo to on ma dzisiaj realną władzę. I też no, Jarosław Kaczyński, jak popatrzymy, jest coraz słabszy też takiego politycznego punktu widzenia. Więc myślę, że tak, że te słowa premiera Donalda Tuska sprzed roku coraz bardziej stają się aktualne.
1: I pytanie ostatnie, zgodnie z obietnicą o Karola Nawrockiego, czyli o jego decyzję o ułaskawieniu 3 osób, pana Piotra Pytla, pana Adama Borowskiego oraz, jak się to mówi,

0: ja nie znam tego języka, ultrasa warszawskiej Legii, czyli pana Starucha. To chyba nie jest zaskakujące ułaskawienie, patrząc na to, że pan Staruch sam prosił o to, żeby go ułaskawić.
1: No, ostatnio został pan Nawrocki wygwizdany na stadionach, więc być może chciał znowu wpaść w łaski kiboli, nie kibiców. Warto rozdzielić te kiboli od kibiców, dlatego że kibic nigdy nie bije swojego zawodnika, swojej drużyny, której kibicuje, a Staruch wymierzył sprawiedliwość wobec jednego z nich. Zresztą to nie jego jedyny występ, więc w moim przekonaniu pan Karol Nawrocki od wczoraj dokładnie, od podjęcia tej decyzji, ogłoszenia, bierze w pełni odpowiedzialność za to, co robi Staruch na Legii. Jeśli będzie jakikolwiek rozbój, jeśli będzie jakakolwiek awantura z jego udziałem, to pan Karol Nawrocki będzie za to odpowiadał. Natomiast mnie to nie dziwi. Mnie to po prostu martwi, jak patrzę na to wszystko. Nie dziwi, dlatego że wiem, że on po to tam poszedł, bo będzie ułaskawiał nie tylko Starucha, ale też wielu innych kolegów. Oni zresztą sprawdzają jego lojalność. No to jeśli też tak to wygląda, to jest pytanie, kogo następnego ułaskawi. Kolejka jest dość długa jego kumpli. Natomiast martwi, bo żaden prezydent nie zajmował się ułaskawianiem kiboli. No. I to jest smutne w tym wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o pana Piotra Pytla, to chcę skorzystać z okazji i podziękować całemu zespołowi ministra Żurka, który przygotował wniosek o ułaskawienie. To ułaskawienie nie byłoby możliwe, gdyby ten wniosek nie był bardzo dobrze przygotowany. Nad tym wnioskiem pracował i minister Żurek, i pani minister Eichert, i pani Wrzosek, więc bardzo duży zespół. I taki wniosek o ułaskawienie, tak dobrze przygotowany, naprawdę zajmuje dużo czasu. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sędzia czasami może się pomylić, ale ludzie w moim przekonaniu od wczoraj też czują, że jeśli nawet sędzia się pomyli, to są ludzie w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy są w stanie ten błąd naprawić i zaufanie do państwa też rośnie. Akurat ten wyrok w sprawie pana Piotra Pytla zapadł poza granicami naszego kraju, ale nie zmienia faktu, że dla ludzi jest to dość ważne, bo pokazuje, że jednak ta sprawiedliwość jest i ktoś walczy o tę sprawiedliwość. Więc jeszcze raz podziękowania dla ministra Żurka, bo bardzo dużo jednak poświęcili czasu na to, żeby to dobrze uzasadnić, bo to nie jest łatwy wniosek, ale udało się i z tego ułaskawienia się cieszę.
0: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. W kolejnej części naszej rozmowy przejdziemy m.in. do wątków związanymi z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Ale najpierw chciałem, żebyśmy jeszcze zatrzymali się w Warszawie, bo tutaj ruszyła zbiórka podpisów w referendum o odwołanie, zbiórka podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Trzeba 130 ponad tysięcy podpisów zebrać. Czy pańskim zdaniem to się uda, czy w Warszawie nie ma takiej siły, nie ma takiej emocji, żeby prezydenta Trzaskowskiego odwoływać?
1: Wie pan, ja w 2010 roku byłem inicjatorem odwołania prezydenta Łodzi i skutecznie odwołałem
0: Jerzego Kropiwnickiego.
1: To było pierwsze miasto Jerzego Kropiwnickiego. To było miasto powyżej 500 tysięcy. Pierwsze miasto, w którym udało się w tak dużym mieście. Mówię o tym szczególnie teraz i w kontekście też Warszawy, że nie jest łatwo odwołać prezydenta. To znaczy musi bardzo nabroić, mówiąc już kolokwialnie, żeby ludzie najpierw podpisali, ale później poszli do takiego referendum. Ja nie widzę podstaw w Warszawie w żadnym wypadku, choć nie jestem mieszkańcem, ale no, bywam w Warszawie i widzę, jak się Warszawa zmieniła w tych ostatnich latach. Jest nie do poznania. Jest czysta, jest nowoczesna. Prezydent dba o nowe linie tramwajowe, o nowe metro. Wszystko to, co też o żłobki, przedszkola, o wszystko to, co też ludzie pytają, bo od tego jest prezydent, żeby jednak zadbał o to. Więc ja nie widzę dzisiaj takiej przestrzeni. Natomiast rozumiem, że to jest cała akcja wymierzona polityczna, bo widzę, kto stoi za tym. No jak słyszę, że między innymi ludzie Brauna są najbardziej zaangażowani w tą całą akcję i tam gdzieś na tyłach również ludzie PiSu, no to wiem, jaki jest cel. No, cel jest polityczny, żeby osłabić Rafała Trzaskowskiego, ale to się nie uda. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy referendum się nie udaje, wobec jednego czy drugiego prezydenta, to ten prezydent staje się silniejszy, mocniejszy, bo pokazuje, że obronił swój mandat. Więc myślę, że to jest po prostu.

0: To tylko i wyłącznie akcja polityczna i warszawiacy nie dadzą się po prostu nabrać na to, dlatego że Rafał jest po prostu dobrym prezydentem.
1: 60 dni jest na zebranie 130 tysięcy podpisów, a ja przypominam, że trwa także kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa, które zaplanowano na 27 dzień września. To porozmawiajmy o Ceucie jeszcze przez chwilę i o unijnej odpowiedzi, bo wczoraj Narada Ministrów Spraw Wewnętrznych i wyrazy solidarności z Hiszpanią nie pojawiły się wezwania do tego, żeby wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen, a w takiej orbicie publicystycznej pojawiają się bardzo pozytywne opinie na temat rządu w Madrycie, który niezwykle skutecznie poradził sobie z tym kryzysem migracyjnym, bo większość osób z tych 60 tysięcy, która dostała się, właściwie prawie wszyscy, która dostała się do Ceuty, została już wydalona poza granice Hiszpanii.
0: Tak, nikt z nich nie przekroczył granicy Schengen. Nikt się nie dostał do Unii Europejskiej.
1: I do kontynentalnej Europy.
0: Konflikt.
1: Tak.
0: Do kontynentalnej Europy. Konflikt bardzo szybko zażegnany, zdecydowane działania niewątpliwie rządu hiszpańskiego, ale nie zmienia to faktu, że to spotkanie wczorajsze ministrów spraw wewnętrznych, odpowiedzialnych też za bezpieczeństwo, za porządek w krajach Unii Europejskiej, dość potrzebne i poważne. Zresztą Polska też była reprezentowana przez ministra, który ma się czym pochwalić, mówiąc wprost, jeśli chodzi o to, dlatego że zarówno zapora, która została wzmocniona w tej chwili, nie tak jak za czasów PiSu, no wtedy było 30, w tej chwili ona jest uszczelniona i 100%, można powiedzieć, zatrzymuje tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć, ale też kwestia tych, którzy przyjeżdżają do naszego kraju i próbują albo łamią prawo, no to blisko trzykrotnie wzrosła ilość deportacji, czyli jasny sygnał zero tolerancji dla tych, którzy chcą przyjechać i łamać prawo. Natomiast kwestia bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest bardzo istotna i ważna. Myśmy podczas polskiej prezydencji w zeszłym roku wprowadzili kilka programów, również finansowych, które mają służyć temu, żeby Unia Europejska nie tylko zajmowała się swobodnym przepływem wewnątrz, kwestią gospodarki, ale również kwestią bezpieczeństwa. Stąd też Safe Military Mobility EDIP i to jest też przecież podyktowane tym, co się dzieje na świecie. A na świecie jest niespokojnie. No mówiąc wprost, mamy 60 różnego rodzaju konfliktów, wojen. Nie dotyka to tej części, można powiedzieć, kontynentu, mówię o Unii Europejskiej, no ale tuż za naszą granicą jest regularna wojna, mówię tutaj też o Ukrainie. Więc czasy są niespokojne, przywódcy często nieprzewidywalni na świecie, więc trzeba wzmocnić granice Unii Europejskiej i o tym też rozmawiano wczoraj, więc my jesteśmy szczęśliwcami, że mieszkamy i żyjemy w miejscu, gdzie tego konfliktu nie ma, no ale trzeba dbać i trzeba robić wszystko, żeby odsuwać od siebie te zagrożenia. Dlatego też Polska jest takim przykładem kraju dzisiaj, który jest wzorem, można powiedzieć, i pod kątem wydatków na bezpieczeństwo, ale też skuteczności powstrzymywania tych, którzy by chcieli tutaj nielegalnie się dostać, bądź dostają się i próbują łamać prawo. Bo też to są tacy. Więc
1: dwa wątki ode mnie jeszcze tylko na koniec tej rozmowy, bo po pierwsze Hiszpanie bardzo się żalą, że zabrakło takiej europejskiej solidarności także w tej sferze deklaratywnej, bo pojawiło się wiele głosów, żeby właśnie wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen, żeby zamknąć granicę z Hiszpanią, że Hiszpania nie poradzi sobie z tym kryzysem. A druga myśl, która mi przyszła do głowy, jest taka, że no, Unia Europejska musi się mierzyć z tym, że być może już nie tyle ze względów, chociaż także ze względów politycznych, ale nawet ze względu na zmiany klimatu, ten przepływ ludzi z Afryki, czy też z Afryki Środkowej, czy Północnej do Europy będzie się zwiększać w kolejnych latach. Ludzie będą uciekali przed upałem po prostu.
0: Tak, ale ci ludzie też są oszukiwani przez te wszystkie mafie, które zarabiają ogromne pieniądze za przerzut ich z jednego miejsca w drugie, że tutaj, kiedy przyjadą, to mają mieszkanie, pracę i tak dalej. Znaczy Unia Europejska musi zaangażować się w tę ogromną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, tam, gdzie się reklamują te wszyscy przemytnicy, gdzie obiecują za nie duże pieniądze dostanie się do raju, żeby informować jak jest. Bo ten przykład Ceuty pokazywał, że bardzo wielu ludzi przyjechało, bo właśnie spodziewało się, że dostanie mieszkanie, że będzie mogło tam pracować. Się okazało, że nie, że po prostu muszą wracać i zostali oszukani, wprowadzeni w błąd. I dlatego na tych mediach społecznościowych, gdzie ci ludzie się dowiadują o tym od jednej strony, musi być przekaz też drugiej strony. Natomiast ja się zgadzam z tym, że te przemieszczenia ludności.

0: poszukiwaniu wody, jedzenia, lepszego miejsca będą coraz częstsze, dlatego też zresztą rząd hiszpański zapowiedział również zdecydowane działania i wydatki pieniędzy między innymi na wzmocnienie granicy i to bardzo cieszy. Natomiast najważniejsza informacja, Schengen zostaje jak jest. Żaden kraj, również Hiszpania, nie jest w żaden sposób wykluczona, nie wracają kontrole na granicy, a Hiszpania pokazała, że jest w stanie sobie poradzić z tym problemem. Na pewno nie zostaje w tym sama. Wszystkie kraje, dlatego też to spotkanie, wszystkie kraje, 27 krajów jest ze sobą tutaj jak jedna pięść i po raz kolejny pokazujemy, że chcemy działać. Natomiast dlaczego ta zdecydowana reakcja przywódców, też premiera Donalda Tuska? Dlatego, że nie jeden już rząd został obalony przez populistów, którzy wykorzystują takie historie i takie chwile do tego, żeby siać dezinformację. Zresztą polscy politycy Konfederacji i PiSu, można powiedzieć, są w cudzysłowie oczywiście przykładem tego najlepszym, gdzie pokazywali oczywiście, że i dezinformowali, że ci ludzie się wdarli do Europy, że za chwilę przyjadą do Polski i straszyli tym. Więc trzeba odkłamywać i pokazywać prawdę.
1: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzięki za dobrą rozmowę i udanego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
9: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Zbliża się 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Strażacy dogaszają pożary i szukają ludzi, którzy mogli ugrzęznąć pod gruzami. Upały i susza hydrologiczna testują polski system energetyczny. Elektrownie Połaniec i Kozienice w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z tej rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni, wyjaśnia Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja.
11: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać. Polskę dotyka ten sam problem, który występuje teraz na Węgrzech czy w Rumunii i niestety ten tydzień będzie dosyć trudny.
10: Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku, a czwarty raz w historii uruchomiły awaryjny mechanizm bezpieczeństwa. Dziś przypomnijmy, kulminacja upałów. Szczegóły prognozy już za chwilę.

0: Obniżenie kominów płacowych i bezpieczeństwo pacjentów to główne cele ustawy PESEL-owej. Dziś wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Placówki medyczne będą miały obowiązek informowania o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale także kadry medycznej i pracowników administracji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą milionowe kary, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
1: Jeżeli szpital ma na przykład miliard złotych kontraktu, bardzo często kilkadziesiąt milionów złotych, to w niektórych przypadkach również kilkaset milionów złotych. A więc w takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy to kwotowo będzie milion złotych, czy dwa miliony złotych, to jest po prostu 0,5% wartości kontraktu.
0: Pierwsze dane w nowym systemie mają trafić do agencji w październiku. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiono 18-latkowi z Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. Sprawca odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
2: Wstępne okoliczności są takie, że pani została zaatakowana przez obywatela Ukrainy, 18-letniego. Jaki był motyw działania, podejrzany nam nie powiedział do protokołu, ani nie powiedział w czasie przesłuchania. Na dalszym etapie śledztwa sprawdzany będzie cały przebieg tego zdarzenia, będzie gromadzony dalszy materiał dowodowy.
0: Dziś sąd ma zdecydować, czy przychyli się do wniosku prokuratury w sprawie zastosowania aresztu śledczego. Zaatakowana kobieta opuściła już szpital.

0: Rafał Boguta i słusznie zwraca mi uwagę na ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te już zostały rozszerzone i tylko powiaty graniczące z obwodem królewieckim nie są objęte ostrzeżeniami przed burzami i przed upałami. Cała reszta Polski podzielona na trzy strefy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północy, ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw lubuskiego i dla Wielkopolski oraz dla Kujaw. I ostrzeżenia trzeciego stopnia dla pozostałej części kraju. Już teraz temperatura w Krośnie to 25,2 stopnia, a w ciągu dnia najcieplej będzie na Podkarpaciu i w centrum nawet 38 stopni, na Kujawach i w Wielkopolsce 33-34, najchłodniej nad Bałtykiem 30 stopni. A z informacjami sportowymi, niczym nasi siatkarze do Polski, wraca Sylwia Urban. Dzień dobry Sylwio, zaczynamy informacje sportowe. Sport. To ja tylko jeszcze dopowiem, że już za mniej niż godzinę połączymy się z Arkadiuszem Augustyniakiem, który właśnie teraz wita naszych siatkarzy na lotnisku Chopina.
1: No i nie tylko on, chyba nie wielu tylko, kibiców witają naszych złotych medalistów Ligi Narodów. Bardzo oczywiście z tego sukcesu naszych siatkarzy się cieszymy. A my jesteśmy na kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Jonathan Milan ma już dwa etapowe zwycięstwa w wyścigu kolarskim Tour de Pologne. Włoch był najszybszy na sprinterskich finiszach w poniedziałek w Koszalinie i wczoraj w Szczecinie. Drugie miejsce ponownie dla Francuza Paula Maniera, a na trzecią pozycję na drugim etapie uplasował się Włoch Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków na dziewiątym miejscu był Marceli Bogusławski, a Radosław Frontczak dzięki wygraniu trzech lotnych premii wyraźnie objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych. A w klasyfikacji generalnej Milan ma 8 sekund przewagi nad Manierem i 12 sekund nad Kamilem Małeckim. Dzisiaj trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. W kolarskim Tour de France kobiet czwartym etapem była jazda indywidualna na czas, którą wygrała Szwajcarka Marlen Reusser. Katarzyna Niewiadoma była 13. Reusser została liderką, Niewiadoma jest 6. po etapach. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Montrealu. W pierwszej potrzebował 3 setów, ale ostatecznie wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. W kolejnym meczu zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Zwycięstwo odniosła też Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3. W następnej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Niestety z tym turniejem pożegnała się Maja Chwalińska, która przegrała w drugiej rundzie z Australijką Talią Gibson 5-7 i 1-6. A o tym, co działo się w tenisowym Warsaw Polish Open, opowie Piotr Dąbrowski.
2: Jak mawiają tenisowi nestorzy w kraju nad Wisłą, głównym

celem turniejów organizowanych w Polsce jest pomóc młodym wyważyć drzwi do bram zawodowego tenisa. I faktycznie gołym okiem można było dostrzec, że każda z młodych tenisistek uczestniczących w turnieju rangi WTA w Warszawie pokazała absolutne maksimum swoich możliwości. Najpierw na historyczny kort centralny Legii wyszła 20-letnia Weronika Ewald. Grająca dwuręczny backhand zawodniczka dwoiła się i troiła na korcie, szczególnie w pierwszym secie, ale ostatnie słowo należało do sprytnej

0: Próbowałam niektóre uderzenia, ale no to już był taki ciężki wynik, żeby wydogonić.
1: Do drugiej rundy nie zdołała awansować inna z reprezentantek Polski, Linda Klimowicowa. Po świetnym początku, grająca ciekawy i urozmaicony tenis tenisistka, musiała uznać wyższość Bułgarki Eliza Ryjenewej, która zwyciężyła 2-6, 7-5, 6-1. Dalej gra natomiast Zuzanna Pawlikowska, dla której to pierwsze zwycięstwo w karierze na tym szczeblu rywalizacji. Wrocławianka pokonała po niezłym spotkaniu Bułgarkę, Liję Karatanczewą, 6-4, 6-2.
2: Tak naprawdę mój trener wczoraj ustalił taktykę i się jej trzymałam i wydaje mi się, że z tą taktyką bardzo dobrze szło. Także wiedziałam, czego się spodziewać, aczkolwiek na pewno nie był to łatwy mecz. Trochę emocji było, nie ukrywam, troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
1: Natomiast w grze podwójnej pań trwa piękne zwieńczenie kariery przez Alicję Rosolską. Wybitna deblistka, która po turnieju w Warszawie kończy swoją przygodę z białym sportem, w parze z Martyną Kubką, a także przy wsparciu rodziny i śmietanki polskiego tenisa na czele z dwukrotnym mistrzem wielkoszlamowym Łukaszem Kubotem, pewnie zwyciężyła parę Cavalier-Remie, Noma Kugue, 7-6, 6-0. Była półfinalistka Wimbledonu 2018, była zadowolona ze swojej dyspozycji.
3: Im dłużej grałyśmy, tym nam się lepsza taktyka po prostu widziałyśmy lepiej jak grać, poznałyśmy przeciwniczki lepiej, więc też było łatwiej potem taktycznie rozegrać ten mecz.
1: Kolejne spotkania z udziałem polskich tenisistek już w środę od godziny 11.
4: Dziś także Górnik Zabrze rozpocznie batalię o piłkarską Ligę Europy. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt, mówi trener Górnika Michał Gaszparik.
5: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Jest to trochę podobne. Tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak ten poprzedni sezon. Chcemy się pokazać z dobrej strony, to co pokazaliśmy w tym dwójmeczu przeciwko Fenerbahce. Zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. Jest ciężka pogoda dla oba zespoli. Musimy być bardzo, bardzo mądri i poruszać się dobrze na tym boisku, żebyśmy potem mieli tą energię przez cały mecz. Myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
4: Słowa trenera potwierdził kapitan wicemistrzów Polski Erik Janża, który powiedział: jesteśmy w dobrej formie i mentalnie dobrze nastawieni, nastroje są dobre, cieszymy się z kolejnego meczu w Europie. Mieliśmy cały tydzień, by się spokojnie przygotować. Już zapomnieliśmy o spotkaniu z Fenerbahce Stambuł. To już za nami, patrzymy do przodu, stwierdził. Początek spotkania dzisiaj o 20.15.
6: Sylwia Urban, dzięki, miłego dnia, do usłyszenia. Siódma 40 na zegarach, a z nami teraz Maciej Jastrzębski, dziennikarz, wysłannik Polskiego Radia na Ukrainę. Dzień dobry, Macieju.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: W rejonie Kijowa trwa akcja ratownicza po nocnym ataku Rosjan i od tego zacznijmy. Powiedz, jak wyglądała ta kolejna noc nalotów?
7: A bardzo niespokojna, jak zresztą każda noc, tylko czasami jest tak, że udaje się zestrzelić wszystkie drony, bo agresor na przykład nie używa zbyt dużej liczby rakiet i także tutaj obrona kijowska daje sobie radę. Dzisiaj było inaczej. Nie mam szczegółowych danych dotyczących, ile tego sprzętu śmiercionośnego Rosjanie wysłali w kierunku obwodu kijowskiego, ale no, patrząc na liczbę ofiar, można powiedzieć, że to jeden z tych ataków, w których ucierpiała ludność cywilna w znacznym stopniu. Jedne media ukraińskie podają 14 osób zabitych, inne 15. Około 27 do 30 osób już jest rannych i ta liczba rannych może rosnąć, dlatego że zniszczone zostały budynki mieszkalne. Ratownicy wciąż dogaszają pożary i próbują usuwać gruz, bo być może tam pod tymi zawołami znajdują się jeszcze ludzie. Agresor zaatakował stolicę Ukrainy za pomocą rakiet balistycznych również. Przede wszystkim cierpiały te regiony takie no powiedzmy satelity Kijowa. Uderzenia, jak twierdzą ukraińscy dziennikarze, dotknęły przede wszystkim mieszkańców czterech regionów. Zniszczone były także instalacje, właśnie są instalacje energetyczne i lokalne zakłady.

0: przemysłowe. W jednym uszkodzona została taka wewnętrzna sieć przesyłu amoniaku. Był wyciek. No, okazało się, że na szczęście niezbyt duża ilość amoniaku wyciekła i nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych domów. Ratownicy dostali też sygnał o tym, że uszkodzone są tory kolejowe i na miejscu trwają prace, by przywrócić ruch pociągów w tym rejonie Kijowa. To tak wygląda sytuacja na teraz. Na razie informacje, jeśli chodzi o raporty na przykład Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczące pozostałych regionów, nie mamy.
1: Macieju, jesteś w Równem na Wołyniu i obserwujesz tam prace badawcze, prace ekshumacyjne zarówno polskich, jak i ukraińskich historyków. Jak wczoraj także nam przekazywałeś, te prace powoli dobiegają końca, w tych pierwszych lokalizacjach. Na jakim etapie są dokładnie?
0: Dlaczego podałem Państwu Równe? To taka najbliższa, zamieszkała, duża wieś, w której po pierwsze mamy środki łączności odpowiednie, a po drugie taka, która znajduje się na współczesnych mapach, bo Ostrówki, Wola Ostrowiecka, w której prowadzone dwie miejscowości leżące obok siebie, w których prowadzone są ekshumacje, to miejscowości nieistniejące już. One zostały zniszczone podczas rzezi wołyńskiej doszczętnie. Wczoraj Państwa informowałem o tym, że są mogiły odnalezione, są krzyże na polach słoneczników. Teraz tam wiele, wiele hektarów pól słonecznikowych i w tym wszystkich, w tych żółtych kwiatach brzozowe krzyże albo figura Matki Boskiej, tam gdzie odnajdywano poszczególne ciała, to naprawdę widok przerażający i wzruszający zarazem. Ale wszystko zostało doszczętnie spalone, ukradzione, wywiezione i jeszcze dodatkowo przeorane tak, żeby ślad nie pozostał. Dlatego praca jest bardzo utrudniona. Jednak ten pierwszy etap, jak wspomniałeś, udało się zakończyć. Tam trwają jeszcze jakieś prace, no takie powiedzmy końcowe, ale najważniejsze, oczyszczanie fragmentów kości. Rozmawiałem na ten temat z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej, który jest na miejscu, księdzem Tomaszem Trzaską.
2: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny i to jest proces długotrwały. Jeden szkielet to nawet można czyścić 5-6 godzin. Po prostu chodzi o to, żeby te kości wyczyścić maksymalnie do badań, ale też no, z szacunku, żeby te osoby leżały w trumnach, no nie w piachu. Tak? My jak chowamy zmarłych, to chowamy ich też z najwyższym szacunkiem.
0: Po oczyszczeniu trafiają do papierowych trumien, potem do już drewnianych trumienek i następnie zostaną, z tego co wiem, dzisiaj złożone w jednej ze świątyń okolicznych i tam będą przygotowywane już te szczątki do ceremonii pogrzebowej, którą zaplanowano na 30 sierpnia. Pozostańmy jeszcze w tych Ostrówkach, dlatego że wczoraj mieliśmy taki, ja to sobie tak kolokwialnie powiem, najazd zagranicznych i ukraińskich dziennikarzy. Koledzy z Francji, Niemiec czy Czech interesowali się historią konfliktu polsko-ukraińskiego, a ukraińscy dziennikarze szczegółami badań. I zapytałem dziennikarkę ukraińską z Kijowa, Wiktorię, skoro poznajecie tę historię zbrodni wołyńskiej, to dlaczego uznajecie upowców, banderowców za bohaterów? Tak mi odpowiedziała.
3: Mówimy po prostu o różnym pojmowaniu tego zjawiska jak UPA, ponieważ jest to częścią historii walki z Sojuszem Radzieckim, z komunistami i dla nas w czasie Wielkiej Wojny z Rosją, która jest właśnie dzieckiem Sojuszu Radzieckiego, dla nas to jest walka z tą stroną. My właśnie widzimy to jako bohaterowie, którzy tracili życie, tracili zdrowie, ale także mamy tą historię, która była przed tym. To mamy dwa różne etapy i to, co teraz heroizują, to właśnie dla nas nie jako symbol morderczych jakichś wydarzeń z Polakami. Nie chcemy tym właśnie chwalić się.
0: No i tak, ta końcówka to dobrze, że tak jest, ale rozmawialiśmy sobie potem dłużej i ustaliliśmy, że jednak po stronie ukraińskiej bardzo ważne byłyby procesy edukacyjne i miejscowej ludności i generalnie na poziomie szkół. Co prawda mówi się o zbrodni wołyńskiej, ale chyba za mało.
1: Maciej Jastrzębski, który jest w Równem na Wołyniu i relacjonuje dla Państwa prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Macieju, dzięki, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wczoraj w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Rzymie rozpoczęły się rozmowy delegacji Izraela i Libanu. Omawiane jest wdrożenie czerwcowego porozumienia ramowego strefy bezpieczeństwa i rozbrojenie Hezbollahu. Jest z nami korespondentka Polskiego Radia w Libanie, Milena Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno.

0: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy o tych rozmowach?
0: Rozmowy będą trwały do 6 sierpnia. To jest siódma runda historycznych rozmów, ale na tej historyczności kończy się ich doniosłość, bo właściwie nie wiadomo, na ile one powstrzymają tą okupację czy inwazję lądową Izraela na południowy Liban, bo w tej chwili już jest mowa tylko o trzech strefach pilotażowych. To są trzy miejscowości, które są wytypowane do tego, żeby tam wyszła z nich armia izraelska i kontrolę nad całym takim monopolem na broń przejęła armia libańska i tam ma się rozbroić Hezbollah, ale to cały czas jest mowa tylko o trzech miejscowościach. Poza tym cały czas ta armia tam jest. Trwają na ogromną skalę wyburzenia miejscowości Izraelczycy. Tam około 60 większych i mniejszych miejscowości kontrolują i tam właśnie jest cały czas ten proces wyburzeniowy. Też palą jakieś gaje oliwne, sady, więc tam raczej wiele się nie zmieni. Natomiast to, co jest ciekawe też w tych rozmowach, to one mają również obejmować kwestie gospodarcze i kwestie bezpieczeństwa. Nie wiemy, co to dokładnie znaczy, natomiast na pewno jedną z takich rzeczy, która jest w polu zainteresowań na przykład Amerykanów, którzy właśnie pośredniczą w tych rozmowach, to jest kwestia ropy i gazu, takiego złoża, które jest u wybrzeży Libanu, ale właśnie w tej takiej części, która jest no właśnie pod okupacją Izraela. Więc tutaj na pewno jest to jedna z rzeczy, które będziemy obserwować w następnych miesiącach.
1: Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia w Libanie. Dzięki za rozmowę, Mileno.
0: Dziękuję.
1: 7:49 na zegarach, a to oznacza, że czas na gospodarkę, którą reprezentuje i o której informację przedstawi Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Błażeju.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od upałów i odporności na wysokie temperatury polskiej energetyki. W ich efekcie prace musiały ograniczyć dwie elektrownie w Połańcu i Kozienicach. Jak mówi ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech, jest to spowodowane pogarszającymi się warunkami hydrologicznymi.
4: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać. Polskę dotyka ten sam problem, który występuje teraz na Węgrzech czy w Rumunii i niestety ten tydzień będzie dosyć trudny, bo przed nami kolejne dni z upalnymi temperaturami, no i jest to wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Nic więc dziwnego, że polski operator sięgnął już po tak zwane okresy przywołania na rynku mocy.
3: Okres przywołania na rynku mocy to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa uruchamiany przez polskie sieci elektroenergetyczne. Polega on na zobowiązaniu wytwórców energii objętych tak zwanymi umowami mocowymi do dostarczenia maksymalnej możliwej ilości energii do sieci w określonych godzinach. Co istotne, okres przywołania na rynku mocy nie ma wpływu na odbiorców indywidualnych i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w dostawach prądu do naszych gniazdek. PSE skorzystało z tego mechanizmu wczoraj między 17 a 19. Było to jego drugie użycie w tym roku i czwarte w historii. Tu może warto dodać jeszcze, że oprócz ograniczeń w Połańcu i Kozienicach wyłączony został także największy blok energetyczny w elektrowni Bełchatów. W tym przypadku jednak to działanie planowe związane z koniecznością remontu. A upały doskwierają nie tylko energetyce, ale oddziałują także na całą naszą gospodarkę. Według szacunków straty przypadające na jeden dzień upału mogą przekraczać 100 milionów złotych, zaś kilkudniowa fala gorąca uruchamia efekty, które pozostają w gospodarce na dłużej. Dotykają one niemalże wszystkich branż, w szczególności rolnictwa, przemysłu, budownictwa czy transportu. Skalę tego zjawiska pokazuje wydany niedawno raport Fundacji Climate and Strategy zatytułowany Odporna i silna Polska, o którym więcej opowie współzałożyciel tejże fundacji Łukasz Broniewski.
5: Od lat 80. polska gospodarka podniosła koszty zmiany klimatu rzędu 90 miliardów złotych.

0: a same fale upałów odpowiadają za blisko 1/5 tej kwoty i stawia nas to w czołówce Unii Europejskiej pod względem wrażliwości na wysokie temperatury. A skąd się to bierze? Kluczowy jest próg 30 stopni. Powyżej niego każdy kolejny stopień obniża wydajność pracy około 3%. No i najsilniej traci przemysł, budownictwo i transport, czyli sektory o dużym udziale w polskiej gospodarce oraz oczywiście rolnictwo, gdzie coroczne susze niszczą plony warte ponad 6 miliardów złotych.
1: A takie fale upałów będą pojawiać się coraz częściej i będą one miały coraz większy wpływ na naszą gospodarkę. Z danych opracowanych przez Fundację Client Earth, Prawnicy dla Ziemi oraz Instytut Reform wynika, że do 2050 roku polska gospodarka w najgorszym scenariuszu może tracić na tym nawet 124 miliardy złotych rocznie. Stąd też, jak mówią eksperci, konieczna jest adaptacja do tych zmian. Jak mówi dr Mikołaj Troczyński z WWF Polska, po pierwsze powinniśmy postawić na przyrodę i rozwijanie tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury.
2: Przede wszystkim zadrzewienia, zakrzewienia, mokradła, oczka wodne. I dotyczy to nie tylko terenów rolniczych czy pozamiejskich, ale również w zurbanizowanych obszarach można rozwijać zielono-niebieską infrastrukturę. Możemy mówić o transporcie, o tym, jak budować miasta, nawet jeżeli chodzi o kolor dachów, kolor nawierzchni drogowej. To wszystko wpływa na to, jakie są temperatury w mieście, na powstawanie wysp ciepła, to w jaki sposób powietrze przepływa przez tereny zabudowane, żeby powstawała ta wentylacja, odprowadzanie ciepła z terenów miast.
1: Te zmiany, których jesteśmy obecnie świadkami, to jednak nie tylko wyzwanie dla władz, w tym władz samorządowych, ale także dla biznesu, który, jak mówi Łukasz Broniewski, powinien przestać zamykać oczy na ten problem. Według eksperta firmy powinny zacząć wpisywać ryzyko klimatyczne w swoje wieloletnie strategie. A co jeszcze powinny zrobić?
0: Po pierwsze, chronić pracowników, elastyczne godziny pracy w czasie upałów, dostęp do wody i cienia, przesuwanie najcięższych prac na chłodniejsze pory dnia są także w interesie firm, bo produktywność spada z każdym stopniem powyżej 30 stopni Celsjusza. Po drugie, firmy powinny zadbać o odporność łańcuchów dostaw i ciągłość dostaw energii, tak żeby kolejna fala upałów nie zatrzymywała produkcji. Adaptacja jest dziś elementem konkurencyjności, a nie kosztem.
1: A na tym polu jest wciąż wiele do zrobienia, bo jak wynika z badania Fundacji Climate and Strategy, aż 70% małych i średnich firm w Polsce nie traktuje ryzyk klimatycznych jako strategicznych. Saldo. A teraz w magazynie o zjawisku, które można by określić mianem włoski przekręt na polskie tablice. A chodzi o proceder transgraniczny rejestracji włoskich pojazdów w Polsce. To znaczy samochody i motocykle formalnie posiadają polskie tablice rejestracyjne, ale są użytkowane na terytorium Włoch. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Pieniądze. W Polsce średnia składka ubezpieczenia OC to nieco ponad 500 zł, we Włoszech około 1000 euro, czyli 4 razy więcej. Według danych włoskiego rejestru pojazdów REWE po tamtejszych ulicach może jeździć nawet 68 tysięcy pojazdów z polskimi tablicami. Przede wszystkim dotyczy to jednego regionu Włoch, czyli okolic Neapolu. Jak mówi Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w praktyce wygląda to tak, że włoskie grupy przestępcze proponują tamtejszym kierowcom rejestrację samochodu w Polsce, a następnie wykupienie ubezpieczenia, często na słupa bądź fikcyjną spółkę.
3: Rzecz się sprowadza w dużej mierze do tego, że te pojazdy są najczęściej ubezpieczane w tych zakładach ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia w ratach, czasami miesięcznych. W związku z tym ci, którzy się tym zajmują, płacą pierwszą ratę, nazwijmy to za jeden miesiąc, i potem już nie płacą, a dostają dowód rejestracyjny do ręki, no i szukaj wiatru w polu.
1: A problem nie jest błahy, bo jak wynika z danych, kierowcy z polskimi tablicami w ubiegłym roku byli sprawcami blisko 72 tysięcy zdarzeń drogowych we Włoszech. Stąd też Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podjęło odpowiednie działania, które mają ukrócić ten proceder. Zmiany legislacyjne w tym zakresie rozważa także włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW przyniosła nam kolejne rekordy. Główne indeksy warszawskiego parkietu zyskiwały między 1,35 a ponad 2%, a WIG20 jest już bardzo blisko pokonania psychologicznej granicy 4000 punktów. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,72 zł, kurs euro wynosi 4,29, a za franka trzeba zapłacić 4,61 zł.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny poranek w Kijowie. 14 osób nie żyje po nocnym rosyjskim ataku rakietowym. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu się. Dziś niemal w całym kraju dzień uprzykrzą afrykańskie upały. Politycy skrajnie oceniają ten czas. Jutro mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. W obwodzie kijowskim do 14 wzrosła liczba ofiar nocnego ataku Rosjan. Lokalna administracja poinformowała też o co najmniej 27 osobach rannych. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski.
2: Agresor zaatakował stolicę Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Uderzenia dotknęły mieszkańców czterech rejonów. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Strażacy dogaszają pożary i szukają ludzi, którzy mogli ugrzęznąć pod gruzami. Ratownicy dostali sygnał, że w jednej z dzielnic nastąpił wyciek amoniaku, ale w krótkim czasie usunięto awarię. Władze Kijowa apelują do mieszkańców, aby nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i korzystali ze schronów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Dziś apogeum upałów. Termometry, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju, mogą wskazać nawet 40 stopni. Taka temperatura może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu się, przypominał w radiowej jedynce główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Takie racjonalne podejście, że rano szykujemy sobie dwie butelki po litrze wody i one muszą po prostu do wieczora zniknąć, to jest najlepszy sposób, bo wtedy nie ma kwestii pamiętania, niepamiętania. Po prostu patrzymy na te butelki i mówimy, o, no woda została, czyli nie dopiłem tej ilości, którą powinienem w czasie całego dnia wypić.
1: Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi

0: Gdy zwierzę jest pozbawione dostępu do wody i zamknięte w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota.
1: W takim samochodzie, kiedy jest wysoka temperatura od karoserii, pies bardzo szybko się przegrzewa i może to grozić nawet zgonem. Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
0: Służby przypominają, że jeżeli zauważymy dziecko lub zwierzę pozostawione w zamkniętym aucie podczas upałów, natychmiast dzwońmy pod numer alarmowy 112. Jutro prezydent Karol Nawrocki będzie świętował rocznicę urzędowania. Opinie o 12 miesiącach sprawowania urzędu są skrajne. Obóz rządzący nie znajduje pozytywów w pracy prezydenta. Z kolei PiS, wspierające Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, widzi same plusy jego prezydentury. W ocenie naszego porannego gościa, europosła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki to hamulcowy.
2: W tej chwili nie mam żadnej wątpliwości, że Karol Nawrocki robi po złości rządowi, też Polakom, bo przecież czy w sprawie energii, czy w sprawie teraz obciążenia chociażby takim podatkiem od nadmiarowych zysków Orlenu, to jest uderzenie po kieszeni tak de facto zwykłych ludzi. Ale uważam, że to hamulcowy, po prostu hamulcowy.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk przypomina, że Karol Nawrocki realizuje to, co obiecał w kampanii, czyli hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Poseł dodaje, że właśnie z tego powodu prezydent nie podpisał rządowej ustawy o opodatkowaniu koncernów paliwowych.
3: No jakżeż prezydent stojący na straży konstytucji ma nie skierować choćby do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która jest, ewidentnie powoduje działanie prawa wstecz. Opodatkowanie od marca do grudnia ma wejść w życie od 1 sierpnia. No przecież to jest ostentacyjne wręcz złamanie konstytucji.
0: Z okazji rocznicy zaprzysiężenia jutro na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się m.in. debata z udziałem publicystów. Drzwi siedziby głowy państwa mają być otwarte dla wszystkich chętnych. A o rok prezydentury Karola Nawrockiego już za kilka minut zapytamy naszego kolejnego porannego gościa, senatora PSL Jana Filipa Libickiego. W informacjach teraz Węgry. W tamtejszych mediach wprowadzane są zmiany zapowiedziane po zmianie władzy. W ostatnich dniach doszło do dwóch wydarzeń symbolizujących przebudowę po 16 latach rządów Viktora Orbana. O szczegółach Piotr Piętka.
4: Wydawca poinformował o zawieszeniu wydawania drukowanego tygodnika Mondiner. Ostatni numer ukazał się pod koniec lipca. Redakcja tłumaczy decyzję kurczącym się rynkiem prasy drukowanej i względami ekonomicznymi. Mondiner należał do najbardziej wpływowych, konserwatywnych tytułów na Węgrzech i przez lata był uznawany za jedno z najważniejszych mediów bliskich władzy Viktora Orbana. Większość reklam w piśmie zlecało państwo i firmy bliskie rządowi. Drugim wydarzeniem w świecie mediów, o którym mówi się na Węgrzech, to powołanie Gabora Hoydu na redaktora naczelnego Wiadomości Publicznej Telewizji M1 oraz Miklosza Borszy na głównego prezentera. Dzień później, po interwencji premiera Petera Modziora, anulowano tę decyzję. Obaj mieli pracować wcześniej w mediach przyjaciela Viktora Orbana. Z drugiej jednak strony nowy premier krytykowany jest za ręczne sterowanie mediami publicznymi, mimo obietnicy ich obiektywności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: W informacjach powracamy jeszcze do pogodowych tematów. Strażacy o poranku kilkanaście razy interweniowali w związku z burzami. W ciągu minionej doby było ponad 300 interwencji, głównie w zachodniej Polsce. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, działania strażaków polegały m.in. na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi na drogach.
5: 4 sierpnia Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 360 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz lubuskiego. Natomiast dzisiejszy poranek przyniósł 19 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami.
0: A o tym, co dziś w pogodzie, powiemy już teraz.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Żar będzie lał się z nieba. Znaczny obszar Polski objęty jest alertem 3 stopnia przed upałem. Jakie wartości zobaczymy na termometrach? O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają też przed burzami na północy i zachodzie. Tam obowiązują alerty 1 stopnia, a na Dolnym Śląsku 2 stopnia. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, lokalnie opady gradu. Jutro upał jeszcze się utrzyma, za to pojutrze ma być znacznie przyjemniej, od 21 do 26 stopni.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Już 8:07 na zegarach. Humor dopisuje, bo w naszym studiu Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo się cieszę, że jest pan z nami w studiu.
2: Ja również się cieszę.
1: 5 sierpnia przed nami 2026 roku, to 217 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:02, a zajdzie o 20:21. Dzień trwa 15 godzin i 19 minut, a imieniny obchodzą Maria, Oswald, Stanisław i Stanisława oraz Wirginiusz. My się tu nieco z panem senatorem o psiakach zagadaliśmy.
2: Tak jest.
1: Jak psiak ma na imię?
2: Mój pies ma na imię Bella.
1: Bella.
2: Jest psem rasy Chihuahua.
1: Tak, ale obronnym, jak rozumiem.
2: Oczywiście.
1: Jak
2: w każdym zakresie.
1: Każdy tej wielkości, tej wagi piesek.
2: Tak jest.
1: To już mniej o pieskach, chociaż żałuję, że mniej.
2: Więcej będzie o kiedyś okazja.
1: Na pewno. Więcej o polityce w naszej drugiej politycznej rozmowie poranka.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Żeby w archiwum rozmowy się zgadzało, Jan Filip Libicki, senator PSL-u.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry, panie senatorze. Jak pan ocenia ten rok prezydentury Karola Nawrockiego? To był dobry rok dla Polski?
2: Znaczy, ja bym powiedział tak. Może ja nie będę mówił dobry, niedobry, tylko powiem w ten sposób. Od 90 roku, nawet od prezydenta Jaruzelskiego, no to wiadomo było, że kolejni prezydenci wywodzili się z jakichś obozów politycznych. Ale przynajmniej starali się stwarzać wrażenie pewnej obiektywności, pewnego takiego sprawowania funkcji pod tytułem jestem prezydentem wszystkich Polaków. Pan prezydent Nawrocki od tego odszedł. Wyraźnie swoimi posunięciami daje do zrozumienia, że chce obalić ten rząd, chce zmienić tą koalicję i chce być patronem powrotu PiS-u, ewentualnie jakichś jego koalicjantów do władzy. Ja powiem szczerze, że mnie to w tym sensie martwi, że bardziej byłem przywiązany do tego modelu, w którym prezydent starał się jednak pokazywać, że jest takim ojcem narodu, primus inter pares, niż ktoś, kto mówi, moim celem jest zmiana tego rządu, a swoimi posunięciami Karol Nawrocki to mówi.
1: Mówi i też działa w tym celu, bo
2: tak
1: jednak
2: jest.
1: Blokowanie rządu, stosowanie tak powszechnie wet, no ma rzucać po prostu kłody pod nogi rządowi.
2: Oczywiście.
1: Chyba prezydent też tego nie ukrywa za bardzo.
2: Znaczy ja bym powiedział tak, to akurat, ja bym powiedział tak, gorzej by było i tak jest niedobrze, bo uważam, że prezydent nie powinien mówić, będę rzucał rządowi kłody pod nogi, tak? Powinien mówić, no będę się starał tutaj spojrzeć na sprawę obiektywnie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli w tym mam znaleźć jakiś pozytyw, to chociaż uważam, że pozytywem jest to, że pan prezydent przynajmniej to mówi, że ma takie nastawienie do naszego rządu, jakiego ma. Jeszcze gorzej by było, gdyby mówił, nie, ja ten rząd szanuję, respektuję,
1: tak,
2: a tak naprawdę rzucał mu kłody pod nogi jak teraz.
1: Nie? Ale myślę sobie tak, panie senatorze, że oczywiście ma pan rację, że prezydent tutaj opowiada się, czy też reprezentuje jedną stronę sceny politycznej, ale z badań wynika, że na przykład z badań zaufania, w których notowania prezydenta Nawrockiego, szczególnie po odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, znacząco wzrosły. Także sondaże z pytaniem, jak ocenia się prezydenturę Karola Nawrockiego, no mniej więcej zawsze są takie pół na pół. 45-45. Dobrze kontra źle. Przywoływałem już dzisiaj sondaż dla Superekspresu, dla dzisiejszego Superekspresu. 47% pozytywnych ocen prezydenta, 43% negatywnych.
2: No ale zawsze było tak, że prezydenci, może nie aż w takim zakresie, ale zawsze byli liderami zaufania społecznego. Jak pan popatrzy na wszystkich prezydentów, od prezydenta Lecha Wałęsy, to zawsze jak pojawiał się ranking najbardziej popularnych polityków, to zawsze na pierwszym miejscu był prezydent. Nie pamiętam, czy miał takie notowania, czy nie, ale ludzie mają po prostu pewien odruch zaufania do urzędu, nie tylko do osoby, ale i do urzędu. I myślę, że to jest jakaś przyczyna.
1: Czyli, że mało
2: sytuacji.
1: Do końca mało wiarygodny miernik.
2: Znaczy ja myślę, że tak, że po prostu jeżeli, ja bym powiedział tak, no jeżeli stawia się tym ludziom, czy ufasz prezydentowi, premierowi, do najgorsze oceny zawsze ma parlament, tak?
1: Bo to, tak,
2: są
1: to
2: ci, bo to są ci, którzy się kłócą, prawda? Widać w telewizji, że jeden drugiemu coś tam mówi i tak dalej, i tak dalej.

0: jednak prezydenta ludzie w mediach nie widzą w takiej sytuacji, że on z kimś jest w jakimś sporze, prawda?
1: Co najwyżej...
0: Nawet jeśli jest, tak jak w tym przypadku.
1: Co najwyżej ludzie widzą ludzi prezydenta,
0: tak
1: którzy
0: jest,
1: są w sporze, ale prezydent sam się w to nie angażuje. Ale tak się zastanawiam, czy prezydent Karol Nawrocki nie będzie największą przeszkodą w kampanii wyborczej w 2027 roku dla koalicji rządzącej. No bo w sumie jak koalicja rządząca ma przekonać, że w drugiej kadencji będzie w stanie zrobić cokolwiek więcej niż w tej kadencji przy prezydencie Karolu Nawrockim?
0: Znaczy ja bym powiedział tak, to jeśli mam, staram się zawsze odpowiadać szczerze, więc odpowiem zgodnie z tą zasadą. Ja bym powiedział tak, rzeczywiście jest tak, że to będzie w tym sensie trudna kampania, bo jak my mamy to powiedzieć? Natomiast myślę, że niestety trochę trzeba na to spojrzeć od negatywnej strony, tak? To znaczy trzeba powiedzieć ludziom, my może nie jesteśmy idealni, nie wszystko się nam udaje, prezydent nie jest naszym sojusznikiem, delikatnie mówiąc, no ale po drugiej stronie mamy w skrajnym przypadku Grzegorza Brauna. No ja bym nie chciał, żeby, że tak powiem, okazało się, że na przykład w następnym rządzie Grzegorz Braun jest ministrem, tak? Na przykład do spraw, nie wiem, żeby już tak bardzo ekstremalnie to postawić, na przykład do spraw mniejszości narodowych, tak? No nie chciałbym, żeby taka sytuacja była i ja oczywiście wolałbym, żeby Polacy w przyszłym roku wybierali coś w sensie takim, chcemy tego, bo to i to, a nie ze strachu, że ktoś inny może dojść do władzy, ale obawiam się, jak patrzę na notowania Grzegorza Brauna, że taka sytuacja może mieć miejsce.
1: To przejdźmy płynnie w takim razie do podziałów na prawicy i do nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego. 15 października ma się zawiązać już formalnie ta partia, a teraz to Stowarzyszenie Rozwój Plus. Myśli pan, że długofalowo ten podział Prawa i Sprawiedliwości będzie prawicy szeroko rozumianej służyć czy utrudniać? Czy Mateusz Morawiecki przyciągnie nowych wyborców do prawicy, czy bardziej zaprzepaści głosy, które mogły być oddane na Prawo i Sprawiedliwość?
0: Wie pan, trudno powiedzieć. Jak pan wie, ja 17 lat temu opuściłem PiS, więc trochę wiem, jakie uczucia towarzyszą Mateuszowi Morawieckiemu dzisiaj. Z całą pewnością jest to poczucie ulgi. Ja nawet dostałem SMS-a od jednego z parlamentarzystów, członków tego stowarzyszenia Rozwój Plus, który napisał, dobrze się stało, że to się już skończyło. Nie? Więc to jest jakby jedna rzecz. Więc ja tu wykluczam, że to jest taki taktyczny podział, tak pod tytułem podzielmy się na dwa, żeby mieć więcej głosów. Nie, tak nie jest. Ten spór jest rzeczywisty. Oczywiście to nie oznacza, że za jakiś czas Mateusz Morawiecki nie pójdzie, jeśli mu źle pójdzie, drogą Zbigniewa Ziobry i, że tak powiem, posypie głowę popiołem i wróci na łono prezesa.
1: Właśnie ale... chciałem zauważyć, że rozwód może być tak, może nie być taktyczny, ale zjednoczenie już będzie
0: tak,
1: taktyczne.
0: Tak, oczywiście, może tak być. Natomiast ja bym powiedział tak. Dlaczego ja uważam, że to się może skończyć jednak jakimś wynikiem wyborczym? Bo po pierwsze jest tak, że pan prezes Kaczyński, i to wszyscy w PiS-ie wiedzą, no ma już 77 lat, tak? Więc wszyscy, jeśli nawet będzie układał listy wyborcze w przyszłym roku, to będzie ostatnie układanie list wyborczych parlamentarnych przez Jarosława Kaczyńskiego, list PiS-u. Więc wszyscy się nastawiają na sytuację, także wyborcy, na sytuację po Jarosławie Kaczyńskim. To jest kwestia pierwsza. Po drugie, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki jest jednak człowiekiem pracowitym. Jeśli on pójdzie drogą Petera Madziara, który odwiedził po kilka razy wszystkie, nawet najmniejsze miejscowości na Węgrzech. A myślę, jak patrzę na te spotkania Mateusza Morawieckiego, że on akurat to może zrobić. I wreszcie trzecia rzecz, nawet gdybyśmy odeszli od tej dyskusji, tak, czy to, co się działo w RAR, się miało zbudować zaplecze finansowe Mateuszowi Morawieckiemu, czy nie, to nawet patrząc na osobisty majątek jego i jego żony, gdyby on nawet niewielką część tego majątku zainwestował w swoją działalność polityczną, no to nie będzie w sytuacji innych podmiotów z ostatnich lat, które wychodziły z PiS-u i zostawały bez pieniędzy, bez struktur i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, krótko mówiąc, że może tak być, że na trwałe Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, czy też partia będzie miało, nie wiem, 6, 7, 8% trwale nad progiem.
1: A widzi pan w tym naszym wszechświecie, w którym

0: w którym żyjemy, albo w jednym z równoległych wszechświatów, koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego i Morawieckiego?
1: Nie, nie widzę i to z dwóch powodów. Po pierwsze jest tak, że my jesteśmy lojalnym członem tego rządu i lojalnym członem tej koalicji. Jeśli Mateusz Morawiecki przedstawia program w formie haseł, a coś w tym, co mówi, nie jest hasłem, to jest prosty komunikat: ja chcę zakończyć działanie tego najgorszego w historii III Rzeczpospolitej rządu. My go tworzymy, uważamy, że w tych warunkach, jakie mamy i z takim prezydentem, jakiego mamy, robimy to, co jest maksymalnie możliwe. I w związku z tym to jest pierwsza rzecz, która nam przeszkadzałaby w tej koalicji. A druga rzecz to jest takie cytat z Jacka Kurskiego, który powiedział: Mateusz Morawiecki ma swoje problemy z prawem. W związku z tym ja, podpierając się tym cytatem, chcę powiedzieć, że skoro Jacek Kurski tak mówi, to pewnie tak jest, a skoro tak jest, to ewentualna współpraca z kimkolwiek mogłaby mieć miejsce po wyjaśnieniu tego, czy ktoś ma tak kłopoty z prawem, czy też ich nie ma.
0: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to jedno, tam zarzutów Mateusz Morawiecki postawionych nie ma, ale ma postawione zarzuty w sprawie organizacji i przeprowadzania wyborów kopertowych. Czekamy nadal, aż akt oskarżenia w tej sprawie trafi do sądu zgodnie z zapowiedziami prokuratury. Ale tak się zastanawiam, bo zrobiła nam się z tego taka nieco klamra kompozycyjna, panie senatorze, bo zaczęliśmy od tego, że celem prezydenta Karola Nawrockiego jest odsunięcie tego rządu od władzy. I właściwie z tego, co pan mówi, to cel Mateusza Morawieckiego jest podobny.
1: Tak.
0: Tam jest pustka programowa, czy tam jest jakiś program?
1: U Mateusza Morawieckiego? Tak. Czy wie pan, ja myślę, że są z całą pewnością grupy wśród byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którym Mateusz Morawiecki się dobrze kojarzy. To są takie grupy właśnie na między 6 a 8%. I uważam, że to, co ostatnie sondaże pokazały właśnie, że to jest taka wartość trwała nad progiem, że to się po prostu utrzyma przy pomocy pracowitości niewątpliwej Mateusza Morawieckiego i zasobów finansowych, którymi może dysponować.
0: Czy pan myśli, że Rafał Trzaskowski zostanie odwołany z funkcji prezydenta Warszawy? Uda się ta akcja referendalna? Powinna się udać?
1: Proszę pana, nie wiem, ale powiem w ten sposób. Jak przeczytałem wczoraj w jednym z portali internetowych wywiad z panią, byłą dyrektor Szpitala Południowego, to mój pierwszy wniosek i pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jest taka, że to nie jest koniec tej sprawy. To jest dopiero początek, bo to jest spychanie odpowiedzialności między sobą, kto tak naprawdę za ten cały bałagan i skandal jest odpowiedzialny. Więc w związku z tym, jeśli to nie jest koniec tej sprawy, to może bardzo prezydentowi Trzaskowskiemu zaszkodzić. Już mu zaszkodziło, a może zaszkodzić mu jeszcze bardziej. Wie pan, ja nie jestem warszawiakiem, w związku z tym nie wiem, czy, że tak powiem, ci inicjatorzy referendum zbiorą odpowiednią liczbę podpisów. Ale z całą pewnością sytuacja w Szpitalu Południowym, także po tym wczorajszym wywiadzie, rozwija się w kierunku dosyć niebezpiecznym i nieprzyjemnym dla Rafała Trzaskowskiego.
0: To, o czym pan wspomniał, panie senatorze, to rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Anną Łukasik, byłą prezeską
1: tak
0: Szpitala
1: jest.
0: Południowego. Ta rozmowa odbyła się w Onecie i ja posłużę się cytatem. Zaczęłam pracę 1 kwietnia 2025 roku, a Dawid Kacprzyk był związany ze szpitalem od 2023 roku, początkowo jako stażysta. Pierwszego dnia pracy powiedział mi, że pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego. Najpierw odebrałam to jako żart, później zobaczyłam, że utrzymywał bliskie relacje z wiceprezydent Renatą Kaznowską i innymi urzędnikami stołecznego ratusza, a w internecie pojawiały się zdjęcia wskazujące na jego aktywność polityczną. Kilka razy proponował mi udział w prywatnych kolacjach Kaznowskiej z prezesami i dyrektorami podległych miastu szpitali. Nigdy, jak twierdzi pani Anna Łukasik, nie brałam w nich udziału.
1: Czy wie pan, na razie mamy słowo przeciwko słowu, ale wiemy dobrze obaj, że za tymi słowami mogą się kryć jakieś zdjęcia, jakieś maile, jakieś inne elementy korespondencji. Z całą pewnością to, co pani Łukasik mówi, jest uderzeniem w Rafała Trzaskowskiego, bo jest powiedzeniem: pan Dawid Kacprzyk, którego myślę, który dla opinii publicznej dzisiaj jest już winien bardzo wielu rzeczy.
0: Chyba sam się przyznał poniekąd.
1: I sam się przyznał, oddając te pieniądze, prawda? On mówi, ona mówi, Dawid Kacprzyk powiedział mi, że on tu jest człowiekiem Rafała Trzaskowskiego. I teraz jest pytanie, Czy są jakieś maile,

0: które to potwierdzają, czy zdjęcia, czy inne dowody, czy nie. Jeśli by się okazało, że to jest, to pan prezydent Trzaskowski będzie w bardzo trudnej sytuacji.
1: Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, po urlopie czy przed urlopem?
0: Przed urlopem.
1: I gdzie wyjazd?
0: No, na pewno teraz od piątku wyjadę do Pragi, a co dalej zobaczymy. No
1: do czeskiej, czy do
0: warszawskiej? Nie, do warszawskiej.
1: Do warszawską też zapraszam.
0: Nie, warszawską, no ja chętnie, ale to mam okazję częściej bywać.
1: Tej czeskiej Pragi bardzo zazdroszczę. Piękne miejsce na ziemi. Jan Filip Libicki, raz jeszcze dziękuję bardzo. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, a my już za chwilę połączymy się z warszawskim lotniskiem Chopina. Tam jest nasz reporter, który witał naszych złotych siatkarzy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
4: Ma pani rację. Nie widzę.
3: Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski.
5: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Arkadiusz Augustyniak z nami, reporter Polskiego Radia, który jest na lotnisku Chopina. Dzień dobry, Arku.
8: Dzień dobry.
1: Polscy siatkarze wylądowali na warszawskim lotnisku. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. Olbrzymie gratulacje dla naszych złotych siatkarzy. To ich drugie takie zwycięstwo z rzędu i trzecie w historii. Powiedz, jak wyglądało powitanie siatkarzy? Ilu fanów, ilu kibiców zgromadziło się na lotnisku? Jakie były emocje?
8: No pomimo wczesnej pory na miejscu zgromadziła się rzeczywiście grupa kibiców. Zresztą niektórzy z nich byli na Okęciu, jak się okazuje, już wczoraj, bo to był pierwszy planowany termin przylotu zwycięzców siatkarskiej Ligi Narodów. Jak wiemy, sportowcy z Chin wracają z perypetiami z powodu opóźnionego lotu. Zresztą część ekipy do Polski jeszcze nie wróciła, ale na szczęście wielu sportowcom udało się dotrzeć do Warszawy, a tu czekali na nich kibice. Kibice spragnieni zdjęć i spragnieni autografów.
9: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo, jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no, wypadało być.
1: Widzę, że pani też się cieszy, jest pani przygotowana, jest piłka, jest koszulka.
10: Wszystko jest.
11: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała i gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
12: Tak, tak, bardzo się cieszymy z tych wszystkich medali, które zdobyli.
10: Na autograf i na zdjęcia.
1: Na czyj autograf najbardziej pani liczy?
10: Tomka Farnala.
13: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów. Rozumie pan, desperacja.
8: Po tym hucznym powitaniu siatkarze od razu przeszli do pobliskiego hotelu, a tam odbyła się krótka konferencja prasowa. Wyraźnie zmęczeni sportowcy dziękowali kibicom za zaangażowanie. Tak mówił jeden z naszych bohaterów, Tomasz Fornal.
14: Dziękuję bardzo za nasze gratulacje, które dostaliśmy z chłopakami, że przybyliście tutaj tak liczną grupą. Dziękujemy dla kibiców, podziękowania dla kibiców. Licznie też wspierali nas w Chinach, nieważne gdzie gramy, czy jest to Chicago, czy są to Chiny, czy jest jakikolwiek zakątek świata, zawsze jesteście na hali, zawsze jesteście przed telewizorami. Dziękuję wam pięknie za to.
8: Tomasz Fornal to oczywiście najbardziej wartościowy zawodnik tego turnieju, całego turnieju rozegranego w Chinach, a zatem siatkarze wrócili, przynajmniej część siatkarzy już wróciła do kraju, teraz przed nimi kilka dni odpoczynku, ale z tego co wiemy naprawdę to będzie kilka dni, bo już wkrótce zaczną się przygotowywać do wrześniowych Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn.
1: Ach, myślę, że jeszcze tak szybko nie udadzą się na te kilka dni wolnego, bo jeszcze śniadanie z prezydentem, z premierem, jeszcze wizyty w

0: ośrodkach rządowych, wywiady i sesje zdjęciowe. A to wszystko relacjonował nam Arkadiusz Augustyniak, który jest na warszawskim lotnisku Chopina. Tam witał właśnie naszych złotych siatkarzy. Arku, dzięki wielkie. A tobie towarzyszyła ekscytacja?
1: Była to ekscytacja rzeczywiście, możliwość zobaczenia na własne oczy wybitnych sportowców, powiedzmy to sobie wprost. To zawsze jest duże wrażenie.
0: Ja też jestem dumny, korzystamy z tego samego fryzjera, co siatkarze polskiej reprezentacji. Bardzo serdecznie, Arku, dziękuję. O 8.30 najnowsze informacje to już za 2 minuty i Rafał Boguta, a po nich Daria Hibner z Rzeczpospolitej, z którą także podsumujemy ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, a także porozmawiamy o warszawskiej akcji referendalnej, jak to nazywają jej organizatorzy. SOR, Stołeczna Akcja Referendalna, to w nawiązaniu oczywiście do afery w Szpitalu Południowym. Proszę zostać z nami.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. 16 dzieci przebywających na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim trafiło do szpitali, prawdopodobnie z objawami zatrucia. Poszkodowani mają od 9 do 12 lat. Dzieci pochodzą z okolic Rzeszowa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, gdy u dzieci wystąpiły wymioty i biegunka. Na miejsce wezwano karetki oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ostatecznie 16 dzieci przewieziono do szpitali w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Policja wszczęła postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody. Proszą, by podlewać ogródki i trawniki, czy napełniać baseny w nocy, gdy pobór wody jest mniejszy. Susza hydrologiczna pogłębia się, a poziom wody w polskich rzekach będzie się jeszcze obniżał, ostrzega hydrolog profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Borykamy się z tym problemem, który widzimy za oknami, czyli wysokie temperatury, a co za tym idzie ogromne to parowanie, ta ewapotranspiracja, która nam, nawet te opady, które się pojawiają, no to one błyskawicznie, że tak powiem, wracają do atmosfery.
9: Upały wpływają na pracę elektrowni Połaniec i Kozienice. Z uwagi na niski poziom wody w Wiśle, która służy do chłodzenia siłowni, ich działalność została ograniczona. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma dziś ujawnić wyniki audytu dotyczącego Szpitala Południowego. Chodzi o nieprawidłowości związane z działalnością lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Przedwczoraj prokuratura wszczęła dwa śledztwa. Władze stolicy zleciły również audyty dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych i prosektoriów w innych miejskich placówkach. Na koniec nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych, które powstanie w Czeladzi w województwie śląskim. To element nowego planu zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się klub sportowy Skarpa, informuje burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.
11: Ogromnie się cieszę, bo to praktycznie...

0: Biorąc ostatni obiekt na byłej kopalni Saturn, który będzie zrealizowany, jest szansa, że do końca tej kadencji wszystkie obiekty kopalniane na kopalni Saturn będą miały nowe życie.
1: Elementami nowej konstrukcji będą dwa kominy ciepłowni byłej kopalni, a z tarasów widokowych na górze rozpościerać się będzie ciekawy widok na całą okolicę.

0: Uważamy na siebie, chowamy się w cieniu, nawadniamy siebie oraz także zwierzęta, którymi się opiekujemy, bo w całym kraju będzie dzisiaj nieznośnie gorąco. Aż 38 stopni na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Mazowszu. 36 stopni na ziemi łódzkiej, Opolszczyźnie i na Śląsku, 35 na Dolnym Śląsku i Kujawach, 33 stopnie w Wielkopolsce. I pozostałe obszary kraju od 30 do 34 stopni. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i przed upałem obowiązują właściwie dla całej Polski. Opady deszczu mogą się pojawić, ale w drugiej połowie dnia i głównie na północy kraju. Komentarz. Mamy połączenie z panią Darią Hibner z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jak pani patrzy na ten rok prezydentury Karola Nawrockiego? To jutro dokładnie rocznica, ale już dzisiaj rozmawiamy o tym w poranku Polskiego Radia 24. Polacy w ocenach prezydenta Karola Nawrockiego są podzieleni niemal pół na pół. 45-47% z nas uważa to za dobry rok dla Polski i dla dobry rok prezydentury, a 43-45% jest przeciwnego zdania. O czym to świadczy?
1: To na pewno świadczy o tym, że wyborcy są podzieleni. Praktycznie mamy równe pół na pół, ale tutaj można powiedzieć, że od samego początku mamy do czynienia z określoną wizją konkretnej, sprawczej prezydentury, którą stara się realizować Karol Nawrocki, i te wszystkie jego decyzje i działania to po prostu potwierdzają. On nie chce być prezydentem kojarzony z tym, że tylko coś podpisuje albo po prostu jest w pałacu, tylko on chce i chciałby nawet rozszerzyć zakres władzy prezydenta po to, żeby pokazywać nie tylko swoją sprawczość, ale to, że on ma określony zestaw poglądów i chce po prostu realizować swoje postulaty.
0: Ale tak myślę sobie, że celem Karola Nawrockiego było odsunięcie tego rządu od władzy, i jak spojrzymy na nastroje rok temu po przegranej Rafała Trzaskowskiego, no to wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście prawica, czy też nawet Prawo i Sprawiedliwość jest na prostej drodze do odzyskania władzy i poparcia. Ta sytuacja chyba po roku się nieco zmieniła mimo działań prezydenta.
1: To znaczy, wizja prezydentury Karola Nawrockiego, którą on sobie jakby tworzy albo chciał ją przeprowadzić, jak może się mieć do oczekiwań wyborców? W tym sensie, że wyborcy głosowali nie tyle, żeby on odsunął rząd od władzy, tylko po to, aby rząd nie miał zbyt dużej władzy. Polacy jednak nie są za bardzo za tym, aby i prezydent oraz premier czy parlament cali byli z jednej partii politycznej. Czasami to się udaje, ale mimo wszystko myślę, że w tym przypadku głosowali, żeby jednak ten rząd nie miał tej pełnej władzy. Głosowali trochę bardziej też przeciwko temu rządowi, ale nie sądzę, żeby koniecznie odsunąć go od władzy, tylko po to, żeby oni jakby nawzajem się trochę właśnie wzajemnie samoograniczali. No oczywiście też tutaj będzie ocena tego, w jaki sposób to ograniczenie wynika i to, że niektórych rzeczy po prostu przeprowadzić się nie da, jeżeli nie ma jakiegokolwiek konsensusu w najważniejszych sprawach pomiędzy prezydentem a parlamentem.
0: A widzi pani jakieś szanse w ogóle na porozumienie pomiędzy tą władzą a prezydentem w jakiejkolwiek sprawie?
1: Myślę, że w takich sprawach najbardziej właśnie kluczowych, związanych z takimi wiążącymi sprawami, które trzeba po prostu załatwić, to jakieś malutkie płaszczyzny porozumienie są. No mamy też na wniosek prokuratora generalnego Karol Nawrocki i Piotra Pytla ułaskawił, więc to są takie drobne sprawy i tak dalej, ale oczywiście też prezydent chce zaznaczyć swoje określone stanowisko i to, że ma właśnie te poglądy, one często są przeciwstawne do tego, co chciałby przeforsować rząd, no to w tych takich najważniejszych rzeczach, no to raczej nie ma pola na jakąś właśnie mocniejszą płaszczyznę.

0: porozumienia.
1: To tym bardziej, czy ten rok kampanii wyborczej, nadchodzącej kampanii wyborczej, to będzie rok właśnie ścierania się pomiędzy rządem a prezydentem, bo też pytałem o to.

0: to się wszystko przeforsuje. A ja zawsze zadawałam pytanie, ale jeżeli nie będzie to wasz prezydent, no to co wtedy? No i była cisza i myślę, że to jest największy jakby problem, brak planu na to, jak rządzić, kiedy jednak nie mamy swojego prezydenta. Nasze uchwały są po prostu odrzucane albo wetowane. I to jest tak naprawdę bardzo mocny właśnie problem. I tak samo, co pan powiedział, jak w tym momencie obiecywać, skoro będzie wiadomo, że prezydent w pewnych kwestiach po prostu będzie stawiał twarde weto. Oczywiście jest opcja, żeby coś przeforsować, przegłosować bez prezydenta, ale to jest bardzo trudne. No i nie sądzę, żeby to się udało w tej kadencji. Zobaczymy, jak w następnej. Następnej sondaże też tego nie przewidują.
1: Ostatnio politycy koalicji rządzącej mówią najczęściej, że trzeba tak zawalczyć o wyborców, żeby uzyskać większość 274 głosów, czyli tych 3/5 potrzebnych do odrzucania wet prezydenta, ale na razie koalicja rządząca w sondażach ma problem z uzyskaniem 231 głosów.
0: Tak, jeżeli patrzymy na sondaże, oczywiście daleko jeszcze troszeczkę jest od tych wyborów, więc przed wyborami to się wszystko może zmienić, ale nic nie sugeruje tego, aby Koalicja Obywatelska mogła osiągnąć większość, ma nawet problem, żeby osiągnąć większość, jeżeli chciałaby wejść w koalicję z Lewicą. I tak naprawdę będziemy mieli do czynienia albo z mocno prawicowym parlamentem, zobaczymy jak to się wszystko ułoży, bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo do tego, bo PiS-owi też odpadło parę punktów, szczególnie po rozłamie, to wcale nie jest takie pewne, że udałoby się PiS-owi stworzyć mocną prawicową koalicję ze względu na to, że Grzegorzowi Braunowi to się w ogóle nie opłaca. Być może będziemy mieli do czynienia z rządem mniejszościowym i kolejnymi wyborami, przyspieszonymi wyborami.
1: To jeszcze chciałem pani redaktor w kontekście Karola Nawrockiego zapytać o sytuację na prawicy, bo pojawiają się i takie opinie, że to był jeden z większych błędów politycznych, jeśli chodzi o jego osobistą karierę błędów politycznych Jarosława Kaczyńskiego, że tak na dobrą sprawę, jak mówił premier Donald Tusk, to Karol Nawrocki staje się teraz liderem prawicy szeroko rozumianej, a nie Jarosław Kaczyński. Czy ten scenariusz rzeczywiście się realizuje?
0: Nie sądzę przede wszystkim, żeby to była porażka Jarosława Kaczyńskiego, bo mimo wszystko znowu wyciągnął kandydata znikąd, mówiąc w cudzysłowie, i ten kandydat po prostu zdobył pałac prezydencki. I nie sądzę, żeby Karol Nawrocki aż tak mocno, powiedzmy teraz tym klasycznym trzonem PiS-u, szedł na zwarcie. Zauważmy, że Mateusz Morawiecki i przed rozłamem, i teraz mocno po rozłamie bardzo mocno chwalił prezydenta. Mówił, że to jest... W niektórych wypowiedziach to brzmiało tak, jakby to był mąż stanu, ale tak naprawdę Karol Nawrocki wcale nie odzywał się podczas tego konfliktu. Nie stanął mocno za Mateuszem Morawieckim, a to była idealna okazja do tego, żeby pokazać, że on jest troszeczkę w kontrze do prezesa. Mimo wszystko w polityce liczy się przede wszystkim władza i prezydent raczej będzie szedł w tym kierunku, żeby rozszerzać swoje prerogatywy i być może na tym się starał będzie się grać. I w tym aspekcie jakby być może naciskał może na przyszły rząd, ale to jest też wszystko takie niewiadome, gdybologia stosowana, ale nie sądzę, żeby on był na mocnym kursie kolizyjnym prawicą i z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Dobrze, to w takim razie zmieńmy temat i porozmawiajmy o Rafale Trzaskowskim. Dzisiaj ma zostać ujawniony audyt Szpitala Południowego. Wczoraj dosyć głośny wywiad w Onecie z byłą szefową Szpitala Południowego, która wprost mówi, że Dawid Kacprzyk przedstawiał się jako człowiek Rafała Trzaskowskiego. Miał mówić, że w imieniu Rafała Trzaskowskiego pilnuje Szpitala Południowego. Na początek moje pierwsze pytanie, czy Rafałowi Trzaskowskiemu, czy Warszawskiej Platformie udało się skutecznie odciąć głowę tej aferze medycznej, aferze szpitalnej, czy ona działa jak hydra, że się jedną głowę odetnie i pojawiają się w jej miejsce dwie nowe?
0: Tutaj dobrze pan określił, że ona działa trochę jak hydra, jedną głowę się odetnie, kilka odrasta. Oczywiście Koalicji Obywatelskiej z nieba przyszedł rozłam PiS-u, bo potem wszyscy zaczęli o tym po prostu rozmawiać. Ale niestety, jeżeli chodzi o sprawę właśnie służby zdrowia i ujawnienia też kolejnych większych i mniejszych afer, no to jeszcze się będzie ciągnąć za Koalicją Obywatelską, szczególnie, że chyba dzisiaj wchodzi ta...
1: Tak, ustawa PESEL-owa.
0: Tak, ustawa PESEL-owa. Mówiąc w telegraficznym skrócie, chodzi o tym, że w tym momencie jakby ludzie z rządu, bo to nie chodzi o to, żeby obywatele mieli do tego dostęp, widzieli w systemie 5 wysokich wynagrodzeń, a teraz nie wiedzieli, czy to należy do jednego lekarza, czy do 5 innych. No i teraz ten system ma to zmienić, że to się powie.

0: z PSL-em. Oczywiście są krytycy, że czy to RODO, czy to nie będą zbyt wrażliwe dane w rękach rządzących. Ale ja mam od razu zupełnie inne pytanie. Co dalej, jeżeli się dowiemy, znaczy rząd się dowie, że ktoś ma 5 wynagrodzeń? Czy jest do tego jakieś, są takie jakieś dalsze plany, co się w tym momencie wydarzy, kto zostanie zwolniony, bo tego tak naprawdę nie wiemy. I mamy audyty, tak jak pan wspominał, teraz Szpitala Południowego. Zastanawiam się nad tym, co dalej, bo ta sprawa się też bardzo długo ciągnie. Kasprzyk też jeszcze nie został przesłuchany. Ja wiem, że prokuratura często najważniejszych świadków, czy najważniejszych jakby podejrzanych zostawia na sam koniec, ale mimo wszystko ta sprawa już się bardzo długo ciągnie. My jako wyborcy też chcielibyśmy jakoś wyników. No i ja chciałabym właśnie zapytać o konkrety. Co dalej, jeżeli ktoś się dowie, że w danym szpitalu jest lekarz, który zarabia jeszcze w 3 innych, ma 5 wypłat. Czy mam jakieś narzędzia do tego? Bo to jeszcze jest kwestia tego, że może ten lekarz pracować w mniejszej miejscowości, na prowincji, i tam wtedy jest większy problem, bo tak za bardzo nikt tam nie chce pracować. Mm-hmm.
1: No to akurat prawda, że nie ma żadnych, narzędzi, że pana Kacprzyka nadal w prokuraturze nie przesłuchano. A w tym kontekście pojawia się także wątek referendum, inicjatywy referendalnej, stołecznej operacji referendalnej, jak to nazywają inicjatorzy, czyli zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Czy pani zdaniem są szanse na to, czy też organizatorzy mają szansę na to, żeby powtórzyć sukces referendum krakowskiego, czy Warszawa to jednak zupełnie inne miasto, zupełnie inni wyborcy, inna struktura wyborców?
0: No nie pierwszy raz ktoś chce prezydenta Warszawy odwołać, jak ogólnie to było z tym średnio w Warszawie. Teraz Kraków daje nadzieję tym, którzy chcieliby odwołać prezydenta, ale dla mnie tak naprawdę od tego, czy jest szansa, czy nie jest szansa, bo jakaś szansa zawsze jest, szczególnie na fali tej afery, ale czy referendum, odwołanie prezydenta tak naprawdę cokolwiek zmieni w patologicznej polityce samorządowej? Mam do tego wielkie wątpliwości, ponieważ też był problem z tym upartyjnieniem różnych rodzajów spółek, gdzie tam byli krewni, znajomi Królika. Teraz Rafał Trzaskowski kazał oddać im legitymację partyjną.
1: I co, oni teraz zrezygnowali z legitymacji partyjnej.
0: No tak, to wspaniale, ale czy oni przestają być teraz w Koalicji Obywatelskiej, bo zdali po prostu legitymację? I jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że w tej po prostu patologicznej polityce samorządowej, która nie jest tylko w Warszawie, albo w wielu regionach Polski, tak naprawdę nic się nie zmienia, i po prostu jedna partia odejdzie i przyjdzie kolejna, no to moim zdaniem to jest największy problem. Bardzo mocno chwalimy się reformą samorządalną i jak ona miała wspaniale wyjść. Ja uważam, że ona wyszła nie wspaniale, tylko koszmarnie, bo tutaj mamy do czynienia z różnymi po prostu patologiami i na poziomie współpracy polityków i biznesu, polityków i różnego rodzaju spółek Skarbu Państwa. I to tak naprawdę powinniśmy rozsadzić ośrodka, bo ta afera szpitalna też pokazała jakby wszystkim wyborcom, wszystkim obywatelom, jaką patologią jest ta polityka samorządowa.
1: To ostatnie 2 minuty rozmowy poświęcimy na Mateusza Morawieckiego. W piątek miniony grill Mateusza Morawieckiego, jest zapowiedź stworzenia partii 15 października. No i jest podróż po Polsce, tak przynajmniej mówi Mateusz Morawiecki. Jeśli się nie mylę, to dzisiaj ma odwiedzać wrocławskie Jagodno, gdzie koalicja, Jagodno, które stało się takim symbolem zwycięstwa koalicji rządzącej w 2023 roku. Czy w pani ocenie jest szansa, znowu mówię, o szansie. Czy jest taki scenariusz, w którym Mateusz Morawiecki utrzymuje to poparcie powyżej progu wyborczego aż do przyszłorocznej kampanii?
0: No, w polityce zawsze są szanse. Polityka to nieprzewidywalna gra i nastroje wyborców są różnego rodzaju i często one są zmienne. I Mateusz Morawiecki ma szansę ugrać, zgarnąć kilka procentów od starego Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja się zastanawiam, czy ta emocja, na którą on budować tę swoją partię i wszystkie struktury, bo musi zbudować struktury lokalne, czyli na tym, że on jest prawicą rozwojową, solidarną, samorządną, trochę jak Zandberg, Polska z atomu i stali, czy ta emocja wystarczy do stworzenia silnego ruchu, bo ta emocja często się pojawia podczas wyborów, właśnie też Zandberg, o tym mówił przy okazji wyborów prezydenckich, ale w czasach, kiedy mamy tak silną, emocjonalną politykę, że wszyscy się przekrzykujemy, że wszyscy rozrzucamy się tymi inwektywami w mediach społecznościowych, czy ta właśnie emocja, żeby być właśnie po prostu kimś merytorycznym, stawiającym na rozwój, odcinającym się od sporów, jest wystarczająco silna, aby zbudować taki trwały ruch polityczny, bo Mateusz Morawiecki mówi

0: wprost, że on chce być kimś szerzej niż prawica, chce przyciągać wyborców centrowych i tych niezdecydowanych i tych, których po prostu już znużyła ta tradycyjna polityka, którą teraz mamy.
1: Daria,
0: nie wiem.
1: Daria, proszę dokończyć myśl, przepraszam.
0: Tak, myślę, że to jest emocja na tak na 7-8%, ale nie sądzę, żeby przejąć władzę. O.
1: Bardzo dziękuję za tę puentę. Daria Hibner, redaktorka Rzeczpospolitej. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
1: Ostatnim gościem poranka w Polskim Radiu 24 jest dr Kamil Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, Karol Wilczyński.
1: Karol Wilczyński, przepraszam najmocniej. Panie doktorze, jak doszło w ogóle do kryzysu migracyjnego w Ceucie? Czy to był przypadek, czy to była zorganizowana akcja w mediach społecznościowych? Czy jest tak, jak mówią eksperci, migranci zostali oszukani, omamieni wizją przyjęcia do Hiszpanii i do Unii Europejskiej? Jakie przyczyny tego kryzysu?
2: Tak, myślę, żebym nie nazywał tego kryzysem migracyjnym, prędzej używałbym określenia szantaż migracyjny, bo dobrze, większość z tych osób, które weszły do Ceuty parę dni temu, nie zamierzała w niej pozostać. Myślę, że świadectwa migrantów, którzy próbowali pozostać, którzy realnie wykorzystali tę sytuację, żeby no, po prostu pozostać w Ceucie, no, wskazywali, że bardzo wiele osób, które im towarzyszyły, były de facto wynajęte przez kogoś, prawdopodobnie przez Maroko, w sensie władze Maroka, które nie tylko zachęcały tych ludzi, przyspieszały ich tego konkretnego dnia, żeby wszyscy akurat uderzyli na granicę hiszpańską, ale również jest wiele świadectw, chociaż nie są one do końca potwierdzone. Ja ich nie widziałem na niestety niezależnych portalach, takich rzetelnych portalach. Natomiast wszystko wskazuje, że też ludzie, którzy się wycofywali, bo nie chcieli wskakiwać do wody, byli zmuszani przez służby marokańskie, żeby już nie zawracać, żeby tą drogę kontynuować. Stąd tak duża liczba osób wróciła tego samego dnia lub kolejnego. Dzisiaj na terenie Ceuty, tak jak widziałem najnowsze dane, z ponad 72 tysięcy osób pozostało na miejscu niespełna 2000 i to są głównie małoletni bez opieki.
1: Powiedzmy, dlaczego w ogóle marokańskim władzom zależało na takim rozwibrowaniu sytuacji w Ceucie?
2: Tak, moim zdaniem są trzy powody. Po pierwsze, Pedro Sanchez odwiedził Algierię 20 lipca i Algieria jest śmiertelnym wrogiem Maroka, stąd zależy im na tym, żeby szantażować Hiszpanię w taki sposób, żeby nie podpisywała niekorzystnych dla Maroka umów, nie zbliżała się do Algierii, nie robiła nic, co byłoby wbrew interesom Maroka. I to moim zdaniem jest taka bezpośrednia przyczyna. Natomiast druga rzecz, no, to jest Sahara Zachodnia. Hiszpański parlament pracuje aktualnie nad ustawą, która miałaby nadawać hiszpańskie obywatelstwo Saharyjczykom, którzy zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny przez Maroko ponad 50 lat temu. W związku z czym jest to drugi element, który Maroko może tutaj właśnie wywierać, w którym Maroko może wywierać presję na Hiszpanię. No i po trzecie sama Ceuta. Od 50. lat, kiedy Maroko uzyskało niepodległość, jasne było to, że te marokańskie reżimy będą chciały przejąć kontrolę nad tym obszarem, bo naturalnie, tak jak twierdzą, przynależą one do Afryki, nie do Europy i powinny należeć do Maroka. Stąd takie rzeczy się będą powtarzać. I taka sytuacja w Ceucie, która jest zupełnie inna niż sytuacja nawet na, nie wiem, włoskiej Lampedusie, tej wyspie na Morzu Śródziemnym, czy oczywiście na granicy polsko-białoruskiej, to jest zupełnie co innego, no bo Ceuta leży w Afryce, graniczy z afrykańskim państwem, no i to afrykańskie państwo wykorzystuje tę pozycję do tego, żeby szantażować Hiszpanię i grać emocjami politycznymi w całej Europie.
1: Ale to, panie doktorze, to Marokańczycy uważają, że uważają te działania hiszpańskiego rządu za jakiś neokolonializm, czy po prostu próbują własnej ekspansji na północnym zachodzie Afryki?
2: No powiedziałbym what about both. To znaczy, to jest oba te przypadki, tak? To znaczy z jednej strony rzeczywiście mamy niestandardową sytuację, w której państwa europejskie posiada terytoria na terenie po prostu Afryki. To jest jedyny taki przypadek w tym momencie. Jedynym drugim jest to, że Francja posiada te wyspy, ale na samym jakby tej głównym kontynencie afrykańskim nie ma takiej sytuacji. Więc z jednej strony mamy jakąś taką sytuację, którą możemy wiązać właśnie z działaniami postkolonialnymi dążącymi do

0: dekolonizacji całej Afryki i takiej retoryki oczywiście oficjalnie używa Maroko, ale wewnętrznie jest cała taka retoryka nacjonalistyczna, tak? Ona, marokańskie władze bardzo dobrze sterują tym kryzysem w taki sposób, żeby pokazać, no my dążymy tutaj do rozszerzenia naszej ziemi, podbijamy właśnie takie patriotyczne, nacjonalistyczne nastroje, dzięki czemu władza uzyska poparcie, no bo proszę sobie wyobrazić, gdyby król Maroka, Muhammad VII, udałoby mu się zarówno anektować Saharę Zachodnią, plus anektować Ceutę Melillę, no to on by się przedstawiał tak jak niczym Trump, który kupuje tą Grenlandię, tak?
1: Czyli rozumiem, że ten szantaż polega na tym, uważajcie na to, co robicie, bo inaczej jesteśmy w stanie właśnie swoimi migrantami zdestabilizować sytuację u was. A jak pan ocenia odpowiedź hiszpańskich władz, reakcję na ten szantaż, na ten, jednak pozostanę też przy swoim słowie, kryzys?
0: Tak, znaczy myślę, że to jest kryzys, tylko że...
1: Tak, ja rozumiem.
0: Niekoniecznie migracyjny, tylko bardziej polityczny, tak? To nie jest wina migrantów. Tam myślę, że właśnie nie było za bardzo migrantów, w sensie ludzi, którzy chcieliby rzeczywiście przenieść się na stałe do Hiszpanii. Mieliśmy ludzi wysłanych przez służby marokańskie do zrealizowania pewnego konkretnego politycznego celu. Tak, jeśli chodzi o reakcję Hiszpanii, to wydaje mi się, że ona była wzorowa. To znaczy rzeczywiście w ciągu doby większość osób już została odesłana, czyli na tyle, na ile można było w momencie, kiedy sytuację zdestabilizowało Maroko. Hiszpania jest całkowicie zależna od Maroka. Tak samo jak my do pewnego czasu byliśmy całkowicie zależni od Białorusi, jeśli chodzi o ruch migracyjny. Tak? Hiszpania od lat 80. ma podpisane dwustronne umowy z Marokiem i próbuje traktować to państwo jak partnera, no ale jak widać nie jest w stanie. To samo jest z Tunezją, to samo jest z Turcją, to samo jest z Libią, z wszystkimi tymi nieprzyjaznymi wobec Unii Europejskiej reżimami, które szantażują od wielu lat Unię Europejską, państwa Unii. Natomiast to, co mnie niepokoi, to jest właśnie reakcja państw europejskich, czyli populistów, którzy wykorzystują ten kryzys w Ceucie, znając doskonale tę sytuację, znając ją też ze swoich krajów, bo to nie Hiszpania ma największy problem z migracją, tylko Włochy. To do Włoch najwięcej, w tym momencie jest najwięcej nieregularnych przejść, to Włochy najgorzej sobie radzą w tym momencie z migracją, ale to też ten populistyczny rząd włoski był najgłośniejszy w krytyce Pedro Sancheza. Zamiast okazać solidarność, zamiast próbować wypracować wspólne rozwiązania, szukać tego rozwiązania, szukać też nacisków na Maroko razem, no to myśmy się podzielili jako wspólnota. Ja zawsze używam tego przykładu rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak? Mateusza Morawieckiego, o którym przed chwilą była mowa, który rozpoczął działania na granicy polsko-białoruskiej w 2021. Wyobraźmy sobie, że cała wspólnota europejska teraz obwinia Polskę za to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Przecież to byłby absurd. Ale dokładnie z tą absurdalną sytuacją mamy do czynienia dzisiaj, gdzie mamy rząd hiszpański, który próbuje gasić kryzys wszelkimi sposobami i moim zdaniem robi to bardzo dobrze, uspokaja sytuację, odsyła ludzi, spróbuje współdziałać z Marokiem, na spokojnie rozmasowując tę sytuację, a ze wszystkich stron z Unii Europejskiej prawicowi populiści atakują kogoś, kto w ogóle za tą sytuację nie jest odpowiedzialny.
1: Nie, no, wręcz była próba ukarania Hiszpanii, to znaczy takiego powiedzenia, radźcie sobie sami, to my zamykamy granicę z Hiszpanią, wy się z tymi migrantami czy osobami, które trafiły na wasze terytorium, poradźcie, a my się odwracamy plecami. No, tak. Hiszpanie tutaj mieli rację, że to z Solidarnością Europejską nie miało niczego wspólnego.
0: Tak, i to jest bardzo smutne, no bo realizujemy z jednej strony scenariusz marokańskiego reżimu, który dokładnie taką sytuację przewidział, no a z drugiej strony Donalda Trumpa, który prawdopodobnie, i to jest najsmutniejsza część całej tej historii, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie, jeśli nie jakoś wspierały tej całej sytuacji, to na pewno o niej dobrze wiedziały. Trump i jego republikańscy kongresmeni od miesięcy ostrzegali Hiszpanię, że w związku z tym, co dzieje się w Hiszpanii wobec, że nie wiem, Pedro Sanchez nazywa ludobójstwo w Gazie ludobójstwem, że sprzeciwia się wojnie w Iranie, nie pozwala używać lotnisk i statków i tak dalej, no to Hiszpania zostanie ukarana i wręcz była mowa o tym, że właśnie Ceuta Melilla powinny wrócić do Maroka, tak jakby wyciągnięto to z kapelusza, właśnie szantażując ten kraj.
1: Ale to, dopytam, to podejrzewa pan inspirację amerykańską, amerykańską pomoc, czy po prostu amerykańską obojętność jako ten największy grzech?
0: W najlepszym wypadku jest to obojętność i ciche wsparcie. W najgorszym razie wydaje mi się, że jest to jakaś forma współpracy i błogosławieństwa dla tego typu działania właśnie tu i teraz.

0: Doktor Karol Wilczyński, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Państwu za wspólny poranek. W Polskim Radiu 24 program wydawała Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, realizował Adam Brzeziński. Ja się nazywam Roch Kowalski i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 w imieniu Małgorzaty Żochowskiej, która już się czai na mnie za drzwiami, żeby wygryźć mnie ze studia. Dobrego dnia dla państwa wszystkich. Do usłyszenia jutro rano.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: To był kolejny śmiercionośny atak Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 14 osób. Przed nami upalna środa. Lekarze przypominają o regularnym nawadnianiu się. Było gromkie 100 lat na lotnisku. Kibice przywitali powracających do Polski siatkarzy, triumfatorów Ligi Narodów. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 14 osób nie żyje, 27 jest rannych po nocnych atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski. Wybuchły liczne pożary. Poinformowała o tym rano Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w samej stolicy zginęła jedna osoba, 24 zostały ranne. Czworo rannych znajduje się w stanie ciężkim, napisał Kliczko w komunikatorze Telegram. Służby podały, że akcje ratunkowe trwały w dwóch miejscach w rejonie Browarskim, tuż za wschodnimi rogatkami Kijów. W rejonie Buczańskim na zachód od stolicy i Fastowskim, który leży na południe od niej. Gaszone są pożary magazynów w kilku miejscowościach. Upał będzie doskwierał niemal w całej Polsce. W niektórych regionach kraju możliwe jest nawet 40 stopni. Na takie temperatury najbardziej narażeni są seniorzy. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę, że osoby starsze czują mniejszą potrzebę napicia się wody. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że w trakcie upałów metabolizm w organizmie przyspiesza, dlatego ważne jest, aby się nawadniać.
9: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak, nie wiem, suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
8: Należy przypominać, zwłaszcza osobom starszym, o piciu wody, podkreśla dr Grzesiowski. My przypominamy też, by zapewnić dostęp do świeżej wody swoim czworonogom, które także ciężko znoszą upały. O tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za kilka chwil. Teraz o ewakuacji dzieci przebywających na piłkarskim obozie w kolonii Łaszczówce w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim. 16 młodych ludzi wymagało hospitalizacji, przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
10: Doszło do najprawdopodobniej zbiorowego zatrucia dzieci z okolic Rzeszowa w wieku od 9 do 12 lat. Na miejsce zostały skierowane odpowiednie służby, karetki pogotowia, zostali przewiezieni do okolicznych szpitali w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim oraz Zamościu.

0: Kościół, pozostałe osoby pozostały na miejscu pod obserwacją odpowiednich służb.
1: Łączna liczba poszkodowanych to 48 osób, w większości to dzieci. Ich stan jest stabilny, nie zagrażający życiu. O zdarzeniu powiadomiono sanepid. Policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Senat. Przed Izbą Wyższą dwie ważne decyzje, choć obie prawdopodobnie zapadną jutro. Od decyzji Senatu zależy m.in. czy Mateusz Szpytma zostanie prezesem IPN. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: W Sejmie poparły go PSL oraz opozycja. Jednak w Izbie Wyższej kluczowe będą głosy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a te są przeciwne tej kandydaturze. Szans na poparcie nie ma też wniosek prezydenta o organizację referendum. Karol Nawrocki chce, aby obywatele wypowiedzieli się w sprawie realizacji unijnej polityki klimatycznej. Ale Krzysztof Hetman z PSL uważa, że intencja prezydenta jest inna.
3: Tak naprawdę sprowadza się do głosowania za i przeciw naszej obecności.
2: Marcin Chorała z Rozwój Plus mówi, że sprzeciw wobec referendum będzie sprzeciwem wobec demokracji.
4: Nigdy z definicji spytanie się narodu o zdanie w ważnej sprawie nie powinno być z automatu potępiane.
2: To ostatnie posiedzenie przed parlamentarnymi wakacjami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: I na koniec polscy siatkarze, którzy wylądowali rano na warszawskim lotnisku Chopina. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. W hali przylotów na sportowców czekała grupa kibiców, z którymi rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
5: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała ich gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
6: Tak, tak, bardzo się cieszymy z tych wszystkich medali, które zdobyli.
7: Na autograf i na zdjęcia.
8: Na czyj autograf najbardziej pani liczy?
7: Tomka Fornala.
9: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów. Rozumie pan, desperacja.
10: 100 lat, 100 lat,
1: przypomnijmy, że nasi siatkarze wygrali Ligę Narodów po raz drugi z rzędu, a jednocześnie trzeci raz w ostatnich czterech sezonach.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Cała południowa, a także centralna i wschodnia część Polski objęta alertem trzeciego stopnia przed upałem. W pozostałych regionach oprócz krańców północno-wschodnich alerty drugiego i pierwszego stopnia. Nawet 40 stopni mogą pokazać termometry na południowym wschodzie. W centrum będzie 36 stopni, 31 na zachodzie, 30 około w okolicach Zatoki Gdańskiej, 29 na Suwalszczyźnie. Tylko nad samym morzem będzie nieco chłodniej od 24 do 28 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed burzami z deszczem, silnym wiatrem i gdzieniegdzie gradem na północy i zachodzie kraju. Tam obowiązują alerty pierwszego stopnia, a na Dolnym Śląsku drugiego. Jutro jeszcze będzie upalnie, ochłodzenie spodziewane jest w piątek.
1: Klimat.
0: W lasach południowej części województwa łódzkiego i północnej części śląskiego utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Średnie jest w południowej i środkowej Polsce, a we wschodniej, środkowej i zachodniej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jakość powietrza o poranku jest przeważnie dobra i bardzo dobra. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają tylko mieszkańcy Częstochowy, Kędzierzyna-Koźla, Dębicy, Nowin i Małogoszczy. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 29% energii elektrycznej. Od 10 do 14 zaleca się zwiększenie zużycia, tak by wykorzystać nadmiar prądu.
1: Klimat. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej

0: informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry Państwu, 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska-Roch-Kowalski powiedział przed chwilą, że się czaje na niego i na Państwa. To znaczy, jeśli nie mogę, skrót od określenia nie mogę się doczekać naszego spotkania brzmi czaję się, to rzeczywiście tak jest. Życzę Państwu spokojnego dnia, bezpiecznego, zwłaszcza w obliczu wysokich temperatur, które dziś przed nami. W dzisiejszej prasie, tej tradycyjnej, poszeleściłam na dowód. Niebieska karta dla nauczyciela, Dziennik Gazeta Prawna. Inicjowanie procedury przeciwdziałania przemocy domowej może się stać orężem szkół wobec niepokornych rodziców. Ułatwia im to ostatni wyrok. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Czy Państwo wiedzą, ile każdy z nas kosztuje nasze państwo? To Rzeczpospolita, informacja z pierwszej strony gazety. Otóż państwo kosztuje już 53 tysiące złotych na osobę, czyli my, państwo, my to właściwie jest wspólny rachunek. Na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę. I ten raport jest w Rzeczpospolitej. Co jeszcze? Gazeta Wyborcza. Spór o nazwisko noblistki na banknotach euro. A jednak, jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na emisję nowych banknotów euro ze słynnymi Europejczykami, nazwisko polskiej noblistki będzie zapisane jako Marie, no tak to czytam, Marie Curie Skłodowska. Czyli będzie jak na sarkofagu. Po dyplomatycznej ofensywie stanęło na tym, że na banknocie pod podobizną polskiej padaczki znajdzie się właśnie taki podpis. Jest też wzór tego banknotu. Proszę spojrzeć. Czy ja już mówiłam, że nie jestem tu dziś sama z Państwem? Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska i Adam Brzeziński. To my poprowadzimy Państwa przez kilka najbliższych godzin.
1: Dnia.
2: Zwycięzcy Ligi Narodów są już w kraju. Słyszeli Państwo w informacjach, że niektórzy z nas, niektóre raczej z nas przejechały nawet 200 kilometrów, żeby ich przywitać. Część siatkarskiej reprezentacji Polski po zaciętym turnieju i wycieńczającej podróży wylądowała już na warszawskim lotnisku Chopina. Polacy potwierdzili swoją absolutną dominację na świecie, a tytuł najbardziej wartościowego zawodnika imprezy, czyli MVP. Powędrował do Tomasza Fornala. Po witaniu na lotnisku i kolejnym wyzwaniom reprezentacji przyjrzał się Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Trochę ci zazdrościmy tego, że jesteś na lotnisku. No to powiedz, jak zostali przywitani.
3: Radość z kolejnego Złota Ligi Narodów jest ogromna i mogliśmy tę radość usłyszeć wśród kibiców, którzy pojawili się tu dziś na lotnisku Chopina. Niektórzy byli tutaj też wczoraj, no bo nie bez problemów ta podróż z Chin do Polski przebiegła. Sami zawodnicy już po wylądowaniu podkreślają, że ten sukces smakuje zupełnie inaczej niż te poprzednie. W tym roku droga do pucharów nie była spacerkiem. Polacy musieli wyszarpać wygraną w wielu stykowych momentach i pokonać opór rywali. Statuetka MVP trafiła w ręce Tomasza Fornala, jednak przyjmujący reprezentacji w swoim stylu podchodzi do indywidualnych nagród z dużym dystansem, podkreślając, że kluczem była twarda, zespołowa walka.
4: Kiedy wiemy, że nie zawsze wszystko szło z gładko i jak z płatka, tak jak to miało miejsce rok temu, kiedy tak naprawdę Włochów rozbiliśmy w finale, to gdzieś to zwycięstwo po takiej większej walce dużo fajniej smakuje.
3: Bycie na samej górze światowego rankingu wiąże się jednak też z presją. Polscy siatkarze nie mają złudzeń. Dla każdego przeciwnika starcie z naszą kadrą to mecz sezonu. Rywale na spotkania z Polakami mobilizują się podwójnie, ryzykując w każdym elemencie, a w szczególności na zagrywce. Sami zawodnicy są już do tej roli faworyta przyzwyczajeni i nie zamierzają spoczywać na laurach. Jak zaznacza Tomasz Fornal, świętowanie na Okęciu szybko ustąpi miejsca ciężkiej pracy, bo cel na drugą część sezonu jest jasny. To złoto mistrzostw Europy.
4: My jesteśmy jako reprezentacja Polski przyzwyczajeni do tego, że każdy za każdym razem chce z nami wygrać, każdy za każdym razem wie, że żeby z nami grać trzeba ryzykować, także no my musimy być gotowi i gdzieś pozostać na ziemi i ciężko trenować zakopanym i przygotować się maksymalnie jak się da do tych mistrzostw Europy, żeby sytuacja z poprzedniego roku się nie powtórzyła, tylko żeby zdobyć złoty medal na tej głównej imprezie.
3: Przed siatkarzami zatem zaledwie kilka dni krótkiego, zasłużonego odpoczynku na regenerację i spotkania z najbliższymi, a już niebawem podopieczni Nikoli Grbicia meldują się w Zakopanem, gdzie rozpoczną

0: kolejne przygotowania przed nadchodzącym czempionatem Starego Kontynentu.
1: Piotr Turys, bardzo Ci dziękuję za relację. Ja tylko dodam, że po tym meczu Ligi Narodów, po tym finale, no śmiało możemy powiedzieć, że polska reprezentacja jest zmorą Amerykanów. Ze spuszczonymi głowami, ja się wcale nie dziwię, przyjmowali swoje srebrne medale, ale to wielki sukces. Przypominam sobie jeszcze komentarz jednego z komentatorów, który powiedział, że nie jest w stanie zliczyć medali reprezentacji, które może trzymać w swojej szafie Nikola Grbicz i że to musi być bardzo duża szafa.
2: Komentarz.
1: Z nami profesor Andrzej Piasecki, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Co się dzieje z Mateuszem Morawieckim? To pytanie poprę wpisem Jarosława Kaczyńskiego z X-a. Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił. No, idzie na noże.
3: Polityka powoduje to, że uczestnicy gry politycznej zachowują się dziwnie, ale moim zdaniem jest to normalna reakcja, myślę tu o Mateuszu Morawieckim, na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie ewidentnie brakuje dla niego oferty, miejsca dla jego zwolenników i rozpoczął pracę nad własnym projektem. I chyba już powrotu do tego nie ma, to znaczy nigdy nie mówmy nigdy. Pewnie będą jeszcze rozmowy, być może nawet jakieś przejściowe koalicje, ale zaufanie, gdy się raz straci, to trudno odzyskać.
1: Choć jak pan powiedział, wszystko jest możliwe, bo jeszcze wczoraj Przemysław Czarnek mówił o szeroko otwartych ramionach Prawa i Sprawiedliwości. Tylko teraz panowie zaczynają. O czego my się jeszcze dowiemy, panie profesorze, ja się zastanawiam. Bo już wiemy, że Jarosław Kaczyński nie chciał 500+, że był za obowiązkowymi szczepieniami. Co tam jeszcze wczoraj padło? A, F-35 też nie chciał, tak? No i teraz wiemy, że Mateusz Morawiecki jest, zdaje się, w nie najlepszej psychicznej kondycji, to normalne w polityce? Chyba nie. Inaczej, nie powinno być normą.
3: Jarosław Gowin swego czasu też miał problemy osobiste po zerwaniu z Prawem i Sprawiedliwością koalicji, po ustąpieniu z funkcji wicepremiera, członka rządu, więc to są naprawdę takie zdarzenia, które powodują zmiany może nie w psychice, ale w zachowaniu, w tym postrzeganiu swojego otoczenia i również politycznych adwersarzy, konkurentów. Dlatego zresztą przy Morawieckim już nieraz wygłaszano takie opinie. Przypomnę, kiedy była taka debata z udziałem Donalda Tuska i Morawieckiego i paru innych polityków, to Donald Tusk wprost zapytał Morawieckiego, co ci się stało, czemu się tak zmieniłeś, dlaczego tak reagujesz, więc no, czasami politycy tak odwołują się do takich ostatecznych terminów, ale z drugiej strony oceniałbym ich nie po tym, co mówią, tylko po tym, co zrobią, ewentualnie jeżeli te teksty zawierają w sobie jakieś poważniejsze oskarżenia, bo tu na razie jest takie wypominanie błędów. Nie ma jeszcze oskarżeń takich, które by zainteresowały na przykład organa ścigania.
1: A myśli pan, że się pojawią? Ja myślę, że tak.
3: Tak.
1: Im
3: ja
1: bardziej
3: też tak myślę,
1: będzie się
3: to
1: konflikt zaostrzał, tym argumenty będą mocniejsze.
3: Tak, obie strony mają tutaj dużą wiedzę o swoich działaniach. Na pewno powstrzymują się przed tym, żeby mówić wszystko. Natomiast to, co teraz mówią, to jest takie ostrzeżenie. Zapewne będziemy jeszcze słyszeli różnego rodzaju opowieści o tym, kto w przeszłości był za albo przeciw czemuś, jakiemuś projektowi. Natomiast właśnie tą granicą będzie, tą granicą powiedzmy takiego ostatecznego rozejścia się, podawanie danych, które zainteresują prokuratora.
1: Ale mówi pan o pewnej pamięci wzajemnej politycznej, ale też pamięci wyborców. Przed chwilą pan mówił, panie profesorze, czy wyborcy, których teraz próbuje przekonać Mateusz Morawiecki, no wyprawa do Jagodna myślę jest idealnym przykładem tego, w kogo celuje. Przepraszam za to określenie, Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. Ale czy właśnie ci, którzy stali w kolejce do głosowania w Jagodnie, to oni zapomną to, czego Mateusz

0: Mateusz Morawiecki nie chciałby pamiętać. Jego zachowanie i deklaracje w czasie pandemii, wysoką inflację, wątpliwości wokół RARS i nie tylko teraz ostatnio słyszymy o nadużyciach w sprawie węgla, który był sprowadzany do Polski. To jest ponad 1 300 000 000 złotych i tak dalej, i tak dalej. Myśli pan, że uda mu się
1: przekonać,
0: ja właśnie szukam słowa, uwieść może, tak?
1: Ale to mocne słowo.
0: No ale tak, myślę, ale ja świadomie zupełnie używam, bo przekonać to można, przekonywać można na argumenty, a uwodzić to być może wtedy, kiedy ma się coś do ukrycia. Albo ja do zatarcia, o może
1: Morawiecki
0: tak.
1: Chce zasygnalizować swoją obecność i rozpychać się po tym centrum, pokazując, że ono może być i z lewa, i z prawa, i tam w stronę konserwatyzmu i liberalizmu. Dlatego pewnie pojawi się jeszcze w różnych miejscach, które coś symbolizują. Co do pamięci wyborców, no myślę, że ona taka najmocniejsza nie jest, bo przecież kto teraz sięga pamięcią do rozliczeń poprzedniej ekipy, czy jeszcze poprzedniej, w zasadzie każdy rząd, który nastał, mówił o tym, że trzeba rozliczać poprzedników i z tych rozliczeń niewiele wynikało. A później wyborcy też z tych rozliczeń nie rozliczali, więc myślę, że jednak jest szansa na to, że kampania wyborcza będzie zwrócona ku przyszłości. I niektóre sprawy może nie pójdą w zapomnienie, ale nie będą pierwszoplanowe, czyli co na przykład Morawiecki jako premier zrobił 7 lat temu.
0: No ale będą tacy, którzy skrzętnie będą to notować i przypominać, i wcale nie musi to być, panie profesorze, koalicja rządząca i jej politycy. Może ich wyręczać w tym na przykład Przemysław Czarnek.
1: Tak, ale popatrzmy tak ogólnie i historycznie, bo też jestem historykiem i pamiętam wybory w 1995 roku, kiedy Kwaśniewski wygrał hasłem "Wybierzmy przyszłość",
0: tak,
1: bo ta przeszłość była dla niego niewygodna i tym hasłem, tak jak to pani ładnie powiedziała, uwiódł zwłaszcza młodych wyborców, więc to może się powtórzyć i nie dokładnie w takiej formie, ale też w takiej ofercie, która powie Polakom, zostawmy już te rozliczenia, popatrzmy w przyszłość, na najbliższe lata, na najbliższą dekadę. Tak, myślę, że jednak ludzi w większości interesuje to, co będzie, a nie to, co było.
0: Zdecydowanie tak, choć pozwolę sobie na taką refleksję, że wtedy było trochę łatwiej patrzeć w przyszłość. Bo 95 rok, to wtedy zaczęły się pojawiać telefony komórkowe, internet nie był jeszcze taką skarbnicą zdarzeń, w ogóle rozkręcał się, zdaje się, wtedy w naszym kraju i nie był taką skarbnicą wiedzy, do której można było sięgać w nieograniczony sposób. Panie profesorze, dziś Senat będzie decydował w sprawie powołania Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Koalicja rządząca mówi nie. Czy w ogóle Instytut Pamięci Narodowej jeszcze jest nam potrzebny?
1: Jak najbardziej jest potrzebna instytucja, która dba o pamięć, pracuje nad tym, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie edukacyjne, w mniejszym stopniu chyba prokuratorskie, te uprawnienia IPN-u, bo tu już za bardzo nie ma kogo ścigać, ale prawda o przeszłości nadal jest poszerzana i rola instytucji takich jak IPN, jest ich więcej i są też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ona jest nie do przecenienia, ponieważ dzięki temu mamy większą właśnie wiedzę o przeszłości. Natomiast no, ponieważ jest coś takiego jak polityka historyczna, to ta wiedza o historii jest też wykorzystywana do bieżącej walki politycznej i tu by wypadało jakąś taką wyraźną, grubą linię postawić, gdzie kończy się historia, gdzie zaczyna się polityka. Myślę, że to, że prezes IPN-u sięgnął po funkcję prezydenta, w ogóle, że kandydował, było trochę naruszeniem pewnych zasad. To tak jak znów sięgnę do historii, w 1995 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zamarzył sobie, żeby być prezydentem i rozpoczął kampanię. No niektóre funkcje wymagają takiej wstrzemięźliwości politycznej, I to dotyczy też instytucji, to dotyczy też IPN-u.
0: Zwłaszcza, że pan prezydent rozpoczął tę kampanię, będąc jeszcze pracownikiem, najogólniej mówiąc, Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie dziś też zajmą się wnioskiem prezydenta o referendum ogólnokrajowe w sprawie unijnej polityki klimatycznej. No i zgodnie z naszą konstytucją prezydent takie referendum zarządza, ale za zgodą Senatu wyrażoną bez

0: Względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Tym razem pytanie referendalne ma nie brzmieć tak tendencyjnie jak poprzednie. Czy jesteś za niszczycielską siłą rozwiązań klimatycznych? Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Tylko czy po tym, co się wydarzyło w związku z pierwszą propozycją pana prezydenta, to pytanie, nie wiem, ono ma w sobie jakiś ładunek, prawda? Ono już nie jest wolne od jakiegoś zabarwienia.
1: Szukając pozytywnych stron tej inicjatywy, myślę, że to jest okazja, aby znów była dyskusja publiczna o zagrożeniu klimatycznym, o tym, że musimy uważać na to, co będzie się działo i zimą, i latem, i tak jak teraz w tych dniach, w tych godzinach niemalże przeżywamy ogromne upały. Więc tak, to się wpisuje chyba w odczucia Polaków, potrzeby refleksji nad tym, jakie to jest zagrożenie. Ale znów, jak przy poprzednim pytaniu, czy kwestie ekologiczne tak bardzo muszą być zdeterminowane politycznie, bo przecież jest oczywiste, że Senat odrzuci tę inicjatywę prezydenta, więc miało to właśnie na celu pewnie pokazanie roli prezydenta w kwestiach właśnie ekologicznych bez nadziei na to, że jakiś będzie skutek referendalny. Ale jeśli sprawa się na tym nie zakończy, jeżeli będzie dalej debata, to być może jakaś inicjatywa ustawodawcza się urodzi. Tu widzę większą szansę na porozumienie większości sejmowej z kancelarią prezydenta niż w przypadku innych spraw, więc może ta inicjatywa do końca nie jest taka zła.
0: No tak, ale kto wie, też chcę pana o to zapytać. A może pan, może nie warto blokować tej prezydenckiej inicjatywy? Może ona jest słuszna? Może senatorowie powinni się wznieść poza polityczne podziały i dać nam wszystkim głos w tej sprawie, tym, którzy będą chcieli ten głos zabrać?
1: Tak, to oczywiście, to nie, nie można mówić, że trzeba ucinać a priori wszystkie inicjatywy prezydenta. Tylko że referendum jest instytucją bardzo, bardzo taką delikatną, wrażliwą. Na te kilka referendów, które się odbyły, w zasadzie tylko jedno się udało, jeśli chodzi o frekwencję ponad 50%.
0: Unijne.
1: Tak, unijne, bo konstytucyjne też było pozytywne, ale tam była frekwencja poniżej 50%. Więc na 7 referendów jedno pozytywne to trochę mało w historii Polski. I trudno przypuszczać, że Polacy tutaj, tu też frekwencja 50% jest potrzebna w takiej sprawie bez takiej szerokiej współpracy, tak jak właśnie przy referendum unijnym, rządu, parlamentu, samorządów, uczelni nawet wtedy się włączyły, prezydenta oczywiście, żeby takie referendum miało skuteczność frekwencyjną. Dlatego, no cóż, no, jednak podejmujmy inicjatywy, które mają jakieś szanse na skuteczność, a nie tylko po to, żeby o tym było głośno. Referendum to kwestia ostateczna, rzadko stosowana i wymagająca współpracy wielu podmiotów sceny politycznej.
0: Panie profesorze, wara rządzącym od prerogatyw prezydenta w sprawie ułaskawień? To nie moje określenie, przypomnę naszym słuchaczom, to rzecznik pana prezydenta użył takiego określenia po krytyce ułaskawienia starucha. Nie pana starucha, tylko pana Piotra Staruchowicza, czyli starucha, lidera kibiców Legii. To jest takie łagodne określenie kibiców.
1: Tak, to było kilka ułaskawień. I tak jak kancelaria prezydenta krytykuje dość ostro rząd, tak chyba przedstawiciele rządu też mogą krytykować kancelarię prezydenta, bo wydaje się, że w tych ułaskawieniach zabrakło szerokiego uzasadnienia, bo prezydent ma oczywiście to prawo, aby okazać akt łaski, ale z drugiej strony no nie jest jakimś monarchą, który coś robi i się nie tłumaczy. Wypadałoby wszystkim Polakom dość jednoznacznie, szeroko, tak prawnie wyjaśnić, dlaczego akurat w tych przypadkach, zwłaszcza tego kibica,
0: No ale też pana Adama Borowskiego, który miał szansę przeprosić Romana Giertycha za to, co zrobił, nie zrobił tego i dlatego...

0: został skazany na pół roku więzienia, to nie dlatego, że sąd go nie lubi, tylko dlatego, że nie skorzystał z opcji wycofania się ze słów, które skierował wobec
1: porównanie Giertycha. Pana Borowskiego, zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej, bohatera, bym powiedział, do Kibola, to jest nieadekwatne.
0: Ale ja nie porównuję. Nie, ja nie porównuję. Ja tylko mówię o samej instytucji, bo oprócz tego, że pan prezydent ma taką prerogatywę, to są jeszcze warunki, które powinni spełnić ci, którzy o ułaskawienie się ubiegają, czyli wykorzystać różne ścieżki.
1: Tak, więc życiorys pana Borowskiego jest już sam w sobie pewnym uzasadnieniem. Tak, dlatego, aby łaski zastosować, a w przypadku kibica to wręcz odwrotnie. Myślę, że po prostu takie działania prezydenta wymagałyby głębokiego wyjaśnienia. W tym przypadku tego zabrakło.
0: No ale podobno wara nam. Ja się też z tym nie zgadzam i uważam, że nie tylko rządzący mają prawo oczekiwać wyjaśnień, ale ja, pan i wszyscy inni.
1: Dlaczego tak, zwłaszcza, żeby to wzbogaciło naszą wiedzę o tych procedurach.
0: Zdecydowanie tak. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Profesor Andrzej Piasecki z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
4: No, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 9:30. Rafał Boguta, zapraszam. Upał uderza w system elektroenergetyczny. Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły swoją pracę. Wody w rzekach jest coraz mniej. Lokalne burze z intensywnymi opadami nie wpłyną na ich poziom. To kropla w morzu potrzeb, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki.
8: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują nawet teraz stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
7: Niskie stany wód obserwowane są w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Profesor Chmielnicki zwraca uwagę, że już w czerwcu poziomy rzek były alarmujące, a na skutek upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę. Użytkownicy mObywatela i mObywatela Juniora mają czas do końca dnia, aby zaktualizować aplikację. Jutro odbędzie się odnowienie certyfikatów dokumentów dostępnych w rządowej aplikacji. Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Marek Georgica tłumaczy, że mObywatel jest najpopularniejszą aplikacją rządową w całej Europie, dlatego takie aktualizacje są niezbędne.
9: Żeby to zrobić, wystarczy do końca dnia 5 sierpnia zalogować się do mObywatela. Wówczas certyfikaty odświeżą się i będziemy mogli nadal korzystać ze wszystkich dokumentów, które pobraliśmy.
7: Jeżeli nie zaktualizujemy aplikacji, wówczas stracimy dostęp do wszystkich naszych cyfrowych dokumentów. W takiej sytuacji konieczna będzie ponowna autoryzacja tożsamości w aplikacji. Z mObywatela korzysta już ponad 12 milionów użytkowników. Siatkarze są już w Polsce. Reprezentacja wróciła z Chin, gdzie wygrała Ligę Narodów. Na lotnisku Chopina w Warszawie sportowców powitali kibice. Za wsparcie dziękował im Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego. Zaapelował też do Ministerstwa Sportu o zainstalowanie klimatyzacji w ośrodku w Zakopanem.
10: W poniedziałek zaczynamy przygotowania do Mistrzostw Europy. Zmieniamy zespoły na Zakopane. W Zakopanem nie ma klimatyzacji w pokojach. Więc jakby się udało zorganizować coś, żebyśmy komfortowo odpoczywali między treningami, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
7: Pierwszy mecz w rywalizacji o Mistrzostwo Europy 10 września. Polacy spotkają się z Portugalią. I tym sportowym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 9.33, Małgorzata Żuchowska. Rafale, dziękuję ci bardzo. Muszę państwu powiedzieć, że Rafał Boguta wnosi zawsze takie słońce do naszego studia i do naszej redakcji, ale nie upał. Nie, nie, nie. Takie przyjemne słoneczko. O ekstremalnych upałach i kulminacji piszemy na polskieradio24.pl. Mamy dla państwa specjalny raport o tym, gdzie może być nawet 40 stopni, gdzie mogą być burze. Wiemy, gdzie będzie najgoręcej. I MGW wskazuje zagrożone regiony, regiony zagrożone konsekwencjami tych upałów i to też państwu polecamy i pokazujemy. Odpowiadamy też na pytanie, czy pociągi PKP Intercity są gotowe na upały i jakie możliwe problemy mogą wystąpić. Polecamy państwu polskieradio24.pl, bo tam jest ten raport.
1: Stan dnia.
0: Posłowie już na wakacjach, ale o tym, że Senat będzie dziś pracował, właśnie mówiliśmy. Posiedzenie Senatu rozpocznie się za niespełna półtorej godziny. No to teraz z nami Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to przypomnij nam, nad czym będzie pracować Wyższa Izba naszego parlamentu.
2: Myślę, że najwięcej emocji czekać nas będzie przy okazji dyskusji nad wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Rola Senatu sprowadza się w tym przypadku do wyrażenia zgody na powołanie przegłosowanej przez Sejm kandydatury Mateusza Szpytmy. Przypomnę, że Sejm wybrał go głosami opozycji oraz rządowego PSL. Przeciw były Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica. No i właśnie te dwa kluby mają wystarczającą liczbę głosów w Senacie, aby nie wyrazić zgody. Wszystko wskazuje, że tak właśnie się stanie, tym bardziej, że premier Donald Tusk już kilkanaście dni temu nakreślił taki scenariusz.
3: Ja rozumiem Polskie Stronnictwo Ludowe, bo pewnie to pytanie padnie. Władysław Kosiniak-Kamysz ceni wysoko naukowe działania pana Szpytmy, w tym jego zaangażowanie w historię ruchu ludowego. Ja to rozumiem, nie mam o to pretensji, ale są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
2: Druga ważna debata dotyczyć będzie wniosku prezydenta o organizację referendum. Przypomnę, że Karol Nawrocki chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za realizacją unijnej polityki klimatycznej. A możliwe, że ta debata odbędzie się dzisiaj wieczorem, natomiast te samo głosowanie prawdopodobnie jutro. Oto jest o tyle ciekawe, że jutro też pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No i jesteśmy tutaj w Senacie ciekawi, jaki prezent senatorowie sprezentują właśnie prezydentowi z okazji tej pierwszej rocznicy. No, wiele wskazuje na to, że raczej to nie będzie coś, z czego Karol Nawrocki będzie zadowolony, bo tu w Senacie raczej senatorowie mówią, że nie poprą wniosku o referendum. Mówią o tym senatorowie wszystkich klubów współtworzących koalicję rządową. Ich zdaniem ten wniosek jest de facto, czy to referendum byłoby głosowaniem nad wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej. A nieco inaczej oczywiście sprawę przedstawia opozycja. W jej ocenie do tego referendum powinno dojść po to, aby rząd uzyskał ważny argument do renegocjacji polityki klimatycznej. Właśnie tym argumentem byłby ewentualny sprzeciw Polaków we wspomnianym referendum. Dzisiaj w Senacie również prace nad ważną ustawą. Ustawą, która, jak mówi zastępca koordynatora służb specjalnych Radosław Kujawa, zwiększa nadzór sądu nad kontrolą operacyjną.
4: Sąd dostanie instrumenty do nadzoru. Istotą nadzoru jest to, że będzie mógł w trakcie kontroli operacyjnej mieć dostęp do wszystkich materiałów z kontroli i w związku z tym uzyska prawo zarówno do przerwania kontroli, jak i skrócenia jej czasu.
2: No, takim głównym celem tej ustawy jest to, aby nie dochodziło do takich historii, jak miało to miejsce w przypadku oprogramowania szpiegowskiego, oprogramowania Pegasus. Obrady Senatu są przewidziane, są zaplanowane na 3 dni, natomiast z moich informacji wynika, że prawdopodobnie zakończą się w dniu jutrzejszym. Jutro właśnie odbędą się głosowania tych najważniejszych, właściwie wszystkich projektów ustaw, ale również te dwa ważne głosowania, więc wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a także głosowanie nad wnioskiem o organizację referendum.
0: Michale, dziękuję ci bardzo za podsumowanie. Michał Fabisiak dla państwa.

0: Komem też.
1: Podczas trwającej 40 dni operacji Ukraina przeprowadziła ponad 100 ataków na strategiczne cele w Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podsumowuje, że działania obejmowały ataki na infrastrukturę lotniczą, wojskową, systemy obrony przeciwlotniczej. To było też

0: że atakując zasoby wodne, także co w przypadku większych sukcesów Rosjan może szybko pozbawić Ukrainę dostępu do wody. O tym też mówił Denys Szmychal portalowi Politico. Nie wiem, to już się wymyka wszelkim wojennym zasadom, jeśli w ogóle ktokolwiek się jeszcze ich tam trzyma, ale to jest bardzo niebezpieczny cel Rosji, wynikający trochę z bezradności, panie Aleksandrze.
1: I tak nie, bo chciałbym przypomnieć, że obecnie w Kijowie jest mniej więcej 3 miliony mieszkańców i jeżeli dojdzie do załamania tego systemu wodnego, no to będziemy mieli do czynienia z katastrofą, a tym bardziej jak pani redaktor wspominała przed chwilą o ukraińskim tym podejściu do zmuszenia Rosji do podpisania tych porozumień pokojowych i ataków ukraińskich na terytorium Rosji, no to tutaj nie mieliśmy do czynienia z ukraińskimi atakami na podobną infrastrukturę na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc tutaj trudno trochę mówić o symetrii. I raczej bym powiedział, że tak, w pewnym stopniu to jest taka trochę rosyjska bezradność, bo trochę trudno mówić o jakieś logiczne podejście
0: no właśnie
1: Putina
0: o to pytam.
1: I jego
0: no właśnie
1: otoczenia.
0: O to pytam, że skoro nic innego nie działa, przewagi na froncie nie ma, to co możemy, już nie mówię o infrastrukturze energetycznej, na przykład przed zimą, prawda, ale instalacje, które pozwalają na dostarczanie wody, no to już jest jakiś rodzaj desperacji. Tak to wygląda. Tylko czy tak jest?
1: Tak, tak. I to jest atak wymierzony akurat tylko i wyłącznie w ludność cywilną. No wiadomo, że tutaj mogą być takie cele pośrednie jako podniesienie tego stopnia niezadowolenia mieszkańców, niezadowolenia Ukraińców wobec władzy. A przypomnę tylko, że na przykład dzisiaj podczas nocnego ataku rosyjskiego na Kijów spadło na Kijów około 30 rakiet balistycznych i żadne z nich nie zostało zestrzelone. Z powodu braku tych systemów ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowych. I to wszystko ma bezpośredni wpływ na samopoczucie mieszkańców, na ich postrzeganie władzy, w tym niezadowolenie władzą Zełenskiego. Tutaj podam przykład tych ostatnich protestów związanych z odwołaniem ministra obrony narodowej. Więc tutaj takie aroganckie i straszne, bo tego można się bać, bo jak Rosja tak się zachowuje, to nie wiadomo, co będzie dalej wobec zwykłych cywilów w Kijowie i zwykłych cywilów w Ukrainie.
0: A dlaczego do tej pory Kijów był w miarę bezpieczny? Mnie to zastanawia. Czy dlatego, że te ataki nie były aż tak zmasowane?
1: No tutaj mamy problem z tym, że jeżeli dotychczas ataki generalnie wyglądały w postaci setek dronów Shahed albo innych podobnych, w tym dronów Wabików lub zwykłych rakiet jak na przykład H-101, no to zmasowany atak rakietami balistycznymi to jest w tej wojnie coś nowego. Tym bardziej jak spada 30 rakiet co parę dni na stolicę, no to jest zupełnie inny wymiar. Tym bardziej, że rakieta balistyczna nie jest tak łatwa w tym przechwyceniu, tym bardziej w sytuacji Ukrainy, która zmierza się z tym deficytem tych rakiet. Jeżeli porównamy sytuację, jak to było sprzed, załóżmy nawet 3 lat, kiedy, no nie powiem, że było multum tych różnych zasobów lub amunicji, to teraz wiadomo jest pewne zmęczenie tą wojną nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie i zupełnie są również inne priorytety. Jeżeli wcześniej rakiety PAC-3 były wysyłane przez Stany Zjednoczone, no to wiadomo teraz w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie Stany mają trochę inny priorytet.
0: Jasne, zdecydowanie mają inny priorytet, ale też wiele wskazuje na pewną refleksję, jeśli

0: chodzi o stanowisko, prawda? Nie wiem, czy Donald Trump zaczął dostawać w końcu prawdziwe raporty na swoje biurko, a może ma taką tendencję do sojuszy z kimś, kto wydaje mu się zwycięzcą. Patrz, dotychczasowe spotkania z Putinem i swojego rodzaju wsparcie dla rosyjskiego przywódcy. No i teraz usłyszał od kogoś istotnego, że sytuacja na froncie nie jest tak oczywista. No i ten komunikat popłynął także do Rosji.
1: Z tym się zgadzam, bo tutaj mamy jeszcze problem no, akurat w postaci Donalda Trumpa, który, jak pani redaktor wspomniała o tym, że uwielbia takich zwycięzców, tak i naprawdę tak jest, ale to nie jest jeszcze konkretny wskaźnik tego, że już się zmieniła polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, wobec Europy. Ja tutaj tylko przypomnę, że dosłownie parę dni temu powstało takie pytanie, czy faktycznie Stany Zjednoczone przekażą te technologie produkowania rakiet do systemów Patriot. Bo Trump na chwilę obecną się zastanawia. I tutaj na chwilę obecną nie jest to wszystko takie jednoznaczne. Ja by tutaj nie oceniał na podstawie wypowiedzi Trumpa, czy jego zachowań, postawy i tak dalej, lecz na podstawie konkretnych decyzji.
0: No dobrze, ale te konkretne decyzje zapadły na przykład na szczycie NATO w Ankarze, prawda? Były i deklaracje, i decyzje o wsparciu finansowym Ukrainy. Były też rozmowy o patriotach, o których pan wspomina. Donald Trump potem dementował, prawda? Że, to znaczy on mówił, że my się zastanawiamy, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Ukraina dostałaby licencję na produkcję patriotów. Nasza wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała na ten temat. Nie wiem, czy to były konkrety, to o czym ona mówiła, ale że jest coś w rodzaju sprzyjającej atmosfery do tego, żebyśmy na bazie amerykańskiej licencji zaczęli produkować amunicję. Tylko że z oczywistych przyczyn to by się nie mogło stać w Ukrainie, bo tam się toczy wojna i nawet jeśli byłaby polityczna zgoda na takie działanie, no to względy bezpieczeństwa wykluczają choćby inwestycje.
1: Tak, zdecydowanie, bo nie wiadomo, gdzie te technologie, tak bym powiedział, pójdą dalej. I lepiej by, żeby to były produkowane w bardziej bezpiecznym
0: miejscu. No w Polsce
1: niż,
0: na przykład.
1: Niż,
0: ja myślę,
1: tak,
0: że do
1: tak,
0: tego to
1: tak,
0: zmierza,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to jest prawda, z tym się zgadzam. Tylko jak pani redaktor wspominała o szczycie w Ankarze, to wiadomo, że Ukraina wtedy dostała parę tych pocisków do Patriot. Natomiast no, szczyt w Ankarze był niemal miesiąc temu, a za ten czas Kijów atakowało prawie co 80 rakiet balistycznych lub nawet więcej. I to, co Ukraina dostała po wynikach, to znaczy te rakiety PAC-3, to już dawno zostały zużyte tak naprawdę. I z tym mamy problem.
0: A jakie są, tutaj dopytam, przepraszam, bo wchodzę panu w słowo z takiej ciekawości czystej. Są jakieś dane, które wskazują na przykład na to, ile oni ich zużywają dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
1: To akurat danych publicznych nie mamy na ten temat, tylko powiem trochę z innej beczki. Rosja co miesiąc produkuje 60 rakiet balistycznych Iskander. To jest tylko ten Iskander. Są różne inne, na przykład Cyrkony i inne tym podobne, lub S-300, lub S-400 i tak dalej. Natomiast tutaj zmierzamy się tak naprawdę z mocnym przeciwnikiem, który produkuje te rakiety balistyczne. I mamy problem z tym, że moc produkcyjna tych rakietów, rakiet PAC-3 jest trochę, powiedzmy delikatnie, mniejsza, a do Ukrainy trafia jeszcze mniej. Zwykle, jeżeli leci jeden jedna rakieta balistyczna, załóżmy Iskander, to dla przechwycenia tej rakiety ze strony Kijowa leci dwie rakiety PAK-3 lub PAK-2. To zależy.

0: Natomiast zwykle na jedną atakującą rakietę dwie rakiety do przechwycenia.
1: Zastanawiamy się, bo Donald Trump mówi raz tak, raz inaczej. Myślę cały czas o licencji na Patrioty, ale to chyba informacja z wczoraj, która mnie osobiście nie zaskoczyła, bo były głosy w tej sprawie, że Amerykanie się na Bliskim Wschodzie, że tak powiem, wystrzelali. I że oni, że przekazanie tej licencji także im bardzo by się opłacało, że oni są w tej chwili w sytuacji trochę bez wyjścia.
0: Teoretycznie tak, tylko ja też trochę z innej strony tutaj zaproponuję, że Ukraina potrafi realizować różne rozwiązanie o nazwie reverse engineering. I całkiem możliwe, że po uzyskaniu tych licencji do produkcji zasobów do systemów Patriot, pewne rozwiązania zostaną integrowane w ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej. Tutaj ostatnio dość dużo słyszymy o tym, że Ukraina inwestuje i próbuje tworzenie swojej własnej rakiety balistycznej, a również takiego systemu ochrony przeciwlotniczej o nazwie Freja. I osobiście ja nie wykluczam, że po uzyskaniu tej licencji pewne rozwiązania, które już od lat korzystają z tego Amerykanie lub cała Europa, zostaną częściowo integrowane do tego systemu Freja lub innych podobnych systemów. I to też dość ważne, bo szacunkowa, bym powiedział, cena produkcji rakiety PAC-3 jest o wiele większa niż rakiety Freja. Jednak podkreślam, że na chwilę obecną ten system rakieta Freja nie jest produkowany, jest to tylko na etapie takiego projektu, który jest testowany, jest w realizacji, w trakcie realizacji.
1: Ile może kosztować ta wojna? Są takie dane? Myślę o koszty po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. Wiemy to?
0: Trudno to określić, bo te wszystkie ceny, ile kosztuje jakakolwiek rosyjska rakieta, to są zwykle ceny szacunkowe. Więc tutaj trudno podać konkretne liczby. Natomiast no, zwykle eksperci oceniają, że rakieta do systemu Iskander-M kosztuje mniej więcej w okolicach 2,5 miliona dolarów. Jak mamy do czynienia z analizą tych ataków, chociażby z tej ostatniej nocy, kiedy wyleciało 30 rakiet balistycznych, no to mamy do czynienia tak mniej więcej z 60, trochę nawet więcej milionów dolarów. I tak jest, trochę z ludzkiej perspektywy zawsze się zastanawiam, co byłoby, jakby całą tą kasę inwestować w coś innego. No ale niestety mamy taką straszną, tragiczną sytuację wojny za wschodnią granicą i robimy, co możemy tak naprawdę z tym.
1: Porównuję to z wojną na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy to jest porównywalne, ale szef Pentagonu, to jest informacja z 22 lipca. Pete Hegseth informował amerykański Senat, że koszt wojny do 22 lipca, wojny z Iranem, jest szacowany na prawie 38 miliardów dolarów. No tylko, że to są tygodnie, a tu mamy do czynienia z latami. Walerii Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, teraz ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, kto wie, czy niepolityczny rywal wkrótce Wołodymyra Zełenskiego, stwierdził w poniedziałek, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do NATO. Znam na to bardzo dobrze, mówił przez około 12 lat. Osobiście pracowałem nad tym, żebyśmy spełnili standardy NATO i każdego roku słyszałem opowieści o tym, że wstąpimy do sojuszu lada dzień. To nie jest możliwe, mówił o tym poprzedni szef sojuszu, że dopóki trwa wojna, to po prostu nie ma o tym mowy.
0: Tak, też czytałem ten wywiad.

0: wypowiedź założnego, tylko że tam był jeszcze jeden malutki komentarz. Załóżny podał taką informację, że jednym z takich pretekstów do tego, dlaczego nie wejdą, nie dołączą do NATO, jest to, że Ukraina ma realne doświadczenie aktualnej wojny, jak to wygląda tak naprawdę tu i teraz. Natomiast NATO nadal żyje tymi rozwiązaniami, planami, które powstały po II wojnie światowej.
1: I to miałaby być przeszkoda, największa armia w Europie, największa chyba w tej chwili, z takim doświadczeniem dla NATO byłaby bezcenna.
0: Moim zdaniem tak. Natomiast z pozycji Załóżnego zdaję sobie sprawę, że całkiem to może być taka, powiedzmy, rozczarowanie lub obraza, bo cały czas, jak on wspominał, 12 lat walczył o to, żeby doszło do pewnych reform w wojsku i dało się dołączyć do NATO. Natomiast widoczne są i oczywiste problemy w wojsku ukraińskim nadal. To nie zmniejsza i nie podważa w żaden sposób faktu, że NATO mogłoby skorzystać z tej ukraińskiej wiedzy. Ponadto
1: no,
0: trzeba
1: jak
0: z tego
1: bez sojuszu?
0: Korzystać.
1: No jak?
0: Nie, tutaj nie mowa, nie mówię o dołączeniu Ukrainy do NATO, natomiast
1: no, dlatego
0: zbieranie
1: pytam,
0: tych
1: jak,
0: informacji.
1: Jak bez sojuszu, bez integracji w ramach NATO? Bo co by wtedy... Zakładamy taką sytuację, że wojna się kończy i jakie argumenty mielibyśmy za tym, żeby Ukraina dzieliła się z nami swoim doświadczeniem, jeśli nie byłaby w sojuszu?
0: No i tutaj mamy problem, że jakby wojna się skończyła, na chwilę obecną wojna trwa. I na podstawie tego mamy liczne informacje, jak ukraińscy żołnierze wyjeżdżają do jakiegokolwiek kraju natowskiego na manewry, na treningi, na szkolenie i to jest wymiana tą wiedzą. Natomiast tutaj Trochę, nie chcę to mocno krytykować, tylko tak skomentuję.
1: Ale może
0: wiedza
1: pan.
0: Ta teoretyczna, wiedza teoretyczna nie dorówna się wiedzy praktycznej. A więc ten, kto odbiorca tej informacji, to znaczy czytaj jakikolwiek kraj natowski, który przeprowadza te manewry i szkolenia dla Ukraińców, on dostaje wiedzę teoretyczną przekazaną od tych ukraińskich żołnierzy. Nie jest to wiedza praktyczna, bo wiadomo, praktyka jest zupełnie inna od tej teorii.
1: Tylko pytanie zasadnicze też, komu zależy teraz bardziej, a komu będzie zależało po zakończeniu albo zawieszeniu konfliktu? Bo to wcale nie jest takie oczywiste w związku z tym, o czym pan mówi. Myślę, relacja NATO-Ukraina.
0: To zależy przede wszystkim wschodniej flance NATO, bo uważam, że problem agresywnej Rosji, nawet po teoretycznym zawieszeniu broni,
1: musimy
0: nie
1: zniknie.
0: Musimy
1: kończyć powolutku. No właśnie.
0: Już kończę. Ten problem się nie skończy. Ta rosyjska arogancja, agresja, chęć powstania imperium lub rewizjonizm rosyjski, on nadal jednak pozostanie. Przypominam tylko, że między Polską a Rosją, to znaczy od
1: musimy
0: wschodu, mamy jeszcze
1: kropkę.
0: Mamy Białoruś, która też może być większym problemem dla wschodniej flanki NATO niż to jest teraz.
1: Dziękuję za komentarz. Aleksander Kazak, Uniwersytet Gdański, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł.

0: jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie.
3: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Karambol na obwodnicy Krakowa i zderzenie ciężarówki z busem w Łódzkiem. Na początek groźne wypadki na drogach. Pałac Prezydencki szykuje się na rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Pierwszy rok jego kadencji mija jutro. Masowe zatrucie na obozie sportowym w Lubelskiem. Do szpitali trafiło kilkanaścioro dzieci. Minęła 10:00. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Pięć pojazdów zderzyło się na wschodniej obwodnicy Krakowa. W karambolu brały udział cztery osobówki i ciężarówka. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trasa S7 w kierunku Nowej Huty jest obecnie zablokowana. Kierowców skierowano na objazdy. Poważny wypadek też w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym na drodze krajowej numer 91 między Sierpowem i Łęczycą. Lądował tam ratowniczy śmigłowiec. Droga jest obecnie całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Rekordowa liczba wet i ostry spór z rządem. Jutro mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Z sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonego dla Superekspresu dotyczącego pierwszych 12 miesięcy sprawowania przez niego urzędu wynika, że 47% ankietowanych ocenia dobrze pierwszy rok kadencji Nawrockiego. 43% jest przeciwnego zdania. A jak oceniają go politycy sejmowej większości? To już pytanie do Rocha Kowalskiego, gospodarza porannych rozmów na naszej antenie. Witaj ponownie.
2: Dzień dobry, ponownie.
1: Powiedz proszę, co mówili twoi goście.
2: Najbardziej surowo rok prezydentury oceniają oczywiście przedstawiciele koalicji rządzącej. Europoseł KO Dariusz Joński po 12 miesiącach uważa Karola Nawrockiego za, tu cytat, hamulcowego polskiej polityki.
3: Uważam, że Kaczyński wybrał osobę, która miała przede wszystkim atakować rząd. Po tych latach 10 Andrzeja Dudy, który też nie był łatwy, przyszedł jeszcze gorszy. No taki, bym powiedział, chuligan polityczny, który nie ma żadnych zasad, żadnych reguł, nie liczy się nic, oprócz tylko i wyłącznie atakowania rządu.
2: Karol Nawrocki jest pierwszym prezydentem w 30-letniej historii wolnej Polski, który nie stara się być obiektywny, a jest jawnie zaangażowany po stronie jednego obozu. Tak dodawał w naszym poranku senator PSL-u Jan Filip Libicki.
4: Wiadomo było, że kolejni prezydenci wywodzili się z jakichś obozów politycznych, ale przynajmniej starali się stwarzać wrażenie takiego sprawowania funkcji pod tytułem jestem prezydentem wszystkich Polaków. Prezydent Nawrocki od tego odszedł.
2: Prezydent jutro planuje obchody rocznicy swojego zaprzysiężenia o 17:00 przed pałacem przy krakowskim przedmieściu.
1: O czym mówił Roch Kowalski, dziękujemy za relację i do usłyszenia. Polskie służby we współpracy z czeską Narodową Policją Antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano też nielegalne laboratorium klefedronu działające na terenie Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
5: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
1: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia. Policja wszczęła postępowanie w sprawie masowego zatrucia na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim. Objawy

0: Miało kilkadziesięcioro dzieci, 16 trafiło do szpitali. Szczegóły zbiera Tomasz Maczulski.
1: Grupa blisko 50 dzieci z Podkarpacia zakwaterowana była w hotelu w kolonii Łaszczówce. Zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu. Do służb sanitarnych trafiło wczoraj późnym wieczorem. Czwórkę dzieci w wieku od 9 do 12 lat karetkami przetransportowano do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Stan pacjentów jest stabilny, mówi dyrektor placówki w Tomaszowie Lubelskim Dariusz Gałecki.
2: Były wymioty i one jeszcze w dalszym ciągu u naszych pacjentów występują. Natomiast stan tych dzieci jest stabilny, nie zagrażających życiu. Pierwsze, co się nasuwa, to jakieś zatrucie. Może salmonella, shigella, inne patogeny.
1: Pozostałe dzieci z objawami zatrucia trafiły do szpitali w Zamościu i w Biłgoraju. Dochodzenie epidemiologiczne w sprawie wszczął już tomaszowski sanepid. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Górny człon rakiety firmy SpaceX powinien już uderzyć w powierzchnię Księżyca. Informuje o tym portal BBC, powołując się na badaczy śledzących to wydarzenie. Jest to pozostałość statku kosmicznego, który 15 września ubiegłego roku wyniósł dwa lądowniki księżycowe. Część tej rakiety może zostać wykorzystana ponownie i została tak zaprojektowana, że jest w stanie wrócić na Ziemię, ale niektóre części tego statku kosmicznego pozostają w kosmosie, krążąc na orbicie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To już nie upał, to już prawdziwy skwar. Na południowym wschodzie temperatura może dziś dojść nawet do 40 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju będzie od 29 stopni na Suwalszczyźnie do 36 w centrum, nieco chłodniej nad morzem. Już teraz termometry pokazują od 20 stopni na Wybrzeżu do 29 w Rzeszowie. Nie wszędzie jest pełnia słońca, trochę chmur na Pomorzu Zachodnim, tam też przelotnie pada. Po południu miejscami na północy, zachodzie i w centrum oraz na Podhalu możliwe burze i silny wiatr.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest prawie 8 minut po 10. Przypominamy Państwu, że szczególnie w najbliższych godzinach trzeba na siebie uważać, dużo pić. Ja wiem, że to rada dla niektórych z Państwa, ale w miarę możliwości proszę nie wychodzić z domu, bo są miejsca, w których będzie nawet 40 stopni Celsjusza. W 6 województwach spodziewane są burze. Patrzę w tej chwili na komunikat IMGW, który mamy także dla Państwa na Polskie Radio 24.pl. Pokazujemy, gdzie najgoręcej. Już mówię. Na południowym wschodzie Polski, tak. Te komunikaty, jak na siebie uważać, co robić, żeby chronić samych siebie, to też w naszych raportach. Miejsca, w których obowiązują najwyższe alerty, to województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie, opolskie, część mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Czy tylko ja mam wrażenie, że prawie wszędzie? No na pewno prawie wszędzie trzeba na siebie uważać.

0: komentarz.
1: Dziś wchodzi w życie ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych w powiązaniu z numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Państwo pewnie widzą na pieczątkach, każdy lekarz ma przypisany do siebie numer i to na podstawie tego numeru dane mogą być zbierane. Pierwsze dane o wypłatach medyków i pozostałych pracowników mają zostać zebrane w październiku. Za brak podania wysokości płac lecznicom mogą grozić wysokie kary. Z nami dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przepraszam, w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Jak to będzie faktycznie i w praktyce wyglądało?
2: W praktyce oznacza to, że resort będzie mógł, czy władza publiczna będzie mogła rzeczywiście skontrolować w sposób bardzo bezpośredni, bo dane skarbowe są jednymi z najlepszych danych, jakie mamy w systemie, jak rzeczywiście kształtują się zarobki lekarzy. Ciekawym i takim trochę niebezpiecznym momentem jest, jakby że to dotyczy nie tylko tej ustawy, ale również projektów kolejnych, które mają wpłynąć na wynagrodzenia lekarzy, jest taka silna tendencja do przerzucania odpowiedzialności za raportowanie danych, które przecież są w systemach publicznych bardzo dokładne, na placówki, prawda? Czy na placówki, czy nawet na poszczególnych lekarzy ostatecznie. I tu też od razu pojawia się pytanie, czy jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, można było powiedzieć, dokładny rejestr płac, dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy, czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie.
1: To może ja spróbuję odpowiedzieć, pani doktor, na to pytanie. Dlaczego nie zaczekano?
2: To pani redaktor, nie zaczekano z przyczyn głównie PR-owych. Tak?
1: Właśnie, właśnie, bo potrzebne były jakieś działania na tu i teraz, żebyśmy mieli wrażenie, że są reakcje na sytuację po aferze w Szpitalu Południowym, po prostu.
2: I to jest bardzo, to nie jest dobre dla systemu ochrony zdrowia, bo jakby te zapowiedzi wskazują różne kierunkowe działania, które są co do zasady słuszne, prawda? Czyli chcemy monitorować czas pracy lekarza. To jest w pewnym sensie równie ważne, a dla perspektywy pacjenta jeszcze ważniejsze niż płaca tego lekarza, w takim sensie, że jest to bardzo silnie związane z bezpieczeństwem. Lekarz przepracowany to jest lekarz, który jest mniej wydajny i bardziej narażony na popełnienie nieumyślnych błędów.
1: No tak, bo zmęczony, nieuważny, prawda? I tak z głową zajętą tysiącem problemów. To się wydaje takie oczywiste właśnie.
2: Oczywista oczywistość. Unia Europejska z tego powodu też nam wskazuje określone, prawda, limity czasu pracy. I jesteśmy takim dosyć nietypowym krajem, który udawał, że problemu nie ma i że dopóki system łata dziury w obsadach grafików szpitali przy pomocy lekarzy pracujących właściwie poza wszelką kontrolą, czasami zresztą wbrew własnej woli, czyli nie jest tak, że każdy z tych lekarzy wybierał taką opcję. Niektórzy byli wręcz na różne sposoby nakłaniani do tego, żeby tak pracować. I teraz robimy z tego problem, który go ostrze jest skierowany przede wszystkim przeciwko tej grupie zawodowej. Myślę, że to jest też bardzo niebezpieczne, bo w tej chwili jakby mieszamy lekarzy, którzy wykorzystali sytuację, którzy, jak słyszymy z tych kolejnych afer, często też związani byli po prostu z różnego rodzaju układami politycznymi, co też im ułatwiało, lokalnymi, co im ułatwiało tego rodzaju proceder, z takimi, którzy pracowali dlatego, że musieli, bo inaczej oddział by się zamknął, że byli ostatnią deską ratunku dla małego oddziału powiatowego. I my w tej chwili wszystkich tych ludzi wrzuciliśmy do jednego worka. I więc to, że zanim powstał projekt tych kolejnych nowelizacji, nie zrobiono dokładnej analizy tego, jak rzeczywiście kształtują się płace, prawda, w tym sektorze. I nie zrobiono też analizy, jak wygląda

0: tak rzeczywiście wieloetatowość, jak się rozkładają źródła tych przychodów, jest błędem, który się może zemścić. Bo na przykład, jak popatrzymy się na propozycję, ustawy, której mamy ograniczenie czasu pracy lekarzy, to ona ma taką dziwną cechę, że z jednej strony pozwala trochę kontrolować sektor komercyjny, bo w przypadku lekarzy zatrudnionych w systemie publicznym i w komercyjnym będzie konieczność raportowania czasu pracy w obu sektorach, ale zostawia wyjątek dla tych, którzy pracują wyłącznie w komercji.
1: No właśnie, o to chciałam dopytać.
0: Dlaczego, czy ten pacjent komercyjny jest gorszy, tak? To znaczy, czy on ma, jeszcze jego prawa są mniejsze, czy on nie ma prawa do wypoczętego...
1: Do wypoczętego lekarza. No właśnie, bo za tymi przepisami, o których rozmawiamy, znaczy przypominam sobie propozycję pani minister zdrowia. Jedna z nich dotyczyła obowiązku zatrudniania przynajmniej na pół etatu, przynajmniej w jednej placówce każdego z lekarzy, tak? Ja dobrze zrozumiałam tę propozycję?
0: Jeżeli lekarz będzie pracował w szpitalu, prawda, czy w oddziale przyszpitalnym, w systemie publicznym, to wówczas ma obowiązek pracy co najmniej w wymiarze pół etatu i ten pracodawca staje się jego pierwszym miejscem pracy. Jest to taka...
1: Ale mówi pani o przychodni przyszpitalnej, a w zwykłej...
0: Oddziałach.
1: Tak. A w zwykłych przychodniach na przykład?
0: Tego ministerstwo ostatnio tak wyjaśniało, że to nie będzie dotyczyło takich AOS-ów. Widać, że zresztą nie tylko w tym obszarze, nie tylko w kwestii właśnie tej obowiązkowości pół etatu i pierwszego miejsca pracy, ale też jeżeli chodzi o wskaźniki jakości, jest ogromne poruszenie na wielu takich forach, na których dyskutują poszczególne specjalizacje czy osoby zarządzające placówkami, jest ogromna ilość wątpliwości co do interpretacji proponowanych regulacji i część z nich wydaje się po prostu niedopracowana. I oczywiście do tego służą konsultacje społeczne, między innymi, żeby takie rzeczy wyłowić i ewentualnie naprawić, ale wydaje się, że ten właśnie tryb... musimy szybko zareagować na oburzenie społeczne, ma taką wadę, że tych błędów może być bardzo dużo i w związku z tym efekt dla systemu ochrony zdrowia, a w szczególności dla tego publicznego, pozostaje bardzo niejasny. Czyli coś robimy, zanim mamy porządną analizę sytuacji. Bo ten system ochrony zdrowia to jest trochę jak takie gry na telefon dla dzieci, które się nazywają korek, rozładuj korek, prawda, na parkingu. I tu mamy samochody, które są ustawione tak, że po prostu nie wiadomo w ogóle, który ma wyjechać pierwszy, żeby nie rozbił następnego. I system ochrony
1: zdrowia... No tak, tylko grę można zrestartować, prawda, a systemu raczej się nie da. Czyli za tymi rozwiązaniami, które dziś wchodzą w życie, czyli raportowaniem zarobków, znaczy będziemy wiedzieli, ile który lekarz zarabia, ale gdzie i ile godzin mu to zajmuje, już nie.
0: No to też niebawem mamy wiedzieć, tylko że to jest robione trochę nie po kolei. Prawda? Przede wszystkim to z tej analizy tych danych powinny wynikać rozwiązania, które na przykład by jakoś uporządkowały też relacje pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym. Bo teraz to jest trochę tak, jakbyśmy dokręcali śrubę osobom, które pracują w systemie publicznym, pozostawiając ogromną swobodę tym, którzy pracują tylko w systemie komercyjnym. I tutaj naprawdę to nie jest fizyka kwantowa, żeby nie zauważyć, jakie to może być efekty dla systemu publicznego, czyli bardzo po prostu niekorzystne. System ochrony zdrowia publiczny mógłby wygrywać nawet przy niższych stawkach z systemem komercyjnym, tylko wtedy, gdyby był przyjaznym miejscem pracy. To jest ta rzecz, która zniechęca również tych takich prospołecznie nastawionych lekarzy z wysokim etosem do pracy w systemie publicznym.
1: Czyli począwszy od fajnej poczekalni, przez fajny gabinet,
0: przez sensowne zarządzania.
1: Po dobrze wyposażony gabinet i jeszcze kończąc na dobrym zarządzaniu, tak?
0: I szacunku. Bardzo ważne, tak? To jest to, na co narzekają lekarze. Teraz ukazała się w internecie kolejna taka książka opisująca doświadczenia jednego z lekarzy związane i z hejtem, ale też z internetowym, ale również z jego doświadczeniami pracy w różnych placówkach. I bardzo wyraźnie widać, że problemem w Polsce jest kultura pracy. Tak? I w momencie, kiedy my...

0: systemie publicznym zaciśniemy teraz tą pętlę wokół zawodów medycznych, jeszcze nałożymy dodatkowe kary na szpitale, co też spowoduje takie antagonistyczne nastawienie pomiędzy zarządzającymi placówkami a personelem, bo za różne ekscesy ewentualne personelu też będą ponosić konsekwencje dalej szpitale. Pamiętajmy, że za złe kontrakty ze słynną spółką neurochirurgów ponieśli konsekwencje kolejni dyrektorzy.
1: Nie ci, którzy tę umowę podpisywali.
0: Oraz same szpitale, prawda? Mhm. I w konsekwencji też te społeczności lokalne, które zostały postawione w takiej sytuacji, że być może nie będą mieć tego zabezpieczenia.
1: Czy pani czytała wywiad, pani doktor, wywiad z byłą prezeską Szpitala Południowego? To był wywiad w Onecie. No tak, jakżeby nie, prawda? Tak. Opowiadała, pani prezes opowiadała o swojego rodzaju pokazach siły, próbach wzmocnienia pozycji, bo kiedy przejęła zarządzanie szpitalem, to i dr Emil Jędrzejowski, i pan dr Kacprzak zapraszali do jej... Znaczy pan dr Jędrzejowski to nawet przyszedł do niej z wiceminister zdrowia, tak? Niby na pogawędkę. Ale pani prezes odebrała to jako pokaz siły, a pan Kacprzak przyszedł i powiedział, że reprezentuje interesy pana prezydenta Trzaskowskiego w tym szpitalu. Jak pani prezes opowiadała, była pani prezes, opowiadała o sytuacji w szpitalu, jestem skłonna uwierzyć w to, że miała, bo została zapytana, tak, dlaczego nie udało jej się tych najważniejszych spraw rozstrzygnąć. Mówiła, że część skierowała do prokuratury, że wnosiła o audyty, ale że miała tyle spraw na głowie, że nie była w stanie wszystkim się zająć. Wierzy pani w to? Ja tak.
0: Ja była bardzo ostrożna z interpretowaniem tego, co mówią różne strony, bo każda z nich też, zresztą zgodnie z prawem, będzie trochę broniła swojego tutaj wizerunku i ewentualnie chroniła się przed odpowiedzialnością. Jednym z chyba z największych skandali w ochronie zdrowia w ogóle od czasu reformy. Więc tutaj trzeba podchodzić do wszystkich tego rodzaju wynurzeń z dosyć dużą dozą sceptycyzmu, ale jeden obraz jest spójny, który się wyłania z wszystkich wypowiedzi, wszystkich stron zaangażowanych, czyli to, że ogromnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia, który w ogóle nie jest w tej chwili zaopiekowany żadną z proponowanych reform, jest uwolnienie go od wpływu takiej polityki partyjnej na poziomie samorządowym.
1: Tak, to jest w ogóle możliwe, jeżeli Szpital Południowy jest, nie wiem, jakiś inny, każdy inny szpital samorządowy, to jak można go uwolnić od takich wpływów?
0: To znaczy, trzeba zmienić absolutnie strukturę właścicielską szpitali w Polsce i to o tym przecież mówi się od lat, czyli że mamy ogromne rozdrobnienie.
1: No to kto, w jaki sposób zmienić tę strukturę?
0: I tu samorządowej jest pytanie o to, czy to podczepić, że tak powiem, szpitale pod samorząd, ale na poziomie wojewódzkim, czy też odchodząc, czy tylko to wymagałoby większej reformy ustrojowej i odejścia od rozdziału płatnika od świadczeniodawcy, nie wytworzyć jakby osobnej agendy, która by na poziomie województwa odpowiadała i za szpitale i podlegała bezpośrednio wojewodzie. Ale to by wymagało z kolei ustalenia bardzo jasnych wymogów dotyczących dostępności, z których rozliczana byłaby ta nowa struktura właścicielska. Bo to, co my teraz w ogóle omijamy w tych reformach po raz kolejny, to jest odpowiedzialność za dostępność. Znaczy żadna z tych reform nie wpłynie bezpośrednio na dostępność leczenia dla pacjenta, o ile nie będą towarzyszyły jej wymogi i odpowiedzialność, ale tutaj z kolei odpowiedzialność po stronie publicznej za dostarczenie dostępności. Mhm.
1: Ale jeszcze myślę sobie też o przejrzystości. Dobrze byłoby zorganizować system, nie wiem, może za daleko idę, ale jakiejś obywatelskiej kontroli nad tym, co się dzieje, żeby nikomu nie zadrżała ręka przed zatrudnieniem kogoś, kto nam się w taki czy inny sposób kalkuluje, a nie kalkuluje się pacjentom.
0: Znaczy temu teoretycznie służą właśnie wybory samorządowe, prawda? Czyli gdybyśmy mieli na przykład nawet, powiedzmy, wszystkie szpitale podlegające pod Urząd Marszałkowski, ale bardzo jasne wymogi, co ten, za co ten urząd

0: odpowiada, to można było powiedzieć trochę spóźniona, ale jednak kontrola w postaci wyborów miałaby swoje miejsce. No pytanie, czy w Polsce, w której nie udaje się wprowadzić tego rodzaju odpowiedzialności, to się rzeczywiście powiedzie. Wydaje się kolejną taką metodą, która by zwiększała przejrzystość i dostępność, to byłoby po prostu obowiązek raportowania. Mamy raportowania i przedstawiania pewnych syntetycznych wyników zarówno leczenia, jak też pewnych takich jakichś wskaźników zarządczych przez właśnie organy prowadzące szpitale. I to jest możliwe w dobie cyfryzacji. Znaczy my nie jesteśmy w czasach, kiedy trzeba zebrać wszystko na papierze, podliczyć ołówkiem tak. I potem zrobić, jak ktoś musi narysować wykres. My jesteśmy
1: takim kopiowym. Pani doktor, pozwolę sobie pani wejść tak dość radykalnie w słowo, bo właśnie trwa konferencja pana prezydenta Trzaskowskiego w związku z audytem w Szpitalu Południowym. Pan prezydent Trzaskowski obiecywał ujawnienie tych wyników. No to mamy fragment.
2: Jak państwo wiecie, nasze SOR-y w dużej części opierają się na lekarzach kontraktowych. To lekarze, którzy nie mają etatu, tylko prowadzą własne firmy i wystawiają szpitalowi faktury. I w większości szpitali w Polsce, ale również w mieście, to jest między 60 a 85% lekarzy, którzy właśnie są na kontraktach. No i oczywiście z tym się wiąże określony problem, a mianowicie kontraktu nie chronią przepisy o czasie pracy. Lekarz na etacie musi odpocząć, to wynika z przepisów prawa. Natomiast lekarz na kontrakcie nie jest ograniczany w tej sprawie żadnymi przepisami. Do tego nikt w Polsce nie wie, ile godzin ten sam lekarz przepracował w innych miejscach. I to jest też problem wynikający z systemu. Cieszę się, że pani minister właśnie dzisiaj podejmuje działania, które mają ten problem wyeliminować. Dlatego, że dzisiaj lekarz może skończyć dyżur w jednym szpitalu i rozpocząć dyżur w innym szpitalu i my nie mamy możliwości nawet dowiedzenia się o tym, jak wygląda praca w innym szpitalu. I to jest oczywiście wszystko zgodne z prawem. Cieszę się, że to będzie wyeliminowane. Jaki jest tego efekt, drodzy państwo? Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana.
1: I to jest tylko fragment tego, o czym mówi pan prezydent Trzaskowski. Będziemy słuchać dla państwa i wybierać te najważniejsze rzeczy. Pani doktor, została nam minuta, to ja mam taką propozycję. To ja zostawiam pani tę minutę.
0: Jest najpoważniejszy problem. Myśmy zrobili z lekarzy przedsiębiorców. To musi się zmienić. Przedsiębiorca co do zasady podejmuje ryzyko. Lekarz ma unikać ryzyka, postępować zgodnie ze sztuką i kierować się przede wszystkim dobrem pacjenta. Jeżeli nie zmienimy tego, jeżeli nie odejdziemy od zasad tego rynku wewnętrznego, które wprowadziły chaos i walkę wszystkich ze wszystkimi, to żadna reforma ograniczająca czas pracy i to tylko w sektorze publicznym nie przyniesie tego, o co chodzi, czyli dostępności świadczeń dla pacjentów. Tu potrzebna jest radykalna zmiana tej głębokiej filozofii, która powoduje, że lekarze orientują się na zysk, ponieważ państwo zrobiło z nich przedsiębiorców.
1: Dziękuję pani za komentarz. Dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z nami.

0: Reklama.
1: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
5: Tak?
4: Dokładnie tak.
5: Jej, udało się, widzisz?
4: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Wybiła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ujawnia wyniki audytu dotyczącego Szpitala Południowego. Chodzi o nieprawidłowości związane m.in. z działalnością lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. A tych było sporo, mówił prezydent stolicy.
4: Funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustaleń audytu, ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści. A mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji.
3: Władze stolicy zleciły również audyty dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych i prosektoriów w innych miejskich placówkach. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 11. Wisła sięgająca po kolana, tak jest w Sandomierzu. Płytko jest w jednym miejscu przed mostem na Wiśle. W innych jest trochę głębiej. Sytuacja jest bardzo trudna. Z czterech statków po Wiśle może pływać tylko jeden. O najmniejszym zanurzeniu przeznaczone dla 60 pasażerów, ale i tak załoga nie zabiera pełnego składu, żeby nie utknąć na mieliźnie. Niski stan Wisły z zainteresowaniem obserwują mieszkańcy i turyści.
5: No to jest bardzo nisko. To jest bardzo nisko.
6: Tu widać z tamtej strony, gdzie jest ten port. Tam zawsze było wody, że a teraz tu jest roweczek. No jak deszcze nie padają, to skąd się nabierze? Zim nie ma. To chyba by przeszedł, głowy by nie zamoczył, na pewno.
3: Niski stan wody jest na całej Wiśle. Upały wpływają na pracę elektrowni Połaniec i Kozienice. Z uwagi na niski poziom wody w Wiśle, która służy do chłodzenia siłowni, ich działalność została ograniczona. Polscy siatkarze w końcu wrócili do kraju. Dziś wylądowali na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Biało-czerwoni drugi raz z rzędu wywalczyli złoty medal Ligi Narodów, wygrywając w niedzielnym finale z USA 3-2. Pierwotnie reprezentacja miała wylądować w Warszawie we wtorek rano, ale z powodu opóźnień samolotów powrót niepełnej kadry nastąpił dopiero dziś. Ale Kamil Semeniuk, przyjmujący kadrę, znajduje pozytywy opóźnienia samolotu do Polski.
7: Tego czasu mieliśmy więcej do świętowania, ale to co i jak świętowaliśmy, to myślę, że zostanie w reprezentacji. Co było w Ningbo, zostaje w Ningbo, co później się działo w Pekinie, też zostaje w Pekinie, ale na pewno mieliśmy dzięki temu szczęściu w nieszczęściu, że mieliśmy więcej czasu na świętowanie spowodowane, że nie zdążyliśmy na ten samolot, no to mogliśmy dłużej faktycznie poświętować i myślę, że każdy wyszalał się.
3: Teraz siatkarze będą mieli kilka dni odpoczynku, a już wkrótce zaczną się przygotowywać do wrześniowych Mistrzostw Europy.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 10.33. To jeszcze fragment wywiadu, o którym wspomniałam dla Państwa. Była prezes Szpitala Południowego w rozmowie z Onetem opowiedziała o nieoczekiwanej wizycie w jej gabinecie wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk. Spotkanie odebrała jako pokaz siły, próbę wzmocnienia pozycji doktora Emila Jędrzejowskiego, ówczesnego ordynatora chirurgii. Ministerstwo potwierdza, że do takiego spotkania rzeczywiście doszło. Przedstawia jednak zupełnie inne okoliczności tej wizyty. Pani prezes mówiła także o premiach, które wypłacano m.in. doktorowi Jędrzejowskiemu. Te premie sięgały kilkuset tysięcy złotych, przy czym chodziło o oddział chirurgii. Jak pani prezes mówiła, nie znam takiej sytuacji, w której oddział chirurgii by na siebie zarabiał. Tam są tak ogromne koszty, że nie powinno to mieć miejsca. No to pani prezes przyjrzała się kosztom i okazało się, że były przesuwane z miejsca w miejsce i stąd te

0: stąd te nadwyżki. Toczy się o to spór także prawny. Polecam Państwu ten wywiad. On przynosi kolejne nowe spojrzenie na sytuację w Szpitalu Południowym. Pan prezydent Trzaskowski mówi, że Szpital Południowy miał elektroniczny system wejść i wyjść. W ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. O tym, że najdłuższy dyżur trwał nawet 110 godzin, to już Państwo słyszeli. Kolejna informacja to taka, że audyt w całości zostanie opublikowany w piątek. Będą mogli Państwo sami sprawdzić, o co chodzi.
1: Dnia.
0: A teraz zupełnie inny temat związany z tym, co wokół nas. Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły wczoraj pracę z powodu problemów z chłodzeniem wodą z Wisły. Te informacje sprawdzę dla Państwa Anna Orzeł. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jaka jest aktualna sytuacja? Co wiemy o tych problemach?
2: No wiemy, że wczoraj wyłączono, jeśli chodzi o elektrownię Kozienice, wczoraj wyłączono 3 z 11 bloków, ale jak wynika z komunikatów płynących z firmy, sytuacja jest stabilna, monitorowana, pod stałą kontrolą i nie ma obaw, że nagle zabraknie nam prądu, a ta informacja powinna interesować głównie warszawiaków, ponieważ prąd z Kozienic produkowany tutaj to jest 13% ogólnej krajowej produkcji, zasila właśnie głównie Warszawę. Jeśli chodzi o chłodzenie bloków, to tak jak mówiłam, jest ich 11, 10 korzysta z systemu otwartego, czyli z wody z Wisły, a 11, ten najnowocześniejszy, ma system zamknięty. No i teraz, takie sytuacje się zdarzały i w przeszłości, bo proszę pamiętać, że jest to firma, której budowę rozpoczęto blisko 6 dekad temu i oczywiście nie oznacza to, że ona jest przestarzała, czy nie nadąża za współczesnymi potrzebami czasami. Nie, nie, ona jest stale monitorowana, nawet teraz trwa inwestycja warta 7 miliardów złotych, zakończy się w 2029 roku i to będą dwa bloki gazowo-parowe. Także cały czas ta firma jest unowocześniana i powinna dostarczać nam tyle prądu, ile potrzeba. Ale żeby mieć wyobrażenie, jak to wygląda, bo takie problemy były i latem, i zimą, bo przecież były takie momenty, że Wisła zamarzała i też był problem z wodą, która potrzebna jest do chłodzenia. Statystycznie taka elektrownia, taka firma jak ta w Kozienicach z tym otwartym systemem głównie chłodzenia, co 3 minuty potrzebuje jednego basenu olimpijskiego wody. A ta konkretna elektrownia w Kozienicach może pobierać z Wisły ponad 100 metrów sześciennych wody na sekundę, czyli to jest ogrom po prostu, to jest wielka skala. Roczny pobór to jest równowartość blisko 8 zbiorników zaporowych w Sania, to największy zbiornik zaporowy, taki sztuczny stworzony w Polsce. W związku z tym jest to wielka skala, tej wody potrzeba dużo. Co nie zmienia faktu, że firma jest gotowa na takie właśnie sytuacje jak silne mrozy, które sprawiają, że Wisła zamarza, albo bardzo wysokie temperatury, które sprawiają, że tej poziom wody w rzece jest zdecydowanie niższy. Co jest najważniejsze, to, że prądu nam nie zabraknie, możemy być spokojni. To jest firma zapewnia, że nic złego się nie stanie i w związku z tym tego się po prostu trzymamy i takie informacje Państwu, żeby uspokoić, przekazujemy.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję. Anna Orzeł przygotowała dla Państwa te informacje.
1: Komentarz.
0: Susza dewastuje energetykę Unii Europejskiej. Pierwsza taka sytuacja w historii, bo susza przekłada się na rekordowo niski poziom rzek, wymusza wygaszanie europejskich elektrowni. Niektóre z nich stają pierwszy raz w swojej historii. To jest informacja ze strony Elektryfikacja. Jakuba Wiecha. Dzień dobry, panie Jakubie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jakub Wiech z nami. Zacznijmy może od tego, od czego zwykle zaczynamy naszą rozmowę, czyli miks energetyczny, który pan publikuje na stronie. Słońce 46% energii, węgiel 40%, gaz 6%, inne 8%. W tej chwili cena megawattogodziny 377,33. Nie widziałam tak niskiej jeszcze u pana w tym podsumowaniu.
3: Były niższe, także, ale to, co jest najważniejsze w tym momencie dla nas, to jest fakt, że opieramy się w dużej mierze na mocach fotowoltaicznych i dzięki temu no, nie grozi nam powtórka z sierpnia roku 2015, czyli z również sytuacji, w której musieliśmy wyłączać polskie bloki węglowe.

ze względu na problemy z ich chłodzeniem. Wtedy wypadło nam z systemu 2 GW mocy. No i to się przyłożyło na konieczność wprowadzania tak zwanych stopni zasilania. Teraz tego problemu na

0: właśnie w cyrkulacji wewnątrz elektrowni i to umożliwia lepsze radzenie sobie z takimi warunkami wysokich temperatur. Natomiast te jednostki, które w tym momencie przykuwają najwięcej uwagi w Polsce, czyli Kozienice, czyli Połaniec, to są elektrownie chłodzone wodą rzeczną, wodą z Wisły. No i mają już swoje problemy. Wczoraj poziom Wisły w Połańcu spadł do historycznego minimum, do 94 cm na wodowskazie, co jest no, pewnym wyznacznikiem tego, w jakiej kondycji jest na tym odcinku rzeka. No i jakie mogą wystąpić problemy, jeżeli chodzi o chłodzenie w elektrowni.
1: Węgry. Pan wspomniał o Węgrach. Ja też chcę ich zapytać. Jaka jest sytuacja w tej chwili w tej ich atomowej? Oni ją wygasili?
0: Nie wygasili jej, przynajmniej jeszcze jej nie wygasili. Elektrownia jądrowa Paks, bo o niej mowa, chłodzona wodą z Dunaju, miała być wygaszona w poniedziałek. I no, można powiedzieć, że technicznie ta jednostka była przygotowana do wygaszenia, bo jej moc została ograniczana do zaledwie 8% mocy zainstalowanej, co jest takim sygnałem, że no, ta elektrownia zaraz może zakończyć swoją pracę. I byłby to pierwszy raz w historii, kiedy ta jednostka by stanęła w całości, co myślę, że też zmotywowało węgierski rząd do tego, by jednak Paksu nie zamykać. Natomiast to jest o tyle istotna elektrownia, że ona daje w ciągu roku mniej więcej 50% produkcji węgierskiej energii elektrycznej.
1: A mają więc coś jest w zamian?
0: Mają właśnie fotowoltaikę, która w ciągu dnia pomaga im przechodzić względnie suchą stopą przez ten kryzys energetyczny. Natomiast mają też import. I jeżeli spojrzymy na dane systemowe z Węgier z godzin po 20 i do godziny 6 rano, no to ten kraj stoi głównie na imporcie. Tam w szczytowych momentach import dochodzi do 70% energii zużywanej. Więc to jest bardzo wysoka wartość. Dla porównania w Polsce, jak sprawdzałem w poniedziałek, w tym krytycznym momencie, kiedy Paks miał być zamykany, no to nasz import energii to było około 1,5%. Więc to jest różnica pokazująca w skalę problemu, z jakim teraz mierzą się Węgrzy. I trzeba też sobie uzmysłowić, że potencjalne problemy energetyczne Węgier łatwo mogą się rozlać na resztę Europy, w tym na Polskę. No bo jesteśmy jednym systemem, jedną wielką miedzianą płytą. Jeżeli doszłoby do jakichś turbulencji u naszych południowych sąsiadów i dalej, no to mogłoby to odbić się czkawką także w polskim systemie elektroenergetycznym.
1: Ale w jaki sposób? Jeżeli jesteśmy w miarę niezależni, pan mówi, że importujemy 1,5% zapotrzebowania. Ja wiem, że jesteśmy w sieci, że Europa jest w jakiejś sieci energetycznej, ale w jaki sposób problemy Węgrów mogłyby nam zaszkodzić?
0: Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw uświadomić sobie, że system europejski, system elektroenergetyczny Europy operuje na stałych parametrach prądu. Chodzi o parametry jakościowe, chodzi o częstotliwość i wpływ na te parametry ma stabilność po prostu mocy dostarczanych do tego systemu względem zapotrzebowania. To znaczy, jeżeli dostarczamy tyle mocy, ile mamy zapotrzebowania, no to system jest utrzymywany w stabilnych parametrach i działa prawidłowo. Natomiast gdyby było tak, że nagle na Węgrzech doszłoby do awarii jakiejś jednostki wytwórczej, na przykład elektrowni gazowej, z którą Węgrzy mają problemy, gdyby nie mogło tego pokryć inne źródło, czyli na przykład właśnie wygaszona elektrownia Paks, gdyby to była jeszcze noc i okres wysokiego zapotrzebowania na moc, bo noce byłyby tropikalne, a takie teraz są, no to mogłoby się okazać, że węgierski system elektroenergetyczny sobie nie poradzi z utrzymaniem stabilności, bo może też na przykład mieć problem z importem mocy. W takiej sytuacji może dojść do czegoś, co obserwowaliśmy w Hiszpanii w roku 2025. To znaczy system nagle by wpadł w głęboką nierównowagę, spadłyby te wskaźniki jakościowe w prądu, spadłaby na przykład częstotliwość i jednostki wytwórcze zaczęłyby się odłączać od systemu po to, żeby się ratować, bo zaburzenia częstotliwości systemowej czy inne zaburzenia innych parametrów jakościowych, na przykład napięcia, mogłyby doprowadzić do uszkodzeń w tych jednostkach. Więc automatyka systemowa zadziałałaby w ten sposób, że one by się zaczęły odłączać. I nastąpiłoby tak zwane kaskadowanie.

0: standardowe odłączanie elektrowni, które mogłoby rozciągnąć się na znacznie większą część Europy niż tylko na Węgry. Bo jeżeli sięgniemy pamięcią do roku 2025 i do Hiszpanii, tam wtedy ten blackout, który wystąpił, no, rozlał się na Portugalię, ale też na część Francji, z tego względu, że te kraje były połączone z Hiszpanią. Z tym, że Hiszpania ma to do siebie, iż jest ona dosyć wyizolowaną częścią systemu europejskiego. Nie ma zbyt wielu połączeń z resztą kontynentu, więc dlatego ten blackout udało się ograniczyć. Tymczasem zaburzenia płynące z węgierskiego systemu mogłyby bardzo szybko przejść na inne kraje, na przykład na Słowację, na Czechy, na Słowenię, na kolejne systemy. No i jeżeli tam nastąpiłyby takie właśnie działania jak kaskadowe odłączanie się bloków, no to też ryzykujemy, że doszłoby to do Polski. I to byłby duży problem. To byłby naprawdę duży problem w Europie Środkowej. Zakładamy, że największe szanse na wydarzenie się czegoś takiego są w godzinach od mniej więcej 18 do 22, kiedy cały czas jest ciepło, jest wysokie zapotrzebowanie na moc, ale nie pracuje już fotowoltaika, przynajmniej tak w intensywną mocą jak w ciągu dnia. No i dlatego te godziny są krytyczne i dlatego na przykład w tych właśnie godzinach wczoraj polski operator systemu elektroenergetycznego OPS ogłosił tak zwane okresy przywołania na rynku mocy, czyli no taki specjalny slot czasowy, kiedy sięgnął po pomoc mocową z podmiotów, które mają podpisane tak zwane kontrakty mocowe, po to właśnie, żeby w razie czego mieć do dyspozycji dodatkowe możliwości stabilizowania sytuacji.
1: Panie Jakubie, Piotr Piętka, nasz korespondent między innymi na Węgrzech, mówił też o kłopotach słoweńskiej elektrowni, podobnych jak ta, jak tej węgierskiej. O co chodzi? Wiemy coś na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o słoweńską elektrownię, to niestety nic nie potrafię powiedzieć, okay, bo nie znam tej sytuacji. Wiem na przykład, że podobne problemy mają Rumuni z elektrownią jądrową Czarna Woda, mają Serbowie z tamtejszą największą elektrownią wodną, która musiała ograniczać swoją pracę. No i tu jest jeden duży znak zapytania, jeżeli chodzi o utrzymanie stabilności regionu, bowiem on w ciągu nocy, powiedzmy szerokim obrębie Półwyspu Bałkańskiego, tamtejszy system stoi na elektrowniach węglowych. Na elektrowniach, które są często dosyć stare. Mowa tutaj o jednostkach ulokowanych w krajach poza Unią Europejską, na przykład w właśnie z Serbii, w Bośni, w Kosowie. To są moce, które mogą być awaryjne. I kiedy są dociążane przez warunki atmosferyczne, takie jak te panujące obecnie, no to łatwo tam o awarię. I to jest coś, co też niepokoi, jeżeli chodzi o potencjalne źródła szerszych problemów dla elektroenergetyki.
1: A nasza, ta przyszła, specjalnie właśnie dlatego, nie wiem, w perspektywie i w konsekwencji problemów, z którymi się mierzymy teraz, będzie nad morzem?
0: Nasza pierwsza elektrownia jądrowa będzie chłodzona wodą morską, więc ona nie będzie miała takich problemów jak te, które są chłodzone wodą rzeczną.
1: Zakładamy, że tej morskiej nie zabraknie.
0: Tak, raczej zakładamy, że będzie jej nawet przybywać ze względu na podnoszący się poziom mórz. Natomiast to, co jest też istotne, za dosłownie 2 godziny w miejscu, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa, czyli w gminie Choczewo, odbędzie się oficjalne przekazanie przyszłego placu budowy w spółce Bechtel, która będzie wykonawcą i spółką, powiedzmy, inżynieryjną od prac budowlanych na miejscu. Więc no tutaj to jest ten taki przykład, że nie dość, iż no, budujemy tą naszą elektrownię jądrową, to jeszcze też wyciągamy pewne wnioski, jeżeli chodzi o sytuację hydrologiczną Polski, dlatego lokujemy ją nad morzem, tak żeby zabezpieczyć się na okresy suszy i niedoboru wody.
1: To jeszcze wróćmy przez chwilę do komunikatu o okresowym przywołaniu rynku mocy. Cóż to takiego? Mieliśmy z tym do czynienia we wtorek między 17 a 19.
0: To jest ciekawe narzędzie i dosyć wyjątkowo stosowane, bo Dotychczas mieliśmy cztery okresy przywołania na rynku mocy w historii, z czego dwa w roku 2026. I teraz polega to na tym, że operator systemu elektroenergetycznego podpisuje kontrakty mocowe z podmiotami, na przykład z jakimiś firmami.

0: przedsiębiorstwami, które albo ograniczają w okresach przywołania swoją konsumpcję energii, albo też świadczą dodatkową podaż mocy do systemu poprzez własne źródła wytwórcze. I okresy przywołania polegają właśnie na tym. Operator sygnalizuje, że w tych i w tych godzinach chce mieć dodatkowe moce, no i podmioty, które mają podpisane kontrakty mocowe, świadczą takie właśnie usługi.
1: I przywołuje tych, którzy mają nadmiar, a tych, którym może brakować, przywołuje do porządku. Bo to tak trochę brzmi.
0: Można tak to powiedzieć. To znaczy, to jest właśnie tak, taka swego rodzaju musztra, czy taki okrzyk dla energetyki, mający zgrupować dodatkowe moce do systemu, po to po prostu, żeby był taki dodatkowy bufor bezpieczeństwa poza tą rezerwą, którą operator musi utrzymywać w ramach swojej pracy.
1: No tak, tylko że najwyższe temperatury jeszcze przed nami. Czy przed nami też moment kryzysu?
0: To jest trudne pytanie. Na pewno musimy bacznie patrzeć na to, co się dzieje teraz w Europie Środkowej, gdyż tam sytuacja jest naprawdę trudna. Mowa tutaj nie tylko właśnie o Węgrzech, ale też o Rumunii, gdzie wprowadzono już stan zagrożenia energetycznego na terenie całego kraju. To jest dosyć szczególny środek, który ma umożliwić takie specjalne prace, jeżeli chodzi o podtrzymywanie rumuńskiego systemu elektroenergetycznego. Natomiast faktycznie te najbliższe dwa, trzy dni do momentu ochłodzenia się w weekend, kiedy już mamy mieć nieco niższe temperatury, będą dosyć trudne. I to trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć świadomość tego, że najbliższe kilkadziesiąt godzin będzie po prostu wymagające dla naszych systemów, zwłaszcza, że sytuacja hydrologiczna Polski jest naprawdę zła i dzisiaj rano słyszałem na przykład o tym, że w niektórych miejscach w Polsce jest już ograniczana podaż wody dla celów przemysłowych. Mamy ograniczenia w pracy elektrowni i ze względu na sytuację hydrologiczną. No i oczywiście też mamy w wielu gminach w naszym kraju ograniczenia związane z po prostu wodą użytkową, jeżeli chodzi o podlewanie ogródków czy mycie samochodów, więc to jest dosyć trudna okoliczność i musimy jakoś zacząć się do niej adaptować.
1: Panie Jakubie, a może miałby pan dla nas jakiś apel? Dla mnie, dla naszych słuchaczy, co my możemy zrobić, żeby poczuć coś w rodzaju solidarności wzajemnej, tak? Żeby nie nadwyrężać dodatkowo systemu w sytuacjach, w których nie musimy.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o takie apele, to oczywiście, żeby były skuteczne, muszą być naprawdę kolportowane masowo i wtłaczane do świadomości, żeby mogły, powiedzmy, zarezonować tak, by na przykład właśnie doszło do jakichś istotnych ograniczeń w podaży mocy, czy w poborze mocy w systemie. Natomiast takim apelem, który myślę, że w takich okolicznościach warty jest powtórzenia, to jest to, żebyśmy wreszcie przyjęli do wiadomości, że obecna sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Że to jest to, przed czym nas ostrzegano już od bardzo dawna. Coraz dłuższe, coraz częstsze, coraz intensywniejsze fale upałów. To nie jest wypadek przy pracy. To nie jest jakiś splot okoliczności nadzwyczajnych. To jest logiczna konsekwencja procesu, który zachodzi w naszej atmosferze. I my możemy mieć do tego procesu różne podejścia, możemy mieć na to różne poglądy, możemy różne emocje w sobie krzesać, myśląc o zmianie klimatu i globalnym ociepleniu. No ale rzeczywistość sobie nie robi zbyt wiele z naszego światopoglądu. Rzeczywistość będzie po prostu postępować dalej w miarę praw fizyki, biologii i chemii i będzie odbijać się na naszym życiu według właśnie tych prawideł.
1: Czy nam się to podoba, czy nie? Prawda, bo liczby tak nie kłamią. Jest. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja z Państwem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Cały czas trwa konferencja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poświęcona audytowi w Szpitalu Południowym. Mamy dla Państwa kolejne informacje.
2: Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. więcej niż zarabiali.

0: doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Po trzecie, szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką. Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach, ale to i tak 2 razy więcej niż wcześniej. Za te same zadania bez uzasadnienia. Rzecz czwarta. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy. Czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono 2 razy. I rzecz piąta. Koordynator SOR miał dostęp do szpitalnych kamer, a szpital nie prowadził żadnego rejestru, kto ma dostęp, kto i kiedy z niego korzystał. I w końcu rzecz szósta. Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo. A te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne. Do tego dochodzą kary od Narodowego Funduszu Zdrowia, prawie 1 300 000 złotych w badanym okresie. Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta. Audyt wytknął też uchybienia dotyczące obsady, stwierdzono pojedyncze przypadki dyżurów, podczas których dokumentacja nie potwierdzała obecności wymaganego lekarza systemu, a rejestracja SOR w dni robocze bywała obsadzona jedną osobą zamiast dwóch. I to są wszystkie te nieprawidłowości najbardziej istotne, bulwersujące, które zostały wykryte w tym audycie, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. I sprawy, drodzy Państwo, z grupy trzeciej, najbardziej poważnej, bo to najcięższy kaliber i to są kwestie, którymi powinna się zająć prokuratura i którym zajmuje się prokuratura. A mianowicie audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w 2 oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze. Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym, pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad 500 000 złotych. To są sprawy naprawdę bardzo poważne i nimi zajmuje się prokuratura. To oczywiście część nieprawidłowości wskazanych w audycie, ale na pewno te najbardziej nas wszystkich bulwersują.
1: I to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chwilę wcześniej pan prezydent powiedział, że dopóki nie ma audytu, to miasto nie do końca może reagować, bo nie wie. No to teraz już wie, czekamy na reakcję. Wiemy, że ten audyt, wyniki audytu zostaną opublikowane w piątek. Każdy z państwa będzie mógł sprawdzić, co jest w tych dokumentach. Ale włosy jeżą się na głowie, to jest chyba delikatne określenie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarz sam zatwierdzał swoje faktury. Pracował w jednym czasie w dwóch miejscach. Prezydent stolicy przedstawił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Zarzuty po tragedii pod Łowiczem. Śmiertelnie potrącony przez kombajn 11-latek zginął po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Fala upałów wpływa na uprawy winorośli we Francji. Branża obawia się kryzysu w produkcji wina. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura zajmuje się nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Większość z nich dotyczy tylko jednego lekarza, Dawida Kacprzyka, który już nie pracuje w placówce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wyniki audytu prowadzonego właśnie w tym szpitalu. Wynika z niego, że lekarz sam sobie zatwierdzał dokumenty rozliczeniowe. Gdy sprawa wyszła na jaw, Dawid Kacprzyk złożył korekty faktur na około 500 000 zł.
2: A mianowicie audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze.
1: Audyt wykazał też, że funkcja koordynatora SOR, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie nie istniała. Stawka godzinowa na tym stanowisku bardzo szybko rosła. Kontrola wykazała też inne nieprawidłowości w długości czasu pracy w szpitalu. Lekarz rekordzista miał dyżerować nawet 110 godzin bez przerwy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od piątku na stronach Urzędu Miasta będą dostępne wyniki audytów również w innych szpitalach w stolicy. Prezydent Warszawy zapewnił, że znajdą się tam wszystkie dane, jakie tylko można upublicznić. Kierujący kombajnem usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło przedwczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. 48-letni podejrzany kierował kombajnem bez wymaganego zezwolenia, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczynymi maszyny zmarł.
1: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Dwaj Kolumbijczycy z zarzutami pobicia i uszkodzenia ciała. Prokuratura rejonowa w Słupsku przesłuchała i postawiła zarzuty dwóm 35-latkom, którzy w sobotę w nocy zaatakowali kierowcę taksówki. Uderzyli mnie szklaną butelką w głowę, mówił nam pobity taksówkarz.
4: Tamten podbiegł już z butelką w ręku, no i zaczęła się zaraz szarpanina i zaczęliśmy się tam przepychać i szarpać, tak. Walczyłem, żeby mi się nic nie stało, tak, to było bardziej samoobrona i patrzyłem właśnie między innymi, czy inni nie ruszą na mnie, bo tam ich było właśnie bardzo dużo. Już widzę normalnie na oko, bo na początku była cały czas mgła, jakiś tam ból głowy.
1: Kolumbijczykom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W informacjach teraz rekordowe upały w Europie. Z początkiem sezonu winobrania we Francji wraca pytanie dotyczące ryzyka zmniejszenia produkcji wina. Istnieją obawy, że wyjątkowo gorący początek lata negatywnie wpłynie na jakość i wielkość zbiorów, pogłębiając w ten sposób trwający od kilku lat kryzys we francuskiej branży winiarskiej.
5: O niepewnej sytuacji świadczy fakt, że francuskie Ministerstwo Rolnictwa po raz pierwszy od lat zrezygnowało z publikacji tradycyjnych sierpniowych prognoz produkcji wina. Mają one zostać ogłoszone we wrześniu, kiedy dostępne będą pierwsze dane z winobrania. Jak podkreślają producenci, powtarzające się fale upałów, długotrwała susza i pożary sprawiły, że prognozowanie wielkości zbiorów stało się wyjątkowo trudne. We wschodniej Francji, w Burgundii i Beaujolais rekordowo wysokie temperatury sprawiły, że zbiory rozpoczną się wcześniej niż zwykle. Z kolei w innych regionach niekorzystne warunki pogodowe spowolniły dojrzewanie winogron. Francja jest drugim co do wielkości producentem wina na świecie. Jednak krajowy sektor winiarski od kilku lat zmaga się z kryzysem związanym m.in. z pogarszającymi się warunkami klimatycznymi. W ciągu ostatnich 5 lat produkcja spadła o ponad 15%, osiągając rekordowo niski poziom. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A na zakończenie upałów czekają też winiarze z okolic Tarnowa. Południowa część Małopolski jest uznawana bowiem za jedną z najlepszych dla uprawy winorośli w Polsce ze względu na nasłonecznione stoki.

0: Oki. Przyjmuje się, że najlepszą temperaturą dla winorośli jest od 25 do 30 stopni, podkreśla Wiesław Chlipała, właściciel winnicy Janowice.
1: Winorośl nie lubi takich bardzo wysokich temperatur. Winorośl w temperaturze powyżej 30 stopni już zamyka w liściach swoje aparaty szparkowe, żeby zapobiec nadmiernemu odparowywaniu wody. W związku z czym myślę, że w tym momencie, kiedy tu mamy 38 chyba stopni, to winorośl czeka. Zamknęła się, aż się ochłodzi.
0: Niestety dziś i jutro winorośle w Małopolsce nie odpoczną. Szczegóły za moment w prognozie pogody.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w ponad połowie kraju, w południowej i centralnej części Polski. Na termometrach już jest od 23 stopni nad morzem do 34-35 w Rzeszowie. W południowo-wschodniej części kraju temperatura może dojść dziś nawet do 40 stopni. W prognozach są też burze i silny wiatr w godzinach popołudniowych na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 11.07. Sprawdzam dla Państwa to, co dzieje się w sieci i jest tak. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by użytkownicy zalogowali się do aplikacji M-Obywatel najpóźniej do 5 sierpnia, a 5 sierpnia to, proszę Państwa, dziś. Dowody osobiste stracą ważność 5 sierpnia, ważna aktualizacja w M-Obywatelu, zaloguj się do aplikacji i tak dalej, i tak dalej. No to podążając za tymi informacjami, sprawdzimy, o co chodzi w tych komunikatach. Szymon Palczewski, dziennikarz serwisu CyberDefense24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
7: Co musimy zrobić? Odinstalować, zainstalować i zalogować się, czy niekoniecznie aż tyle czynności?
8: Nie, wystarczy, szanowni państwo, że zalogujecie się do aplikacji M-Obywatel. Można powiedzieć, że to tylko tyle. Po zalogowaniu możecie otrzymać taki komunikat o odświeżeniu dokumentów, ale to jest tylko i wyłącznie taka kwestia czysto informacyjna. Więc dzisiaj, szanowni państwo, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, logujemy się do M-Obywatela, aby właśnie te nasze cyfrowe dokumenty nie straciły ważności, no bo jeżeli wygasną te certyfikaty, no to wtedy mamy troszkę więcej do roboty niż jedno kliknięcie.
7: No tak, ale ja nie dostałam komunikatu, że moje dokumenty się zaktualizowały, to nic?
8: Nic się nie dzieje. Jeżeli pani faktycznie się zalogowała, to wszystko jest w porządku. Nie wszyscy użytkownicy mogą otrzymać taki komunikat. Tutaj wyjątek, bo zapewne słuchają nas też studenci. Wyjątek stanowi właśnie legitymacja studencka. I tutaj uwaga, część z państwa, głównie studentów oczywiście, będzie musiała samodzielnie zaktualizować swój dokument, czyli tą legitymację studencką, ale spokojnie, to też nie jest nic trudnego. Dostaniecie powiadomienie, udacie się do dziekanatu, pobierzecie sobie nowy kod QR i wszystko będzie działało sprawnie i bezpiecznie.
7: Każdy student musi iść do dziekanatu po kod QR?
8: No niestety tak to wygląda w przypadku legitymacji.

0: Fajki.
1: Studenckie. No dlatego, jak to się mówi, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Komunikat ministerstwa wyszedł już jakiś czas temu, więc ci, którzy śledzą, są zainteresowani aplikacją, to na pewno już to zdążyli zrobić. Ale no z reguły, jak to mówi się, nie odkładajmy tego wszystkiego na ostatnią chwilę, bo potem, tak jak pani wspomniała, mogą być jakieś kolejki i oszczędność czasu tutaj jest cenna.
0: Kto zostawia to na ostatnią chwilę, ręka w górę? Pewnie.
1: Na pewno nie.
0: Wiele jest takich osób. Patrzę w tej chwili w usługi, bo specjalnie na użytek naszej rozmowy otworzyłam swojego M-Obywatela i mamy tak. Zastrzeż dokument bezpiecznie w sieci, sprawdź dowód i tak dalej. Szkolenia obronne, poradnik bezpieczeństwa, recepty, księgi wieczyste, paszport, podpis kwalifikowany, załatw sprawę i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś w świecie, w Europie, dobrze, ma takie narzędzie jak my?
1: No tutaj naprawdę, tak jak pani wymieniła, jest tego szereg usług, szereg takich cyfrowych dokumentów. Można powiedzieć, że M-Obywatel jest unikatowy. Podobną aplikację posiadają Ukraińcy na Ukrainie, to jest DIA, ale no jednak M-Obywatel to jest, można powiedzieć, taka nasza perła w koronie, którą możemy się szczycić faktycznie za granicą. I co ważne...
0: Panie redaktorze, ja wiem, że pan o tym wiedział. Przykro mi, musimy przerwać naszą rozmowę,
1: oczywiście,
0: ale najważniejsze informacje padły. To jeszcze dla państwa ważna informacja. Dlaczego? Otóż premier podpisał pierwszy z 200 dokumentów nominacji na asesorów. Posłuchajmy pana premiera.
2: Jakim jest uzyskanie kontrasygnaty premiera, mojej konkretnie? To wynika jednoznacznie z konstytucji. Nie chodzi o prestiż. Sprawa może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowaną procedurą, taką legalistyczną, a tak naprawdę dotyczy nie tylko tej grupy asesorów, młodych, ambitnych ludzi, którzy skończyli odpowiednią publiczną szkołę, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, żeby stać się asesorami, a w przyszłości sędziami. Ta grupa 200 asesorów, gdyby została legalnie nominowana, mogłaby rozpatrzyć miesięcznie 10 do 11 tysięcy spraw. Ponieważ, jak państwo wiecie, asesorzy mogą także orzekać, zanim staną się w pełnym tego słowa znaczeniu sędziami. To orzekanie ma sens wtedy, kiedy jest legalne. Dramat tej sytuacji polega na tym, że dwie instytucje odpowiedzialne za ochronę i respektowanie konstytucji zawiązały coś na kształt politycznego spisku, aby tę konstytucję złamać. Trybunał Konstytucyjny, ten w składzie nieprawidłowym, no, używam tej nazwy przez zwykłą uprzejmość, nie ma to nic wspólnego z prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym i osobiście pan Święczkowski, postanowili odpowiedzieć pozytywnie na zamówienie pana prezydenta Nawrockiego, stwierdzając, że tego typu dokumenty nie wymagają kontrasygnaty premiera. Tak jak powiedziałem, nie chodzi o moją satysfakcję. To jest w końcu 200 podpisów, trochę roboty. Chodzi o to, że jeśli ktoś uzna, że orzeczenie, jakie wydał asesor, który nie ma kontrasygnaty premiera, jest nieważne i może w związku z tym de facto uniemożliwić podejmowanie jakichkolwiek działań tej grupie asesorów. Na szczęście prezesi sądów, do których dotarł wadliwy dokument bez kontrasygnaty premiera, zgodnie zresztą z oświadczeniem, stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odesłali do KRS-u wszystkie dokumenty z intencją, aby trafiły do mnie na moje biurko, tak aby ta kontrasygnata w jakiś sposób, chociaż wbrew woli prezydenta i pana Święczkowskiego, żeby ta kontrasygnata na tych dokumentach się znalazła. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 lipca jest jednoznaczne. Zgodnie z artykułem 144 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, akty urzędowe prezydenta niewymienione wprost w tym przepisie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Żeby nie było wątpliwości, jako premier otrzymywałem do kontrast

sygnaty tego typu dokumenty od wszystkich prezydentów, w tym także od poprzedniego prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Nikt nie miał żadnych wątpliwości, że zgodnie z konstytucją, z zasadami naszego ustroju politycznego, tego typu decyzje urzędowe prezydenta wymagają także podpisu, czyli tej kontrasygnaty premiera. To jest kolejna próba de facto złamania konstytucji na rzecz zmiany ustroju bez zmiany konstytucji. Takie działania byłyby możliwe, gdyby, tak jak chce tego prezydent Nawrocki, zmieniono konstytucję, ale na razie obowiązuje aktualna konstytucja. Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście odpowiedzialność zarówno nominowanych asesorów, jak i prezesów regionalnych i Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziły do tego, że dzisiaj złożyłem te pierwsze, ale kolejnych 200 podpisów złożę zaraz po tej konferencji prasowej i dzięki temu asesorzy, ci, którzy zdobyli odpowiednie wykształcenie i dostali nominację od prezydenta Nawrockiego, będą mogli legalnie podjąć swoją pracę. Nie muszę chyba nikomu wyjaśniać, jak bardzo Polacy czekają na przyspieszenie spraw w sądach i to robi wrażenie. Te 10-11 tysięcy spraw miesięcznie, jakie ta grupa mogłaby rozstrzygać, w jakich mogłaby orzekać, to jest naprawdę duża sprawa też dla każdego polskiego obywatela. Ja nie znajduję słów krytyki dla tej gierki politycznej, a w tle przede wszystkim dla łamania takiego ewidentnego naruszania konstytucji. Jak Państwo widzicie, ja staram się bez napinania jakichś emocji, staram się zawsze rozwiązywać problemy wynikające z niekonstytucyjnych działań, w tym przypadku prezydenta Nawrockiego. Ale szkoda chyba trochę i nerwów. Szczególnie żal mi było tej grupy asesorów, bo oni nie poszli do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, żeby się bawić w jakieś polityczne zapasy, tylko chcieli zostać sędziami w przyszłości, chcieli orzekać. I stali się ofiarami tej dość podłej i małej gry. Ale tak jak w kilku innych przypadkach i tutaj, myślę, znaleźliśmy salomonowe wyjście i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa tak złożona kontrasygnata, nie na takim dokumencie wysłanym przez prezydenta, ale na dokumentach, które każdy nominowany otrzymał, tam gdzie jest podpis prezydenta Nawrockiego, będzie też mój podpis i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa będzie spełniony wymóg, chociaż wbrew woli prezydenta Nawrockiego, będzie spełniony wymóg kontrasygnaty premiera. Mi korona z głowy nie spadnie, dla mnie ważny jest efekt końcowy. Jak mam nadzieję, że wszyscy jakby zrozumieli wagę sprawy. Nawet jeśli wydaje się, tak jak powiedziałem, trochę formalna i trochę skomplikowana, to tak naprawdę mamy do czynienia z takim zupełnie niepotrzebnym, powiedziałbym absurdalnym, ale też groźnym zamachem na konstytucję. Po raz pierwszy w sposób tak jawny i tak jak powiedziałem, no bardzo szkodliwy, z bardzo wadliwymi argumentami i z bardzo złymi konsekwencjami dla asesorów, dla polskich sądów i dla tych, którzy czekają na orzeczenia polskich sądów z niecierpliwością. To tyle w tej sprawie. Wiem, że tematem dnia tak czy inaczej będzie upał. Tutaj na sali siedzą koledzy Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, pan Konrad Puchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej w polskim systemie elektroenergetycznym. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu to może być pod 40 stopni, ale na szczęście mimo ograniczonej pracy w elektrowniach Kozienice, Połaniec,

To są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków, ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie według oceny ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą. Wczoraj, 4 sierpnia, ta dostępna nadwyżka mocy mogła spaść poniżej wymaganego poziomu i dzisiaj ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni i systemu ciepłownictwa. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów. Tę lipcową falę dobrze pamiętamy. No, teraz ta sierpniowa fala z rekordowymi temperaturami. I muszę powiedzieć, że z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Po pierwsze to, że budujemy ten zdywersyfikowany model, gdzie mamy różnego typu źródła energii, w tym tak wyklinane przez niektórych odnawialne źródła energii. No mówiąc wprost, w tych dniach, kiedy niektórzy muszą ograniczyć produkcję energii, bo jest za gorąco, to w tych dniach fotowoltaika akurat dostarcza tej energii więcej niż kiedykolwiek. I dlatego fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny, bo oczywiście chcielibyśmy mieć więcej tego typu instalacji. Jak Państwo pamiętacie, już nie będę przypominał słynnego OZE SROZE, pana Czarnka, ale pamiętacie Państwo weto prezydenta w sprawie wiatraków. Nie ulega wątpliwości, że w bilansie energetycznym Polski najbardziej potrzebne byłyby dodatkowe wiatraki na lądzie. Te offshore, jak wiecie, jest bardzo ambitnym projektem w Polsce, ale to jest tak czy inaczej relatywnie drogi prąd ze względu na charakter inwestycji. I no dobrze byłoby, aby wreszcie moi oponenci poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że potrzeby energetyczne wymagają jeszcze do inwestowania. I to nie jest na jakąś wielką skalę, bo też nie możemy przesadzić, jak wiecie, stabilność sieci wymaga zrównoważonego i właśnie takiego zróżnicowanego rynku energii. Też no, cieszę się, że możemy to powiedzieć, że na przykład dzisiaj, jak kończyliśmy rozmowę z panem prezesem, z panem ministrem, to Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię. Wczoraj importowała. Być może dzisiaj też będzie wieczorem importowała. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumunii, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski. Na pewno Państwo się nie zdziwicie, że wymienię na przykład Niemcy jako państwo, które nas wsparło w tym czasie. Importowaliśmy stamtąd między innymi, ale też ze Szwecji, z Czech prąd, tak aby zachować pełną kontrolę nad systemem. Także nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce. Natomiast no, uprzedzamy wszystkich te temperatury, te 37-38 stopni w wielu miastach. To jest wielkie zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia obywateli, tych, którzy pracują w ciężkich warunkach. I więc bardzo proszę, aby wszyscy, już rano o to też prosiłem szczególnie pracodawców, żeby wszyscy potraktowali ten dzień, bo ten dzień jest akurat szczególny, prognozy na to wskazują, żeby być bardzo ostrożnym, uważnym i żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie. Praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.

0: Dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry, Kamil Dziubka, Onet. Panie premierze, to skoro jest prawie rocznica zaprzysiężenia prezydenta, to chciałem spytać o taką refleksję z tej rocznej koabitacji z Karolem Nawrockim. Plus, czy między panami w ostatnich tygodniach i miesiącach była jakakolwiek linia bezpośredniej komunikacji? Czy wy rozmawialiście ze sobą, wymienialiście, nie wiem, SMS-y? Plus, czy przez ten rok prezydent Nawrocki w czymkolwiek pana zaskoczył? Dziękuję.
2: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim. Zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości. Zawsze. Wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga w sposób szczególny. No, tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Także skontaktowałem się od razu z prezydentem Nawrockim i także zasugerowałem, aby w najbliższym czasie zrobić poważną, nie medialną, ale taką bardzo serio naradę także z generałami na temat też radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej, antyrakietowej. Akurat wtedy, kiedy kontaktowałem się z prezydentem Nawrockim, miałem też w pamięci jego decyzje blokujące sejf. Jak państwo pamiętacie, sejf w wielu wymiarach miał także finansować, i mówię tu i o wojsku, instytutach naukowych, o Straży Granicznej, o policji, także elementy związane bezpośrednio z zagrożeniem z powietrza. Ważne dla Straży Granicznej przy ochronie granicy, ważne dla systemu obrony cywilnej i ważne dla wojska. My te pieniądze z sejf, których prezydent chciał, ale nie zablokował, my te pieniądze inwestujemy przede wszystkim w te projekty związane i z tarczą wschód, i z tą tarczą antydronową. To wymaga nieustannego, elastycznego systemu, kosztownego zaangażowania naukowców. I tutaj pan prezydent źle się przysłużył, blokując decyzje, które nam ułatwiłyby wydawanie tych pieniędzy. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce, i o to apelowałem niedawno do prezydenta i do prezesa Kaczyńskiego, do innych liderów prawicy. Bardzo bym chciał, żeby prezydent w sposób jednoznaczny stał po stronie tych, którzy dzisiaj mają lęki, mają obawy, że przemoc na ulicy, chamstwo, takie zachowania dość typowe dla niektórych paraprzestępczych środowisk, często związanych z grupami kibolskimi. Ja bym wolał, żeby, i to chyba jest zrozumiałe. Ja jestem odporny, jak się domyślacie, też z racji mojego życiorysu, ale wiem, że ludzie coraz częściej obawiają się tego, że na ulicy może się coś złego zdarzyć. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jakie jeszcze refleksje? Ten problem z asesorami pokazuje, że każdy, kto miał nadzieję, ja nie miałem tej nadziei, ja nie jestem niczym zaskoczony. Ale niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności i rządów prawa. Jeśli ktoś jest zaskoczony, dziwię się, bo ja nie miałem żadnych wątpliwości, że ten zły kierunek będzie przez prezydenta Nawrockiego kontynuowany. Osobiście też jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna. To było w kampanii. I właściwie dość jednoznacznie obiecał, że będzie wspierał jakieś takie umiarkowane rozwiązania. No i myśmy przygotowali takie umiarkowane rozwiązanie. Ustawa o statusie osoby najbliższej. Bardzo umiarkowane, zero ideologii. Nawet prezydent Duda już by nie mógł krzyczeć, że LGBT to ideologia i tak dalej, bo to były praktyczne

0: rozwiązania dla setek tysięcy par w Polsce. Dwupłciowych, jednopłciowych, bez znaczenia. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Tak, to ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył. Z tymi trzema sprawami.
1: Dzień dobry panie premierze, Monika Miller, Polsat News. Chciałam zapytać o sytuację na rynku paliw. Czy rząd planuje interwencję? Co wynika z analiz prowadzonych przez rząd i czy będzie powtórka programu CPN?
0: Mam dzisiaj spotkanie temu poświęcone, także przede wszystkim z ministrem finansów. Generalnie ten wielowymiarowy kryzys energetyczny oczywiście wymaga takiego nieustannego monitorowania, analizowania, przewidywania, co się może stać. My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. I no, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz będzie odblokowana. I no, te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem. No, trzymajmy kciuki za prognozy i zapowiedzi prezydenta Trumpa, no bo ta wojna wszystkich nas już, wszystkich na świecie, ale tu w Polsce też to odczuwamy dotkliwie, bardzo dużo kosztuje i no wiem, że ciągle niektórzy licytują się różnymi informacjami albo interpretacjami, czy w Polsce jest za drogo, czy jest taniej niż gdzie indziej. No, my tak balansujemy między drugim a siódmym miejscem od dołu w Europie, więc na tle wszystkich naszych partnerów nie jest źle. Ale z punktu widzenia polskich kierowców jest fatalnie, no bo te ceny są dramatyczne. Więc no, każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło. Ale poczekajmy te 48 godzin.
2: Dzień dobry panie premierze, Adrian Borecki, Telewizja Republika. Też dopytam kwestię paliw, bo minister Motyka mówi, że Orlen ma najniższe marże z możliwych. No zatem po co pomysł podatku od nadmiarowych zysków koncernów, skoro te marże są najniższe? Kwestia Romana Giertycha. Prokuratura oskarża waszego posła Koalicji Obywatelskiej, że no nielegalnie wyniósł do mediów nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Czy będą konsekwencje dla Romana Giertycha? No i doniesienia Wirtualnej Polski. W jednym powiecie dyżurny nie zdążył dojechać do urzędu, w drugim nie usłyszał SMS-a i się nie obudził, a w trzecim czekał, aż zadzwoni się do przełożonego, do powiatu biłgorajskiego, gdzie ta rakieta spadła. Polecenie włączenia syren przyszło mailem 4 minuty po wybuchu, tak donosi WP. Jak to ma się do pańskich słów, że wszystko zadziałało tak, jak powinno? I kwestia wojewody podkarpackiego Teresa Kubas-Hul. Otrzymałem informację o jednej z posłanek waszej koalicji, że zatrudniła w urzędzie swojego szwagra na stanowisku dyrektora Wydziału Infrastruktury. No, czy tutaj nie pachnie nepotyzmem? Dziękuję.
0: Tej ostatniej sprawy nie znam, sprawdzę osobiście. Na tym tle jestem bardzo wrażliwy. Jeśli potwierdzi się zarzut nepotyzmu, to podejmę natychmiast stosowne decyzje personalne. Ja oczywiście znam ten materiał Wirtualnej Polski. No, osobiście nie czuję się... Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś z tym żyję. Ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, że nie, no, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
2: Chodzi o pana zapewnienia, że wszystko zadziałało tak, jak powinno. No jednak nie zadziałało.
0: Tak, z punktu widzenia też, no, z punktu widzenia premiera, ważne było, jak działa w takiej sytuacji Ministerstwo Obrony Narodowej, generałowie odpowiedzialni, no, przede wszystkim dowództwo sił zbrojnych, piloci, te procedury stricte wojskowe, syreny. Jeśli i też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%, to wiem.

0: kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, no nie stanęli na wysokości zadania. Intuicja mi podpowiada, że włodarzami tych powiatów nie są moi polityczni znajomi. Sprawdzę tę sytuację. Dotyczy to jednego miejsca według informacji Wirtualnej Polski i też sprawdzę bardzo dokładnie, co takiego się stało, że nie w tym samym momencie wszędzie, gdzie powinny, syreny zawyły. Nie, jeszcze w tej chwili nie wiem, na ile ta informacja jest prawdziwa i kto za to odpowiada, jeśli ta informacja jest prawdziwa. Ale oczywiście podzielę się z Państwem wynikami tego szybkiego, myślę, że kilkugodzinnego badania.
1: I następne pytanie.
0: Gdyby się okazało, że pan poseł Giertych cokolwiek zrobił nielegalnie, na przykład wyniósł te materiały, to oczywiście poniesie konsekwencje i prokuratura czy konkretna jedna osoba?
2: Rzecznik prokuratury pan Skiba mówi wprost, że no jedyną osobą, która miała dostęp do tych nagrań, był właśnie Roman Giertych. I że no wskazuje wprost na Romana Giertycha, że to on wyniósł do mediów, konkretnie do Gońca, te materiały.
0: Nie odniosłem takiego wrażenia, że prokuratura oficjalnie stwierdziła, że pan Giertych odpowiada za nielegalne wynoszenie dokumentów. Ale dobrze, że pan zwraca uwagę na tego typu sytuację. Ja zapytam wprost prokuratora generalnego, czy takie jest przekonanie prokuratury. Jeśli tak, to oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Nie tylko oświadczeń prasowych, ale także dochodzenia. I proszę mi wierzyć, Roman Giertych, z mojego punktu widzenia człowiek zasłużony w niektórych sprawach, w niektórych kontrowersyjny, nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out. Jak Państwo pamiętacie, zyski od ponadnormatywnych, podatek od ponadnormatywnych zysków koncernów paliwowych, to nie jest tylko Orlen. I chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić. I to nie jest tylko państwo polskie, bo Orlen w połowie też własnością rozmaitego typu funduszy. Ale mówimy o wszystkich obecnych na rynku w Polsce. Zawsze tak było, że w sytuacjach krytycznych, kiedy ceny szalały z różnych powodów na świecie, to na końcu okazywało się, że koncerny paliwowe umieją w takich sytuacjach o siebie zadbać. Nie ma żadne, i to nie ma akurat związku z wysokością marży. Po prostu paliwo jest dużo droższe i siłą rzeczy to powoduje, że ci, którzy paliwami handlują, mają z reguły wyższe dochody. I proszę się nie niepokoić. Ja to też konsultowałem z głównymi graczami na rynku. Bo przecież taki podatek, który miał pomóc w sfinansowaniu CPN, czyli tych tańszych paliw w Polsce, taki podatek będzie trafiłby do budżetu państwa, jeśli te ponadnormatywne zyski by się pojawiły. Pana troska o to, że Orlen być może nie będzie miał takich zysków, jest bezzasadna. Jak nie będzie miał takich zysków, to ten podatek nie będzie bolesny. Niestety w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo prezydent Nawrocki stanął po stronie koncernów i tak jak powiedziałem, nie tylko polskich, po stronie koncernów, a nie po stronie kierowców. Tu sprawa jest taka ewidentna. Jak dzisiaj będę rozmawiał z ministrem finansów, jak myślicie, łatwiej będzie mi go przekonać, żeby wysupłał kolejne pieniądze na to w sytuacji, kiedy prezydent Nawrocki to zawetował? Nie. Wszystkim nam jest trudniej, ale na końcu płaci Kowalski na autostradzie. Mówię o autostradzie, bo tam jest najdroższe paliwo z reguły.
1: I kolejne pytanie.
3: Dzień dobry, Barbara Sobska, TVN24. Panie premierze, wracając trochę do prezydentury Karola Nawrockiego. Z perspektywy czasu, jakiej wagi politycznej zawodnikiem okazał się Karol Nawrocki, to raz. I dwa, wracając do pana słów po orędziu Karola Nawrockiego, zwracał pan uwagę na zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy, już rok temu, według pana miał mieć świadomość zmiany warty na prawicy i że lider jest teraz nowy. Czy po roku pan by powiedział, że się dokonało, czy wycofał się z tych słów?
0: Wydaje się, że fakty z ostatnich tygodni potwierdziły tę moją diagnozę. Ona nie była jakoś szczególnie oryginalna i nie wymagała jakiejś nadzwyczajnej wnikliwości. Jarosław Kaczyński

przegrywa to swoje przywództwo na prawicy z różnych powodów. No to jest secesja pana Morawieckiego i jego grupy, ale to jest też oczywiście silniejsza pozycja polityczna prezydenta Nawrockiego i no, sami znacie, przecież komentujecie, obserwujecie ten polityczny światek PiS-u od wielu, wielu

0: tego typu opinie wygłasza po tamtej stronie. I tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. I nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
1: I to był premier Donald Tusk. O bardzo wielu sprawach zaczęło się od kontrasygnaty pod nominacjami asesorskimi. Zdaniem pana premiera prerogatywy pana prezydenta tutaj nie wystarczą do nominacji. Potrzebna jest także kontrasygnata. Powiedział Donald Tusk o absurdalnym jawnym zamachu na konstytucję, że Karol Nawrocki miał się dogadać z Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie. To była jedna z ważniejszych części tej konferencji. A z nami Rafał Kalugin, publicysta tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan premier był też pytany o to, czym zaskoczył go przez ten rok Karol Nawrocki. Wspomniał pan premier o blokadzie sejf. A pana czym zaskoczył pan prezydent?
2: No właśnie, ja nie jestem specjalnie zaskoczony tym pierwszym rokiem kadencji. No gdyż właściwie to, co zapowiadało wejście Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego, zostało zrealizowane. On jest, no, jak dla mnie, prezydentem szalenie przewidywalnym, który jeżeli,
1: jakkolwiek to
2: jeżeli
1: brzmi,
2: ma okazję tak wejść w konfrontację z rządem, to wchodzi. To jest taki dla mnie charakterystyczny element, że jest taką tradycją polityczną w Polsce od wielu lat, no, że jak pojawia się na stole jakaś uchwalona, kontrowersyjna ustawa, to prezydent wchodzi w namysł, zastanawia się, cała Polska myśli, podpisze, nie podpisze. No tutaj wiadomo z góry, że jeżeli jest zasugerowane, że prezydent ma wątpliwości, to że na końcu nie podpisze. Tak, i tak, sejf...
1: Może tylko zaskakująco długo się wahał.
2: No tyle, ile mu konstytucja daje na to czasu, tak? I ja nie potrafię znaleźć chyba żadnego przypadku takiego, kiedy ono jednak zważył okoliczności i jednak doszedł do wniosku, że lepiej podpisać. Może ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, ale to też nie był jakiś wyraz specjalnej łaskawości wobec rządu, tylko tam zderzyły się dwie różne perspektywy prawicowe, pisowska i konfederacka, i coś trzeba było wybrać. Chociaż no, sejf istotnie jednak mimo wszystko było dla mnie zaskakujące, bo jednak do pewnego momentu można było odnieść wrażenie, że istnieją pewne obszary negocjacyjne, które prezydent tak do końca no, nie traktuje jako właśnie jako arenę konfrontacji. To było bezpieczeństwo, no ale skończyło się jak się skończyło. I od tej pory również tam no ta logika wojny jest obowiązująca, więc no cóż, no mamy do czynienia z zupełnie innym prezydentem niż w przeszłości. To jest zupełnie nowy model prezydentury. No ale właśnie w tym, co robi Karol Nawrocki, no moim zdaniem jest za dużo tego elementu przewidywalności. To też na rządowi dosyć łatwo go może być w przyszłości na różnych obszarach rozgrywać.
1: Ale jest coś, czym prezydent mnie zaskoczył, bo tu w sprawie sejf się z panem zgodzę. Zaskoczył mnie tym, że tak niedługo, zupełnie po tym, jak zawetował ten rządowy projekt, wyjechał za granicę i powiedział, że nasze siły zbrojne doskonale się rozwijają dzięki kredytowi z Unii Europejskiej. Tym mnie zaskoczył, że tak szybko przyznał się do tego, że jego wcześniejsza decyzja miała podłoże tylko i wyłącznie polityczne.
2: No tak, ale to jest jakaś niespójność narracyjna, tak?
1: No, no tak, rozumiem, no, że się do tej niespójności czy do braku konsekwencji przyznał. To było dla mnie zaskakujące, że to się stało tak szybko.
2: No tak, no, tylko że stety czy niestety jego autorytet w elektoracie prawicowym no, jest na tyle silny, że on był w stanie odkształcić jednak percepcję programu SAFE, no, która była początkowo przecież dosyć pozytywna, a później po tej całej sprawie

0: przestała taką być, więc no, jego decyzje, niezależnie od takiego no, doraźnego znaczenia politycznego, faktycznego, no to też mają istotny wpływ na kształtowanie społecznej świadomości. Oczywiście ta wypowiedź, o której pani mówi, była adresowana do widza zewnętrznego. No w Polsce to tak...
1: przemknęło trochę, prawda?
0: To tak nie wygląda. Tak.
1: Ja nie powiem, że nie zauważenie, ale jednak. Polacy, zostaliśmy my zapytani w sondażu Polster dla Superekspresu o ocenę roku pana prezydenta. Nie jest źle. Po pierwszych 12 miesiącach pozytywne noty wystawiło mu 47% ankietowanych przez Polster. Źle ocenia go 43%, 10% cały czas nie ma zdania na ten temat. Jestem ciekawa pana opinii na temat roli Karola Nawrockiego, obecnej albo przewidywanej, przyszłej w projekcie Mateusza Morawieckiego. Myśli pan, że to już...
0: No, jak dotąd prezydent jest bardzo konsekwentny w tym, żeby nie ingerować w wydarzenia na scenie partyjnej, co ogólnie rzecz biorąc wydaje się politycznie roztropne, jeżeli ma ambicje stanięcia ponad tym układem politycznym. No tylko, że do końca nie wiadomo, tak? Bo w tej sprawie często zderzamy się z domysłami komentatorów, z podszeptami polityków. No sam prezydent nigdy nie wypuścił żadnej sugestii, jaki on ma stosunek do tego, co się dzieje na prawej części sceny politycznej. No być może ta jego wstrzemięźliwość no równie dobrze może wynikać no też z tego, że to jest dla niego całkowicie obcy świat, tak? On zanim został prezydentem no, to w ogóle nie był politykiem, nigdzie nie kandydował, nigdzie nie został wybrany, nie należał do żadnej partii. No więc to jest, no zwłaszcza, że ta scena prawicowa jest dzisiaj tak poszatkowana
1: i skomplikowana. No na prezesa IPN-u musiał zostać wybrany.
0: No ale no, no nie był de facto politykiem i w żadnej strukturze...
1: nie zmierzył się w jakimś kampanijnym wyścigu, prawda?
0: No ale też no, no nie był nigdy częścią żadnej struktury partyjnej, a żeby się poruszać w tym, to jednak no... prawnie, to trzeba mieć pewne doświadczenie. No więc no być może, a czy równie dobrze, jak sobie wyobrażam, no to może wynika się, czy ten jego dystans, wstrzemięźliwość, no właśnie także z tego, że jest to dla niego świat dosyć nieznany, w której lepiej się nie zagłębiać, bo się można potknąć i patrzeć lepiej z góry i czekać na to, co się będzie działo. No i też chyba jest dosyć silny jednak komponent miłości własnej pana prezydenta, który wychodzi na każdym kroku. On sprawia wrażenie, no, że się czuje takim pomazańcem narodowym, który jest no, właściwie powołany do przewodzenia. I, no,
1: ale myśli pan, że pan prezydent naprawdę to czuje? Czy tak,
0: tak,
1: czy tak dobrze gra?
0: Czuję. Nie, nie, ja myślę, że czuję. Zresztą jestem świeżo po lekturze wywiadu Rzeki z profesorem Nowakiem i te pokłady miłości własnej są tam bardzo duże, silne. Tam są takie, no, bardzo... aż deprymujące stwierdzenia. No, z tego, co pan prezydent mówi, wynika, że on naprawdę uważa, że do prezydentury nie wyniosły go mechanizmy, kalkulacje polityczne PiSu, tylko autentyczny, oddolny obywatelski ruch. Tam jest takie bardzo znamienne.
1: Nie, no wie pan, no napisać można wszystko, można też...
0: Ale po tonie, w jakim się tak? mówi, można rozeznać. Tam jest też takie bardzo charakterystyczna opowieść z wieczoru wyborczego, kiedy podano wyniki exit poll, jak wiadomo, w pierwszym terminie niekorzystne dla Rafała Trzaskowskiego, a Karol Nawrocki mówi, że jego to w ogóle obeszło, bo on od,
1: no nie bardzo, bo natychmiast opuścił, ja pamiętam.
0: Bo on od początku
1: wieczór,
0: wiedział,
1: prawda?
0: Że będzie prezydentem, aha, nie potrafi tego wyjaśnić, coś mu to w środku mówiło. Znaczy, to jest moim zdaniem spójne z jego publicznymi wystąpieniami, z tym, jak on o sobie mówi, w trzeciej osobie, prezydent Rzeczpospolitej, no to takie utożsamienie majestatu urzędu z majestatem samego siebie jest w tym przypadku bardzo silne i chyba silniejsze niż w przypadku poprzednika, który również miał takie predylekcje. No więc wracając do wątku.

0: No, nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie ta miłość własna też podpowiadała panu prezydentowi, no, że on nie musi wykonywać żadnych konkretnych politycznych ruchów tutaj w odniesieniu do tej sceny prawicowej, że jest na tyle mocną, na tyle popularną figurą, że w godzinie próby te skłócone partie same do niego przyjdą i no i on wtedy stanie na czele tego układu, wyznaczy przyszłego premiera i to będzie wstęp do zmiany ustroju w sposób formalny, bądź na początku nieformalny, z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. No tylko, że jak znam życie polityczne, to no jednak samo to nic nie przychodzi. Nad takimi układami trzeba pracować, a tutaj tej pracy nie widać, tak? No więc
1: może jeszcze za wcześnie na to przecież.
0: Może za wcześnie. Jak dotąd nie widać właśnie...
1: Bo jeżeli pan prezydent celuje w drugą prezydenturę, a tutaj to już możemy być pewni.
0: Każdy prezydent celuje.
1: Jasne. No to może jemu samemu się wydaje, że ma po prostu czas.
0: No, znaczy ja rozumiem, znaczy to jeszcze nie jest czas myślenia o reelekcji. Oczywiście każdy prezydent, no, wchodząc do urzędu, no, już ma w tyle głowy, że musi sobie zagwarantować drugą kadencję. A tylko, że to no, jeszcze nie jest moment praktycznego myślenia o tym, gdyż no, widząc, co się dzieje na prawicy, chyba trudno dzisiaj budować scenariusze, tak? Kto wystawi, jaki komitet, jaka partia? No, za 4 lata to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej.
1: Nie, wie pan, ja myślę, że w tej chwili to wszystko się ociera o jakąś ideę. Nawet nie o, o miejsca, czy o stronnictwa, czy o układy, tylko o samą ideę i rozwiązania, których pan prezydent ewentualnie dla siebie szuka. Świadomie używam słowa idea, no bo...
0: No, idee są tutaj dosyć wtórne, no, zwłaszcza, że te 4 partie prawicowe różnią się tylko na niektórych wymiarach i jest to bardziej stopniowanie niż zasadniczy podział, tak? Bo jeżeli Morawiecki mówi o sobie, że jest za rozwojem, to przecież żadna inna partia nie powie, że jest przeciwko, tak? I tak jest w stosunku do Unii. Znaczy jedyne, co chyba dzieli tak naprawdę, to stosunek do Stanów Zjednoczonych, no ale to też wynika z osobliwości, jaką wprowadza formacja Grzegorza Brauna. No, poza tym te narracje, one się oczywiście w odcieniach i w hierarchii akcentu, znaczy kładzenia akcentów, tak? One się różnią, ale tutaj nie ma jakichś zasadniczych ideowych różnic, a prezydent spaja, czy też próbuje spajać to wszystko, no nie tyle narzucaniem pewnej wizji ideologicznej, tylko raczej no, budowaniem wrażenia takiej siły.
1: A dotarł pan już do miejsca w książce, w którym pan prezydent zapewnia, że nie będzie się obawiał całować kobiet w rękę, nawet jeśli to, co się wydarzyło w Ząbkowicach Śląskich, było efektem zamachu, który miał właśnie zostać w taki sposób sprowokowany, że któraś z kobiet coś miała na dłoni i pan prezydent pocałował.
0: Ale to niepoważne jakieś jest. Zresztą tam takich...
1: No ale jest.
0: Tam takich fragmentów było więcej. Mnie to uderzył też taki fragment, gdzie on opowiada o którejś z tych debat przedwyborczych, że dostał informację, że poszukiwane jest jakaś jego domniemane nieślubne dziecko, że była szyta prowokacja, że na debacie wyborczej miała się pojawić no, ta rzekoma matka, której tak naprawdę nie było. No, nic takiego się nie wydarzyło, ale to nie przeszkodziło Karolowi Nawrockiemu spuentować na koniec, że ci ludzie, no, czyli jego oponenci polityczni, nie mają żadnych skrupułów i przekroczą każdą granicę.
1: No tak, ale to się
0: no,
1: układa...
0: Bardzo charakterystyczny zabieg retoryczny.
1: Oczywiście,
0: no
1: tak.
0: Bo właśnie ci ludzie nic takiego nie zrobili, a pomimo to przekroczyli granicę.
1: Ale wie pan, to się układa też w pewną całość, dlatego że kiedy była mowa o nominacjach dla oficerów służb różnych, no to był argument, tak, że pan prezydent sprawdza ich uwikłanie w jego kampanii.

0: więc tak, niewykluczone, tak, że to było to. Ale rysuje się panu obraz niezłomnego człowieka, jak, takiego jak na przykład Donald Trump, który no, buduje tak konsekwentnie swoją siłę, pozycję, imidż, że nawet nie będzie się bał kobiet całować w ręce.
1: Nie, już tak mówiąc poważnie i zostawiając te całowanie rąk, to trudno to chyba porównywać, tak? No jednak umiejscowienie.
0: Nie, ja pozwoliłam sobie na
1: Trumpa
0: taką
1: jest
0: delikatną ironię, ale
1: zupełnie inne. No Trump ma całą gamę możliwości oddziaływania na politykę wewnętrzną, na politykę zagraniczną. No w zasadzie promieniuje na cały świat, a w przypadku Karola Nawrockiego wiemy, że ten arsenał możliwości jest bardzo ograniczony. Znaczy on, jego model prezydencki w pewnym momencie przewiduje rozpychanie się w tym gorsecie i stosowanie rozmaitych uzurpacji, gdyż on, manifestując ogromne ambicje i będąc pozbawionym faktycznej sprawczości, której konstytucja przewiduje bardzo mało, no, jednak musi cały czas zwiększać,
0: w jakichś formach tę siłę demonstrować, prawda?
1: Demonstrować, no ale ponieważ nie ma ujścia, no bo nie ma faktycznego efektu, rząd nauczył się te weta ignorować, jakoś z nimi żyje, no to no, on musi szukać coraz więcej obszarów, żeby gdzieś no, jakieś nowe pole konfrontacji otworzyć. No i ponieważ skończyły się konstytucyjne możliwości, to jest poszukiwanie takich no, lekko wychodzących poza gorset.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dziękuję. Rafał Galugin, Tygodnik Polityka, z nami w Polskim Radiu 24. Małgorzata Szachowska, dziękuję państwu za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek dyżury trwające nawet 5 dni i nieistniejąca funkcja koordynatora SOR. Dla Dawida Kacprzyka prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Kolejna odsłona sporu na linii premier-prezydent. Donald Tusk podpisał nominacje asesorskie. Prezydent mianował bowiem asesorów bez kontrasygnaty szefa rządu. Będą też ekstremalne upały w Polsce. Na termometrach nawet 40

0: 30 stopni nasz reporter sprawdzi sytuację w elektrowniach.
1: Suma wydarzeń.
0: Skala nadużyć w szpitalu południowym była nieporównywalnie większa od innych warszawskich szpitali. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił wyniki audytu w miejskich placówkach medycznych. Dotyczyły one m.in. nadmiernych godzin pracy lekarzy oraz gigantycznych zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Młody lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, chociaż, co ujawniła kontrola, jego stanowisko nie istniało formalnie w regulaminie organizacyjnym szpitala. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Co dokładnie ustalili audytorzy i co zamierzają z tym zrobić władze Warszawy?
2: Zacznijmy od wyjątkowo długich godzin pracy lekarzy. Medycy na kontraktach, których 8-godzinny dzień pracy nie obowiązuje, pracowali po 3, 4, a nawet 5 dni bez przerwy. Rekordzista przepracował 110 godzin non-stop. Dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane właściwie na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin, o czym mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo, a te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
2: Brak ewidencji czasu pracy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Szpital opłacał pracownika na stanowisku, które formalnie nie istniało, a na dodatek mógł płacić mu podwójnie. Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowę ze szpitalem i podpisywał nowy kontrakt na wyższą stawkę. I finalnie osiągnął stawkę 330 zł za godzinę, czyli 10-krotność płacy minimalnej.
3: Szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką. Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz.
2: Audytorzy wskazali 44 zalecenia pokontrolne dla Szpitala Południowego, które będą stopniowo wdrażane przez nowy zarząd szpitala. Po pierwsze, koniec z wypłacaniem pieniędzy na gębę. We wszystkich miejskich szpitalach będzie obowiązywał rejestr wejść i wyjść personelu medycznego, aby uniknąć tzw. przypadków bilokacji. To jednak nie wszystko.
3: Koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy. Każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
2: Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, system zarządczy oraz stworzenie tak zwanego Korpusu Audytorów Wewnętrznych. To powiedziała wiceprezydentka Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik.
4: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, sposobu postępowania z weryfikacją dokumentów, również finansowych, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
2: Tymczasem prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące Dawida Kacprzyka. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych. Chodzi o tak zwane dyżury widmo, czyli godziny, w których lekarz faktycznie nie znajdował się w szpitalu, a otrzymał za nie wynagrodzenie. A drugie postępowanie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura czeka z przesłuchaniem samego zainteresowanego, aby ten nie wiedział za wcześnie, jaką wiedzą procesową dysponują śledczy. Co powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.
5: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych ponad 40 świadków. Posuwa się to bardzo, bardzo szybko.
2: A konkretne decyzje prokuratury w sprawie Szpitala Południowego zapadną we wrześniu, po przesłuchaniu nawet 200 świadków.
0: Prezydent Warszawy zaprezentował audyt dotyczący skali nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. O szczegółach mówił Michał Makowski. Dziękujemy za relację. I jeszcze komentarz eksperta. Problemy ochrony zdrowia wynikają z wadliwego systemu. Tak mówiła na naszej antenie dr Maria Libura. Ekspertka do spraw ochrony zdrowia zwróciła uwagę, że liczne patologie są możliwe dzięki obecnemu finansowaniu świadczeń medycznych, które uczyniły z lekarzy przedsiębiorców.
6: Najpoważniejszy problem. Myśmy zrobili z lekarzy przedsiębiorców. To musi się zmienić. Przedsiębiorca co do zasady podejmuje ryzyko. Lekarz ma unikać ryzyka, postępować zgodnie ze sztuką i kierować się przede wszystkim dobrem pacjenta. Jeżeli nie zmienimy tego, jeżeli nie odejdziemy od zasad tego rynku wewnętrznego, które wprowadziły chaos i walkę wszystkich ze wszystkimi, to żadna reforma ograniczająca czas pracy i to tylko w sektorze publicznym nie przyniesie

0: tego, o co chodzi, czyli dostępności świadczeń dla pacjentów. Tu potrzebna jest radykalna zmiana tej głębokiej filozofii, która powoduje, że lekarze orientują się na zysk, ponieważ państwo zrobiło z nich przedsiębiorstwo.
1: Mówiła dr Maria Libura w rozmowie z Małgorzatą Żochowską. Przypomnijmy, resort zdrowia w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym przygotował pakiet reform. Zakładają one m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków oraz wdrożenie centralnego systemu e-rejestracji. Tymczasem od dziś obowiązuje ustawa, która pozwala zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL lub numeru pozwolenia wykonywania zawodu. Premier Donald Tusk zarzuca prezydentowi spisek przeciwko konstytucji. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej mówił, że Karol Nawrocki nie przesłał do niego dokumentów w sprawie powołania asesorów sądowych. W tym procesie wymagana była kontrasygnata premiera, ale jak mówił szef rządu, prezydent to pominął. Donald Tusk zapewniał też, że Polsce nie grozi blackout w związku z wysokimi temperaturami. Przenosimy się teraz przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co mówił szef rządu.
2: 28 lipca prezydent Karol Nawrocki nominował asesorów. Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało wcześniej do prezesów sądów pismo, w którym wskazało, że osoby mianowane przez prezydenta bez kontrasygnaty premiera to nadal aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i bez prawa do orzekania. Prezesi sądów zareagowali, zwrócili się w tej sprawie do kancelarii premiera, bezpośrednio do premiera Donalda Tuska. No i szef rządu dziś w obecności dziennikarzy podpisał pierwszą z 200 nominacji na asesorów.
3: Ale tak jak w kilku innych przypadkach i tutaj, myślę, znaleźliśmy salomonowe wyjście i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa tak złożona kontrasygnata, nie na takim dokumencie wysłanym przez prezydenta, ale na dokumentach, które każdy nominowany otrzymał, tam gdzie jest podpis prezydenta Nawrockiego, będzie też mój podpis i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa będzie spełniony wymóg, chociaż wbrew woli prezydenta Nawrockiego, będzie spełniony wymóg kontrasygnaty premiera. Mi korona z głowy nie spadnie, dla mnie ważny jest efekt końcowy.
2: Premier zarzucił prezydentowi, że w tym zakresie złamał konstytucję. Powiedział, że dramat tej sytuacji polega na tym, że dwie instytucje odpowiedzialne za ochronę i respektowanie konstytucji zawiązały coś na kształt politycznego spisku, aby tę konstytucję złamać. Zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny w swoim nieprawidłowym składzie z prezesem Bogdanem Święczkowskim na czele postanowił odpowiedzieć pozytywnie na zamówienie pana prezydenta Nawrockiego, stwierdzając, że tego typu dokumenty nie wymagają kontrasygnaty premiera.
3: Mam nadzieję, że wszyscy jakby zrozumieli wagę sprawy. Nawet jeśli wydaje się, tak jak powiedziałem, trochę formalna i trochę skomplikowana, to tak naprawdę mamy do czynienia z takim zupełnie niepotrzebnym, powiedziałbym absurdalnym, ale też groźnym zamachem na konstytucję. Po raz pierwszy w sposób tak jawny i tak jak powiedziałem, no bardzo szkodliwy, z bardzo wadliwymi argumentami i z bardzo złymi konsekwencjami dla asesorów, dla polskich sądów i dla tych, którzy czekają na orzeczenia polskich sądów z niecierpliwością.
2: Premier mówił także o upałach i o sytuacji na rynku energetycznym. Zaznaczył, że mimo tej wysokiej temperatury sytuacja na rynku energii jest stabilna. Szef rządu podkreślał, że zdaniem ekspertów polskiemu systemowi energetycznemu nie grożą blackouty i nie będzie potrzeby sięgania do rezerw.
3: Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu to może być pod 40 stopni, ale na szczęście mimo ograniczonej pracy w elektrowniach Kozienice, Połaniec, to są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków, ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.
2: Brzmi to tak oficjalnie, a tak naprawdę chodzi o sięganie do rezerw. Donald Tusk, pytany o podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego, przypomniał, że prezydent zawetował program SAFE, zawetował też ustawę o związkach partnerskich. Premier nawiązał też do ostatniej sprawy, do ułaskawienia jednego z liderów środowiska kibicowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch.
3: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
2: Premier pytany o ewentualną reakcję rządu.

0: na to, co dzieje się na stacjach paliw, na wysokie ceny paliw, zapewniał, że rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w tej sprawie. Zapowiedział, że poczeka jednak 48 godzin, bowiem, jak przypomniał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana.
1: Koniec patu w sprawie nominacji asesorskich jest kontrasygnata premiera Donalda Tuska, a konferencji premiera przysłuchiwała się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Polacy podzieleni w ocenie prezydentury Karola Nawrockiego. Jutro mija rok od jego zaprzysiężenia. Aktywność głowy państwa pozytywnie postrzega niemal połowa respondentów. 43% badanych ma odmienne zdanie. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Karol Nawrocki starał się budować wizerunek swojej sprawczości. Tak postawę prezydenta komentowała na naszej antenie Daria Hibner z Rzeczpospolitej.
2: Od samego początku mamy do czynienia z określoną wizją konkretnej, sprawczej prezydentury, którą stara się realizować Karol Nawrocki, i te wszystkie jego decyzje i działania to po prostu potwierdzają. On nie chce być prezydentem kojarzony z tym, że tylko coś podpisuje albo po prostu jest w pałacu, tylko on chce i chciałby nawet rozszerzyć zakres władzy prezydenta po to, żeby pokazywać nie tylko swoją sprawczość, ale to, że on ma określony zestaw poglądów i chce po prostu realizować swoje postulaty.
1: Kancelaria Prezydenta organizuje obchody rocznicy objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Są one zaplanowane na jutro przed Pałacem Prezydenckim, o czym poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Trwa ostatnie przed wakacjami parlamentarnymi posiedzenie Senatu. Przed Izbą Wyższą dwie ważne decyzje. Wybór prezesa IPN oraz głosowanie nad wnioskiem prezydenta o organizację referendum. W Senacie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakich decyzji należy się spodziewać w tych dwóch sprawach?
3: To zacznijmy od wniosku o referendum. Prezydent, przypomnę, że chce, aby Polacy poszli do urny pod koniec września i zdecydowali, czy chcą, aby Polska realizowała unijną politykę klimatyczną. Aby doszło do referendum, potrzebna jest zgoda właśnie Senatu. Szanse na to są niewielkie, bo kluby koalicji rządowej, które mają większość w tej Izbie, mówią, że wniosku nie poprą. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że to pytanie w rzeczywistości dotyczyłoby obecności Polski w Unii Europejskiej.
4: Tak naprawdę to jest pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy w niej nie chcemy być. I wydaje mi się, że w czasach niepokojów, kryzysu klimatycznego powinniśmy szukać rozwiązań konstruktywnych, a nie nawoływać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.
3: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski odpowiada, że rządzący manipulują opinią publiczną w tej sprawie.
5: To jest kolejny fałsz lansowany przez koalicję 13 grudnia. Pan prezydent od dawna mówi, że jest zwolennikiem referendów, jest wielkim propagatorem tego, aby to obywatele, aby suweren wyrażał swoją opinię.
3: Prawo i Sprawiedliwość, jak słyszymy, wniosek o organizację referendum poprze, bo jak tłumaczą politycy tego ugrupowania, no polityka klimatyczna, system ETS to sprawy, które wpływają na portfele Polaków, dlatego dobrze, aby mogli wypowiedzieć się, czy chcą realizacji tej polityki. No ale politycy koalicji rządowej wypominają Prawo i Sprawiedliwości, że to właśnie pod rządami tej partii, ta polityka klimatyczna, że Polska zgodziła się właśnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości na realizację tej polityki klimatycznej. Druga sprawa, wokół której będzie dziś gorąco w Senacie, to wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a właściwie wyrażenie zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na to właśnie stanowisko. Przypomnę, że Sejm poparł tego kandydata głosami opozycji oraz PSL. Senat prawdopodobnie nie zgodzi się jednak na ten wybór, bo Koalicja Obywatelska i Lewica, które mają większość w tej Izbie, mówią, że będą głosować się przeciw. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na list, który w tej sprawie właśnie wystosowała grupa historyków,
6: którzy stwierdzili, że prezes Szpytma nie daje gwarancji, żeby był niezależnym strażnikiem prawdy historycznej i nie daje gwarancji funkcjonowania IPN-u jako instytucji niepodatnej na wpływy polityczne. Wpływy polityczne, które wyrażają się w jednak trochę naginaniu historii pod polityczne tezy.
3: Ale tego kandydata bronią senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, senator Stanisław Karczewski.

0: i mówi, że ten kandydat powinien zostać poparty.
1: Jest świetnym kandydatem. Platforma Obywatelska nie zdaje sobie z tego sprawy, a szkoda, bo gdyby poznała wnikliwie i uczciwie to, co głosił, to, co mówi pan prezes Szpytma, poparłaby go.
0: To jeszcze kilka informacji technicznych. Debata w sprawie wniosku o organizację referendum ma odbyć się w Senacie dziś, ale pewnie późnym popołudniem. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, o sprawę wyrażenia przez Senat zgody na powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to głosowanie w tej sprawie odbędzie się w Senacie prawdopodobnie jutro. Zresztą w sprawie referendum głosowanie, podobnie jak wszystkie inne głosowania senackie, mają zostać właśnie przeprowadzone ostatniego dnia obrad, czyli właśnie w czwartek, i to nawet są takie informacje, że najwcześniej odbędzie się to właśnie późnym popołudniem.
2: Trwają obrady Senatu. Izba Wyższa zajmie się m.in. wyborem prezesa IPN-u. O szczegółach mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Postępowanie dotyczyło katastrofy smoleńskiej i postawy polskich władz wobec wyjaśniania przyczyn wypadku. Wszczęcie śledztwa w 2016 roku było motywowane politycznie, tak mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
3: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, w tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru, akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Główny wątek śledztwa dotyczył m.in. zawarcia niekorzystnej umowy międzynarodowej z Federacją Rosyjską w sprawie wyjaśniania przyczyn katastrofy. Prokurator Przemysław Nowak podkreślał, że współpraca z Rosją przy badaniu katastrofy była najbardziej korzystna z punktu widzenia polskich interesów. Postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie nie jest prawomocne. Z powodu niskiego stanu wody w Wiśle dwie elektrownie ograniczyły produkcję energii elektrycznej. Mała ilość wody w rzekach może być coraz większym wyzwaniem dla systemu elektroenergetycznego, ale problemem jest też temperatura w rzekach. Sytuacją zajmuje się Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Macieju, powiedz proszę, czy te problemy związane z niskim stanem wód dotyczą w równym stopniu całej Polski?
4: One dotyczą całej Polski, ale nie zupełnie w równym stopniu, bo najtrudniejsza sytuacja jest zdecydowanie na południu kraju, o czym mówił mi profesor Bogdan Chojnicki.
5: Z tego co wiem, to w całej Polsce jest ten problem, nie? Że te poziomy rzek są niskie, jest susza, więc tam te wody się będą obniżać pewnie przez te upały.
4: Tak, i to był jeden z tych rozmówców, z którym rozmawiałem nad Poznańską Wartą jeszcze. Za szybko wyszedłem z profesorem, bo właściwie o ile sytuacja nad Wartą jest zła, to jest taki papierek lakmusowy wskazujący na to, że poziom wód w polskich rzekach po prostu systematycznie opada. Ale teraz o tym, jak wygląda sytuacja na południu Polski, opowie profesor Bogdan Chojnicki.
6: Na dziś te niedobory wody już występują lokalnie. Takim przykładem jest tutaj Mszana, w której już wprowadzone są ograniczenia dotyczące wody. Braki wody, szczególnie na przykład w ciekach takich mniejszych lub też większych rzekach, bardzo wyraźnie obecnie widać na południu Polski.
4: Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna. To zapewnienie sprzed kilkudziesięciu minut, które przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślał, że zdaniem ekspertów polskiemu systemowi elektroenergetycznemu nie grożą blackouty i nie będzie potrzeby sięgania do rezerw. A to, że elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody w Wiśle, no to efekt właśnie tych spadków, które są notowane już w zasadzie od czerwca. Niski stan wód to problem dla elektrowni, których bloki chłodzone są właśnie wodą z takich cieków, które nie mają zbiorników takich dodatkowych, w których ta woda byłaby magazynowana, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
7: Jak ta woda po prostu płytko, że tak powiem, płynąca w naszych ciekach się też nagrzewa, no to ona już takiej funkcji tutaj pełnić za bardzo nie może. Trzeba szukać tutaj jakichś innych rozwiązań i te inne rozwiązania to jest budowa systemu i buforów, czyli retencji, w tym też i retencji zbiornikowej, która będzie no, dawać te gwarancje tej wody, która będzie mogła być użyta.
4: Zarówno hydrolog, jak i klimatolog powtarzali mi w zasadzie jednogłośnie, że trzeba myśleć o chłodzeniu elektrowni, tych konwencjonalnych,

0: a w przyszłości także być może elektrowni atomowej, także w kontekście pogłębiających się zmian klimatycznych i tego, że ta ciepła woda płynąca w rzekach, której brakuje, ona po prostu nie działa już tak samo dobrze jak chłodziwo o niższej temperaturze. Czy zatem sytuację mogą zmienić jakieś lokalne burze, gwałtowne opady, które Wielkopolskę, z której teraz mówię, dziś w nocy nawiedziły? Otóż klimatolog mówi mi wprost, że nie, bo jest to tylko kropla w morzu potrzeb.
1: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują nawet teraz stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
0: To kolejne pytanie zawsze się rodzi. Czy idziemy na rekord, jeśli chodzi o te upały, których dziś mamy w zasadzie apogeum? Temperatura w wielu miejscach 40 kresek na termometrach. Będzie gorąco do końca tego tygodnia. To oznacza intensywne parowanie, a intensywne parowanie oznacza, że te rzeki, cieki, jeziora, one po prostu wysychają, no można powiedzieć, w mgnieniu oka. I to po prostu widać. Hydrolog mówi wprost, że idziemy na rekord, jeśli chodzi o poziom wody w rzekach.
2: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu, tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, jak kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki no, niechciany i na pewno tutaj groźny dla nas.
0: Eksperci mówią, że warto po prostu z rozsądkiem podchodzić do podlewania ogródków czy do marnowania wody i po prostu używać jej w sposób racjonalny.
3: Kolejna fala ekstremalnych upałów w Polsce, pogłębiająca się susza, no i wynikające z niej problemy polskich elektrowni. O poszukiwaniach recepty na skutki zmian klimatu mówił Maciej Szefer. Dziękujemy za relację.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: A upały dają się też we znaki mieszkańcom zachodniej Europy. We Francji padł kolejny rekord temperatur. Miniony lipiec był bowiem najgorętszym miesiącem od 1900 roku, czyli od początku pomiarów. A w ostatnich tygodniach kraj nawiedziła największa fala upałów w historii. O tym z Paryża Stefan Folzer.
5: Jak podaje francuski Instytut Meteorologiczny Météo France, w lipcu średnia temperatura w kraju wyniosła 24,9 stopnia Celsjusza, o blisko 4 stopnie powyżej normy. Lipcowa fala upałów była jedną z najdłuższych od ponad 100 lat. Trwała 16 dni i, jak podkreślają eksperci, przyczyniła się do pogłębienia suszy w wielu regionach. Ma to poważne konsekwencje dla rolnictwa i zwiększa ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożarów. Lipiec był również trzecim najsuchszym miesiącem od początku pomiarów. Najbardziej ucierpiały obszary na północ od Sekwany, zachodnia część kraju, Lazurowe Wybrzeże oraz Korsyka. W niektórych regionach opadów było o blisko 70% mniej niż zwykle. Według synoptyków sierpień również zapowiada się bardzo gorąco. W tym tygodniu we Francji prognozowane jest krótkie ochłodzenie, jednak od przyszłego tygodnia możliwy jest powrót upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Kolejne zmiany w węgierskich mediach. W ostatnich dniach doszło do dwóch ważnych wydarzeń, które symbolizują przebudowę po 16 latach rządów Viktora Orbana. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
6: Wydawca poinformował o zawieszeniu wydawania drukowanego tygodnika Mondiner. Ostatni numer ukazał się pod koniec lipca. Redakcja tłumaczy decyzję kurczącym się rynkiem prasy drukowanej i względami ekonomicznymi. Mondiner należał do najbardziej wpływowych, konserwatywnych tytułów na Węgrzech i przez lata był uznawany za jedno z najważniejszych mediów bliskich władzy Viktora Orbana. Większość reklam w piśmie zlecało państwo i firmy bliskie rządowi. Drugim wydarzeniem w świecie mediów, o którym mówi się na Węgrzech, to powołanie Gabora Hajdu na redaktora naczelnego wiadomości publicznej telewizji M1 oraz Miklosza Borszy na głównego prezentera. Dzień później, po interwencji premiera Petera Modziora, anulowano tę decyzję. Obaj mieli pracować wcześniej w mediach przyjaciela Viktora Orbana. Z drugiej jednak strony nowy premier krytykowany jest za ręczne sterowanie mediami publicznymi, mimo obietnicy ich obiektywności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Przenosimy się na Daleki Wschód. Tajwan przygotowuje się na ewentualną inwazję Chin. Na wyspie rozpoczęły się największe od lat manewry. Ich scenariusz zakłada próbę przejęcia kontroli nad wyspą przez Pekin. Ćwiczenia z ostrą amunicją potrwają 10 dni. Sytuację śledzi Tomasz Sajewicz.
7: Manewry rozpoczęły się od operacji z udziałem rezerwistów, którzy ostrzeliwali cele na wybrzeżu Tajwanu. To miejsce

0: gdzie Chiny mogłyby rozpocząć operację lądową. Doroczne ćwiczenia Hongkong mają wspomóc koordynację działań żołnierzy zawodowych, rezerwistów i ludności cywilnej. Tajwańskie władze w ostatnich latach nasiliły operacje, których celem jest wzmocnienie obrony cywilnej. W najbliższych dniach Tajwańczycy usłyszą syreny alarmowe podczas symulacji nalotów. Na 30 minut na wyspie spowolniony zostanie internet. To także element przygotowań do wojny. Uświadomić ma on różnicę w warunkach dostępu do internetu, kiedy sieci telekomunikacyjne też stają się celem ataku. Chiny wzmacniają taktykę działań w tzw. szarej strefie, zwiększając obecność wojskową na obszarach o spornym statusie. Takie działania podejmowane są nie tylko wobec Tajwanu, ale także na Morzu Południowochińskim, podczas gdy Chiny twierdzą, że mają prawa do podejmowania patroli. Te stanowią element wojny psychologicznej. Chińskie władze otwarcie sygnalizowały, że gotowe są do siłowego przejęcia władzy na Tajwanie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: Wracamy do kraju. Masowe zatrucie prawdopodobną przyczyną ewakuacji obozu sportowego dla dzieci w Tomaszowie Lubelskim. Problemy z układem pokarmowym wystąpiły u 20 młodych zawodników. Leczenia szpitalnego wymagało 16 dzieci. Ich stan jest stabilny. O szczegółach Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin.
3: Grupa blisko 50 dzieci z Podkarpacia zakwaterowana była w hotelu w kolonii Łaszczówce. Zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu do służb sanitarnych trafiło wczoraj późnym wieczorem. Czwórkę dzieci w wieku od 9 do 12 lat karetkami przetransportowano do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Stan pacjentów jest stabilny, mówi dyrektor placówki w Tomaszowie Lubelskim Dariusz Gałecki.
4: Były wymioty i one jeszcze w dalszym ciągu u naszych pacjentów występują. Natomiast stan tych dzieci jest stabilny, nie zagrażających życiu. Pierwsze, co się nasuwa, to jakieś zatrucie. Może salmonella, shigella, inne patogeny, leczenie na oddziale.
3: Pozostałe dzieci z objawami zatrucia trafiły do szpitali w Zamościu i w Biłgoraju. Dochodzenie epidemiologiczne w sprawie wszczął już tomaszowski sanepid. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Polscy siatkarze mistrzowsko powitani przez kibiców na stołecznym lotnisku Chopina. Biało-czerwoni wrócili nad ranem z Chin, gdzie wygrali Ligę Narodów. Najlepszy zawodnik turnieju Tomasz Fornal dziękował fanom za wsparcie i nie krył dumy z sukcesu.
5: Kiedy wiemy, że nie zawsze wszystko szło z gładko i jak z płatka, tak jak to miało miejsce rok temu, kiedy tak naprawdę Włochów rozbiliśmy w finale, to gdzieś to zwycięstwo po takiej większej walce dużo fajniej smakuje. Ningbo nam służy, nie ma się co oszukiwać. Ja, można powiedzieć, miałem ten swój pierwszy kadrowy wyjazd w 2019 roku do tego samego hotelu, w którym byliśmy w tym roku i w zeszłym. Fanem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
2: Przed polskimi siatkarzami kilka dni odpoczynku, następnie rozpoczną oni przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Zmieniamy jeszcze dyscyplinę. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Polka pokonała niżej notowaną Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3. Mecz trwał 1,5 godziny. Tak po meczu o postawie naszej zawodniczki mówił kapitan Polski w Billie Jean King Cup Dawid Celt.
6: Mecz, który miał dwa oblicza. Pierwszy set perfekcyjny w wykonaniu Igi, naprawdę wszystko się zgadzało i bardzo fajnie się to oglądało. Iga w takim bardzo dobrym wydaniu, kontrolująca, grająca taki zrównoważony tenis. W drugim secie troszeczkę ten poziom się obniżył, ale jeszcze te pierwsze gemy, pomimo większej liczby niewymuszonych błędów, była w stanie przetrwać. Też trzeba przyznać, że Czeszka troszkę zmieniła strategię gry, zaczęła grać trochę spokojniej, zmieniać rytm, co spowodowało, że trochę pewności siebie u Igi ubyło. No ale na szczęście gdzieś to wszystko opanowała.
2: Jutro Iga Świątek powalczył awans do 1/8 turnieju z reprezentantką Szwajcarii Wiktorią Golubić. Na drugiej rundzie swój udział w imprezie zakończyła za to Maja Chwalińska. Wracająca po kontuzji Polka uległa Australijce Talii Gibson 5-7-1-6. I tym sportowym akcentem kończymy południowe wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
1: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolit.

0: Ty Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Kultura na wakacjach to przede wszystkim wydarzenia plenerowe, zatem weekend kulturalny tym razem na Łące Kwietnej Muzeum POLIN. O szczegółach tych kulturalno-wypoczynkowych działań twórczych w piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: WIG20 na chwilę przywitał się z poziomem 4000 punktów, po czym zaczął słabnąć. Z kolei ropa Brent na chwilę spadła poniżej $80, po czym zaczęła drożeć. Niezależnie od krótkoterminowych przełamań przeróżnych poziomów, dziś pomyślimy i porozmawiamy o tym, co czeka nas w dłuższej perspektywie. Nas i nasze portfele, które trochę szybciej chudną ostatnio na stacjach paliw. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw, tak zapewnił w środę przed południem premier Donald Tusk. Zaznaczył, że kluczowe w tej sprawie będzie najbliższe 48 godzin.
6: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. Dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz będzie odblokowana.
4: Premier zapowiedział, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał na ten temat z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
6: Będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
4: A obecnie ropa Brent kosztuje $80.86 za baryłkę. Na terenie rafinerii w Gdańsku Orlen uruchomił morski terminal przeładunkowy na Martwej Wiśle. To jedna z kluczowych inwestycji logistycznych grupy. Terminal umożliwia przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Terminal, którego docelowe możliwości sięgają ponad 1 800 000 ton ładunków rocznie, przyjął już pierwsze jednostki. A my spójrzmy na to, co dzieje się na rynkach w tej chwili. Niestety na giełdzie w Warszawie zaczęło się robić czerwono, chociaż początek dnia był naprawdę niezły. WIG20 przywitał się z tym niewidzianym w historii poziomem 4000 punktów, po czym zaczął spadać. W tej chwili strata 0,92%, ale zwykle po takich udanych sesjach przychodzi czas na realizację zysków i pojawia się korekta. WIG traci z kolei 0,83%, MWIG 40,66% i Fason trzyma jedynie SWIG 80. Ten indeks skupiający mniejsze spółki zyskuje w tej chwili, ale bardzo symbolicznie 0,08%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,73 zł. Frank szwajcarski 4,61 w tej chwili i funt brytyjski aktualnie notowany na 5,03 zł. Jeśli chodzi o ropę, przed chwilą mówiłem o ropie Brent, która w tej chwili kosztuje $80.72 amerykańskie centy za baryłkę i jest to trochę drożej niż w godzinach porannych. Wtedy mieliśmy siódemkę z przodu, było to $79 z paroma centami. Natomiast jeżeli chodzi o ropę WTI, w tej chwili $76.41.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A w magazynie Saldo przenosimy się do Łodzi. Tam jest Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie Reflex. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Urszulo, to na początek zerknijmy na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Wczoraj po południu widzieliśmy taką wyraźną przecenę, taki impuls, kolejny impuls na to, co dzieje się w wielkiej międzynarodowej polityce. No i dzisiaj ropa znowu odzyskuje straty. No w tej chwili wynik jest taki, że ropa Brent właściwie na poziomie $80, ropa WTI trochę taniej. No gdyby te ceny chciały na dłużej zaparkować, to na pewno byłaby to dobra informacja. A jak to wynika z Państwa prognoz?
0: Rzeczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo dzisiaj notujemy korektę w górę, ale dwa dni z rzędu, poniedziałek i wtorek, mieliśmy wyraźną przecenę. Ropa spadła do poziomu $79.36 wczoraj na zamknięciu, a więc poziom niski i dający przede wszystkim nadzieję na to, że ten niższy poziom cen obniży także ceny paliw gotowych na rynku europejskim i w konsekwencji będziemy mogli liczyć na taką trwałą poprawę sytuacji na krajowym rynku. Tutaj dużo tych zależności, ale ceny ropy naftowej spadały jako pierwsze, najsilniej. Te spadki na produktach gotowych były nieco wolniejsze i w konsekwencji mamy obniżki na krajowym rynku hurtowym. A więc i rafinerie, i importerzy obniżyli od początku tygodnia do dzisiaj hurtowe ceny paliw. I będziemy teraz przyglądać się, czy ten ruch spowoduje do końca tygodnia jakiekolwiek obniżki na stacjach. Naszym zdaniem jeszcze w tym tygodniu możemy zatankować nieco taniej, właśnie ze względu na te już odnotowane korekty na rynku hurtowym.
1: I to są bardzo dobre informacje, ale na wykresy ropy naftowej patrzą nie tylko analitycy, nie tylko kierowcy, nie tylko dziennikarze ekonomiczni, ale patrzy również rząd. Tak wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówi, że faktycznie bacznie rządzący przyglądają się temu, co dzieje się na rynku czarnego złota. No i dzisiaj w wypowiedzi pana premiera pojawiła się taka informacja o tym, że kluczowe w tej sprawie będzie najbliższe 48 godzin. To znaczy w tej chwili wszyscy czekamy na to, co wydarzy się na Bliskim Wschodzie, na linii Waszyngton-Teheran. Według Donalda Trumpa faktycznie w ciągu 48 godzin może dojść do rozstrzygnięć korzystnych dla tego rynku. No właśnie, a jeśli nie dojdzie do takich korzystnych rozwiązań, no to wtedy do akcji całkiem możliwe włączy się rząd. Skupmy się najpierw na tej polityce międzynarodowej. Czy faktycznie państwo jako analitycy, jako osoby, które na co dzień i od wielu lat przyglądają się rynkowi ropy naftowej, dostrzegacie taki potencjał, że te 48 godzin to jest taki kluczowy moment? Czy już tych zapowiedzi było tyle, że tak na dobrą sprawę nikt nie przykłada do tego większej wagi?
0: Myślę, że wszyscy śledzą te informacje i jednak przykładają wagę. Natomiast znaczenie tych słów w niedługim ostatnim czasie już było kilka gruźb pod adresem Iranu, które zostawały potem odwołane. Prowadziły do takiej huśtawki cenowej na rynku ropy naftowej. Rynek trochę się już do tego chyba przyzwyczaił i niewykluczone, że ta dzisiejsza korekta w górę, którą notujemy, to oczywiście może być realizacja zysków, więc jakby też naturalny mechanizm, ale być może rynek nie do końca już wierzy w te zapowiedzi. Co prawda sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio wczoraj informował już o jakichś postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Dzisiaj właśnie te zapowiedzi Trumpa, że być może do czwartku uda się odblokować cieśninę Ormus, powinny dawać nadzieję i w zasadzie gdyby to była pierwsza taka zapowiedź od momentu wybuchu wojny, to śmiem twierdzić, że ta korekta w dół na ropie naftowej byłaby jeszcze głębsza. A teraz rynek nie do końca dowierza temu, co mówi chyba prezydent Trump, tym bardziej, że z drugiej strony mamy sygnały, że te rozmowy są, ale one nie są ze Stanami Zjednoczonymi, one są z Iranem. Dochodzą do nas informacje, że to Iran i Oman uzgodnili warunki uwolnienia, jakby odblokowania ciśniny Ormuz.

Hamas, ale Stany Zjednoczone o tym nie wiedzą. W związku z tym tutaj ta polityka rzeczywiście odgrywa istotne znaczenie. I tak jak pan premier dzisiaj mówił, to będą w pewnym sensie kluczowe godziny, te najbliższe 48 godzin, ale wszystko się może wydarzyć.

0: Nie mieliśmy do czynienia. Czy prognozowanie cen ropy naftowej dzisiaj jest w ogóle możliwe?
1: Można powiedzieć, że w każdych warunkach jest to prognozowanie możliwe, natomiast w tej sytuacji, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach, te prognozy są po prostu obarczone bardzo wysokim ryzykiem. I tak na dobrą sprawę właśnie jakkolwiek to zabrzmi, to te wpisy w mediach społecznościowych najbardziej wpływają na te gwałtowne wahania. Bo oczywiście rozmowy pewnie się toczą i te negocjacje się toczą i pamiętamy pierwszy okres, kiedy doszło do tych wstępnych rozmów, w których mediacje prowadził Pakistan. Te rozmowy rzeczywiście się toczyły. Te rozmowy były długie, ale one doprowadziły do podpisania tego wstępnego memorandum w połowie czerwca, które a propos doprowadziło do tego, że wówczas też ceny ropy naftowej i paliw gotowych spadły i zdecydowały o tym, że pakiet CPN został wygaszony z końcem czerwca, bo ta sytuacja na rynku tak znacząco się poprawiła. To wiemy, że znowu po kilku dniach w zasadzie obowiązywania tego memorandum sytuacja wróciła do punktu wyjścia i do powrotu w zasadzie pełnoskalowej wojny. Więc trudno dzisiaj po zapowiedziach kolejnych, zresztą właśnie w mediach społecznościowych, uznać je za przełom, który i byłby już tym jakby końcowym etapem przed zakończeniem wojny.
0: Doczekaliśmy czasów, że analitycy w wielu dealing roomach oprócz włączonego okna z informacjami agencyjnymi mają też okno na swoim ekranie z dostępem chociażby do portalu X albo True Social, gdzie pojawiają się kluczowe, jak się okazuje, informacje dla rynku, nie tylko zresztą ropy naftowej. Pytanie odnośnie tego, co może nas spotkać tutaj w naszym kraju, na naszym podwórku, bo to jest też bardzo ciekawe. Wspomnieliśmy o tej zapowiedzi pana premiera, że czeka na to, co się wydarzy w ciągu tych kluczowych, jak ustaliliśmy, 48 godzin, ale wiemy również, że pan premier jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał na temat ewentualnej ulgi dla kierowców z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Zaznaczył pan premier, że może to nie będzie taki stuprocentowy powrót do tych rozwiązań, które pamiętamy z działania programu CPN, ale częściowo rzeczywiście ten program zostanie reaktywowany. Co to w praktyce może oznaczać?
1: W praktyce może to oznaczać, że rzeczywiście nie będzie to taka odsłona pakietu CPN bis. Po pierwsze dlatego, że aby on został w całości wprowadzony, potrzebna by była teraz zmiana, czy też jakby legislacja polegająca na tym, że rząd mógłby obniżyć podatek akcyzowy. A mamy przerwę w pracach Sejmu, który na posiedzenie wróci teraz dopiero we wrześniu. W związku z tym nie ma możliwości przyjęcia ustawy, która dawałaby prawo do obniżenia podatku akcyzowego. Tak było przed wprowadzeniem pierwszej odsłony pakietu CPN, że ustawa została zmieniona i dawała możliwość do zastosowania przez ministra finansów niższej akcyzy na paliwa w okresie do 30 czerwca. Ta delegacja jakby wygasła, to rozporządzenie przestało obowiązywać, więc dzisiaj rząd w tym zakresie nie może obniżyć rozporządzeniem podatku akcyzowego. Więc wydaje się, że zostaje tylko ta druga część, a więc podatek VAT, który oczywiście z punktu widzenia konsumenta ostatecznego, jakim jest kierowca tankujący codziennie, bądź rolnicy indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, to dla nich, dla tej grupy odbiorców chociażby, obniżka podatku VAT będzie tą realną korzyścią, bo obniżenie stawki podatku będzie oznaczało, że cena automatycznie spadnie o tą różnicę pomiędzy obecną a niższą stawką podatku VAT. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstw z punktu

0: widzenia firm transportowych, tego typu działanie spowoduje korzyść tak naprawdę jedynie w zakresie mniejszego zaangażowania kapitału na zakup paliwa, ponieważ ta cena netto pozostanie w dalszym ciągu wysoka. Więc tutaj będziemy tylko mówić rzeczywiście o tych, dla których znaczenie będzie miała ta końcowa cena paliwa, a więc ta cena brutto.
1: Czyli faktycznie mówimy o takim rozwiązaniu typowo prokonsumenckim, bo tutaj o wypłaszczaniu już inflacji nie ma mowy, dlatego że przedsiębiorcy, jak doskonale wiemy, podatek VAT mogą sobie odliczyć. Gdybyśmy założyli samą tutaj obniżkę podatku VAT, pewnie do tego poziomu 8%, to przełoży się to na kilka, kilkanaście groszy różnicy dla nas i jak to wyliczają państwo?
0: Będzie to zdecydowanie więcej niż kilkanaście groszy, natomiast no, istotnym będzie też, czy zostanie zachowany ten mechanizm ceny maksymalnej, który obowiązywał w pierwszym okresie, czy podczas tej pierwszej odsłony pakietu CPN. A wtedy byłoby nam zdecydowanie łatwiej i bardzo precyzyjnie obliczyć, o ile ceny paliw by spadły. Natomiast gdyby tego mechanizmu nie było, to tu będziemy mieć znowu do czynienia z takim większym zróżnicowaniem cen na stacjach i to może być od 70, 80 nawet do złotówki. Ale to też będzie miało, ale to o ile finalnie ceny spadną z dniem obowiązywania niższej stawki podatku VAT, będzie ściśle uzależnione od tego, jak będą kształtowały się ceny na rynku międzynarodowym. Ponieważ no, nie jest tajemnicą, my bardzo ostatnio śledzimy, więc myślę, że wszyscy kierowcy wiedzą, że ceny hurtowe paliw zmieniają się każdego dnia w oparciu o zmiany ceny właśnie na rynkach międzynarodowych. I jeżeli będziemy w tendencji korzystnej dla nas, a więc jeśli te notowania będą stabilne, a co dla nas bardziej korzystne, będą spadały, to tą korzyść w postaci obniżonego podatku VAT odczujemy bardziej niż w sytuacji, kiedy ceny będą rosły. Bo jeśli będą ceny rosły, to ta podstawa netto będzie rosła i finalnie my w momencie, kiedy w tym pierwszym dniu, kiedy ta stawka podatku VAT będzie obniżana, tą korzyść będziemy mieli mniejszą, jeśli następnego dnia ceny netto będą rosły. Więc jakby tutaj te zależności, nie wyzbędziemy się tych zależności i tego powiązania jednak z sytuacją na rynku międzynarodowym, ale na pewno będzie to korzyść sięgająca kilkudziesięciu groszy, a nie kilkunastu groszy na litrze.
1: To również bardzo istotna informacja. Ja tak się zastanawiam nad tym mechanizmem ceny maksymalnej, o którym pani wspomniała, bo to był bardzo ważny element całego programu. Niezależnie od tego, czy tankowaliśmy gdzieś w mieście powiatowym, czy przy autostradzie, a może w centrum Warszawy, te ceny były bardzo zbliżone do siebie. One pewnego pułapu nie mogły przebijać. Jak jest dzisiaj? No, funkcjonujemy bez CPN-u na dobrą sprawę jakieś 36 dni. Gdzie te różnice są najbardziej wyraźne? Krótko mówiąc, gdzie paliwo dzisiaj w Polsce jest najdroższe, a gdzie najtańsze?
0: Wróciły już w dużym stopniu te wszystkie zależności, które obserwowaliśmy przed wprowadzeniem tego mechanizmu ceny maksymalnej. Natomiast najbardziej widać w przypadku oleju napędowego, że tych dysproporcji nie ma. Mhm. Im wyższe ceny paliw na stacjach, tym mniejsza marża właścicieli stacji, a więc mniej miejsca na konkurowanie ceną. Dlatego też ceny w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o olej napędowy, różnią się przy tym poziomie ponad 8 zł za litr o kilka groszy. Od 2 do 8 groszy na litrze. To są naprawdę bardzo małe dysproporcje. W przypadku benzyny sytuacja wygląda nieco inaczej, ale tutaj te dysproporcje sięgają maksymalnie 15 groszy na litrze. Więc to też nie jest tak, jak mieliśmy w takich normalnych

0: warunkach funkcjonowania rynku, a więc bez tego zagrożenia, bez ryzyka wojny, bez tych negatywnych oddziaływań rynku ropy naftowej. A więc przed rokiem, kiedy za paliwo płaciliśmy zdecydowanie mniej, bo diesel był tańszy o 2 zł niż jest teraz, benzyna była ponad 1,60 zł tańsza na litrze. Wtedy było więcej miejsca na konkurowanie ceną, te dysproporcje cenowe były zdecydowanie inne. Dzisiaj, mimo tego, że pakiet CPN w zakresie tej maksymalnej ceny już nie obowiązuje, to nie wprowadziło to znaczących różnic między, nie przywróciło tych znaczących różnic między poszczególnymi stacjami.
1: Cena ropy naftowej, o której wspomnieliśmy, to jedno i ona utrzymuje się, przypomnijmy, w okolicach 80 dolarów, dokładnie ropa WTI 76 dolarów, natomiast ropa Brent okolice 80 dolarów w tej chwili. I moje kolejne pytanie, bo ta cena ropy to nie wszystko. Wiadomo, że my tankujemy do naszych samochodów paliwa gotowe. Po drodze są jeszcze rafinerie, no i też potężne marże rafineryjne, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z tymi marżami i czy tutaj też możemy dostrzec jakieś ryzyka na najbliższe dni i tygodnie?
0: Marża rafineryjna rzeczywiście utrzymuje się na tym wyższym poziomie, im wyższe są ceny ropy naftowej. I tutaj nie będziemy mieli większego wpływu na zmiany i na oddziaływanie na ten element ceny. Z taką sytuacją mamy do czynienia praktycznie na całym świecie. Jak pośledzimy komunikaty spływające z koncernów naftowych, wszystkie notują poprawę zysków w związku z wysoką marżą, ponieważ zwiększa się różnica między cenami paliw gotowych a ropy naftowej. Natomiast to dlaczego właśnie ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA dla nas konsumentów w kraju są istotne, dlatego że nasze rafinerie są w części w stanie zaspokoić swoją produkcją wewnętrzny popyt. My dla zbilansowania popytu potrzebujemy importu, a ten import realizują zarówno koncerny producenci krajowi, jak też firmy niezależne, niezależni importerzy, dla których jakby wyznacznikiem ceny paliwa, którą później wprowadzają na nasz rynek, są właśnie notowania z europejskiego rynku ARA. Te pozostają wysokie i ponownie olej napędowy kosztuje wyraźnie ponad 1100 dolarów za tonę. Chociaż w czerwcu, kiedy zapadała decyzja o wygaszeniu pakietu CPN, ceny diesla w Europie spadły już poniżej 900 dolarów za tonę. W związku z tym widzimy, jak bardzo tutaj olej napędowy dalej pozostaje wrażliwy na zmiany cen. Jeśli chodzi o cenę benzyny, one utrzymują się na takim poziomie podobnym jak w połowie czerwca, więc te ceny są podstawą do wyznaczania cen na naszym rynku. Jeżeli krajowa produkcja byłaby, inaczej, jeżeli paliwo z krajowej produkcji byłoby sprzedawane w niskich cenach, w niższych niż paliwa na rynku europejskim, ten import byłby nieopłacalny. Jeśli byłby nieopłacalny, to ten import nie byłby realizowany w długim okresie. Może zdarzyć się oczywiście w każdym biznesie sytuacja, kiedy tutaj przedsiębiorcy zdecydują się wprowadzić to paliwo po kosztach, nie osiągając zysków na takiej dostawie paliwa z importu, ale jakby sprowadzanie tego paliwa do kraju, wprowadzanie go do obrotu w cenach poniżej kosztów w okresie kilku miesięcy, bo tak naprawdę taka sytuacja utrzymuje się już od początku wybuchu wojny w Iranie, a więc od początku marca, to wiemy, że nie byłoby, Żaden z importerów nie zdecydowałby się.

0: na prowadzenie nierentownej działalności. W związku z tym zagrożenie byłoby takie, że paliwa w kraju po prostu by brakło. Oleju napędowego potrzebujemy ponad 30% poza tą produkcją krajową.
1: Ależ ciekawie wyglądają te wyliczenia i ta układanka paliwowa. Miejmy nadzieję, że nareszcie ta układanka będzie zmierzała do tego, aby było nam lżej, również w naszych portfelach. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie Reflex. Bardzo dziękuję pani Urszulo.
0: Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Do widzenia.
1: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Natomiast ja tylko przypomnę, to był magazyn Saldo. Kolejne wydanie dzisiaj po 17.30.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto.
5: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
12: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podwójne dyżury i nieistniejące stanowisko, szokujące wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ceny paliw w obliczu ponownego kryzysu w cieśninie Ormus. Premier spotka się w tej sprawie z ministrem finansów. Kilka dni odpoczynku i przygotowania do dalszych zawodów. Nasi siatkarze dotarli do Polski po wygraniu Ligi Narodów. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Lekarz, który przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie, płacenie podwójnie za takie same obowiązki oraz nieuzasadnione podwyżki. To wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym w Warszawie. O efektach kontroli poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
2: Audyt przeprowadzono we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, ale skala zaniedbań w Szpitalu Południowym była największa. Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w tej placówce i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że sprawowana przez Dawida Kacprzyka funkcja nie istniała formalnie.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
2: W związku z kontrolą władze miasta ustaliły kilkadziesiąt zaleceń dla Szpitala Południowego.
3: Koniec umów bez zasad, każda funkcja musi być w dokumentach, każda umowa ma mieć górny.

0: limit finansowy, każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
1: Audyt będzie dostępny na stronach miasta od piątku. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi też prokuratura. Sprawę bada również Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. Oczekiwania na ruch Iranu i Donalda Trumpa. Dziś spotkanie przedstawicieli polskiego rządu w sprawie cen paliw. Premier Donald Tusk powiedział, że wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga nieustannego monitorowania i analizowania tego, co może się stać.
3: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. Dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Hormuz będzie odblokowana. Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu.
2: Premier dodał, że w sprawie cen paliw na stacjach w Polsce będzie dziś rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Sukces. Doręczeń przez półtora roku funkcjonowania systemu zrealizowano ponad 100 milionów przesyłek oraz założono ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomniał, że od 1 lipca e-doręczenia są połączone z aplikacją mObywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę. To właśnie dał mObywatel. To miliony Polek i Polaków dzisiaj dzięki mObywatelowi e-doręczenia jeszcze bardziej napędzają.
2: Tylko w tym roku nadano już ponad 50 milionów przesyłek. Operatorem systemu jest Poczta Polska, która przypomina, że e-doręczenia działają również w systemie hybrydowym. Mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia, zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała rano na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że kluczem do sukcesu było schowanie własnego ego dla dobra drużyny.
5: Są w naszej reprezentacji fantastyczni zawodnicy, przede wszystkim też na pozycji przyjmujących. Także trzeba gdzieś tam swoją godność i pychę schować do kieszeni, zacisnąć zęby i przystosować się do gdzieś tam sytuacji, jaka panuje. I dla mnie nie ma naprawdę problemu. Jeżeli mam wchodzić i grać i przyczyniać się do zwycięstw, to niech tak będzie dalej.
2: Ale po powrocie do kraju siatkarze mają tylko chwilę oddechu. We wtorek rano podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczynają już w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Żar leje się z nieba. Polska w alertach przed upałami. Na południu i w centrum obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia, a na południowym wschodzie termometry mogą pokazać dziś miejscami nawet 40 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 29 na Suwalszczyźnie do 36 w centrum. Nieco chłodniej będzie nad morzem. Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe są silne burze oraz wiatr.
6: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, miejscami bardzo dobra. W Nowinach w województwie świętokrzyskim powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Jeszcze do 14 ze względu na tak zwane zielone godziny warto korzystać z nadwyżek energii i na przykład wstawić pranie. W zachodniej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Jednocześnie w dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Klimat. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Zdrowid. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 13 zaczynamy wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Stan dnia.
6: Jutro pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk ocenił dokonania prezydenta. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji Donalda Tuska w tej sprawie. Dzień dobry, Agnieszko.
7: Dzień dobry.
6: No to jak premier ocenia ten pierwszy rok?
7: No, chyba nie będzie zaskoczenia,
6: jak powiesz,
7: że krytycznie, tak, tak, krytycznie. I premier powiedział, że mógłby bardzo długo wyliczać tak naprawdę te swoje krytyczne oceny, ale skupił się na takich dwóch przykładach. Po pierwsze, mechanizm SAFE i zawetowanie ustawy, która zdaniem tak naprawdę Donalda Tuska spowodowała też lawinę innych ruchów, działań utrudnionych dla rządu, bo rząd musiał w inny sposób zdobywać pieniądze na chociażby takie programy jak Tarcza Wschód, rozbudowa umocnień różnego rodzaju fortyfikacji właśnie wzdłuż wschodniej naszej granicy, czy na przykład tarcza antydronowa, czy również systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, czyli ta nasza tarcza, która naszą przestrzeń powietrzną ma chronić. I tutaj chociażby szef rządu wspominał ubiegłotygodniowy incydent na Lubelszczyźnie. Rakieta, która spadła, która przeleciała z Federacji Rosyjskiej. Gdyby te systemy były wcześniej kupione, gdyby ten program był wcześniej podpisany, tak jak to miało być, czyli z podpisem prezydenta, to też rządowi szybciej by się udało te wszystkie elementy złożyć w jedną całość. A kolejny przykład, to już posłuchajmy premiera Donalda Tuska, jaki drugi przykład tego złego urzędowania.
8: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce, o to apelowałem niedawno do prezydenta i do prezesa Kaczyńskiego, do innych liderów prawicy. Bardzo bym chciał, żeby prezydent w sposób jednoznaczny stał po stronie tych, którzy dzisiaj mają lęki, mają obawy, że przemoc na ulicy, chamstwo, no takie zachowania dość typowe dla niektórych paraprzestępczych środowisk, często związanych z grupami kibolskimi. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
7: To kontrowersyjne ułaskawienie, to mówimy tutaj o Piotrze Staruchowiczu, pseudonim Staruch, to taki nieformalny przywódca, lider tego takiego najbardziej negatywnego, tak bym powiedziała, negatywnej części kibiców warszawskiej Legii. Kolejny przykład niszczenia ustroju zdaniem Donalda Tuska i to też charakteryzuje według szefa rządu tę prezydenturę, to chociażby przykład asesorów. 28 lipca ponad 200 młodych prawników dostaje z rąk prezydenta nominacje, które miały ich uprawnić do podjęcia pracy w sądach. No ale jak dzisiaj właśnie rozpoczynając tę konferencję, to spotkanie z nami, z dziennikarzami, premier Donald Tusk zaznaczył, że zapomniał tak naprawdę Karol Nawrocki o tym, żeby wystąpić o kontrasygnatę, bo we wszystkich tego typu urzędowych decyzjach właśnie głowy państwa potrzebny jest taki podpis premiera przy takich dokumentach.

0: Zorientowali się na szczęście prezesi sądów i sami asesorzy, w związku z tym ten błąd został naprawiony, no ale jak mówił szef rządu, to właśnie świadczy o tym, jak tak naprawdę podchodzi do sprawowania swojego urzędu Karol Nawrocki.
1: To jest próba de facto złamania konstytucji na rzecz zmiany ustroju bez zmiany konstytucji. Takie działania byłyby możliwe, gdyby, tak jak chce tego prezydent Nawrocki, zmieniono konstytucję, ale na razie obowiązuje aktualna konstytucja. Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.
0: I nie muszę, Ewo i drodzy Państwo, mówić, że jeżeli się pyta o inną stronę, inną część strony sceny politycznej, o rok prezydentury Karola Nawrockiego, to są zgoła inne oceny i opinie. Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości, to jest człowiek, który też jest związany z suwerenną Polską, mówi, że dziwi się koalicji rządzącej, przedstawicielom rządu i przedstawicielom też partii, które tworzą ekipę obecną rządzącą, że tak zajadle atakują Karola Nawrockiego, bo przecież on robi wszystko to, co zapowiadał w kampanii, czyli po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: No co koalicjanci mają powiedzieć? No to niech zobaczą, ile ustaw też zostało podpisanych. No, koalicjanci mają prawo też krytykować pana prezydenta, chociaż robić tego nie powinni, także to nie jest do końca tak. A to, że to twarde takie stanowisko i ten przekaz, który widziałem w kilkunastu briefingach Koalicji Obywatelskiej, żeby mówić, że to weto ma, no to po liczbach widzimy, że jest zupełnie inaczej.
0: To ja te liczby przytoczę na koniec. 41 odrzuconych ustaw od początku kadencji. Pierwsza zawetowana ustawa, tak zwana wiatrakowa, już 21 sierpnia 2025 roku, czyli tak naprawdę kilkanaście dni od momentu zaprzysiężenia. Potem kolejne. Ta ostatnia to jest ta o statusie osoby najbliższej, o którą tak naprawdę największy żal właśnie do Karola Nawrockiego ma środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to ludowcy tak naprawdę chodzili do ostatniej chwili i prosili prezydenta, żeby zastanowił się i żeby tego akurat rozwiązania nie odrzucał, bo ono jest akceptowane przez większość społeczeństwa.
3: Agnieszka Drążkiewicz i polityczne, a właściwie przez polityków poczynione podsumowanie pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Do usłyszenia.
4: Komentarz.
3: Połączony z nami pan Marcin Duma, analityk polityczny i założyciel Ibris. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć witam gorąco, ale to chyba jest nie na
3: dziś. Nie, my się chłodno pozdrawiamy od wczoraj i pewnie do jutra przesyłamy sobie same chłodne myśli. Panie Marcinie, ale my teraz o tym, co się gorącego w polskiej polityce dzieje, bo też już od pewnego czasu dochodzimy z naszymi gośćmi, komentatorami do takiego wniosku, że sezonu ogórkowego i wakacji politycznych to w tym sezonie, w tym roku nie ma. To z pewnością. No i ta pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego także się wpisuje w ten trend. Agnieszka Drążkiewicz w swojej relacji zaprezentowała nam ocenę tego pierwszego roku Karola Nawrockiego na urzędzie, wygłoszoną przez Donalda Tuska i przedstawiciela największej partii opozycyjnej, Prawa i Sprawiedliwości. A gdyby pan miał ocenić ten pierwszy rok, to co się wysuwa na pierwszy plan? Zaskoczenie mimo wszystko tym, co prezentuje sobą i swoją prezydenturą Karol Nawrocki?
5: W pewnym sensie te okrzyki z tych dwóch okopów, z jednej strony opozycyjnego, z drugiej strony koalicyjnego, w pewnym sensie są prawdziwe i odnoszą się do tego, co właściwie Polacy o prezydencie myślą. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na badania opinii, i to z bardzo różnych ośrodków, to Karol Nawrocki cieszy się po pierwsze zaufaniem, po drugie, dobrymi ocenami średnio ponad połowy polskiego społeczeństwa. Czyli to, co robi Karol Nawrocki, jest odbierane w sposób raczej pozytywny. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że ta ocena jest zbudowana w dużej mierze na takich podstawach emocjonalnych. Bo jeżeli z kolei pytamy w badaniach o to, i tutaj na przykład tego typu sondaże pojawiają się chociażby w wirtualnej Polsce, czy prezydent swoją działalnością, jeśli chodzi o odrzucanie ustaw, to kieruje się interesem społeczeństwa, czy raczej, czy takim dobrym myślą państwową, czy raczej jednak jest to działanie czysto polityczne, bo Polacy nie mają wątpliwości, że to działanie jest czysto polityczne. Czyli mamy z jednej strony warstwę emocjonalną, gdzie prezydent się podoba. Ta figura z

0: złożona z takiego kogoś, kto jest bardzo zdecydowany, ale też kogoś, kto jest blisko ludzi, bo ten rok prezydentury to jest jednak mimo wszystko trochę inny obraz niż poprzednich prezydentów. Prezydenta Karola Nawrockiego mogliśmy zobaczyć w lokalu z kebabem, mogliśmy go zobaczyć też wśród ludzi, oczywiście otoczonego ochroną, ale jednak wśród ludzi na koncercie piosenek powstańczych. I to się podoba, ale to się podoba na poziomie emocjonalnym. Natomiast jeżeli przejdziemy do oceny konkretnych ruchów, konkretnych ustaw, które zostały zawetowane, to ta ocena staje się taka no, niejednoznaczna. Więc można powiedzieć, że te dwa komentarze, które zostały przytoczone w materiale poprzednim, z jednej strony sobie przeczą, ale z drugiej strony chyba dobrze odmalowują ten stosunek społeczny do Karola Nawrockiego.
1: To emocjonalne zaangażowanie wyborców to jest dobry, trwały fundament budowania swojej pozycji na scenie politycznej, no bo trudno nie ulec wrażeniu, że Karol Nawrocki kreuje się na taką jedną z najważniejszych albo w ogóle najważniejszą postać, no może nie na całej scenie politycznej, ale na pewno po jej prawej stronie.
0: Zdecydowanie Karol Nawrocki chciałby przejąć rząd dusz po prawej stronie i w pewnym sensie nawet mu się to udaje. Jeżeli popatrzymy na badania, kto jest liderem obozu prawicowego, to widać, że ta pozycja Jarosława Kaczyńskiego, który dotychczas dzierżył tutaj berło tego, kto po prawej stronie rządzi, jest trochę słabsza. I że Karol Nawrocki w tych wskazaniach go zdecydowanie goni. Natomiast czy to będzie trwałe? No, wydaje się, że ten styl prezydentury, o którym mówiłem chwilę wcześniej, powoduje, że Polacy dali się zauroczyć Karolowi Nawrockiemu. Ale zauroczenie to jeszcze nie miłość. Zauroczenie jest takim powierzchownym bardzo uczuciem, czyli takim, że no, podoba nam się o silny, o dobrze zbudowany, fajnie się prezentuje, no ale życie takie wspólne potem w tym związku, ono składa się także z tych drobnych, małych rzeczy. Czyli nie tylko i wyłącznie tego, że nam się podoba, że jak na niego patrzymy, to możemy sobie gdzieś tam w głowie budować taką wizję łobuz kocha mocniej albo najmocniej, tylko jednak proza życia, ta czysto polityczna, będzie decydować o tym, czy zauroczenie przerodzi się w miłość. Po prawej stronie, jeżeli mówimy o prawicowych wyborcach, to ja myślę, że tam jest wielu już, jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to już się wydarzyło. Wyborców Rozwoju Plus także. Wyborców Konfederacji też w pewnym sensie, ale tam jeszcze to się dopiero wykluwa, czy jeśli chodzi o wyborców Brauna, to ta miłość już jest. Pytanie, czy będzie w stanie ją prezydent pielęgnować tak, żeby rozkwitła.
1: Jaki jest stosunek prezydenta do tego, co dzieje się teraz w Prawie i Sprawiedliwości, do tego rozłamu, który stał się faktem i do tych planów Mateusza Morawieckiego, który na 15 października najpóźniej planuje zarejestrowanie, założenie partii politycznej?
0: Przede wszystkim on jest bardzo racjonalny. Bo jeśli przyglądalibyśmy się temu, co prezydent robi dzisiaj albo co mówi, to on bardzo zgrabnie omija ten temat. Nie ma go w tym sporze. Dzieje się tak dlatego, że prezydent doskonale rozumie, że jego przyszła reelekcja nie zależy tylko i wyłącznie od Prawa i Sprawiedliwości, które oczywiście zbudowało jego pozycję, tak, czy doprowadziło do tego, że on został wybrany, albo inaczej, do tego, że wszedł do drugiej tury. Ale już gwarancją drugiej kadencji Karola Nawrockiego będzie szeroki obóz prawicowy. I on niespecjalnie może sobie pozwolić na to, żeby przypisywać się tylko do jednej z tych partii. Teraz, kiedy widzimy ten rozkład sympatii po prawej stronie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość właściwie ustępuje już obydwu konfederacjom, a po rozłamie, czyli wyjściu, albo wypchnięciu, jak to woli, Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, to rozdrobnienie jest jeszcze większe, to Karol Nawrocki musi być taką klamrą, która spina całość tego takiego szerokiego obozu prawicowego. W związku z tym dla niego angażowanie się po jakiejś konkretnej stronie, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego, może się okazać bardzo kosztowne i szkodliwe, szczególnie, że dzisiaj niespecjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy Mateuszowi Morawieckiemu się uda,

0: przejąć tą pałeczkę tego lidera wyborców Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy też podąży drogą Pajotena, czyli Polska jest najważniejsza, czy też Solidarnej Polski, czyli secesji Zbigniewa Ziobro i Jacka Kurskiego. No to już prawie 15 lat temu to się wydarzyło.
1: Z czego wynikają te różnice w badaniach sondażowych poparcia dla tego nowego ruchu Mateusza Morawieckiego? Bo jedne sondaże nie dają mu wstępu do parlamentu, inne pokazują prawie dwucyfrowy wynik poparcia. Skąd te różnice?
0: Mamy takie dwie grupy sondaży. Z jednej strony mamy sondaże takie, gdzie ten ruch Mateusza Morawieckiego ma w granicach 4% i to są sondaże Polstera, to są czy sondaż Social Change. Z drugiej strony jest pracownia Ibris i pracownie takie jak Cebos czy Opinia 24, które pokazują jednak mimo wszystko ruch Mateusza Morawieckiego nad progiem. Ja myślę sobie, że jeśli popatrzymy na te wyniki, to możemy doznać takiego wrażenia, no ale to jest jakaś wielka rozbieżność. Natomiast one się właściwie mieszczą w granicach błędu oszacowania. To znaczy, że jeśli przyjęlibyśmy ten margines błędu, to te wyniki na siebie nachodzą. Teraz jest jeszcze dosyć wczesny etap, kiedy te emocje są takie rozedrgane i zanim to się ustali, to znaczy wyborcy na dobre wybiorą jedną albo drugą stronę, to możemy rzeczywiście obserwować takie pomiary, które będą może niesprzeczne, ale jednak nie będą bliskie siebie. Poza tym w badaniach opinii ten rozstrzał, z jednej strony oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystko było spójne, natomiast jeżeli wyniki są zbyt podobne do siebie, to zawsze zachodzi taka obawa, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego herdingu, czyli takiego grupowania się sondaży. To znaczy, że jednak firmy sondażowe oglądają się na wyniki innych, zaglądają w wnętrze tych badań i sprawdzają wagi po to, żeby za bardzo się nie różnić od siebie. Tyle tylko, że to by było trochę zakłamywanie rzeczywistości. Więc to, że te sondaże się różnią, ale jednak mimo wszystko w granicach błędu, jest czymś naturalnym i uważam też, że dosyć zdrowym z punktu widzenia branży.
1: Dzisiaj poznaliśmy wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Czy to jest Pana zdaniem sposób na rozbrojenie tej bomby, która miała jeszcze do niedawna potencjał, nawet mówili niektórzy komentatorzy, zatopienia rządu premiera Donalda Tuska i przekreślenia szans na to, żeby obecna większość parlamentarna po wyborach przyszłorocznych znów objęła władzę?
0: Wydaje mi się, że tutaj trzeba też trochę uporządkować pewne pojęcia, to znaczy od mniej więcej roku, nawet roku z kawałkiem, obecna koalicja, biorąc pod uwagę sondaże, czy też średnią sondażową, nie ma specjalnie szans na przedłużenie w następnej kadencji swojej większości. I nic się dotychczas nie wydarzyło takiego, co by powodowało, że można by było mieć nadzieję, że będzie inaczej. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to kwestia samej afery Szpitala Południowego, która mam wrażenie, że dzisiaj nie jest wcale aferą Szpitala Południowego, a jest aferą dotyczącą zarobków lekarzy i tego, w jaki sposób wyciekają pieniądze ze służby zdrowia. Ona zupełnie zmieniła swój charakter i zatraciła ten początkowy ładunek, bardzo niebezpieczny z punktu widzenia głównie notowań samej koalicji obywatelskiej. Zresztą biorąc pod uwagę no, taką dzisiaj kulturę atencji, czy też ekonomię uwagi, czyli inaczej rzecz biorąc to, w jaki sposób dzisiaj tematy pojawiają się i znikają, to biorąc pod uwagę, że afera Szpitala Południowego była 2 tygodnie z nami, to jest bardzo długo, ale jednocześnie myślę, że ona podzieli los jachtów czy klubu swingersów z KPO, które miały być przewrotem kopernikańskim w polskiej polityce, a ostatecznie po prostu wrażenie o tym i wiedza o tym gdzieś w społeczeństwie się zatarła.
1: No ale jednak no ten ciężar gatunkowy tego, o czym rozmawiamy, czyli kwestia dostępu do ochrony zdrowia, do szpitali, do specjalisty, to jest coś, co dotyka każdego z wyborców i każdy może się z tym problemem utożsamić.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony mam wrażenie, że patrzymy na tą

0: na tą sprawę metropoliocentrycznie, to znaczy ze względu na to, że środowiska komentatorskie, dziennikarskie, no i w jakimś stopniu też polityczne funkcjonują w metropoliach, to opowiadamy tą historię o służbie zdrowia, o SOR-ach, o dostępności z perspektywy Warszawy, o Gdańska, Poznania, nawet Krakowa. Natomiast służba zdrowia wygląda w Polsce powiatowej zupełnie inaczej. Jej dostępność, terminy są znacznie bardziej przyjazne niż w tych obszarach metropolitalnych. W związku z tym to, że to rezonuje, to jest oczywiście prawda, ale to wcale nie znaczy, że będzie to rezonowało jak Polska długa i szeroka, bo w Polsce powiatowej ten problem wygląda troszeczkę inaczej. Zresztą tam podważanie tego systemu zbudowanego na sieciach społecznych dostępu do służby zdrowia, czyli inaczej rzecz biorąc, kto kogo zna, do kogo może zadzwonić, a w małych tych społecznościach takich powiatowych te sieci są dużo bardziej rozbudowane, to ten dostęp do służby zdrowia wygląda zupełnie inaczej.
1: Pan Marcin Duma, analityk polityczny i założyciel IBRIS, był z nami. Bardzo panu dziękuję i konsekwentnie chłodno pozdrawiam.
0: Chłodno również pozdrawiam i dziękuję uprzejmie. Kłaniam się.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 13.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. 110 godzin dyżuru bez przerwy. Tyle miał przepracować jeden z lekarzy w Szpitalu Południowym. Wyniki audytu w placówce przedstawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
1: Nieprawidłowości dotyczyły także zarobków. Niektórzy lekarze mieli pobierać podwójne pensje podczas pracy na dwóch różnych oddziałach w tym samym czasie. Prezydent stolicy podkreślił, że większość nadużyć dotyczyła jednego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Sprawą zajmuje się prokuratura. Kolejna odsłona sporu między prezydentem a szefem rządu. Premier Donald Tusk poinformował, że podpisał pierwszą z 200 nominacji na asesorów. Jednocześnie zaznaczył, że prezydent Karol Nawrocki postąpił niezgodnie z konstytucją, gdy wręczał asesorom akty mianowania.
11: Pan prezydent Nawrocki wręczył nominację asesorom, ale wcześniej nie wypełnił konstytucyjnego obowiązku, jakim jest uzyskanie kontrasygnaty premiera, mojej konkretnie. To wynika jednoznacznie z konstytucji.
1: Ponad tydzień temu prezydent Karol Nawrocki wręczył akty mianowania ponad

0: 200 asesorom sądów rejonowych oraz 18 asesorom wojewódzkich sądów administracyjnych. Sanepid w Tomaszowie Lubelskim bada przyczyny zatrucia 23 osób z obozu sportowego w Kolonii Łaszczówce. Wczoraj późnym wieczorem na miejsce wezwano karetki pogotowia oraz śmigłowiec LPR. Pobrano próbki do badań, musimy poczekać na wyniki, mówi szefowa sanepidu w Tomaszowie Lubelskim Jolanta Mroczkowska.
1: Na ten moment trwa dochodzenie epidemiczne i ustalanie czynnika etiologicznego. Dzieci są pod opieką medyczną, wszystkie osoby zostały objęte nadzorem. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, dostaliśmy wczoraj na telefon alarmowy w godzinach późno-wieczornych. W tej chwili pracownicy udali się na kontrolę. Są takie informacje, że do szpitala trafiło około 23 osób.
0: U dzieci w wieku od 9 do 12 lat wystąpiły wymioty i bóle brzucha. Stan pacjentów jest stabilny. Policja wszczęła też postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy zwierzę jest pozbawione dostępu do wody i zamknięte w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota.
2: Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
0: Na niepożądane działanie wysokich temperatur szczególnie narażone są psy o krótkich kufach, m.in. buldogi francuskie czy Boston Terriery.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła nam kolejna upalna godzina 13:33.
3: Stan dnia.
4: W naszym programie wracamy do sprawy Szpitala Południowego, bo dzisiaj poznaliśmy wyniki audytu. Lekarz, który przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie, płacenie podwójnie za takie same obowiązki i nieuzasadnione podwyżki, to wyniki tej kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ten audyt zlecono po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w placówce. O efektach kontroli poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na jego konferencji była nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj Klaudio, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z tych wyników audytu, z wyników kontroli?
5: Audyt przeprowadzono we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, ale skala zaniedbań w Szpitalu Południowym była największa. Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w tej placówce i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że sprawowana przez Dawida Kacprzyka funkcja nie istniała formalnie.
6: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści. A mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Po trzecie, szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką.
5: Audyt ujawnił również rozliczanie 8-godzinnych dyżurów w dwóch oddziałach jednocześnie i za oba Dawid Kacprzyk otrzymał wynagrodzenie. Dokumenty dotyczące swojego czasu pracy zatwierdzał sam. Gdy sprawa wyszła na jaw, lekarz złożył korekty faktur na około 500 000 zł. W związku z kontrolą władze miasta ustaliły kilkadziesiąt zaleceń dla Szpitala Południowego, które już są wprowadzane w życie.
6: Po pierwsze, czas pracy poza kontrolą. We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo, dlatego apeluję do ustawodawców o jedno. Ogólnopolski rejestr czasu pracy lekarzy. Nie po to, żeby kogoś śledzić, tylko po prostu po to, żeby pacjenta na dyżurze przyjmował ktoś, kto jest wypoczęty. Po drugie, koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy. Każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
5: Zdaniem wiceprezydent Warszawy Izabeli Marcewicz-Jędrysik, która odpowiada za zdrowie, kluczowym krokiem będzie skupienie nadzoru nad miejskimi szpitalami w jednym miejscu.
7: Kompetencje Biura Ładu Korporacyjnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego przejdą w kompetencje Biura Polityki Zdrowotnej, co spowoduje dużo większe

0: większą łatwość i jakby zapanowanie nad nadzorem i całym obrazem podmiotów leczniczych miasta stołecznego Warszawy. To jest jeden z pierwszych kroków.
1: Audyt będzie dostępny na stronach miasta od piątku. Dodam jeszcze, że postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi prokuratura. Sprawę bada też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
2: I Klaudia Wróblewska, która tematem się zajęła. Klaudio, bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: Zaproszenie do naszego programu przyjęła pani Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
2: Ten audyt czymś panią zaskoczył? Czy to jest stwierdzenie faktu, spojrzenie prawdzie w oczy i taka trafna diagnoza tej rzeczywistości, jakkolwiek patologiczna ona nie jest?
4: To jest nic innego jak opowieść o tym, jak patologiczna może być ochrona zdrowia w Polsce, jeżeli ona jest przeregulowana, jeżeli jest niedopilnowana, jeżeli jakby daje takie możliwości ludziom, no to ci ludzie to wykorzystują, używają, a nawet nadużywają.
2: Cały czas, kiedy rozmawiamy na temat Szpitala Południowego, ale nie tylko, bo potem przecież media rozpisywały się o podobnych sytuacjach w innych szpitalach w Polsce, zastanawiam się, czy rzeczywiście potrzebna jest jakaś nadzwyczajna kontrola, nadzwyczajne rozwiązania, nadzwyczajna ustawa, żeby to uregulować. No bo przecież czarno na białym widać, tak się domyślam, przy comiesięcznych raportach, rozliczeniach, nawet już na poziomie przygotowania listy płac, że coś jest nie tak, skoro ktoś wykazuje 400 przepracowanych godzin miesięcznie.
4: No, jakby zdecydowanie tak jest, tylko my trochę jesteśmy nie w rewolucji, tylko w ewolucji z różnymi procesami, bo te procesy się patologizowały przez całe lata. No i najpierw nam nie przeszkadzało 250, bo jak była klauzula opt-out, no to można było jeszcze więcej pracować, nie 200,
2: tylko
4: można. Lekarze zatrudnieni, w ogóle należy zacząć od tego, że my mamy lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę i lekarzy zatrudnionych na kontraktach. I w przypadku kontraktów nie obowiązują żadne prawne ograniczenia tego, ile można pracować, jak można pracować, ile trzeba odpoczywać. Lekarz wtedy decyduje sobie sam. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, jesteśmy lekarzem, a to jest zdecydowana mniejszość lekarzy, która też wynika z patologii tego systemu, to jeżeli jesteśmy normalnym pracownikiem, no to jest około jakby 200 godzin naszej pracy. Jeżeli mamy podpisaną klauzulę opt-out, wynikającą z tego, że brakowało czasu pracy lekarzy, no to można pracować nawet 312 godzin. No i teraz, jeżeli jest się zatrudnionym na umowę o pracę, no to jest jakaś kontrola tego czasu pracy. Jeżeli jest się niezatrudnionym na umowę o pracę, no to trochę jakby nie ma tego limitu. Ta patologizacja z tymi kontraktami wynikała z tego, że przez całe lata lekarze nie zarabiali w Polsce kroci. Te ostatnie właściwie 5-7 lat to są takie coraz lepsze zarobki lekarzy. I bardziej opłacało się wszystkim, żeby lekarze uciekali na kontrakty, bo wtedy nie trzeba płacić takich jakby dodatkowych świadczeń.
2: Czyli
4: związanych
2: ta praca,
4: z umową o pracę.
2: Praca lekarza jest tańsza.
4: Praca jakby więcej dostaje się na rękę, o już tak najprościej opowiadając, ponieważ usługi medyczne nie mają, nie płaci się tam żadnej stawki VAT-u, one mają zerową stawkę VAT-u, no więc płaci się tylko podatek, zwykle on jest ryczałtowy, no i wychodzi lepiej na rękę. No więc większość lekarzy wychodziła lepiej na rękę, dla pracodawców też to było wygodniejsze, no bo zwolnić pracownika, no to trzeba naprawdę znaleźć już jakiś powód, a rozwiązać umowę z firmą można w zasadzie z dnia na dzień. No i wszystkim się to teoretycznie opłacało do momentu, kiedy się nie okazało, no ta karuzela się tak nam rozpędziła, że powstały bardzo duże patologie, czyli byli tacy, którzy próbowali dorobić się swojego majątku życia w krótkim tempie, niezależnie od tego, jak wygląda sprawa jego zdrowia i niezależnie jak wygląda sprawa jego uczciwości, jak wygląda sprawa bardzo często również opieki medycznej, którą świadczy.
2: No właśnie, bo gdzie w tym wszystkim jakieś zasady BHP, jakieś zasady zdrowego rozsądku, no i dbałość i troska o dobro pacjentów, bo wyobrażam sobie w innych takich krytycznie ważnych branżach, nie wiem, kontrolerzy lotu, maszyniści w pociągach, ludzie, którzy odpowiadają za ludzkie życie, zdrowie i bezpieczeństwo, no to tam obowiązuje ograniczenie liczby przepracowanych godzin po to, żeby zachować trzeźwość umysłu, ale lekarze, którzy pracują na SOR-ze.
4: No i

0: pracują,
1: musimy sobie powiedzieć,
0: więcej niż dobę.
1: I tu musimy sobie powiedzieć, że każdy, kto jakby zajmuje się systemem ochrony zdrowia, wie, że ten kij ma dwa końce. Bo część tych rzeczy, którą w tej chwili widzimy, to są ewidentne nadużycia, że ktoś po prostu przeszarżował. Ale część sytuacji związanych z ochroną zdrowia to jest konieczność. Czyli na przykład jest sytuacja, gdzie nie obsadzono

0: każda taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, bo niektóre z tych sytuacji to jest czysta żywa chciwość, a niektóre z tych sytuacji to są czysta żywa potrzeba i takie dobre serce do opieki nad pacjentem. I często wtedy jakby te drugie sytuacje, one wcale nie przekładają się na tak ogromne pieniądze jak te pierwsze. Dlatego w ogóle ta ochrona zdrowia jest tak trudną przestrzenią, bo tu trudno jakby wrzucić wszystko do jednego worka i wydać jeden werdykt. Jedno jest pewne, reforma ochrony zdrowia jest nam potrzebna bardzo, żebyśmy nie mieli takich furtek i nie mieli takich sytuacji.
1: Maria Libura, która była gościem dzisiaj Polskiego Radia 24, ekspertka również od rynku ochrony zdrowia, mówiła o tym, że cały problem jej zdaniem polega na tym, że ten system, który obowiązuje teraz, zrobił z lekarzy przedsiębiorców, takiego użyła sformułowania. No i w związku z tym lekarze zamiast, tak się domyślam, że to miała na myśli, zamiast skupić się na leczeniu pacjentów, udzielaniu im pomocy, no to zajęli się tym, żeby no, ich przedsiębiorstwa jednoosobowe działały w sposób jak najbardziej przynoszący zyski i korzyści.
0: I nie ma co ukrywać. W wielu przypadkach, tak jak Maria mówi, dokładnie jest, że bardziej skupiają się na tym, żeby wystawić fakturę i żeby ona była wyższa, niż na tym, żeby ten pacjent był super wyleczony. Bo żeby wyleczyć pacjenta, to się trzeba nim opiekować, zajmować, długo diagnozować. A żeby zrobić procedurę, no to jest szybko, bo myśmy oparli ten system nie na leczeniu pacjenta, nie na opiece, tylko właśnie na takim bezmyślnym nawet czasem tłumaczeniu procedur. Czyli ważne jest, ile procedur zrobimy w danym miejscu, a to, co się działo wcześniej z pacjentem, to, co się działo, będzie działo później z pacjentem, nie jest już wcale takie istotne. Więc jakby sami ustawiliśmy ten system taki właśnie pod płacenie za procedury, pod procedury opłacalne i nieopłacalne. A co za tym idzie, pod pacjenta opłacalnego i nieopłacalnego. Pod takie sytuacje, w których szpitalowi opłaca się tylko wyleczyć jedną ścieżkę pacjenta, bo jak będą dwie, to już nie będzie miał zapłacone, więc opłaca się wypchnąć tego pacjenta ze szpitala, poczekać 30 dni i potem od początku wszystkie badania idą, a choroba nie czeka, no bo choroba sobie nie będzie czekała. No więc myśmy jakby ten system, dając kolejne nakładki na ten system i kolejne rozwiązania i kolejne regulacje i przeregulowania, stworzyli system, który tak naprawdę jest, no jest, trzeba to powiedzieć, takim dziurawym sitem, przez które się bardzo często przelewają nawet nie pieniądze, bo to pieniądze są pochodną, tylko właśnie patologie, które pociągają za sobą pieniądze.
1: No i jest problem, jest kryzys, który rozpoczął się po tych publikacjach prasowych dotyczących między innymi Szpitala Południowego i jest reakcja polityków. Mamy do czynienia dzisiaj dokładnie, wchodzi w życie ustawa, która wiąże wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia z ich numerem PESEL. Dzięki możliwości przypisania wynagrodzeń do jednej osoby będzie można analizować łączne dochody osiągane z różnych miejsc pracy i różnych form zatrudnienia. Tak mówi Daniel Rutkowski, to jest prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie zbierała analizowane dane. Posłuchajmy, co mówił prezes.
2: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach lub te same osoby, które w jednym podmiocie pracują, ale na różne formy zatrudnienia, bo się często zdarza, że to jest umowa o pracę plus dodatkowo kontraktowe za czynność płatne, za gotowość i tego typu. Dotychczas mieliśmy kłopoty, żeby to dobrze łączyć, przeliczać.
1: Na ile to jest rzeczywiście ważne i potrzebne i skuteczne okaże się narzędzie, a na ile no tylko taki przysłowiowy plaster na tę sączącą się ranę patologii w systemie ochrony zdrowia?
0: Na razie w ogóle nie jest narzędzie, tylko to jest ustawa. Narzędzia do tego zbierania powinny być. I tu powinniśmy też jakby Państwu wyjaśnić, jak wygląda konstrukcja systemu. Ponieważ my w systemie mamy poza Ministerstwem Zdrowia oczywiście dwie wiodące instytucje. Jedna to jest właśnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a druga to jest NFZ. I ten AOTMIT zajmuje się wycenianiem tych świadczeń medycznych, a teoretycznie NFZ zajmuje się podpisywaniem kontraktów i płaceniem za te świadczenia. I teraz agencja oceny, robiąc te wyceny, zawsze zbierała dane dotyczące różnych elementów do tych wycen, również wynagrodzeń. Ale te dane były robione na podstawie nie systemu, w którym byśmy to mieli i by tak jak w przedsiębiorstwach wynikało to po prostu z dobrze ustawionego systemu, tak żeby kontrolnik mógł dobrze pracować, tylko z ankiet. Czyli oni wysyłali ankiety, a placówki albo odsyłały, albo nie odsyłały. I powodowało to taką sytuację, że my po pierwsze nie wiemy, ile w Polsce zarabiają lekarze, bo z tego, co AOTMIT liczył, to my mamy 100 tysięcy.

0: tysięcy lekarzy, jakby lekarzy, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy, mamy 1,2 do 1,5%, a może się okazać, że jest to 5 albo 10. Czyli my jakby funkcjonujemy na takich danych, które są takim rozstrzałem, że my de facto nie mamy danych i nie możemy nic o tej ochronie zdrowia powiedzieć, ponieważ agencja nie zbierała na lekarza, tylko zbierała na placówkę. Czyli jeżeli lekarz pracował w 4 placówkach, to liczył się 4 razy. I teraz to, co się wydarza, czyli ta tak zwana ustawa PESEL-owa, to jest to, że to zbieranie danych będzie bardziej obligatoryjne, bo będzie kara za to, jak ktoś nie będzie wysyłał tych danych i również będzie trzeba to powiązać z identyfikatorem, czyli z PESEL-em albo numerem prawa wykonywania zawodu. Tam będzie wysokość wynagrodzenia, będzie ilość godzin pracy, forma zatrudnienia, profil zawodowy i na pewno będziemy już bliżej takiego mówienia o faktach, a nie o opiniach i lepszego planowania, bo bez danych trudno cokolwiek jest zaplanować. Natomiast też musimy sobie jakby uświadomić, że nie tylko godziny pracy są bardzo jakby istotne w pracowaniu, ale to, co w tym czasie pracy się wykonało. Bo jak lekarze walczyli o wykonanie wielu procedur, no to pracowali szybko. Jak teraz będą mieli za godzinę, no to co się będą spieszyć? Z drugiej strony może będzie więcej czasu, żeby pomyśleć o pacjencie, pomyśleć o rozwoju nauki i różnych rzeczach. Także każdy kij ma dwa końce. Na pewno ta ustawa jest dobrym krokiem. Ma jeden minus, żeby to nie było narzędzie do jakiejś inwigilacji i wykorzystywania danych dotyczących zarobków.
1: No przeciwko temu i na to uwagę zwracają także sami lekarze, którym się nie podoba to i twierdzą, że to jest naruszenie tych danych wrażliwych dotyczących tego, ile zarabiają, no mówiąc wprost.
0: No jakby na pewno nikt z Państwa nie chciałby, żeby czy zarabiacie Państwo dużo, czy zarabiacie mało, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, ile dokładnie zarabiacie. No jest to jakiś rodzaj tajemnicy, rzeczy, którą jakby chcemy zachować tylko dla siebie. Więc tutaj ten niepokój i ten apel o to, żeby na to bardzo uważać, bo już z historii wiemy, że kiedyś wyciekły dane dotyczące tego, jakie leki bierze jeden z lekarzy.
1: Tak, jakie recepty tak były wystawione na jego nazwisko.
0: Dokładnie. No więc jakby trzeba na to uważać, że to, co ma być jakby to, co ma być rzeczą czyjąś nie dla oczu wszystkich, powinno pozostać rzeczą czyjąś dla oczu wszystkich, a dane, na których pracujemy i na których budujemy system, powinny być rzetelne.
1: No tylko tutaj też sprawa nie dotyczy tylko lekarzy. Ta ustawa PESEL-owa obejmuje także innych pracowników systemu ochrony zdrowia.
0: Tak, ona dotyczy wszystkich medyków.
1: I pracowników administracji, z tego co wiem.
0: Pracowników administracji, takiej pewności nie mam. Natomiast na pewno dotyczy wszystkich medyków, wszystkich właśnie zatrudnionych, ale medyków zatrudnionych w placówkach, które mają umowę z NFZ-em. Czyli to nie dotyczy tego, ile sobie zarabiamy gdzieś w prywatnym miejscu, jak jesteśmy medykiem, tylko tego, za co koszty ponosi NFZ.
1: Czy te dane zbierane w tym systemie, a pewnie przekonamy się tak mniej więcej w październiku, co z tych danych wynika, no bo dzisiaj ustawa wchodzi w życie, wrześniowe zarobki mają do tego systemu trafić, no a w październiku być może jakieś zebrane dane i analizy się pojawią. Czy to może również posłużyć za takie narzędzie do stworzenia tej płacy minimalnej, tego progu płacy minimalnej, bo a i maksymalnej, bo słyszeliśmy od premiera Donalda Tuska, również po wybuchu afery Szpitala Południowego i innych szpitali, że taki pomysł również jest brany pod uwagę, żeby ustalić ten górny pułap zarobków lekarzy w Polsce.
0: No, my już właściwie mamy projekt ustawy, w którym jest górny pułap zarobków lekarzy w Polsce i to jest no jakby dosyć skomplikowany zapis, ale generalnie chodzi o to, żeby u jednego pracodawcy nie mieć więcej niż 8 minimalnych pensji, a jeżeli lekarz pracuje w kilku miejscach, no to żeby nie miał więcej niż 16 minimalnych pensji, ale jeśli jest na przykład koordynatorem albo ma jakieś wyjątkowe zdolności, to w tej jednej placówce z 8 minimalnych pensji zamienia się to na 12 minimalnych pensji. Czyli mamy dla lekarzy i w ogóle dla wszystkich medyków mamy wynagrodzenia minimalne i teraz dla lekarza minimalna pensja to jest około 12,5 tysiąca brutto, no bo to jest na umowę o pracę. Tutaj stworzyliśmy sobie taki jakby na razie planowany pułap na dużo wyższym poziomie, bo to wychodzi około 70.

0: 76 tysięcy. No więc pracujemy nad tą maksymalną pensją. Ta maksymalna pensja jest, no, trzeba przyznać, bardzo, bardzo godna. Natomiast my ciągle rozmawiamy o tym, czy mało lekarz zarobi, czy dużo, czy godnie, czy niegodnie. Ale ja się zawsze boję, żeby nie zgubiła nam się w tej rozmowie w ogóle zmiana całości systemu, zmiana sposobu wyceniania, zmiana kontraktowania, zmiana mapy świadczeń, zmiana dostępności do pacjentów. Bo myśmy się skupili tylko na tym, co ten lekarz ma w portfelu i że są lekarze, którzy nadużywają i są lekarze, którzy na tym cierpią i to faktycznie trzeba rozwiązać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest dostęp pacjenta do leczenia. To jest szybkie zaopiekowanie się chorobą. To jest to, żeby pacjent czuł się dobrze w ochronie zdrowia, bo na to nie trzeba dużych pieniędzy, żeby się po prostu do pacjenta uśmiechnąć albo wytłumaczyć mu, co się z nim dzieje, jak będzie wyglądało jego dalsze leczenie. My się tak bardzo skupiamy na tym, co rozpala zawsze nasze umysły, czyli ile ktoś zarabia i jak za dużo zarabia, to nas denerwuje. I tutaj ja bardzo przestrzegam, żebyśmy się nie zapomnieli o tym, że to, co jest dla nas najważniejsze, to nie tylko to, żeby ktoś odpowiednio nie za dużo zarabiał, ale to, żebyśmy byli odpowiednio leczeni i żeby ten system był uczciwy i żeby był transparentny, żeby nie było lepszych i gorszych, tylko żeby każda choroba była równa, a nie lepiej wyceniona.
1: No to ja zapytam z perspektywy pacjenta. Na ile ograniczenie tej patologii, jeśli chodzi o zarobki lekarzy i czas ich pracy, wpłynie na to, że pieniędzy w systemie zostanie na tyle więcej, żeby dostęp do świadczeń dla pacjentów był łatwiejszy?
0: No właśnie myślę, że jakby odpowiadając zupełnie racjonalnie, to tego nie wie nikt, bo nikt tego nie policzył. Bo my nie mamy ani danych, ile w tej chwili zarabiają wszyscy medycy i ile zarabiają wszyscy lekarze, bo to jest bardzo różnie w szpitalach. Jeżeli jest szpital kliniczny, który ma bardzo szeroki kontrakt, ma programy lekowe, no to ten procent, którą stanowią wynagrodzenia lekarzy, to będzie 50-60%. Jeżeli to jest szpital powiatowy, który ma niżej wyceniane procedury, ale też kosztochłonne rzeczy, taka chirurgia jest takim przykładem, i tam nie chcą pracować medycy, no to jakby to koszty wynagrodzenia ludzi to są nawet ponad 100%, no bo tak to wygląda. My nie mamy policzonego dokładnie, ile w tej chwili wszyscy medycy zarabiają, ani nie mamy dokładnej estymacji, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jeżeli wprowadzimy te zapisy ustawowe. My sobie możemy tylko trochę, my tak plastrujemy tą sytuację, tak trochę trenujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te zapisy mają bardzo jakby też pozaszywane różnego rodzaju takie kłopotliwe sytuacje, bo też powinniśmy wiedzieć, że one są sposobem na to, żeby lekarze odeszli do segmentu prywatnego, bo jeżeli za bardzo ich będziemy kontrolować, jeżeli będziemy w wielu rzeczach tak bardzo ograniczać, to taki lekarz sobie powie, a co ja się będę z tym systemem tak tutaj męczył? Pójdę do tak zwanej prywaty i zarobię jeszcze więcej. Więc te wszystkie rzeczy, to jest takie, które my w tej chwili robimy, to jest taki spacer po linie, że jak się omsknie, to może wszystko spaść.
1: No i jeszcze jest pytanie o to, jak te zarobki polskich lekarzy wyglądają na tle innych krajów Unii Europejskiej. Pytam o to dlatego, że no cały czas gdzieś w nas tkwi taka obawa, że jeżeli u nas te zarobki nie są konkurencyjne, no to w realiach swobodnego przepływu dóbr i ludzi lekarze po prostu mogą wyjechać i pracownicy ochrony zdrowia, inni medycy mogą wyjechać i zacząć rozwijać swoją karierę za granicą.
0: No to jedna rzecz to są zarobki, a druga rzecz to są warunki pracy. Bo jak my robimy badania co roku, no to zarobki są jednym z elementów, które jest determinantą wyboru miejsca pracy przez lekarza. Inne rzeczy to są właśnie to są koszty zmiany, to są warunki pracy, organizacja pracy. To nie jest tak, że gdzieś za granicą jest fantastycznie i w ogóle się super pracuje. Na pewno Skandynawia ma dużo lepszą organizację, na pewno taka Szwajcaria będzie miała lepszą organizacja. Na pewno kraje Beneluxu będą miały dobrą organizację. Ale nie jest tak, że gdzieś ktoś dostanie w ogóle super pieniądze. Więc ja bym chyba nie obawiała się tego, że lekarze wyjadą nam za granicę, bo tam zarobią lepiej, bo to się wiąże z ogromną zmianą, czasem z barierą językową. Tak. Bardziej obawiałabym się tego, że głównym wygranym w ogóle tego wszystkiego będzie segment prywatny, co też nie jest złe, tylko róbmy to na jakichś jasnych zasadach, z konkretną mapą, z tym, jak to chcemy wymyślić, a my tak trochę robimy na zasadzie, jak ten rynek nas pokieruje, tak właściwie się okaże, że będzie. Czyli w systemie, który jest bardzo centralnie planowany, liczymy na mechanizmy rynkowe, a te mechanizmy rynkowe mogą nas naprawdę zaprosić.

0: RG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ekstremalne upały, a system elektroenergetyczny w Polsce. Premier zapewnia, że nie grozi nam blackout. Warszawa zapowiada zmiany po audycie w Szpitalu Południowym. Większość nadużyć dotyczyła jednego lekarza. Nie było zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie współpracy z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Premier Donald Tusk zapewnia, że mimo afrykańskich upałów blackout, czyli nagła, rozległa awaria systemu energetycznego, nie grozi Polsce. Wczoraj dostępna nadwyżka mocy mogła spaść poniżej wymaganego poziomu, ale dziś ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. Szef rządu podkreślał też, że możliwe jest to dzięki dywersyfikacji źródeł, z których pozyskujemy energię.
2: Mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów i muszę powiedzieć, że z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Po pierwsze to, że budujemy ten zdywersyfikowany model, gdzie mamy różnego typu źródła energii, w tym tak wyklinane przez niektórych odnawialne źródła energii. W tych dniach fotowoltaika akurat dostarcza tej energii więcej niż kiedykolwiek.
1: W wielu miejscach kraju, przypomnijmy, panuje susza hydrologiczna, a termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. A więcej o fotowoltaice w Polsce i o tym, jak pomaga w utrzymaniu właściwej pracy systemów elektroenergetycznych, na portalu polskieradio24.pl. Przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, system zarządczy i korpus audytorów wewnętrznych to propozycje władz Warszawy na zmiany w stołecznych placówkach medycznych. A zmiany są odpowiedzią na wyniki audytu w Szpitalu Południowym, mówi wiceprezydent stolicy Izabela Marcewicz-Jędrysik.
3: Planuje stworzyć standaryzację w zakresie procedur przeprowadzenia konkursów na świadczenia zdrowotne. Ponieważ audyty, pan prezydent o tym wspomniał, ale ja tylko uszczegółowię, pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań. Tam nie było chyba przekroczeń o charakterze nadużyć, natomiast były pewne zaniedbania formalne. Mianowicie, w niektórych postępowaniach konkursowych na świadczenia zdrowotne przeprowadzano niezbyt rzetelnie albo niezbyt kompletnie etap szacowania wartości zamówienia.
1: Dodajmy, że prokuratura zajmuje się już nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Większość nadużyć dotyczyła jednego lekarza, Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Od piątku na stronach Urzędu Miasta będą dostępne wyniki audytów. Prezydent Warszawy zapewnił, że znajdą się tam wszystkie dane, jakie tylko można upublicznić.

0: Prokuratura Krajowa całkowicie umorzyła wielowątkowe śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. W sprawie przesłuchano prawie 500 osób i zgromadzono obszerną dokumentację. Jeden z ważniejszych wątków dotyczył działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej współpracy z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Zdaniem śledczych wybrano najlepszą możliwą opcję, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
1: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
0: Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to trwające od dekady śledztwo w dwóch wątkach, a dzisiejsza decyzja śledczych ostatecznie zamyka ten temat. Już 9 komitetów zarejestrowało Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Od poniedziałku urzędnicy przyjmują zgłoszenia w związku z przedterminowymi wyborami w stolicy Małopolski. Swój komitet zgłosili m.in. były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Teraz czas na zbieranie podpisów, tłumaczy Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: W wyborach przedterminowych, te, które nas niedługo czekają, aby zarejestrować kandydata na prezydenta miasta Krakowa, należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisów.
0: Swoich komitetów nie zarejestrowali wciąż kandydaci największych partii, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Drwnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Filmy krótkometrażowe zawitały do Kazimierza Dolnego. Podczas festiwalu Dwa Brzegi publiczność może zobaczyć prawie 30 krótkich produkcji. Konkurs jest bardzo ważną częścią naszego wydarzenia, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
3: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski, z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych, które pokazywane są w blokach, więc myślę, że każdy widz może znaleźć coś dla siebie interesującego. Później po tych blokach filmowych są spotkania z twórcami, oni przyjeżdżają, opowiadają o swoim kinie.
0: Zwycięzców poznamy podczas uroczystości zamknięcia festiwalu Dwa Brzegi w sobotę 8 sierpnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północnym zachodzie miejscami chmury i przelotny deszcz. Termometry pokazują tam od 28 do 32 stopni, ale najgoręcej obecnie jest w Świętokrzyskiem. W Kielcach temperatura przekroczyła już 37 stopni. Na południowym wschodzie według prognoz termometry mogą pokazać dziś nawet 40 stopni. Z kolei późnym popołudniem i wieczorem od zachodu przyjdą burze. Zagrzmi też w centrum.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia.

0: Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 14.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: W naszym studiu pan Rafał Brodacki z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Rafale, 5 sierpnia, 82 lata temu, 5 dzień Powstania Warszawskiego. Niedawno, 1 sierpnia, czciliśmy pamięć tych, którzy wystąpili przeciwko okupantowi. Mówiliśmy o tym entuzjazmie, który towarzyszył zrywowi 1 sierpnia 1944 roku. Mijały kolejne dni. Co się wtedy działo w Warszawie? Jak mieszkańcy stolicy odnosili się do tych, którzy wzięli broń do ręki i wystąpili przeciwko niemieckim nazistom?
3: Znaczy, 1 sierpnia, jak powstanie się zaczęło, ludność cywilna odebrała to z wielkim entuzjazmem. Bo proszę pamiętać, mamy 5 lat okupacji, 5 lat niszczenia, wynaradawiania Polaków.
2: 5 lat terroru.
3: 5 lat terroru. A tutaj nagle się okazuje, że mamy, zaczyna się powstanie, wychodzą polscy żołnierze, noszą polskie opaski, powiewają polskie flagi, pojawiają się polskie godła, polskie symbole narodowe, polskie wojsko, które było w konspiracji od 1939 roku, teraz działa jawnie. Pojawia się polska prasa, pojawia się polska administracja wojskowa i cywilna, bo też trzeba to powiedzieć, że obok wojskowych żołnierzy działali także żołnierze, działali także członkowie delegatury rządu RP na kraj. Mamy generalnie, zaczyna działać jawna polska państwowość. I ludność cywilna przyjęła to z wielką radością. We wspomnieniach zarówno powstańców, jak i cywilów przejawia się informacja, że każdy żołnierz, który był widziany z biało-czerwoną opaską, był witany z radością. Więcej nawet, ludność cywilna aktywnie usiłowała wspierać powstańców, czy to prowadząc oddziały sobie znanymi tylko ścieżkami i ułatwiając atak, czy na przykład wspomagając barykady, budowanie barykad, czy generalnie pomagając ludziom. Mamy także wielu ludzi, którzy dołączają do oddziału powstańczych już w trakcie walk. I po prostu, a nawet często zdarzało się tak, że dowódcy poszczególnych oddziałów powstańczych musieli ten entuzjazm hamować, bo ta pomoc tym ludziom, ci ludzie, którzy tak bardzo chcieli pomóc, często oni chcieli działać w strefie walk, a to jest dosyć niebezpieczne dla nich, dlatego musieli często tych ludzi troszeczkę chronić, żeby ich od tej strefy walk trochę odpychać, żeby oni po prostu, na przykład mówiąc prost, nie zostali ranieni zabłąkaną kulą, tak?
2: I studzić ten entuzjazm, ale...
3: Znaczy studzić, to nie powiedziałbym, że chodziło o to, żeby wystudzić, tylko chodziło, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ich ochronić po prostu.
2: Zaopiekować się nimi. Ale przychodzi 5 dzień sierpnia i przychodzi to, co wydarzyło się na Woli i przeszło do historii nie tylko Powstania Warszawskiego pod nazwą Rzeź Woli. To jest ta nazwa, to są te słowa, które chyba w pełny sposób poddają to, co się na ulicach warszawskiej Woli od 5 do 7 sierpnia wydarzyło.
3: Czarna sobota.
2: Czarna sobota. Przygotowując się do tej rozmowy, znowu gdzieś wróciłam do tych zapisków, do tych informacji, jak co roku można powiedzieć, no bo nie jest tajemnicą, że w Polskim Radiu 24 o tych wydarzeniach powstańczych staramy się pamiętać, staramy się mówić i o nich przypominać. I za każdym razem te obrazy, te relacje, ale także te suche liczby, które pojawiają się, kiedy szukamy informacji o Rzezi Woli, robią wstrząsające i druzgocące wrażenie.
3: Tak. 4 sierpnia, to może tak troszeczkę się cofając, troszeczkę 4 sierpnia zaczęły się zbierać oddziały niemieckie, tak zwane siły odsieczy, bo powstańcy, jak w ciągu pierwszych kilku dni powstania warszawskiego opanowali całkiem rejon miasta. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że nie udało im się opanować wielu ważnych obiektów, ale generalnie opanowali dużo miasta i niemiecki garnizon zorientował się, że po prostu no, nie da rady stłumić powstania własnymi siłami. Dlatego zaczęto zbierać siły odsieczy i one skończyły się koncentrować 4 sierpnia.

0: sierpnia. 5 sierpnia około 9 rano ruszyły po osi ulicy Wolskiej i Górczewskiej, dokonując przy tym masowych mordów. Przy czym trzeba powiedzieć, że to, co przeszło do historii jako Czarna Sobota, bo to była sobota, tym 5 sierpnia, to trzeba powiedzieć, że to było w ogóle, że oczywiście to było ogromne ludobójstwo się zaczęło. Największe jednostkowe ludobójstwo w historii w ogóle. Trzeba powiedzieć, że to, co się działo na Woli, to było największe jednostkowe ludobójstwo w historii świata, ale tak naprawdę to te praktyki ludobójcze zaczęły się już 1 sierpnia, już od pierwszych dni powstania. Niemcy dokonywali masowych mordów, dokonywali odwetu na cywilach, używali tak zwanych żywych tarcz, czyli pchali aresztowanych ludzi i żołnierzy przed swoimi czołgami, żeby osłonić ich przed ogniem powstańców. Ale 5 sierpnia około godziny 9 to oddziały, które koncentrowały się na zachodnich pierzejach miasta, na zachodnich przedmieściach miasta, ruszają ulicą Wolską i Górczewską, dokonują szeregu mordów na cywilach, i tu nie ma znaczenia, czy to byli cywile, czy żołnierze, czy kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci. Po prostu oddziały szły. Mówi się, że do dziś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, ilu tak naprawdę wtedy ludzi zginęło. Mówi się od 20 do nawet 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy Polaków zostało zabitych przez Niemców. Jedno z takich większych rejonów, gdzie dokonywano mordów, były chociażby rejony dzisiejszego Moczydła, Górczewskiej. Tam ludzie, którzy byli często wyganiani z budynków, byli następnie pędzeni za ten nasyp linii kolejowej, dzisiejszej tej kolejowej linii obwodowej, i tam byli poddawani egzekucjom. Tak na przykład było chociażby w przypadku niektórych pacjentów ze szpitala Wolskiego przy ulicy Płockiej, gdzie 5 sierpnia Niemcy weszli do... szpital Wolski przy Płockiej, tam dzisiaj jest... Instytut Chorób Płuc, mogę powiedzieć nazwę, ale chodzi o Instytut Gruźliczy. Tam się gruźlicy leczą dzisiaj. Niemcy tam weszli i następnie zaczęli ewakuować szpital. Przecież ewakuacja polega na tym, że w gabinecie dyrektora zastrzelili dyrektora tego szpitala wraz z kilkoma lekarzami. Następnie ludzi, którzy byli rannych, którzy jeszcze mogli chodzić, wypędzili właśnie za ten wał kolejowy i tam po prostu dokonali ich egzekucji. Przy czym trzeba powiedzieć też taka historia Eugeniusza Trepczyńskiego, który był właśnie jednym z rannych, który został tam wypędzony. On akurat miał to szczęście, że przeżył. Mianowicie kule spowodowały, że został ranny, ale stracił przytomność. I jakimś cudem nie został dobity po prostu przez Niemców, którzy chodzili po prostu po zwłokach i dobijali rannych. A następnie został przywalony przez następne ciała i się wygrzebał z nich potem.
1: Wstrząsające są te relacje, bo my znamy...
0: Jest jeszcze Van der Lury na przykład, ta historia.
1: O niej też powiemy, o warszawskiej Niobę, ale my znamy relacje tego, co się w pierwszych dniach sierpnia na Woli działo, albo od tych, którym udało się przeżyć, albo od Niemców, którzy tej masakry dokonywali.
0: Tak, na przykład wspomnienie Matiasa Szenka. Straszne wspomnienia... Belga, który został skierowany do oddziału Dillewangera, bo pamiętać należy, że Niemcy skierowali na Wolę, oprócz oddziałów regularnych typu Wehrmacht, Policja, SS, także oddział, to też byli SS-mani, ale oddział z Sonderregiment Dillewanger, czyli pułk specjalny SS Dillewanger.
1: Dillewangerowcy
0: to był oddział złożony z, mówiąc prosto, z degeneratów, którzy sami przez Niemców byli uznawani za jednostkę społeczną i po prostu ludzie, którzy dokonywali naprawdę wielu masowych i bardzo okropnych mordów. Zresztą tych mordów było bardzo wiele, bo to nie tylko to, ja wspomniałem szpital Wolski, ale ich było bardzo dużo. No, dość powiedzieć, że jak sobie będą państwo sobie szli dzisiaj przy ulicy Wolską, ruch ulicy Syreny, tam gdzie dzisiaj jest stacja metra Płocka, to tam stał autobus sztabowy. To był taki autobus taki

0: taki przerobiony na taki mobilny sztab SS Obergruppenführera Friedricha Heinza Rennefarta, czyli człowieka, który dowodził oddziałami, które właśnie atakowały między innymi Wolę, tą grupą bojową Rennefart, która atakowała przez Wolę. I on, jest ta, taka scena, gdy on przyjmuje te wszystkie meldunki o Wolach i raportuje wyżej do swoich przełożonych, mówi: nie mam amunicji, by ich wszystkich rozstrzelać. Straty własne, 6 ludzi, 24 zabitych, straty przeciwnika, czyli Polaków, ponad 10 tysięcy. Oczywiście miał to na myśli rozstrzeliwanie ludzi. A te rozstrzeliwania były więcej. Możemy tu wspomnieć chociażby fabrykę Ursus przy ulicy Wolskiej, gdzie już mamy tutaj wspomnianą warszawską Niobę, która po prostu, czyli Vandelury, która była jedną z tych, którzy zostali tam skierowani na egzekucję. To jest też wstrząsająca historia. Jej miała ze sobą 3 dzieci, 4 było w jej brzuchu, bo ona była w ciąży z 4 dzieckiem.
1: Tak, jej zaawansowanej.
0: Zaawansowanej ciąży. I usiłowała uciec, przekupić jednego ze strażników, który ją prowadził, bo jak się zorientowała, że gdzie idzie. Jednak to się nie udało i niestety trafiła właśnie na egzekucję i miała, jakbyśmy powiedzieli, szczęście w nieszczęściu. Mianowicie jej wszystkie dzieci, prawie wszystkie, zostały zamordowane. Ona ciężko ranna i potem i leżąc, odzyskawszy przytomność, zorientowała się, że to dziecko w jej brzuchu jeszcze się rusza, jeszcze żyje. I przeżyła, wyciągała się z tych zwałów ciał, a syn Mścisław, bo tak się nazywał, Mścisław Lurie, bardzo miły człowiek był, zmarł bodajże w 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
1: No tak, te relacje osób, które opisują to, co działo się na Woli, swoje losy, że wygrzebali się spod stosu trupów, ofiar tych egzekucji masowych, to budzi rzeczywiście nasze najgłębsze współczucie i robi to piorunujące wrażenie, o którym już wspomniałam na początku naszej rozmowy. Piorunujące wrażenie robi także to, z jaką żelazną konsekwencją naziści niemieccy, okupanci tych egzekucji dokonywali. Tak. Naprawdę nie mieści się w głowie to, co trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby takiej zbrodni dokonać. Jak silna może być ta ideologia, którą ci ludzie zostali zawładnięci, owładnięci, bo rozmiar tej zbrodni jest niewyobrażalny.
0: Tak, zdecydowanie. A jak się czyta te wspomnienia tych ludzi, którzy jakoś przeżyli, to faktycznie to jest straszne, to jest okropne. Chyba jedno z najgorszych miejsc, jeżeli człowiek mógł się znaleźć, jeżeli człowiek sobie wyobraża, że jak wygląda piekło, to chyba właśnie tak.
1: Pan nie ma problemu, żeby określać rzeź Woli jako ludobójstwo.
0: Nie mam problemu, bo to było ludobójstwo. To było po prostu regularne ludobójstwo. No bo spójrzmy proszę. Jak byśmy zdefiniowali ludobójstwo? Ludobójstwo jest wtedy, kiedy jakąś grupę ludzi, mniejszą bądź większą, mordujemy ze względu na jakieś, czy to czynniki polityczne, społeczne, generalnie coś, co uważamy, że są nasi przeciwnicy. Czy to oczywiście jest to bardzo ogólna nasza definicja, ale według mnie jak najbardziej to możemy spokojnie tym ludobójstwem nazwać. Zresztą nawet jak czasami opowiem, pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego i czy to oprowadzam grupy, czy to chodzę z różnymi ludźmi, czy tak jak tutaj z panią rozmawiam, czy piszę jakieś artykuły, czy nie wiem, czy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do tego muzeum, zawsze mówię: rzeź Woli, tak, ale przede wszystkim ludobójstwo, bo to było ludobójstwo i zawsze będę powtarzać, że to jest ludobójstwo.
1: To jest mocne oskarżenie. Skoro jest mocne oskarżenie, to od razu rodzi się pytanie o konsekwencje i odpowiedzialność tych ludzi, którzy tej zbrodni dokonali albo którzy wydali rozkaz, żeby zrobić to, co wydarzyło się na Woli w początkach sierpnia 1944 roku.
0: No niestety tutaj musimy powiedzieć, że ktoś kiedyś określił ludobójstwo na Woli jako zbrodnię nierozliczoną. I to jest niestety święta prawda, bo tak naprawdę nikt nie odpowiedział za tą zbrodnię. Niemcy po wojnie, znaczy jeszcze w trakcie Powstania Warszawskiego, Niemcy powołali coś, co się nazywało Verbrennungskommando, czyli po prostu specjalne oddziały, które miały za cel palić.

0: te zwłoki, żeby ukryć tą zbrodnię. A po wojnie nikt tak na dobrą sprawę nie był zainteresowany rozliczeniem tej zbrodni. Dość powiedzieć, że wspomniany przeze mnie Reinefart mieszkał sobie w Niemczech Zachodnich, w RFN-ie.
1: Był na ważną społeczną funkcję.
0: Tak, był prawnikiem, a potem burmistrzem miasta Sylt. Na Wyspie Sylt, przepraszam, miasto, jak się nazywa to miasto?
1: No w każdym razie
0: miasto, był burmistrzem, działaczem samorządowym.
1: Demokratycznego wyboru.
0: Tak, demokratyczne wybory jak najbardziej. I więcej pani powiem, nawet on często, on jak tak trochę sobie poczytamy, to on był uznawany za takiego naprawdę dobrego gospodarza. On oczywiście był tam jakiś tam procesowo, był ścigany, ale to nie był nigdy ścigany za to, co zrobił w Warszawie. Nie był atakowany za to, nigdy za to nie odpowiedział. I zmarł po prostu w latach 80. już jako szacowny pan, były generał niemiecki i jako dziad samorządowy. Zresztą takich ludzi było dużo więcej. Bo na przykład spojrzymy sobie na chociażby na Ericha von den Bacha, który był dowódcą, jego bezpośrednim zwierzchnikiem, on także nie odpowiedział za zbrodnie, które utrzymał w Warszawie, mimo że nawet alianci zachodni, dokładnie Amerykanie, którzy go złapali po wojnie, wypożyczali go do Polsce, żeby tutaj zeznawał w procesach innych niemieckich bandytów. Ale za każdym razem Polacy musieli go zwracać. Zmarł dopiero w latach 60. Uwaga, w więzieniu, bo został skazany za zabójstwo 5 komunistów przed wojną. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie w Warszawie. Rainer Stahl, dowódca niemieckiego garnizonu w Warszawie, który dowodził do 5 sierpnia, a de facto do 13 był jeszcze w mieście, również nie odpowiedział za swoje zbrodnie, których oczywiście był winien. Były nawet wypadki, nie będę już to bardziej wchodzić, że nawet jego rodzina usiłowała doprowadzić do wybielenia swojego krewnego. Na szczęście to im się nie udało. Dzięki zresztą pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego, między innymi, tu muszę powiedzieć, którzy naprawdę dostarczyli masę fajnych, masę różnych dowodów na ten temat, co on robił. Tak naprawdę chyba jest taka ciekawostka, że wspomniany już przeze mnie SS-Oberführer Oskar Dillewanger został złapany przez Francuzów w 1945 roku w Niemczech Zachodnich, osadzony w więzieniu Waldhausen i był 4 razy wzywany na przesłuchanie w lipcu 1945 roku. Za 5 razem już nie wrócił. Został pobity na śmierć przez strażników więziennych. Jakoś dziwnym trafem zdarzyło się, że akurat tego jednego dnia Wartę w więzieniu trzymali byli powstańcy warszawscy. No przypadek.
1: Dlaczego świat nie chciał tego, żeby zbrodnia rzeź woli pozostała nierozliczona? Dlaczego zamknął na to oczy, odwrócił się od tego? Dlaczego ten przejaw największego ludobójstwa w Warszawie w czasie II wojny światowej i nie tylko w Warszawie jest cały czas pamiętany, ale cały czas nie jest rozliczony i pewnie już rozliczony nie będzie?
0: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony pamiętać należy, że wiele dowodów Niemcy zdołali ukryć. Nie oszukujmy się, wspomniane przeze mnie palenie zwłok. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, ilu ich zabito, dokładnie tych ludzi zabito.
1: Możemy tylko ważyć te szczątki.
0: Ważyć tylko te szczątki. A z drugiej strony, i chyba to jest najważniejsze, pamiętać należy, że ci ludzie, którzy mordowali, oni potem zostali de facto ukryci przez aliantów zachodnich. Zdołali oni jakoś im udało się wpisać w ten powojenny system, który tak naprawdę nie był zainteresowany rozliczaniem. I tu nie mówię tylko o samych Niemczech, które nie są, do tej pory zresztą chyba nawet nie są, zainteresowane rozliczaniem tymi wszystkimi reparacjami i tak dalej, ale także alianci zachodni, którzy chcieli skorzystać z ich wiedzy, chronili ich bezpośrednio przed wojną. Ale tutaj chciałbym też trochę skończyć, bo tu już troszeczkę wchodzimy w politykę. Mhm. Ja bym nie chciał, ja jestem historykiem, a nie politykiem, tak?
1: Dlatego podkreślamy, panie Rafale, że dzisiaj, 5 sierpnia, pamiętamy o tych, którzy na Woli zginęli. Pamiętamy o powstańcach warszawskich, o tych,

0: którzy chwycili za broń w sierpniu 1944 roku, ale także tych, których powstanie w mieście zastało i którzy musieli się i na Woli, i na Zieleniaku, na Ochocie mierzyć ze skutkami powstania, z tym ogromem zbrodni, który z powstaniem warszawskim i z niemieckimi nazistami, którzy z powstańcami w Warszawie walczyli, musieli się zderzyć. Pan Rafał Brodacki, dział historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 14.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw. Zapewnia o tym premier Donald Tusk. Zapowiedział też, że poczeka 48 godzin, bo jak przypomniał prezydent USA Donald Trump, nie wykluczył, że w tym czasie cieśnina Ormus zostanie odblokowana. Na dziś także jest zaplanowana rozmowa premiera z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie ewentualnej obniżki cen na stacjach.
13: Będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem. Trzymajmy kciuki za prognozy i zapowiedzi prezydenta Trumpa, no bo ta wojna wszystkich nas już, wszystkich na świecie, ale tu w Polsce też to odczuwamy dotkliwie, bardzo dużo kosztuje. Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
12: Osłonowy program ceny paliwa niżej wygaszono z końcem czerwca. Po objawach zatrucia u dzieci kontrola kuratorium na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim. 16 z kilkudziesięciorka uczestników trafiło do szpitala. Rzecznik lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski mówi, że wizytatorzy od rana są na miejscu, w którym wypoczywały dzieci.
14: Kontrolujący sprawdzają przede wszystkim dokumentację przebiegu wypoczynku, a więc jej prawidłowość z przepisami prawa, takich dokumentów jak dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników. Na pewno sprawdzają też, w jaki sposób została zapewniona opieka medyczna podczas tego wypoczynku.
12: Sprawy wyjaśniają sanepid oraz policja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reaguje na trwające w Polsce upały. Proponuje swoim klientom, aby ci, zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS online. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału Beata Kopczyńska tłumaczy, że wiele spraw załatwimy podczas umówienia e-wizyty.
1: Wystarczy smartfon lub komputer z kamerą z dostępem do internetu i chwila wolnego czasu. Podczas rozmowy online można m.in. skonsultować się z doradcą.

0: doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy też z doradcą do spraw ulg i umorzeń, ale też można potwierdzić swój profil w ZUS.
1: Konsultacje można zarezerwować na stronie internetowej ZUS lub bezpośrednio przez aplikację mObywatel. Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny. Będzie wynosił od 300 do 600 zł. Wykorzystać można go w okresie od września do listopada, ale tylko w 4 województwach: podlaskim, podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Wiceminister Sportu i Turystyki Ireneusz Raś podkreśla, że chodzi o wsparcie regionów, które mogły bardziej niż inne ucierpieć w wyniku wojny w Ukrainie.
2: Zrodził się w sytuacji, kiedy analizowaliśmy sytuację tych regionów, tak zwanych przygranicznych, gdzie skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny. W związku z tym chcieliśmy go pobudzić. No i jest wycelowany w okres tak zwanego niższego sezonu.
1: Z bonu będą mogły skorzystać wyłącznie osoby po 60 oraz posiadacze karty dużej rodziny. Na kolejne informacje za pół godziny zapraszam już w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minut zostało do godziny 15.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Pan profesor Robert Grzeszczak, kierownik Katedry Prawa Ponadnarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, teraz z nami połączony. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: Panie profesorze, obserwujemy to, co dzieje się w hiszpańskiej Ceucie, ten kryzys migracyjny. On w jakiś sposób na nowo przetestował i być może przedefiniuje unijne, europejskie prawo migracyjne?
5: No cóż, on pokazuje to, czego byliśmy świadomi, tylko na nowo, dobrze to pani redaktor nazwała, przetestował to, co się działo wcześniej, chociażby na granicy Polski z Białorusią, czyli generalnie w wybranych, takich wrażliwych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, wybranych odcinkach tych granic. No bo w Ceucie, czy Ceucie, tak naprawdę powstał taki problem, który pokazuje, że Unia Europejska jest bardzo prostą zakładniczką państw ościennych, państw trzecich, to znaczy łatwo jest poddać ją takiej presji. Wystarczyła nieprawdziwa, jeżeli chodzi o podawane dane, akcja informująca w social mediach, że wystarczy wpłynąć przez wody na teren tej eksklawy, czyli terytorium hiszpańskiego, które no, z względów tam historycznych jest terytorium Hiszpanii i znajduje się w Schengen, a więc jest traktowane jak część Unii Europejskiej, bo jest częścią Unii Europejskiej. Informacja poszła, że jeżeli się przez wodę dana osoba, uchodźca dostanie na teren tego miasta, to ma już prawo zagwarantowane pobytu w Hiszpanii. To nie jest prawda. Tam podawano wyrok Sądu Najwyższego, który dotyczył pewnych zasad traktowania osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę i zróżnicowania ich sytuacji ze względu na to, czy przedostaną się drogą lądową, czy też właśnie wodną.
4: I to było to źródło tej dezinformacji. Na to również wskazują komentatorzy, że właśnie interpretacja tego wyroku Sądu Najwyższego sprawiła, hiszpańskiego, sprawiła, że no, do Ceuty zaczęli napływać dziesiątkami tysięcy mieszkańcy Maroka, ale nie tylko, innych krajów afrykańskich także. Jak Europa może reagować na ten i podobne kryzysy? No bo wiemy, że tam sytuacja powoli wraca do normy, że udało się to jakoś uspokoić, tylko że no, nie możemy być naiwni, nie możemy, panie profesorze, pewnie przypuszczać, że taka sytuacja się nie powtórzy.
5: Ależ oczywiście, to jest tak jak powiedziałem, państwa chcąc wymusić na Unii Europejskiej, czy na przykład na poszczególnym państwie członkowskim, albo na Unii jako Unii, pewne rozwiązania. Na przykład dla Maroko istotne jest, aby Unia Europejska nie wtrącała się w stosunki z Saharą Zachodnią i nie powodowała wzmacniania tendencji separatystycznych, autonomizujących, jakkolwiek to je tam nazwać. Tego rodzaju czy inne intencje mogą przyświecać

0: wielu innym państwom, które na przykład dopuszczą do tego, żeby z kolei z innych jeszcze państw głębiej położonych, oddalonych od granicy zewnętrznej Unii, przepuszczać nielegalnych imigrantów i wpuszczać na teren państwa członkowskiego. No i teraz co Unia może? Przede wszystkim prawo migracyjne jest bardzo silnie prawem politycznym, to znaczy ono zależy od zgody państw członkowskich. No, mamy 27 państw członkowskich. Od wschodu do zachodu to są tysiące kilometrów, tak samo północ-południe, granice zewnętrzne i są różne interesy. I teraz część państw widzi politykę migracyjną inaczej, a część państw jeszcze inaczej. W efekcie, mówiąc kolokwialnie, dogadanie się jest trudne. Od 12 czerwca tego roku, czyli właściwie od dwóch miesięcy prawie, stosowany jest nowy pakt o migracji i azylu. On był przedmiotem wielu sporów, dyskusji. To przypomnę tylko, to w tym pakcie mamy zapisane, że państwa są zobowiązane do przyjmowania określonych ilości migrantów, a jeżeli odmówią, to takiego zachowania solidarnościowego, to znaczy sfinansowania kosztów przyjęcia przez inne państwa. No, niemniej ten akt, pakt o migracji i azylu, pozwala też i przewiduje określone procedury. I teraz tak jak w Ceucie to się stało, około 72 tysięcy migrantów zawrócono z powrotem już ponad 70 tysięcy. Można powiedzieć, że w jakiś sposób problem został rozwiązany tymczasowo. Tylko trzeba pamiętać, że kilkadziesiąt osób straciło życie. To coś potwornego.
1: Z tych statystyk, które do nas dopływają, z tych informacji.
0: Tak, tak to się jeszcze zmienia i nie wszystko jeszcze wiemy. Poza tym to nieszczęście kobiet z dziećmi, które ryzykując życie i tracąc czasami to życie, próbowały się przestać do tego obiecanego, lepszego świata. No, a prawda jest inna niż tam podawano w tych social mediach. No i teraz co Unia Europejska może? Może oczywiście to, co zrobiła, czyli odesłać, ale nie może, i zgodnie z tym zresztą potwierdził wyrok Sądu Najwyższego Hiszpańskiego, tej grupy, która przedostała się wpław przez wodę, odesłać na zasadzie odepchnięcia, czyli tego pushbacku. Tylko może... musi ich przyjąć, no to po prostu jest nic nadzwyczajnego, to wyobraźmy sobie.
1: No tak, trudno ludzie, tych ludzi, z powrotem wrzucić do wody na pewną śmierć, tak?
0: No otóż to, więc, ale powstała taka opinia, że Sąd Najwyższy Hiszpanii oszalał po prostu i powiedział, jak przez wodę to zmienia się postać rzeczy i są już legalnie na terenie Unii. Tak nie było, ale widzimy, jaką moc mają te tak zwane deepfake'i, czyli te sfałszowane informacje. Taką moc, że zabijają, no krótko mówiąc, bo tysiące ludzi w to uwierzyło. No i Unia ma pewne możliwości i to się stało. Oczywiście Hiszpania może też wystąpić o ogłoszenie stanu kryzysowego, uruchomienie specjalnych procedur, tylko to wszystko są działania doraźne. Mówiąc takim językiem przykładowym, to jest zaleczanie objawów, a nie choroby.
1: A co ze strefą Schengen, panie profesorze? Ona cały czas w Unii Europejskiej jest, funkcjonuje, bo przecież wznowione kontrole graniczne, chociażby na granicy polsko-niemieckiej, teraz przy okazji kryzysu w Ceucie również te napięcia na linii Hiszpania-Włochy.
0: Tak, oczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna. Mamy wiele zarzewi takich trudnych sytuacji, konfliktów, próby właśnie zmanipulowania ludźmi. W związku z czym co rusz pojawiają się gdzieś decyzje o przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych, czyli na przykład między Austrią a Niemcami, między Niemcami a Polską. Te kontrole są wyrywkowe, to nie są takie kontrole klasyczne, jak na zewnętrznej granicy. One mają zapewnić swobodny przepływ, proporcjonalnie, no, w pewien sposób opóźniają i utrudniają, ale to nie są kontrole takie ciągłe, tylko wyrywkowe, gdzie policja lub odpowiednie służby sprawdzają, czy nie dochodzi do przemycania ludzi, zależy jaki jest powód przywrócenia takich kontroli. Niemniej one mają charakter tymczasowy. Czasami ta tymczasowość przeciąga się do granic możliwości, a nawet poza to, co prawo przewidziało. I znowu tu się pojawia polityka. Bo przed wyborami na przykład ta grupa polityczna, która sprawuje władzę, chce pokazać o tym swoją sprawczość, co do bezpieczeństwa, więc przedłuża te kontrole, nawet jeżeli one nie są bezpieczne. No ja osobiście byłem na granicy polsko-niemieckiej, widziałem te kontrole.

Ale one są rzeczywiście wyrywkowe. Czy są potrzebne? Nie wiem. Natomiast z pewnością mają uspokajać, dać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom tych landów.

0: Tak, to Schengen i ta swoboda w przemieszczaniu się to jest jeden z filarów Unii Europejskiej. Więc no, tym gorzej, tak, gdyby się okazało, pani redaktor, że nie działa.
1: No, to jest nie tylko oczywiście podróżowanie ludzi, ale także towarów, usług. No, my cały nasz ten, mówiąc wprost, no, dobrobyt, który mamy w Unii Europejskiej, opiera się o to, że nie mamy rozbicia o te liczne granice, bo przecież jak dużo jest małych państw po drodze, te towary przemieszczają się bez kontroli, po prostu tak jak mamy to w, nie wiem, między Kaliszem a Radomiem, tak między Litwą a Portugalią.
0: A perspektywa...
1: Gdyby przywrócić...
0: Perspektywa tego kolejnego kryzysu migracyjnego być może, no bo przecież nie możemy być ślepi na to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no też potencjalnie może być zarzewiem kolejnej fali, kolejnego kryzysu migracyjnego. Czy ta perspektywa może zachwiać stałością tego filaru Unii Europejskiej, którym jest właśnie strefa Schengen?
1: Tak naprawdę zależy to tu wiele od decyzji polityków, którzy nadają temu kształt, bo prawnie są instrumenty, żeby zabezpieczyć Schengen. To znaczy są różne procedury, możliwości wystąpienia właśnie o te kontrole, które się dzieją, przywrócenia czasowego kontroli, ale też różne procedury, które pozwalają zareagować na wzmożony napływ nielegalnych imigrantów, czy po prostu na osoby migrujące. Natomiast oczywiście to politycznie może być wykorzystane i jeżeli popatrzymy na nie tylko na to prawo, które jest i któremu trzeba dać szansę zafunkcjonowania, bo przecież nowy akt o migracji i azylu funkcjonuje od czerwca tego roku i te procedury powinny być wpierw przetestowane i jak na przykład sytuacja w Sejcie w Hiszpanii pokazuje, no one zafunkcjonowały. Natomiast jeżeli popatrzymy na kalendarz wyborczy i to, co się dzieje w Europie, że skręcamy mocno w taki populizm, w prawo, że ludzie też się obawiają, że mamy bardzo dużo takich akcji w social mediach, w ogóle w mediach, w przekazie informacji, gdzie każdy na przykład chuligański, przestępczy wybryk lub przestępstwo osoby, która była lub jest uchodźcą, jest nagłaśniane, to powoduje, że się boimy. A jak się boimy, to część polityków próbuje to wykorzystać, obiecując zmiany, które nas zabezpieczą. Tylko, proszę Państwa, jak możemy się zabezpieczyć? No oczywiście przez wspólne działania, bo samodzielnie, no to musielibyśmy skończyć byt Unii, ale i to nic zmieni postaci rzeczy, bo każde państwo, które będzie miało wysoki standard życia usług publicznych, dostęp do wody, klimat, który powoduje, że da się żyć, mówiąc najprościej, i to nie tylko dobrobyt, nie wiadomo jak wysoki, ale po prostu warunki, które pozwolą żyć, to będzie narażone, czy to będzie w Unii, czy poza Unią, na to, że będą chcieli do niego wejść i tam żyć osoby z innych państw, gdzie się żyć już po prostu nie da. I niestety my jesteśmy, obserwujemy, że skutek wojen, gdzieś dalekich, jak chociażby to, co się dzieje w Zatoce, na Bliskim Wschodzie, czy w Iranie, ale także zmiany klimatyczne, potworne zmiany klimatyczne od Syrii do Środkowej Afryki. To powoduje i będzie powodowało, że ludzie będą się przemieszczać i szukać nowych miejsc do życia. W związku z czym tylko ta solidarność da nam instrumenty, które będą efektywne albo przynajmniej w znacznej mierze efektywne. Natomiast nie uchronimy się przed tym, że te problemy będą się pojawiały i że będziemy musieli się nimi zmierzać i że będą one przybierały też nowe formy, bo no, wszystko się zmienia. Tak. I tutaj też w tym zakresie.
0: Panie profesorze, a to wyzwanie polityki migracyjnej znajdzie również odzwierciedlenie w nowym unijnym budżecie? Bo teraz kilka słów chciałabym poświęcić właśnie tej sprawie, bo ona trwa, ten proces się toczy negocjacyjny dotyczący tej kolejnej perspektywy dziesięcioletniej unijnego budżetu. Trochę na marginesie tych bieżących wydarzeń, którym poświęcamy najwięcej uwagi, ale przecież to, na co te euro w budżecie unijnym będą wydawane, wpłynie również na nasze codzienne funkcjonowanie.
1: Otóż to, bo proszę Państwa, to co się teraz dzieje, to mamy dwie procedury tak naprawdę. Jedna to jest ustalanie

0: Nie tak jak co roku. Każdego roku w wakacje rusza procedura, tak naprawdę przed wakacjami, ale te formalne etapy to jest czerwiec, lipiec i do jesieni, późną jesienią powinny się zakończyć, to jest ustalanie budżetu rocznego. Tutaj graczami są Komisja Europejska przygotowuje projekt, następnie tym projektem zajmują się politycy, czyli Rada, to są ministrowie, premierzy, ewentualnie prezydenci. Oraz z drugiej strony tym samym projektem, który przygotowała komisja, zajmuje się Parlament Europejski. I dochodzi do tarć, tak jak co roku, przy czym te budżety roczne, one o tyle są łatwiejsze do przyjęcia, że muszą się wpasowywać w taką koncepcję ram finansowych 7-letnich. I tutaj to jest podstawowy problem. Co 7 lat mamy nowe ramy finansowe. I teraz dotychczasowe ramy finansowe kończą się za rok, bo one zostały przyjęte na lata 21-27. Czyli to oznacza, że już rusza dyskusja o tym, jak powinny wyglądać budżety roczne, jakie powinny mieć tak naprawdę priorytety, wydatki, sumy tych wydatków, dochodów własnych w poszczególnych latach. Czyli innymi słowy, co 7 lat przygotowujemy ogólne zasady. I zapełniamy te zasady przez te 7 lat budżetami rocznymi. Czyli wtedy, kiedy przychodzi ta data graniczna, no to mamy tak naprawdę bardzo dużo napięć, prób przeciągnięcia na swoją korzyść pewnych priorytetów, ustalenia, że i teraz właśnie. Część państw chce więcej pieniędzy na wspólną politykę rolną, albo może nikt nie chce więcej, ale chce zachować te bardzo wysokie sumy z budżetu, bo to naprawdę bez mała połowa budżetu Unii Europejskiej idzie na dopłaty rolne. Część państw tłumaczy, że bardzo wysokie nakłady na zbrojenia, na wydatki zbrojeniowe powoduje, że trzeba tam przesunąć wydatki Unii Europejskiej. Do tego dochodzi fakt, że od 28 roku zaczyna Unia Europejska spłacać to, co zaciągnęła, czyli pożyczki w ramach tego Next Generation, czyli naprawy gospodarki, ratowania gospodarki państw członkowskich po kryzysie
1: COVID-19.
0: związanym z pandemią. No więc mamy tych czynników bardzo dużo. I o ile w tym roku budżet, który jest zaproponowany, jeszcze się musi zmieścić w tych ogólnych założeniach wytycznych na lata 21-27, więc tutaj się nie spodziewam jakiejś obstrukcji. Tak naprawdę tu idzie już o szczegóły, czy parlament chce więcej w budżecie, komisja jest bardziej oszczędna. Rada, tutaj w ramach Rady musi dojść do jeszcze kolejnego porozumienia, czy już jedno zostało osiągnięte, no ale kwestia tak naprawdę dzieje się między tym, ile pieniędzy znajdzie się tam z wpłat własnych państw członkowskich i w jakich proporcjach będą one rozdzielane, ale te cele są już ustalone. Natomiast to, co jest kartą otwartą i będzie bardzo trudne, to ustaleniem priorytetów na kolejne 7 lat, czyli od 2027 czy tam 28 przez kolejne 7 lat. I tutaj będzie bardzo dużo napięć politycznych. Ja sobie przypominam to, co się działo w roku 2020 i 2021, kiedy przyjmowane były właśnie ramy na ten czas, który jeszcze trwa teraz. Kiedy to każde państwo, czy tam bez mała każde państwo chciało coś ugrać. Takimi blokującymi były najbardziej Węgry, ale także Polska. Ostatecznie rzutem na taśmę udało się dogadać, bo tam trzeba zdobyć jednomyślność. I tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę jest pytanie o to, czy spór ma dotyczyć wyłącznie, czy budżet, nie tylko ten roczny, bo teraz to już jest zadecydowane, ale czy ten przyszły budżet Unii Europejskiej, uchwalany co roku, ale w perspektywie właśnie wspólnych zasad 7-letnich. Czy on ma być takim budżetem Unii, która jest taką Unią redystrybucyjną, czyli dostaje pieniądze i rozdziela, czy też ma być takim budżetem już skrojonym do nowych wymogów, a więc powinien mieć inne źródła dochodów. Ja przypominam, że budżet Unii Europejskiej składa się głównie z wpłat własnych państw członkowskich. Dlatego mamy płatników, którzy netto i brutto. Płatnicy netto to tacy, którzy wpłacają więcej, a otrzymują mniej. Niemcy, Szwecja, Niderlandy, Austria, jeszcze parę innych. oraz grupa państw, która otrzymuje więcej.

0: niż sama wpłaca, ale budżet składa się jeszcze z innych źródeł, pomniejszych, jak tam pewna niewielka część procentowa, to mniej niż procent operacji VAT, czyli podatku z operacji VAT, z dopłat rolnych, tam kar, które się płacą państwa za nadprodukcję, na przykład cukru, mleka, czy wreszcie opłat celnych. I teraz od dawna mówi się o tym, że muszą być nowe, takie unowocześniające źródła finansowania tego olbrzymiego budżetu, na którym tak naprawdę wiele państw zawiesza wiele oczekiwań.
1: To
0: i my jako społeczeństwa
1: panie profesorze
0: także.
1: Wróży naprawdę trudną batalię. Będziemy się jej przyglądać za te informacje dotyczące kulis negocjacji ram budżetowych w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Pan profesor Robert Grzeszczak, kierownik Katedry Prawa Ponadnarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Panie profesorze, dziękuję jeszcze raz. Dobrego dnia.
0: Dziękuję pięknie.
1: Stan dnia. 38 stopni o godzinie 14 pokazał termometr w Kozienicach. To jest miejsce, którym się zajmiemy teraz w Polskim Radiu 24 za sprawą i tej wysokiej temperatury i Wisły, która wysycha. Skutki zaczynają odczuwać kluczowe elektrownie z powodu suszy i upałów. Enea ograniczała pracę części bloków w Kozienicach właśnie i w Połańcu. My łączymy się z Anną Orzeł, która śledzi sytuację w Kozienicach. Witaj Aniu, dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Jaki jest ten aktualny
2: Przyglądam
1: stan?
2: Się tej sytuacji od wczoraj i teraz jest tak. W elektrowni Kozienica jest 11 bloków, z których 10 ma otwarty system chłodzenia, czyli potrzebuje wody z Wisły. Jeden blok ma obieg zamknięty, no ale akurat ten jest w remoncie, więc jakby go to nie dotyczy. Z tych 10 z powodu niskiego poziomu wody w rzece wyłączono 3. I taka sytuacja w zasadzie, jak się okazuje, nie jest żadną nowością, bo zdarzały się w przeszłości podobne rzeczy i latem, i zimą. I wszystko jest pod kontrolą, zapewnia były dyrektor do spraw remontów w elektrowni Kozienice z blisko 50-letnim stażem, więc wie co mówi, odpowiedzialny także za ujęcie wody Wiesław Jakubiak.
3: Oczywiście to są krytyczne sytuacje, ale to jest nic nadzwyczajnego. To się po latach zdarzały, były nawet gorsze, czy to lato, czy to zima, nie? Dosłownie takie, że wyłączaliśmy, zostaliśmy na jednym bloku, czy na jednym, czy na dwóch blokach. Takie sytuacje się zdarzają dla elektrowni Kozienice, to jest nie nowina.
2: Firma od dawna przygotowywała się właśnie na takie zdarzenia i nie tylko ona, bo podobnie było w elektrowniach Połaniec czy Ostrołęka. Prowadzono inwestycje, które stały się takiego swego rodzaju bezpiecznikiem. Gdyby okazało się, że poziom wody w Wiśle spada, to wtedy właśnie uruchamia się ten bezpiecznik, chociaż on działa przez cały rok, tłumaczy Wiesław Jakubiak.
3: Teraz się sytuacja poprawiła, bo jest ten próg tymczasowy. Bezpieczeństwo jest większe. My zrobiliśmy to specjalnie, bo wiedzieliśmy, mieliśmy świadomość taką. Zrobiliśmy takie przegrodzenie Wisły w Świerżach Górnych. Ze względu na to, że sytuacja meteorologiczna systematycznie się pogarszała, to przegrodziliśmy Wisłę, ale z możliwością przeprawy. I to podniosło nam około 1 metra to spiętrzenie wody, które elektrowni jest niezbędne do funkcjonowania.
2: A energia wytwarzana w Kozienicach to 13% ogólnej krajowej produkcji, a prąd z Kozienic zasila głównie Warszawę. Ale uspokajamy, wszystko jest pod kontrolą, sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
1: Sytuacja trudna, ale pod kontrolą. Anna Orzeł, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
4: Reklama.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Marian, okazja!

0: jest.
1: Barbara nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Lubią Państwo Chandlera i Hameta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya. Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Blackout nam nie grozi, zapewnia premier. Upały wystawiają energetykę na potężną próbę. Jak Polacy oceniają prezydenta? Jutro rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Ze złotymi medalami są już w kraju. Po wygraniu Ligi Narodów siatkarze wrócili do Polski. Minęła 15. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek energetyka w starciu z rekordowymi upałami. Mimo ograniczeń pracy niektórych elektrowni sytuacja jest pod kontrolą. Tak mówi premier Donald Tusk i zapewnia, że blackout nam nie grozi.
6: Kozienice, Połaniec to są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków. Ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemnicza, ale chodzi o to, że nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą.
5: Zużycie mocy w upalne dni gwałtownie rośnie z powodu uruchamiania m.in. wentylatorów. Aby pomóc sieci, można ustawić klimatyzację na minimum 24 stopnie. Należy też unikać włączania pralek czy zmywarek w godzinach szczytu. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub między 15 a 18. Mimo skwaru pracują w pocie czoła, rolnicy nie przerywają prac polowych. Jest sucho i dlatego musimy zebrać zboże, tłumaczy jeden z rolników z Mazowsza.
7: Mogę do pana tu zajrzeć?
8: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak? Wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
7: No pot się leje z czoła, widzę.
8: No leje się, no jest temperatura myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia, no zbieramy, bo musimy zebrać. Zbiór zboża to jest tylko w zasadzie w dzień, bo w nocy jest rosa, więc...
5: Nawet jak pracować trzeba, to pamiętajmy o nakryciu głowy i obfitym nawadnianiu organizmu. Temperatura na południu Mazowsza może dziś sięgnąć 40 stopni. Jutro w wielu miejscach wciąż będzie powyżej 30. Nieco chłodniej zrobi się w piątek. Zaufanie do prezydenta to jedno, ocena jego intencji to drugie. Tak w przededniu rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta mówił nasz gość. Głowa państwa cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa, ale na badania i sondaże trzeba spojrzeć szerzej, podkreśla analityk polityczny Marcin Duma.
9: Dlatego, że ta ocena jest zbudowana w dużej mierze na takich podstawach emocjonalnych. Bo jeżeli z kolei pytamy w badaniach o to, czy prezydent swoją działalnością, jeśli chodzi o odrzucanie ustaw, to kieruje się interesem społeczeństwa, czy raczej jednak jest to działanie czysto polityczne, no Polacy nie mają wątpliwości, że to działanie jest czysto polityczne.
5: W ciągu roku prezydentury Karol Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw. Ostatnio ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała ułatwić życie parom pozostającym w nieformalnych związkach. Caritas kontynuuje wsparcie psychologiczne dla ukraińskich rodzin i weteranów. Z programu skorzysta 2,5 tysiąca osób, informuje Olga Sułkowska z Caritas Polska.
10: Działania obejmą 4 centra pomocy rodzinie w Charkowie, Odessie, Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Zapewnimy tam pomoc psychologiczną i psychologiczną.

0: psychospołeczną dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów, dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dla mieszkańców lokalnych społeczności. Osobny program wsparcia zostanie skierowany do weteranów i ich rodzin. Obejmie konsultacje indywidualne i grupowe, działania integracyjne, obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
1: Program jest finansowany z budżetu państwa w ramach współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przywieźli ze sobą złote medale. W dobrych humorach i nie ma się co dziwić, polscy siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Jestem przeszczęśliwy, mówił środkowy Jakub Nowak.
2: Cieszę się, że taka sytuacja powtórzyła się już drugi raz w moim życiu. To jest naprawdę cudowne uczucie. Wśród takich chłopaków no nie mogło być inaczej. Jesteśmy pracującą, ciężką ekipą, która walczy zawsze o medale i szczególnie o ten złoty i tak się udało. Po raz kolejny jestem dumny z tego, że jestem częścią tej reprezentacji. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że mogę grać w siatkówkę w naszym kraju.
1: My z naszych siatkarzy też jesteśmy dumni. Przypomnijmy, w finale turnieju w Chinach Polacy pokonali Amerykanów 3-2. Wiele czasu na odpoczynek nie będzie. W przyszłym tygodniu siatkarze rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Żar leje się z nieba. 38 stopni jest w Kozienicach, tyle samo w Sulejowie. 37 stopni pokazują termometry w Krakowie i Rzeszowie. 35 w Warszawie, 34 w Łodzi. Na północy jest nieco chłodniej, ale i tak gorąco od 28 do 30. Poza tym na zachodzie, północy i w centrum powoli przybywa chmur. Gdzieniegdzie może z nich zagrzmieć.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub umiarkowana, miejscami na południu i w centrum dostateczna. Nieco ponad 50% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w większości ze słońca. W zachodniej, północnej i północno-zachodniej, a także centralnej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Jednocześnie na południowym wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie. Autopromocja.
0: Czy kasety magnetofonowe mogą łączyć pokolenia? Jak dzieci urodzone w latach 20. tego wieku reagują na relikty świata technologii? O tym będziemy rozmawiać w najbliższej audycji Do Pomyślenia. O tęsknotę za latami 90. będę pytać Cezarego Molskiego, założyciela Muzeum Kaset w Piasecznie. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Zaczynamy kolejną godzinę spotkania z Państwem, bo minęła godzina 15.08. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
3: Stan dnia.
10: Spoglądam na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie są wskazania temperatury powietrza o godzinie 14 w Polsce.

0: Ozienice i Sulejów. Tam termometry pokazały niemal 38 stopni. Sprawdzam też temperaturę odczuwalną. Ona jest dokładnie taka sama jak ta, którą wskazują termometry, czyli 38 stopni. Bardzo już niewiele brakuje do pobicia rekordu ciepła w naszym kraju. Połączony z nami pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Przed nami nie ukrywajmy. Kolejna tego rodzaju rozmowa, w której uczulamy naszych słuchaczy, radzimy jak sobie z takimi warunkami pogodowymi radzić, ale 40 stopni, panie doktorze, to w historii tych naszych spotkań to nie było nigdy. I zastanawiam się, czy taka ekstremalna temperatura wymaga takich ponadnormatywnych, ekstremalnych rozwiązań, innych niż te, o których zwykle latem rozmawiamy, czyli dużo pić, krem z filtrem, nakrycie głowy, przewiewna odzież i tyle.
1: No to też oczywiście, to też proszę państwa, dzień dobry, rzeczywiście ekstremalna pogoda, ekstremalne rozwiązania, ekstremalne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać i to zarówno my, jak i włodarze miast. Włodarze miast teraz i włodarze miast przyszłości, dlatego bo architektura powinna być dostosowana do tych parametrów upałów, które będą coraz częściej do nas przychodziły, a zatem dużo zieleni, dużo wilgoci, dużo wody, otwarte przestrzenie, jasne budynki, tak jak widzimy to w Grecji czy w Hiszpanii, jasne, białe budynki zmniejszają nawet w Los Angeles, to zbadano, do 10 stopni temperaturę odczuwalną przez pacjentów, przez ludzi, którzy są wokół nich. Więc wiele takich rozwiązań, ale to przede wszystkim my powinniśmy włączyć zdrowy rozsądek, pamiętać o tym, że nie jesteśmy herosami, że życie ludzkie jest krótkie i życie ludzkie jest kruche. I wszystko musimy o siebie zadbać. Po prostu musimy o siebie zadbać, bo sytuacja jest naprawdę wyjątkowa.
0: Co to znaczy zadbać o siebie, panie doktorze?
1: Zadbać o siebie to zrobić to, o czym pani redaktor mówiła, czyli rzeczywiście, jeżeli musimy wychodzić i tu się zastanówmy, czy rzeczywiście musimy wychodzić, czy przypadkiem nie kozaczymy, bo często tak jest, czy nie chcemy sobie czegoś niepotrzebnie udowodnić, że właśnie wyjdę, zrobię zakupy w tym ekstremalnym upale, będzie fajnie, w sklepie będzie pusto. No nie, no tak nie powinniśmy myśleć. To jedna rzecz. Druga rzecz, te wszystkie rzeczy, o których mówimy co roku. A więc rzeczywiście nakrycie głowy, szeroki powinien być ten daszek, szerokie rondo tego kapelusza. Zawsze butelka dwie, a nawet może trzy, jakiś mały plecaczek, jeżeli tam się to w dłoni nie mieści, bo to tak zwykle jest. Przewiewna, lekka, jasna odzież, okulary przeciwsłoneczne, właściwe gatunkowo też, żeby to nie były, przepraszam, bazarki, bo lubię bazarki, ale bazarowe takie szkiełeczka, które nic nie dają, jeśli chodzi o ochronę naszych oczu. Krem z filtrem i to są te podstawowe rzeczy, wygodne obuwie. Ale proszę państwa, wszystko też te dodatkowe rzeczy, o których powinniśmy pamiętać u siebie w domu, a więc zapas wody, częste telefony do naszych dziadków, rodziców, wzajemne kontakty tutaj, jeśli chodzi o sąsiadów, ta solidarność, która spowoduje, że będą te starsze osoby miały zapas wody zmineralizowanej wody u siebie w domu. Elektrolity, jeżeli już tej wody zmineralizowanej nie mamy, szczególnie proszę państwa, nie sód, ale właśnie potas i magnez, bo to zabezpiecza przed skurczami cieplnymi. Klimatyzacja, jeżeli jej nie mamy, to oczywiście wszystkie urządzenia takie wentylacyjne, które wiatraczki różnego rodzaju, wachlarze różnego rodzaju, proszę państwa, kotary, okiennice, żaluzje, rolety, wszystko na oknach, żeby nie świeciło nam słońce, bo w ten sposób nagrzewają się oczywiście nasze mieszkania, nagrzewa się budynek. Co jeszcze? Oczywiście też mokre prześcieradła, stare sposoby, mokre prześcieradła w oknach, ciemne żaluzje, ciemne jakieś żaluzje czy fierany, żeby żeby to słońce nam nie dochodziło, nie wchodziło. Wietrzenie w nocy. Noce są tropikalne, ale te temperatury nawet 22-24 stopnie to nie jest 40 blisko stopni, więc jakieś poczucie ochłody jest. Pamiętamy o braniu leków. Pamiętamy o tym, żeby wcześniej, czasem przed tymi upałami, jeżeli mamy rzeczywiście ciężką sytuację

0: zdrowotną, choroby układu krążenia, choroby pulmonologiczne, cukrzycę. Jesteśmy osobami otyłymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju, po chorobach nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. Państwo wiecie, ta cała litania, o której bardzo często mówię, to litania bardzo istotna tych wszystkich, którzy szczególnie podlegają tym procesom upałów, upalnym procesom. I to jest rzecz, którą musimy pamiętać, żeby mieć leki, żeby właściwie je stosować. Czasem porozmawiać ze swoim lekarzem, także rodzinnym, czy nie trzeba ich zmienić, bo często nam spada ciśnienie. Spada nam ciśnienie, dlatego, bo bierzemy dużo leków, na przykład z powodu nadciśnienia, ale równocześnie rozszerza się łożysko naczyniowe, naczynia krwionośne, bo jest tak bardzo gorąco, ale sami tego nie robimy, sami nie odstawiamy, nie modyfikujemy tych leków. Zapas leków musimy mieć, tak jak zapas wody musimy mieć. To jest rzecz podstawowa.
1: Panie doktorze, a co robić w sytuacji, kiedy no, ten upał zwycięży z nami, z naszą kondycją, z naszym zdrowiem? Jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że albo my, albo ktoś z naszej rodziny, albo ktoś mijany przez nas na ulicy no, doznał udaru cieplnego, udaru słonecznego? Co się dzieje z organizmem, z ciałem człowieka przy temperaturze 40 stopni?
0: Panie redaktorze, zanim powiem o udarze cieplnym, czyli udarze słonecznym, to powiem o wyczerpaniu cieplnym, bo to jest zjawisko jeszcze częstsze. Czyli tych spotykanych na ulicy to rzadko kiedy jest udar cieplny, chociaż też oczywiście. Jedno i drugie jest stanem zagrożenia życia. Wyczerpanie cieplne to są te osoby, które na tych przystankach autobusowych, w wiatach autobusowych mdleją. Dochodzi do osłabienia, zmęczenia, omdlenia, mroczki przed oczami, zawroty głowy, utrata świadomości. Upadamy, no, potłuczemy się, uderzamy głową o chodnik, dramatyczne sytuacje. Takich jest jeszcze więcej osób. I to jest sytuacja, w których jesteśmy po prostu odwodnieni, nie wypełniliśmy tego łożyska naczyniowego, nie napiliśmy się odpowiedniej ilości wody, pijemy świadomie co chwilę łyczek dwa, cały czas mając wodę przed oczyma i w zasięgu ręki. Natomiast udar cieplny, czyli słoneczny, to jest wtedy, kiedy wchodzi w nas ciepło. Wchodzi, bo jesteśmy w rozgrzanym miejscu. Rzadko kiedy to są, ale też oczywiście mogą to być sytuacje, w których jest to na otwartej przestrzeni. Najczęściej, najbardziej charakterystyczny przykład to te dzieci zostawione w samochodach. To te osoby starsze, niepełnosprawne zostawione w samochodach, gdzie za po 10-15 minutach ta temperatura może sięgać prawie 70 stopni. Prawie 70 stopni i człowiek płonie od środka. Dochodzi do utraty przytomności. Po tych objawach podobnych do tego wyczerpania cieplnego początkowych dochodzi do zatrzymania krążenia, no i niestety do zgonu. Jeżeli tak nie będziemy reagować, nie wybijemy tej szyby, nie przeniesiemy tej osoby, nie będziemy ją schładzać, nie włożymy gdzieś w miejsce, gdzie jest wentylacja albo klimatyzacja, no to oczywiście jest wielki, wielki problem. Jeżeli taka osoba, równoczasowo oczywiście dzwonimy po ratownictwo, po ratownictwo medyczne, 3 dziewiątki wykręcamy i proszę państwa, albo wystukujemy. Proszę państwa, no, jeżeli ta osoba nie oddycha, jeżeli ta osoba nie ma tętna na tętnicach dużych obwodowych, no cóż, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, po prostu musimy przystąpić do niej. Natomiast jeżeli to jest osoba, która oddycha, która ma tętno na dużych tętnicach, choć jest nieprzytomna, to próbujemy, to wyprowadzamy ją, wynosimy ją oczywiście raczej z tego pomieszczenia i oczywiście układamy w pozycji takiej bocznej, ustalonej.
1: Czyli taki elementarz pierwszej pomocy.
0: Elementarz pierwszej pomocy, nic nowego, tak jest.
1: Panie doktorze, czy takie skutki przegrzania są odwracalne, łatwo odwracalne? Czy to jest tak, że kiedy się przegrzejemy, kiedy ten udar cieplny albo ten stan, o którym pan mówił, którego poprzedza
0: wyczerpanie cieplne
1: stanie się faktem, to kiedy ochłodzimy takiego pacjenta, nawodnimy takiego pacjenta, to on tak naprawdę już za chwilę jest gotowy do tego, żeby wznowić swoje codzienne czynności? Czy jednak to gdzieś zostawia ślad na naszym zdrowiu?
0: Tak, zostawia. To jest bardzo dobre, bardzo ważne pytanie. Proszę państwa, ten ślad zostawia i to na długo. Taki udar cieplny może spowodować, że w ogóle mamy zaburzenia, jeśli chodzi o odczuwanie

0: temperatury i ośrodek termoregulacji w mózgu przestawia się na różne tory. Jakieś mamy zimno, ciepło, podwyższoną temperaturę, w ogóle cuda się dzieją. Mogą być różnego rodzaju uszkodzenia neurologiczne po takiej historii. Różnego rodzaju, dotyczące mowy, myślenia, kojarzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak jakbyśmy przechodzili jakąś infekcję, potężną infekcję ośrodkowego układu nerwowego, ale jeszcze, proszę Państwa, to jest ślad, który zostaje z nami często przez kilka najbliższych tygodni. Dowiedziono, są badania na ten temat, że upał działa trochę jak ciężka infekcja ciężkimi lekami leczona. My jesteśmy strasznie osłabieni i ludzie, którzy mają poważne choroby, mogą mieć powikłania, a nawet zgony, dlatego, że 3 tygodnie temu, 5 tygodni temu, nawet tyle, mieli właśnie jakieś cechy udaru cieplnego czy wyczerpania cieplnego. A więc ten upał to nie tylko sprawa dziś, tu i teraz, to również we wrześniu, proszę Państwa, jeszcze. Problemy zdrowotne mogą się odezwać później, dużo później. I pamiętajmy o tym, bo czasem udajemy nad ludzi, nie jesteśmy nimi.
1: Czyli jak ktoś ma zaplanowany trening w najbliższym czasie, panie doktorze, i czuje się młody, silny, wysportowany, no i przecież no jest właśnie w procesie budowania tej formy, bo na przykład przygotowania do maratonu jesiennego, no to lepiej sobie odpuścić.
0: No to jest czuły mój punkt, bo ja jestem maratończyk, a w zasadzie eksmaratończyk. Raz zdarzyło mi się, i to z winy organizatorów, biec w takim upale i naprawdę wszyscy prawie schodzili. Byłem bardzo dzielny i dobiegłem, ale oczywiście nie miało to większego sensu. Dzisiaj bym tego oczywiście nie powtórzył. Proszę Państwa, żadnych takich sportów ekstremalnych, żadnego udawania, że jesteśmy nad ludźmi, bo tak to się źle kończy. To nie może tak być i nie powinno tak być. Są przykłady w Polsce i są dramatyczne przykłady w Polsce z tego roku, że takie sytuacje kończą się źle. I to dla osób młodych, wysportowanych, rzeczywiście, fantastycznie zdrowych.
1: Uwrażliwiamy ludzi starszych. No, mówimy o tych, którzy są obciążeni wielochorobowością. Mówimy o dzieciach, że one są szczególnie narażone na te złe skutki upału. Ale zapominamy o tych, którzy czują się mocni, może za mocni. A no, też wobec tych warunków stają się bezbronni.
0: Dokładnie tak jest. Maratończyk to znaczy też doświadczenie. Maratończyk to człowiek, który nie biegnie na 100% i w 100% takich okolicznościach, a teraz mamy 100% ekstremalnej temperatury. Nie startuje ani nie trenuje. Nic to nie da. Nie zbudujemy formy takimi treningami, które są w ten sposób, proszę Państwa, tworzone. Więc o maratonach w ogóle nie ma mowy, ani o treningach do maratonów. Proszę Państwa, jeżeli chcemy cokolwiek, to najlepiej jeszcze idziemy na pływalnię. Na pływalnię, która jest, to da nam ochłodę i to nam też, to nas trochę pocieszy, jeżeli chcemy zachować jakąś w ogóle sportową formę, jak już mówimy o rzeczach i o osobach, które rzeczywiście potrzebują takiego treningu, ale trening taki, czy rower, czy rolkę, czy właśnie bieganie, odpuszczajmy sobie, bo to nie ma sensu. Nie zbudujemy w ten sposób formy, zaszkodzimy sobie i nam się wydaje, że przejechaliśmy, coś sobie próbowaliśmy udowodnić. Nic bardziej mylnego. Nie będziemy silniejsi. Nic ten trening nam nie dał, a zabrał masę także sportowej formy.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam chłodno, bo dzisiaj tak się pozdrawiamy chłodno i naszych słuchaczy także. Mam nadzieję, że te dobre rady zostaną. Cieszmy się latem, ale uważajmy na siebie i...
0: Oczywiście cieszmy.
1: Ale właśnie ta wymagająca pogoda sprawia, że musimy pamiętać o tych podstawowych rzeczach. Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Maraton.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A teraz już z nami pani Kamila Gulbicka z Fundacji Viva. Dzień dobry, pani Kamilo.
2: Dzień dobry.
1: Z panem doktorem rozmawialiśmy o tym, jak się przygotować na upały, jak cieszyć się latem tak, żeby ono było bezpieczne, przyjemne i zostawiło po sobie tylko dobre wspomnienia. Mówimy o tym, że trzeba pić, że trzeba nosić przewiewną odzież, że trzeba nakrywać głowę. A co z naszymi zwierzętami? Jakie zasady dotyczące opieki nad nimi? O jakich zasadach opieki nad nimi powinniśmy w takie warunki pamiętać?
2: Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że zwierzęta domowe, na przykład psy, mają zupełnie inną fizjologię. Przede wszystkim

0: mają wyższą temperaturę ciała. Tak jak człowiek ma w normie temperaturę 36,6 stopni Celsjusza, o tyle pies ma od 38 do 39 stopni. Wobec tego jest bardziej narażony na udar, na przegrzanie. Więc to, o czym powinniśmy pamiętać, no to przede wszystkim bardzo wczesny spacer o takich godzinach jak 6-7 rano, kiedy jest jeszcze w miarę chłodno, późnym wieczorem. Jeżeli potrzebujemy w ciągu dnia wyjść, to dosłownie na parę minut, no przegrzanie może nastąpić naprawdę już na takim spacerze, który trwa 20 i 30 minut.
1: Stały dostęp do wody?
0: Jak najbardziej, stały dostęp do wody, wymieniajmy tą wodę. Trzeba też pamiętać o tym, że pies chłodzi się naturalnie w domu, więc dajmy mu przestrzeń na przykład na kafelkach. Jeżeli posiadamy taką matę chłodzącą, to jak najbardziej również. Chodzi o to, żeby pies miał zacienione miejsce, chłodniejsze miejsce. Nie pozwalajmy mu też leżeć na słońcu. Wiem, że niektóre psy mają taką tendencje, że kładą się w słońcu. Uważajmy na to.
1: Dzisiaj rano widziałam w czasie spacerów psy, które były ubrane, myślę, że chyba w jakieś też chłodzące takie skafandry. Nie podeszłam, nie spytałam, ale tak to wyglądało. Takie skafandry z chłodzącym wkładem. Czy takie rozwiązania także są korzystne dla naszych pupili?
0: No to zaciekawiła mnie pani, bo ja akurat nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Bardzo możliwe, że to się sprawdza, zwłaszcza u tych piesków, które są szczególnie narażone.
1: To był chyba buldog francuski.
0: Tak, tak, tak. O tym pomyślałam właśnie, bo te pieski są szczególnie narażone na przegrzanie to raz, a dwa na poparzenia. Nie mają grubej sierści, mogą po prostu dostać takich poparzeń słonecznych jak człowiek, który zbyt dużo czasu spędza na plaży, ale mata chłodząca jak najbardziej może się tutaj sprawdzić w domu.
1: I tak jak w przypadku ludzi, uważamy szczególnie na szczenięta i na psich i kocich seniorów?
0: Tak, tak, jak najbardziej na psich seniorów zwłaszcza. Pamiętajmy, że spacer właśnie w takich warunkach bardzo wysokiej temperatury powoduje problemy z układem sercowo-naczyniowym, więc bądźmy czujni na niepokojące objawy przegrzania, czyli na przykład jak wracamy do domu albo już w trakcie spaceru, takie jak ślinotok, przyspieszony oddech, apatia, utrata przytomności. Jeżeli widzimy, że pies nie może się wyregulować po takim spacerze, cały czas zieje, nie chce pić, no i mówię, ślinotok, reagujmy, dzwońmy do weterynarza, zawieźmy go do weterynarza, lepiej dmuchać na zimno.
1: A utrata apetytu w takich warunkach normalna, czy taka, która powinna wzbudzić nasze zainteresowanie co najmniej, a nawet obawy, że to także jest objaw no, jakiś niepożądany?
0: Tutaj warto każdy pojedynczy przypadek konsultować ze swoim lekarzem weterynarii. Ciężko powiedzieć, niektóre psy jak najbardziej piją wodę, ale nie chcą jeść, jest za gorąco. Myślę, że to jest podobnie jak z człowiekiem. Jak są wysokie temperatury, też nie odczuwamy takiego głodu, ale mówię, najważniejsze jest konsultować wszystkie niepokojące objawy z lekarzem weterynarii.
1: Co naturalne, skupiamy się na tych zwierzętach naszych domowych przyjaciołach, psach, kotach, ale przecież taki upał to jest również poważne wyzwanie dla zwierząt dzikich, które żyją obok nas w miastach także, dla zwierząt gospodarskich. Na nie także trzeba zwrócić szczególną uwagę.
0: Tak, tak. Nawet jakiś czas temu pojawiło się w internecie, pojawił się taki apel, żebyśmy wystawiali świeżą wodę dla takich psów, przepraszam, dla takich zwierząt jak gołębie, dla ptaków, które w takich sytuacji wysokich temperatur również krytycznie walczą o życie. Więc jeżeli nie mają dostępu do wody, nie mieszkamy gdzieś w pobliżu jeziora, rzeki, strumyka, wystawiajmy takie wody w małych miseczkach, czy również dla kotów wolnobytujących. I dziękuję, że też pani powiedziała o zwierzętach tak zwanych gospodarskich.

0: bo absolutnie nie powinno w takich temperaturach być żadnego transportu, przewozu zwierząt, zwłaszcza w samochodach, w pojazdach, które nie są do tego przystosowane. Metal bardzo szybko się nagrzewa, nawet do 70 stopni, a na przykład krowa to już w temperaturze nieco powyżej 16 stopni Celsjusza już zaczyna odczuwać może nie tyle przegrzanie, ale na pewno już jest większy dyskomfort. Więc jeżeli widzimy na przykład transport takich zwierząt gospodarskich, też reagujmy. Możemy to oczywiście też zgłaszać na policję. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt żadne zwierzę nie powinno cierpieć.
1: Pani Kamila Gulbicka, bardzo pani dziękuję za to przypomnienie. Fundacja Viva. Dbajmy o siebie w ten upał. Dbajmy też o wszystkie żyjące istoty, które są wokół nas, bo dla wszystkich ta pogoda, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest nie lada wyzwaniem.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 15.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Żar leje się z nieba, na południu kraju jest już 38 stopni, a temperatura wciąż rośnie, może dobić nawet do 40 stopni. Lekarze przypominają, by unikać ostrego słońca i obficie nawadniać organizm. Warto też chronić mieszkania przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji.
4: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
5: No ja niestety, dla mnie szczęśliwy jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
6: A jak ktoś nie ma?
7: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
8: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
5: Czyli cień.
8: Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
3: Mówili mieszkańcy Warszawy. Ochłodzenie przyjdzie w piątek. IMGW ostrzega dziś nie tylko przed upałem, ale też przed burzami. Alerty obowiązują w pasie od Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia, przez Kujawy, część Wielkopolski i Mazowsza, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu. Unia Europejska udostępni Ukrainie prawie 1,5 miliarda euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. To kolejna taka transza, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ma to pomóc Ukrainie w walce przeciwko Rosji. Tylko w wyniku ostatnich ataków na obwód kijowski zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła 24 rakiet balistycznych, 4 pocisków Cyrkon i 115 dronów. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Zmiany w mObywatelu. Jutro odbędzie się odnowienie certyfikatów dokumentów dostępnych w rządowej aplikacji, dlatego warto ją zaktualizować jeszcze dziś. Jak to zrobić, wyjaśnia rzecznik resortu cyfryzacji Marek Georgica.
9: Wystarczy do końca dnia 5 sierpnia zalogować się do mObywatela. Wówczas certyfikaty odświeżą się i będziemy mogli nadal korzystać ze wszystkich dokumentów, które pobraliśmy.
3: Jeśli nie zaktualizujemy aplikacji, wówczas stracimy dostęp do wszystkich naszych cyfrowych dokumentów. W takiej sytuacji konieczna będzie ponowna autoryzacja tożsamości w aplikacji. Na koniec jeszcze zaproszenie do Kazimierza Dolnego, gdzie podczas festiwalu Dwa Brzegi publiczność zobaczy prawie 30 krótkich produkcji. To bardzo ważna część wydarzenia, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
10: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski, z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych, które pokazywane są w blokach, więc myślę, że każdy widz może znaleźć coś dla siebie interesującego. Później po tych blokach filmowych są spotkania z twórcami, oni przyjeżdżają, opowiadają o swoim kinie.
3: Festiwal potrwa do soboty.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Minęła godzina 15.33. Zaczynamy kolejną część naszego programu i mam dla Państwa nowe informacje meteo. One są dziś najważniejsze. 38 stopni, dokładnie tyle pokazują termometry w Sulejowie i to jest najwyższa

0: temperatura odnotowana w Polsce o godzinie 15. Połowa kraju objęta najwyższym czerwonym trzecim stopniem ostrzeżenia przed upałem. To taka południowa połowa naszego kraju. Na północy tylko odrobinę lepiej. Uważajmy dziś na siebie.
1: Stan dnia.
0: Niemieckie służby podejrzewają, że na lotnisku w Lipsku doszło do sabotażu. Na płycie portu lotniczego znaleziono podejrzane przedmioty. W powietrzu natomiast doszło do zderzenia samolotu, prawdopodobnie z dronem. W nocy wstrzymano tam ruch lotniczy. Tę sprawę śledzi nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Witaj Adamie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie są najnowsze ustalenia?
2: Najnowsze ustalenia są takie, że te podejrzane przedmioty, które znaleziono na płycie lotniska, ruch w nocy został rzeczywiście wstrzymany, nad ranem został wznowiony, ale tylko od jednej strony. Na południowej części pasa startowego trwały cały czas prace służb i właśnie niedawno zostały one zakończone tym, że robot specjalizujący się w ładunkach wybuchowych zakończył swoją akcję. Taki jest komunikat. I wiadomo, że to te podejrzane przedmioty to właśnie był dron, który zawierał także ładunki wybuchowe oraz zapalnik, czyli prawdopodobnie chodziło o to, żeby doprowadzić do wybuchu. Wszystko na to wskazuje. I wszystko wskazuje na to, że to nie jest oficjalna informacja, ale no dość zgodna opinia płynąca ze służb, ale także i od ekspertów, że za tym sabotażem, za tą próbą, na szczęście nieudaną sabotażu stoją Rosjanie, dlatego że ten dron został znaleziony przy samolocie Antonow. To jest jedna z kilku maszyn ukraińskich, które operują właśnie w Lipsku, mają swoją bazę w tej chwili główną, które wspierają i współpracują z NATO. Dlatego przyjmowana jest wersja, że na pewno, że prawdopodobnie była to Rosja, a swój zamach mogła celować albo przeciwko Ukrainie, albo przeciwko Niemcom, albo przeciwko NATO, a bardzo prawdopodobne, że przeciwko wszystkim tym trzem celom to zdarzenie miało właśnie być skierowane. Te samoloty Antonowa, one współpracują, pomagają w operacjach natowskich także, czyli tam, gdzie NATO współpracuje z Ukrainą. Broń dostarczana na Ukrainę ze strony krajów sojuszu także jest często pakowana właśnie w Lipsku do samolotów i stamtąd one lecą do polskiego Rzeszowa, gdzie dalej już drogą naziemną trafiają do terenu Ukrainy. A to zderzenie jeszcze, bo mówiłaś jeszcze o tym zderzeniu w powietrzu, to też jest efekt tego, że w nocy właśnie zamknięto to lotnisko na jakiś czas. Jeden z samolotów zawróconych, tam są głównie samoloty transportowe, bo tylko jeden był pasażerski, właśnie odszedł na drugi krąg i szykował się do tego, żeby lecieć gdzieś indziej i zderzył się z czymś w powietrzu i to prawdopodobnie także był dron, być może kolejny, który był zamieszany właśnie w próbę tego sabotażu. Samolot z lekkimi uszkodzeniami doleciał jednak do Hanoweru, tam wylądował i ludziom nic się nie stało ani w Lipsku, ani w tym samolocie, który właśnie leciał do Hanoweru. Natomiast no jest ogromne poruszenie, tutaj mocne zaangażowanie służb. Szef MSW niemieckiego przerwał swój urlop, też leci w tej chwili do Lipska, żeby na miejscu obserwować i kontaktować się ze służbami. Wieczorem ma powiedzieć, jakie są te pierwsze ustalenia bardziej szczegółowo.
0: Niemiecki korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Adamie, dziękuję za te informacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz.
0: Z nami pan dr Jacek Raubo, Defense 24 i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: O krok od tragedii w Niemczech.
3: Czy zaskoczenia nie ma żadnego, dlatego że niestety od wielu lat już mówimy, i to szczerze mówiąc w takiej domenie otwartej, że Rosjanie przekraczają pewne granice i te granice należy brać pod uwagę również w kontekście budowania naszych zdolności obronnych, ale też i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o infrastrukturę tak kluczową jak lotniska, elementy infrastruktury transportowej, kolejowej, morskiej. Zupełnie by mnie nie zaskoczyło, gdyby doszło do próby tutaj zadziałania w sposób, bym powiedział, zdalny za pomocą systemów bezzałogowych na to, co mówił korespondent, czyli pewien hub, który jest użytkowany do tworzenia zdolności pomocy wojskowej. To nie jest żadne zaskoczenie, dlatego że w ogóle systemy bezzałogowe, te bezzałogowe statki powietrzne, czy systemy latające, one już od dłuższego czasu no, w jakimś stopniu naruszają, czy też naruszały w różnych częściach świata bezpieczeństwo ruchu lotniczego. A dzisiaj dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt, jakim jest militaryzacja tych zasobów.
0: No tak, często te zasoby są eksplozji.
3: No i dodajmy, że chociażby kwestia udanej operacji ukraińskiej, tutaj ta pajęczyna słynna, kiedy to Ukraińcy porazili część baz rosyjskich w głębi kraju. No i wówczas przy takiej dużej emocji efekt

0: efektywności tego działania od razu pojawiła się pewna refleksja, że jeżeli Ukraina mogła wykonać tego typu działania na bazy lotnicze sił powietrznych i kosmicznych Federacji Rosyjskiej, no to musimy brać pod uwagę, że rosyjskie służby, szczególnie te, które dzisiaj, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przekraczają wszystkie możliwe bariery w tajnych operacjach, to już nie jest szpiegostwo, to są tajne operacje, gdzie akceptuje się wysoki poziom ryzyka, mogą zastosować podobną taktykę i na dzień dzisiejszy my patrzymy na ten konkretny kazus, na tą konkretną sytuację, ale musimy ją przekładać na całą Europę, w tym również na państwa flanki wschodniej.
1: No właśnie, panie doktorze, to, że Rosjanie tak sobie śmiało pogrywają, to jest wynik tego, że Europejczycy są tak słabi, czy że to oni mają tak wysokie kompetencje, że mogą się zdobyć na coś takiego, z czym mieliśmy do czynienia w Lipsku?
0: Z kompetencjami bym był bardzo ostrożny, dlatego że Rosjanie dzisiaj, podobnie jak w przypadku sił zbrojnych, w tych działaniach dywersyjno-sabotażowych przeszli na masowość i popełniają błędy. I dzięki temu między innymi funkcjonariuszki i funkcjonariusze kontrwywiadów w całej Europie, czy też w szerzej na Zachodzie są w stanie udaremniać wiele z zagrożeń. Więc tutaj co do tego profesjonalizmu bądźmy ostrożni, szczególnie, że no, tutaj strona rosyjska wielokrotnie wykazywała się też pewną niefrasobliwością w działaniach, ale niewątpliwie Rosjanie mają jeden atut, który no gdzieś buduje ich potencjał. To jest akceptacja ryzyka. Zwróćmy uwagę, że służby specjalne, szczególnie te służby wywiadowcze, które prowadzą działania inne niż szpiegowskie poza granicami kraju, nawet jeżeli to jest w warunkach wojennych, no muszą mieć akceptację co do planów, na przykład podkładania ładunków wybuchowych, eliminacji celów osobowych. No i tutaj trzeba powiedzieć, że od 2000 roku, od przełomu 1999-2000 roku w Federacji Rosyjskiej jest człowiek, który akceptuje na najwyższym poziomie, czyli Władimir Putin, podejmowanie ryzyka w selektywnych aktach terroru, przemocy. A dzisiaj to jeszcze jest tylko spotęgowane, dlatego że Rosjanie, patrząc na kwestie pomocy wojskowej, czy kwestie chociażby tutaj aktywności przemysłowej Zachodu, jeżeli mówimy tutaj o przemyśle zbrojeniowym, no, pozycjonują to jako zagrożenie dla swoich interesów. Więc zupełnie by mnie nie zaskoczyło, gdybyśmy mieli przesuwanie tej granicy. No, pamiętajmy, że bezzałogowe statki powietrzne pojawiały się nad obiektami na przykład wykorzystywanymi przez tutaj partnerów z NATO, jeżeli chodzi o składnice ładunków jądrowych. A mamy realne zagrożenie dla ruchu lotniczego i to też jest taki wyścig z czasem, jeżeli chodzi o kooperację z naszym przemysłem. Bo my często, mam wrażenie, pani redaktor, szanowni państwo, że dochodzimy do takiego poziomu trochę abstrakcyjnego w myśleniu o zagrożeniu właśnie poniżej progu wojny, że to gdzieś się dzieje obok, to wojsko się tym zajmie. Nie, no dzisiaj na przykład systemy kontrdronowe czy antydronowe, jak to woli, no to jest rzecz, która musi być brana pod uwagę, jeżeli chodzi o ochronę lotnisk, jeżeli chodzi o ochronę wodociągów, portów, nawet węzłów kolejowych ważniejszych w Europie, czy też na przykład infrastruktury szpitali, obiektów użyteczności publicznej, a do tego potrzeba niskokosztowych systemów wykrywania, obserwacji, też analizowania danych związanych z tego typu zagrożeniami, bo dotychczas to trochę były takie działania ad hoc i też podejmowane w takim, bym powiedział, elemencie ciekawostki, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, eksperci o tym mówili, a tu widzimy, że to po prostu jest coś tak podobnego do zagrożeń terrorystycznych po 11 września, że będzie wymagało podobnej reakcji, jeżeli chodzi o skalę i masowość tego działania.
1: Jesteśmy na to gotowi, czy jesteśmy kompletnie bezbronni, jeśli chodzi o te zagrożenia? Dziś.
0: Czy ja, będąc analitykiem, zawsze bardzo ostrożnie podchodzę do takiego biało-czarnego kreślenia naszych zdolności. Dlatego, że wszystko zależy od perspektywy, ja bym powiedział, ilości środków, które przeciwnik może przeznaczyć. I tutaj, powiedzmy szczerze, no niestety skala rośnie każdego dnia, dlatego że Rosjanie też się uczą, jak wykonywać niskokosztowe systemy. Potencjalnie nawet nie tylko sami Rosjanie, bo dodajmy do tego, że tę wojnę tutaj na Ukrainie obserwują również podmioty niepaństwowe. No już dzisiaj Hezbollah, czy Hamas, czy jakiekolwiek inne organizacje terrorystyczne, na przykład działające w Afryce, one się uczą, czy w Azji na przykład, w Mianmie partyzanci, oni się uczą, jak używać systemów bezzałogowych, jak militaryzować systemy bezzałogowe dostępne na rynku, często niskokosztowe, czy je nawet, bym powiedział, modyfikować na potrzeby konkretnych teatrów działań. Więc to rzeczywiście oczywiście tutaj jesteśmy nieprzygotowani, bo ta skala rośnie w sposób, bym powiedział, bardzo dramatyczny.

dramatyczny, jeżeli chodzi o ilość. Jeżeli chodzi o jakość naszej reakcji, no tu akurat widzimy zmianę i to bardzo ciekawą zmianę również na rynku polskim. Coraz więcej firm, coraz więcej startupów inwestuje w rozwiązania, które pozwalają mówić o lepszym przygotowaniu naszych systemów obronnych, czy też systemów bezpieczeństwa. Kiedyś to trochę tak jak...

0: baz, ale też te informacje z wojska mają przepływać, bardzo bym powiedział, w sposób taki nie tyle selektywny, co właśnie masowy, do administratorów infrastruktury krytycznej, do tych, którzy chronią tę infrastrukturę krytyczną na co dzień. To jest kolejne wyzwanie, które mamy na dzień dzisiejszy, bo w tym wyścigu technologicznym będziemy czasami my wygrywać, czasami będzie wygrywał przeciwnik, ale kluczowe jest oczywiście umiejętne wykorzystanie tego, co już mamy, tych informacji, wymiany tych informacji. Ja zawsze stawiam jako punkt odniesienia, to już tak bardzo skracając, to co zrobiliśmy w domenie cyber. W cyberprzestrzeni przecież wypracowaliśmy i wypracowujemy na dzień dzisiejszy bardzo ważne relacje między podmiotami, które się zajmują cyberbezpieczeństwem w firmach, korporacjach, a często też w administracji albo w samorządzie, a instytucjami państwowymi. To już nie jest tylko domena na przykład służb specjalnych czy specjalnych rodzajów sił zbrojnych czy jednostek wojskowych. Nie, wszyscy zdają sobie sprawę, że działamy w pewnym ekosystemie. I bezzałogowe systemy, nie tylko te latające, ale również w przyszłości lądowe oraz morskie, a może już i teraz lądowe i morskie, to jest też takie wyzwanie, w którym musimy działać jako jeden zespół.
1: Panie doktorze, jeszcze jedna myśl, kiedy czytam to, o czym, co wydarzyło się w Lipsku, że to może szczęście w nieszczęściu, że te ataki, że te działania poniżej progu wojny nie dotyczą tylko krajów wschodniej flanki, Polski, Rumunii, krajów bałtyckich, Finlandii, ale dotyczą także takich krajów jak Niemcy, jak Dania, że od czasu do czasu również nasi zachodni sojusznicy przekonują się na własnej skórze, co to znaczy ryzyko właśnie działań Federacji Rosyjskiej.
0: Znaczy, mam wrażenie, że przede wszystkim oni też odczuli to już dawno, dlatego że, panie redaktor, szanowni państwo, podam dwa przykłady, które są bardzo ekstremalne. Użycie środka radiacyjnego w Londynie, czyli w stolicy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w epicentrum też przecież bardzo ważnych procesów, na przykład finansowych, kiedy to Aleksandr Litwinienko został porażony właśnie tą substancją, która wywołała tutaj chorobę popromienną, umierał na oczach świata, a potem przecież Brytyjczycy pokazywali, jak przenoszono ten środek, który wywołał właśnie tą reakcję organizmu. Druga rzecz, Salisbury, też brytyjska miejscowość, może mniej znana, gdzie użyto jednego z najbardziej, bym powiedział, takich zmilitaryzowanych, tajemniczych środków wówczas strony rosyjskiej, czyli tutaj bojowego środka trującego z rodziny Nowiczoków, aby wyeliminować Siergieja Skripala, czyli byłego brytyjskiego agenta, który dostarczał informacje z Rosji. Mieliśmy już chociażby zabójstwo koło niemalże administracji niemieckiej w centrum Berlina. Także wydaje mi się, że to już miało miejsce. Teraz jednym z takich elementów kluczowych jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia władz. Dlatego, że zarówno władze tutaj państw na flance wschodniej, jak i te władze państw Europy Zachodniej, one zdają sobie sprawę, że bez inwestycji własne służby, własne instytucje związane z wojskiem, ale też dla tych działań poniżej progu, to one będą zawsze w defensywie. Podam bardzo banalny przykład. Odsłona na przykład tutaj przestrzeni informacyjnej. Francuzi wykonali wielką pracę, tworząc specjalne chociażby tutaj struktury, takie jak Wiginum, a więc instytucje zajmujące się osłoną informacyjną, bo wiedzieli, że próbowano namieszać w ich systemie wyborczym.
1: Dlatego tak mówię o tym szczęściu w nieszczęściu, panie doktorze, że to otwiera oczy i uświadamia pewne zagrożenia i ryzyka i dobrze, że nie tylko w naszej części Europy, ale także na zachód od
0: Odry. Bo Rosja jest problemem całej Europy. Tak. No nie ma co ukrywać na dzień dzisiejszy.
1: Panie doktorze, to teraz porozmawiajmy o tej wojnie. Już nie poniżej progu, tylko tej, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jaki wpływ na możliwości obronne Ukrainy ma ta informacja, którą podaje Reuters o tym, że w czasie wojny z Iranem zużyto niemal wszystkie pociski ATACMS i te, które są wykorzystywane do systemów Patriot. Amerykanie wystrzelali się nad Zatoką Perską z tego rodzaju uzbrojenia. Czy to może oznaczać, że dla Ukraińców już tych pocisków zabraknie?
0: Ja bym powiedział, że mamy tutaj takie trzy kluczowe wyzwania. Pierwszy to jest tu i teraz zaopatrzenie tych systemów, które Amerykanie przekazali lub przekazują inne państwa, a są tutaj te systemy rakietowe oparte o amerykańskie interceptory czy też amerykańskie pociski, takie jak właśnie wspomniane ATACMS, ale też PRSM. Jeżeli ich zabraknie, no to w wymiarze operacyjnym zacznie brakować środków rażenia, które były bardzo ważne dla obrony w przypadku Patriotów, ale również i tych tych zdolności ofensywnych wymierzonych

0: w stronę rosyjską. Czyli to może być problem militarny tu i teraz. Drugi z elementów, drugie z wyzwań, to jest przekierowanie części produkcji na potrzeby amerykańskie. Nie ma co ukrywać i tutaj nie będziemy pewnie w jakimś tam stopniu starali się to kamuflować, że po wystrzelaniu znacznych zasobów, nie wiem czy całości, bo jestem trochę, jakby to powiedzieć, sceptyczny co do takich medialnych doniesień w takim apokaliptycznym tonie, ale jeżeli rzeczywiście wystrzelano bardzo dużą ilość pocisków PRSM, a TACAMSy nie są, już bym powiedział, są zastępowane przez te PRSM, ale jeżeli doszło do obniżenia ich poziomów, no to każde państwo będzie najpierw inwestowało w zapełnienie swoich własnych magazynów i zasobów. Szczególnie takie jak Stany Zjednoczone, mające interesy na Bliskim Wschodzie, w Indo-Pacyfiku, w Europie. Czyli to już zwiększa, bym powiedział, presję na producenta, żeby trafiały te pociski, te systemy, do tych systemów rakietowych, czy to tych bazowania lądowego, czy też innych, do przede wszystkim odbiorcy amerykańskiego. No i trzeci element, który jest moim zdaniem nad wyraz istotny, ale trochę ucieka nam w tym takim wymiarze operacyjnym czy operacyjno-strategicznym. To jest kwestia długofalowego głodu na tego typu systemy. Dlatego, że niezależnie czy patrzymy na amerykańskich producentów, takich jak chociażby Lockheed Martin, czy na producentów z innych państw, no to pamiętajmy, że oni się poruszają w bardzo ograniczonym zasobie surowcowym. I niezależnie ile fabryk postawimy, niezależnie jak szybko będziemy zatrudniać do tych fabryk ludzi, to pytanie jest o surowce, na przykład metale ziem rzadkich, czy też w ogóle te kwestie tych surowców, czy produkcji energii. A więc na dzień dzisiejszy mamy takie trzy problemy. Pierwszy to jest ten operacyjny, z którym się będą wszyscy mierzyli, czyli ile jeszcze możemy pomóc, ile jeszcze możemy wysłać, a ile będzie naruszeniem rezerw strategicznych na wypadek na przykład konfliktu, dużego konfliktu między mocarstwami. Drugi z elementów, no to jest ten drenaż rynku przez tych najsilniejszych, Amerykanów, ale też tych, którzy mogą zapłacić więcej. To trochę przerabialiśmy w wymiarze cywilnym i systemów cywilnych w czasie tutaj pandemii COVID-19. No i trzecia rzecz. Prędzej czy później, wtedy kiedy państwa arabskie, wtedy kiedy państwa azjatyckie, wtedy kiedy państwa na przykład północnoamerykańskie, Kanada i Stany Zjednoczone będą inwestować więcej, europejskie oczywiście, w swoje systemy, no to zacznie brakować surowców. Będziemy musieli znaleźć alternatywę dla tych surowców, bo my mówimy o niskokosztowych na przykład alternatywach. Ale te nadal te pociski rakietowe, często w tych najbardziej wrażliwych elementach, czyli seekerach, czyli elementach konstrukcyjnych gdzieś wewnątrz, one będą potrzebowały tych surowców, które często są bardzo rzadkie, bardzo trudne do wytworzenia i przetworzenia. No i tu się rodzi problem nawet dla tych największych.
1: Panie doktorze, a Europa razem z Europejczycy, europejscy sojusznicy razem z Ukrainą są w stanie się uniezależnić pod tym względem od Amerykanów? No bo na Ukrainie mamy zasoby metali ziem rzadkich. Europejczycy, podejrzewam, też mogliby się, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, jeśli chodzi o takie know-how w zakresie produkcji tego no, bardzo specjalistycznego uzbrojenia.
0: I znowu nie jest to jednoznaczne, dlatego że często hasła polityczne, takie strategiczne, które mówią o samodzielności, autonomii jakiegoś obszaru, nawet tak bogatego jak Europa, to często właśnie w tym takiej implementacji, czyli w praktycznych działaniach borykają się z pewnymi problemami przyziemnymi. Pierwsza rzecz to na ile będziemy mieli technologię na przykład do przetwarzania metali ziem rzadkich, czy też minerałów ziem rzadkich, czy w ogóle będziemy mieli zdolności, które przecież w jakimś tam stopniu przetransferowano do strony chińskiej. Amerykanie dzisiaj przecież w jakimś w znacznym stopniu są zależni od Chińczyków. I to raporty amerykańskich tutaj centrów analitycznych pokazywały, ale też pewne audyty, które wykonywano na potrzeby Pentagonu. Więc Amerykanie ten proces dopiero gdzieś tam rozpoczynają i to nie chodzi tylko o samo wydobycie, o przetworzenie, o umiejętność tak naprawdę też zaakceptowania konsekwencji ekologicznych związanych z przetworzeniem. Drugi z elementów, no to jest zmiana technologiczna, która dokonuje się na naszych oczach, czyli nowa jakość fabryk, a więc nie tylko ilość, ale też i nasycenie tych fabryk i tych linii produkcyjnych chociażby systemami robotycznymi. Zauważmy, że w Stanach Zjednoczonych pojawiła się bardzo ciekawa koncepcja właśnie tej reindustrializacji, z której się trochę śmiano, że Amerykanie, co oni będą chcieli na nowo produkować podstawowe rzeczy, ale okazuje się, że tracimy nawet już nie tylko najbardziej zaawansowane zdecentralizowana i te podstawowe kompetencje, te łańcuchy dostaw, które były dostosowane do globalizacji, gdzie wszyscy przecież mieli ze sobą współpracować, ewentualnie konkurować na

0: wyprodukowaną ilość smartfonów, no zmieniła się ta sytuacja pod kątem nie tylko Ukrainy, ale i również rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Czyli tu kolejna przestrzeń wątpliwości się rodzi, czy zdołamy to szybko zrobić. No i jeszcze jedna kwestia. Pamiętajmy, że nie jesteśmy... Zupełnie. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj wierzchołkiem góry lodowej. Jesteśmy tak naprawdę częścią całego ekosystemu i wszyscy rywalizują.
1: Pan doktor Jacek Raubo, Defense 24, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Pięć minut zostało do godziny 16, a o 16 początek nowego programu w Polskim Radiu 24, popołudniowego programu w Polskim Radiu 24. Jakub Kukla ze mną w studiu i Sylwia Białek, chociaż powinnam powiedzieć Sylwia Białek i Jakub.
2: My walczyłyśmy równouprawnienie. Musimy cierpieć.
1: Jesteśmy w większości, Sylwio.
3: A no prawda, nie,
1: studiu.
3: Dobrze, masz rację.
1: Więc wszystko, bilans wychodzi na zero. Co
4: ja
1: u was?
4: Onieśmielony się nie odzywam.
1: Nie, no Kuba, no, znamy się zbyt długo, żeby wiedzieć, że taki small talk możecie onieśmielić.
4: Oczywiście,
1: spłoną rumieńcem, proszę
4: może,
1: państwa.
4: Może, tak. I to jest też kwestia upału, bo właśnie o upałach dziś będziemy sporo rozmawiać, choćby w części międzynarodowej, bo to, co dzieje się ostatnio, choćby w Polsce, to nie jest kwestia lokalna, ale to dotyczy wielu miejsc na mapie Europy i o tym dziś będzie mówił m.in. Ernest Zozuń, ale też w części poświęconej temu, co dzieje się w różnych regionach Polski. Porozmawiamy o tym, jak upały wpływają na stan rzek chociażby i kondycję lasów. Czy grożą nam takie obrazki, jakie oglądamy dziś z Hiszpanii na przykład, czy z Grecji, czy to może się ziścić także nad Wisłą?
1: To proszę mi teraz wybaczyć banał. Czy równie gorąco, jak za oknem jest w polskiej polityce, Sylwio?
3: Można by powiedzieć, że temperatura jest na stałym poziomie wysokim. Z tego względu, że wydawałoby się, że powinien być sezon ogórkowy, ale wiemy, że tego sezonu nie ma. Chociażby ze względu na to, co dzieje się na prawicy, ale obraduje też Senat, bo posłowie od ubiegłego tygodnia, czy w piątek, skończyli obradować i rozpoczęli wakacje. Natomiast Senat zebrał się dziś, będzie obradował jutro. Niewykluczone, że też w piątek, ale już z doświadczenia wiem, że senatorowie pracują w bardzo szybkim tempie i moim gościem będzie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a tym bardziej oczy są zwrócone teraz na Senat, ponieważ senatorowie będą podejmować dwie ważne decyzje, czy kilka decyzji, ale dwie bardzo istotne, a mianowicie czy będzie referendum, o które wnioskuje prezydent Karol Nawrocki, poprawił pytanie, skrócił to długie referendum dotyczące klimatu. Pytanie się senatorom nie spodobało, czy w ogóle pomysł się nie spodobał, ale zwracali uwagę, że pytanie jest za długie, no to prezydent pytanie skrócił, no i czeka. I ciekawe, czy dostanie taki prezent od senatorów na pierwszą rocznicę urzędowania w Pałacu Prezydenckim. A jeszcze jest druga kwestia, mianowicie wybór szefa IPN-u. Sejm wybrał Mateusza Szpytma, ale w Senacie, no tam akurat Sylwio, pojedyncze głosy będą decydować.
1: Nie sprzedajemy wszystkich informacji teraz.
3: A nie, to jeszcze
1: więcej,
3: najlepsze zostawiłam
1: więcej
3: na
1: więcej szczegółów tak w rozmowach politycznych. Sylwia Białek dzisiaj będzie gospodynią tych rozmów. Jakub Kukla poprowadzi cały popołudniowy.
3: Przyspieszałam, Ewa, usłyszałaś, żeby się zmieścić.
1: Ewa Wasążnik, bardzo państwu dziękuję. Szybko kończę i chłodno pozdrawiam. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Popołudniowe podsumowanie dnia zaczynamy od pytania, czy system energetyczny wytrzyma. Premier Donald Tusk zapewnia, że tak, ale upały wystawiają na próbę całą energetykę. Temperatura sięga dziś 40 stopni. Podwójne dyżury i nieistniejące stanowisko. O szokujące wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie zapytamy naszą reporterkę. Sprawdzimy też, jak polskie kluby szykują się do kolejnych meczów w europejskich pucharach. W grze wciąż jest 5 drużyn z naszego kraju. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Polska dusi się w upale. Są miejsca, gdzie temperatura sięga 40 stopni, tak jest na południu. A to zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale też systemowi energetycznemu. W upalne dni masowo włączamy wentylatory i klimatyzację, co obciąża sieć. Mimo to blackout nam nie grozi, zapewnia premier Donald Tusk. Nie ma też konieczności sięgania do rezerw. Ze mną w studiu Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Na konferencji prasowej szef rządu mówił też o cenach paliw, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od upałów i energetyki.
2: No i chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście te upały nie szkodzą naszemu systemowi i tak to jest prawda. Tak jak mówiłeś, Łukaszu, rzeczywiście premier Donald Tusk dzisiaj w trakcie spotkania z nami, z dziennikarzami, mówił o tym, że taki blackout, czyli tak taka nagła, rozległa awaria systemu energetycznego w naszym kraju nie jest spodziewana i nie jest możliwa z różnych względów. Oczywiście tu chodzi o te systemy zabezpieczeń specjalne, chodzi też o systemy chłodzenia w różnych elektrowniach. Wiemy, że część oczywiście elektrowni ma problemy, wyłącza część bloków i praca jest ograniczona. No ale generalnie, jak zapewniał premier Donald Tusk, ten system jest na tyle odporny i na tyle zdywersyfikowany, tak bym to nazwała, że możemy na razie spać spokojnie.
3: Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, to może być pod 40 stopni, ale na szczęście mimo ograniczonej pracy w elektrowniach Kozienice, Połaniec, to są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków, ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.
2: I rzeczywiście na tym spotkaniu z nami byli też obecni przedstawiciele no właśnie polskich sieci elektroenergetycznych. Prezes Konrad Prochała w rozmowie potem ze mną zapewniał, że rynek mocy jest zabezpieczony. Nie ma właśnie takich, no nawet przesłanek, żeby myśleć o tym, żeby coś złego, negatywnego z tymi naszymi sieciami się stało. Posłuchajmy.
4: Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji za rogiem. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować.
2: No tak jak słyszeliśmy, rzeczywiście mamy tutaj wszystko pod kontrolą, tak przynajmniej zapewniają no, specy od energetyki właśnie. I mimo tych temperatur, które rzeczywiście no, doskwierają nam wszystkim, na razie możemy spać bezpiecznie. Ty pytałeś też, Łukaszu, o kwestię paliw, bo my będąc na konferencji u szefa rządu no, nie mogliśmy o to nie zapytać, dlatego że no, te pylony, grozy, tak bym to nazwała, jak podjeżdżamy na stację paliw, to rzeczywiście mrożą kierowców, choć upał, bo ceny są przerażające. Ale szef rządu zapewniał, że będzie jeszcze dzisiaj rozmawiał na ten temat z ministrem finansów. Będą szukać rozwiązań, które miałyby ulżyć, czy mogłyby ulżyć kierowcom. No ale prosi jeszcze Donald Tusk o chwilę cierpliwości.

0: cierpliwości, żeby się wstrzymać, dać jeszcze trochę czasu na ostateczne decyzje.
1: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. I no, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Hormuz będzie odblokowana. I no, te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają trzeci dzień, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin.
0: No to czekamy te 48 godzin, zobaczymy jakie będą uzgodnienia, ustalenia pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a ministrem finansów, no bo prawda jest taka, że to minister finansów musi znaleźć w tej naszej państwowej kasie te pieniądze, które mogłyby ewentualnie na przykład na te ostatnie dwa tygodnie wakacji, co zresztą przecież Donald Tusk zapowiadał wielokrotnie, ale też jego ministrowie, że może właśnie taki połowiczny CPN zostanie przywrócony, czyli te powroty z wakacji, chociaż myślę sobie, że to też różni ludzie przecież wracają z wakacji, niektórzy wracają już teraz i będą musieli zapłacić te wyższe ceny. No ale zobaczymy. Dajemy te 48 godzin chyba rządowi i czekamy, Łukaszu.
2: I pomyśleć, że wszystko zależy od tego, w jakim nastroju jutro obudzi się Donald Trump. O cenach paliw i upałach, między innymi o tym premier mówił na konferencji prasowej, a relacjonowała to dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Agnieszko, ludzie dzielą się na tych, którzy lubią upały i na tych, którzy nie lubią. Ty do których się zaliczasz?
0: Nienawidzę. Muszę się przyznać tobie i państwu. Nie znoszę tego, chociaż naprawdę staram się godnie do tego podchodzić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem przecież jedyna, która na te upały
2: Nasza koleżanka
0: narażona.
2: Ewa Wasążnik, którą niedawno państwo słyszeli, lubi upały, ale myślę, że bez względu na to, jakie mamy
0: Szok.
2: Preferencje, to zgodzisz się ze mną, że wszyscy musimy dziś uważać. Dlatego do znudzenia powtarzamy, pijmy dużo wody, unikajmy słońca, pamiętajmy o nakryciu głowy.
0: I jeszcze o zwierzętach pamiętajmy. Pamiętajmy o zwierzętach. Żeby chociażby wystawić jakąś miskę z wodą. Jest wiele sklepów, które prowadzą takie akcje, ale nie, te miski nie wszystkie są pełne.
2: Koniecznie. I tym apelem żegnam się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Fala upałów nie odpuszcza, mimo to na wsi praca wre. Rolnicy pracują, bo jak mówią, muszą. Zboże trzeba zebrać, gdy jest sucho, tłumaczy jeden z rolników z Mazowsza.
3: Mogę do pana tu zajrzeć?
4: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak? Wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
5: No pot się leje z czoła, widzę.
4: No leje się, no jest temperatura, myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy.
2: Aż chciałoby się powiedzieć, uff, jak gorąco. Łatwego życia podczas upałów nie mają też budowlańcy.
6: Terminy gonią, klienci czekają, chcą się wprowadzić.
7: Przecież na budowie muszą twardzi ludzie pracować. To się nie nadaje, to idzie pracować do pomieszczenia klimatyzowanego. Tak?
8: I jak wygląda praca w takich warunkach? Upał, żar leje się z nieba, jak to mówił klasyk.
9: Jakoś dajemy radę. Da się wytrzymać, wie pan, przede wszystkim myślenie, to polecam.
2: Warunki pracy na świeżym powietrzu sprawdzał Mariusz Pieśniewski. W okresie wysokich temperatur pracodawca, przypominamy, musi zapewnić odpowiednie warunki do pracy, w tym napoje i wentylację oraz zadbać o odpowiednią organizację. Pracownik może powstrzymać się od pracy, jeśli wysoka temperatura stwarza zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. A po upałach przyjdą gwałtowne burze. Na zachodzie IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami. Już dziś wieczorem i w nocy będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także grad. Gwałtowne nawałnice mogą wystąpić także rano, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Noc będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną od 19 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie, tutaj 23-24 stopnie.
2: Po burzowej i tropikalnej nocy temperatura znów będzie rosnąć. Jutro podskoczy do 39 stopni. Tyle będzie na Lubelszczyźnie, w centrum do 31. Przyjemniej zrobi się na zachodzie kraju po przejściu frontu. Tam już tylko 25, tylko w porównaniu do tego, co mamy obecnie. Nadal jednak mogą występować burze. Pewne jest jedno, trzeba uważać. Sprawdzajmy pogodowe komunikaty. Są już wyniki audytu przeprowadzonego we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym. Absurdalna, deklarowana długość dyżurów to nawet 110 godzin. Do tego nieprawidłowe rozliczanie pracy lekarzy to tylko niektóre z wykazanych zaniedbań. Kontrolę zlecił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po

0: publikacji portalu Zero na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Na konferencji władz miasta była nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, witaj. Powiedz,
1: dzień dobry.
0: Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z tego audytu?
1: Według raportu najwięcej nieprawidłowości dotyczy Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym. Oficjalnie takiego stanowiska w placówce nie było, tymczasem szpital przez półtora roku płacił za tę funkcję. Co więcej, jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, lekarz otrzymywał nieuzasadnione podwyżki.
2: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści. I do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką. Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach, ale to i tak 2 razy więcej niż wcześniej za te same zadania.
1: Audyt ujawnił również, że Dawid Kacprzyk miał osobną umowę na czynności, które pokrywały się z jego dyżurami.
2: I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono 2 razy. Audyt wytknął też uchybienia dotyczące obsady, stwierdzono pojedyncze przypadki dyżurów, podczas których dokumentacja nie potwierdzała obecności wymaganego lekarza systemu, a rejestracja SOR w dni robocze bywała obsadzona 1 osobą zamiast 2.
1: Gdy sprawa wyszła na jaw, lekarz złożył korekty faktur na około 500 000 zł. W związku z kontrolą władze miasta ustaliły 44 zalecenia dla Szpitala Południowego, które już są wprowadzane w życie. Władze miasta zaapelowały też do rządu o stworzenie ogólnopolskiego rejestru czasu pracy lekarzy. Zdaniem wiceprezydent Warszawy Izabeli Marcewicz-Jędrysik, która odpowiada za zdrowie, kluczowym krokiem będzie skupienie nadzoru nad miejskimi szpitalami w jednym miejscu.
3: Kompetencje Biura Ładu Korporacyjnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego przejdą w kompetencje Biura Polityki Zdrowotnej, co spowoduje dużo większą łatwość i jakby zapanowanie nad nadzorem i całym obrazem podmiotów leczniczych miasta stołecznego Warszawy. To jest jeden z pierwszych kroków.
1: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski uważa, że takie audyty jak w warszawskich szpitalach powinno robić się częściej.
4: Odbieram to jako rzecz właściwą, przede wszystkim właściwą nie tylko dla funkcjonowania jednego szpitala, Szpitala Południowego, ale też jako wzór dla szpitali warszawskich i nie tylko warszawskich, samorządowych, i oby tak się stało. Odbieram to także jako rzecz spóźnioną, co tu dużo mówić, bo tego rodzaju audyty i tego rodzaju sytuacje powinny mieć miejsce zdecydowanie częściej, także audyty wewnętrzne.
1: Miasto udostępni audyt na swojej stronie wszystkim zainteresowanym. Z treścią dokumentu będzie można zapoznać się od piątku.
0: Poznaliśmy skalę nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Konferencji prezydenta stolicy w tej sprawie przysłuchiwała się Klaudia Wróblewska. Dziękujemy. A nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym były katalizatorem reformy w ochronie zdrowia. Tak mówi dr Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i dodaje, że rząd powinien przeprowadzić reformę w innej kolejności. Ekspertka do spraw ochrony zdrowia mówiła na naszej antenie, że najpierw powinien zostać uregulowany czas pracy lekarzy, a dopiero później możliwość wglądu w ich zarobki. Wysokość wynagrodzenia medyków jest od dziś dostępna na mocy przyjętej przez parlament ustawy. Ekspertka krytykowała tak szybkie tempo przyjęcia zmian.
5: Jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, można było powiedzieć, dokładny rejestr płac, dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie?
0: Nowa ustawa nakłada na placówki medyczne obowiązek raportowania nie tylko zarobków lekarzy, ale też kadry medycznej i pracowników administracji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą milionowe kary. Pierwsze dane w nowym systemie trafią do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w październiku. Prawo i Sprawiedliwość próbuje odpowiedzieć na grilla Mateusza Morawieckiego. Wciąż największa partia opozycyjna zorganizuje jutro w Warszawie konwencję. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem, który wybiera się na to wydarzenie. Michale, witaj. Po rozłamie w PiS partia robi co może, by zatrzymać sondażowe spadki. Pytanie, czy ta konwencja

0: w tym Pomorze, czego możemy się spodziewać?
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości stanowczo zaprzeczają, jakoby jutrzejsze wydarzenie miało związek z piątkowym eventem politycznym zorganizowanym, bo on odbył się w ostatni piątek, zorganizowanym przez Mateusza Morawieckiego. Przekonują, że ich ugrupowanie nie ogląda się na nikogo i robi swoje, czyli przygotowuje przede wszystkim program. Senator PiS-u Stanisław Karczewski mówi, że w czwartek zostaną zaprezentowane jego pierwsze pewne elementy.
2: To będą postulaty programowe. To nie będzie program, bo nad nim będziemy pracować jeszcze, ale to będą takie główne założenia naszego programu, główne kierunki, ale też opisane w pewnych szczegółach.
1: Z moich informacji wynika, że te główne kierunki będą dotyczyć szeroko pojętego obszaru społecznego z naciskiem na ochronę zdrowia. Potwierdza to zresztą senator Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Pupa, który mówi, że w systemie ochrony zdrowia źle się dzieje, a PiS ma pomysł na to, jak to zmienić i jutro udowodni to wyborcom.
3: Spotkanie jutro nazwane konwencją, która w jakiś sposób ma też zwrócić uwagę na problemy, które w państwie polskim w ostatnim czasie wybrzmiewają, a tym problemem jest na pewno opieka medyczna, jest to niezmiernie ważny temat. Te rozwiązania dotyczące opieki medycznej się pojawią, które będą właśnie skutkowały poprawą jakości leczenia.
1: Koalicja rządowa widzi jednak sprawę zupełnie inaczej. Jej politycy nie mają wątpliwości, skąd pomysł na organizację konwencji w środku lata i na początku wakacji sejmowych. Wiceminister sportu i zarazem poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys uważa, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu reaguje na kryzys, w który wpadło.
4: To jest dzisiaj sytuacja ultrakryzysowa, która zmusza do nadzwyczajnych, niestosowanych raczej przez partie polityczne zachowań, jakim są konwencje wyborcze w środku lata na niespełna półtora roku przed wyborami. To wynika z absolutnego kryzysu.
1: 6 sierpnia to nieprzypadkowa data, ważna dla prawicy, bo właśnie w tym dniu zaprzysiężony został zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i obecny prezydent Karol Nawrocki, który jutro właśnie będzie hucznie obchodził pierwszą rocznicę swojego urzędowania. Politycy PiS zapewniają, że ich wydarzenie w żaden sposób nie koliduje z wydarzeniami, które organizuje jutro prezydent Karol Nawrocki i zapewniają również o tym, że nie próbują ogrzać się w jego blasku.
0: Prawo i Sprawiedliwość walczy o wyborców z klubem Mateusza Morawieckiego. Za szczegóły dziękujemy Michałowi Fabisiakowi. I jeszcze komentarz eksperta dotyczący rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki liczy na pozyskanie wyborców, którzy są bliżej centrum. Tak o sytuacji na prawicy mówił w naszym studiu profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5: Polityka powoduje to, że uczestnicy gry politycznej zachowują się dziwnie, ale moim zdaniem jest to normalna reakcja, myślę tu o Mateuszu Morawieckim, na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie ewidentnie brakuje dla niego oferty, miejsca dla jego zwolenników i rozpoczął pracę nad własnym projektem. I chyba już powrotu do tego nie ma, to znaczy nigdy nie mówmy nigdy. Pewnie będą jeszcze rozmowy, być może nawet jakieś przejściowe koalicje, ale zaufanie, gdy się raz straci, to trudno odzyskać.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie własnej partii. Jak na razie wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus formalnie pozostają w Prawie i Sprawiedliwości. Zdrady dyplomatycznej podczas śledztwa smoleńskiego nie było, ocenia Prokuratura Krajowa. Śledczy umorzyli wielowątkowe postępowanie w tej sprawie. W toku śledztwa przesłuchano ponad 500 osób. Jeden z wątków dotyczył działania na szkodę Polski. Miało do niego dojść poprzez skorzystanie z konwencji chicagowskiej. Zdaniem prokuratury było to najlepsze dostępne wówczas rozwiązanie, mówił jej rzecznik Przemysław Nowak.
6: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
0: Drugi wątek dotyczył podpisania przez byłego szefa MSWiA Jerzego Millera memorandum w sprawie przekazania Polsce zapisów rejestratorów pokładowych.
6: Rzeczywisty wybór, jaki miał wówczas 31 maja 2010 roku polski minister, był taki, aby podpisać to memorandum o tej treści.

0: wypłaci. Tego samego dnia uzyskać kopię zapisu rejestratorów albo z obietnicą uzyskania w przyszłości po decyzji odpowiednich władz oryginałów, albo nie podpisywać memorandum, w tym momencie nie otrzymać nic i w zasadzie nie mieć żadnej obietnicy albo ani zobowiązania ze strony rosyjskiej.
1: Częściowe umorzenie śledztwa nastąpiło już w marcu. Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka ten wątek. Śledczy wciąż prowadzą postępowanie w sprawie zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, ale zmierza ono ku końcowi. Wicemarszałek Senatu interweniuje w sprawie Tarczy Wschód. Chodzi o potencjalnie niekorzystny wpływ inwestycji na rozwój Podlasia. Z danych ekspertów wynika, że aż 80% województwa może się znaleźć w strefie ograniczonego rozwoju. To za sprawą komponentu przyrodniczego. Zdaniem Macieja Żywno z Polski 2050 brak precyzyjnych danych niepokoi mieszkańców regionu. Wicemarszałek Senatu zaapelował o interwencję do ministrów klimatu, obrony oraz funduszy, a także do generalnego dyrektora Lasów Państwowych.
2: Te interwencje mają charakter prewencyjny, żeby właśnie zadbać o to przy wprowadzaniu jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń, żeby region mógł się rozwijać. Z punktu widzenia województwa już staje się nieaktualna w takim wymiarze strategia rozwoju województwa podlaskiego, a zatem też krajowa strategia rozwoju regionów, którą trzeba zaktualizować, bo nagle region zmienia charakter funkcjonowania.
1: Celem Tarczy Wschód jest odstraszenie potencjalnego agresora i utrudnienie mu natarcia na terytorium Polski. Inwestycje obronne w ramach programu są realizowane we wschodniej i północnej Polsce.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Czy na lotnisku w Lipsku doszło do sabotażu? To główna hipoteza niemieckich śledczych po incydencie z udziałem samolotu i drona. Przypuszczenia uprawdopodobniło odnalezienie na płycie lotniska podejrzanych przedmiotów. Sprawę śledzi Adam Górczewski.
4: Przedmioty na płycie lotniska znaleziono przed północą. Wstrzymano wtedy starty i przekierowano samoloty, które miały tam lądować. Wśród nich jeden pasażerski. Lot z Majorki skierowano do Norymbergi. Jeden z samolotów transportowych, który z powodu utrudnień musiał przerwać lądowanie w Lipsku, 6 km od lotniska, uderzył w powietrzu w niezidentyfikowany obiekt. Maszyna wylądowała bez problemów w Hanowerze. W Lipsku ruch obecnie się odbywa, ale tylko od jednej strony, bo południowa część portu lotniczego jest wciąż zamknięta. Działają tam służby. Policja poinformowała, że w nocy w akcji uczestniczył robot wyspecjalizowany w ładunkach wybuchowych. Rzecznik NATO potwierdził, że dron został znaleziony blisko ukraińskiej maszyny. Utrudnienia dotykają przede wszystkim ruchu towarowego, ponieważ ten port lotniczy jest jednym z najważniejszych w Niemczech dla transportu produktów. Z Lipska operuje DHL, a także Antonov Airlines, spółka należąca do państwowej firmy ukraińskiej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Chorwacja gotowa na nadejście kulminacji fali upałów. Synoptycy wydali ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą. Sytuację na Bałkanach obserwuje Piotr Piętka.
5: Według synoptyków po południu temperatura w większości regionów wyniesie od 35 do 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w głębi kraju, natomiast na wybrzeżu wysokim temperaturom będzie towarzyszyć bardzo ciepłe morze. Woda w Adriatyku osiąga temperaturę 27-29 stopni, a niektóre nizinne rzeki nagrzały się do niespotykanych dotąd wartości. W Dunaju w okolicach Vukovaru zanotowano 42 stopnie Celsjusza. Meteorolodzy zapowiadają, że czwartek będzie jeszcze gorętszy. Temperatura może wzrosnąć o kolejny 1 lub 2 stopnie. Od piątku, głównie w głębi kraju, spodziewane jest niewielkie ochłodzenie i lokalne przelotne opady. Na wybrzeżu Adriatyku upału utrzymają się jednak również w weekend z temperaturami sięgającymi 35 stopni. Eksperci ostrzegają, że przedłużająca się susza staje się coraz większym problemem dla rolnictwa, zaopatrzenia w wodę pitną i energetyki. Lekarze apelują o unikanie przebywania na słońcu między godziną 10 a 17, ograniczenie wysiłku fizycznego i regularne nawadnianie organizmu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Skwar dokucza też w innych krajach Europy. W stolicy Włoch powstał schron fitobioklimatyczny. Specjalna konstrukcja ma przynieść ulgę od wysokiej temperatury. Na stelaż opleciony roślinami jest rozpylana mgła wodna. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
6: W środku znajdują się miejsca do siedzenia i zacieniona przestrzeń. Temperatura odczuwalna w środku jest niższa niż na zewnątrz. To miejsce publiczne, otwarte i dostępne dla wszystkich, gdzie można usiąść, odświeżyć się, spotkać z innymi, porozmawiać i spędzić trochę czasu w miejscu, które w tych gorących dniach się do tego nadaje, mówi Sabrina Alfonsi z rzymskiego ratusza. Na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy, ciekawi, jak będą mogli korzystać z nowej przestrzeni. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje. Słyszałam, że to ładne, zielone, zacienione miejsce w tej dzielnicy. Wydaje się naprawdę ciekawym rozwiązaniem.
7: Ten park

0: Znam od dziecka, chciałem zobaczyć, co teraz tutaj się dzieje, mówią mieszkańcy dzielnicy. Takich miejsc w Rzymie ma przybywać. To jedno z założeń miejskiego programu Piano Caldo, planu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych upałów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: W tej części sumy wydarzeń przenosimy się jeszcze na daleki wschód. W Hiroszimie upamiętniono koreańskie ofiary wybuchu bomby atomowej. Uroczystości odbyły się w przededniu 81. rocznicy amerykańskiego ataku. Historycy szacują, że w Hiroszimie i Nagasaki przybywało wówczas około 70 tysięcy Koreańczyków. Szczegóły ma dla nas Tomasz Sajewicz.
2: Szacuje się, że około 40 tysięcy z nich zginęło na miejscu lub zmarło w wyniku napromieniowania. Japonia okupowała Półwysep Koreański do 1945 roku. Koreańczyków do Japonii wysyłano jako robotników przymusowych. W Hiroszimie, w pobliżu pomnika koreańskich ofiar w Parku Pokoju, odbyła się ceremonia poświęcona ich pamięci. Badaczom udało się ustalić tożsamość 2826 koreańskich ofiar. W ostatnim roku do rejestru dopisano dwa nazwiska. Główne uroczystości upamiętniające ofiary bomby atomowej rozpoczną się jutro. Dokładnie o 8:15 w godzinę wybuchu bomby w Hiroszimie zawyją syreny. Stany Zjednoczone dokonały dwóch ataków na japońskie miasta 6 i 9 sierpnia 1945 roku. To jedyne przypadki użycia broni atomowej w konflikcie zbrojnym. Szacunkowe dane mówią o nawet 160 tysiącach zabitych podczas wybuchu i kolejnych 200 tysiącach, które zmarły w wyniku napromieniowania w pierwszych miesiącach po ataku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Zatrzymali 24 osoby, zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Polskie i czeskie służby rozbiły przestępczą grupę pseudokibiców. Funkcjonariusze zlikwidowali też nielegalne laboratorium Klefedronu działające na terenie Belgii. Grupa przestępcza działała na szeroką skalę, mówi Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
4: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
1: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im do 20 lat więzienia. Kończą się ekshumacje Polaków zamordowanych w Ostrówkach na Ukrainie podczas rzezi wołyńskiej. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że dziś kości umieszczone w trumnach zostaną złożone w jednej z okolicznych świątyń, gdzie będą czekały na pochówek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 sierpnia. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
5: Proces przygotowania szczątków do pogrzebu jest długi. Najpierw prowadzono prace poszukiwawcze, po zlokalizowaniu dołów śmierci ekshumowano ofiary zbrodni wołyńskiej. Każdą znalezioną kość trzeba było oczyścić, tłumaczy Polskiemu Radiu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Po wyjęciu z ziemi kości muszą być oczyszczone z piasku, z gliny i to jest proces długotrwały. Jeden szkielet to nawet można czyścić 5-6 godzin. Po prostu chodzi o to, żeby te kości wyczyścić maksymalnie do badań, ale też z szacunku, żeby te osoby leżały w trumnach, nie w piachu, tak? My jak chowamy zmarłych, to chowamy ich też z najwyższym szacunkiem.
5: Następnie szczątki zostały opisane, pobrano z nich materiał genetyczny i złożono w trumnach, gdzie będą czekały na ceremonię pogrzebową. Ta odbędzie się 30 sierpnia. W miejscach, z których wydobyto zwłoki, usypano symboliczne mogiły i ustawiono krzyże. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Piłkarze Górnika Zabrze kontynuują przygodę w europejskich pucharach. Wicemistrz Polski w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt. Zabrzanie odpadli wcześniej z kwalifikacji Ligi Mistrzów po porażce w dwumeczu z Fenerbahce. Z uznaniem o zespole rywali mówi trener polskiej drużyny Michal Gasparik.
7: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy. Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. To jest to trochę podobne. Tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak ten poprzedni sezon.
1: W europejskich pucharach wciąż pozostaje 5 polskich drużyn. Jutro do gry wkraczają piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzą się

0: się ze szkocką drużyną Rangers. Na tym samym etapie powalczy mistrz Polski Lech Poznań, który powalczy z zespołem z Wysp Owczych Klaksvík w lidze Konferencji Europy. Natomiast na drodze do upragnionego awansu Rakowa Częstochowa stanie szwedzki zespół Hammerby. Z kolei GKS Katowice zmierzy się z izraelskim Hapoelem Tel Awiw. Za wszystkie polskie drużyny oczywiście mocno trzymamy kciuki. I tak sportowo kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowie. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: 32 minuty po godzinie 16.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Witamy Państwa serdecznie. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 19. Dziś jest 5 dzień sierpnia, środa. Może okazać się, że to środa rekordowa, bo cóż nam mówi mapa, że w Kołobrzegu wyjątkowo chłodno, raptem 25 stopni Celsjusza, ale już na przykład w Łodzi 36, w Opolu i Katowicach 38, w Krakowie 39, przesuwamy się jeszcze bardziej na wschód, Rzeszów 40 i nieco wyżej w Lublinie 41 stopni. Tak gorąco może być dziś, w środę, która, jak wspomniałem, może okazać się środą rekordową, oby nie. Do kwestii związanych z temperaturami, z suszą, ze stanem rzek dziś jeszcze będziemy wracać. Na początek jednak polityka. Czeka już na Państwa Sylwia Białek.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Jesteśmy zdalnie połączeni, ponieważ posłowie mają już wakacje, ale senatorowie jeszcze nie. Senat obraduje.
13: Tak, obraduje i właśnie toczy się dyskusja wokół prezydenckiego referendum.
12: No właśnie, ponieważ to jest jedno z kluczowych zagadnień, które państwo na tym posiedzeniu Senatu rozstrzygną. Prezydent proponuje referendum w sprawie klimatu. To drugie podejście, bo pierwszy pomysł został przez senatorów odrzucony. Pytanie nie zmodyfikował prezydent Karol Nawrocki, skrócił je. No właśnie, i jak to będzie teraz wyglądać?
13: No, sens i przesłanie tej propozycji referendum jest idiotyczne, identyczne. To wbrew pozorom przejęzyczenie, które wcale nie jest wbrew pozorom tak proste, ponieważ pytanie o politykę klimatyczną w momencie, w którym ma wejść ona w 2028 roku i rząd polski, który otrzymał to w spadku po swoich poprzednikach z

0: z Prawa i Sprawiedliwości, usiłuje dokonywać takich zmian, które będą powodowały jak najmniejsze zobowiązania finansowe, głównie dla obywateli, ale jednocześnie jak największy zysk w postaci środków, które będziemy mogli zainwestować w ochronę środowiska, która jest niezbędna na pokolenia, a nie na jedną kadencję czy na najbliższe lata, i musimy mieć tego świadomość, szczególnie jak obserwujemy takie zjawiska jak w Hiszpanii, że sam system ochrony środowiska w całej Unii Europejskiej musi ulegać przyspieszeniu, a nie spowolnianiu. Tylko trzeba robić to na tyle sensownie, żeby jak najniższym kosztem dla obywateli. Samo referendum samo w sobie już jest kosztowne. Szkoda tych pieniędzy na zadanie bardzo oczywistego pytania.
1: No bo pierwotnie pytanie miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Pytanie zostało skrócone. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? No i tu jest obawa, że tak naprawdę prezydent, krytykując politykę klimatyczną wspólnoty, chce Polskę z Unii wyprowadzić.
0: Znaczy, to jest jedno pytanie, bardzo siłowa próba zerwania którejś z ustaleń, którejś z traktatów, ale w tym również polityki klimatycznej, może być pierwszym ruchem do swoistego rodzaju polexitu. Wchodząc do Unii Europejskiej, decydujemy się na pewną współpracę w zakresie przestrzegania nie tylko wspólnego unijnego prawa, ale również określonych rozwiązań gospodarczych, przyrodniczych, czy też nawet tych związanych z obroną naszych krajów. Polityka klimatyczna jest jednym z tych. Oczywiście ma w sobie wiele elementów, które należy poprawić, ma wiele elementów.
1: No i właśnie, i na to zwraca uwagę też prezydent, proponując to referendum, po prostu chce naciskać na rząd, by zdaniem prezydenta był jeszcze bardziej aktywny, jeśli chodzi o politykę klimatyczną.
0: Ale to rozmawiajmy także w obszarze, nie męcząc na swój sposób obywateli, żeby zadać im jedno pytanie, które jest bardzo pustym pytaniem, bo to jest, czy jesteś za polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a jednocześnie może dodajmy pytanie, czy jesteś za tym, żeby kolejne pokolenia, w tym twoje dzieci i wnukowie, oddychali świeżym powietrzem. Czy jesteś za tym, że jesteś w stanie ponieść jakieś koszty związane z tą ochroną środowiska? Jednocześnie, czy jesteś za tym, żeby ze środków unijnych były pieniądze na odnawialne źródła energii, które przyniosą oszczędności w portfelu prywatnym, w opłacie za prąd? My naprawdę musimy na to patrzeć w takich kategoriach, w których pan prezydent ma prawo wystosowywać określone pytania i propozycje do rządu, wspierać je w ramach działań w polityce międzynarodowej, żeby określone rozwiązania w jakiś sposób łagodzić, albo szukać kolejnych dobrych. Jeszcze raz przypominając, że proces negocjacji także ETS i polityki klimatycznej był w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I teraz nagle jest odwracanie kota ogonem. Coś zostało niedopełnione przez nich, zaakceptowane, a teraz to samo środowisko polityczne chce powiedzieć, zapytamy Polaków, czy im się to podoba. No po prostu naprawdę szkoda na to pieniędzy. Pan prezydent może punktować te elementy i przekonywać również stronę rządową, że idźmy dalej do Unii Europejskiej i dyskutujmy, co można złagodzić. Zresztą samo przesunięcie ETS już jest dowodem na to, że taka wola w Unii Europejskiej jest.
1: Czyli prezydent od państwa, od senatorów takiego prezentu na pierwszą rocznicę zaprzysiężenia nie otrzyma, jeśli chodzi właśnie o zgodę na organizację referendum w tej kwestii.
0: Głosujemy jutro, ale wydaje się, że i po tych głosach w dyskusji, która właśnie trwa, że jednak większość Senatu nie będzie za wsparciem tej propozycji referendalnej.
1: No i wskazując też i patrząc na to, jak głosowały wczoraj komisje, prawda, senackie w tej kwestii.
0: Dokładnie tak.
1: Panie marszałku, ale drugą kwestią też ważną zajmują się senatorowie, a mianowicie wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I w tej kwestii wypowiedzieli się już posłowie, zagłosowali za Mateuszem Szpytmą. Tę kandydaturę poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u. No i teraz pytanie, co zrobi Senat, bo tutaj no, będzie się wszystko ważyć chyba do ostatniego momentu.
0: Tak, i ta dyskusja jeszcze jest przed nami, a zatem głosowanie. Umówiliśmy się również, że jutro rano też tak wewnętrznie będziemy o tym dodatkowo dyskutować poza posiedzeniem

0: plenarnym. Wydaje się, że tutaj przede wszystkim Koalicja Obywatelska nie zmieni zdania i nie poprze tej kandydatury, więc ten wybór może być faktycznie i wisi na włosku.
1: Koalicja Obywatelska przeciw, Lewica przeciw, PSL, PiS za, Trzecia Droga. Polska 2050.
0: Jestem w grupie Trzeciej Drogi wspólnie z PSL-em, więc tutaj pewien dżentelmeński ruch w moim przypadku będzie raczej oznaczał wstrzymanie się, bo jestem pomiędzy koalicyjnym rozłożeniem, ale to jeszcze okaże się jutro.
1: Czyli pana głos też będzie miał tutaj decydujące znaczenie, jeśli chodzi o ten rozkład sił. A jakie argumenty rozważa pan za, a jakie przeciw, panie marszałku?
0: Argumentem za na pewno jest to, że kolegium IPN-u zgłosiło tylko i wyłącznie tego kandydata w tej chwili, który przeszedł, i jest to wieloletni pracownik IPN-u, też z dosyć mocnym historycznym doświadczeniem i zasługami w tym obszarze edukacyjnej w IPN-ie, a zatem z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
1: No właśnie, bo
0: ze względu na prowadzone sprawy, którzy będą jednak jak najdalej trzymali się od polityki, a jak najbliżej prawdy historycznej, bo mają się zajmować przeszłością i rozliczeniem tej przyszłości, a nie obecną sytuacją polityczną w kraju.
1: Ci, którzy są przeciwni tej kandydaturze pana Mateusza Szpytmy, wskazują, że to człowiek prezydenta Karola Nawrockiego, który nie gwarantuje niezależności tej instytucji.
0: No właśnie, jest to jeden z tych argumentów, w którym kandydat na swój sposób musiał i musi przekonać, że jednak zachowa tutaj obiektywność i, tak jak powiedziałem przed chwilą, a powtórzę, że będzie się zajmował rozliczeniem przeszłości i tym, do czego IPN powstał, a nie będzie zajmował się polityką i zapewnianiem jakiegoś komfortu, wsparcia którejkolwiek ze stron politycznych.
1: A co panu polityczna intuicja podpowiada, jak ten wynik głosowania będzie się kształtował?
0: No, nauczyłem się, że jednak do końca warto poczekać na autonomiczną decyzję senatorek i senatorów. Zobaczymy jutro.
1: Panie marszałku, jutro też rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pan ten rok ocenia?
0: Jestem z wykształcenia pedagogiem i raczej sam z siebie lubię ocenę opisową, więc proszę mnie tylko
1: nie pytać. No to właśnie poproszę, właśnie nie. Dobrze, to teraz opisujemy.
0: Dlatego opisujemy. Na pewno pozytywnie bym określił kwestię dużej aktywności. Na pewno nie jest to prezydent, który siedzi w domu czy też w pałacu prezydenckim i nic nie robi. Natomiast niestety z dużym ubolewaniem stwierdzam, że zdecydowana większość tej aktywności jest poświęcona utrudnianiu życia nie tylko rządowi, ale również Polakom. Dla mnie tym ogromnym przykładem jest niechęć do rozwiązań związanych z kontrolą kryptowalut, które nie dotyczą tylko wielkich tematów giełdowych, ale przede wszystkim poszczególnych Polaków, którzy oszukani chociażby na jakichkolwiek telefonicznych czy internetowych wersjach wejścia na konto, nie mogą odzyskać tych pieniędzy, bo przewalutowane środki na kryptowaluty znikają, bo ta przestrzeń jest pozbawiona w Polsce dobrej kontroli, i to kilkukrotne podejście z tą ustawą zetknęło się z kompletnie niepotrzebnym wetem, ale nawet ta sytuacja z dzisiaj, czyli nominacja asesorów bez kontrasygnaty premiera, no jest dowodem na jakieś przedszkole polityczne w kancelarii prezydenta i takie testowanie każdego wariantu, który mógłby utrudnić współpracę. Polacy na to patrzą.
1: Dość właśnie w ostrych słowach wypowiedział się dzisiaj premier Donald Tusk w sprawie kwestii asesorów. Te nominacje wręczył prezydent pod koniec lipca, natomiast nie skierował dokumentów właśnie do kontrasygnaty premiera. No i tutaj zareagowali prezesi sądów. Premier Donald Tusk mówi wprost, że to zamach na konstytucję.
0: Ja ogromnie cieszę się, że

Premier Donald Tusk zachował się odpowiedzialnie, a zatem też i dojrzale, że krótko mówiąc, kontrasygnował już po podpisaniu, czyli nie wstrzymał procedury, mimo tego, że powinien właściwie, bo ona nie została dopełniona ze strony kancelarii prezydenta, ale przyświecając celowi, w którym potrzeba wzmacniać wymiar

0: działanie, ale jednak spowodowało, że nawet tu w tej przestrzeni szuka się jakiegoś zwarcia, naciskając i testując elastyczność Konstytucji Rzeczpospolitej kompletnie zbędnie. No, chociaż w takich przestrzeniach powinien reagować zgodnie z procedurami, która przewiduje kontrasygnatę premiera i ona powinna mieć miejsce.
1: Tutaj prezydent opierał się o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie wskazywał, że ta kontrasygnata nie jest potrzebna, ale premier Donald Tusk dzisiaj, podsumowując pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego właśnie w Pałacu Prezydenckim, powiedział, że prezydent wyrasta tak naprawdę na lidera po prawej stronie sceny politycznej, że jest zawodnikiem wagi ciężkiej, takich słów użył, i że Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie ma z nim szans.
0: Trochę aż przycichłem, bo mówiąc szczerze, bardziej jestem skoncentrowany na tym, jak zawodnik wagi półciężkiej próbuje torpedować każdy z możliwych działań polskiego rządu, który został wybrany przez większość parlamentarną, a zatem też mający ogromny mandat do sprawowania funkcji. Czy prezydent walczy w ten sposób o pozycję na prawicy? Zapewne tak. Szczególnie w sytuacji problemów prezesa Kaczyńskiego, budującego się pana Morawieckiego, no, tym trzecim zawodnikiem, który tutaj będzie usiłował być przedstawicielem pewnie łączącym prawicę, będzie Karol Nawrocki. W ten sposób zresztą, wyskakując spod ramienia prezesa Kaczyńskiego. No zobaczymy, jak się to potoczy.
1: No właśnie, premier zwrócił uwagę, że tak naprawdę chyba tego się prezes Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewał, że Karol Nawrocki na taką niezależność polityczną się wybije.
0: No tu warto powiedzieć panu prezydentowi Nawrockiemu, że niech przyjrzy się, jak wygląda obecnie sytuacja byłego premiera Morawieckiego, który był mocno zaufanym człowiekiem prezesa Kaczyńskiego, chwalonym, bronionym, pilnowanym w samych superlatywach, a w tej chwili coraz bardziej ostre słowa na jego temat prezes Kaczyński wypowiada.
1: Zatem no, prezes Kaczyński nawet użył wczoraj takich słów, że właśnie dla Mateusza Morawieckiego wrogiem nie jest Donald Tusk, a tak naprawdę on, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. Mocne słowa.
0: No właśnie, ale to jest charakterystyczne z takiego punktu ludzkiego, bym powiedział, niewielkiej polityki, że jeżeli ktoś żyje w przeświadczeniu takiej nienawiści i hejtu do przeciwników politycznych, to w pewnym momencie zaczyna ich szukać we własnym środowisku i dokładnie to spotyka Prawo i Sprawiedliwość. Chciałoby się powiedzieć, karma wraca i ta nienawiść do tej pory kierowana do kiedyś obozu opozycyjnego, a teraz koalicji rządzącej, ostrzem zaczyna być kierowana do własnych ludzi, których zaczyna prezes Kaczyński po kolei eliminować. To marszałka Terleckiego, czy teraz pana Morawieckiego. Naprawdę to jest jasny dowód na to, że jak się żyje w takim przeświadczeniu zagrożenia w połączeniu z taką nienawiścią i negatywnym podejściem do ludzi, no to zaczyna się również w ten sposób widzieć własnych towarzyszy broni, których miało się przez lata obok siebie.
1: Prezydent niejako z boku przygląda się temu, co właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o rozłam, się dzieje.
0: No bo jak naciśnie na odcisk jednej czy drugiej stronie, to stanie się obiektem ataku czy prezesa Kaczyńskiego, czy pana Morawieckiego, ale raczej nie zapowiada się na to, że chciałby połączyć się z jednymi czy z drugimi, a raczej być tym, który na koniec stanie się liderem. To będzie dosyć interesująca rozgrywka.
1: Tak pan myśli, panie marszałku, że na żadną ze stron prezydent nie postawi, tylko będzie patrzył, jak ta właśnie walka wewnętrzna, walka na prawicy się odbywa?
0: Pani redaktor, mówiąc językiem pana prezydenta i ustawki, to jest sytuacja, w której dwie grupy się biją, to po co wchodzić? Lepiej być obserwatorem i zająć się potem albo przyłączyć się do silniejszego, albo pokonać słabszego. No, taktyka bokserska, wypisz, wymaluj tutaj, przepraszam, bokserów, taktyka ustawek akurat w tym przypadku pokazuje, że najpierw niech dwie grupy rozstrzygną ustawkę, a potem pan prezydent zobaczy, z kim do kolejnej ustawki stanie.
1: No jutro będzie prezydent świętował i na to świętowanie zaprasza warszawiaków i tych, którzy w Warszawie jutro będą, a niekoniecznie polityków.
0: No,

0: Myślę, że zaprasza również polityków. Klub Prawa i Sprawiedliwości w Senacie poprosił o przerwę w tych godzinach, a zatem wydaje się, że raczej wybierają się na to świętowanie. Uszanowaliśmy ich prośbę, głosowania będziemy mieli po południu. Natomiast no, Senat pracuje, więc zatem raczej nikt poza nimi z nas nie wybiera się w tym czasie na plac, mamy o czym rozmawiać. Tak jak dzisiaj, no, bardzo mocno rozmawialiśmy o następstwie po Pegasusie, a zatem o tych przepisach, które doprecyzowują pilnowanie takich narzędzi jak Pegasus pod kontrolą większą sądu, a z kolei sądu przez także parlament w sensie sprawozdawczości z tych kontroli. To daje większe bezpieczeństwo dla obywateli, że nikt nie będzie ich inwigilował bez decyzji właściwej i kontroli sądu. To są zdecydowanie ważniejsze rzeczy niż happening pana prezydenta.
1: Owocnych obrad zatem, panie marszałku, życzę, a po tych
0: dziękuję
1: obradach
0: bardzo.
1: Miłych wakacji. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
2: Po reklamie.
11: 53 minuty po 16.
2: Światopogląd.
11: Znękany upałem, ale jest. Ernest
12: Jestem,
11: Zozun,
12: oczywiście, że tak. Najczęściej newralgiczne miejsca są takie, które po prostu wydają się oczywiste, a nagle okazuje się, że coś tam nie działa i trzeba poczekać chwilkę dłużej.
11: Spoglądamy na wschód. Tam trwa wymiana ciosów. Ukraińcy efektywnie kąsają Rosję. Rosja odpowiada zmasowanymi atakami. Wet za wet?
12: No, wet za wet nie tak całkiem, dlatego że Rosjanie po pierwsze strzelają do bloków mieszkalnych i do celów cywilnych, a Ukraińcy strzelają po pierwsze w infrastrukturę naftową, po drugie w infrastrukturę wojskową, a po trzecie w magazyny logistyczne. To jest takiego centrum Wildberries i to jest centrum, które rozpowszechnia za pośrednictwem internetu różne dobra. Można na takiej platformie coś kupić. No i niestety Rosjanie w tej chwili, mimo że kupili, to najprawdopodobniej nie dostaną, bo dzisiejszy atak to jest już chyba szósty taki magazyn zaatakowany. Ale problem polega na tym, problem większy mają niestety Ukraińcy, dlatego że w dzisiejszym ataku na Kijów Rosjanie wykorzystali 28 rakiet balistycznych. Ukraińcy mają bardzo duży problem ze strącaniem takich rakiet. Z dronami sobie radzą, bo to są statki powietrzne, które latają dosyć wolno i one wygrywają te batalie tylko i wyłącznie dlatego, że najczęściej jest ich setki. Natomiast rakiety balistyczne, może ich być mało, bo to są bardzo szybkie rakiety i trzeba mieć odpowiednie rakiety, żeby je strącać. Oczywiście Ukraińcy potrzebują do strącania rakiet rosyjskich Patriotów lub jeszcze innych rakiet, które Amerykanie produkują. No i które też poniekąd myśmy, czyli sojusznicy z NATO, obiecali Ukrainie. Ale wszyscy trochę powstrzymują utrzymujemy się w zaopatrywaniu tej Ukrainy, dlatego że pustka się zrobiła na rynku z rakietami, które mają zestrzeliwać rakiety balistyczne, dlatego że Ameryka wystrzelała prawie wszystko. Dzisiaj ukazał się taki raport, w którym Ameryka

0: Amerykańscy specjaliści informują, że z zasobów arsenałów amerykańskich wystrzelano już 80% amunicji, w związku z czym amerykańska armia ma bardzo poważny problem. Głównie również wystrzelano te patrioty, jeszcze takie rakiety, które się nazywają DHAAD, to są takie rakiety, które strącają rakiety krótkiego i średniego zasięgu. No i specjaliści wskazują, że odbudowanie tego arsenału to nie jest miesiąc. To są przynajmniej lata. Dlatego, że w ciągu miesiąca patriotów buduje się, zgadnij ile?
1: W ciągu miesiąca?
0: Tak.
1: 10?
0: 20. No ale właśnie, to jest taka kategoria produkcji, w związku z czym 20 patriotów, no to jest zasób, który w ciągu wojny wykorzystuje się bardzo szybko. Zwłaszcza do obrony własnych baz na Bliskim Wschodzie i zwłaszcza do obrony baz sojuszników, którzy są na Bliskim Wschodzie. W związku z czym tutaj uzupełnienie tych choćby rakiet jest problematyczne dla samych Stanów Zjednoczonych. No a jeśli fabryki w Stanach Zjednoczonych te rakiety produkują, to najpierw dostarczają armii amerykańskiej, a później ewentualnie w świat. W związku z czym sojusznicy z NATO, by oddać Ukrainie tego typu rakiety, 5 razy się w tej chwili zastanawiają, ponieważ myślą sobie, no dobrze, ale nie będziemy mogli uzupełnić własnych zapasów. Po drugie, nawet jeśli zachować ten mechanizm, o którym mówił Donald Trump, my wam sprzedamy. No, tylko musicie za to zapłacić, no to też jest problem, no bo nie sprzedadzą, bo nie mają czego sprzedać.
1: W związku z tym, sprzedawać.
0: No więc właśnie, zaopatrzenie Ukrainy w tę broń niestety będzie kulała, póki nie skończy się wojna na Bliskim Wschodzie, no i póki Amerykanie nie uzupełnią swoich zapasów.
1: No, znów słyszeliśmy zapowiedzi, że porozumienie jest tuż, tuż, ale możemy spodziewać się, że raczej do niego szybko nie dojdzie. Sytuacja jest rzeczywiście alarmująca.
0: To znaczy, ja myślę, że jednak Donald Trump będzie musiał przyspieszyć kroki w kierunku zawarcia tego porozumienia, no bo tak, po pierwsze politycznie jest źle. Republikanie mają najgorsze notowania od bardzo dawna, a za chwilę są wybory połówkowe i to jest już w tym momencie, to już nie są żarty, dlatego że najprawdopodobniej republikanie te wybory przegrają, a jak przegrają je sromotnie, no to Donald Trump będzie, jak to się mówi w Waszyngtonie, kulawą kaczką, a nie prezydentem. Nie będzie mógł efektywnie rządzić, w związku z czym no po prostu będzie tylko i wyłącznie figurantem w Białym Domu. Natomiast jeśli też jeszcze patrzeć na ten dzisiejszy raport o zasobach amunicji, no to trzeba się sprężać z zakończeniem tej wojny, no bo jak w takim tempie będziemy uszczuplać arsenał, no to nic nam nie zostanie w ogóle. W związku z czym Ameryka nagle z tego najsilniejszego państwa militarnie stanie się państwem najsłabszym.
1: Tylko jakie znaczenie mają racjonalne argumenty dla urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Na to pytanie dziś oczywiście nie odpowiemy, ale myślę, że czasem warto do niego wracać. Ernest Zozuń.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Światopogląd. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Walka z pożarami w Świętokrzyskiem. Łącznie płonie 13 hektarów lasów. Zdrady dyplomatycznej nie było, jest decyzja prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dużo zieleni i mgła wodna, powiemy jak Rzym radzi sobie

0: Z upałami powstał tam specjalny schron. Minęła 17. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dwa duże pożary w Świętokrzyskiem. Płomienie objęły łącznie 13 hektarów lasów we wsiach Stawy i Motkowice. W akcji gaśniczej pomagają samoloty typu Dromader. Sytuacja jest opanowana, ale wciąż dogaszamy pogorzeliska, informuje Karol Błaszczyk ze Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
1: Jeden pożar objął powierzchnię około 10 hektarów, natomiast drugi objął powierzchnię 3 hektarów. W tym momencie trwa akcja dogaszania pogorzeliska zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu. Na miejscu również zorganizowano 4 zrzuty wody z samolotów gaśniczych typu Dromader.
0: Strażacy zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Dogaszanie pożarów może potrwać do późnego wieczora. Zagrożenie pożarowe w lasach zwiększają upały, a te znów są rekordowe. Na południu kraju temperatura sięga dziś 40 stopni. Nie ma zagrożenia awarią, czyli nagłą, dużą awarią energetyczną. Chodzi o blackout. Takiego zagrożenia nie ma, zapewnia premier Donald Tusk i dodaje, że nie ma konieczności uruchamiania rezerw. Polska energetyka radzi sobie z upałami dzięki fotowoltaice, ocenia ekspert Jakub Wiech.
2: Opieramy się w dużej mierze na mocach fotowoltaicznych i dzięki temu nie grozi nam powtórka z sierpnia roku 2015, czyli również sytuacji, w której musieliśmy wyłączać polskie bloki węglowe ze względu na problemy z ich chłodzeniem. Wtedy wypadło nam z systemu 2 GW mocy. No i to się przyłożyło na konieczność prowadzenia tak zwanych stopni zasilania. Teraz tego problemu na szczęście nie mamy, bo jest fotowoltaika, która pozwala nam przez te upalne dni przechodzić.
0: Mimo to dwie elektrownie ograniczyły pracę z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle. Chodzi o elektrownie w Kozienicach i Połańcu. To koniec toczącej się od 10 lat sprawy. Prokuratura całkowicie umorzyła wielowątkowe śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej przy katastrofie smoleńskiej. Szczegóły zna Dagmara Kędzior.
3: Po przesłuchaniu prawie 500 osób i zgromadzeniu obszernej dokumentacji prokuratura nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa w tej sprawie. W zakresie zdrady dyplomatycznej badano dwa wątki. Pierwszy to działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej przy współpracy z Rosją. Polska zdecydowała się wtedy na zapisy konwencji szikagowskiej. Drugi to podpisanie memorandum dotyczącego przekazania Warszawie zapisów rejestrów pokładowych. Według śledczych Polska wybrała wtedy najlepsze możliwe opcje. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przypomina, że w tej sprawie były składane zawiadomienia krótko po katastrofie, ale kończyły się umorzeniem.
4: Po zmianie władzy politycznej w roku 2016 to śledztwo zostało wszczęte z urzędu, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
3: Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to śledztwo w dwóch innych wątkach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka sprawę. Zarobki lekarzy nie będą już tajemnicą. W życie weszła tak zwana ustawa PESEL-owa. Przepisy pozwalają zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru wykonywania zawodu. To krok w dobrą stronę pod warunkiem, że ustawa nie będzie służyć do inwigilowania lekarzy. Tak na naszej antenie mówiła ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka.
5: Tutaj ten niepokój i ten apel o to, żeby na to bardzo uważać, bo już z historii wiemy, że kiedyś wyciekły dane dotyczące tego, jakie leki bierze jeden z lekarzy. Trzeba na to uważać, że to, co ma być rzeczą czyjąś nie dla oczu wszystkich, powinno pozostać rzeczą czyjąś dla oczu wszystkich, a dane, na których pracujemy i na których budujemy system, powinny być rzetelne.
0: Pierwsze dane o zarobkach lekarzy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierze we wrześniu. Na koniec włoski sposób na upały. W Rzymie powstał pierwszy schron fitobioklimatyczny. Na stelaż opleciony roślinami jest rozpylana mgła wodna. Jak to działa, sprawdzała Aleksandra Nietopiel.
6: Schron stanął w niewielkim parku z placem zabaw. Do tej pory w upalne dni trudno było tam przebywać. Teraz rośliny porastające konstrukcje zapewniają cień, a dyfuzory rozpylają mgłę wodną, która pomaga obniżyć temperaturę. To bardzo użyteczne miejsce dla dzieci i osób starszych. Takie inicjatywy są zawsze mile widziane, szczególnie przez mieszkańców tej dzielnicy. Kiedy jakaś osoba tędy przechodzi, może poczuć rozpyloną mgłę wodną i dzięki temu jest trochę chłodniej, mówią mieszkańcy. W schronie są ławki i punkty do ładowania telefonów. To prototyp. Przez całe lato będziemy sprawdzać, jak działa i jak jest wykorzystywany, mówi Sabrina Alfonsi, odpowiedzialna w rzymskim magistracie za tereny zielone. To kolejne rozwiązanie, które ma pomóc mieszkańcom Rzymu.

0: Podczas upałów tydzień temu nad Tybrem w rejonie mostu Marconi otwarto teren rekreacyjny z płytką sadzawką do ochłody i miejscami do odpoczynku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: A w Rzymie aktualnie na termometrach 36 stopni.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: A w Polsce jeszcze większy skwar, aż 39 stopni pokazują termometry w Kozienicach. 37 stopni jest w Krakowie i Rzeszowie, 35 w Warszawie. Nieco przyjemniej, ale i tak gorąco jest na północy. Tam termometry pokazują od 28 do 31 stopni. Nieco ochłody mogą przynieść burzowe chmury. Wieczorem i w nocy popada i zagrzmi gdzieniegdzie na północy, w centrum i zachodzie kraju.
3: Sześć minut po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: W jakiejś części też będzie poświęcone dzisiejszym temperaturom, bo jak wspomnieliśmy, to może być rekordowa środa. Rozmawialiśmy już o sprawach międzynarodowych, rozmawialiśmy o polityce krajowej, teraz skupimy się na kwestiach regionalnych. Wysokie temperatury testują wytrzymałość polskiego systemu energetycznego. Wprawdzie nie doprowadziły do blackoutu, ale z powodu niskiego stanu wody w Wiśle elektrownie Połaniec i Kozienice należące do grupy Enea wstrzymały pracę 6 bloków węglowych. Łączymy się z Anną Orzeł, reporterką Polskiego Radia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czy sytuacja jest pod kontrolą?
5: Tak. Grupa Enea zapewnia, że sytuacja jest stabilna, monitorowana i pod kontrolą, nie ma się czego obawiać. No cóż, Wisła to jest żywioł, nad którym nie da się do końca zapanować i przewidzieć, jak się zachowa. I bywa tak jak teraz, że jest gorąco i poziom wody jest bardzo niski. Bywa, że wody jest w nadmiarze, bo na przykład powódź i takie sytuacje też się zdarzały. Albo zimą pojawia się kra. I każda z tych sytuacji ma wpływ na funkcjonowanie elektrowni Kozienice. Trzeba przewidywać i nie dać się zaskoczyć i właśnie firma tak się zachowuje. W elektrowni Kozienice jest 11 bloków, z których 10 ma otwarty system chłodzenia, czyli potrzebuje wody z Wisły. I jeden ma obieg zamknięty, czyli ta woda krąży wewnątrz. I tutaj byłby mniejszy problem, ale ten blok o największej mocy w tej chwili jest w remoncie, który potrwa jeszcze z półtora tygodnia. W związku z tym musimy uzbroić się w cierpliwość. I z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle wyłączono 3 bloki. To się zdarzało już w przeszłości, przypomina były dyrektor do spraw remontów w elektrowni Kozienice, człowiek z 47-letnim stażem, odpowiedzialny też za ujęcie wody w elektrowni, Wiesław Jakubiak.
6: To jest nic nadzwyczajnego, nie? To się po latach zdarzały, były nawet gorsze, mówię, czy to lato, czy to zima, nie? Dosłownie takie, że wyłączaliśmy, zostaliśmy na jednym bloku, czy na jednym, czy na dwóch blokach. Dla elektrowni Kozienice to jest nie nowina. Praktycznie co rok, jak się te anomalie pogodowe zaczęły robić. Zresztą nieraz w zimę to jeszcze gorzej jest, bo kra, Wisła zetnie kra i jest problem. Stanie gdzieś przed elektrownią i tam to musimy naprawdę na małej ilości jechać.
5: Istnieją rozwiązania, które pomagają firmie zmierzyć się z takimi trudnościami. Dotyczy to nie tylko elektrowni Kozienice, bo po te rozwiązania sięgnęły też Połaniec i Ostrołęka. Lata temu przeprowadzono inwestycje, które stały się swego rodzaju bezpiecznikiem, takim gwarantem, że wody nie zabraknie, nawet wtedy, gdy ten poziom jest niski, tłumaczy Wiesław Jakubiak.
6: Próg na Wiśle, zbudowany przez elektrownię Kozienice, zabezpiecza właściwy poziom wody na bloki energetyczne. Mają elektrownię Połaniec, która też pracuje, też na Wiśle jest też spiętrzenie wody, bo to spiętrza nam wodę, po prostu podnosi. Wisła jest szeroka u nas, to wcale łatwo nie było zbudować tego progu. Ale to mówię, że to dzięki temu to funkcjonuje elektrownia w takie dni.
5: Podsumowując, jak zapewnia Enea, mimo wstrzymania pracy niektórych, a konkretnie 6 bloków energetycznych w obu tych elektrowniach, prądu nie zabraknie.
3: Wspomniałaś, że Wisła bywa nieprzewidywalna. Co rusz pojawiają się w mediach doniesienia z innych krajów. Pokazywane są zdjęcia Dunaju. piękna, wielka rzeka, która też
5: tak jest,
3: przysparza pewnych problemów, bo wody w

0: Dunaju jest ostatnio bardzo, ale to bardzo mało. Anna Orzeł, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Pozostajemy przy kwestiach wysokich temperatur. Łączymy się z Małgorzatą Iwanicką z Radia Rzeszów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wybrałaś się do punktu alarmowego w nadleśnictwie Leżajsk. Tam patrolowane są lasy, żeby ewentualnie wykryć zagrożenie pożarowe. To jest szczególnie ważne, bo chyba jeszcze wszyscy pamiętamy tragiczny pożar lasów pod Józefowem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie na początku maja. Jak taki punkt alarmowy wygląda?
2: W przypadku Leżańska to nowoczesne miejsce, gdzie z kamer na masztach w lasach jest przesyłany obraz i jest on obserwowany przez dyżurnego. Ja w tym punkcie zastałam panią Olę podczas właśnie takiego dyżuru.
3: Jest spokojnie na ten moment, jest bardzo sucho, więc musimy być cały czas na baczności, no bo mała iskra tak naprawdę wystarczy, żeby powstał pożar.
2: Patrolowany obszar obejmuje ponad 20 hektarów, w tym część powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie, a zagrożenie pożarowe w lasach jest określane na podstawie wilgotności ściółki w glebie, która jest do badania pobierana dwa razy dziennie o godzinie 9 i 13.
0: Dziś bardzo ciepła środa, jak zatem te wartości się przedstawiały?
2: Dziś o godzinie 13 została odnotowana wartość nieco powyżej 10%, powiedział mi Tomasz Steliga, rzecznik prasowy w Nadleśnictwie Leżańsk, i te wartości są obowiązujące dla całego Podkarpacia.
4: I obserwujemy praktycznie spadek od niedzieli, więc przewidujemy, że ten najbliższy czas, jak się prognozy sprawdzą i nie będzie opadów, to ta wilgotność będzie dalej spadać.
2: Dodam, że w płonących lasach, o których informowaliście w Jędrzejowie, wilgotność ściółki w tym momencie wynosi, o 13 wynosiła 15%, więc to pokazuje, jak poważna jest sytuacja w podkarpackich lasach.
0: Co to oznacza w praktyce, takie wyniki wilgotności?
2: O to wyjaśnienie zapytałam Tomasza Steligę.
4: To jak się wchodzi do lasu, to ma się takie wrażenie, że cała wilgoć z niego uciekła. Jak się chodzi, to aż tak ta ściółka trzeszczy. No a jak popatrzymy na wilgotność kartki papieru, no to ona jest na poziomie powiedzmy 7-8% i czasami wystarczy iskra i już mamy pożar.
2: Do tego leśnicy też w Nadleśnictwie Leżańskim mierzą temperaturę gleby, która teraz też jest bardzo wysoka. I na przykład wczoraj rano temperatury dla mnie i pewnie dla Państwa też będą szokujące, a powiedział mi o nich rzecznik prasowy w Nadleśnictwie Leżańsk.
4: Na 5 centymetrach 38,1 stopnia. Dobrze, że nie ma takiego wiatru, bo jest 0,1 metra na sekundę, bo gdyby do tego jeszcze dołożył się silny wiatr, to to wysychanie by było znacznie szybsze.
0: Czy w związku z tak niską wilgotnością ściółki trzeba zachowywać się szczególnie ostrożnie w lesie?
2: Oczywiście, i dlatego tutaj przekażę apel leśników słowami rzecznika prasowego w Nadleśnictwie Leżańsk Tomasza Steligi.
4: Szczególnie apelujemy o to, żeby nie używać otwartego ognia w lesie, nie wjeżdżać pojazdami silnikowymi tam, gdzie są zakazy, nie zastawiać dróg przeciwpożarowych, więc apelujemy do wszystkich o taką rozwagę, ostrożność, bo ten rok nam pokazał, jak groźne mogą być pożary. Pożar w Nadleśnictwie Józefów chociażby, gdzie no niestety zginął jeden z pilotów, i taki apel z naszej strony, że jeżeli gdzieś zobaczymy jakiś dym, to reagujmy, nie odwracajmy głowy.
2: Zaniepokojona tym, co się dzieje w lasach w województwie świętokrzyskim, zadzwoniłam do podkarpackich strażaków i na szczęście u nas w tym momencie, jeżeli chodzi o pożary w lasach, jest spokojnie.
0: Oby tak zostało. To porównanie wilgotności ściółki z kartką papieru bardzo wymowne i oddziałuje na wyobraźnię. Jeśli Państwo się wybiorą do lasu na spacer, bo tam pewnie mimo wszystko trochę chłodniej, proszę naprawdę zachować szczególną ostrożność, a gdyby Państwo zauważyli coś niepokojącego, proszę informować natychmiast odpowiednie służby. Małgorzata Iwanicka, Radio Rzeszów, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: I tymczasem przenosimy się na Lubelszczyznę, gdzie pod Tomaszowem Lubelskim 16 dzieci z objawami zatrucia trafiło do 3 szpitali. Sprawę wyjaśnia policja, a także lubelski sanepid. A z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu.
0: Tomku, przyglądasz się tej sprawie. Jakie są najnowsze informacje?
5: No, to, od czego chcę zacząć i to, co jest najważniejsze.

0: Mniejsze to to, że no stan dzieci poprawia się i myślę, że z godziny na godzinę jest coraz lepiej, nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. No i wiele też wskazuje na to, że przynajmniej część dzieciaków być może jeszcze dziś opuści w szpitale. Jednak no, wszystko zaczęło się wczoraj późnym wieczorem w kolonii Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim, no, gdzie dzieci pojechały na obóz sportowy. No i sytuacja była naprawdę dynamiczna, przyznał w rozmowie ze mną dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim Dariusz Gałecki.
1: Karetek było od 8 do 10, dlatego że wszystkie okoliczne zespoły, które były w tym czasie wolne, zostały skierowane w to miejsce i oprócz tego jeszcze śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Tam w zespole był lekarz, który po wylądowaniu, a śmigłowiec lądował przy samym tym obiekcie, także w trudnych warunkach, ten lekarz przejął całkowicie już koordynowanie wszystkich dalszych czynności.
0: No i w karetkach, o których mówił dyrektor Gałecki, do szpitali przewożono po 2-3 osoby. No i w ten sposób dzieci trafiły do szpitali w Zamościu, w Biłgoraju i w Tomaszowie Lubelskim, gdzie no, lekarze wdrożyli przede wszystkim leczenie objawowe. Ale tak jak już też wspomniałeś, sprawą zajmuje się lubelski sanepid, a o szczegółach szef lubelskiego sanepidu Piotr Drecher.
2: Nie można wykluczyć zatrucia pokarmowego, ale też nie można wykluczyć udaru. Jak mówię, zostały wybrane wymazy. Jeżeli mamy do czynienia z zatruciem pokarmowym, no to będziemy musieli porozmawiać z przedsiębiorcą, z czego to wynika. Co ciekawe, 10 dni temu, czyli jeszcze przed tymi koloniami, były prowadzone czynności kontrolne i nie wykazywały nieprawidłowości.
0: Policja bada sprawę w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób, ale też w całą sprawę zaangażowało się kuratorium oświaty, a jak mówił w rozmowie ze mną rzecznik prasowy lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski, no wizytatorzy pojawili się w miejscu obozu dziś rano.
3: Kontrolujący sprawdzają przede wszystkim dokumentację przebiegu wypoczynku, a więc jej prawidłowość z przepisami prawa, takich dokumentów jak dzienniki zajęć, karty kwalifikacyjne uczestników. Na pewno sprawdzają też, w jaki sposób została zapewniona opieka medyczna podczas tego wypoczynku.
0: No i co też ważne, wypoczynek, jak udało mi się dowiedzieć, dzieci z Podkarpacia był legalny, no i zarejestrowany w odpowiednich takich systemach ministerialnych, tak jak też wspominałem na początku. No, stan dzieci poprawia się.
1: Chłopcy są w stanie bardzo dobrym, nawet świadczy o tym fakt, że już w porze śniadania domagali się jedzenia, byli głodni, także objawy te, które były, ustąpiły. We wstępnych wynikach badań laboratoryjnych nie ma jakichś odchyleń od normy.
4: Panie dyrektorze, a co podpowiada doświadczenie? Czy to zatrucie, czy na przykład udar cieplny, bo i też takie są hipotezy?
1: To jest prawdopodobne, natomiast mój nos lekarski raczej zaprzeczałby, bo skala jest zbyt duża, bo gdyby to był udar, wystąpiłoby to prawdopodobnie u pojedynczych osób, a nie w takiej skali. Najczęściej patogeny, które wywołują tego typu dolegliwości, to jest salmonella, shigella.
0: No i co się ostatecznie okaże, no to zobaczymy w tych wynikach sanepidowskich. No a te wyniki powinny być znane jeszcze dziś wieczorem.
5: O to miałem zapytać, czy wiadomo, jak długo dzieci pozostaną w szpitalu pod opieką lekarzy?
0: No, tak jak mówiłem, no część dzieci prawdopodobnie już dziś wyjdzie ze szpitala, ale jak rozmawiałem z lekarzami, no to do końca tygodnia maksymalnie wszyscy powinni już wyjść. No i część oczywiście będzie kontynuowała obóz, a część zapewne wróci do domów.
5: Temperatury są dziś ekstremalnie wysokie, szczególnie w takich okolicznościach warto zadbać o czapeczkę albo kapelusik na głowie, odpowiednie nawodnienie, no i też warto z pewnym dystansem przyglądać się temu, co ląduje na naszych talerzach. To dotyczy i małych, i dużych. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie.
5: 20 minut po godzinie 17. Jeśli ktoś chce w takich temperaturach uprawiać sport, to też powinien uważać. Sport. Czy Rafał Bała, dzień dobry.
6: A zaskoczę cię, uprawiałem dzisiaj.

0: Cię chciałem zapytać, czy przy takich temperaturach uprawiasz, czy tylko opowiadasz o sporcie?
1: Dziś byłem na stadionie lekkoatletycznym, rzuciłem trochę kilka razy oszczepem, dyskiem i przebiegłem kilkaset metrów, także naprawdę, ale to tak w ramach nagrywania tutaj filmiku do mediów społecznościowych Polskiego Radia, także zapraszamy już. Trzymam na razie Państwa w niepewności, ale wkrótce to się pojawi, bo zbliżają się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, które będziemy relacjonować również na antenie Polskiego Radia 24.
0: I będziesz uczestniczył?
1: No, może nie jako zawodnik, ale jako sprawozdawca.
0: Nie wiem, jak ci wyszło to rzucanie dzisiaj.
1: Nie wyszło aż tak, jak powinno, jak przed laty, ale na pewno zachęcamy do słuchania, a zachęcamy też do słuchania relacji Andrzeja Grabowskiego z Tour de Pologne, bo proszę Państwa, za kolarzami już 3 etapy. Mówiłeś o tych czapeczkach, które na głowach się nosi. No to dziś już tych czapeczek raczej na kolarskich wyścigach się nie nosi, ale są kaski obowiązkowe, no także kolarze jeżdżą w kaskach, też muszą się chronić przed tym gorącym. Kto dziś najlepiej wyszedł z tej walki z rywalami, ale także z wysoką temperaturą? O tym Andrzej Grabowski. Witam cię, Andrzeju.
2: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko z Zielonej Góry, spoglądając na mural z Marelą Rodowicz, bo tutaj właściwie ta Marela spogląda niemal na kolarzy finiszujących na trzecim etapie Tour de Pologne. Etap w województwie lubuskim, do którego Tour wraca po ponad 20 latach i etap z hat-trickiem, możemy powiedzieć, z tego piłkarskiego slangu, bo po raz trzeci wygrywa Jonathan Milan, wybitny włoski sprinter, który z taką lekkością pokonuje rywali, że aż to zdumiewa. Dziś chyba miał najtrudniej, bo tutaj Brytyjczyk Noah Hobbs bardzo ambitnie walczył i zabrakło mu niewiele, pewnie może z pół, może trzech czwartych koła, by sprostać Jonathanowi Milanowi. Paul Manier, wybitny francuski sprinter, z kolei troszeczkę dzisiaj zaplątał się, zajął tylko 14 miejsce. Gorzej Polacy, no co tu kryć, Polacy dzisiaj gorzej. Marceli Bogusławski w końcówce właściwie osamotniony, stąd miał problem, by gdzieś przebić się do czołówki. Kiedy już wydawało się, że może w miarę się uda, no to rywale zamknęli, zablokowali mu drogę i Marceli finiszuje tylko na 27 miejscu, ale jak wspomina, na szczęście nie blokuje to jakichś takich jego możliwości rozwojowych, bo podpytałem i Marceli ma oferty z lepszych drużyn niż ta, w której jeździ obecnie, bo choć tutaj startuje w barwach reprezentacji Polski w biało-czerwonym stroju, no to na co dzień jeździ w drużynie trzecioligowej. Teraz, jak sam wspomina, ma propozycje z tych drużyn drugoligowych, czyli takich, które już mają możliwość wstępu na Tour de Pologne, czyli mogą dostać dziką kartę na taki wyścig. Więc tak dziś było. Mnóstwo kibiców oczywiście poprzebieranych również, między innymi w strój krowy. Jeden z kibiców był uprzejmy przebrać się. Mnóstwo biało-czerwonych flag, mnóstwo transparentów. Bardzo ciepło, nie oszukujmy się. Ponad 30 stopni i kolarze i my jesteśmy przepoceni od stóp do głów, zwłaszcza tutaj na mecie w Zielonej Górze, gdzie jeszcze temperatura wzrasta ze względu na infrastrukturę, bo też dobrze wiemy, że jak jest gęsta zabudowa, to raz. Włączone silniki, agregaty, to ta temperatura i wilgotność jeszcze rosną i się robi bardzo ciężko. Myślę, że tak odczuwalna przez chwilę to było gdzieś pewnie ze 35 stopni. Z polskich akcentów poza Marcelim Bogusławskim i jego 27 miejscem też Radosław Frączak, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najaktywniejszych, choć tylko na chwilę znalazł się w ucieczce, wygrał jedną lotną premię, jak sam zresztą wspominał, nawet zachęcał go do pewnej ucieczki lider wyścigu, Jonathan Milan. Także taki to był ten trzeci etap i to koniec sprinterskich popisów na tegorocznym Tour de Pologne. Od jutra wjeżdżamy w góry, to będzie etap zżagania na słynny Orlinek w Karpaczu.
1: Zobaczymy, jak poradzą sobie kolarze, ale jesteśmy pewni, że Andrzej Grabowski sobie poradzi na tym górskim etapie. Dziękujemy za te relacje. Nasi siatkarze w końcu wrócili do kraju. Dziś wylądowali na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Drugi raz z rzędu złoty medal zdobyli w Lidze Narodów. To wywalczyli w niedzielę, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwotnie reprezentacja miała wylądować we wtorek rano, ale okazało się, że są zawirowania, że samoloty nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie, no i musieli czekać w środę rano, czyli dziś rano. No, wylądowali w Warszawie, mówi przyjmujący kadrę Tomasz Fornal.
3: Mieliśmy pewne perturbacje i problemy. Wydaje mi się, że w którymś tam roku też jak leciliśmy do Fukuoki, to ta podróż trwała trochę, mieliśmy trochę przesiadek. No ale to na pewno jest top 3, jeżeli chodzi o długość, o zmęczenie. Kiedy znasz jakiś plan i wiesz na przykład, że masz 2-3 przesiadki, to jesteś w stanie się na to przygotować w jakiś sposób. Niestety, ale zaskoczyła nas wiadomość o tym, że po prostu samolot nam uciekł i nie mieliśmy na to za bardzo wpływu. Musieliśmy kombinować. To jeszcze raz podziękowania dla Róży Wachowskiej, naszej kierowniczki, która pocie czoła w Pekinie stała przy tych barierkach i próbowała się dogadać po angielsku z Chińczykami, którzy tak średnio mówią zazwyczaj. Część chłopaków pojechała tam, część tam, więc trochę inna jest reguła, kiedy znasz swój plan podróży i na niego normalnie jesteś w stanie dolecieć, zdążyć, nie ma opóźnień, a kiedy spada na ciebie informacja, że uciekł jedyny samolot do Polski w dzisiejszym dniu. Poszliśmy na kolację z chłopakami, posiedzieliśmy, naprawdę wydaje mi się, że fajne wyjście, mieliśmy takie połowę drużyny, wyszliśmy.

0: My sobie do centrum, zobaczyliśmy trochę Pekinu, zjedliśmy smaczną kolacyjkę, wróciliśmy wieczorem, szybko się przekąpaliśmy i znowu na lotnisko. Nie myślę na razie o Mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy tyle siatkówki na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, że najważniejsze jest teraz, żeby troszkę odpocząć, odciąć się od tego wszystkiego. Wiadomo, że to jest nasze życie i oczywistą rzeczą jest, że będziemy gdzieś tam w myślach delikatnie o tym myśleć. Ale wydaje mi się, że teraz do niedzieli każdy z nas powinien siąść sobie w mieszkanku, spędzić czas z najbliższymi i coś fajnego porobić.
1: Czyli siatkarze mają kilka dni odpoczynku, później zaczną się przygotowywać do wrześniowych Mistrzostw Europy. A piłkarze Górnika Zabrze, no cóż, odpoczynku nie mają. Dziś grają wyjazdowe spotkanie z Ferencvarosem Budapeszt. To trzecia runda kwalifikacji do Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski wcześniej po porażce i remisie z Fenerbahce odpadli z kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zespół Ferencvarosa charakteryzuje trener Górnika Michał Gaszparik.
2: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy. Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. To jest to trochę podobne. Tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak ten poprzedni sezon. Chcemy się pokazać z dobrej strony to, co pokazaliśmy w tym dwójmeczu przeciwko Fenerbahce. Zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. Jest ciężka pogoda dla oba zespoły. Musimy być bardzo, bardzo mądri i poruszać się dobrze na tym boisku, żebyśmy potem mieli tą energię przez cały mecz. Myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
1: Początek tego spotkania o 20:15. No i energii potrzebują też tenisistki, które no niestety, niektóre z nich odpadają już z tego turnieju WTA w Warszawie. Prestiżowy turniej tenisowy. Nie ma tu Igi Świątek, nie ma Magdy Linet, ale jest ten to zaplecze bezpośrednie, można powiedzieć. Dzisiaj Katarzyna Kawa i Martyna Kubka pożegnały się z tym turniejem. W drugiej rundzie Kawa uległa Litwince Mikulskite, Kubka Niemce Bartel, a z polskich zawodniczek na placu boju pozostały jeszcze tegoroczna mistrzyni Polski Zuzanna Pawlikowska oraz Weronika Falkowska. A pływanie. Toczą się Mistrzostwa Europy w Paryżu. No i reprezentantka Polski Klaudia Tarasiewicz zajęła czwarte miejsce. Była bardzo bliska medalu w wyścigu na 5 kilometrów, ale to na akwenie otwartym podczas tych Mistrzostw w Paryżu. Naszej zawodniczce zabrakło do brązowego medalu tylko 1,5 sekundy. Na 5000 metrów, no to jest rzeczywiście mała różnica. Dzień wcześniej Polka również była czwarta na 10 kilometrów. W rywalizacji panów na 5 kilometrów Bartosz Kapała uplasował się na 17 pozycji. No i co możemy powiedzieć? Zazdrościmy tym pływakom na otwartym akwenie, prawda? Teraz w takiej temperaturze by się wskoczyło
3: tak. I popływało. Może nie tak szybko, ale
1: popluskało,
3: jednak.
1: Tak. Gdzieś tam na krokodylu pompowanym na materacu. Ale...
3: Albo z makaronem.
1: Z makaronem, tak.
3: Słowo jeszcze o piłce. Czy te przerwy na nawodnienie?
1: Nie pozostały. Nie pozostały.
3: A, to już nie będzie
1: tak, to jest
3: elementem.
1: Tylko turniejowa, ale FIFA oczywiście zastanawia się nad tym, żeby coś takiego wprowadzić, tylko że no, byłby bunt wielu federacji, wielu rozgrywek. Rozgrywki ligowe nie chciałyby tego wprowadzać, no bo wiadomo, że to jest głównie pod telewizję. Amerykanie podzielili sobie mecz na kwarty i
3: im
1: tak
3: więcej
1: to u nich
3: przerw,
1: było.
3: Tym więcej reklam
1: możliwości,
3: i biznes się kręci.
1: Tak, i to większa. Tak jak uznali, że to będzie dla nich lepsze, no i pewnie było, ale polska piłka i europejska piłka pozostaje chyba tradycyjna.
3: Rafał Bała, dziękuję serdecznie,
1: dziękuję
3: i w miarę
1: bardzo.
3: Chłodnego popołudnia.
1: Wzajemnie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Kultura na wakacjach to przede wszystkim wydarzenia plenerowe, zatem weekend kulturalny tym razem na Łące Kwietnej Muzeum POLIN. O szczegółach tych kulturalno-wypoczynkowych działań twórczych w piątek po 21:00. Zapraszam bardzo.

0: Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. To skutek suszy i upałów. Poziom wody w Wiśle w Lubelskiem jest najniższy od ponad 70 lat. Na stacji w Annopolu poziom wody wynosi aktualnie 156 cm. Podobnie jest na innych stacjach, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
3: Ławy azoty, tutaj absolutne minimum jest tamtego roku, 70 cm, teraz jest tylko 62 cm. Również niebezpiecznie blisko do absolutnego minimum zbliżamy się na stacji hydrologicznej Szczucin. Niskie stany wody utrzymują się również na Wisłoce, Wisłoku, Bugu. Jest to związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych.
2: Do tego wysoka temperatura, która potęguje parowanie wody i utratę wilgoci, dodaje Paweł Staniszewski. W całej Polsce obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Lekarze alarmują, obecna fala upałów może być szkodliwa dla naszego zdrowia. Mogą nas dotknąć omdlenia, odwodnienia czy zasłabnięcia. 20% wzrost pacjentów na SOR-ach odnotowało już kilka szpitali, w tym Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, mówi wicedyrektor placówki profesor Paweł Łęgosz.
4: Liczba pacjentów rośnie wraz z falą upałów, a więc od wczoraj notujemy coraz większą liczbę zgłaszanych się pacjentów do SOR-u, zgłaszanych samodzielnie, jak również tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym. To są odwodnienia wskutek upałów.
2: Lekarze przypominają, że podczas upałów najważniejsze jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Wysoka temperatura pokrzyżowała plany organizatorom Marszu Pamięci. Wydarzenie zostało odwołane. Jednocześnie uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli rozpoczną się o 20 na cmentarzu Powstańców Warszawy, informuje w komunikacie Muzeum Powstania Warszawskiego. Marsz Pamięci pierwotnie miał wyruszyć o 19 spod Pomnika Pamięci. Padła jasna deklaracja. Łukasz Gibała wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Potwierdziła to Renata Robska z biura prasowego radnego. W piątek ma on oficjalnie rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Swój numer PESEL zastrzegło już ponad 8 milionów użytkowników M-Obywatela. Resort cyfryzacji zachęca jednak tych, którzy tego nie zrobili, do podjęcia takiej decyzji. Zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja własnego bezpieczeństwa, chociażby w okresie wakacyjnym, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja, że nie zostaniesz okradziony albo narażony na niebezpieczeństwa takie jak na przykład podpisanie nielegalnego aktu notarialnego albo wyłudzenie pieniędzy z twojego konta.
2: Numer PESEL można zastrzec także bezpośrednio w urzędzie.
6: Trzydzieści trzy minuty po 17.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: W studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Porozmawiamy za chwilę o gospodarce.
7: Saldo.
6: Także o tym, co dzieje się na giełdzie, i okazuje się, że jeżeli chodzi o temperatury, to one inaczej się układają właśnie na giełdzie i w rzeczywistości poza giełdą, bo o ile tam najgoręcej było rano, a później chłodniej i chłodniej, to u nas jest zupełnie inaczej. To nie zmienia faktu, że ten tydzień był dość intrygujący. Dlaczego?
8: Dlatego, że dzisiaj punktualnie o 9, czyli w momencie otwarcia handlu, WIG20 pierwszy raz w historii nie przekroczył poziom 4000 punktów. A zatem na tym wielkim wyświetlaczu na sali notowań przy logotypie WIG20 pierwszy raz pojawiła się czwórka z przodu. Nie było takiej sytuacji. Ja przypomnę, że przedwczoraj WIG20 pobił rekord z października 2007 roku, a zatem 19 lat minęło, aby WIG rzeczywiście mógł powrócić do tych poziomów. Natomiast co do dzisiejszej sesji, faktycznie WIG20 przekroczył poziom 4000 punktów, ale tylko na chwilę, tak drasnął ten poziom. Potem już nie wyglądało to tak dobrze.
6: No ale przez moment było pewnie bardzo, ale to bardzo euforycznie.
8: No zdecydowanie.
6: Mówiłeś już w saldzie, mówimy też o tym cały czas na antenie, że temperatura może mieć wielki wpływ na system elektroenergetyczny, ale temperatura ma też wpływ na

0: turystykę. Jaki, jak duży?
1: Owszem, już za chwilę porozmawiamy o wpływie pogody na biznes turystyczny. Powiemy także o naszych prawach. Nas, czyli podróżnych.
0: Najpierw jednak najważniejsze informacje gospodarcze w skrócie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Na początek energetyka przyszłości. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała generalnemu wykonawcy firmie Bechtel teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Rozpoczynają się roboty ziemne, które będą realizowane przez Budimex. PEI podkreśla, że kolejny kamień milowy w tym projekcie został osiągnięty. A prezes tej spółki, Marek Włoszczyk, powiedział, że przekazanie terenu, na którym powstaje elektrownia jądrowa wraz z rozpoczęciem prac ziemnych, to kolejny bardzo konkretne kroki na drodze do rozpoczęcia budowy. Dodał, że po latach przygotowań, badań i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych inwestycja wchodzi w kolejny etap. Podkreślił, że inwestycja realizowana jest zgodnie z planem, a siłownia powstaje na Pomorzu, dokładnie w gminie Choczewo. Wylanie pierwszego betonu planowane jest na 2028 rok. A pierwszy blok ma zacząć pracować dla nas wszystkich za 10 lat, czyli w 2036 roku. I jeszcze jedna inwestycja. Na terenie rafinerii w Gdańsku Orlen uruchomił morski terminal przeładunkowy na Martwej Wiśle. To jedna z kluczowych inwestycji logistycznych grupy. Terminal umożliwia przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Terminal, którego docelowe możliwości sięgają ponad 1 800 000 ton ładunków rocznie, przyjął już pierwsze jednostki. Zgodnie z zapowiedzią patrzymy na to, co działo się dzisiaj na rynkach i niestety WIG na czerwono, ale ta czerwień taka blado czerwona, chciałoby się powiedzieć, bo zaczęliśmy naprawdę nieźle ten dzień. Tak jak wspominaliśmy przed chwilą, o godzinie 9 rano WIG20 pierwszy raz w historii przekroczył 4000 punktów, ale to był tak zwany rekord intradayowy. Dzień zakończył się na poziomie 3984 punktów, co oznacza spadek o 0,29%. Również niewiele, ale stracił szeroki indeks WIG 26%, MWIG 40,19% i SWIG 80, który najdłużej unosił się nad linią wczorajszego zamknięcia, też zakończył dzień, ale ze symboliczną stratą 0,09%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,30 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,72, funt brytyjski 5,01, a frank szwajcarski 4,61. To jeszcze ropa, bo wszyscy patrzymy na notowania ropy. Ropa WTI 75 dolarów za baryłkę, natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, no to tutaj również poniżej 80 dolarów, 79 dolarów i 11 centów.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A z nami na łączach jest pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mamy rekordowe temperatury, tak spoglądam na termometr nasz radiowy. No i temperatura w Warszawie 37 stopni Celsjusza, czyli taka, która uśredniając częściej zdarza się w basenie Morza Śródziemnego. Ale pamiętamy lipiec doskonale i tutaj te temperatury były zdecydowanie niższe. Jesteśmy na półmetku wakacji. Jestem ciekawy, czy możemy już dokonać takich pierwszych podsumowań. Czy ta pierwsza połowa wakacji, dość chłodna, deszczowa, wpłynęła na biznes turystyczny?
3: Oczywiście pogoda ma ogromne znaczenie przy dokonywaniu wyborów, kierunków turystycznych, w których będziemy spędzali jakieś miłe chwile. Każdy liczy na to, że będzie piękna aura i przede wszystkim przewidywalna pogoda. No, lipiec był bardzo w kratkę, chłodny niesamowicie. Ci, którzy zarezerwowali sobie noclegi nad polskim morzem, bardzo często w ostatniej chwili, patrząc na prognozy pogody, jednak rezygnowali ze swoich pobytów. Podobnie też było na Warmii i Mazurach. Niektórzy przedsiębiorcy mówią, że to był jeden z najgorszych miesięcy od czasów pandemii.
1: Nie brzmi to oczywiście dobrze, ale doskonale wiemy, że tutaj branża turystyczna

0: Wiosna jest gotowa, no ma doświadczenie i wie, że ta pogoda potrafi się zmieniać. Czy te upały z kolei wpływają pozytywnie, a może negatywnie na branżę? No bo wiadomo też, że już taka temperatura rzędu 37 czy nawet więcej stopni, no, zniechęca do wypoczynku na świeżym powietrzu.
1: Oczywiście nie możemy marudzić cały czas i biadolić na pogodę. Ona ma duże znaczenie, ale nie jest takim głównym determinantem. Jednak jeśli ktoś zarezerwował i nie ma wyjścia, no to jedzie w ten dany kierunek, który sobie obrał. Ale oczywiście branża patrzy z nadzieją na ten już trwający przez kilka dni miesiąc sierpień. I nawet te wysokie pogody, które były przecież zapowiadane, jeśli dobrze się do nich przygotujemy, to naprawdę leżąc na plaży i czując tę morską bryzę, możemy poczuć się jak na prawdziwych wakacjach. I to w Polsce. Nie musimy wyjeżdżać gdzieś do dalekich krajów.
0: Przed chwilą mówiłem o giełdzie i oczywiście to zawsze tak działa, przynajmniej na rynku kapitałowym, że kiedy prognozy rynkowe wskazują na wzrosty, no to wtedy zainteresowanie akcjami rośnie. A jak jest z prognozami temperatury? Czy nie jest tak, że nagle te miejsca, które były puste, powiedzmy sobie jeszcze 2 tygodnie temu, no w tej chwili ustawia się kolejka i faktycznie to zainteresowanie wypoczynkiem chociażby na Mazurach, chociażby nad polskim morzem rośnie diametralnie?
1: Oczywiście są takie grupy, które dużo wcześniej planują sobie wypoczynek i jakiś kierunek, analizując to wszystko. No to są najczęściej rodziny z dziećmi, które no, muszą sobie zaplanować wcześniej, bo dorośli potrzebują wziąć sobie wolne. Tak, dzieciaki mają wolne w szkole i wtedy planowanie jest dosyć wczesne. Natomiast jest też grupa na przykład studentów czy osób, które dysponują czasem, bo mogą sobie pracować zdalnie. Te osoby podejmują decyzje na ostatnią chwilę i właśnie bardzo często analizują prognozy pogody i wyrywają się na kilka dni, bo należy pamiętać, że od pewnego czasu widzimy wypoczynek częstszy, to znaczy częściej wyjeżdżamy na wypoczynek, ale na mniejszą liczbę dni, czyli nie bierzemy tradycyjnych 2 tygodni i nie leżymy w jednym miejscu na plaży, ale wolimy sobie ten czas podzielić na kilka krótszych wyjazdów.
0: Ależ te strategie się zmieniają i słusznie. Dzięki temu branża też jest ciekawsza i wy macie więcej pracy w samej branży turystycznej. Natomiast też się zastanawiam nad tym, jak jest ze świadomością naszych praw, nas, czyli konsumentów, bo przecież branża turystyczna oferuje przeróżne formy wypoczynku, również wyjazdy zbiorowe, również wyjazdy kolonijne, obozy. No i dzisiaj pojawiła się rano taka niepokojąca informacja z województwa lubelskiego. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat z okolic Rzeszowa, które przebywały na obozie piłkarskim właśnie w województwie lubelskim. Oczywiście każda taka informacja za każdym razem pogarsza samopoczucie rodziców, którzy na przykład już za chwilę wysyłają swoje dzieci na obóz czy na kolonie. Czy my jako konsumenci możemy się jakoś zabezpieczyć? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Oczywiście, żeby zorganizować taki bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, trzeba spełnić szereg wymogów. Trzeba być legalnym organizatorem, wpisanym do rejestru. Należy zarejestrować też ten wypoczynek w kuratorium oświaty. Jeśli jest to w obiekcie zamkniętym, powinien spełniać on normy, być odebrany przez sanepid, być odebranym przez straż pożarną. Oczywiście też powinna być odpowiednio przygotowana i przeszkolona kadra wychowawcza i kadra medyczna. Tutaj oczywiście każdy taki przypadek trzeba traktować indywidualnie, ale należy pamiętać, że to jest bardzo ważna decyzja, gdy wysyłamy dzieciaki na obóz czy kolonie. To jest świetna okazja, żeby dzieci nauczyły się wielu fajnych sprawności, umiejętności i poznały nowych kolegów, ale taki wypoczynek powinniśmy my jako rodzice, opiekunowie planować dużo wcześniej. No i jako Polska Izba Turystyki robimy już od kilku lat takie bezpłatne w dużych miastach szkolenia właśnie o tym, jak się przygotować do bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży i jak go zorganizować. W tym roku jesienią ruszą takie szkolenia w Białymstoku, Łodzi, Warszawie i

0: i Krakowie. Także serdecznie zapraszam.
1: No i przypomnijmy, o czym zresztą przypomina także policja, można sprawdzić autokar, którym dzieci udają się na wypoczynek. Jest taka możliwość, wystarczy zgłosić się odpowiednio wcześniej do najbliższej komendy policji. No dobrze, docierają do nas niepokojące DP.

0: Europy?
1: Zawsze powinniśmy sprawdzać aktualną sytuację, nawet jeżeli zarezerwowaliśmy sobie wyjazd stosunkowo wcześnie, no to nawet na dzień, na kilka godzin przed wylotem powinniśmy sprawdzić aktualną sytuację w danym miejscu. No i te przypadki tak zwanych nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okoliczności pokazują, że jednak klienci, którzy jadą z organizatorem turystyki, legalnie działającym, sprawdzonym organizatorem turystyki, czyli biurem podróży, mówiąc tak już potocznie, są bardziej chronieni niż ci, którzy organizują sobie ten wyjazd indywidualnie, na własną rękę, ponieważ organizator w razie takiej właśnie nieprzewidzianej sytuacji na miejscu, jeśli nie jest w stanie zabezpieczyć turystów, zapewnić im to poczucie bezpieczeństwa i wypełnić swoje obowiązki, bo w danym mieście doszło właśnie na przykład do pożaru, to gwarantuje przede wszystkim możliwość zmiany hotelu, zmiany kierunku, zmiany miasta lub odłożenia takiego terminu bez ponoszenia kosztów. Jeśli natomiast rezerwujemy to sobie indywidualnie, no to już jesteśmy skazani sami na siebie.
0: To bardzo ważne, o czym pani nie powiedziała, ale też zastanawiam się, czy w takiej sytuacji no, nie będzie wzrastało zainteresowanie staycation, czyli opowiadała pani u nas na naszej antenie kilka miesięcy temu o takim nowym trendzie, czyli Polacy coraz częściej rozglądają się po najbliższej okolicy albo po nieco dalszej okolicy, ale tak, żeby w każdej chwili wrócić na przykład do swojej miejscowości albo wrócić do miejsca pracy w razie pilnego wyzwania. Faktycznie staycation to taki nowy trend w polskiej turystyce?
1: Ja jestem wielką orędowniczką poznawania najbliższej okolicy, natomiast faktycznie w tym sezonie widać, że celujemy w te mniejsze odległości. Nawet jeżeli podróżujemy poza granice naszego kraju, no to do tak 2-3 godzin lotu. Natomiast faktycznie dzięki temu poszatkowaniu całości naszego urlopu na kilka mniejszych kawałków ciasta przeznaczamy po prostu ten urlop na różne kierunki. I Polska na szczęście też jest w dużym obrębie zainteresowania naszych rodaków.
0: Zastanawiam się też nad innym trendem. Dla mnie niezrozumiałym, ale to nie znaczy, że wszyscy mają myśleć, czy muszą myśleć podobnie. Chodzi mi o coolcations, czyli takie wakacje w kierunkach, gdzie niekoniecznie jest ciepło, czasami jest chłodno, czasami siąpi deszcz, myślę tutaj o Skandynawii, ale także dla wielu mieszkańców południa Europy Polska może być takim celem coolcations. Czy to jest faktycznie też jakieś nowe zjawisko? No i czy Polska, biorąc pod uwagę chociażby lipcową pogodę, może na tym trendzie skorzystać?
1: Już widać, że Polska korzysta. Coraz więcej turystów z Włoch przyjeżdża do naszego kraju i ze względu na pogodę, ale ze względu też na coraz lepszą siatkę połączeń lotniczych, fantastyczną kuchnię, która jest zgoła odmienna od tej włoskiej, cudowne zabytki, imprezy, wydarzenia kulturalne. No to jest coś, co my mamy naprawdę bardzo silnego i mocnego. Ale widać również w tym sezonie duże zainteresowanie Polaków wyjazdami na kierunki skandynawskie. I tutaj myślę, że gdy zrobimy już takie duże podsumowanie wakacji we wrześniu, to Norwegia będzie naprawdę miała znakomity wynik.
0: Powinniśmy odbierać taką informację jako zaskoczenie?
1: Niekoniecznie. Tak naprawdę w momencie, kiedy jakby jest ten duży wybór, mamy coraz więcej możliwości zarówno w dokonywaniu rezerwacji, jak i w braniu wolnego. Ta siatka połączeń też jest naprawdę już przeogromna i jesteśmy wręcz bombardowani zaproszeniami do spędzenia gdzieś czasu wolnego, szybkiego wylotu, wypadu na jakiś city break. No to następuje takie poszatkowanie tych kierunków. Dzisiaj praktycznie możliwości są nieograniczone. Oczywiście poza jakimiś konfliktami zbrojnymi i innymi miejscami, gdzie wylot jest odradzany przez nasz polski MSZ, możemy praktycznie dotrzeć wszędzie.
0: I kolejna rzecz to długość sezonu turystycznego albo taki szczyt, w którym macie w turystyce najwięcej pracy.

0: pracy. Ja się zastanawiam nad tym rozszerzeniem sezonu turystycznego. Wiadomo, że lipiec, sierpień to jest taki moment, w którym no, rodzice małych dzieci czy dzieci w wieku szkolnym no, nie mają dużego wyboru i decydują się właśnie na urlopy w te miesiące. Natomiast coraz bardziej popularny jest wrzesień, a nawet październik, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Co się takiego dzieje i jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie mamy do czynienia z pewną zmianą przyzwyczajeń polskiego turysty?
1: My już staliśmy się dosyć wygodnym narodem i po zakończeniu wakacji z końcem sierpnia sezon nadal będzie trwał, bo we wrześniu mogą ruszyć studenci, mogą ruszyć seniorzy, mogą ruszyć osoby, które mają dzieci w wieku pozaszkolnym. No i w Polsce sezon wydłuża się nawet do listopada. Listopad bywał też ciepłym miesiącem, ale pamiętajmy, że zaczyna się po listopadzie albo od listopada zaczyna się egzotyka i wtedy można wylatywać naprawdę na bardzo odległe kierunki. Więc mogę nawet tutaj zarzucić stwierdzenie, że sezon w turystyce trwa przez cały rok.
0: A czy jest trochę taniej, jeżeli chodzi o te miesiące już jesienne? Ja wiem, że możemy wybrać sobie kierunek, w którym temperatury będą zbliżone do tych, które panują w tej chwili w Polsce, ale tak się zastanawiam, czy tu jest jakieś pole do oszczędności?
1: Na pewno jest taniej w tych kierunkach, które ten swój szczyt sezonu mają w określonych terminach. Jeśli jakieś państwa mają szczyt czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to wiadomo, że już październik, listopad będą sprzedawały o wiele taniej, a te temperatury będą prawdopodobnie niższe maksymalnie o 5 stopni. Więc jest tutaj oszczędność i opłacalność na pewno spora.
0: No i też planowanie. Kiedyś Polacy byli mistrzami świata, jeżeli chodzi o wakacje last minute, teraz coraz częściej first minute i takie rezerwowanie z wyprzedzeniem. Co się bardziej sprawdza i jaka strategia jest lepsza, jeżeli chodzi o taką turystykę zorganizowaną?
1: Jeżeli chodzi o tak zwane lasty, to już chwilowo, a może i na zawsze się skończyły, więc radzę nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Natomiast przy ofercie First Minute i nawet najwięksi tour operatorzy polscy już zaczęli sprzedawać przyszły rok, przyszłe wakacje. I gdy planujemy z wyprzedzeniem, mamy bardzo bogatą ofertę zarówno kierunków, jak i hoteli, atrakcji na miejscu, przewoźników. Możemy też zaznaczyć niezmienność ceny, możemy wybrać sobie lepsze ubezpieczenie i już po prostu spokojnie czekać do swego wymarzonego urlopu.
0: Pani Katarzyno, ja pamiętam, kiedy w kwietniu, maju pojawiały się prognozy dotyczące, no niektóre wręcz katastroficzne, dotyczące ruchu turystycznego właśnie w tym sezonie, a powodem tych przeróżnych perturbacji i wzrostu cen miały być wysokie notowania ropy naftowej. No ta ropa cały czas jest droga i z tym paliwem jest cały czas problem, ale czy jakoś branża odczuła to, co dzieje się na rynkach światowych?
1: Trzeba pamiętać, że kontraktowanie paliwa następuje z dużym wyprzedzeniem, więc większość przewoźników zakontraktowała paliwo jeszcze w miarę rozsądnych cenach. No i nie chcę przerzucać tych kosztów na klientów. Nie wiem, co będzie w kolejnym sezonie. To tutaj można gdybać i analitycy z pewnością będą się na ten temat wypowiadali. Natomiast na pewno odczuwalne jest to w transporcie kołowym, zorganizowanym typu właśnie kolonie, obozy. Tutaj czasami następowała jakaś negocjacja cen, ale bardzo rzadko. No i zdecydowanie, jeśli chodzi o turystykę indywidualną, tutaj klienci, mam takie wrażenie, że coraz częściej chowali jednak kampery w garażach i korzystali z jakiejś innej formy transportu.
0: Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A w magazynie Saldo jeszcze zerknijmy na rynki. Faktycznie ropa zarówno w odmianie WTI, jak i ropa Brent utrzymują się poniżej poziomu $80. Natomiast skoro mówiliśmy o turystyce, to chciałbym jeszcze Państwa zabrać na taką przejażdżkę po starym kontynencie, bo tutaj

0: Europa podzieliła się na dwie strefy, jeżeli chodzi o zamknięcie tego dnia na rynkach. Strefa czerwona, czyli tutaj, gdzie były spadki. Kopenhaga, Helsinki, Frankfurt, Mediolan oraz Ateny. I tutaj te spadki nie były duże, bo mniejsze niż 1%. Natomiast nieco więcej indeksów zakończyło dzień na plusie. I chociażby francuski CAC 40, również giełda w Sztokholmie. Tutaj bardzo symbolicznie 3,2%. Ale później wygląda już to całkiem nieźle, bo po zielonej stronie mocy giełda w Londynie, giełda w Lizbonie, giełda w Madrycie, a także giełda szwajcarska i belgijska. I właśnie ta giełda w Belgii zakończyła ten dzień najlepiej, bo 1,21%. A w Warszawie czekamy oczywiście na to, jak zakończy się ten tydzień. Przypomnę raz jeszcze, z pewnością będzie to historyczny tydzień dla warszawskiej giełdy. WIG20 dzisiaj o 9 rano przekroczył barierę 4000 punktów. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka ZOO.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeden chciał pomóc drugiemu, obaj nie żyją. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze w Wągrowcu. Atak nożem w centrum Londynu, podejrzana jest w rękach policji, zraniła 4 osoby. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Premier rozmawiał o tym z ministrem finansów. Minęła 18. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek tragiczne wieści z Wielkopolski. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Wszystko wydarzyło się kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej dzikiej plaży. Gdy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja trwała prawie godzinę i nie przyniosła efektów, relacjonuje Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
2: Na tę chwilę już, że tak powiem, nasze czynności się kończą. Prokurator przejął, ponieważ stwierdzono zgon dwóch trzynastolatków. Śmierć dwóch chłopaków, 13 lat. Reanimacja, no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało, minimum.

0: Sprawą zajmuje się już prokuratura. A ratownicy medyczni w całym kraju mają dużo pracy. Powód? Skutki nieznośnych upałów. Jest więcej omdleń i zasłabnięć. Karetki są też częściej wzywane do osób chorujących na serce, mówi rzeczniczka krakowskiego pogotowia Joanna Sieracka.
1: Te upały są odczuwalne i odbijają się na mieszkańcach i na naszych pacjentach. Te wyjazdy nasze głównie dotyczą osób starszych oraz osób, które mają już jakieś choroby towarzyszące, na przykład nadciśnienie często, czy jakieś problemy kardiologiczne.
0: Lekarze apelują, by w trakcie upałów nawadniać się, nosić nakrycie głowy oraz ograniczyć do minimum intensywną aktywność fizyczną na zewnątrz. Na południu kraju temperatura wzrosła dziś do prawie 40 stopni. Atak nożowniczki w centrum Londynu. Zatrzymana przez policję kobieta zraniła 4 mężczyzn. Więcej o tym Anna Rączkowska.
2: Zatrzymana w związku z atakiem kobieta ma 47 lat. Policjanci Metropolitan Police poinformowali, że jest podejrzewana o napaść oraz posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Ranni to 4 mężczyźni w wieku 34, 39, 42 i 52 lat. Wszyscy zostali opatrzeni na miejscu, a następnie przewiezieni w trybie pilnym do specjalistycznego centrum leczenia najcięższych urazów. Brytyjskie służby nie przekazały dotychczas szczegółów informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych. Nie wiadomo również, co było motywem ataku, ani czy zatrzymana znała rannych. Do zdarzenia doszło na Endell Street w centrum Londynu, dokładnie w połowie drogi między dwiema najbardziej uczęszczanymi stacjami metra, Holborn oraz Covent Garden. Policja na miejscu zabezpiecza teraz dowody i ustala dokładny przebieg zdarzenia. Nie poinformowano, aby atak był traktowany jako incydent o charakterze terrorystycznym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że policjanci zabezpieczyli parę nożyczek, które mogły zostać użyte podczas ataku. Decydujące będą najbliższe godziny. Tak premier Donald Tusk mówi o rozmowach na linii Waszyngton-Teheran. To od nich zależy m.in. sytuacja na rynku paliw. Ceny na stacjach są wysokie, bo wojna na Bliskim Wschodzie co chwilę się odradza. Co jeśli nie będzie porozumienia, a ceny paliw nie zaczną spadać? Rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. M.in. o tym szef rządu miał dziś rozmawiać z ministrem finansów.
3: O tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem. No, trzymajmy kciuki za prognozy i zapowiedzi prezydenta Trumpa, no bo ta wojna wszystkich nas już, wszystkich na świecie, ale tu w Polsce też to odczuwamy dotkliwie, bardzo dużo kosztuje.
0: Średnia cena oleju napędowego przekroczyła ostatnio psychologiczną granicę. Litr diesla to wydatek rzędu 8 zł. Tyle samo kosztuje benzyna 98, a za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 30 groszy za litr. Mówi się, że do 3 razy sztuka, ale w tym przypadku do 4. Łukasz Gibała powalczy o prezydenturę w Krakowie. Miejski radny i założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Swoją kampanię ma rozpocząć pojutrze. Łukasz Gibała już 4-krotnie startował na prezydenta Krakowa. Ostatnio o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim, odwołanym w majowym referendum. Nowego gospodarza miasta mieszkańcy wybiorą 27 września. Do wieczora strażacy będą dogaszać 2 pożary w Świętokrzyskiem. We wsiach Stawy i Motkowice płonie łącznie 13 hektarów lasów i nieużytków. Pożarom sprzyjają upały, ale jak mówi Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach, za większość pożarów i tak odpowiadają ludzie.
4: Większość tych pożarów i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Największe zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na południu i w centrum kraju.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A na południu i w centrum kraju skwar nie do wytrzymania. 38,5 stopnia pokazują teraz termometry w Kozienicach. 37 stopni jest w Łodzi, a także w Krakowie, 35 w Warszawie. Na północy jest nieco przyjemniej. Tam termometry pokazują około 30 stopni, a na wybrzeżu od 23 do 25. Jeśli chodzi o opady, pierwsze burze pojawiają się nad krajem. Między innymi grzmi w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, Wałbrzycha czy Szczecinka, to Pomorze Zachodnie. W nocy i wieczorem

0: może grzmieć na północy, zachodzie i w centrum.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce na przeważającym obszarze jest dobra lub bardzo dobra. Jeśli chodzi o wspomniane już zagrożenie pożarowe, duże jest w centrum i na południu kraju. Uważajmy podczas spacerów w lasach.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Nie chcemy Państwa drażnić, więc nie powiemy, jaka panuje temperatura w studiu radiowym. Powiem tylko, że jest 7 minut po 18.
1: Debata dnia.
3: Dziś zaproszenie do debaty przyjęli dr Emilia Zakrzewska, politolog, medioznawca, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry.
3: I Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Mam nadzieję, że temperatura Państwu odpowiada w studiu.
5: Wspaniała jest.
3: Robimy, co możemy. Porozmawiamy oczywiście dziś nie o pogodzie, ale o tym, co dzieje się w polityce po kilku dniach swego rodzaju zaćmienia, kiedy napięcia w Prawie i Sprawiedliwości przysłoniły właściwie wszystko inne, co do tej pory działo się w polityce. Powraca sprawa Szpitala Południowego. Opłacane stanowisko, które oficjalnie nie istnieje. Podwójne umowy, brak ewidencji czasu pracy to niektóre z nieprawidłowości ujawnionych przez audyt w warszawskim Szpitalu Południowym. Jednym z obszarów analiz było zarządzanie placówką i działalność lekarza Dawida Kacprzyka. Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że szpital mógł podwójnie płacić Kacprzykowi.
6: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. Więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Po trzecie, szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką.
3: Prezydent Warszawy podkreślił też, że Szpital Południowy wypłacał wynagrodzenie na podstawie grafików, w których były błędy.
6: Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy. Czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy. I rzecz piąta, koordynator SOR miał dostęp do szpitalnych kamer, a szpital nie prowadził żadnego rejestru, kto ma dostęp, kto i kiedy z niego korzystał. I w końcu rzecz szósta, szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy.
3: Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyty były przeprowadzane w kilku placówkach w Warszawie, ale w Szpitalu Południowym pojawiło się najwięcej nieprawidłowości. Wyniki audytów będą od najbliższego piątku dostępne na stronach miasta. Szanowni Państwo, jakie wnioski płyną z całej tej sytuacji, czyli najpierw z ujawnionej afery, a teraz w wyniku audytu? Pani doktor.
4: Bardzo dużo wniosków płynie. Generalnie, jeżeli chodzi o taką w ogóle komunikację i zarządzanie kryzysem, to ona była podjęta zbyt późno, zarówno ze strony Koalicji Obywatelskiej, jak i ze strony prezydenta. Długo zwlekano, nie podejmowano konkretnych kroków. Myślę, że to była też taka trochę strategia na przeczekanie, co spowodowało bardzo niebezpieczną sytuację dla każdego polityka i dla każdej partii politycznej, czyli narrację przejęła opozycja i media, które zaczęły robić własne śledztwa, które zaczęły ujawniać kolejne fakty i Koalicja Obywatelska i prezydent miasta po prostu już zostali zmuszeni do tego, żeby zająć konkretne stanowisko. Więc teraz te kroki, które są podejmowane przez prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, one rzeczywiście są skuteczne, takie podręcznikowe, czyli przeprowadziliśmy, zrobiliśmy konsekwencje personalne i polityczne ze strony Rafała Trzaskowskiego nastąpiły. Teraz mamy 44 zalecenia tego, jakie kroki będą podejmowane w stosunku do Szpitala Południowego, ale też i do innych szpitali, więc tutaj, jeżeli to wszystko by się zadziało, w momencie mówimy podręcznikowo, że jeśli mamy kryzys, to powinniśmy reagować tak w ciągu 24 godzin, w ogóle przejąć narrację, tak? Wiadomo, że nie da się wszystkiego wytłumaczyć i wyjaśnić tak szybko, ale ta narracja powinna być podjęta bardzo szybko, a tutaj było takie wrażenie, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i sam prezydent byli po prostu zaskoczeni tą sytuacją.
3: Prezydent miasta.
4: Tak, prezydent miasta.

0: miasta Warszawy oczywiście, był zaskoczony. Więc to są błędy, które będą, które mogą się ciągnąć i będą, tak mówiąc brzydko, wywlekane w kampanii parlamentarnej 2027.
1: Wspomniała pani, że ta spóźniona reakcja może okazać się kosztowna i być niebezpieczna dla polityków. Z drugiej strony coś, co dla nich jest niebezpieczne, dla pacjentów może okazać się korzyścią. Panie redaktorze, jeszcze wracając do wniosków.
2: Wracając do wniosków, no tylko to, o czym mówiła pani doktor, że jest reakcja, ale to jest reaktywne działanie. To jest za późno, to o czym pani mówiła. Tym bardziej, że nie tylko prezydent Trzaskowski nie wiedział o tym wszystkim. No wychodzi na to, że nie wiedziała też o tym prezes tego szpitala, pani Anna Łukasik, zdaje się, się nazywa, udzieliła wywiadu Onetowi i mówi, że właściwie to ona o niczym nie wiedziała. No to ja sobie stawiam pytanie, no to w takim razie po co ona tam była? Mówiła, że jakaś dyrektor medyczna za to odpowiadała. No to po co w takim razie to wszystko jest? I najgorsze jest to, że polski system ochrony zdrowia, te wszystkie placówki medyczne, no toczy rak, bo ja nie wierzę, że Szpital Południowy jest jedynym takim miejscem. Zresztą potem lawinowo posypały się przykłady z całego kraju, gdzie dochodziło do jakichś gigantycznych nadużyć. I co gorsza, jak słyszymy dzisiejsze te wnioski po audycie z ust prezydenta Trzaskowskiego, to nie były jakieś takie bardzo w białych rękawiczkach robione machloje. No to były grubymi nićmi szyte. Jak słyszymy o stanowisku, że płacono facetowi za pełnienie funkcji, która formalnie nie istniała. Jak słyszymy, że płacono facetowi za dobę, która miała 110 godzin.
1: Kiedyś się mówiło nieelegancko na rympał.
2: Na rympał. To po prostu to jest po prostu złomem, z brechą, włamanie do sklepu osiedlowego w biały dzień. I co? I nie nikt tego nie widzi od paru lat, no to jest patologia. I to, że ktoś teraz reaguje i to też, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że nagle też zostaje z tym wszystkim sam Rafał Trzaskowski, dobrze, że reaguje. I on w tym wszystkim na końcu i tak zachowuje się najlepiej z całej klasy rządzącej, bo on próbuje coś z tym zrobić, ogłasza ten audyt, dymisjonuje wiceprezydentki, coś próbuje robić, a reszta mówi, właściwie problemu nie było. No problemem był jakiś tam jeden kacprzyk, czarna owca, kacprzyka już nie ma. Ale to nie jest rozwiązanie problemu.
1: Chociaż pojawił się też postulat, że politycy mają wybrać, czy chcą zasiadać na przykład w zarządach i radach nadzorczych spółek związanych z miastem, czy chcą zachować legitymacje partyjne. Tutaj podział ułożył się bardzo różnie. Ale właśnie, czy to nie jest aby za mało, bo Warszawa to jest spore miasto, ale nie jedyne w Polsce jednak.
0: No i to jest to, co dotknął pan sedna, bo oczywiście ten problem ze Szpitalem Południowym, ale też z innymi szpitalami, gdzie wychodziły pewne problemy, możemy rozpatrywać w kilku wariantach, ale przede wszystkim w tym, to co mnie interesuje z punktu widzenia politologa, to w tym wariancie takich wewnętrznych walk politycznych. Jaka jest dzisiaj pozycja Rafała Trzaskowskiego, to co pan zaznaczył, pan redaktor, że został sam w zasadzie. I on walczy już teraz o swój wizerunek i swoje dobre imię.
1: Bo tylko sukces ma wielu ojców. Porażką jest jednak
0: inaczej. On już został tak odepchnięty i trochę zmarginalizowany w momencie, kiedy przegrał wybory tak naprawdę prezydenckie. To już widać było ewidentne takie odsunięcie Donalda Tuska od Trzaskowskiego. No i niepewne też są jego losy, więc on teraz walczy w sumie o siebie, swój wizerunek, o tym teraz wiemy, że toczy się zbieranie podpisów pod referendum odwołującym prezydenta. Małe są szanse na to, że się to uda, ale dzisiaj widziałam panie starsze na Mokotowie, które dzielnie stoją i zbierają te podpisy, więc wielki szacunek przy 40 stopniach, więc ta determinacja widać, że jest, ale to też a propos odpolitycznienia spółek miejskich, które zapowiedział Rafał Trzaskowski. Rzeczywiście chyba dzisiaj były dane, poprawcie mi panowie, 21 osób zrezygnowało z bycia członkiem partii politycznej, jakim jest Koalicja Obywatelska. Jakby zrezygnowali po to, żeby utrzymać swoje stanowiska. Oczywiście to jest też wymierzone, taka wewnętrzna walka Rafała Trzaskowskiego w stosunku do Marcina Kierwińskiego. I znamienna była konferencja, kiedy Donald Tusk, zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy ma to szansę uzyskania takiej aprobaty ogólnokrajowej, Krajowej, była taka lekka konsternacja i to bardzo dobry pomysł, pomyślimy, rozważymy, więc widać było, że to

0: Był taki włożony klin przez Rafała Trzaskowskiego, zobaczcie, co ja mogę. I temat został trochę tak, no, pominięty, chociaż rzeczywiście pamiętamy 2023, Donald Tusk zapowiadał konkursy w spółkach Skarbu Państwa, odpolitycznienie, transparentność, etc., etc. Wiemy, że nic z tego niestety nie wyszło. Więc to było takie znamienne też pokazanie swojej pozycji przez Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście te rzeczy, które robi, to jest też taki plasterek na ten wielki ropień i rak, który toczy system ochrony zdrowia. Pamiętajmy o czym, oczywiście, że była konferencja też pani minister zdrowia, która też zapowiedziała pewne zmiany, ale to jest wszystko takie, wie pan, symboliczne. Naklejanie plasterka na system, który jest, aczkolwiek być może on jakąś tam częściową ulgę dla przede wszystkim pacjentów przyniesie.
1: O tym zaraz porozmawiamy, bo jest też na stole ustawa PESEL-owo-zarobkowa, tak ją nazwijmy w skrócie, ale wracam jeszcze do tego myślenia w skali całego kraju, bo jeśli poważnie potraktować próbę odpolitycznienia spółek miejskich, wprowadzenia tam fachowców niezwiązanych z konkretnymi partiami, a przynajmniej nie wprost, no to należałoby takie rozwiązanie poczynić na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Chyba że czynimy jakieś dyskusje pozorowane, panie redaktorze.
2: Ja myślę, że to wszystko jednak jest w dużej mierze dyskusja pozorowana, czyli wylał się problem, to trzeba coś na szybko zrobić. Zresztą tak wyglądały te działania zaraz po aferze, gdzie minister zdrowia dostała od premiera 2 czy 3 dni na to, żeby przygotować jakąś receptę, jakieś remedium. Wcześniej była od roku, a wcześniej przed nią jeszcze była przecież pani minister Leszczyna. Jakoś tych oczekiwań wtedy nie było. Natomiast no, odpolitycznienie spółek, wszelkich spółek, to jest jedno, chociaż ja już widzę, PSL się zgodzi na odpolitycznienie czegokolwiek, jak to jest partia, która przecież, której chyba sensem istnienia w polityce jest właśnie to, żeby te spółki różne tam mieć w swoim zarządzie.
1: To daleko idąca konkluzja.
2: Chyba taka wynikająca z obserwacji rzeczywistości. Natomiast no, upolitycznienie to jest jedno, ale z drugiej strony, nie wiem, czy państwo wierzycie w to, że jeżeli to nie politycy będą zasiadać w zarządach szpitali, jeśli już mówimy konkretnie o systemie ochrony zdrowia, tylko będą to apolityczni, nie wiem, lekarze, menadżerowie medyczni, to czy cokolwiek się wiele zmieni? Bo ja w to nie wierzę. Jak słyszę też wypowiedzi, oczywiście, to są być może wykrzywiony obraz, bo to są wypowiedzi pojedynczych lekarzy, którzy są najgłośniejsi, działają gdzieś tam, udzielają się na platformie X, czy w mediach. Mamy całą armię wielotysięczną lekarzy w całym kraju, którzy po pierwsze takich pieniędzy nie zarabiają i nigdy na oczy takich pieniędzy nie widzieli, po drugie mają rzetelne, uczciwe, bardzo szlachetne podejście do swojego zawodu, ale niestety do opinii publicznej docierają głosy tych, którzy mówią, no dobrze, tak nam obetniecie wynagrodzenie, to my w takim razie będziemy się zastanawiać, ilu pacjentów, no, będziemy stosować strajk włoski, czyli traktowanie tego zawodu nie jako jakiejś misji i jakiegoś zawodu trochę no, wyższego rzędu, tylko po prostu jako czystego biznesu i takiego bardzo, bardzo, bardzo komercyjnego podejścia do tego zawodu. Więc ja nie sądzę, czy cokolwiek, czy to jest największy problem, czy upolitycznienie szpitali, czy to, że napcha sobie kieszeń działacz partyjny i przy okazji lekarz, czy to jest akurat największy problem i czy jak to się rozwiąże, to czy ten problem zniknie.
1: Zresztą od lat już krok po kroku wprowadzamy do opieki zdrowotnej myślenie biznesowe i najwyraźniej lekarze nauczyli się go znakomicie. Trudno mieć do końca do nich o to pretensje, skoro takie są możliwości. Oczywiście nie mówię teraz o naginaniu reguł, czy o przekraczaniu reguł. To jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast jeśli wszystko odbywa się zgodnie z prawem, no to trzeba się zastanowić, czy można ten system jakoś zmienić tak, żeby reguły były jaśniejsze, a opieka zdrowotna nie biznesem, tylko próbą dbania o dobro pacjentów.
2: No może otworzyć bardziej rekrutację na studia medyczne. Tu z kolei o koniem stają sami lekarze. Naczelna Rada Lekarska protestuje przeciwko, wręcz domaga się jeszcze skurczenia tej rekrutacji, że nie ma gdzie tych studentów kształcić. Polska jest tak idealnie w średniej europejskiej, no ale na przykład w Danii, w Bułgarii dwukrotnie więcej lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców mamy niż w Polsce. W Polsce to jest około 15, tam jest około 30.
1: No ale mamy ustawę. Obniżenie kominów płacowych i bezpieczeństwo pacjentów. To są główne cele tak zwanej ustawy PESEL-owej. Od dziś wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu. To jakoś znacząco wpłynie na sytuację opieki zdrowotnej w Polsce?
0: Znaczy kwestia wynagrodzeń.

0: No to rzeczywiście jest ten problem pokazujący, i to kontrolniku pokazały, i też i NFZ o tym mówi, że to jest, te wynagrodzenia zabierały bardzo dużą kwotę, jeżeli chodzi o szpitale, tam było w niektórych przypadkach nawet 80%, tak, które konsumowały po prostu cały budżet szpitala, no i nie było na te świadczenia, więc to jest bardzo duży problem, ale to, co pan wskazał, to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj na tej konferencji Rafał Trzaskowski powiedział o tym, że był jeden z lekarzy, który przepracował tam chyba 400 godzin już, ale nie złamał prawa. On wykorzystał możliwości, które dał mu po prostu system, tak? Więc ten system jest patologiczny. Ale uczciwie sobie trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o szeroko pojętą ochronę zdrowia i to, jak jest zarządzana, to jest konflikt wielu interesów i grup zainteresowanych. To są z jednej strony lekarze, to są firmy, to są szpitale, to są osoby zarządzające tymi szpitalami, to są na końcu pacjenci, którzy niestety najbardziej są poszkodowani w tym systemie i mają najmniej do powiedzenia. Więc polityk, który chce rozwiązać jakiś problem, on się musi borykać z wieloma grupami, którym się to nie będzie podobało. Chociażby właśnie grupa lekarzy, grupa firm, które też świadczą pewne swoje, mają swoje świadczenia, ale to też jest konkurencja między publiczną ochroną zdrowia, prywatnym systemem. To jest tyle zmiennych, gdzie trzeba nimi żonglować, więc generalnie mądry polityk jest taki, który w pewnym momencie musi wyważyć te drzwi. I teraz w moim przekonaniu jest moment i przyzwolenie społeczne i umowa społeczna, że gdyby doszło do ewentualnego strajku lekarzy, tego strajku włoskiego, takiego przewlekłego, to byłaby tutaj, wierzę głęboko w to, że po tych badaniach, które mamy, że byłoby wsparcie społeczne do tego, żeby, że te radykalne kroki trzeba podjąć i że działania ze strony Koalicji Obywatelskiej byłyby uznane i miałyby poparcie społeczne. Nawet jeżeli do takiej katastrofy doszłoby na przykład, że ktoś, kolejki by się jeszcze bardziej wydłużyły, to w tym momencie nie będzie lepszego momentu niż ten teraz. I jeżeli koalicja tego nie wykorzysta, to już jest równie pochyła i w zasadzie chyba już nic nie będzie dało rozwiązać. Z racji tego, że każda grupa, co jest oczywiste, w tym lekarze, będzie walczyła o swój biznes.
1: To prawda. Grup interesów jest całe mnóstwo, a do pacjentów politycy zwracają się średnio raz na 4 lata, więc akurat to jest chyba grupa najmniej słyszana. Przepraszam za złośliwość. Zmieńmy temat. Paweł Kukiz dołączy do Stowarzyszenia Rozwój Plus oraz do klubu parlamentarnego tego ugrupowania, tak podaje Newsweek, powołując się na swoich informatorów. Termin transferu ma być uzależniony od powrotu do zdrowia posła, który w lipcu uległ wypadkowi. Jeśli tak się stanie, to będzie to zasób z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego, czy obciążenie?
2: Zasób czy obciążenie? Myślę, że ani jedno, ani drugie. No.
1: To jest wyrazista postać. Paweł
2: wyrazista Kukiz. Postać, nieprzewidywalna i trudno sterowalna, trochę szalona, co jest z jednej strony ogromnym atutem Pawła Kukiza, pewnie jako artysty, nie wiem czy atutem jako polityka. Nie, ja myślę, że 5 minut, czy 2 minuty Pawła Kukiza na scenie politycznej już dawno minęły. Już wszyscy są też oswojeni z jego różnymi wybrykami, z jego woltami poglądowymi i w działaniu. Więc może jeszcze będzie na tyle popularny, że jest w stanie może zdobyć mandat, może zdobyć parę głosów. Natomiast nie spodziewam się jakiejś rewolucji w stowarzyszeniu czy w partii Mateusza Morawieckiego w kierunku, w którym ma iść z powodu obecności w niej Pawła Kukiza. Ani też nie sądzę, że jest to człowiek, który jest w stanie zatopić jakąś partię, no poza swoją własną.
1: Ale to może być nie jedyny transfer, bo mówi się też, że poseł Rafał Komarewicz z klubu Centrum mógłby dołączyć do Rozwoju Plus.
2: Choć on dementuje sam te informacje. Tu mówi, że już ze wszystkimi partiami go wiązano i z Konfederacją, że jest w klubie Centrum i się nie wybiera na razie nigdzie. Tak przynajmniej twierdzi.
1: Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Gdyby rzeczywiście do tych transferów doszło, to by pokazywało, że ta tworząca się formacja Morawieckiego ma jakąś siłę, może mieć znaczenie w przyszłości na scenie politycznej?
0: Tego nikt nie wie dzisiaj, bo mamy kilka scenariuszy tego, jak ta sytuacja się może potoczyć.
1: Możliwe jest wszystko.
0: Możliwe jest wszystko, bo

0: wyborcy to nie jest dworek ziemniaków, który można sobie tak od tak przerzucać i rzucać im swoistą kiełbasę na pikniku i liczyć na to, że wszystko się da załatwić i nastąpi zbiorowa amnezja, mówiąc już tak bardzo, kolokwialnie, więc generalnie podchodzę do tego tak realnie, patrząc na historię partii politycznych, chociażby tych rozłomowców z PiS-u. Ja wiem, ktoś powie, inne były okoliczności, inna sytuacja, to prawda, ale punktem startowym dla PJN-u, Polska jest najważniejsza, czy dla Solidarnej Polski, Suwerennej Polski, było tak same, mniej więcej te same dane szacunkowe, około 7%, 6,5%, jak wychodzili. I z punktu widzenia takiego politologicznego, badawczego i statystycznego to jest niewiele. Z racji tego, że to jest taki troszeczkę efekt... Bardzo nie chciałabym powiedzieć świeżości, bo jaka to świeżość generalnie, jeżeli chodzi o partię Mateusza Morawieckiego i jej brand. No nie, to nie jest świeżość, ale to jest coś nowego, powiedzmy, jakiś nowy ruch, o tak bym to nazwała. Więc to jest taka premia trochę za chwilową nowość, jakoś chwilowy ruch i zmiana. Nie nazwałabym to świeżością. I to tak często w systemie partyjnym pojawia się jakaś nowa partia. Tych nowych partii mieliśmy nie tylko ze strony PiS-u, ale ze strony oczywiście Centrum. Mieliśmy dużo, tak? I Petru, i Nowoczesna, i Trzecia Droga. I rzeczywiście żywotność tych partii w tym systemie duopolu była niska i mówiąc w skrócie, byli zawsze obok, a nie pomiędzy tym duopolem i nie byli z tego w stanie rozbić. Ta sytuacja jest o tyle inna, z racji tego, że rzeczywiście PiS słabnie. Wcześniej, jak rozłamowcy odchodzili, no to Kaczyński był bardzo silnym politykiem, był liderem. Partia PiS była partia centroprawicową, bardziej niż tą, która się teraz próbuje uplasować, więc tu się robi taka przestrzeń dla Morawieckiego. Ta centroprawicowa, centrowa, mówię tak z takim, bo co to znaczy centrum, ja w naukach politycznych, no to jest bardzo trudno powiedzieć, co to jest to centrum rzeczywiście i jaka to jest klasa wyborców. Ja sobie przeanalizowałam ten plan i te zapowiedzi Mateusza Morawieckiego, które są opublikowane na stronie stowarzyszenia i w zasadzie tam jest miszmasz, tam jest wszystko i myślałam, że on będzie sytuował się w tej klasie średniej do mikro i makro przedsiębiorców, ale widzę, że i jest tak, polityka transferowa.
1: Dla każdego coś miłego, pani doktor. Na tym musimy poprzestać w tej części naszej rozmowy, ale za kilka minut wracamy. Doktor Emilia Zakrzewska, Jonasz Jasnorzecki w studiu. Za chwilę ciąg dalszy.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Na zegarach prawie 18.31. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Pierwsza połowa wakacji z mniejszą liczbą wypadków niż przed rokiem. Według danych policji od końca czerwca do końca lipca funkcjonariusze zanotowali prawie 2400 wypadków drogowych. Dla porównania w zeszłym roku w tym samym czasie było ich 2500. Mniej było też

0: Też ofiar śmiertelnych. W tym roku zginęło na drogach 158 osób, w ubiegłym 188. Nadal problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Blackout nam nie grozi, sytuacja jest stabilna. Tak zapewnia spółka Enea, do której należą elektrownie Połaniec i Kozienice. Wczoraj obie elektrownie ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Dziś jest podobnie. Susza hydrologiczna i upały dają się we znaki, przyznaje Justyna Piszczatowska z greennews.pl.
1: Możliwości pobierania wody do chłodzenia bloków w elektrowniach są siłą rzeczy ograniczone. Czy to oznacza zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego? Nie, dlatego że operator systemu, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podjęły środki zaradcze.
0: Tymi środkami było tak zwane przywołanie mocy. Dziś poziom Wisły na stacji Annopol na Lubelszczyźnie jest rekordowo niski, wynosi 156 cm. Polregio kupi 6 nowych pociągów od bydgoskiej Pesy. Będą to najnowsze składy, które mogą pomieścić do 400 pasażerów. Dlaczego wybrano akurat Pesę? Mówi o tym prezes zarządu Polregio Andrzej Pawłowski.
2: Dzisiaj staramy się unifikować te pojazdy, sprowadzać je do sprawdzonych technologii, takich jak PESA, Bydgoszcz, i myślę, że w tym kierunku będziemy myśleli, żeby tych typów pojazdów mieć jak najmniej, bo wtedy mniej problemów eksploatacji, a tutaj PESA gwarantuje bardzo dobrą jakość, dobry komfort dla pasażerów, a o to nam wszystkim chodzi.
0: Za 6 pociągów PESA zapłaci ponad 260 milionów złotych. Na wyprodukowanie 6 takich pociągów typu ELF bydgoska firma ma niecałe 3 lata.
3: Trzydzieści trzy minuty po 18:00.
4: Debata dnia.
3: W studiu dr Emilia Zakrzewska, politolog, medioznawca, Uniwersytet Warszawski. Raz jeszcze dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I Jonasz Jasnarzewski, Wirtualna Polska. Raz jeszcze dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Na 2 sekundy dosłownie wróćmy do kwestii ugrupowania Mateusza Morawieckiego, bo zatrzymałem panią w połowie wypowiedzi. Pani wspomniała, że trochę zaskoczyło panią to, że w tych zarysach programowych jest właściwie wszystko. Dla każdego coś miłego. Spodziewała się pani bardziej konkretnego przekazu. Może to jest właśnie pomysł, żeby trafić do prawie wszystkich potencjalnie.
5: Oczywiście w marketingu politycznym jest tak, że robimy pewną segmentację, tak? Czyli mamy kilka grup, które wybieramy, do których tworzymy plan, program, ale też musimy wyznaczyć sobie jakieś jednak jakieś wąskie grono, dwie, trzy grupy i kreować jakieś wizerunek dosyć wiarygodnego polityka. I mówię o tych transferach z racji tego, że głównym jakby sednem i tym, co ma do zachowywania PiS, to jest właśnie polityka transferowa, była i jest, głównie skierowana do osób starszych, 13, 14 emerytury, wszelkiego rodzaju wsparcia socjalne, więc to jest jedno. Więc tutaj chcąc konkurować z tą polityką transferową, Mateusz Morawiecki zarówno po stronie PiSu, jak i po stronie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no, ma małe szanse z racji tego, że widzimy, że jeśli chodzi o ze strony Lewicy, to ta polityka socjalna jest dosyć rozbudowana i program, jedna z tylko zmiennych, które powiem, to, że kobiecie za urodzenie będziemy dawać pensję w wysokości chyba tam 4800 zł za pierwsze dziecko, później za drugie, za trzecie. No, biorąc pod uwagę, i tutaj mówi człowiek, który się zna na finansach, stan budżetu państwa, no to troszeczkę zaprzecza jego wiedzy i jego kompetencjom. Chyba, że to ma być taka swoista kiełasa wyborcza, to może zadziała. Jeżeli chodzi o mikro i makro przedsiębiorców, no to przypomnijmy sobie Polski Ład, kwestia tego, jak wiele firm zbankrutowało, ilu mikroprzedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia działalności, bo ich zabiły składki ZUS-owskie, deregulacja, odpływ inwestycji, można było wymieniać dużo, więc tutaj ta wiarygodność będzie bardzo, bardzo ciężka. Więc zobaczymy, co Mateusz Morawiecki, ale to nie jest tak, że on nie ma szans, bądźmy uczciwi, bo te badania, które mówią, to rzeczywiście on w grupie tego umiarkowanego PiSu może jeszcze spróbować coś sobie uszczknąć, więc tutaj może rzeczywiście Może oczywiście ja jestem zbyt sceptyczna, biorąc pod uwagę jego skuteczność i wiarygodność, ale dla części elektoratu prawicowego jego brand, mówiąc, jego marka jest silna i silna jest marka też poszczególnych ludzi, za których on, wziął do swojego stowarzyszenia, bo tutaj pod przerwą, przepraszam, że tak dużo mówię, ale taki typ badacza, politologa, tak lubimy sobie pogadać. Oprócz oczywiście tych transferów,

0: bo one mają znaczenie. Pod warunkiem, że za nim i za tym politykiem idzie konkretna baza wyborców w konkretnych rejonach, bo to, co będzie potrzebował Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, to oprócz pieniędzy, to oczywiście poparcie w strukturach tych regionalnych. Tu będzie głównie ciężka praca do wykonania. Poparcie Kościoła, bo ten, możemy się śmiać z tego oczywiście, ale ta zgoda na spożywanie kiełbasy w piątek, to potraktujmy to poważnie, mówię to z powagą. I kwestia też mediów prawicowych, które na razie sprzyjają temu PiS-owi, który pozostał. Więc to są te zmienne, które są, ale ludzie będą bardzo ważni do oczywiście Mateusza Morawieckiego. Co do pana Kukiza, no on jest bardzo zmienny w swoich poglądach i dołącza tam, gdzie po prostu widzi swoje szanse na przetrwanie.
1: W każdym razie będzie na pewno ciekawie, a jeśli chodzi o szanse, z tym bywa różnie w polskiej polityce. Przypomnijmy sobie, co działo się kilkanaście miesięcy temu, kiedy właściwie mało kto wierzył w to, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem, a tymczasem jutro mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. Zdaniem premiera, zdaniem Donalda Tuska, głowa państwa powinna kierować się w swoich działaniach budowaniem, a nie rozbijaniem wspólnoty narodowej.
2: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce, o to apelowałem niedawno do prezydenta i do prezesa Kaczyńskiego, do innych liderów prawicy. Bardzo bym chciał, żeby prezydent w sposób jednoznaczny stał po stronie tych, którzy dzisiaj mają lęki, mają obawy, że przemoc na ulicy, chamstwo, no takie zachowania dość typowe dla niektórych paraprzestępczych środowisk, często związanych z grupami kibolskimi. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
1: Krytyka raczej zaskoczeniem nie jest, ale zastanawiam się, czy ona jest uprawniona, czy może jednak można by tu przywołać pewne porzekadło polskie nawiązujące do sprzętów kuchennych, panie redaktorze?
3: Myślę, że by można, natomiast mnie tu jeszcze zdumiewa, to zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, że w krytyce działań prezydenta premier kotwiczy się na ułaskawieniu lidera pseudokibiców czy kibiców Legii Warszawa, niejakiego Starucha. No to nie jest jakaś, znaczy, to jest w jakiś sposób charakterystyczne i może wskazywać cel działania prezydenta. Natomiast no, jeżeli czepiamy się takich rzeczy, to znaczy, że nie bardzo jest się czego przyczepić. No owszem, premier mówił też o wecie do programu SAFE, które było może nie do końca, znaczy na pewno było niezbyt rozsądne. Natomiast brak jakichś takich poważnych, ciężkich dział wytoczonych przeciwko prezydentowi przez premiera Tuska. On mi mówił, że ponieważ to jest rocznica, to nie chce za bardzo tak mocno, już to widzę, jak gdyby miał powód, to żeby z niego nie skorzystał, to pokazuje, że obóz rządzący, że premier Tusk zdają sobie sprawę z tego, że Karol Nawrocki jest lubiany, jest dobrze oceniany przez Polaków. Zresztą jest jakieś badanie, nie wiem przez kogo, przeprowadzone, 49% czy 47% Polaków dobrze, 47% dobrze, bardzo dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Jeśli chodzi o ułaskawienia, każdy z prezydentów, znaczy ja nie bronię tego ułaskawienia, bo to jest działanie czysto polityczne, to jest pokazanie i też moim zdaniem to nie jest przypadek, że akurat na pierwszą rocznicę to się dzieje, to jest pokazanie temu środowisku kibicowskiemu, z którego prezydent się wywodzi, on się tego nie wstydzi, pokazanie, ja, patrzcie, mija rok, ja jestem prezydentem, nic się nie zmieniłem, dalej ja się was nie wyrzekam, dalej jestem z wami. To jest też konsekwentne budowanie, to nie jest tylko po to, żeby się przed kolegami dawnymi tutaj pochwalić, że dalej są moimi kolegami, to jest moim zdaniem też po to, żeby podbudowanie swojego stronnictwa politycznego opartego właśnie na takim elektoracie trochę z obszarów Konfederacji przez prezydenta Nawrockiego. To jest ta różnica w stosunku do tego, co robił Donald Tusk, który mówił do kibiców, idziemy po was. Karol Nawrocki mówi, wy jesteście tutaj solą tej ziemi. Natomiast jeśli chodzi już o samo działanie z tym ułaskawieniem, to każdy prezydent miał różne dziwne ułaskawienia. Lech Wałęsa ułaskawiał
1: Słowika. One zwykle wywołują pewne dyskusje, kontrowersje.
3: Tak.
1: Pani doktor, czy Karol Nawrocki po roku w Pałacu Prezydenckim może być z siebie zadowolony? Uprzedzam, myślę, że nie tak. Mamy 2 godzin na pani wypowiedź.
0: Oczywiście.

0: Szkoda, bo to bardzo ciekawy przypadek. Prezentury w ogóle kompletnie innowego stylu prezydenckiego, takiego bardziej narracyjnego, tak, już takiego ofensywnego, tak. Nie takiego arbitra, nie długopisa, nie notariusza, co często zarzucano innym prezydentom. I to nie są moje słowa, to generalnie tak było. Tutaj panowie, zdradzamy się, uśmiechają. Generalnie więc rzeczywiście to jest tak, że to jest taka prezentura podmiotowości, wyznaczania pewnych celów. I ja myślę, że Karol Nawrocki realizuje swój po prostu cel. On rzeczywiście kieruje swoje działania do swojego elektoratu, powiedziałabym bardziej do konfederackiego niż do, PiSu. Na to, na co wskazują weta, chociażby kwestia wolności gospodarczej, która jest bardzo mocno podkreślana przez prezydenta, która się na przykład spotyka ze zdumieniem i zaskoczeniem na przykład koalicji, elektoratu bardziej liberalnego, ale dla politologa to po prostu nie jest kompletnie zdumiewające, bo jego kroki można przewidzieć, więc ja myślę, że on realizuje swoją wizję prezydentury, tego, że chce być takim właśnie prezydentem narracyjnym, który chciałby mieć większe prerogatywy. Prawo łaski, zgadzam się tutaj z panami, to jest taki relikt przeszłości, taki powiedziałbym nawet taki monarszy, królewski, który w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia i on jest jakimś takim reliktem, który już dawno powinien być usunięty, bo to jest zaprzeczenie tego trójpodziału władzy, który jest, tak? Bo to prezydent zaprzecza tej władzy wykonawczej, więc to jest jakby dla mnie jakiś konflikt kompetencji. To powinno być usunięte, ale jest jaki jest. Tutaj pozwolę sobie tylko tak zwrócić uwagę, że Karol Nawrocki, on cieszy się poparciem, a tak, ale on nie wychodzi z swojej bazy, że tak powiem, tego elektoratu, bo jest 49-50%, czyli tyle osób, ile głosowało na niego w drugiej turze wyborów, więc on jest jednowymiarowym prezydentem, jemu jest z tym dobrze, on się z tym dobrze czuje, realizuje swoją politykę, bardzo mocno podkreśla te kwestie suwerennościowe, takie patriotyczne, ale też i ten liberalizm gospodarczy, aczkolwiek niektóre decyzje go zaskoczyły, bo były wbrew jego elektoratowi. Tutaj przypomina mi się jedno weto dotyczące kodeksu postępowania karnego, gdzie była kwestia zmiany, jeżeli chodzi o obszar zasądzania dotyczące tymczasowego aresztu. Tak. Mhm. I tutaj kibice nie byli zadowoleni, czemu dali wyraz słownie i pisemnie. Więc tutaj rzeczywiście generalnie ten akt łaski to jest takie właśnie zwrócenie się do środowiska kibiców. Tutaj kontrowersja chyba wzbudza ten jeden aspekt, że ten pan zadzwonił kilka miesięcy wcześniej do jednego z portali i zapytał się, czy dostanie prezent taki świąteczny i czego pan prezydent ułaskawi. I to było takie, to jest takie pod względem moralnym, każdy by chce do nas zadzwonić może do prezydenta, a może do Donalda Tuska, czy możemy liczyć na jakąś gwiazdkę na przykład, tak? To było takie dwuznaczne, prawda? Aczkolwiek prawo łaski jest to prerogatywa pana prezydenta. I tutaj drugą rzeczą, która też moim zdaniem wzbudza emocje, to jest też narracja pana rzecznika Kancelarii Prezydenta, który komunikacyjnie, to tutaj trzeba się pochylić nad tym, że mówienie, cytuję, wara od prerogatyw prezydenta, nie jest tym językiem, którym rzecznik prezydenta powinien się kierować w wszelkich aktach łaski, bo są te
1: Ja w ogóle bym na to też zwrócił uwagę, że prezydent to jest jedno, natomiast otoczenie, jego zaplecze, które jest bardzo takie nabuzowane, używające bardzo takiego brutalnego języka, bardzo, bardzo konfrontacyjne. Minister Przydacz, którego ja przecież dobrze pamiętam z czasów, gdy był wiceministrem spraw zagranicznych, potem gdy był w kancelarii prezydenta Dudy, on był taki raczej merytoryczny, spokojny, wyważony. Dzisiaj jest takim fajnym terem, podobnie rzecznik Leśkiewicz, też pan minister Bogucki, więc to jest moim zdaniem pewien kłopot. Jednak uważam, że urzędnicy, ministrowie powinni być mniej konfrontacyjni, mniej radykalni, bardziej takie tacy stanowani, zwłaszcza w kancelarii prezydenta.
2: Wiadomo było, że sporo będzie napięć między Pałacem Prezydenckim a kancelarią premiera i szerzej rządem. Czy jednak

0: stopień tego napięcia pana jakoś zaskakuje? Czy mniej więcej pan się spodziewał takiego biegu wydarzeń?
1: Nie, spodziewałem się czegoś takiego. Były takie momenty, gdzie wydawało się, że trochę... Że trochę to napięcie jest łagodzone, gdy spotykał się prezydent z premierem, gdy prezydent spotykał się z ministrem Kosiniakiem-Kamysz,

0: Panie doktor, myślę, że powstają prace na politologii dotyczące tegoż, a w każdym razie powstawać powinny, bo to jest bardzo ciekawa zmiana, niestety chyba nie na lepsze. I zmiana dość niepokojąca. Ale przejdźmy do innych kwestii. O roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego jutro będziemy mówić sporo, a dziś chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o przyszłym szefie Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj senatorowie mieli podjąć decyzję, ona jednak zapadnie jutro. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęła jeszcze Polska 2050, co tłumaczył na naszej antenie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.
1: Ta dyskusja jeszcze jest przed nami, a zatem głosowanie. Umówiliśmy się również, że jutro rano też tak wewnętrznie będziemy o tym dodatkowo dyskutować poza posiedzeniem plenarnym. Wydaje się, że tutaj przede wszystkim Koalicja Obywatelska nie zmieni zdania i nie poprze tej kandydatury, więc ten wybór może być faktycznie i wisi na włosku.
0: A tym problematycznym kandydatem jest Mateusz Szpytma. Dlaczego to jest taki kłopot i dlaczego PSL by chciał, a reszta koalicji nie? Pani doktor.
2: Tak, tutaj argumentacja PSL-u, jeżeli chodzi za poparciem kandydatury pana doktora Mateusza Szpytmy, jest taka, że dużo zrobił po prostu dla Ruchu Ludowego i oni z tej strony po prostu jakby no, są mu wdzięczni za jego wcześniejszą działalność, za wspieranie po prostu ich inicjatyw i jakby utożsamiają się z tymi. Dla nich to jest naturalny tok tego, że wolą, żeby szefem IPN-u był pan doktor Mateusz Szpytma niż obecny profesor doktor habilitowany, który po prostu zarządza IPN-em, więc dla nich jest to, można powiedzieć, mniejsze zło, więc oni są w tym konsekwentni. Ja nie widzę tutaj większej rozgrywki między PSL-em i Koalicją Obywatelską czy Lewicą. Myślę, że to po prostu było z góry powiedziane, że tak będzie. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i Lewicę, która sprzeciwia się, a która ma 50 mandatów w Senacie, stąd małe prawdopodobieństwo, że ta kandydatura po prostu zostanie zaakceptowana przez Senat. Tutaj przede wszystkim dominującą narracją jest, być może Koalicja Obywatelska nawet poparła pana Szpytmę, tylko tutaj bardzo dużą rolę odgrywa list 170 historyków, którzy no, bardzo krytycznie odnieśli się do działalności pana Szpytmy, który z IPN-em jest związany bodajże od 2016 roku. I,
0: był zastępcą Karola Nawrockiego.
2: Tak. Tak, dokładnie. I zarzucają mu bardzo duże upolitycznienie IPN-u, czystki kadrowe, no taki, takie, że tak powiem...
0: prawoskręt przy okazji też.
2: No, no dokładnie, tak. Czyli, że ta polityka historyczna, historia nie jest uprawiana w sposób taki, można powiedzieć, obiektywny, jakby sobie historycy tego życzyli. Więc tutaj... Koalicja Obywatelska i Donald Tusk musi się liczyć z tym elektoratem i z tą opinią. Stąd po prostu już zapowiedział oczywiście pan Donald Tusk, Koalicja Obywatelska i Lewica, że absolutnie tego wniosku nie poprze. Więc mi się wydaje, że ta kandydatura ma małe szanse na to, żeby zostać poparta w Senacie. Aczkolwiek wszystko się może zdarzyć.
0: Nie powiem, że PSL kładzie się rejtanem, ale zapowiadają ludowcy, że gdyby koalicja ich nie poparła, w tej akurat kwestii, w tym przypadku, to będzie miało swoje konsekwencje. Może mieć jakieś konsekwencje?
3: Nie, myślę, że nie. Myślę, że PSL, chociaż oczywiście IPN to jest łakomy kąsek. Też o tym rozmawialiśmy, że to jest budżet na poziomie kilkuset milionów złotych.
2: 600
3: milionów złotych, więc kawał grosza, ileż tam stanowisk, żeby można, które można rozdać różnym historykom zasłużonym w cudzysłowie. Natomiast nie sądzę, żeby PSL umierał za IPN, za szefa IPN-u, żeby stawiał na szali jakieś dobre stosunki wewnątrz koalicji. Tym bardziej, że IPN poza właśnie taką synekurą jest już taką zmarginalizowaną chyba instytucją. No nie ma wielkiego wpływu na rzeczywistość, na jakieś szafowanie, granie teczkami, wyciąganie ludziom przeszłości agenturalnej. W polityce jest mnóstwo już polityków raczej bliżej 30 czy 40 roku życia, którzy że PRL znają tylko zapowiadań. Więc te zęby IPN-owskie chyba są trochę wybite. Myślę, że Donald Tusk też to wie. Też, szczerze powiedziawszy, średnio go myślę, ten IPN interesuje. Nie może się zgodzić na pana doktora Szpytmę tylko z tego powodu, że no jest to człowiek Karola Nawrockiego, więc dlaczego robić przysługi Karolowi Nawrockiemu? Natomiast no, z jego punktu widzenia to jest wybór trochę między dżumą a cholerą, ponieważ no, jeżeli doktor Szpytmę

0: nie zostanie wybrany, no to będzie rządził pan profesor Polejowski, tak. Więc to jest żadna różnica, który zresztą też był kandydatem na prezesa IPN-u, ale przepadł w ogóle na poziomie Sejmu, głosowania sejmowego pod koniec 25 roku, więc no, doktor Szpytna przynajmniej przez Sejm przeszedł, więc teoretycznie z punktu widzenia koalicji jest to mniej radykalny i chętnie widziany kandydat. Natomiast kto tam będzie, to chyba nie ma większego.
1: Ale jeśli szefem nie zostanie, to trzeba będzie konkurs powtórzyć. To na chwilę zajrzyjmy jeszcze do Krakowa. Łukasz Gibała po raz kolejny będzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta. Czy państwa zdaniem te wybory jakoś będą szeroko komentowane i wpłyną jakkolwiek na politykę krajową, bo po referendum, kiedy odwołano prezydenta Krakowa, mówiło się, że to może być papierek lakmusowy.
2: Początkowa narracja była Prawa i Sprawiedliwości, tak, że to będzie już domino.
1: Dodam, przepraszam, że mamy tylko dwie minuty.
2: Tak, domino i generalnie to będzie taka zapowiedź, że koniec pana Miszalskiego to koniec Tuska. Jak wiemy, się nie sprawdziło. Na razie było tylko w Zabrzu odwołanie kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Teraz dwa dni temu przepadło referendum w Radomiu. Wcześniej przepadło we Wrocławiu, więc generalnie to się nie przeniesie na politykę ogólnopolską w takim sensie, że to nie będzie efekt domina, tak, że jeżeli nawet oczywiście kandydatka Koalicji Obywatelskiej nie zwycięży w Krakowie, bo rzeczywiście te największe szanse, no jednak dzisiaj ma pan Gibała, który już przypomnijmy trzy razy wcześniej już się ubiegał o stanowisko prezydenta, ale w ostatnich wyborach chyba zabrakło mu 5000 głosów, więc niewielka przewaga, więc główną konkurentką myślę, że to będzie druga tura. Być może duże szanse jest tak, że stanie w szranki z panią senator Koalicji Obywatelskiej. Z racji tego, że PiS no, czy Konfederacja no nigdy nie miały jakiegoś tam większego wsparcia w Krakowie, jeżeli chodzi o kwestie partii prawicowych, więc myślę, że ta rozgrywka główna będzie między panem Gibałą i panią Piątkowską.
0: Ja też myślę, że trochę pan Gibała podaje rękę Koalicji Obywatelskiej, bo przegrać z Łukaszem Gibałą, który jest popularny, który stawił czoła wtedy Aleksandrowi Miszalskiemu, to nie jest wstyd. Gdyby kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrała jakoś z Kretesem, z jakimś innym kandydatem, mniej rozpoznawalnym, no to byłby wtedy problem dla Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli przegra z Łukaszem Gibałą, to jest to do przewidzenia, jest to wkalkulowane i w zasadzie można się rozejść.
1: Czyli to, z kim się przegrywa, też ma znaczenie.
0: Też ma znaczenie, oczywiście.
1: Zobaczymy, jak będzie w Krakowie, a na razie trzeba się zmierzyć z temperaturą późnego środowego popołudnia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Emilia Zakrzewska, politolog, medioznawca, Uniwersytet Warszawski.
2: Dziękuję
1: serdecznie.
2: Bardzo.
1: Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Po godzinie 18:00, jak jest na zewnątrz, Krzysztof Grzybowski?
3: Tak, myślałem, że od tego pytania no się zacznie, zważywszy na to, czym przed chwilą się skończyło. Jest lepiej.
1: Ale nie jest dobrze.
3: Mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej.
1: Daleko jesteśmy od ideału.
3: To fakt.
1: Co się wydarzy na
3: naszej antenie? Rozmawiamy o pogodzie.
1: Po godzinie 19:00 oczywiście.
3: Jeżeli chodzi o to, co na antenie Polskiego Radia 24, no będzie trochę w klimacie, zmiana klimatu po godzinie 19:00. O 19:30 też bardzo w klimacie, bo w programie Samo Zdrowie będzie o upałach, o jedzeniu i od tego, co z tego połączenia upał plus jedzenie niestety może wyniknąć.
1: A to
3: ważny
1: zależy,
3: temat.
1: Czy jedzenie na przykład jest mięsne i surowe, czy jednak przetworzone?
3: Nie tylko mięsne i nie tylko surowe, bardziej chyba chodzi o to, na ile jest narażone na te wysokie temperatury i jak długo. Magazyn sportowy, czyli oczywiście przegląd wszystkich najważniejszych informacji dotyczących sportu, będzie między innymi o naprawdę wielkim sukcesie polskich zapasów po wielu latach czekania. Świat w powiększeniu, czyli z kolei spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. Paweł Wojewódka i magazyn Pomówmy o tym. Temat niestety bardzo aktualny. Jak reagować na agresję? Jak reagować na agresję, gdy jesteśmy świadkami właśnie no, różnych zdarzeń, różnych sytuacji, o których ostatnio w mediach było głośno. No
1: chodzi,
3: i stanie,
1: jak się domyślam, o napięcia polsko-ukraińskie, mówiąc zupełnie wprost.
3: Nie tylko, ale oczywiście ten wątek też się pojawi. No, ogólnie o tego typu niezbyt sympatyczne wydarzenie, niezbyt sympatyczne momenty i nie tylko jak gdyby te wątki polsko-ukraińskie tutaj są na czasie, bo takich sytuacji było chyba w ostatnim czasie niestety więcej.
1: Robimy się zbyt nerwowi.
3: Tak, zbyt nerwowi i mamy nazbyt wiele chyba w agresywny sposób do powiedzenia albo do wykrzyczenia. W stanie dnia Agnieszka Zaręba i oczywiście powrócimy do tematów politycznych. Myślę, że sporo z tych rzeczy, które pojawiły się w debacie, pojawi się również o 20.

0: 21:30 taki komentarz na koniec dnia. Kto wie, być może do tego czasu coś nowego się pojawi, coś nowego wybuchnie. Któż to wie?
1: Oby nic nie wybuchało, ale nowe informacje jak najbardziej niech się pojawiają. Krzysztof Grzybowski zostaje z Państwem do północy, a my już serdecznie dziękujemy za wspólne, środowe, gorące popołudnie. Justyna Błońska, Szczepan Powłosek, Michał Daniluk, Jakub Kukla. Spokojnej środy i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Omdlenia i pożary, ale bez blackoutu. Na początek u nas podsumowanie upalnej środy. Nominacje na asesorów z podpisem premiera. Szef rządu mówi o błędzie prezydenta. Aktualizacja albo utrata dostępu do cyfrowych dokumentów. Powiemy o zmianach w M-Obywatelu. Minęła 19. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Niepokój hydrologów, więcej wyjazdów pogotowia i pożary lasów. Za nami apogeum kolejnej w tym roku fali upałów. Miejscami na południu Mazowsza i w Łódzkiem temperatura wzrosła do niemal 40 stopni. Z powodu skwaru rekordowo niski jest poziom Wisły, a to zakłóca pracę m.in. elektrowni.
2: To związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych. Do tego kolejna fala upałów potęguje parowanie i utratę tej wilgoci ze zlewni rzecznych.
1: Mówił hydrolog Paweł Staniszewski. Z powodu niskiego stanu Wisły elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły zużycie, ale nie doszło do blackoutu, czyli masowej awarii. Tego nie było. Sporo pracy mieli też strażacy w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. Dogaszają dwa duże pożary. We wsiach Stawy i Motkowice płonie około 13 hektarów lasów i nieużytków. Dodajmy, że z powodu upałów było więcej omdleń i udarów, a to oznacza, że więcej pracy mieli ratownicy pogotowia. Lepsze wieści przekazują kolejarze. Upały nie zakłóciły ruchu pociągów, informują Polskie Linie Kolejowe. Tylko w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów. Cały czas monitorujemy stan trakcji i torów, zapewnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
3: Blokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odchrzoty.

0: w wyniku rozszerzalności cieplnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
1: W związku z wysoką temperaturą PKP PLK zaleciła obniżenie prędkości pociągów na niektórych trasach, m.in. w południowej Małopolsce i na Podlasiu. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu. Dwóch 13-letnich chłopców utonęło w jeziorze w Wągrowcu w Wielkopolsce. Najpierw topić zaczął się jeden z nich, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj spędzili pod wodą około 40 minut. Mimo trwającej prawie godziny reanimacji nie udało się ich uratować. Sprawę bada prokuratura. Premier mówi, że naprawia błąd prezydenta. Chodzi o asesorów. Młodzi prawnicy pod koniec lipca odebrali z rąk Karola Nawrockiego nominację. Problem w tym, że prezydent zapomniał o uzyskaniu kontrasygnaty Donalda Tuska. Redakcja Agnieszki Drążkiewicz.
2: Premier Donald Tusk, który podpisał dziś w obecności kamer jedną z ponad 200 nominacji asesorskich, podkreślał, że gdyby nie czujność części prezesów sądów, a także samych asesorów, młodzi prawnicy nie mogliby jeszcze przez długie miesiące podjąć pracy.
3: Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tzw. Trybunału Konstytucyjnego.
2: Grupa ponad 200 młodych prawników czekała długie tygodnie na nominację. Według wyliczeń resortu sprawiedliwości asesorzy w czasie, gdy oczekiwali na nominację, a potem na naprawienie błędów urzędniczych, mogliby rozpatrzyć ponad 10 tysięcy spraw.
1: I tyle od Agnieszki Drążkiewicz. Zmiany w mObywatelu. Resort cyfryzacji odnowi jutro certyfikację dokumentów dostępnych w aplikacji, dlatego warto ją zaktualizować jeszcze dziś, radzi rzecznik ministerstwa Marek Georgica.
4: Wystarczy do końca dnia 5 sierpnia zalogować się do mObywatela. Wówczas certyfikaty odświeżą się i będziemy mogli nadal korzystać ze wszystkich dokumentów, które pobraliśmy.
1: Jeśli nie zaktualizujemy aplikacji, stracimy dostęp do naszych cyfrowych dokumentów, a wtedy konieczna będzie ponowna autoryzacja tożsamości w aplikacji. Nie tylko Polska dusi się w upale. Na koniec u nas wizyta w piekielnie gorącej Austrii. Przy granicy ze Słowacją padł tam rekord ciepła 41,2 stopnia. Więcej o tym Adam Górczewski.
5: Stacja pogodowa w Bad Deutsch-Altenburg między Wiedniem a Bratysławą była do wczoraj i jest znów od dzisiaj miejscem z najwyższą temperaturą. 40,5 stopnia zmierzono tam w 2013 roku. Wczoraj 41 stopni zanotowano w Wiedniu, ale dziś przy granicy ze Słowacją termometry wskazały przed 16 41,2 stopnia Celsjusza. Kolejny dzień tej fali upałów, ale przede wszystkim suma ekstremów pogodowych z ostatnich lat sprawiły, że artyści napisali list do austriackiego rządu. Pod tytułem „Pali się, przestańcie milczeć, zacznijcie działać” przedstawiciele świata sztuki zaapelowali o reakcję na zmianę klimatu, która jest realnym zagrożeniem dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia. Piosenkarze i aktorzy domagają się dostosowania prawa i zwiększenia inwestycji w adaptację do zmian klimatu, zakończenia szkodliwych dla klimatu dopłat do paliw kopalnych oraz wdrożenia pakietu dotyczącego renowacji budynków. Ten ostatni postulat może zostać spełniony najszybciej. Rząd zapowiedział w tym tygodniu termomodernizację szkół oraz zniesienie utrudnień dla montażu klimatyzacji w mieszkaniach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Męczące upały od kilku dni utrzymują się w całej Europie Środkowej, a także w Hiszpanii i we Włoszech.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Po upalnym dniu trudno będzie zasnąć. Przed nami kolejna tropikalna noc. Na południowym wschodzie temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. 17 stopni będzie w centrum, 12 na Pomorzu. Miejscami na południu, wschodzie i w centrum przejdą burze, słaby deszcz. Pokropi też na wybrzeżu.
7: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór, będę z Państwem do północy, a już teraz wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy od zmiany klimatu.
9: Zmiana klimatu.
10: Marta Hoppe, zapraszam. Po 5 latach kampanii Fundacja Compassion in World Framing Polska ogłasza sukces. A jaki to sukces? No właśnie o tym porozmawiamy. Ja jeszcze nie będę zdradzać, ale moja gościni, która już na łączach, na pewno wszystko za moment wyjaśni. Sprawa dotyczy ośmiornic.

0: to powiem na razie tylko tyle. Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po 5 latach kampanii ogłaszamy sukces, tak zaczęłam. A czego ten sukces dotyczy, no to właśnie za moment nam pani wyjaśni, bo chodzi o ośmiornicę.
1: Zgadza się. Po 5 latach naszych intensywnych starań udało nam się odeprzeć zagrożenie z Europy, jakim jest hodowla ośmiornic na skalę przemysłową. 5 lat temu poinformowaliśmy opinię publiczną o tym, że w Gran Canaria szykuje się budowa pierwszej na świecie przemysłowej, pełnoskalowej fermy ośmiornic, wyjątkowych i inteligentnych stworzeń, które żyją dziko i nie powinny być nigdy hodowane. I w lipcu otrzymaliśmy potwierdzenie, że po 5 latach działań hodowla ta nie powstanie.
0: No to zacznijmy od podstaw i od tego, dlaczego ktoś w ogóle chciał hodować ośmiornicę. Skąd w ogóle taki pomysł?
1: Właśnie być może nasi słuchacze pierwszy raz spotykają się z takim pomysłem i zastanawiają się, skąd w ogóle pochodzą ośmiornice, które widzimy na talerzach restauracyjnych, czy widzimy w sklepach, czy one są łowione z mórz i oceanów, czy pochodzą z hodowli, w jaki sposób trafiają na ludzki talerz. I przez poprzednie wieki było tak, że ludzie spożywali ośmiornice tylko i wyłącznie żyjące dziko, takie, które odławiali w naturze. I były one popularne tylko i wyłącznie w przymorskich regionach. W Europie, na przykład w basenie Morza Śródziemnego, we Włoszech czy w Grecji, ale też w części Ameryki Południowej czy w Azji. I do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice spożywane obecnie przez ludzi pochodzą z połowów, a nie z hodowli. Dlaczego więc organizacje biją na alarm i mówią, uważajmy za moment, ośmiornice mogą trafić do niewoli? Wszystko dlatego, że w XX wieku gwałtownie wzrósł nasz apetyt na mięso ośmiornic. A za tym oczywiście poszła chęć zysku i chęć stabilnego hodowania tych dzikich zwierząt i wprowadzenia ich do repertuaru zwierząt hodowlanych. W ciągu ostatnich 40 lat ponad 2-krotnie więcej zaczęliśmy spożywać ośmiornic niż miało to miejsce wcześniej.
0: Czyli to nasza wina, wina konsumentów.
1: Taki poziom konsumpcji jest też napędzany jakby nie tylko przez chęć. Ta chęć się wytwarza w jakichś konkretnych warunkach. I po prostu widząc w kulturze, w internecie, w różnych magazynach to, że ośmiornice można zjadać, coraz więcej z nas chciałoby czegoś takiego doświadczyć.
0: Poczuć się tak dobrze, bo to taki ekskluzywny produkt, więc napędzanie tej naszej chęci poprzez właśnie jakieś reklamy, pokazywanie, że to jest produkt ekskluzywny, że trzeba go zjeść, czyli tak można działać na człowieka, że tak naprawdę generuje się potrzebę jedzenia ośmiornic?
1: Trochę tak i trochę też pojawiło się takie skojarzenie związane z wakacyjnością tego produktu, jakim jest mięso ośmiornic. No potem wracając z takich wyjazdów, często chcemy powtórzyć doświadczenia smakowe, których zaznaliśmy podczas wyjazdów i możemy chcieć również zjadać ośmiornicę na przykład w Polsce. A jakby historycznie nigdy tych ośmiornic nie zjadaliśmy i właśnie takie działania napędzają ten popyt.
0: Ośmiornice uznaje się za inteligentne zwierzęta, ale co my tak naprawdę o nich wiemy? Poza tym, że czasem są na talerzu i żeby ją przyrządzić, to trzeba ją dosyć dobrze zmęczyć, to znaczy po prostu no, musi skruszeć, trzeba ją potraktować czymś ciężkim, czyli jakimś tłuczkiem.
1: Ośmiornice to są wyjątkowe zwierzęta. One przykuwają uwagę i opinii publicznej, ale też naukowców od bardzo, bardzo wielu lat. Są bardzo zainteresowani ich zachowaniami i ich wyjątkową inteligencją. I dzięki badaniom naukowym wiemy na przykład, że ośmiornice potrafią rozwiązywać problemy i potrafią się uczyć. Ośmiornica to nie jest zwierzę, które działa tylko i wyłącznie instynktownie. Potrafi nauczyć się nowych umiejętności metodą prób i błędów, zapamiętać rozwiązanie problemów i wykorzystać je później. Słynne są eksperymenty, być może Państwo takie widzieli, w których ośmiornice zamykano w słoikach i one same znajdowały rozwiązanie, jak się z tego słoika wydostać. Są też takie eksperymenty, w których ośmiornice przechodziły przez bardzo skomplikowane labirynty czy zapamiętywały rozwiązania zagadek. Wiemy też, że ośmiornice potrafią używać narzędzi. Być może kiedyś widzieliście Państwo takie nagrania, w których ośmiornice chowają się w skorupie kokosa i niektóre ośmiornice

0: Piwnice noszą przy sobie taki zestaw awaryjny z łupin kokosa, który rozkładają, kiedy potrzebują schronienia. Naukowcy to zachowanie uznają za przykład używania narzędzi i wciąż uważają, że w świecie zwierząt jest to zachowanie wyjątkowo rzadkie.
1: Bardzo inteligentne i pomysłowe te ośmiornice, z tego co pani opowiada. Czyli taka hodowla, która miałaby im być poświęcona, musi być też specjalnie przygotowana, bo skoro są inteligentne, to byłyby w stanie też stamtąd uciec.
0: Uciec być może nie, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić takie wysokie kontenery i tak specyficzne środowisko, z których te zwierzęta nie mają jak uciec. Natomiast wiemy, że ta hodowla nie spełniałaby w żaden sposób ich potrzeb gatunkowych, ponieważ dotarliśmy do planów tego, jak hodowla na Gran Canaria miała wyglądać. To miały być takie jałowe pojemniki, w których ośmiornice miały być przetrzymywane w stłoczeniu. Te inteligentne i dzikie zwierzęta, one nie są przystosowane do życia w takich warunkach. Nie ma możliwości, żeby hodować je w sposób, który odpowiada na ich potrzeby gatunkowe. I jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, to są nasze jakby pierwsze próby hodowli tych dzikich zwierząt. Nie wiemy wciąż, jakie są ich potrzeby do końca. Wiemy tylko z obserwacji. Jest więc bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie zapewnić ośmiornicom odpowiednich warunków. To są zwierzęta, które są z natury samotnikami i jako zwierzęta samotnicze nie radzą sobie w warunkach tłoku i znacznego zagęszczenia, które są typowe dla systemów hodowli przemysłowej. Mogłoby więc być tak, że ośmiornice żyjące w stłoczeniu wytwarzałyby w sobie zachowania agresywne, zachowania związane z terytorializmem, prowadzące nawet do kanibalizmu, czyli do tego, że jedna ośmiornica zjadałaby drugą. Tak jak mówiłam, jako bardzo dociekliwe, ciekawskie zwierzęta mają dużą tendencję do badania, manipulowania, kontrolowania swojego środowiska. Jeżeli zamkniemy je w takim jałowym, sterylnym miejscu, będzie brakowało im bodźców sensorycznych. Nie będą w stanie realizować swojej bardzo podstawowej potrzeby i to z pewnością znacząco wpłynie na ich dobrostan.
1: Skoro pani mówi, że one są tak inteligentne, żyją dziko, nie lubią żyć w stadach, to ktoś, kto planował taką hodowlę, nie wiedział tego? Naukowcy o tym mówią, no to chyba planując taką hodowlę, ci, którzy chcieli ją utworzyć, też wiedzieli, że to może się nie udać.
0: Obawiam się, że chęć zysku jest tutaj bardzo duża i często widzimy, że apele naukowców dotyczące tego, w jaki sposób zwierzęta powinny być traktowane w hodowli, nie zawsze i dosyć często nie znajdują odzwierciedlenia w tym, jakie warunki są przygotowywane dla tych zwierząt. Jest też tak, że prace nad tym modelem hodowli, który ostatecznie powstał i miał zostać wdrożony na Gran Canaria, one trwały bardzo długo. Przez wiele lat próbowano otwierać placówki, które intensywnie prowadziły takie eksperymentalne hodowle, po to, żeby stworzyć fermę, która byłaby niezależna od połowów. Dlaczego? Ponieważ nie było problemem to, żeby odłowić ośmiornicę, umieścić ją w podmorskiej klatce, karmić krabami, rybami, innymi zwierzętami morskimi i doprowadzić do takiego momentu, w którym można ją ubić. Ale nie było to rentowne, więc celem tego rynku stało się to, żeby stworzyć takie warunki ośmiornicom, w którym one będą mogły się rozmnażać. Mówimy tutaj o czymś takim, co nazywa się zamknięty cykl produkcyjny, czyli że nie musimy sięgać w żaden sposób do natury i wszystko, co odbywa się w ramach hodowli, czyli rozmnażanie, wzrost i później zabijanie, odbywa się w jednym miejscu. I to było bardzo trudne, ponieważ ośmiornice w niewoli nie są zadowolone. Nie chcą się więc rozmnażać. Tak samo jak inne gatunki, jeżeli ich podstawowe potrzeby nie są spełnione, unikają rozmnażania się. Występował też problem z przeżywalnością młodych osobników, dlatego że ośmiornice są bardzo delikatnymi organizmami. One nie posiadają szkieletu zewnętrznego ani szkieletu wewnętrznego i przez to bardzo łatwo jest je zranić. I w tych eksperymentalnych hodowlach nawet 20% młodych osobników nie dożywało późniejszego wieku. Czyli 1 na 5 ośmiornic, które udawało się w tych hodowlach stworzyć, nie docierały do tego momentu zabicia na mięso.
1: No, jeżeli mówimy o tym rozmnażaniu, rzeczywiście nie da się zmusić takich zwierząt.

0: do tego, żeby chciały się rozmnażać. A jakie konsekwencje dla środowiska mogłaby mieć taka hodowla?
1: Ta ferma, która miała powstać na Gran Canaria, niosła ze sobą bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o problemy środowiskowe. Wiedzieliśmy o tym, że odprowadzane przez nią ścieki mogłyby przyczyniać się do lokalnego zanieczyszczenia wody i gruntów. Było też jasne, że emisje CO2 z takiej fermy ośmiornic będą znaczne. Wiedział to też rząd Wysp Kanaryjskich, który sam w swoim raporcie uznał ryzyko wystąpienia tych oddziaływań za znacząco wysokie. Fermy ośmiornic byłyby wyjątkowo niezrównoważone ekologicznie i prowadziłyby do zagrożenia dla bioróżnorodności i mogłyby zwiększać też problem przełowienia. I dlaczego? Warto sobie uświadomić to, że ośmiornice to są zwierzęta drapieżne. One w naturze żywią się krabami, kalmarami, morszczukami, innymi rybami. I aby wyhodować taką ośmiornicę do uboju, należy zapewnić jej bardzo dużo jedzenia. Przykładowo, ta ferma na Gran Canaria w pierwszym roku miała przerobić 28 tysięcy ton dziko żyjących ryb, tylko po to, żeby wyprodukować 3 tysiące ton mięsa ośmiornicy. To oznacza, że musielibyśmy złowić 10 kg dzikich ryb, żeby otrzymać 1 kg mięsa z ośmiornicy. To jest znaczący problem, jeśli chodzi o zwiększanie przełowienia i o eksploatację zasobów naszych mórz i oceanów, które i tak już są bardzo, bardzo uszczuplone. Jest to też problem dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ większość z tych dzikich ryb, którymi skarmia się później ośmiornice i inne też ryby drapieżne, to są ryby, które są możliwe do zjedzenia przez ludzi. Więc ludzie zamiast mieć dostęp do 10 kg pożywienia, dostajemy dostęp tylko do 1 kg mięsa ośmiornic.
0: No rzeczywiście patrząc na to, to się nie opłaca. Jeśli chodzi o ekonomię, ekologię, to musiałoby być też dosyć drogie. Pytanie, czy się w ogóle by opłacało?
1: Do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice, które my spożywamy, nie pochodzą z hodowli, tylko pochodzą z połowów. Natomiast to nie oznacza, że w końcu nie uda się stworzyć takiego systemu, który zapewni bardzo tani, powtarzalny cykl hodowli, przez co będziemy mieli dostęp do taniego mięsa ośmiornic. Analogicznie to jest tak jak z hodowlą zwierząt lądowych i ssaków. Mięso, które pochodzi z hodowli ekologicznych, regeneratywnych, to jest mięso, które jest droższe w produkcji niż takie, które pochodzi z dużych przemysłowych ferm, które nie dbają o zwierzęta. Myślę, że w podobny sposób musiałoby to działać, jeśli chodzi o ośmiornicę.
0: A w ogóle gdzieś na świecie jest taka hodowla ośmiornic, czy ta miała być pierwszą?
1: Ta miała być pierwszą na taką ogromną skalę, na skalę miliona ośmiornic, które miały być tam hodowane w ciągu roku. Natomiast na całym świecie wciąż istnieją próby hodowania ośmiornic w sposób eksperymentalny lub już taki bardziej komercyjny. Tak się dzieje na przykład w Japonii, w Meksyku czy w Stanach. I tutaj warto powiedzieć, że ferma na Gran Canaria to nie jest jedyna ferma, którą powstrzymaliśmy. Nasz oddział w Stanach Zjednoczonych miał też pełne ręce roboty, ponieważ w 2021 roku ujawniliśmy istnienie fermy Canaloa Octopus Farm na Hawajach. I była to wtedy jedyna ferma, która funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych. Działała pod przykrywką atrakcji turystycznej, w której można było zobaczyć te ośmiornice, a także ośrodka badawczego głowonogów. I udało nam się ją zdemaskować. Pod tą przykrywką krył się zamiar hodowli ośmiornic na ozdoby, ale też na atrament do produktów spożywczych, takich jak makaron, czy mięsa dla lokalnych restauracji. I po 15 miesiącach naszych intensywnych starań ta jedyna ferma ośmiornic w Stanach Zjednoczonych została zmuszona przez władze stanowe do zaprzestania działalności. To się stało w 2023 roku i doprowadziliśmy do zamknięcia tej jedynej fermy w Stanach i od tego momentu Stany są od takich ferm wolne. Natomiast zagrożenie wciąż jest. My nieustannie monitorujemy to, co się dzieje na świecie, po to, żeby patrzeć, czy nie powstają kolejne próby hodowania ośmiornic.
0: Mówiłyśmy o tym na początku, że przez 5 lat walczyli państwo o to, żeby ta ferma

0: ta hodowla ośmiornic nie powstała, to w jaki sposób się do tego przyczyniliście? To znaczy, czy to było przywiązywanie się do zbiorników wodnych i tu nie wpuścicie ośmiornic? No oczywiście żartuję to tak trochę przysłowiowo, ale w jaki sposób właśnie udało się w ogóle taką informację uzyskać, że taka inwestycja jest planowana, no i jak potem udało się to blokować i zablokować?
1: To nie jest tak, że przywiązujemy się do słupów i do pojemników, w których trzymane są zwierzęta. Działamy dużo bardziej systemowo i skutecznie, próbując na różnych frontach zobaczyć, gdzie możemy wywrzeć nacisk po to, żeby takie okrutne plany, jak plany powstania hodowli ośmiornic, nigdy się nie ziściły. 5 lat temu zaczęliśmy informować opinię publiczną o tym, że branża hodowlana faktycznie jest coraz bliżej tego momentu, w którym będzie w stanie otworzyć dużą fermę ośmiornic. I niedługo potem wraz z Eurogroup for Animals odkryliśmy i ujawniliśmy plany funkcjonowania pierwszej fermy, która miała powstać w porcie Las Palmas na Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich. I w ciągu tych ostatnich 5 lat nieustannie podejmowaliśmy bardzo różnorodne działania, żeby zatrzymać budowę tej fermy. Po pierwsze, udało nam się zmobilizować dziesiątki, setki tysięcy osób do tego, żeby podjęły same różne działania. I prosiliśmy te osoby o apelowanie do firmy Nueva Pescanova, apelowanie do zarządu portu, do rządu Wysp Kanaryjskich czy do premiera Hiszpanii. I taka presja społeczna ma zawsze ogromny sens i jest często bardzo wyzwalającym czynnikiem, który sprawia, że udaje się osiągać takie sukcesy. W międzyczasie opublikowaliśmy 3 raporty naukowe, też razem z Eurogroup for Animals, które pokazywały, że taka ferma nie ma możliwości zapewnić ośmiornicom dobrostanu, ponieważ nie jest w stanie spełnić ich potrzeb gatunkowych. W tych raportach ujawnialiśmy też koszty środowiskowe, o których już rozmawiałyśmy. Ujawnialiśmy koszty związane z bioróżnorodnością, z wzrostem przełowienia. Wszystkie te koszty, które byśmy ponieśli, gdyby taka ferma miała powstać. Przeprowadziliśmy też śledztwo, które pokazało, że rządy na całym świecie wydały łącznie co najmniej 13 milionów euro z budżetu publicznych na badania, które miały na celu rozwój hodowli ośmiornic. Liderem tych wydatków była Hiszpania. I finalnie łączyliśmy siły w naszych apelach z innymi organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, akademikami, akademiczkami, którzy zajmują się tematyką ośmiornic, środowiska, klimatu czy morskiej bioróżnorodności. Wszystko po to, żeby nasz głos był głośny i wyraźny. I przełomem w sprawie było dotarcie do dokumentów, które pokazały, że rząd Wysp Kanaryjskich uznał raport środowiskowy firmy Nueva Pescanova za niewystarczający. To jest taki dokument, który firma musi przedstawić, żeby uzyskać pozwolenie na budowę nowej fermy. I rząd Wysp Kanaryjskich jakby wskazał szereg zastrzeżeń do tego aktualnego planu, wezwał do przedstawienia bardziej szczegółowego raportu. I firma Nueva Pescanova nigdy takiego raportu nie złożyła. Naciskaliśmy więc na zarząd portu w Las Palmas, żeby oficjalnie, finalnie zamknąć wniosek o budowę tej fermy i po kolejnej intensywnej kampanii, w której dziesiątki tysięcy osób pisały do zarządu portu w imieniu ośmiornic, dostaliśmy informację od portu, że Nueva Pescanova finalnie wycofuje się z planów budowy fermy na Gran Canaria. I stało się to po 5 latach bardzo niestrudzonej kampanii, która była skierowana przeciwko próbom hodowania tych dzikich i fascynujących zwierząt. Więc teraz z ulgą możemy ogłosić, że w tym momencie Europa jest wolna od zagrożenia, jakim jest hodowanie ośmiornic.
0: Presja ma sens, a nie zastanawia się pani, czy ta firma albo inna firma nie postanowi szukać innego miejsca na uruchomienie, otworzenie takiej fermy? Nie,
1: tak się może wydarzyć. Teraz zajęło im to bardzo wiele lat i nie udało im się otworzyć tej fermy. Myślę, że podejmując decyzje biznesowe na pewno będą się wielokrotnie zastanawiać nad tym, czy warto, czy nie warto. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby monitorować cały czas sytuację, żeby dbać o to, żeby ferma ośmiornic w Europie nigdy nie powstała. Będziemy monitorować tę sytuację również poprzez naciskanie na Komisję Europejską, żeby ustanowiła odpowiednie przepisy związane z hodowlą ośmiornic, tak żeby to zagrożenie było bardzo

0: bardzo niskie.
1: Nawet pod przykrywką jakiegoś miejsca, gdzie można je oglądać, czy tak jak pani wspomniała, były próby właśnie przykrywania tego prawdziwego biznesu zupełnie innym, to też nie jest tak łatwo. Też jesteście, trzymacie rękę na pulsie i też no, obejść takie przepisy pewnie trudno.
0: Dokładnie, trzymamy rękę na pulsie, dbamy o to, żeby prawodawstwo było po stronie zwierząt i po stronie obywateli, dla których los zwierząt i dla których los środowiska naturalnego i klimatu nie jest obojętny.
1: No to na koniec jeszcze chciałam zapytać, czy my jako zwykli obywatele możemy coś w tej sprawie robić? To znaczy, żeby takie fermy nie powstawały. Czy jeżeli postanowimy nie korzystać z dobrodziejstw, nie jeść po prostu mięsa ośmiornicy, to wystarczające działanie z naszej strony?
0: To jest bardzo dobre działanie i ja osobiście polecam, żeby mięsa ośmiornicy nie jeść. Natomiast coś, do czego bardzo zachęcam, to jest to, żeby orientować się w tym, jakie są organizacje działające na rzecz ośmiornic i żeby obserwować ich działania, ponieważ my nieustannie monitorujemy sytuację i nieustannie informujemy o tym w mediach społecznościowych, czy na naszym newsletterze, na naszej stronie, gdzie jesteśmy i co i jakie działania można podjąć, żeby pomóc dzikim zwierzętom, jakim są ośmiornice, oraz w jaki sposób można pomóc hodowlanym zwierzętom, dla których również działamy.
1: A poza tym mało kogo stać tak naprawdę na ośmiornicę. To jest taki rarytas i tak droga rzecz, że można spokojnie z tego zrezygnować. A one będą się miały lepiej w naturze, też nie będą wtedy wyławiane, jeżeli nie będzie popytu na ośmiornicę. Tak to wszystko działa, prawda? Że jeżeli nie ma chętnych, no to temat się sam zamyka.
0: Dokładnie tak to działa.
1: Agata Węcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my usłyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 19.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zabezpieczenie interesów obywateli. Tak o podpisaniu nominacji asesorskich przez premiera mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki nominował 200 asesorów, ale nie uzyskał kontrasygnaty szefa rządu. To bardzo ważna decyzja premiera, podkreśla minister sprawiedliwości.
10: Jeżeli nie byłoby tej kontrasygnaty, ich orzeczenia byłyby kwestionowane. To, że przedłużały się nominacje, było niedopuszczalne. Mogli już od maja orzekać w polskich sądach. Każdy miesiąc ich pracy to załatwione prawie 11 tysięcy spraw. To sprawy ludzi, to sprawy was. Wiemy, jak długo czeka się na orzeczenie sądu.
9: Osoby mianowane przez prezydenta bez kontrasygnaty premiera to nadal aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i prokuratury bez prawa do orzekania. Taki komunikat wysłało do sądów Ministerstwo Sprawiedliwości. Lekarz miał sam sobie zatwierdzać dokumenty rozliczeniowe. Mowa o Dawidzie Kacprzyku, który pracował w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych, kierując SOR-em, mimo że nie miał specjalizacji. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przedstawił dziś wyniki audytów w placówce, w której wykryto liczne nieprawidłowości.
11: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś

0: żebyś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę.
1: Stołeczny ratusz przygotował również plan naprawy sytuacji w szpitalach.
0: We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo, dlatego apeluję do ustawodawców o jedno. Ogólnopolski rejestr czasu pracy lekarzy. Po drugie, koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy. Każda podwyżka, pisemne uzasadnienie. No i oczywiście nie muszę Państwu mówić, że również dostęp do kamer i systemów tylko z rejestrem kto i kiedy.
1: Sprawą cały czas zajmuje się prokuratura. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od piątku na stronach Urzędu Miasta będą dostępne wyniki audytów. Podlaskie, podkarpackie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. W tych czterech województwach resort sportu uruchamia czek turystyczny. Będzie wynosił od 300 do 600 zł. Są jednak wątpliwości, czy czek się sprawdzi, bo będą mogły z niego skorzystać wyłącznie osoby po 60 oraz posiadacze karty dużej rodziny. Andrzej Kindler z Polskiej Izby Turystyki uważa, że wsparcie powinno być szersze.
2: Taki czek turystyczny, jeżeli by był masowy, jeżeli by był skierowany do naprawdę szerokiej liczby turystów, to on by mógł pobudzić ten ruch turystyczny i de facto zwróciłby się tym, że pieniądze Polaków by nie wyjeżdżały za granicę.
1: Bon będzie można wykorzystać w okresie od września do listopada. Za obsługę czeków będą odpowiadały regionalne organizacje turystyczne.
3: Za 27 minut godzina 20.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz w magazynie Samo Zdrowie bardzo uważnie przyjrzymy się upałom.
5: Samo Zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 pan Artur Walkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, pani redaktor, szanowni państwo.
6: Dobry wieczór i będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co latem, ale i warto o tym pamiętać przez cały rok, jest bardzo ważne. O tym, co chciałoby się powiedzieć, czai się w wodzie albo w jedzeniu, co czasami ma związek z upałem, a na co pilnie uwagę zwraca inspekcja sanitarna. I od razu zapytam, jak to jest latem? Czy inspektorzy sanitarni jeżdżą po całej Polsce, sprawdzając wodę, do której wchodzimy, jedzenie, które jemy? Czy to jest dla was okres wzmożonej pracy? Dodam jeszcze, no to jest taka kolejna w tej chwili fala upałów, która nas otula i pewnie wszystko dodatkowo psuje się jeszcze bardziej i intensywniej. To dla was trudny czas?
7: Ten czas jest jak każdy inny. Inspekcja sanitarna w sposób permanentny monitoruje sytuację dotyczącą higieny we wszystkich aspektach życia ludzkiego. Również chodzi tutaj o aspekty związane z wypoczynkiem, rekreacją, żywieniem, bo w tym zakresie bardzo mocno to wpływa. A nie ukrywajmy, wysoka temperatura to czas szczególnie sprzyjający drobnoustrojom. W sposób najprostszy, wysoka temperatura bardzo sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Książkowo można powiedzieć, taka chyba najbardziej znana bakteria Salmonella, której bardzo się boimy. Optimum temperaturowe książkowe 6-46 stopni Celsjusza. Zatem ta temperatura, która panuje na zewnątrz,
6: no
7: jest wręcz idealna.
6: Teraz Salmonella skacze z radości.
7: Dokładnie.
6: I namnaża się ochoczo w różnych miejscach. Ale zacznijmy od miejsc, w których my szukamy ochłody, a więc wody. Bo to jest ten czas, kiedy chętnie wypoczywamy w miejscach, gdzie jakieś oczko wodne, jeziorko, bałtyckie plaże. Pełne ręce roboty ma również inspekcja sanitarna, bo wy pilnujecie i dbacie o to, żeby przekazać informacje na temat tego, do czego wchodzimy, jaka jest jakość tej wody, prawda?
7: Dokładnie. Od 1 czerwca do 30 września każdego roku prowadzimy wzmożony monitoring kąpielisk, zorganizowanych kąpielisk na terenie każdej gminy, każdego miasta. Przykładowo na terenie miasta stołecznego Warszawy mamy jedno takie zorganizowane kąpielisko, można powiedzieć kolokwialnie pod chmurką, to jest jezioro Czerniakowskie. I co 2 tygodnie zarządca tego obiektu jest zobowiązany do przeprowadzania i przesyłania nam wyników pomiarów jakości tej wody. Badane są tam ogólne parametry fizykochemiczne, czyli po prostu

0: tu sprawdzamy, jak ta woda wygląda, czy ma zapach właściwy, konsystencję, czy nie ma tam jakichś bardzo niepokojących objawów, jak na przykład zakwity tych takich bardzo dobrze znanych wszystkim sinic.
1: O których będziemy też dzisiaj rozmawiać.
0: Dokładnie, bo temat jest bardzo gorący. Dodatkowo jeszcze badane są parametry mikrobiologiczne. Przykładowo badamy obecność bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych i tym podobnych.
1: No to zapytam, bo tak mi się wydawało, że wspomniał pan o tym, że to gospodarz kąpieliska ma obowiązek przedstawić wam próbki, rozumiem, a jeśli on wie, że coś brzydko pachnie i wyśle wam to, co czyste i wspaniałe, wodę mineralną?
0: Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat jest bardzo problematyczny, natomiast my też wiemy, w jaki sposób to powinno wyglądać. Są akredytowane laboratoria, które przeprowadzają ten monitoring. Wiemy, jak powinny wyglądać te wyniki. No, wyniki bardzo odstające od normy będą budziły nasze zainteresowanie w takiej sytuacji. Generalnie współpraca z gospodarzami takich kąpielisk jest naprawdę bardzo dobra i my wiemy, kiedy coś się dzieje w takim miejscu i współpracujemy z nimi naprawdę bardzo dobrze.
1: Gdzie statystyczny człowiek może znaleźć wyniki tych badań albo tych pomiarów, albo w ogóle orzeczenie? Czy do tej wody wchodzić, czy lepiej się wstrzymać?
0: Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do internetu. Zatem mamy serwis kąpieliskowy. Serwis kąpieliskowy to jest taki portal, który prezentuje wyniki dotyczące tych wszystkich zorganizowanych kąpielisk na terenie naszego kraju. Mamy mapki, mamy informacje wszelkiego rodzaju. Na mapce kąpieliska są zaznaczone pineskami. Pineska zielona oznacza kąpielisko dopuszczone, czerwona. Niestety niedopuszczone, możemy sobie kliknąć, zobaczyć z jakiego powodu, jaki okres czasu. Przykładowo Jeziorko Czerniakowskie jest tym obiektem, który monitorujemy w sposób permanentny. Co 2 tygodnie badania jakości wody, tak zwane z harmonogramu. W połowie lipca był problem z jakością wody, natomiast kolejne badanie już tego problemu z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych nie wykazało, zatem kąpielisko zostanie dopuszczone.
1: No właśnie, to jest takie warszawskie pytanie o to, czy można wchodzić do Jeziorka Czerniakowskiego, czy też nie. A od czego to zależy? Co się takiego wydarzyło w ciągu 2 tygodni, albo może się wydarzyć w ciągu 2 tygodni, że nagle no, coś, co wydaje się brudne, jest już akceptowalne?
0: To jest cała masa różnych czynników środowiskowych. Obserwujemy na przykład nad Jeziorkiem Czerniakowskim sytuację taką, że na przykład po dużych opadach deszczu, jakieś zanieczyszczenia są spłukiwane z terenu, dostają się do wody, a następnie środowisko radzi sobie z tym problemem. Te zanieczyszczenia są rozkładane, rozcieńczane. Wtedy parametry wracają do normy. Tak to wygląda. Pamiętajmy o tym, że środowisko ma dosyć duże, większe niż nam się wydaje, możliwości do samooczyszczania.
1: Ja zaglądałam na te mapy, przypomnijmy, kąpieliska, serwis kąpieliskowy i tam faktycznie zaznaczonych jest mnóstwo różnych akwenów, z których korzystamy, bo to są jeziora w całej Polsce, to jest też cały pas nadmorski. No i o to też zapytam. Czyli co, warto śledzić i nie warto się jakby przerażać tym, że nawet pojawia się informacja o tym, że ta woda w tej chwili nie nadaje się za bardzo do kąpieli, bo ta sytuacja za chwilę przy kolejnym pomiarze może się po prostu zmienić. Natura, chciałoby się powiedzieć, oczyści się.
0: To też dużo zależy od charakteru tego zagrożenia. Zupełnie inny charakter będą miały zagrożenia pochodzenia przemysłowego. Zupełnie inny charakter to będą te zakwity sinic. Zupełnie inny charakter to przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Zatem wszystko zależy. Monitorujmy to. Po prostu w sposób rozsądny monitorujmy. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, są takie osoby, albo nie miał czasu, żeby sprawdzić, to takie informacje też muszą być wywieszane na samym kąpielisku. Pracownicy, którzy tam się znajdują, też informują o tym. To jest monitorowane w sposób bieżący.
1: No tak, tylko że dla niektórych osób, nawet jeżeli usłyszą, że ta woda nie nadaje się do kąpieli, to przy wysokich temperaturach, przy tej całej takiej presji do tego, żeby spędzić ten urlop nad wodą, no bo czekałem, wyjechałem, zapłaciłem i bardzo chcę do tej wody wejść, chcę się wykąpać. Dla niektórych te ostrzeżenia, no nie

0: robią na nich wrażenia? Na co się narażamy, jeżeli zdarza nam się jednak do takiej wody wejść? Czy to natychmiast oznacza, że pojawi nam się wysypka, egzema albo ciężka choroba?
1: Może się pojawić, wszystko zależy od naszego stanu zdrowia. Wysypki skórne, alergie skórne wszelkiego rodzaju, tak jak pani redaktor powiedziała, egzemy wszelkiego rodzaju. A co się stanie, kiedy zachłyśniemy się tą wodą? Też zdarzają się takie sytuacje, wtedy zatrucie pokarmowe. Pośrednio droga brudnych rąk może wtedy zadziałać. Inhalacja sama tym bioaerozolem, który powstaje w wyniku oddziaływania takiej wody, też może być niebezpieczna. Zatem tutaj jest gra o nasze zdrowie. Rozumiem, no każdy z nas chce się schłodzić, każdy chce skorzystać z tego urlopu. Natomiast są sytuacje, w których no, zdrowie jest ważniejsze, zdecydowanie. I nie warto się narażać, naprawdę nie warto się narażać pod tym względem.
0: Dlatego pytam, że najczęstszym problemem w czasie upałów i latem jest to widmo sinic, które się pojawiają i nie każdy wie nawet, czym są te sinice i czy to bagatelizować, czy jednak skorzystać z kąpieli. Ba, ja pamiętam takie sytuacje, kiedy niemalże cały pas nad Bałtykiem był wyłączony i kąpieliska były oficjalnie zamknięte i jak przyjeżdżali tam dziennikarze, to mieli 100% pewności, że spotkają tam osoby, które mimo wszystko do wody wchodzą. Czy sinice są niebezpieczne?
1: Są niebezpieczne. Tutaj dużo zależy od skali zjawiska. Jeżeli to zjawisko jest bardzo zaawansowane, nawet mówi się tutaj o zagrożeniach neurotoksycznych, hepatotoksycznych, czyli wpływ na wątrobę, na układ nerwowy, poważne zatrucia pokarmowe, poważne egzemy skórne, tym podobne rzeczy, zatem to jest wyjątkowo niebezpieczne. Z drugiej strony my też czasami nie potrafimy rozpoznać, czy to są sinice, czy to jest po prostu wzrost zooplanktonu, fitoplanktonu i tym podobnych. Woda z natury rzeczy ma lekko zielonkawe zabarwienie, natomiast sinice to jest sytuacja anormatywna, bardzo nietypowa. Generalnie, jeżeli ktoś raz zobaczy zakwit sinic, to już nie pomyli go z niczym innym. Jest to zupełnie inny obraz niż taka typowa zielonkawa woda, jak to ma miejsce bardzo często w otwartych zbiornikach wodnych na terenie naszego kraju. Tutaj widać te takie smugi charakterystyczne, kolor trochę inny. Czasami jakiś kożuch się pojawia, taki bakteryjny, biofilm na wodzie. Jest to bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o to. Każda taka sytuacja, kiedy ten zapach wody, ta organoleptyka jest jakaś nietypowa, powinno budzić nasze pewnego rodzaju obawy.
0: Ale to też pojawia się, a potem znika i nagle kąpielisko jest dopuszczone do użytkowania.
1: To też warunki środowiskowe. Jeżeli będziemy mieli wysoką temperaturę, bardzo słabe mieszanie się tej wody, no to warunki są idealne dla rozwoju sinic. Tak samo bakterii różnego rodzaju, innego rodzaju. Natomiast w momencie, kiedy ta woda będzie się mieszała, kiedy temperatura nam spadnie, warunki będą o wiele lepsze.
0: Ta woda potrafi nam płatać różne niespodzianki, bo a to zakwita, a to pojawia się jakiś kożuch, a to biofilm, a to nieciekawy zapach, a to, o matko, legionelloza, bakteria legionelli, to też się przecież zdarzało. My kiedyś słyszeliśmy o tym, ale nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, a potem nagle takie przypadki były również spotykane w Polsce. Czy to jest też jakiś problem? Bo rozumiem, że to problem raczej takiej stojącej wody gdzieś w naszych instalacjach.
1: Tak, to jest przede wszystkim problem instalacji wodnej w różnego rodzaju budynkach. Zwłaszcza budynkach, gdzie jest stara instalacja, gdzie jest instalacja wielokrotnie przebudowywana, gdzie są jakieś ślepe zakończenia. Bo to są idealne warunki dla rozwoju bakterii Legionella. Wyobraźmy sobie taką zaślepioną rurkę w ścianie, gdzie kiedyś był kran, teraz tego kranu nie ma, został przeniesiony na inną ścianę, no i w tej rurce woda stoi. W momencie, kiedy dochodzi do jakichś na przykład remontów, ruszy się ta woda, wypłynie stamtąd, no to bakterie Legionella rozchodzą się po całej instalacji. Tak samo sytuacje, kiedy długo nas nie ma w naszym gospodarstwie domowym albo w pracy. Często obserwujemy sytuację taką, że na przykład 2 tygodnie nie była użytkowana instalacja i po tym okresie czasu nagle wskaźniki rosną nam, jeżeli chodzi o bakterie Legionella. Mieliśmy kiedyś sytuację taką, że pewien mieszkaniec Warszawy zachorował na legionellozę. Okazało się w momencie, kiedy robiliśmy dochodzenie epidemiologiczne, że po prostu bardzo okazjonalnie z przyczyn ekonomicznych używał prysznica. i po prostu w tej instalacji

0: wodnej, bakterie Legionella namnożyły się w sposób bardzo, bardzo skrajny. Innym razem mieliśmy apartament na ostatnim piętrze wielkiego biurowca, który był użytkowany z przyczyn również finansowych dosyć rzadko. I okazało się, że tam skażenie bakteriami Legionella było skrajne. Też takie sytuacje się zdarzają, zatem po prostu zwracajmy na to uwagę, a bakterie Legionella są dużym zagrożeniem, nie ukrywajmy. No wysoka temperatura, stojąca woda, to są idealne warunki dla bakterii Legionella.
1: Nie należy tego bagatelizować, choć niektórym się wydaje,

0: Darujmy sobie jedzenie wszystkiego, co jest z kremem, co zawiera surowe jajka, bo to bardzo niebezpieczne. Przestrzegać tej zasady?
1: Jak najbardziej. Są takie produkty szczególnego ryzyka. Produkty nabiałowe, produkty zawierające jaja, zwłaszcza produkty surowe. Produkty cukiernicze, które też będą zawierały jaja, nabiał i tym podobne rzeczy. Takie, które powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych, a istnieje ryzyko przerwania tego łańcucha chłodniczego. To jest to niebezpieczeństwo, czyli te ciastka z kremem, czyli lody. Te wszystkie produkty są produktami szczególnego ryzyka i tutaj inspekcja sanitarna monitoruje warunki dystrybucji, warunki przechowywania, ewentualne przerywanie ciągu chłodniczego, dostawy, bo to też jest taki krytyczny czas, kiedy może dojść do czasowego rozmrożenia produktu. No i tu zaczyna się robić problem, bo rozmrażamy produkt, bakterie zaczynają się namnażać. W momencie, kiedy zamrażamy, przestają się namnażać, ale przechodzą w stan utajenia. Ponownie rozmrażamy i zaczynają przechodzić w stan wegetatywny. I to jest problem bardzo duży. W ostatnim czasie też bardzo popularne produkty surowe, na przykład sushi. Tutaj też zwracajmy uwagę na te produkty. Czy one były przechowywane w warunkach chłodniczych? Czy mają właściwy termin przydatności do spożycia i kiedy były wyprodukowane? To też jest bardzo ważne.
0: Zwłaszcza latem. Trudno nam czasami to zauważyć. Przecież my nie wiemy, jaki jest ten ciąg od widzimy tylko sam efekt, moment, w którym te produkty już są przed naszymi oczami. Nie wiemy, co się dzieje z tym pojemnikiem lodów, który czasami jest wyciągany z zamrażarki i wkładany z powrotem. To są wszystko zagrożenia, które czyhają na nas i na nasze dzieci. No, na przykład na koloniach czy na obozach, gdzie już to nie ma tego czujnego oka mamy i taty. Nie zawsze zobaczą to, czy zdadzą sobie z tego sprawę dorośli mający pod opieką dużą grupę dzieci. Czy przestrzegać nasze dzieci, żeby sobie darowały czasami niektóre rzeczy jedzone chętnie, bo to jest upał? Czy to już jest przesada?
1: Jeszcze odnośnie tamtej wcześniejszej kwestii. Żyjemy w czasach, kiedy konsument jest naprawdę bardzo świadomy. My jako inspekcja sanitarna często dostajemy interwencje. Dostajemy interwencje dotyczące na przykład budzącego pewnego rodzaju wątpliwości stanu przechowywanych produktów spożywczych. Albo na przykład magazynowania, albo długotrwałego przechowywania jakichś produktów tuż po dostawie gdzieś w korytarzach dużego dyskontu handlowego. Takie rzeczy się zdarzają, zatem ludzie obserwują to, co ich otacza i wyciągają wnioski, a jeżeli mają pewnego rodzaju obawy, to zgłaszają to do inspekcji sanitarnej, zatem to nie jest aż tak źle. A odnośnie tej świadomości, no oczywistą rzeczą jest, że dzieci nabierają pewnych zachowań. Fantastycznie je nabierają. Jak wcześnie zaczniemy je uczyć pewnych zachowań higienicznych, zdolności wyboru tego, co jest dobre, a co jest złe dla naszego zdrowia, to tak pięknie w promocji zdrowia nazywa się potencjałem zdrowotnym, to ich życie będzie bezpieczniejsze. Jakby na to nie patrzeć, to wszystko opiera się na ryzyku. Jeżeli będziemy unikać pewnych sytuacji, pewnych produktów wątpliwych, to wtedy nasze zdrowie będzie bezpieczniejsze.
0: A więc uczmy dzieci takich właściwych zachowań, bo gdy zostaną same bez naszej opieki, poradzą sobie na pewno znacznie lepiej. No chociażby nauczmy myć ręce. To taka podstawowa, podstawowa rzecz, której czasami brakuje i to widać, gdy widzi się duże grupy dzieci. Niestety również, gdy widzi się różne sytuacje rodzinne, podstawowa zasada higieniczna, czyli mycie rąk. Inspekcja sanitarna, jak rozumiem, kontroluje ten łańcuch dystrybucyjny, czasami po różnych sygnałach od zaniepokojenia osób, czy dzieje się to też profilaktycznie?
1: Tak, tak, oczywiście. Profilaktycznie również się to dzieje. Odnośnie profilaktyki uczymy na przykład dzieci, jak myć ręce. Mamy wyposażenie, lampę UV, odpowiednie
0: środki. Świetna rzecz. I to jest świetna rzecz. I dokładnie. Państwu bardzo polecam, jeżeli podczas jakiegoś pikniku zdrowotnego, albo nawet uda się zaprosić kogoś z taką lampą do szkoły, to jest naprawdę niesamowita lekcja. Zobaczyć, jak się nie domywa tych różnych przestrzeni, na naszych dłoniach i zobaczyć to, bo widać wtedy w lampie ultrafioletowej, prawda? Te miejsca, które umyliśmy, a te, które nam się wydawało, że umyliśmy.
1: Dokładnie. Ja jako aktywny nauczyciel akademicki zadaję pytanie zawsze studentom, które obszary rąk

0: według państwa są zazwyczaj niedomywane. No i pojawiają się jakieś opinie, natomiast żeby ktoś wymienił wszystkie, to bardzo rzadko się zdarza, a najczęściej o czym zapominamy? O kciuku. Kciuku, który jest niedomywany, a przecież to jest podstawowy narząd chwytny, za pomocą którego wszystko chwytamy i dotykamy. A tak na dobrą sprawę przez nasze ręce przechodzi większość drobnoustrojów i w sposób krzyżowy przenoszone są czynniki zatruć pokarmowych.
1: Czyli co? Mamy dbać, żeby nam się nie stała krzywda w takie upalne dni. Warto sprawdzać serwis kąpieliskowy, kąpieliska, żeby się dowiedzieć, jaki jest stan wody i czy ona się nadaje do tego, żebyśmy w niej pływali i trochę się jej napili przy okazji pływania. Warto to sprawdzać. Z jednoczesnym pamiętaniem, że to się wszystko zmienia, że w ciągu kilkunastu dni ta sytuacja może się a. pogorszyć, b. oby poprawić. I mamy taki przykład jeziorka Czerniakowskiego. Powinniśmy również zwracać uwagę na to, co jemy, bo to nie chodzi o to, żeby sobie odmówić tego ciastka z kremem, tylko żeby je zjeść z jakiegoś dobrego źródła, tak?
0: Rozsądek. Przede wszystkim rozsądek. Jeżeli coś budzi nasze obawy, to wtedy powstrzymajmy się od spożywania takiego pożywienia. Kolejna sprawa, woda butelkowana. To nie jest tak, że ona jest całkowicie odporna na wszelkie wpływy środowiskowe.
1: No jak to? Przecież jest zamknięta.
0: My monitorujemy na przykład warunki przechowywania takiej wody. Czy ona przypadkiem nie jest przechowywana w jakimś dużym nasłonecznieniu? Czy nie jest przegrzewana? Bo też weźmy pod uwagę, że ona może być podatna na tego typu działania, więc musimy również takie kwestie sprawdzać. Kolejna sprawa, jeszcze tutaj nie padła taka kwestia ostatnio bardzo popularna. Elementy małej architektury, które służą do naszego chłodzenia, czyli wszelkiego rodzaju tężnie, wszelkiego rodzaju fontanny i tym podobne rzeczy.
1: Bakterie kałowe, takie pierwsze skojarzenie po ostatnich informacjach, co znajdowano w takich miejscach.
0: Dokładnie, nie tak dawno inspekcja sanitarna przeprowadziła taki monitoring kilku wybranych tężni na terenie miasta stołecznego Warszawy. No i wyniki są bardzo skrajne, powiem szczerze, a z drugiej strony, i tutaj sytuacja nie jest zbyt optymistyczna, jest taka pewnego rodzaju szara strefa, bo nie ma przepisów, które stricte by to opisywały, regulowały. Czekamy na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób miarodajny badać to wszystko i dbać o higienę w tym zakresie, bo przecież to jest inhalacja tym bioaerozolem, który powstaje. Bardzo trudna kwestia. Staramy się, oczywiście monitorujemy to, ale bardziej pod kątem takim pośrednim. Stan sanitarno-higieniczny w otoczeniu, stan wokół takiego obiektu. Informujemy o tym, że takie obiekty nie powinny być wykorzystywane jako miejsca do kąpania się i tym
1: właśnie,
0: podobne.
1: Czyli słynne kąpiele w fontannach. Tak. One są zabronione nie bez powodu.
0: Ależ oczywiście, jest to pewnego rodzaju zagrożenie, o którym należy pamiętać, ponieważ w razie zachłyśnięcia ta woda może być zagrożeniem dla naszego zdrowia.
1: Czyli nie kąpiemy się tam, nie pozwalamy naszym dzieciom myć tam rączek i sami tego nie robimy. Co się często zdarza, gdy obserwuje się to, co robią dorośli z dziećmi, gdy widzą fontannę, wydaje im się, że tam można małemu dziecku opłukać ręce. Dramat, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. No niestety, uczmy dzieci właściwych nawyków.
1: Uczmy dzieci właściwych nawyków i dbajmy przede wszystkim o swoje zdrowie. A co? A te główne informacje oczywiście na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
0: oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ja zapraszam do naszych mediów społecznościowych, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w mieście stołecznym Warszawie. Regularnie pojawiają się tam różnego rodzaju informacje o serwisach kąpieliskowych również, o bezpieczeństwie żywności i żywienia również, kwestiach promocji zdrowia, naszych nawyków higienicznych, właściwych zachowań, propagowania tych zachowań. Oczywiście zapraszam na różnego rodzaju eventy, pikniki, na których znajdują się nasze stoiska. Tam też służymy informacją, wiedzą, a także, tak jak tutaj powiedzieliśmy, różnego rodzaju wyposażeniem, które unaoczni, jak wygląda zagrożenie i co należy robić, żeby minimalizować ryzyko.
1: Szanowni Państwo, my również w Polskim Radiu 24 służymy wiedzą i opowiadamy o zdrowiu, a dzisiaj opowiadaliśmy razem z Arturem Walkiewiczem, zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o higienę, gdy otacza nas

0: upał, oblepia nas upał. Inspekcja sanitarna czuwa nad stanem naszych kąpielisk oraz nad tym, co jemy, oraz no, chociażby wodą z fontan i tężni. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Gościem audycji Samozdrowie był Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Warszawie. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarze mają ręce pełne roboty w związku z upałami. Jutro na Lubelszczyźnie nawet 39 stopni. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie współpracy z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. 12 komitetów zarejestrowało się w związku z przedterminowymi wyborami w Krakowie. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. O 20% wzrosła ostatniej doby liczba chorych, którzy trafili na jeden z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych z powodu upałów. Najczęściej to omdlenia, odwodnienia, zasłabnięcia, mówi profesor Paweł Łęgosz ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
2: Liczba pacjentów rośnie wraz z falą upałów, a więc od wczoraj notujemy coraz większą liczbę zgłaszanych się pacjentów do SOR-u, zgłaszanych samodzielnie, jak również tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym. To są odwodnienia wskutek upałów.
1: W szpitalu przy ulicy Lindleya w Warszawie jest więcej pacjentów niż zazwyczaj. Niektórzy chorzy leżą na korytarzu.
3: Trafiłam wskutek bólu zamostkowego czy coś takiego.
4: Miałam wszystkie badania zrobione, tomografię, nawet z neurologiem miałam konsultację. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się mną lekarze zajęli.
1: Podczas upałów najważniejsze jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Można kupić je w aptece, czyli specjalne tabletki z mikroelementami, albo pić wodę z lekkim dodatkiem cukru i szczyptą soli. ZUS zachęca klientów, by załatwiać sprawy za pomocą e-wizyty. Taka możliwość jest od 6 lat, przypomina Wojciech Ściwiarski.
5: Podczas e-wizyty można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek czy z doradcą do spraw ulg i umorzeń oraz potwierdzić swój profil w e-ZUS-ie. Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do internetu. Rozmowę online można zarezerwować na 2 sposoby: poprzez stronę internetową zus.pl lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi i wybierając kafelek e-wizyta w ZUS.
1: Rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić swoje dane, a po umówieniu klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. Miażdżący dla Prawa i Sprawiedliwości wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany, poinformował minister finansów. We wpisie na portalu X Andrzej Domański dodaje: kasacja oddalona, żadnych wątpliwości, kolejne pisowskie kłamstwo obnażone. A chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną PiS na bezczynność.

0: Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował też premier. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk na portalu X. Po 9 latach prokuratura krajowa umorzyła wielowątkowe śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej.
1: Po przesłuchaniu prawie 500 osób i zgromadzeniu obszernej dokumentacji prokuratura nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa w tej sprawie. W zakresie zdrady dyplomatycznej badano dwa wątki. Pierwszy to działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej przy współpracy z Rosją. Polska zdecydowała się wtedy na zapisy konwencji chicagowskiej. Drugi to podpisanie memorandum dotyczącego przekazania Warszawie zapisów rejestrów pokładowych. Według śledczych Polska wybrała wtedy najlepsze możliwe opcje. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przypomina, że w tej sprawie były składane zawiadomienia krótko po katastrofie, ale kończyły się umorzeniem.
2: Po zmianie władzy politycznej w roku 2016 to śledztwo zostało wszczęte z urzędu, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to śledztwo w dwóch innych wątkach. Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka tę sprawę. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: 12 komitetów zarejestrowało Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie w związku z przedterminowymi wyborami. Do walki o fotel prezydenta miasta zgłosili się m.in. Łukasz Gibała, senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska czy były prezes NIK Marian Banaś.
3: Łukasz Gibała, startujący w wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, najdłużej ze wszystkich kandydatów zwlekał z ogłoszeniem swojej decyzji. Jego komitet został zgłoszony dziś, ale kandydat swój start oficjalnie chce ogłosić dopiero w piątek. W gronie osób, które zgłosiły już swoje komitety, jest m.in. senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, poseł Konfederacji Bartosz Bochańczak czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Komitety, aby zgłosić oficjalnie kandydata, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, tłumaczy Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisu.
3: Przedterminowe wybory pod Wawelem odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia, zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Wyczekiwanie na samolot w Azji wywołało sporo zamieszania, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
5: Pogoda, po prostu rzeczy, które były od nas niezależne, niestety nie pozwoliły na to, żeby być w Polsce na czas. Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zaciśniliśmy więzy i jesteśmy dzisiaj już w kraju. Myślę, że okej, jeden dzień później, ale przez to, że ze złotem na szyi, to nadal smakuje świetnie.
0: We wtorek rano siatkarze rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Jutro nadal upalnie na Lubelszczyźnie, nawet 39 stopni, 31 w centrum i 25 na zachodzie i północnym zachodzie. A jeszcze dziś na zachodzie Polski burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu. W czasie burz porywy wiatru do 85-90 km na godzinę.
7: Prawie 7 minut po godzinie 20.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A w studiu jest już Grzegorz Nowaczek. Dzień dobry, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Czyli magazyn sportowy przed nami. Zastanawiam się, co będzie dominować. Czy piłka nożna, czy siatkówka? Siatkówka jest chyba faworytem, przynajmniej z tego, co mogliśmy przed chwilą usłyszeć. A może zapasy?
9: Nie, zapasy dzisiaj nie. Chyba, że no jakoś między nami tutaj słowne, co najwyżej.
7: Tak.
9: A poza tym to i trochę tej siatkówki, i trochę piłki nożnej, no i też kolarstwo będzie do tego dorzucone.
7: No to proszę bardzo, to wszystko przed nami.
9: Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj dużo będzie o piłce nożnej, dużo będzie o siatkówce i też Andrzej Grabowski z Tour de Pologne już w blokach.

0: tam stoi i czeka na to, żeby z nim porozmawiać, ale wcześniej przed nim inny nasz gość. A my teraz od razu w naszym magazynie będziemy zajmowali się piłką nożną. Piłką nożną, w której dzisiaj bardzo ważny mecz dla Górnika Zabrze. On rywalizuje w kwalifikacjach do Ligi Europy z węgierskim Ferencvarosem. No i właśnie na Węgrzech jest już na stadionie Tadeusz Musio z Radia Katowice. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Zanim jeszcze o meczu, zapytam cię, czy tam chłodno chociaż, bo u nas to bardzo gorąco dzisiaj.
1: Trudno powiedzieć, że chłodno, ale na pewno lepiej niż jeszcze kilka godzin temu, jak dojechaliśmy do Budapesztu, to termometr pokazało 41 stopni Celsjusza. Teraz właściwie rozpoczynamy już to spotkanie, za kilka minut początek i jest 37, no więc czy chłodno, trudno powiedzieć, żeby tutaj piłkarze mieli taryfę ulgową. Raczej będzie ukrop, będzie gorąco. Trudno będzie, ale się oddychało.
0: No, to oby później nie było takich narzekań, że było za gorąco, bo znamy piłkarzy z Polski, nieważne z jakiego klubu, oni zawsze znajdą jakiś powód, dlaczego przegrali, no ale nie po to tam pojechali, żeby przegrać. Górnik no, może nie jest faworytem w tym spotkaniu, ale w całej rywalizacji to tak pół na pół bym powiedział, no pewnie liczy na to Górnik, że dobry rezultat uda się osiągnąć dzisiaj w Budapeszcie.
1: Oczywiście, że tak. Ty powiedziałeś, że to jest ważny mecz Górnika. Ja bym powiedział, że to jest jeden z dwóch najważniejszych, bo wiemy doskonale, że w kolejnej fazie, jeżeli Górnik nie przejdzie Ferencvarosu, czeka AS Monaco i tam poprzeczka powędruje tak wysoko, że trudno będzie osiągnąć fazę ligową europejskich pucharów, co Górnicy przed startem w tych rozgrywkach sobie założyli. Ferencvaros na pewno jest też słabszy niż drużyna Fenerbahce, z którą Górnik rywalizował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tamte mecze zakończyły się niepowodzeniem, ale pokazał się Górnik z bardzo dobrej strony. Ferencvaros to jest zespół nieprzewidywalny, zespół po wielu zmianach, z nowym szkoleniowcem, wkraczający dopiero w rozgrywki. W lidze nie grał najlepiej, ale wiele zmian dokonanych przez trenera oszczędzali siły. Najpierw nad Fentens Hede, które udało się wyeliminować, a teraz oszczędzali się przed Górnikiem Zabrze, bo oni też są dokładnie w takiej samej sytuacji jak polski zespół, czyli trzeba wygrać ten dwumecz, żeby zagrać w fazie ligowej europejskich pucharów, jakichkolwiek. Nieważne, czy to będzie Liga Europy, czy to będzie Liga Konferencji, ale coś sobie już zagwarantować. Ten dwumecz będzie niezwykle trudny. Na pewno to pierwsze spotkanie będzie wyzwaniem, ale może i lepiej, że Górnik rozgrywa je na wyjeździe, bo znowu może zagrać pod swoje dyktando, nawet kosztem poważnej defensywy, żeby wybronić się, a na własnym terenie odzyskać taką zaliczkę, żeby można było awansować do kolejnej fazy. No będzie trudno na pewno, natomiast myślę, że Górnik absolutnie nie jest zespołem bez szans. Na pewno nie jest w takiej sytuacji, w jakiej był przed dwumeczem z Fenerbahce, gdzie wszyscy skazywali go na porażkę. Tutaj, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście te szanse rozkładają się porówno. No może w dzisiejszym meczu 51-49 na korzyść gospodarzy.
0: Znamy już składy obu zespołów. Powiedz, czy jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o Górnik?
1: No właśnie nie, bo ty powiedziałeś, że polscy piłkarze często narzekają po spotkaniach. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim wynik dzisiaj będzie taki, że narzekać nie będziemy. Natomiast tych Polaków w składzie jest niewielu, bo jest tylko Janicki oraz Urbański. Nie zaskoczył Michal Gasparik. Wystawia taką samą jedenastkę, jaką w poprzednich meczach tych pucharowych. Jest Szulce w bramce, jest Saczek, jest Hozema, jest Janża, jest Dic, jest Sadilek i Kiadimi i Prekop. No oczywiście tutaj było zastanowienie, czy Chłań, czy może wpuścić jakiegoś innego zawodnika, który pokazywałby się jak Taufik Ismael, no ale zdecydował się na taką jedenastkę, jaką się zdecydował. Zobaczymy, czy to wypali, ale też doskonale zdaje sobie sprawę Michal Gasparik, że to dopiero pierwsza część tej rywalizacji. I też powiedziałeś o pogodzie, ja też o tym mówiłem już Państwu sporo. Warto spojrzeć się w niebo, popatrzeć, jakie są warunki atmosferyczne, troszkę się poszanować. No tutaj nie można forsować tempa od samego początku, bo najzwyczajniej w świecie po godzinie, po 70 minutach może braknąć pary, a ta będzie dzisiaj niezwykle istotna.
0: Czego się bać po drugiej stronie boiska? Ferencvaros, no, najbardziej doświadczony zespół z Węgier, no i ten najbardziej utytułowany też tam. Będą mieli czym postraszyć?
1: Tak, najbardziej utytułowany, ale to jest rok, w którym Ferencvaros tytuł nie zdobył. Zespół Dior jest mistrzem Węgier, a Ferencvaros zajął dopiero drugą pozycję, więc możemy powiedzieć, że to jest drużyna rozczarowana. Ja już wspomniałem, że doszło do wielu zmian.

0: w tej ekipie. Między innymi zmieniono trenera, bo rozczarowanie jest potężne. I oczywiście mierzą w odzyskanie mistrzowskiego tytułu, ale priorytetem nie jest w tym przypadku liga. Kosztem złotego medalu mistrzostw Węgier ma być faza ligowa europejskich pucharów. No zobaczymy, czy będzie. No jest na pewno Remakers, Belg, na którego warto zwrócić uwagę. Jest Brazylijczyk Kadu, jest Joseph Haitańczyk, który jeszcze nie tak dawno grał w Mistrzostwach Świata, a później przyjechał jak najszybciej do swojego klubu. No i już w dwóch meczach zdobył 4 gole, więc na niego chyba będzie trzeba uważać najbardziej. Bardzo międzynarodowe towarzystwo. Węgrów, jak powiedziałem, Polaków, 2 w Górniku, Węgrów 2 w zespole Ferencvarosu. Jest Belg, jest Argentyńczyk, jest Brazylijczyk, jest Rumun, jest Izraelczyk, jest Szwed, jest Norwek, Haitańczyk oraz Nigeryjczyk. No więc to międzynarodowe towarzystwo, takie ma dzisiaj wystawione szkoleniowiec Ferencvarosu. Czy skutecznie zagra, przekonamy się. Kibiców nie będzie wielu, bo to jest, dodam, stadion ponad 20-tysięczny, natomiast spodziewana jest grupa około 8-9 tysięcy fanów. Choć tych zielonych koszulek jest moim zdaniem na trybunach zdecydowanie więcej, ale też pięknie wygląda sektor przyjezdny, bo wypełniony w komplecie kibicami Górnika Zabrze i z pewnością będzie głośno.
1: Oj, oby ci kibice dodali Górnikowi sił w tych słabych warunkach dla obu zespołów. No i żeby Górnik z dobrym wynikiem z Węgier wracał do Polski ze stadionu w Budapeszcie. Specjalnie dla państwa Tadeusz Musioł. Tadek, życzę ci udanego spotkania, no i żeby tam wszystko poszło po waszej myśli.
0: Wszyscy sobie tego życzmy. Niech ten dwumecz węgierski będzie udany, bo przypomnę, że jutro też na Węgrzech niedaleko, bo niecałe 200 km stąd GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw. Mam nadzieję, że 2 dobre rezultaty do Polski przywieziemy.
1: Oby tak było. Dziękuję bardzo. To był Tadeusz Musioł.
0: Do usłyszenia.
1: Zespół Ferencvarosu charakteryzował nam przed chwilą Tadeusz Musioł. To teraz posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia trener Górnika Michał Gaszparik.
2: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. To jest to trochę podobne. Tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największy ma tutaj, myślę, że w tej ofensywie to są tych chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak ten poprzedni sezon. Chcemy się pokazać z dobrej strony, to co pokazaliśmy w tym dwójmeczu przeciwko Fenerbahce. Zagraliśmy 2 bardzo dobre mecze. Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. Jest ciężka pogoda dla oba zespoli. Musimy być bardzo, bardzo mądri i poruszać się dobrze na tym boisku, żebyśmy potem mieli tą energię przez cały mecz. Myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
1: Z Budapesztu, gdzie teraz, jak patrzę, 35 stopni, przez Warszawę, gdzie u nas za oknami 31 stopni, przenosimy się do Zielonej Góry, w której, jak widzę z naszych tutaj wiadomości pogodowych, jest 28 stopni. Jest tam też Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No Andrzeju, właśnie dzisiaj za nami kolejny etap Tour de Pologne. No i w wielkiej spiekocie jechali kolarze. Powiedz, jak to wszystko wyglądało i od tej strony pogodowej, no i od tej strony, kto to wszystko wygrał i jak przebiegała rywalizacja sportowa.
3: No jeśli chodzi o pogodę, no to rzeczywiście mimo wszystko kolarze i tak mają dużo szczęścia, bo ten wyścig tak łagodnie te największe upały mija i nawet jak dzisiaj mieliśmy gdzieś około 31, może 32 stopni, no to kolarze są absolutnie do takich warunków przystosowani i zupełnie nie mają z nimi problemów. Dość przypomnieć kolarski wyścig Tour de France tegoroczny, lipcowy, gdzie temperatury często dochodziły do 40 stopni, a na nich to, jeśli chodzi o prędkość, nie robiło przesadnego wrażenia. Pamiętamy, że w trakcie takich skrajnych wręcz upałów padały rekordy prędkości w historii etapu Tour de France, gdzie potrafili panowie przez kilka godzin rozwijać średnią prędkość powyżej 50 na godzinę. A na przykład padały też w trakcie tamtego bardzo upalnego Tour de France rekordy wielu podjazdów, więc jeśli chodzi o kolarstwo, to nie jest wielki problem, a kolarze mają też swoje przeróżne patenty na to, jak się mądrze schładzać, a etap dość ciekawy. Wydaje mi się, że chyba najciekawszy z tych dotychczasowych na Tour de Pologne, bo nawet ta

0: ucieczka była taka bardziej wyrazista, bardziej przekonująca, bardziej mająca możliwość tego, żeby powalczyć o coś więcej, bo dodajmy tak, trzej kolarze na początku uciekali, trzej potem dołączyli, a właściwie dużo wcześniej działo się też bardzo dużo, to jeden atakował, to drugi, Polacy również próbowali, acz tutaj bez większego powodzenia, chociaż na przykład Radosława Frontczaka do ataku zachęcał sam lider Jonathan Milan i tutaj jeśli mówimy o Milanie, no to też była pewna ciekawostka, bo w pewnym momencie nawet Milan znajdował się w ucieczce, ale w końcu jednak ten układ ułożył się zupełnie inaczej. Pojechała sześcioosobowa grupka złożona tylko z kolarzy zagranicznych, w tym z Belga de Bonta. To taki kolarz, którego już dobrze pamiętamy, bo on atakował i wczoraj, i przedwczoraj. I to zazwyczaj atakował w takich momentach nieoczywistych, bo nie ruszał od startu, a gdzieś mniej więcej w środku etapu. Dzisiaj ta jego ucieczka jednak dużo, dużo dłuższa. Panowie złapani 4 kilometry przed metą, no i oczywiście skończyło się sprintem na ulicach Zielonej Góry. Etap, przypominamy, blisko 200-kilometrowy z Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj zresztą do województwa lubuskiego wyścig wraca po ponad 20 latach. I na ulicach Zielonej Góry znów wygrywa Jonathan Milan, choć tym razem ta różnica, ta przewaga nad pozostałymi była jednak dużo mniejsza, bo Brytyjczyk Hobbs, jak to się czasem mówi, gdyby miał jeszcze 100 albo 150 metrów, to może byłby w stanie Jonathana Milana pokonać. Tak, Hobbs kończy na miejscu drugim. Dużo gorzej tym razem poradził sobie świetny sprinter francuski Paul Magnier, który był cieniem, można powiedzieć, Jonathana Milana wczoraj i przedwczoraj. Dziś tylko 14. Dużo gorzej dziś też Marceli Bogusławski, bo on kończy na miejscu 27. Próbował gdzieś w końcówce przebijać się lewą stroną, ale problem polegał na tym, że jak to w sprincie, czasem niestety ktoś kogoś zablokuje, a jak się jedzie ze zbyt odległego miejsca i nie ma się jeszcze zbyt dobrego pociągu, a Bogusławski na tych ostatnich metrach został już absolutnie sam i musiał polegać na swoim sprycie i na swojej sile, no to niestety tutaj wskórać się zbyt dużo nie udało. Z polskich akcentów też Radosław Frontczak, który właśnie był w tej jednej ucieczce i właściwie zapewnił już sobie zwycięstwo w klasyfikacji najaktywniejszych. Z polskich akcentów też niezmiennie wysoko w całym wyścigu Kamil Małecki, bo na miejscu czwartym, a jutro no ciekawa sprawa. Ciekawa, czy Małecki będzie w stanie i będzie też oddelegowany do tego, żeby móc powalczyć na swoje konto, bo ma tych kilka sekund przewagi nad peletonem i aż prosiłoby się dać sobie być może szansę na walkę o coś więcej w tegorocznym Tour de Pologne. Jutro pierwszy, już trochę inny etap, bo nie sprinterski, a właśnie górski. Co prawda zaczynamy jeszcze w Żaganiu, ale potem trzy podjazdy w Karkonoszach, w tym ten słynny Orlinek w Karpaczu na koniec.
1: Andrzeju, Tour de Pologne no od lat tych największych kolarzy przyciąga do siebie. W tym roku też jest parę tych nazwisk, które są w tym światowym peletonie bardzo znane.
0: No przede wszystkim mówimy właśnie o tych sprinterach, o Jonathanie Milanie i Paulu Magnier, bo to jedni z najwybitniejszych obecnie sprinterów na świecie, absolutna czołówka. Obaj sprinterzy, którzy mają naprawdę duże sukcesy na swoim koncie. Milan między innymi wygrywał koszulkę najlepszego sprintera na Tour de France, wygrywał też na Giro. Paul Magnier najlepszym sprinterem tegorocznego Giro był z kolei. Więc tutaj głównie patrzyliśmy na tych sprinterów. Jeśli chodzi o góry, też jest kilka bardzo ciekawych nazwisk, na przykład Portugalczyk João Almeida, który zresztą Tour de Pologne wygrywał już w przeszłości. Acz pytanie, czy Almeida jest w odpowiedniej formie na to, by coś tutaj wskórać, bo miał w tym sezonie sporo problemów zdrowotnych. Tak, jak to na Tour de Pologne. Często tacy zawodnicy mniej oczywiście walczący o końcowe zwycięstwo, ale albo tacy, którzy dopiero poprzez ten wyścig wypracują sobie odpowiednią renomę w drużynie do tego, by w przyszłości wygrywać te większe wyścigi, ale pamiętamy, że tak już też w przyszłości bywało, więc czekamy na to, kto ten wyścig wygra, tym bardziej, że od kiedy Tour de Pologne wszedł do tej kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli od 2005 roku, to co roku mamy innego zwycięzcę i jeszcze się nie powtórzył, więc pewnie w tym roku będzie podobnie.
1: Dobrze, Andrzeju, jeszcze tak tylko szybciutko powiedz mi, jutro etap skąd dokąd?
0: Żagań, Karpacz, start po 12 meta, tradycyjnie koło 16.30, będzie górzyście, powiem tak.
1: Dobrze, to już się umawiamy. Jutro Państwo też usłyszą Andrzeja Grabowskiego w naszym magazynie. To jeszcze dogadam z tą szczegóły już poza anteną, ale to już od razu możemy zaklepać jutrzejszy wieczór, bo też będziemy się łączyć. Dziękuję bardzo, to był Andrzej Grabowski prosto z tras Tour de Pologne. A teraz jeszcze trochę tego tematu będzie, bo Andrzej Grabowski rozmawiał po tym dzisiejszym etapie z kimś, kogo już wymieniał przed chwilą, czyli z Marcelem.

0: Marcelim Bogusławskim.
1: Marceli Bogusławski, dzisiaj chyba ten twój sprint to był trochę jak z piosenki z plebanii, że byłeś sam pośrodku świata dookoła 1000 spraw i trochę było ciężko chyba.
2: No tak, no było ciężko, no wiadomo, no tam starałem się po prostu szukać jak najlepszego pociągu rozprowadzającego tych właśnie innych sprinterów z tych drużyn World Tourowych. Myślę, że nawet znalazłem się w dobrej sytuacji. Na tym ostatnim zakręcie lewą stroną właśnie zjechałem za grupą Ineos i otworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu. Był przede mną też Paul Manier, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć zawodników.
1: W takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujesz, czyli bez wyniku właściwie takiego satysfakcjonującego cię, no ale robiłeś co mogłeś, to taka myśl ci towarzyszy, frustracja, jakaś akceptacja, no bo nie masz wpływu, jak to u ciebie?
2: No myślę, no jest taki niedosyt, no wiadomo, chciałoby się po prostu powalczyć, to no wczorajszy wynik był na 9, byłem na 9 miejscu, na pierwszym etapie na 12, no chciałem po prostu tu powalczyć, bo to był ten ostatni etap sprinterski, o jeszcze lepszą nawet lokatę, no ale po prostu nie wyszło, no taki jest sport, a przede wszystkim też takie są sprinty, no ułamek sekundy i po prostu można być albo, nie wiem, w top 3 albo po prostu na 20 pozycji.
1: Masz jakieś sygnały z lepszych drużyn niż ATT, chociaż to na poziom trzeci świetna drużyna, na przykład z drugiej dywizji, z elity, że patrzą na ciebie, że podobało im się to, co tutaj robiłeś, zwłaszcza wczoraj?
2: Tak, no mam już kilka właśnie takich propozycji do drużyny Pro Conti, czyli do tego levelu wyżej. Z kilkoma osobami właśnie z tych drużyn też tam rozmawiam, także zobaczymy po prostu, co czas przyniesie i postaram się właśnie rozważyć, gdzie, w który kierunek najlepiej iść.
1: Co dalej z tobą na tym wyścigu? Wracasz do domu, czy pomagasz kolegom? No bo drużyny na góry to wy nie macie, ale są dwaj ludzie.
2: Postaram się tyle, ile mogę. No wiadomo, że górskie etapy, no to nie mój teren. Będzie na pewno ciężko, ale po prostu postaram się pomóc chłopakom jak najbardziej mogę, żeby nie wiem, powalczyli czy o koszulkę górala, czy jak najlepiej klasyfikacji generalnej. No przede wszystkim Radosławowi Frączakowi, żeby dowiózł tą koszulkę niebieską do mety.
0: Teraz w naszym programie czas na siatkówkę, bo wreszcie nasi siatkarze wrócili do kraju. Dziś wylądowali na warszawskim lotnisku Chopina. Biało-czerwoni obronili złoty medal Ligi Narodów, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. No i dzisiaj wreszcie wrócili do Polski. Pierwotnie mieli wylądować w Warszawie wczoraj rano, jednak z powodu opóźnień samolotów no to się nie udało i nastąpiło to wszystko dopiero dziś, a mówi o tym między innymi o tym przyjmujący kadry Tomasz Fornal.
3: Mieliśmy pewne perturbacje i problemy. Wydaje mi się, że w którymś tam roku też jak leciliśmy do Fukuoki, to ta podróż trwała trochę, mieliśmy trochę przesiadek. No ale to na pewno jest top 3, jeżeli chodzi o długość, o zmęczenie. Kiedy znasz jakiś plan i wiesz na przykład, że masz 2-3 przesiadki, to jesteś w stanie się na to przygotować w jakiś sposób. Niestety, ale zaskoczyła nas wiadomość o tym, że po prostu samolot nam uciekł i nie mieliśmy na to za bardzo wpływu. Musieliśmy kombinować. To jeszcze raz podziękowania dla Róży Wachowskiej, naszej kierowniczki, która pocie czoła w Pekinie stała przy tych barierkach i próbowała się dogadać po angielsku z Chińczykami, którzy tak średnio mówią zazwyczaj. Część chłopaków pojechała tam, część tam, więc trochę inna jest reguła, kiedy znasz swój plan podróży i na niego normalnie jesteś w stanie dolecieć, zdążyć, nie ma opóźnień, a kiedy spada na ciebie informacja, że uciekł jedyny samolot do Polski w dzisiejszym dniu. Poszliśmy na kolację z chłopakami, posiedzieliśmy, naprawdę wydaje mi się, że fajne wyjście, mieliśmy takie połowę drużyny, wyszliśmy sobie do centrum, zobaczyliśmy trochę Pekinu, zjedliśmy smaczną kolacyjkę, wróciliśmy wieczorem, szybko się przekąpaliśmy i znowu na lotnisko. Nie myślę na razie o mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy tyle siatkówki na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, że najważniejsze jest teraz, żeby troszkę odpocząć, odciąć się od tego wszystkiego. Wiadomo, że to jest nasze życie i oczywistą rzeczą jest, że będziemy gdzieś tam w myślach delikatnie o tym myśleć. Ale wydaje mi się, że teraz do niedzieli każdy z nas powinien siąść sobie w mieszkanku, spędzić czas z najbliższymi i coś fajnego porobić.
0: Teraz pora na bardzo pozytywną postać naszej reprezentacji, libero Jakub Popiwczak, który wraca jeszcze do niedzielnego meczu ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali.

0: poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra, on dzisiaj mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny, Anderson z plastrem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Wszyscy mamy tutaj podobne plany, po prostu na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio, dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
1: Teraz nasi siatkarze chwilę odpoczną, a potem przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Jeszcze jeden wynik z piłki nożnej. Tam rozpoczął się już mecz Ferencvarosu z Górnikiem Zabrze. 14 minuta, na razie 0-0. To już wszystko w naszym programie. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Autopromocja.
7: Czy kasety magnetofonowe mogą łączyć pokolenia? Jak dzieci urodzone w latach 20. tego wieku reagują na relikty świata technologii? O tym będziemy rozmawiać w najbliższej audycji Do Pomyślenia. O tęsknotę za latami 90. będę pytać Cezarego Molskiego, założyciela Muzeum Kaset w Piasecznie. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację Prawa i Sprawiedliwości w sprawie subwencji i dotacji. Poinformował o tym na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną PiS na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował też premier. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk na portalu X. Pierwsza połowa wakacji okresem bezpieczniejszym na drogach niż rok temu. Od początku wakacji do końca lipca policja zanotowała prawie 2400 wypadków drogowych, a w zeszłym roku w tym czasie było ich 2500. Nadal problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, wyjaśnia komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
9: My zatrzymaliśmy już prawie 11 tysięcy kierujących, którzy decydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu.
8: W pierwszej połowie roku odnotowano również mniej ofiar wypadków. W tym roku zginęło 158 osób, w ubiegłym 188. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Państwowej weszli do 14 miejsc związanych z PKOL-em i Polskim Związkiem Koszykówki. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i Polskim Komitecie Olimpijskim. Zabezpieczono obszerną dokumentację, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: To nie są pierwsze czynności wykonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa i z pewnością nie ostatnie. Śledztwo dotyczy kierownictwa zarówno Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Działania były prowadzone na terenie czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ubiegłym roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw gospodarczych przez prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Supernowoczesny tomograf trafił na SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezusa w Warszawie.

0: Sprzęt został kupiony ze środków z KPO. Dzięki temu urządzeniu możliwe będzie prowadzenie szybkiej i precyzyjnej diagnostyki obrazowej pacjentów z udarami i obrażeniami wielonarządowymi, mówi profesor Piotr Pruszczyk.
1: Ten spektralny tomograf komputerowy będzie pozwalał na najnowocześniejszą, błyskawiczną diagnostykę pacjentów m.in. z ostrymi zagrożeniami kardiologicznymi, w tym ostrej zatorowości płucnej, ostrych zespołów wieńcowych, rozwarstwień aorty. Super sytuacja, że z poziomu SOR-u będzie można bardzo szybko i precyzyjnie rozstrzygać o dalszym leczeniu naszych pacjentów.
0: Tomograf kosztował ponad 12 milionów złotych.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
11: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
12: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
13: Ale my nie załamujemy rąk.
14: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
11: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
11: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
11: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
8: Za 14 minut 21.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: W studiu jest już Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
8: No i oczywiście czas, aby uważnie spojrzeć na to, co ciekawego i ważnego wydarzyło się na świecie. Dziś o
15: Maroko, bo głównie mówiąc o kryzysie w Ceucie, rozmawialiśmy o Hiszpanii, o Europie. A mało żeśmy się przyglądali Maroku. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy wątek.
8: I roli, jaką odegrało?
15: Odegrało albo nie odegrało. No właśnie o to będę pytał.
16: Świat w powiększeniu.
15: A moim Państwa gościem jest dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ale też ekspert m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
15: No właśnie, pojawiło się pod adresem Maroko wiele krytyki po tym ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym.

0: w Ceucie, czyli hiszpańskiej eksklawie na terenie Afryki Północnej. Sporo oskarżeń pod adresem tego kraju, ale na przykład dziś władze Hiszpanii władz marokańskich bronią i proszą wszystkich, żeby Maroka nie winiły za ten kryzys, nie formułują żadnych oskarżeń, choć się dużo pojawiało takich różnych sygnałów, że coś tam się działo dziwnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie na przykład marokańskich służb granicznych. Samo Maroko natomiast twierdzi, że już kilka tygodni temu Hiszpanii ostrzegało, że do czegoś takiego może dojść. To tak naprawdę jaka mogła być i czy w ogóle była jakaś rola Maroka w tej sytuacji? No wiemy, że 5 lat temu Maroko no ewidentnie nacisnęło na Hiszpanię właśnie prowokując kryzys migracyjny. To tym razem było inaczej?
1: Nie, oczywiście, że nie. Maroko zdecydowanie uderzyło na Hiszpanię, używając strumienia migracyjnego, używając cywilów i uderzając na Ceutę i Melilę. To, że Hiszpania jakby wycofuje się z oskarżeń, to wynika z, no z, po prostu powiem wprost, z tchórzostwa. To jest niestety klasyczna postawa Europy, która woli skulić ogon w takich sytuacjach. No poza, całe szczęście, poza sytuacją, jaką mieliśmy na naszej granicy z Białorusią, tutaj Unia Europejska, całe szczęście, nie zrobiła tego. Natomiast no, są też przecież dość wyraźne przesłanki, by uważać, że Turcja wielokrotnie też stymulowała napór migracyjny w kierunku Grecji i reakcja Unii Europejskiej była no, taka, że trzeba obłaskawić Turcję, dać pieniądze i podkreślać, że jest wspaniałym partnerem. Tutaj również niestety taka postawa dominuje. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba więcej dać pieniędzy Maroku. No i Hiszpania widać również stwierdziła, że lepiej dawać, co uważam za totalny błąd, że lepiej dawać marchewkę, nie krytykować, obłaskawiać i w ten sposób liczyć na to, że ta druga strona więcej takich ataków nie dokona. Jest to totalnie moim zdaniem błędna kalkulacja, bo tak jak wiadomo, tutaj nie tylko Maroko maczało jako takie, maczało palce. Poza tym cała ta kampania kwestionująca suwerenność Hiszpanii w Ceucie i Melilli trwa i jest cały czas rozkręcana zarówno przez może nieoficjalne, ale marokańskie, marokańską dziennikarzy, ekspertów.
0: No, dużo było w mediach społecznościowych w ogóle różnych postów, różnych filmików, tak, różnych ale wideo,
1: nie tylko,
0: prawda?
1: Chciałbym podkreślić, że nie tylko marokańskich, bo również izraelskich i amerykańskich.
0: No właśnie, bo Hiszpania ma ciężkie relacje i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, a jednocześnie Maroko z obydwoma tymi krajami ma relacje no, całkiem niezłe.
1: Tak, dokładnie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o relacje marokańsko-izraelskie, to one sięgają jeszcze długo, długo przed podpisaniem porozumień abrahamowych w 2020 roku. Natomiast w 2020 roku, gdy również zresztą przecież Donald Trump był prezydentem, no, był pewien taki deal zawarty, że w zamian za formalne uznanie Izraela, czyli przystąpienie do tych porozumień abrahamowych, zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone będą wspierać stanowisko Maroka w kwestii Sahary Zachodniej. No i teraz zostało to rozszerzone niejako o pretensje terytorialne Maroka do Ceuty i Melilli, a w ten sposób w percepcji Izraela, no i być może również Stanów Zjednoczonych, karana jest Hiszpania. A Izrael również, no cóż, dla Izraela wygodniejsze byłoby to, gdyby Hiszpania utraciła kontrolę nad Ceutą.

0: ponieważ to jest kwestia kontroli nad cieśniną gibraltarską i ważnym kanałem. Tutaj chodziły słuchy o tym, że mogłaby tam powstać amerykańska baza wojskowa, jeżeli by Hiszpania się wycofała z Ceuty. Więc ta sprawa ma drugie dno. I to, że, no tak jak powiedziałem, w mojej opinii z tchórzostwa i z błędnej oceny, że marchewka załatwi sprawę, a kij tylko rozjątrzy sprawę, no to jest moim zdaniem błędna postawa. No ale taką postawę przyjęła Hiszpania, ale to nie zmienia całego obrazu.
1: No kiedyś też mówił pan o Turcji, która o Białorusi, która ostatnio tego próbowała, takiego nacisku migracyjnego. Też Libia to stosowała i to dawno temu, jeszcze nawet w czasach Kaddafiego na Włochy w ten sposób Libijczycy naciskali. Później też po obaleniu Kaddafiego też to bywało stosowane. No i tam Unia Europejska, Libia błaskawiała i tam to jakoś w miarę działało, tylko że ze szkodą głównie dla tych ludzi, którzy się przez Libię próbowali dostać, no bo trafiali do jakichś takich potwornych obozów na terenie Libii. Rozumiem, że tutaj taka kalkulacja jest podobna w stosunku do Maroka. A
0: właśnie no wie pan, generalnie tutaj też trzeba to powiedzieć sobie wprost, że tolerancja dla okropieństwa, dla totalnego barbarzyństwa rośnie, jeżeli tego barbarzyństwa nie widać.
1: No i to było w Libii, prawda? Odsunięto te kwestie migracyjne do Libii.
0: Nie było, tak jest, bo przecież od lat wiadomo jest, że wielu tych czarnych afrykańskich migrantów jest sprzedawanych jako niewolnicy i również w Nigrze były przypadki wypędzania, bo Niger też w pewnym momencie dostał pieniądze od Unii Europejskiej i byli ci migranci wypędzani na pustynię, żeby tam ginęli na pustyni z pragnienia. W Sudanie z kolei okazało się, że pieniądze Unii Europejskiej trafiały do RSF-u, czyli Rapid Support Forces, czyli totalnych bandytów, tak zwanego generała...
1: Dagalo.
0: Proszę?
1: Generała Dagalo.
0: Tak, Dagalo. Także to się niestety dzieje, ale tego nie widać, więc jakby zmoczony... Na klatwie młody człowiek robi większe wrażenie, bo widać jego zdjęcie. Natomiast ginący z pragnienia gdzieś tam na pustyni człowiek nie robi wrażenia, bo jest tylko jakby grupą wyrazów gdzieś tam.
1: Statystyką po prostu.
0: Statystyką, dokładnie.
1: No tak, i tak samo ludzie trafiający w Libii do tych potwornych obozów, z których rodziny musiały ich wykupywać za ciężkie pieniądze, jak tego nie zrobili, to oni padali ofiarą przeróżnej przemocy. Rzeczywiście to było coś dramatycznego, co zostało przez media ujawnione. Do Maroka jednak wrócę. To jest jakiś no, taki cierń w boku Maroka, że Hiszpania te dwie eksklawy posiada, że zostały te ślady takiej kolonialnej przeszłości tego terenu. To tam kiedyś była kolonia hiszpańska.
0: Że to jest nieprawda, że to jest kolonialna przeszłość, ponieważ historia jest tutaj znacznie bardziej skomplikowana. Warto pamiętać, że północna Afryka, że to nie jest tak, że zawsze Morze Śródziemne dzieliło Europę i Afrykę, tak? Przez całą starożytność Morze Śródziemne było łącznikiem, a nie jakąś granicą międzykontynentalną. Obszar śródziemnomorski był jednym obszarem cywilizacyjnym. I tak było aż do 8 wieku naszej ery, konkretnie do 710 roku, kiedy doszło do najazdu arabsko-muzułmańskiego na Afrykę Północną i wtedy Ceuta już istniała. Istniała jako miasto, które należało do Wandalów, Wizykotów, Bizancjum, Rzymu i tak dalej, wcześniej Kartaginy. Także Ceuta nie została założona przez Marokańczyków, tak? Więc później historia, nie można powiedzieć, że historia zaczęła się w VIII wieku. Wszystko, co jest wcześniej, to jest dawno i nieprawda, a XV wiek, w XV wieku, kiedy najpierw Portugalia, a potem Hiszpania
1: zakończyły rekonkwistę, prawda?
0: Tak, w ramach rekonkwisty odbiły te tereny. No to nie był podbój kolonialny, to była końcówka rekonkwisty, która polegała

że wtedy w VIII wieku Arabowie zajęli prawie całą Hiszpanię, prawie cały Półwysep Iberyjski, z wyjątkiem małego skrawka Asturii, gdzie niejaki Pelayo utrzymał się z garstką Wizygotów.

0: wycofać z historii wszystko, co było przed najazdem arabskim i jakby z jakichś niezrozumiałych powodów najazd arabsko-muzułmański w VIII wieku dał prawa Arabom do tych terenów, a najazd, odbicie w XVI wieku już nie daje i teraz według tych, którzy twierdzą, że to jest kolonia, no to głos mieszkańców Ceuty jakoby miałby się nie liczyć. No to jest, w Ceucie są mieszkańcy, którzy żyją tam od pokoleń, wielu, wielu pokoleń, tak? I to nie jest tak. Porównywanie tutaj na przykład z sytuacją Algierii, gdy Algieria należała do Francji, jest zupełnie chybione, bo większość mieszkańców Algierii wówczas nie miała praw wyborczych, tak, we Francji. Natomiast wszyscy mieszkańcy Ceuty, czy Melilli, mają prawa wyborcze i decydują w sposób demokratyczny o losie tych terenów. Więc to jest jedno wielkie kłamstwo i manipulacja historyczna.
1: To z czego wynika polityka Maroka wobec Ceuty? No bo oficjalnie, czy myli, oficjalnie się tam, rozumiem, te relacje układają. No różnie, są trudniejsze ostatnio te marokańsko-hiszpańskie. Bywały też lepsze okresy w tych relacjach, ale bywały takie momenty, kiedy Maroko próbowało te Ceutę, Melię przejąć. Jak to wygląda ze strony marokańskiej?
0: No przecież Maroko ma imperialne tendencje i o tych imperialnych tendencjach doskonale świadczy to jej podbój przez Maroko Sahary Zachodniej, tak? Sahrawijczycy nie uważają się za Marokańczyków, natomiast Maroko stwierdziło, że nie jest to istotne i że to są wszystko tereny marokańskie i tyle, tak? Więc ja powiedziałbym, można to porównać troszeczkę do percepcji historyczno-geograficznej Rosji, która również uważa, że ta bliska zagranica jej, to wszystko jest Rosja, tylko troszeczkę może innym językiem mówią i tak dalej, ale tak naprawdę to jest wszystko Rosja. Tak samo Maroko uważa, że wszystko, co tutaj jest wokół Maroka, to jest Maroko.
1: Mm-hmm. No, na tym tle ma też konflikty z Algierią, prawda, która inaczej podchodzi do kwestii Sahary Zachodniej, do właśnie mieszkających tam ludzi, do tych wszystkich ruchów niepodległościowych, jak Front Polisario na przykład.
0: Tak, i tutaj ten atak Maroka na Hiszpanię też był powiązany z tym, że Maroko, no ostatnio było zacieśnienie współpracy hiszpańsko-algierskiej i Maroko chce to storpedować. Maroko nie jest zainteresowane, żeby Algieria bliżej współpracowała z Hiszpanią.
1: No tak, a był niedawno i premier hiszpański w Algierii i nowe rozmowy są o kontraktach gazowych. Algieria jest dużym eksporterem gazu, więc rzeczywiście tam się sporo działo na linii Hiszpania-Algieria. No i też różne decyzje, na przykład, które no, też Maroko odebrało bardzo źle, które na przykład pozwalają niektórym osobom z Sahary Zachodniej uzyskać hiszpańskie obywatelstwo chociażby.
0: Tak, znaczy to wszystko jest taka kumulacja powodów, bo tego nie można rozdzielać. Jest to kumulacja powodów, która spowodowała ten atak. I znowu tutaj wrócę, no ta asekurancka, taka tchórzliwa teraz reakcja również Hiszpanii. No, czy w sumie Hiszpania nie uzyskała w tym zakresie żadnego wsparcia od innych krajów Unii Europejskiej, tak? Nikt w Unii Europejskiej nie nazwał, poza oczywiście ekspertami czy mediami, ale jeżeli chodzi o polityków, to nikt tutaj nie potępił Maroka. No więc no, Hiszpania postanowiła się też wycofać, no ale to jest ślepa uliczka i to nie uchroni przed kolejnymi żądaniami Maroka, bo one będą i Maroko, prawda, będzie zachęcone w tym momencie, zobaczy, że takie metody wymuszania działają, więc warto je stosować.
1: to co by pan doradzał jako ekspert? No, ktoś, kto się zajmuje tym rejonem świata, nie

0: nie od dziś, nie tylko analitycznie, ale też dziennikarsko, to jaka byłaby lepsza
1: postawa? Ja bym przede wszystkim na szczeblu unijnym zrobił czarną listę największych agitatorów, propagatorów kwestionujących suwerenność Hiszpanii w Ceucie i Melilli i wydał zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla tych osób. Wśród tych osób znalazłoby się paru wpływowych komentatorów amerykańskich, ale cóż z tego, jeżeli by jakiś europejski ekspert zaczął mówić, że któryś tam stan USA powinien się odłączyć, to z całą pewnością nie dostałby wizy
0: na
1: do USA.
0: Na granicy z Meksykiem jakiś stan, prawda? Hrabstwo choćby, prawda? Niech to hrabstwo by było.
1: Dokładnie, więc dlaczego Unia Europejska nie ma zakazać wjazdu osobom, które wzywają do naruszania integralności terytorialnej członków Unii Europejskiej, tak? Więc to jest pierwsza kwestia. Pewne represje wobec osób, które uderzają w integralność terytorialną członków Unii Europejskiej. Dwa. Po drugie, nazwanie po imieniu tego ataku hybrydowego Maroka i poza... Ja nie kwestionuję, że pewna współpraca między Unią Europejską a Marokiem w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji i być może również, ja nie jestem zasadniczo przeciw przekazywaniu pieniędzy tym krajom czy podmiotom w Afryce, zwłaszcza północnej, w celu wstrzymywania migracji, bo w tej chwili nie ma lepszego pomysłu. Niemniej również sama marchewka nie wystarczy. Musi być kij. Jeżeli dane państwo idzie zbyt daleko i używa tych ludzi jako broni, to musi być zagrożenie sankcjami. Maroko miałoby zdecydowanie więcej do stracenia. Unia Europejska nie jest słaba, tylko po prostu nie wierzy w swoją siłę i nie chce korzystać ze swojej siły i woli wydawać pieniądze i przekupywać te podmioty, które zachowują się jak bandyci biorący zakładników, tak? Więc nie może być tak i Unia Europejska musi również sięgnąć po narzędzia wymuszania odpowiedniego zachowania, tak? Czyli po prostu na przykład sankcje, czy też oficjalne potępienia, czego w ogóle tutaj nie było takiego zachowania.
0: Niektórzy wskazują na to, że Hiszpania ma jednego asa w rękawie, którym mogłaby Maroku dokuczyć. Przecież w Maroku się bardzo stawia na piłkę nożną teraz, a za 4 lata Maroko miałoby być z Hiszpanią i Portugalią współgospodarzem kolejnego mundialu. No i tu oczywiście duże wpływy mają teraz Amerykanie, Donald Trump, który ma w na czele FIFA swojego przyjaciela Gianniego Infantino, ale za 4 lata Trumpa pewnie nie będzie już u władzy.
1: No, Infantino też może nie być i to znacznie szybciej, bo
0: w przyszłym roku wybory, tak, FIFA.
1: Chodzą słuchy, że niezadowolenie z jego różnych ekscesów rośnie w świecie piłki nożnej. Ja akurat ekspertem tutaj nie jestem, więc nie chciałbym za bardzo się wypowiadać, ale takie słuchy chodzą.
0: No to prawda, więc jakiś tam as w rękawie Hiszpania ma.
1: Tak, oczywiście.
0: Mogliby być tu ewentualnie Amerykanie też aktywni, no bo przed tym spotkaniem ministrów to były takie głosy z Europy, że trzeba ostro do Maroka, że to jednak nie może tak być, a po tym spotkaniu ministrów już było to inne podejście, to takie obłaskawianie Maroka, to mogła być też gdzieś amerykańska dyplomacja może aktywna. No Maroko ma dobre relacje ze Stanami, no niedawno nawet autostradę 1000-kilometrową w Maroku król Mohamed VI nazwał imieniem Donalda Trumpa.
1: To z całą pewnością tutaj Amerykanie są adwokatami sprawy marokańskiej i przez cały okres tego kryzysu z ust przedstawicieli USA wychodziły tylko słowa pochwały wobec Maroka. Może nie w kontekście tego kryzysu, ale generalnie pochwały dotyczące tego, że Maroko pierwsze uznało USA i tak dalej, i tak dalej. Więc no.

0: to było dość charakterystyczne, znamienne. Natomiast czy USA tutaj wpłynęły? Ja myślę, że też mimo wszystko zakulisowe działania Izraela w Europie miały pewien skutek.
1: No na pewno tej dyplomacji dużo tutaj było różnej, o której się być może nigdy nie dowiemy, bo często to jest taka dyplomacja w zaciszu gabinetów. No tu musimy niestety z braku czasu postawić kropkę, chociaż to jest bardzo ciekawy wątek też do poruszenia być może następnym razem. Bardzo dziękuję dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwu za uwagę, Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kasacja odrzucona, Prawo i Sprawiedliwość bez subwencji. Dobiegają końca ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie odmówił zmiany stanu cywilnego dwóch kobiet, które wzięły ślub w Portugalii. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Miażdżący dla Prawa i Sprawiedliwości wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany, poinformował minister finansów. We wpisie na portalu X Andrzej Domański dodaje: kasacja oddalona, żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone.
2: Chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzyosobowy skład na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Szef rządu napisał, tu cytat, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła skargę kasacyjną po tym, jak nie otrzymała od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: W Ostrówkach na Ukrainie dobiegają końca ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Badania były prowadzone w okresie narastającego kryzysu historycznego między Warszawą i Kijowem. Ochłodzenie stosunków polsko-ukraińskich nastąpiło po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nazwał oddział wojskowy imieniem bohaterów UPA. Ta informacja, która wraz z miejscową ludnością dokonała rzezi wołyńskiej.
3: Ukraińska dziennikarka Wiktoria w rozmowie z polskim radiem podniosła te argumenty, które często można usłyszeć od Ukraińców, którzy widzą w UPA bohaterów, ale potępiają zbrodnię wołyńską.
4: Ponieważ jest to częścią historii walki z Sojuszem Radzieckim, z komunistami i dla nas w czasie wielkiej wojny z Rosją to jest walka z tą stroną. My właśnie widzimy to jako bohaterowie, którzy tracili życie, ale także mamy tą historię, która była przed tym i nie chcemy tym właśnie chwalić.
3: Takie stanowisko w sprawie rzezi wołyńskiej można usłyszeć od mieszkańców wsi leżących wokół miejsc, w których dokonano rzezi wołyńskiej. Pada też argument o akcjach odwetowych Polaków. Jednak większość rozmówców jest zdania, że powinno dojść do pojednania polsko-ukraińskiego, choć nie wszyscy wiedzą, jak to osiągnąć. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie wydał transkrypcję aktu małżeństwa dwóch kobiet, ale odmówił zmiany ich stanu cywilnego. W systemie figurują jako panny. Pani Jolanta, która 3 lata temu wzięła z partnerką ślub w Portugalii, mówi, że urząd nie wykonał w pełni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5: Nie został, co ważniejsze, wykonany skutecznie, dlatego że istotą tego wyroku, co czytamy w uzasadnieniu, jest to, żebyśmy mogły posługiwać się zmienionym stanem cywilnym w Polsce. Natomiast my na razie nie możemy tego robić, dlatego że rejestr PESEL nie został zmieniony.
1: Lubelski ratusz uważa, że wyrok sądu dotyczył wyłącznie transkrypcji aktu małżeństwa do bazy usług stanu cywilnego. W Warszawie w podobnych sprawach stan cywilny jest aktualizowany. Amerykanie likwidują konta w mediach społecznościowych związane z żołnierzami stacjonującymi w Polsce. To efekt wojskowej dyrektywy USA.
6: To nagranie z talent show zorganizowanego przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Drawsku Pomorskim. Na

0: Wielu US Army Garrison Poland można było znaleźć zaproszenie na obchody Święta Niepodległości w Poznaniu czy koncert w Powidzu. Teraz profil zostanie zamknięty.
1: Rozdrobnienie komunikacyjne to wyzwanie i ryzyko z perspektywy sił zbrojnych,
0: tłumaczy Szymon Palczewski z portalu Cyber Defense 24.
1: Informacje na konkretny temat mogą być udostępniane przez różne jednostki w sposób nieskoordynowany, co może generować chaos informacyjny.
0: Konta zachowają m.in. dowództwo na Europę i Afrykę, 5 Korpus czy Fort Knox.
1: Jedno konto na Facebooku, jedno konto na Instagramie, jedno na X-ie dla upoważnionej organizacji.
0: Zdaniem eksperta Amerykanie zwracają szczególną uwagę na publikowane przez wojsko zdjęcia i stąd odwrót z social mediów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Fale upałów i utrzymująca się susza coraz mocniej uderzają w dolnośląskie winnice. Straty mogą sięgać nawet 40% plonów, mówi specjalista do spraw ochrony roślin Janusz Mazurek.
3: Mnóstwo informacji się pojawia, zdjęć z winogronami, które są pomarszczone, suche, no to co jest właśnie wpływ silnego usłonecznienia. Obserwujemy to praktycznie co roku, na ten rok jest wyjątkowy. Dlatego, że jest nadmierna transpiracja, natomiast z uwagi na suszę rośliny nie pobierają wody. I w tym momencie następuje marszczenie się jagód, ale to marszczenie jest do takiego poziomu, że te jagody wręcz zaczynają zasychać, robią się jak rodzynki.
2: Problemem jest także utrzymująca się w znacznej części Polski susza hydrologiczna.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. Jutro nadal upalnie na Lubelszczyźnie 39 stopni, 31 w centrum, do 25 na zachodzie i północnym zachodzie. Na zachodzie Polski burze z intensywnymi opadami deszczu mogą przejść jeszcze dziś, może nawet spaść grad. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę.
4: Klimat.
2: W większości Polski jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zachodniej, północnej, północno-wschodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jednocześnie na południowym wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: 6 minut po 21.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Wojewódka i pomówmy o tym.
4: Pomówmy o tym.
7: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem profesorem Tomaszem Grzybem, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Witam pana bardzo serdecznie, panie profesorze. Panie profesorze, mam kłopot. Chciałbym zareagować na nieładne zachowanie na przykład rodziców w stosunku do swojego dziecka, którzy krzyczą na dziecko, szarpią dziecko, wyzywają dziecko. No i moja dusza się rwie do tego, żeby powiedzieć, proszę państwa, tak nie wolno, no nie przystoi. No tak, ale z drugiej strony z tyłu głowy mam, że mogę zostać wyzwany, no a w najgorszym wypadku na przykład może dojść do rękoczynów. I co ja mam w takiej sytuacji, panie profesorze, zrobić? Rozterka duszna.
8: Tak, i to jest rozterka, która towarzyszy nam w bardzo wielu sytuacjach. Wiele razy w naszym życiu prawdopodobnie widzieliśmy coś albo byliśmy w jakiś sposób uczestnikami takiej sytuacji, w której czuliśmy, że powinniśmy zachować się inaczej, czuliśmy, że powinniśmy jakoś zareagować, ale jednocześnie mieliśmy całą masę różnego rodzaju, no nazwijmy to po imieniu, trochę wymówek, które od tej reakcji nas odstręczały, które kazały nam myśleć, oj, to chyba nie jest dobry pomysł, może ja jakoś tę sytuację źle rozumiem, może ja nie znam całości tej sceny, nie wiem, co do niej doprowadziło, co ja się będę wymądrzał. Ja zawsze w takiej sytuacji sugeruję, żeby zastanowić się, a jak się będziesz czuł za 2 tygodnie, kiedy o tej sytuacji pomyślisz, a być może jeszcze przeczytasz w jakichś lokalnych mediach, że wydarzyła się jakaś tragedia, że ktoś w tej przemocy się nieco za bardzo rozochocił i na przykład zrobił realną fizyczną krzywdę komuś, kto był ofiarą tej sytuacji.

0: emocji. Więc po pierwsze musimy sobie uświadomić, że tego rodzaju rozterki są czymś oczywistym, że tego rodzaju problemy, które mamy z zareagowaniem, są czymś naturalnym. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, ale też powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli już to wiemy, a po tym krótkim wstępie pewnie już to wiemy, to jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zareagować. No i teraz, jak zareagować?
1: No właśnie, jak zareagować, panie profesorze? No weźmy ostatni przypadek wrocławski. Właściwie to osoby, które to widziały, powinny zareagować, ale jak można zareagować, jeżeli przeciwko sobie można mieć trzech rozjuszonych bandytów, którzy zachowują się, jakby byli na ustawce, czyli brakowało tam tylko jeszcze kij baseballowych, kastetów i maczet. No, bo to tak naprawdę wyglądało. Przecież można stracić życie.
0: Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że ta analiza sytuacji, tego jak bardzo jesteśmy zagrożeni, należy w tej sytuacji do nas. To my musimy dostrzec, czy ta sytuacja już jest czymś takim, o którym pan mówił przed momentem, czyli po prostu wyeskalowaną, pełną agresją, czy jest na przykład sytuacją, w której jeszcze wszystko może się wydarzyć, jeszcze może do tej agresji nie dojść. Ale powiedzmy, że mówimy o tej sytuacji, kiedy widzimy już przed sobą agresję. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest powiadomienie tych służb, które są w takiej sytuacji do oddziaływania powołane. A zatem pierwsze, co musisz zrobić, to zatelefonować na numer 112, powiedzieć, gdzie jesteś, powiedzieć, co się dzieje, powiedzieć, kto jest poszkodowany, no i też być może zapytać o to, jakie działania ze strony służb zostaną podjęte i w jakim czasie, po to, żeby wiedzieć, jaki jest horyzont czasowy tego twojego zaangażowania. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nikt od nikogo nie ma prawa wymagać być bohaterem. Nie mamy takiego obowiązku, żeby niczym Batman czy Superman w każdej sytuacji interweniować własną piersią, bronić uciśnionych i bronić tych, których się w danej sytuacji atakuje. Ale mamy obowiązek zareagować. Mamy obowiązek poinformować te służby, do których reakcja należy. Ja myślę, że jeśli mówimy o tej samej sytuacji, ja zakładam, że tak, to w pewnym sensie mamy tutaj do czynienia z takim obywatelskim zareagowaniem, dlatego że po pierwsze, ta reakcja nastąpiła, dosyć szybko na miejscu pojawiły się odpowiednie służby, ale także była dokumentacja tego zajścia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dosyć śliski temat, że teraz mamy takie poczucie, że kiedy ludzie wyciągają telefony i zaczynają nagrywać taką sytuację, to mamy takie poczucie, a może oni chcą tego użyć w sposób niewłaściwy, a może oni chcą to wrzucić na przykład na jakieś swoje portale społecznościowe i w ten sposób budować swoje zasięgi. Jeśli taka jest intencja, to oczywiście jest to złe. Ale dokumentacja zdarzenia naprawdę może bardzo pomóc. Więc jeżeli robisz to po to, żeby później przekazać ten materiał odpowiednim służbom, okej, możesz to nagrać. Natomiast absolutnie nigdy nie wolno takich materiałów upubliczniać. Między innymi dlatego, że mamy tutaj do czynienia z taką wtórną wiktymizacją tych osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu.
1: To tak, ale panie profesorze, jeżeli pan pozwoli, mówi pan, że nie należy tego upubliczniać. Internet jest zalany tymi dwoma filmami z relacjującymi to wydarzenie. Tego jest bardzo dużo. Z drugiej zaś strony myślę sobie, że pokazywanie twarzy takich osób, takich indywiduów, które tak się zachowują, no może jest nie najgorszym środkiem, który może innych odstraszy, bo tam nawet taka informacja, być może to jest fake, być może to jest nieprawda, że jeden z tych zatrzymanych już teraz miał łzy w oczach, jak policja go zatrzymywała, a nie myślał wcześniej, że robi krzywdę ludziom innym, jakoś tych łez nie miał tego momentu refleksji, że tak nie wolno, tak nie należy.
0: No, jeśli mówimy o refleksji, to rzeczywiście pewnie o nią będzie dosyć trudno, zwłaszcza w sytuacji, w której to pięści, które układały młodą dziewczynę, były tatuowane imionami dzieci tego człowieka, więc to jest w ogóle dosyć skomplikowana psychologicznie sprawa. Ale tak zupełnie serio mówiąc, tak, to jest poważny problem, że my jesteśmy taką chęcią oglądania wszystkiego przesączeni. Ja muszę powiedzieć, że ja świadomie zdecydowałem się nie oglądać tych scen. Właśnie trochę z szacunku dla ofiar, bo pamiętajmy, że to jest jakiś problem także dla osób, które były ofiarami, że ta ich krzywda jest

0: upubliczniona w takim znaczeniu, że każdy może się jej przyjrzeć, każdy może zobaczyć, jak ktoś tych ludzi bije. Ale gdybyśmy mogli jeszcze na moment wrócić do tej sytuacji w takim taktycznym rozumieniu, to znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której napastnicy okładają pięściami ludzi i oczywiście pewnie gdybyśmy wszyscy mieli czarne pasy w judo i każdego dnia spędzali odpowiednią porcję czasu na siłowni, moglibyśmy próbować fizycznie jakoś tych ludzi bronić, ale jeśli tego nie robimy, a zakładamy, że większość z nas jest raczej w tej sytuacji, to i tak możemy coś zrobić, żeby tym napastnikom przeszkodzić. Pamiętajmy, że napastnicy w takiej sytuacji najczęściej chcą, żeby było łatwo i oczekują, że ta sprawa będzie dla nich prosta. Wystarczy krzyknąć, zostaw go, wystarczy z różnych stron nagle zacząć krzyczeć do tych osób, żeby przynajmniej częściowo te osoby zdezorientować i wyraźnie pokazać, że są obserwowani, że ktoś tę sytuację na przykład nagrywa, że to ich poczucie, że są anonimowi i mogą bez specjalnego problemu zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, jest poczuciem fałszywym i nie powinni na nim budować przekonania, że sprawiedliwość ich nie dosięgnie. Więc pamiętajmy, że w każdej sytuacji możemy coś zrobić, a najczęściej taką sytuacją jest, czy takim narzędziem wyjścia z takiego trudnego momentu jest po prostu dezorientacja sprawcy. To znaczy właśnie krzyknięcie, zrobienie jakiegoś wielkiego hałasu, powiadomienie oczywiście służb, tak jak wspominaliśmy wcześniej, właśnie po to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że po pierwsze ktoś widzi to, co robią, i że mogą być za to, prawdopodobnie będą pociągnięci do odpowiedzialności. Choć muszę powiedzieć, że takich sytuacji na całe szczęście nie ma aż tak wiele. To znaczy takich sytuacji, jesteśmy co do zasady dosyć bezpiecznym krajem i takich sytuacji, w których ktoś kogoś układa pięściami na ulicy, na całe szczęście nie spotyka się u nas wiele. Natomiast spotykamy takie sytuacje, w których ktoś kogoś na przykład obraża w przestrzeni publicznej, formułując jakieś obelgi, wyzywając albo prowokując do jakichś niewłaściwych zachowań, podchodząc na przykład w autobusie czy w tramwaju i tam wygłaszając jakieś swoje opinie dotyczące życia i świata. I myślę, że to też jest ważna rzecz, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że i w tej sytuacji możemy reagować. Po pierwsze, możemy, po drugie, także powinniśmy. I wydaje się, że takim najlepszym rozwiązaniem jest wbrew pozorom nie kontakt z napastnikiem. Bo tak jak wspomniałem, napastnik oczekuje, że będzie łatwo i napastnik też już bardzo często nabuzowany taką negatywną energią może rzeczywiście eskalować przemoc. Natomiast jeżeli podejdziemy do sprawcy, do osoby, która właśnie w tym momencie jest prawdopodobnie jakoś zastraszona, jest prawdopodobnie zaniepokojona tym, co za chwilę może się wydarzyć i zaczniemy z tą osobą jakąś zwykłą, normalną rozmowę, mówiąc: cześć, słuchaj, nie wiem, widziałeś już tę Odyseję Nolana, czy niekoniecznie, podoba ci się ten pomysł, ale kurczę, taki pomysł, żeby Helena była ciemnoskóra, dobre to jest, czy niedobre? I teraz ktoś może sobie pomyśleć: mój Boże, ale o czym ten człowiek mówi? Przecież to mówimy tutaj zupełnie innej sytuacji. Nie, to nieprawda. Właśnie pokazanie, że ten, który jest atakowany, ten, który jest ofiarą, czy ta, która jest ofiarą, nie jest sama w tej sytuacji, że ktoś do niej podchodzi, ktoś zaczyna z nią rozmawiać, ktoś być może ją bierze za rękę i na przykład mówi: o, to już nasz przystanek, możemy tutaj wysiąść, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż wejście w reakcję, niż wejście w jakąś interakcję z napastnikiem. Z kilku powodów. Po pierwsze, ta osoba dostaje sygnał: nie jesteś sama, jestem tutaj, nie pozwolę cię skrzywdzić, jestem po twojej stronie, jesteśmy tutaj razem. Ale także ten napastnik otrzymuje sygnał: okej, to nie będzie tak proste, jak ci się wydaje. To nie będzie takie działanie jak po maśle, jak w twoim niedużym rozumie właśnie sobie wyobrażałeś.
1: To przypomina mi się taka anegdota, w której brałem udział. To znaczy, to było zdarzenie, nie anegdota nawet. Pewna grupa młodzieńców na początku lat 70. postanowiła pobić inną grupę młodzieńców. Jedni mieli długie włosy, a inni byli nieco wytatuowani pod okiem, na dłoniach i tak dalej. Ci, którzy się urodzili wtedy, wiedzą, że to była grupa hipisów i grupa git ludzi. No i git ludzie postanowili tych hipisów pobić. No i najmniejszy z tych hipisów, jak już zaczynało dochodzić do rękoczynów, wyciągnął z kieszeni cukierek i jakiś czekoladowy i mówi: to może cukiereczka? No i w tym momencie rozładował tę sytuację tak, że grupa

0: tych git ludzi, czyli gitów, tak zgłupiała, że chyba dwóch czy trzech wybuchnęło śmiechem nawet.
1: No więc właśnie, ja myślę, że to jest bardzo dobra ilustracja pokazująca, że wszystko to, co może jakoś tę poznawczą interpretację wydarzenia zmienić, to znaczy dodanie jakiegoś dodatkowego elementu, dodanie jakiejś reakcji, jakiegoś sformułowania, które jest kompletnie poza pewnym schematem tej sytuacji, to po prostu sprawia, że my na moment nie bardzo wiemy, jak się zachować. I ten moment, w którym sprawca nie bardzo wie, jak się zachować i nie bardzo wie, co się tutaj tak naprawdę dzieje, to jest moment, w którym my naprawdę możemy zrobić bardzo wiele, żeby ta sytuacja nie eskalowała. Ja może przywołam trochę inny przykład, ale także związany ze zwracaniem uwagi. Otóż ja przez wiele lat podróżowałem pociągiem z moimi małymi wtedy jeszcze dziećmi, ale teraz to już są bardzo, bardzo prawie już dorośli ludzie, ale wtedy to były po prostu małe dzieci. I z jakiegoś powodu moje dzieci bardzo lubiły podróżować w Warsie. I w tym Warsie zazwyczaj sobie siedzieliśmy, jedliśmy jakieś tam przyjemne potrawy, piliśmy jakieś napoje. No i jak to się czasami zdarzało, obok nas w Warsie bywali różni ludzie. Nie wszyscy potrafili się kulturalnie wyrażać. I zdarzało się, że powinienem był interweniować. Nie zawsze to było łatwe, ale zawsze starałem się to robić. I teraz proszę pomyśleć, jak można zainterweniować. To można powiedzieć człowiekowi, człowieku, jak ty się wyrażasz, przecież to jest skandal i tak dalej, i tak dalej. Ale domyślamy się prawdopodobnie, że jeżeli ktoś usłyszy coś takiego, to natychmiast poczuje się atakowany, natychmiast poczuje się krytykowany i najprawdopodobniej spróbuje jakoś na to odpowiedzieć, być może nie tylko werbalnie, być może wręcz za pomocą jakiejś tam propozycji agresji fizycznej. Ale jeżeli powiemy tej osobie, słuchaj, albo mam prośbę, jak pan widzi, jadę tutaj z małymi dziećmi, to chyba nie jest najlepszy sposób wychowania, żeby uczyły się od małego tego rodzaju sformułowań. Gdybym mógł pana prosić o nieprzeklinanie, to naprawdę będzie super. To jest sytuacja, w której wszyscy możemy być twarzą. Ja wiem, że to mówimy trochę o innych rzeczach, ale to pokazuje, że my zawsze jesteśmy w stanie tak dobrać sformułowanie, tak się przygotować do podjęcia jakiegoś działania w konkretnej sytuacji w przestrzeni publicznej, żeby mimo wszystko deeskalować raczej niż eskalować. Ta deeskalacja to powinna być rzecz, która gdzieś tam z tyłu głowy jako pojęcie powinna nam towarzyszyć w każdej takiej trudnej sytuacji, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby doprowadzić do jakiejś bójki, chodzi nam raczej o to, żeby tej sytuacji nie było i żebyśmy wszyscy wyszli z tej trudnej sytuacji cały.
0: No tak, ale takim jeszcze jednym miejscem, gdzie dochodzi do tego typu zdarzeń, gdzie nawet dochodzi do rękoczynów, a nawet niszczenia mienia, to są reakcje niektórych kierowców, którzy zostali zajechani albo reagują na złą jazdę innych kierowców. No i dochodzi w pewnym momencie do takiej eskalacji, że samochody się zatrzymują, jeden kierowca wyskakuje z samochodu, próbuje się dostać do drugiego kierowcy, urywa mu lusterka, niszczy auto. No i w ostateczności nawet zdarza się, że wyciąga i tego innego kierowcę z samochodu i zaczyna go bić. No i tutaj mamy kolejny przykład na to, że tak zwany ląd jest krótki, a może te osoby nie są dostosowane do otaczającego nas dzisiaj świata.
1: No ta ostatnia uwaga pana redaktora być może jest trafna, ale cóż my możemy z nią zrobić tego dobrą sprawę, prawda?
0: No
1: to, że ludzie, którzy mają prawo jazdy, nie zawsze powinni je mieć, to jest jasne. Przypomina mi się w tej sytuacji nauczyciel jazdy, człowiek, który przygotowywał do egzaminu na prawo jazdy Bohumila Hrabala, niejaki pan Musil. I pan Musil tłumaczył Bohumilowi Hrabalowi: panie Hrabal, musisz pan pamiętać, że na drodze możesz pan spotkać jeszcze większego idiotę niż sam pan jesteś. I to jest moim zdaniem bardzo trafna uwaga dotycząca poruszania się po drogach publicznych. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, abstrahując od anegdoty, jest to dosyć znane zjawisko w psychologii społecznej. No, nazywa się road rage, czyli właśnie taki gniew drogowy, taka agresja drogowa. I to, co my powinniśmy sobie prawdopodobnie uświadomić, taką jedną konkretną rzecz, że to nie jest wojna o to, kto wygra tę sytuację. To nie jest wojna o to, kto z tej sytuacji wyjdzie.

0: z większą dumą albo z poczuciem bycia samcem alfa. To jest raczej staranie o to, żebyśmy w tej sytuacji nie mieli urwanego lusterka, wybitej szyby, czegoś w tym rodzaju. Jeśli ktoś cię strąbił, machnij ręką, ukłoń się, zrób gest przepraszający. Być może zawiniłeś, być może nie. Nie ma sensu wchodzić w dyskusję przez uchylone okno, nie ma sensu wygrażanie tej drugiej osobie. Pamiętajmy, że zawsze możemy się z tej sytuacji jakoś tam wycofać, a wchodzenie w taką najpierw werbalną, a później często związaną z fizyczną agresją konfrontację najczęściej kończy się źle dla obu stron.
1: Panie profesorze, już zbliżamy się powoli do końca, ale myślę sobie, że tutaj bardzo ważną rolę mają do grania te najważniejsze osoby w państwie, najróżniejsze. Bo jeżeli te ważne osoby w pewien sposób podpuszczają, a różni jesteśmy jako społeczeństwo, jesteśmy różnie wykształceni, mamy różną wrażliwość, mamy inne nawyki kulturowe, no i trafia to na podatny grunt. To może w takiej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, mówi pan, że to nieczęsto się zdarza, ale się coraz częściej zdarza i zdarza się na tyle często, że ja przeglądałem takie kroniki, że to co najmniej 2-3 przypadki dziennie. Oczywiście różne, bez bicia, ale często wyrażanie werbalnie swojego niezadowolenia ma miejsce. To może te najważniejsze osoby w państwie, które no, w pewien sposób swoimi tekstami, no może podglebie stworzyły, to teraz warto byłoby, żeby taką odtrutkę zastosowały i powiedziały, że to nie należy tak robić, bo to się takimi właśnie nieprzyjemnymi, tragicznymi sytuacjami kończy, albo wyzywaniem nastoletnich dziewczynek, też znana sprawa, no albo no, bandyckim napadem na parę.
0: Nie mam żadnych wątpliwości, że potrzebujemy bardzo jasnego komunikatu ze strony ludzi, którzy piastują najbardziej odpowiedzialne stanowiska w naszym kraju, że żadna forma dyskryminacji, żadna forma agresji nie będzie tolerowana. Niestety psychologia polityczna dosyć wyraźnie pokazuje, że na polaryzacji, na napuszczaniu ludzi na siebie można zyskać. Ale to, że coś jest skuteczne, wcale nie oznacza, że mamy moralne prawo do używania tego. Jeden z ludzi, którzy naprawdę mieli wiele do powiedzenia na temat tego, jak można żyć w czasie okupacji, jak można żyć w nieludzkich czasach, czyli Władysław Bartoszewski, zwykł mówić, że warto być przyzwoitym, choć to się nie opłaca. No, opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto. I myślę, że to jest rzecz, która powinna nam w takich sytuacjach przyświecać. To, że pewne rzeczy są skuteczne, to, że my możemy zyskać 2 punkty procentowe na napuszczaniu jednych naszych obywateli na drugich albo naszych obywateli na ludzi, którzy są gośćmi w naszym kraju, wcale nie powinno sprawiać, że powinniśmy to robić. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich ludzi, którzy w naszym kraju mieszkają. Chcemy tworzyć kraj, w którym wszystkim będzie się dobrze żyło, a tego rodzaju postępowanie, w którym pozwalamy, a wręcz prowokujemy różnego rodzaju działania agresywne, sprawia, że wszystkim nam, niezależnie od tego, w jakim języku mówimy, jaki kolor skóry mamy, skąd pochodzimy, po prostu żyje się gorzej.
1: I ja się obawiam jednej rzeczy, panie profesorze. Nie chcę być kasandryczny, no ale jest takie przysłowie, mądry Polak po szkodzie. Jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii, to już ostatnio to pobicie było tragedią, ale jeszcze do gorszej tragedii, bo może dojść, prawda? Biorąc pod uwagę, w jakim kierunku to zmierza i do czego dochodzi, to wtedy co, otrząśniemy się i zacznie się rwanie włosów z głowy i coś należy zrobić, czy to już należy zrobić?
0: Nie uprzedzając faktów, mogę panu powiedzieć, że już pewne działania się przygotowują. To znaczy, nie ukrywam, że sam jestem częścią takiego pomysłu, który być może zostanie zrealizowany, a który być może trochę nas otrzeźwi i nie będziemy Polakami mądrymi po szkodzie, ale takimi, którzy robią taką ocenę szkód tego, co się wydarzyło i taki raport, który pozwala nam wyjść naprzeciwko pewnym wyzwaniom i sobie z tymi wyzwaniami radzić. Nie zawsze jesteśmy Polakami mądrymi po szkodzie. Możemy

0: pewne rzeczy zrobić już teraz. Nie czekajmy na eskalację, tylko po prostu wszyscy poczujmy, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa i że to od nas zależy, w którą stronę te działania będą kierowane.
1: Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Trochę mnie pan pocieszył, ale wobec tego, jeżeli to ujrzy światło dzienne i przestanie być już tajemnicą, to bardzo serdecznie pana zapraszam. Profesor Tomasz Grzyb.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
1: Profesor Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS. Skarga została złożona po tym, jak ugrupowanie nie otrzymało od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Obie decyzje były zgodne z prawem, mówił w TVP Info mecenas Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej.
8: Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u tylko gwoli ścisłości, to jest do końca kadencji. Aha. Czyli 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
7: Wyrok skomentował także premier Donald Tusk. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał szef rządu. NATO alarmuje. O 25% wzrosła aktywność rosyjskiego lotnictwa w tym roku. Według sojuszu rosyjskie maszyny wielokrotnie poruszały się bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonym transponderem, co wymuszało poderwanie myśliwców w celu ich przechwycenia i identyfikacji. Kończą studia, ale mogą mieć problemy z pracą. Takie zagrożenie niesie projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie dietetyka. Problem może dotyczyć kilkuset osób, 9 roczników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A wszystko przez nazwę kierunku, która zobowiązuje do posiadania 5-letniego doświadczenia, tłumaczy dr Dorian Nowacki.
9: W mojej opinii sedno problemu polega tylko i wyłącznie na nazwie tego kierunku, bo ten kierunek nazywa się żywienie człowieka i dietetyka i nie dietetyka. W tym roku skończyli studia absolwenci żywienia człowieka i dietetyka, to był już ostatni rocznik, no i oni będą mieli problem, żeby spełnić ten dodatkowy wymóg 5 lat doświadczenia.
7: Ustawa ma obowiązywać od przyszłego roku. Konsultacje społeczne potrwają jeszcze niecałe 2 tygodnie. Sukces e-doręczeń. Przez 1,5 roku funkcjonowania systemu zrealizowano ponad 100 milionów przesyłek. Założono też ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: 100 milionów listów, których nie widzimy w papierze, a są w formie cyfrowej. Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
7: Od 1 lipca e-doręczenia są połączone z aplikacją mObywatel.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: Za 27 minut 22.
2: Stan dnia.
12: A w stanie dnia pani Agnieszka Zaręba, politolog. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
12: No i w takim razie z uwagą spoglądamy na najważniejsze, najciekawsze, najistotniejsze wydarzenia polityczne dzisiejszego dnia. No i pytanie, czy to będzie dobry wybór. Myślę oczywiście o tym, czy to jest temat jedynkowy, ale spróbujmy. Prawo i Sprawiedliwość nie otrzyma subwencji, ponieważ kasacja została oddalona. To jest oczywiście kasacja, którą złożyło ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

0: Morawieckiego o sprawie poinformował minister finansów Andrzej Domański. Chodzi oczywiście o Naczelny Sąd Administracyjny. No i teraz pytanie, czy ten werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego to jest zaskoczenie, czy raczej wszyscy się tego spodziewali, a tak naprawdę ta kasacja, próba kasacji była czystą formalnością ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
1: Z tego co wiem, prawnicy twierdzą, że była to czysta formalność, bo przypomnijmy, że chodziło tutaj o skargę na bezczynność pana ministra Domańskiego, który tej subwencji nie wypłacał. A było to zgodne z uchwałami PKW, o których dzisiaj właśnie mówił pan mecenas Kalisz. Więc myślę, że w tym świecie prawniczym to nie jest żadna niespodzianka. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość musiało walczyć do końca, bo z punktu widzenia politycznego pamiętajmy, że taki zastrzyk gotówki w roku przedwyborczym i wobec tych wszelkich kryzysów, które w prawie i Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili przechodzi, no to byłby to dobry temat. Natomiast niestety, no najprawdopodobniej ta subwencja zostanie obcięta, czyli rzeczywiście tych pieniędzy na wybory, na kampanię wyborczą Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniej. Natomiast z drugiej strony ja myślę, że to jest taka dobra lekcja dla wszystkich partii politycznych. Zresztą nasz system subwencjonowania i dotowania partii politycznych jest taki bardzo ostry, więc już mieliśmy w historii takie sytuacje, kiedy partie polityczne praktycznie traciły całą subwencję. Natomiast tutaj chodzi oczywiście o to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość wydawało pieniądze w swojej poprzedniej kadencji, jeszcze w czasie, kiedy rządziło, kiedy było u władzy. No i oczywiście chodziło o te wszystkie kontrowersje, które były w kampanii wyborczej. No więc myślę, że tutaj dla partii politycznych wszystkich na naszej scenie politycznej to jest taki, żeby mądrze prowadzić kampanię i przede wszystkim mądrze wydawać pieniądze podatników.
0: No to jeszcze przypomnijmy, że sprawa dotyczy wyborów parlamentarnych z 2023 roku. PKW, komisja, wykazała wtedy nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3 600 000 zł. No i stąd właśnie kara w postaci niewypłacania subwencji, która była przynależna Prawu i Sprawiedliwości za wyborczy wynik. No i można powiedzieć, że to jest takie, no, mimo wszystko, mimo że być może spodziewano się takiego wyroku, ale to jest mimo wszystko kolejne bolesne uderzenie w ostatnich dniach.
1: Rzeczywiście, najwyraźniej Prawo i Sprawiedliwość ma teraz swój gorszy czas i ta zła pasa cały czas tej partii dotyczy. I faktycznie zamiast w tej chwili cieszyć się może i upalną pogodą, to cały czas Prawo i Sprawiedliwość nie daje nam cieszyć się wakacjami. I faktycznie mamy kilka sytuacji, które tutaj, którymi się zastanawiamy, interesujemy, bo rzeczywiście no, tak spora kwota może stanowić problem, zwłaszcza, że no, w Prawie i Sprawiedliwości tych problemów mamy więcej i mamy przede wszystkim to, że takie widmo rozpadu nad tą partią gdzieś się zaczęło krążyć. No oczywiście pytanie, w jaki sposób te dwa obozy, które w tej chwili funkcjonują w Prawie i Sprawiedliwości, bo przypomnijmy, że przecież formalnie Mateusz Morawiecki nie został jeszcze z partii wyrzucony. No i to może być ciekawe rzeczywiście, jak tę narrację w sierpniu poprowadzą oba te obozy.
0: No to skoro jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, to pytanie, na ile można mówić, no nie chcę powiedzieć o kolejnym uderzeniu, ale kolejnej, no być może drobnej porażce, bo przypomnijmy, rocznica objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Jeszcze kilka dni temu PiS zapowiadał zwołanie konwencji właśnie 6 sierpnia. Dziennikarze komentowali, że to jest trochę taka próba wykorzystania popularności prezydenta, trochę no, takie ogrzanie się w świetle tej rocznicy. No tylko tyle, że Pałac Prezydencki dość chłodno na tę inicjatywę zareagował i no, pojawiła się informacja, że Pałac szykuje własne wydarzenia kompletnie niezwiązane z konwencją Prawa i Sprawiedliwości. No więc można powiedzieć, że to podejście też do końca się nie udało. Czy też ta próba?
1: To prawda, panie redaktorze, i rzeczywiście tutaj Pałac Prezydencki przyjął taką pozycję, mam wrażenie, wyczekującą, bo też wokół pana prezydenta pewnie rozpoczną się teraz podsumowania, bo faktycznie jutro mamy rocznicę i rozpocznie się pierwsza taka ocena tej prezydentury. No i myślę, że tutaj to może być ciekawe właśnie w kontekście tego, bo już wokół Karola Nawrockiego były takie oczekiwania, miał być już

0: przywódcą prawicy, no bądźmy szczerzy, w tym wywiadzie, który ukazał się niedawno z panem profesorem Nowakiem, pan prezydent mówił, że był kandydatem obywatelskim, aż w końcu się przyznał, że jednak był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Więc faktycznie gdzieś mamy taki rozdźwięk na prawicy i mamy takie być może nowe ułożenie się na prawicy. Myślę, że mam nadzieję, że w sierpniu nam tutaj prawica da od siebie odpocząć. Natomiast niewątpliwie wszystko zależy od tego, w jaki sposób tę narrację będą te obozy wokół siebie układać. Czyli mamy już pierwszą narrację, to pan redaktor wspomniał, właśnie pana prezydenta, który gdzieś zajął taką pozycję wyczekującą i przygląda się temu, co się dzieje. Mamy Prawo i Sprawiedliwość, które wyrzuciło albo nie wyrzuciło jeszcze członków stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. I mamy pana premiera Morawieckiego, który aczkolwiek ze sporym sukcesem, mam takie wrażenie, urządził grilla dla tych niepokornych, no to jednak zobaczymy, w jaki sposób uda mu się ten jego czas wykorzystać, bo w polityce liczy się bardzo czas, moim zdaniem, i liczy się wyczucie chwili. I jeżeli Mateusz Morawiecki gdzieś tej chwili nie wyczuje i pojedzie za szybko na urlop, to mam takie wrażenie, że może przespać właśnie ten swój moment, kiedy będzie można układać się na nowo na prawicy. No także czekają nas ciekawe czasy, panie redaktorze.
1: To zatrzymajmy się przez chwilę przy prezydencie Nawrockim. No, przy okazji tej rocznicy objęcia urzędu pojawił się sondaż dotyczący naszej oceny prezydenta, czy też tej prezydentury, dotychczasowej prezydentury. To jest sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski. 56% ankietowanych pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. 33% wybrało odpowiedź zdecydowanie pozytywnie, 23% raczej pozytywnie. Po drugiej stronie tej barykady 40,5% głosów, z czego prawie 30% ocena zdecydowanie negatywna, niecałych 11% raczej negatywna. To jest dosyć ciekawy podział, bo pytanie brzmi, na ile on również obrazuje ten podział dotyczący tego życia bardziej parlamentarnego, partyjnego?
0: Ja myślę, panie redaktorze, że to oczywiście zależy od sondaży. Mówimy o takich widełkach między tam 45-46, a rzeczywiście te 50% poparcia dla Karola Nawrockiego. Ja bym się chwilę zatrzymała tylko na tym sondażu, bo porównując wcześniejsze prezydentury, to pan Karol Nawrocki, pomimo że wydaje nam się teraz, że ta grupa, która popiera pana prezydenta, jest bardzo duża, to jest gdzieś w środku tej stawki. Ja przypomnę, że Andrzej Duda po roku swojej prezydentury te wskazania pozytywne miał wyższe, czyli tutaj więcej osób popierało jego styl sprawowania władzy i prezydenturę. Więc to może być w ogóle bardzo ciekawa sytuacja teraz właśnie, gdzie pan prezydent w tym swoim życiu politycznym się odnajdzie, w jaki sposób będzie wspierał i kogo będzie wspierał w kampanii wyborczej. Dlatego, że oczywiście naturalne wydawałoby się do niedawna, że to będzie Prawo i Sprawiedliwość i pomimo takich nie do końca pozytywnych uczuć wobec zarówno prezydenta, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Mam takie wrażenie, że jednak pan prezydent zazwyczaj się uginał i na takie spotkania, o których pan redaktor wcześniej wspominał, przychodził i popierał to środowisko. Ale wydaje mi się, że ten rozpad i to, co dzieje się w ogóle po prawej stronie sceny politycznej, no wymaga od pana prezydenta, o ile myśli o przyszłości swojej w polityce i ewentualnej drugiej kadencji, no to powiem szczerze, ma niezły orzech do zgryzienia, dlatego że nie wiadomo, kogo na tej scenie politycznej popierać. Oczywiście to, w jaki sposób sprawuje tę prezydenturę, czyli te wszystkie weta, które są już oczywiście rekordowe, one w pewnym stopniu no, są dla wyborców, powiedzmy, Konfederacji, powiedzmy prawicy, takiej skrajnej prawicy, no ale z drugiej strony ta skrajna prawica nie da prezydentowi zwycięstwa. Oczywiście najpewniej Konfederacja też wystawi swojego kandydata. Więc moim zdaniem pan prezydent, aczkolwiek póki co sprawuje moim zdaniem tę kadencję tak mocno reaktywnie, no musi się zastanowić rzeczywiście, jakim politykiem chce być, jeśli myśli o drugiej kadencji i jeśli myśli o tym przywództwie na prawicy, ewentualnie właśnie na kim chce oprzeć swoją kampanię. No jest oczywiście to kilka lat, ale wszyscy będziemy mu pewnie pamiętać.

0: do kogo wspierał w kampanii wyborczej, jeśli chodzi właśnie o wybory parlamentarne.
1: No i tu robi się bardzo ciekawie, no bo do tej pory, tak jak pani mówiła, no wydawałoby się, że będzie to Prawo i Sprawiedliwość, choć różnie było z tymi relacjami, nawet w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych miesiącach. No ale pytanie, czy teraz ta sytuacja się jednak diametralnie nie zmieniła wraz z odejściem Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników. Pytanie oczywiście, czy Mateusz Morawiecki jest politykiem, jest tym kandydatem, na którego mógłby wskazać Karol Nawrocki. Można mieć co do tego pewne wątpliwości, choć widać, że Mateusz Morawiecki bardzo się stara i starannie zabiega o uwagę i przychylność prezydenta, ale myślę, że ciekawsze rzeczy dzieją się na linii prezydent Prawo i Sprawiedliwość, bo no, czym innym jest rozmowa z takim zdecydowanym liderem po prawej stronie, jakim był PiS, no, czym innym jest rozmowa z partią, która w minimalny sposób przerasta, czy też przegania kolejne za nimi ugrupowanie, czyli Konfederację. No bo po tym rozłamie ta przewaga PiS-u nad Konfederacją to już nie jest 10 punktów procentowych, czy nawet więcej, a zaledwie kilka punktów procentowych.
0: Prawda. I rzeczywiście, no tutaj pan prezydent, tak jak ustaliliśmy, będzie musiał się zastanowić. Mało tego, panie redaktorze, pamiętajmy, że taka kampania wyborcza prezydencka to jest też zaplecze. To są osoby, które muszą wspierać. To są no, ci ludzie, którzy wieszają plakaty gdzieś. Więc rzeczywiście taka kampania wymaga takiego zaplecza politycznego. No i tutaj pan prezydent będzie musiał się poważnie zastanowić, gdzie to zaplecze, gdzie tego zaplecza szukać. I ja mam niestety takie wrażenie, że gdzieś się zagubił z jednej strony, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, a z drugiej strony to właśnie nie szuka tak jakby pomysłu do końca na siebie. I patrząc po roku tej prezydentury przy takich ogromnych oczekiwaniach wobec prezydenta, z jednej strony mamy taką silną osobowość, która jest akceptowana przez wielu Polaków. Z drugiej strony, no ja nie byłabym taką optymistką, jeżeli chodzi o te pozytywne oceny po roku kadencji. No i właśnie pytanie, w jaki sposób tworzyć ten wizerunek siebie, jeśli chce się tym przywódcą tych wszystkich partii prawicowych albo próbować jednoczyć prawicę. Więc to jest rzeczywiście pytanie do kancelarii prezydenta i do samego prezydenta, w jaki sposób w tej chwili ten wizerunek tworzyć, bo faktycznie Prawo i Sprawiedliwość no, w tej chwili jest w takim dość ostrym kryzysie. Ten kryzys oczywiście to nie jest w tej chwili jakaś sytuacja, która wynikłaby w ciągu kilku miesięcy, tylko ten kryzys jest od jakiegoś czasu już, bo pamiętajmy, że partia, która nie rządzi, zazwyczaj jest w kryzysie, a w tym momencie bardzo tych wielu niezadowolonych w tym Prawie i Sprawiedliwości jest i to nawet tych członków tak zwanego zakonu PC, czyli tych pierwszych, którzy tworzyli zręby Prawa i Sprawiedliwości. Więc moim zdaniem nie mieliśmy jeszcze do czynienia z tak głębokim podziałem. No i zobaczymy, jak zareaguje na to pan prezydent, bo tak jak powiedzieliśmy, czy Konfederacji wystarczy, żeby wygrać wybory? No moim zdaniem nie. A pan prezydent jednak bardzo ostro stawia tutaj linię podziału, jednak gra na polaryzację. Nie stara się nawet zabiegać o wyborcę centrowego albo wyborcę już na pewno nie lewicowego. Więc no, pytanie, no właśnie, jak będzie wyglądała ta kampania, jak on sobie wyobraża swoją przyszłość polityczną. No i to no, może być dosyć ciekawą rozgrywką. Zwłaszcza, że kancelaria prezydenta z jednej strony w tej chwili rzeczywiście gra w taki sposób bardzo ostry na polaryzację. Ale z drugiej strony no musimy właśnie pamiętać o tym, że urząd prezydenta jednak to jest urząd, który wymaga takiej kampanii spokojniejszej i takiego dużego szacunku do instytucji prezydenta. No i tu mam wrażenie, że nie uda się gdzieś zgromadzić właśnie polityków centrowych, czy nawet powiedziałabym takich konserwatystów młodych wokół Karola Nawrockiego. Bo tak jak powiedziałam, pytanie, kogo wystawią jeszcze partie, które są mniejsze na prawicy.
1: No to w takim razie kolejne ważne wydarzenie. Czekaliśmy na ten dokument. On już, no, można powiedzieć, ujrzał światło dzienne. No, to jest lekka przesada, bo na razie zapoznał się z nim prezydent Rafał Trzaskowski. Wiemy, że od piątku będzie można ten dokument przeczytać w całości. Myślę oczywiście o audycie w Szpitalu Południowym. No i Pytanie brzmi, czy takich słów i takiej reakcji ze strony Rafała Trzaskowskiego oczekiwano? No bo właściwie no, rzeczywiście potwierdzono szereg daleko idących nieprawidłowości. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest chyba nawet taki rekord ciągłej pracy, czyli 5 dób non-stop
0: z rzędu.

na stanowisku pracy. No, mamy historię o tym, iż fundacja pana Dawida Kacprzyka tak naprawdę formalnie w Szpitalu Południowym nie istniała, nie funkcjonowała, nie była zarejestrowana, co nie przeszkadzało w zarobieniu 1 600 000 zł tylko w ubiegłym roku. Od tego zresztą ta afera się rozpoczęła. I

0: które bardzo ciężko znoszą jakiekolwiek odwołania, chociażby w spółkach, albo wymagania wobec osób, które są związane z danym obozem. Mówię tutaj o panu ministrze Kierwińskim i właśnie mam takie wrażenie, że ten obóz nam się taki robi tutaj dwoisty, bo mamy z jednej strony pana ministra Kierwińskiego i właśnie Rafała Trzaskowskiego. Nie do końca może jest to taki otwarty konflikt, ale gdzieś podskórnie widać, że jest to konflikt między tymi dwoma politykami. No,
1: przepraszam, ja przypomnę kwestie związane z zakazem sprzedaży alkoholu po 22 w Warszawie i to, co się wtedy wydarzyło. Mam wrażenie, że wtedy to się wymknęło spod kontroli. Tak naprawdę temat lokalny, czysto warszawski, stał się tematem ogólnokrajowym i chyba bardzo szybko w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej zauważono, że to nie jest najlepszy przekaz.
0: Dokładnie tak. I myślę, że kilka takich pewnie wpadek jeszcze Koalicja Obywatelska zaliczy. Natomiast dlaczego mówię o potencjale tego bardzo trudnej sytuacji dla Koalicji Obywatelskiej? Bo to, że Rafał Trzaskowski oczywiście odwołał swoje dwie zastępczynie, znaczy one podały się do dymisji, które zostały te dymisje przyjęte. Mamy też właśnie taką sytuację...
1: Przepraszam, przypomnę, że osoby dobrze znające realia pracy w ratuszu dość jednoznacznie twierdziły, że to nie one akurat za tę sytuację odpowiadały.
0: Dokładnie tak. Więc mamy tutaj próbę oczywiście gaszenia tego problemu, próbę gaszenia tego skandalu. Natomiast panie redaktorze, bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o opozycję, to opozycja może to wykorzystać w bardzo prosty sposób, to znaczy, że rzeczywiście zdrowie, które dotyczy wszystkich Polaków, pamiętajmy, że w kampanii wyborczej zawsze dwa tematy są ogromnie istotne, to jest bezpieczeństwo i właśnie ochrona zdrowia. Więc to jest temat, który może być bardzo dobrze wykorzystywany. Ale mam takie wrażenie, że opozycja trochę, no może nie połknęła jeszcze język, ale zaczęła się wycofywać też z takiej jawnej krytyki, dlatego że szpitale są często, znaczy tak jak tutaj w Warszawie jest, tutaj mamy nadzór samorządowy, a w wielu sytuacjach te szpitale są nadzorowane z kolei przez Prawo i Sprawiedliwość. I pewnie ciężko jest w otwarty sposób krytykować akurat tę sytuację, jeżeli być może na tych podwórkach Prawa i Sprawiedliwości działy się rzeczy podobne. Więc mamy kwestię taką, która mnie się wydaje, jeżeli pan premier Donald Tusk będzie mądrze podchodził do sprawy, może korzystać do głębokiej reformy służby zdrowia, bo widać wyraźnie, że Donald Tusk i rząd podchodził do reformy służby zdrowia w taki, tak trochę jak pies do jeża. Bardzo w zasadzie mam takie wrażenie, że Donald Tusk wycofał się z reformowania służby zdrowia, ochrony zdrowia. Natomiast w tym momencie można wykorzystać tę sytuację do tego, żeby wprowadzić przynajmniej kilka rozsądnych kwestii, która poprawiłaby dostępność lekarzy, czy też to, co próbuje zrobić pani minister zdrowia. Mówię tu o tych chociażby rejestracjach centralnych, czy właśnie jawności, jeśli chodzi o zarobki lekarzy. Więc mamy kilka takich, powiedziałabym, wokół tej afery politycznie można to wykorzystać i to zarówno może to wykorzystać Koalicja Obywatelska, jak i może to wykorzystać oczywiście potencjalnie przynajmniej opozycja, ta, która nie rządzi, czyli mówię tu przede wszystkim o Konfederacji, ewentualnie Lewicy, bo tutaj tym dwóm ugrupowaniom albo tym obozom politycznym, bo Konfederację, przypomnę, mamy dwie, Lewicę też mamy dość rozproszoną, te ugrupowania mogą wykorzystać to właśnie do tego, żeby spróbować podejść do reformy w sposób bardziej radykalny i no, spróbować przynajmniej ulżyć Polakom w tym, co dzieje się w ochronie zdrowia. Także potencjał jest. Myślę, że Rafał Trzaskowski nie do końca potrafił się wyplątać z tej afery, ale myślę, że tak jak powiedziałam, wynika to też z tych wewnętrznych tarć w samej platformie, przepraszam, w koalicji już w tej chwili.
1: To idźmy dalej w takim razie i wróćmy na chwilę jeszcze do Mateusza Morawieckiego. Wspomnieliśmy już o grillu. Pojawiły się takie dosyć ciekawe doniesienia mówiące o tym, że kilku gości, którzy pojawili się na tym grillu u Morawieckiego, no, można by było ich traktować trochę jako takich, przepraszam za to określenie, ale to jest określenie, które możemy znaleźć w niektórych komentarzach, tak zwanych szpiegów z centrali, którzy przyszli sprawdzić, co się dzieje, jaka jest frekwencja, jakie są te nieoficjalne głosy, które pojawiają się podczas tego spotkania. Przy okazji również pojawiła się informacja o tym, iż Karol Karski dokładnie w trakcie trwania grilla wysyłał takie oficjalne SMS-y jako rzecznik dyscypliny do tych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyszli,

0: którzy są zwolennikami Mateusza Morawieckiego. To wszystko oczywiście w imię tego dochodzenia dotyczącego przyszłości tych parlamentarzystów. Pora i dzień podobno były przypadkowe, no ale myślę, że w polityce o takie przypadki raczej trudno i trudno w taki zbieg okoliczności uwierzyć. No a przy okazji w tak zwanym międzyczasie mieliśmy do czynienia z kolejną wymianą różnych złośliwości, głównie w mediach społecznościowych, pomiędzy zwolennikami Mateusza Morawieckiego, samym Mateuszem Morawieckim, a nawet jak się okazuje Jarosławem Kaczyńskim, choć wszyscy zgodnie twierdzą, że to nie on był autorem takiego wpisu, który pojawił się i był sygnowany przez Jarosława Kaczyńskiego, że raczej w jego imieniu tę stronę, czy też ten profil prowadzi pan jego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Do czego to prowadzi, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus? Bo znów, po drugiej stronie, ja wiem, że to już trochę teraz przynudzam, ale po drugiej stronie nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że być może te partie już za kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy będą skazane na współpracę ze sobą.
1: Jest to prawdopodobne, że te partie będą skazane, ale ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, i porównanie do takiej analogii. Na pewno wielu z państwa obserwowało przyjaciół, którzy się rozwodzili, i najbardziej racjonalni małżonkowie potrafią w takich sytuacjach rzeczywiście ten rozum stracić i posługiwać się różnego rodzaju tak dziwnymi argumentami i tak dziwnymi zachowaniami. I myślę, że to właśnie obserwujemy teraz w Prawie i Sprawiedliwości. To znaczy jest bardzo nerwowo, jest bardzo emocjonalnie. Bardzo trudno się odnaleźć w tej sytuacji, ale myślę, że to wynika z tego, że ten konflikt narastał naprawdę od wielu miesięcy. I zresztą słynny konflikt pomiędzy maślarzami a harcerzami, myślę, że to właśnie teraz obserwujemy. Mało tego, panie redaktorze, ja myślę, że to dopiero drugi akt przed nami, dlatego że czekamy na to, co stanie się w samorządach, i to w tych samorządach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi, bo być może stanie się coś takiego, że nawet w niektórych sejmikach może być bardzo trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, więc rzeczywiście poczekajmy na ten akt drugi, i tak jak oczywiście ja już powiedziałam o tym, że wszystko zależy od tego wyczucia czasu i swoich pięciu minut w polityce. I teraz czy Mateusz Morawiecki będzie potrafił podtrzymać to zainteresowanie sobą, czy też nie. Natomiast ja myślę, że wielu i politologów, i też obserwatorów sceny politycznej wie, że już naprawdę w polityce obserwowaliśmy tak dziwne sytuacje i tak zaskakujące czasem zmiany akcji, że wcale nie zdziwiłabym się, gdyby za kilka miesięcy doszło do pojednania pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a właśnie stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
0: Znaczy niedługo już partią, przepraszam, bo już mamy przecież oficjalną zapowiedź, że to jednak będzie partia.
1: Dokładnie, może się okazać tak. Zresztą ja słyszałam również, że w tym stowarzyszeniu też takie były informacje, że są to pewne negocjacje, a i tak wszyscy znajdą się na jednych listach. Ja jestem ciekawa, panie redaktorze, dlatego że tak jak już mówiliśmy o tym dzisiaj, potem przychodzi ta szara rzeczywistość i trzeba znaleźć finanse na kampanię, trzeba rozwiesić plakaty, trzeba się zastanowić, kto tę pracę taką u podstaw wykona. No i zazwyczaj wykonują to ludzie, którzy gdzieś działają w samorządach. Więc moim zdaniem wszystko się będzie teraz rozgrywać albo ten rząd dusz, którym właśnie mamy w tych dołach partyjnych. I tu ciekawa jestem, na ile osób z samorządów, czy też takich działaczy samorządowych pójdzie za Mateuszem Morawieckim, a ile pozostanie z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Mhm. No i pytanie brzmi, czy dopiero przy tej okazji nie zobaczymy naprawdę brutalnej walki pomiędzy Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. Pani Agnieszka Zaręba, politolożka, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc państwu.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, zapewnia premier Tusk. NSA oddalił skargę kasacyjną PiS w sprawie niewypłacania partii dotacji i subwencji. Chodzi o 6,5 miliona złotych. Ostrzeżenia przed upałem dla prawie całego kraju. Na południowym wschodzie termometry jutro pokażą nawet 40 stopni. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, ale z reakcją poczeka jeszcze 48 godzin. Ten czas dał bowiem prezydent Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus. Premier rozmawiał na ten temat z ministrami.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że Donald Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. Szef rządu zaznaczył, że w związku z tym ceny paliw na świecie minimalnie, ale spadają trzeci dzień z rzędu.
3: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
2: Premier powiedział, że ten wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga nieustannego monitorowania, analizowania i przewidywania, co się może stać. Zaznaczył, że jeśli chodzi o ceny paliw, Polska mieści się między 2. a 7. miejscem od dołu w Europie. Na tle wszystkich naszych partnerów nie jest źle, ale z punktu widzenia polskich kierowców jest fatalnie, bo te ceny są dramatyczne. Tak mówił Donald Tusk. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS w sprawie niewypłacenia partii dotacji i subwencji. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Mecenas Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej mówił w TVP Info, że decyzje były zgodne z prawem.
4: Wypłacał tylko 25%. Co do tych 75% PiS złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność w zakresie wypłaty tej pozostałej kwoty. Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u tylko gwoli ścisłości. To jest do końca kadencji. Aha. Czyli 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
1: Wyrok skomentował także premier Donald Tusk. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał szef rządu. W czasie upałów ratownicy częściej wyjeżdżają do omdleń i zasłabnięć. Rzeczniczka krakowskiego pogotowia Joanna Sieracka mówi, że karetki są częściej wzywane do osób chorujących na serce.
5: Na miejscu po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego okazuje się, że one właśnie wynikają z upałów i związane są z tym wzrostem temperatur. Trzeba powiedzieć, że te upały są odczuwalne i odbijają się na mieszkańcach i na naszych pacjentach. Te wyjazdy nasze głównie dotyczą osób starszych oraz osób, które mają już jakieś choroby towarzyszące, na przykład nadciśnienie często, czy jakieś problemy kardiologiczne.
1: Medycy apelują, aby w trakcie upałów nawadniać się, nosić nakrycia głowy i ograniczać do minimum intensywną aktywność fizyczną na zewnątrz. Rekordowo niskie stany wody na Wiśle. Na stacji hydrologicznej w Annopolu w Lubelskiem poziom wody wynosi 156 cm i jest najniższy w tym miejscu od ponad 70 lat. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski mówi, że podobnie jest na innych stacjach.
6: Puławy azoty tutaj absolutne minimum jest tamtego roku, 70 cm, teraz jest tylko 62 cm. Również niebezpiecznie blisko do absolutnego minimum zbliżamy się na stacji hydrologicznej Szczucin. Niskie stany wody utrzymuje się również na Wisłoce, Wisłoku, Bugu. Jest to związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych. Do tego kolejna fala upałów potęguje parowanie i utratę tej wilgoci ze zlewni rzecznych.
1: W całej Polsce obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. W rejonie Jekaterynburga ranny został projektant rosyjskiego drona wojskowego i dyrektor generalny firmy zbrojeniowej. Samochód, którym jechał Władimir Tkaczuk, eksplodował. Lokalne media podały, że jego stan jest ciężki.
7: Serwis internetowy Baza pokazał zdjęcie spalonego auta. O eksplozji samochodu poinformowały m.in. gazeta Komersant i agencja TASS. Radio Swoboda napisało, że ranny Tkaczuk jechał jako pasażer. Kierowca samochodu zginął na miejscu. Komitet śledczy wszczął postępowanie w sprawie zamachu.

0: Rosyjskie media niezależne, w tym portal Meduza, podały, że Władimir Tkaczuk, oprócz tego, że związany jest z produkcją i projektowaniem dronów uderzeniowych, to prowadzi również prowojenny i prokremlowski kanał internetowy. Kilka dni wcześniej w Tule zamachowiec strzelał i ciężko ranił innego producenta rosyjskich dronów, Andrija Czyryzowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą jutro nawet 40 stopni. 31 będzie w centrum, 25 na zachodzie i północnym zachodzie. W 11 województwach obowiązują alerty przed burzami. Do odbiorców 10 z nich RCB wysłało ostrzeżenie w związku z burzami. Alerty obowiązują do jutra do godziny 20.
1: Autopromocja.
3: Lubią Państwo Chandlera i Haneta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya? Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: 6 minut po 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Wystarczy nacisnąć guzik play na magnetofonie i wspomnienia wracają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czy pamiętają Państwo, czego słuchało się na kaseciakach? Za chwilę porozmawiamy o muzyce, o nostalgii i o tym, co ta tęsknota za przeszłością mówi o nas samych.
6: Do pomyślenia.
7: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Kaseta magnetofonowa, Walkman czy magnetowid? Dla jednych to symbole dzieciństwa, a dla innych muzealna ciekawostka. Choć od lat 90. minęło już ponad 30 lat, to sentyment do tamtej dekady nie słabnie. Czy tęsknimy za samymi rzeczami, czy raczej za emocjami, które się z nimi wiążą? I jak ten świat mogą odbierać dzieci, które wychowują się już w zupełnie innej rzeczywistości?
6: Do pomyślenia.
7: O to wszystko będę pytać Cezarego Molskiego. Założyciel Muzeum Kaset w Piasecznie jest dziś z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Skąd bierze się nostalgia za latami 90?
8: Oczywiście bierze się od tych pokoleń, od tych osób, które to przeżywały. Jeżeli mając 46 lat jestem przewodnikiem dla moich najbliższych, dla moich synów, no to dla mnie to jest też dodatkowy wyróżnik, w sensie takie zadowolenie osobiste, dlatego że w tym świecie, który tak naprawdę też mi już ucieka, albo zaczął uciekać, gdzie nie nadążam, nie mam tej potrzeby, okazuje się, że mogę być też dla kogoś bliskiego, tym właśnie tym przewodnikiem, tą osobą, która będzie pokazywała im coś, na czym się nie znają. Albo nawet nie pomyśleli, żeby się poznać, bo może tego, nie mieliby styku z tymi rzeczami, gdyby właśnie nie takie miejsca, nie takie zainteresowanie, nie takie pasje.
7: A tęsknota za latami 90. to jest bardziej nostalgia właśnie za naszą młodością, czy może za tym konkretnym stylem życia?
8: Może bardziej za tym, czego nie mieliśmy. Tak mi się wydaje przede wszystkim. To znaczy, to jest też w chwili obecnej, mamy taką możliwość dzięki portalom aukcyjnym czy ogłoszeniowym, żeby w końcu zrealizować swoje marzenia sprzed lat. Te marzenia o sprzęcie, który, mówię tak jako mężczyzna, o sprzęcie, który miał brat starszy o 5 lat, o tych wieżach, kolumnach i innych sprzętach, chociażby o Walkmanach, tak, gdzieśmy rywalizowali. Jako młodszy wiedziałem, że zawsze dostaję sprzęt trochę gorszy, tańszy, no bo byłem młodszy i miałem też inne oczekiwania, ale to brat wyznaczał te trendy i rzeczy, którym się interesował i które kupował.

0: A teraz jest możliwość tego, żeby to nabyć. I oczywiście to jest też zarażanie się od innych, bo mając określoną wiedzę w latach 90., potem w 2000 i teraz, kiedy spotykamy inne osoby, które mówią, ale możesz mieć tutaj Radmora i taka wieża, nagle Radmora pojawia się, akurat byłem w jakimś tam Błędowie, robiłem konferencję i w pięknym dworze, w pełni odrestaurowanym, stała właśnie wieża, kompletna wieża Radmora. Radmor Gdynia, zresztą ta firma jeszcze istnieje, chociaż nie produkuje tych sprzętów. I okazuje się, że wówczas mamy możliwość tego, żeby przechodzić ten Rubikon swojej percepcji, swoich marzeń i, że tak powiem, dalej to rozszerzać. Jest taka możliwość, tak? To znaczy, to jest właśnie na zasadzie takiej, że mam też możliwości finansowe do tego, żeby móc podążać za swoimi marzeniami, czyli tak najpierw realizuję to tak zamierzchłe, a teraz dobrze się czuję z tymi zamierzchłymi, przesuwam je dalej w związku z tym, że mam większą wiedzę, mam podobne osoby, które się tymi rzeczami interesują i to one mnie stymulują do tego, żebym dalej, że tak powiem, tą wiedzę, którą kiedyś tam zatrzymałem się w punkcie N, mógł nie tylko nadrabiać, ale także rozwijać.
1: Do pomyślenia.
2: A lata 90. wiążą się jeszcze z płytami CD? Czy to jest głównie kaseta magnetofonowa lub kaseta wideo?
0: Także z płytami CD jak najbardziej. Tutaj mamy przykład chociażby Aleje Jerozolimskie, dawny sklep Digital, obecnie ośrodek kultury w Śródmieście, gdzie znajdował się najpiękniejszy, najbardziej ekskluzywny sklep i który oferował przegrywanie właśnie z płyt CD na kasety, żeby taki katalog mamy też w muzeum. Natomiast płyta CD...
2: A po co przegrywać z kasety na...
0: Z płyty CD na kasetę.
2: No właśnie, po co przegrywać z płyt CD na kasetę? Bo wydaje mi się, że jednak płyta CD jest trochę o krok wyżej, nie?
0: Tak, tylko chodziło o to, że pojawiało się, że była lepsza jakość, więc mieliśmy mastera, czyli to źródło tej lepszej jakości i po prostu nie każdego było wtedy stać na płyty CD. Więc, które oczywiście później kawałek dalej, jak przemieścimy się z Alei Jerozolimskiej vis-a-vis Muzeum Narodowego, przemieścimy kawałek dalej na stadion obecnie narodowy, a wcześniej Stadion Dziesięciolecia, tam może było te płyty nabyć w formie pirackiej z różnych źródeł. Chodziło Dobre też czegoś, takie marzenia były, tak? Polegając na tym, że chciałoby się mieć te najnowsze nośniki. Oczywiście nie wszystkie nośniki były dostępne w wersji tej spiraconej, natomiast to polegało na tym, że po prostu chciało się mieć też te utwory jakby w lepszej jakości, też to źródło, bo to źródło kaset, które były przegrywane na straganach, które i oczywiście też profesjonalnie firma Takt do tej pory istnieje, zresztą oni bardzo szybko po wprowadzeniu ustawy o prawie autorskim tak naprawdę dostosowali się do rynku, natomiast te kasety zawsze nie gwarantowały jakości, nawet kaseta zafoliowana nie gwarantowała jakości, natomiast to też oczywiście wynikało też ze sprzętu, a płyta CD w miarę grała jakby tutaj spójnie. Natomiast płyta CD dla mnie osobiście i może też dla wielu osób jest takim trochę ślepym zaułkiem z punktu widzenia bardziej tych wspomnień, bo tu też mówimy o tych wspomnieniach, że jeżeli coś mamy odkryć na tej kasecie, jak my otrzymujemy mnóstwo tych kaset, do nas ludzie przysyłają z Polski, bo dość potem się cieszą się, że jest takie miejsce, gdzie można to odesłać i sprzęty, i kasety, my odkrywamy różne też, nie tylko utwory, ale też różne grupy, różne nagrania osobiste, różne nagrania właśnie Polskiego Radia, czy z innych źródeł, a płyta CD dość często znosi gorzej upływ czasu niż kaseta magnetofonowa. Dlatego, że my jest pokryta w sumie dla zabezpieczenia mechanicznego, pokryta jest plastikiem i ten plastik po prostu zwyczajnie robi się mleczny i wtedy wówczas laser nie przebija się. Więc to nie jest, właśnie to też przyniosło pytanie, dlaczego nie płyty CD, dlatego, że kaseta nawet zawilgocona, w większości można ją słuchać. Natomiast druga rzecz jest taka, także, że tak powiem, kontaktu fizycznego, tak? Tutaj w kasecie zawsze coś może przewinąć, może było użyć ołówka, kaseta ma fakturę, którą możemy dotknąć i to właśnie bardzo cenią sobie dzieci. Nawet często w trakcie warsztatów upcyclingowych, gdzie z tych starych kaset, które już nie nadają do niczego, robimy przyborniki, faktura ma znaczenie. To znaczy to, że ona też nawet jak potrząśnięta te roleczki, one tam brzęczą, to też ma znaczenie dla dziecka i wówczas, oczywiście kolorystyka, płyta jest najczęściej była, oczywiście z jednej strony był nadruk, ona była odbijała, zresztą to płyty CD używamy, te, których są, że tak powiem, też zużyte, porysowane, my używamy właśnie do tych przyborników, jak robimy, ale kaseta ma jednak w odbiorze, jak patrzę już zupełnie obiektywnie na dzieci i młodzież, jednak kaseta ma to coś sobie więcej i mechanicznego, i takiego, bym powiedział, organoleptycznego, że dzieci jednak skłonią się ku kasecie.
2: To skoro wspomniał pan

0: już o swoim muzeum, to ile kaset macie na stanie obecnie?
1: Mniej więcej około 15 tysięcy.
0: 15 tysięcy. Ile to może zajmować miejsca łącznie? To,
1: mamy kontener magazynowy. To jest jedno miejsce. Oczywiście mamy na zapleczu naszego muzeum, to w pudłach. One są, to są tak jakby przejrzane. To oczywiście mamy też pewne trudności z tym, żeby to wszystko, że to wiem, spisać, poukładać, dlatego że no, też jakby liczba osób, która i pracuje, i to nas wspomaga, nie jest zbyt duża. Też posiłkujemy się wolontariuszami. To są same kasety magnetofonowe. Mamy jeszcze kasetę wideo. Mm-hmm. Głównie oczywiście VHS, chociaż mam też inne standardy. Także pokazywać, jak to wszystko ewoluowało. Trochę nawet bardziej niż w zakresie, znaczy na pewno bardziej niż w zakresie kaset audio. I ich mam kilka tysięcy, to będzie około 3 tysięcy w chwili obecnej.
0: Czyli kasety wideo też były wykorzystywane do nagrywania programów? Też mają państwo takie rzeczy? Nagrywane z nagrywarki.
1: Jak najbardziej mamy nagrania prywatne i nagrania prywatne takie, że jeżeli spojrzymy na współczesne media społecznościowe i grupy, które się tym zajmują, to jest często poszukiwanie właśnie nagrań prywatnych z telewizji, czyli określonych z określonymi lektorami, na przykład określonych filmów, to jest sobie jedna grupa. Druga grupa jest polegająca na tym, gdzie my robimy takie w ramach archiwistyki społecznej. Prosimy osoby, przegrywamy za darmo na przykład kasety lub też odpłatnie i żeby znaleźć, nie spojrzeć na tą młodą parę, czy na chrzciny, czy na jakieś inne uroczystości rodzinne, tylko żeby zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Z tyłu Tarczyna, bo jak widziałem w powiecie piaseczyńskim, z tyłu Tarczyna, z tyłu Piaseczna i wtedy nie widzimy tych bloków. Okazuje się, bo moje rodzinne rejony, czyli Jelonki Warszawskie, Pola Kapusty i tak dalej, więc to też z tego punktu widzenia jest to dość ciekawe. Mamy kolejne oczywiście nagrania też takich innych wybranych programów, które cały czas nie są zdigitalizowane i cały czas nie funkcjonują jeszcze w przestrzeni tej internetowej, albo naprawdę takie bardzo ciekawe smaczki. Tutaj pochwalimy się, że we współpracy z TVP Telewizją Polską do jednego programu byśmy przegrywali, digitalizowaliśmy właśnie VHS-y na potrzeby jednego z znanego zespołu rockowego, gdzieś na Mazurach w domku były takie nagrania tworzone. Więc to jest naprawdę bardzo szeroki spektrum. Łącznie z tym, że też wiele osób miało różnego rodzaju takie koniki tematyczne. I na przykład dostaliśmy taki zestaw kaset, gdzie VHS, gdzie ktoś nagrywał tylko pokazy mody. Albo jest tylko są same kabarety. Albo są, i to jest jeszcze pięknie opisane. W ogóle na maszynie są te opisy, że tak powiem, pięknie napisane, potem są przyklejone. Więc wszystko jest dokładnie opisane co i jak i to jest, więc wydaje nam się, że w XXI wieku, w tych latach 30, w których się znajdujemy, mamy w chwili obecnej, już mamy wszystko. Tak, że w sensie w internecie nam się wydaje i on to się cały czas rozszerza, ale wbrew pozorom jeszcze dużo tych rzeczy, które było, jest jeszcze niezdigitalizowanych i właśnie w zależności do czego to potrzebujemy, możemy te materiały wykorzystywać.
0: To jest taki kawał historii, który mógłby zniknąć, gdyby nie to, że państwo to digitalizują.
1: Nie tylko my, bo tak naprawdę otrzymujemy też sporo kaset, które digitalizują osoby prywatne. Jest teraz dość prosta, dzięki naprawdę ogólnodostępnym programom do przegrywania i też te urządzenia nie są też takie drogie. Oczywiście to zależy od jakości. Są. I wiadomo, że im lepszy był sprzęt, tym lepsza to będzie jakość. Oczywiście mamy upróbkę też AI, jak już tutaj jesteśmy we współczesności. Natomiast i te osoby po prostu nam udają te kasety. Ja sami sobie digitalizują. Też zauważyliśmy, że już dotknęliśmy kwestii płyt. Też sporo osób, które ma płyty na DVD, też przynosi sobie to, ripują tak zwane spoty, przegrywają w formie plików MP4 na przykład, czy AVI na dyski twarde swoich komputerów, żeby te płyty już, gdzieś tam sobie już można było oddać je. Więc mamy taką tendencję do tego, żeby jednak to wszystko jakoś archiwizować i to jest też cudowne, dlatego że jednak mamy nawet w tej chwili tego procesu, który najczęściej musi odbywać się, czy najczęściej w 100% musi odbywać się w sposób real time, czyli takiego rzeczywistego czasu, czyli nie możemy tej kasety przyspieszyć, podkręcić nagle, żeby ona nam się przegrała szybciej, tylko musimy te 3 godziny albo i więcej, w zależności czy to jest long play, czy standard play, odtworzyć, to nawet zerkając na tą kasetę sprzed lat, po prostu zwyczajnie sobie przypominamy pewne rzeczy i ja na przykład jestem teraz na etapie, robiłem 20-lecie po maturze.

0: że kilka lat temu, a na przykład teraz jestem na etapie, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi z podstawówki gdzieś to, więc znowu powracamy do wspomnień, do sentymentów, też do relacji. I w tym wszystkim, bo oczywiście miejsca są ważne i one się mogą zmieniać, to jest też cudowne pokazywanie tego, ale wydaje mi się, że to też bardziej chodzi o to, że jeszcze próbujemy bardziej do tych relacji wrócić. Tak? I mając, łącząc to ze współczesnymi technologiami, gdzie mamy możliwość tego, że ostatnio koleżanka Joanna na przykład klasy ostatnio zaprosiła mnie na Facebooku, to tym bardziej motywuje do tego, żeby faktycznie takie spotkania zrobić, nawet z jakąś grupą osób i powracać. I uważam, że to jest pod tym względem połączenie starej technologii z nowymi możliwościami komunikacyjnymi, gdzie jest to o wiele łatwiejsze. Mamy możliwość tego, żeby faktycznie budować te relacje. Ale właśnie przyczynkiem do tego, i to jest będzie zawsze ten Walkman, ta kaseta, jedna czy druga, czy ta do przegrania, czy ta przegrywana, czy ta, która po prostu zwyczajnie gdzieś, żeśmy ją zobaczyli i nagle okazuje się, że przypominamy sobie o tym, że może nie słuchać tego, co jest dawane w tych serwisach streamingowych, które nam serwują po prostu poszczególne utwory, bo może tak nas widzą po prostu te algorytmy, tylko zaczynamy sami że tak powiem, poszukiwać tych swoich utworów i faktycznie profilować te algorytmy pod nas, tak? Znaczy, i wydaje mi się, że wówczas najpiękniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że sam widzę to po sobie, że tak ja teraz się uśmiecham, bo gdzieś tam widzę przed oczami pewne sceny, to jest, że ludzie jednak te wspomnienia widzą, może z perspektywy dzieci, dzieci widzą po prostu, jak rodzice się uśmiechają, tak? Jak rodzice i tak spontanicznie, że to nie jest na zasadzie, nie wiem, prezentu czy sytuacji, tylko po prostu uśmiechają sami do siebie. I to jest też coś, taka magia się dzieje, w cudzysłowie oczywiście, taką przed tą ścianą kaset, którą mamy 1000, akurat mamy wystawione, tak, że każdy może sobie wyjąć kasetę i posłuchać. I taka magia się dzieje na zasadzie takich właśnie tych relacji, gdzie że nagle faktycznie jesteśmy w stanie się zatrzymać i jeżeli nawet tylko dla tego jednego powodu, dla tej jednej sytuacji, czy nawet potem może jakieś tam follow-upów polegającego na tym, że będzie później ta rozmowa o swoich utworach w domu, o jakichś ulubionych zespołach sprzed lat. Dowolny, czy będzie jakieś zdjęcie, przeglądanie. Nieważne, jak to się skończy. Ważne jest to, żeby gdzieś ten punkt się wydarzył, tak? Ta sytuacja się wydarzyła. Bo często jest tak, że i to jest takie moje też patrzenie i ta radość taka osobista, że właśnie biegnąc z tej codzienności i wchodząc cały czas do przodu, czyli wychodząc naprzeciw potrzebom, które mamy, także i dzieci, i własnych, po prostu gdzieś zapominamy, co nas tak naprawdę cieszyło w tym życiu i co nas budowało.
1: I warto też czasami cofnąć się do takich rzeczywistych nośników, bo też nie wiem, czy pan albo państwo wiedzą, serwisy streamingowe, takie jak na przykład Spotify, coraz częściej podrzucają nam muzykę tworzoną przez sztuczną inteligencję. Algorytmy bardzo lubią podrzucać nam coś, na czym Spotify może zarobić jeszcze więcej, więc to też jest jakiś jeszcze argument, żeby sięgać do tych takich fizycznych nośników. A jeszcze wracając do relacji, bo to, co pan mówił o dzieciach, które mogą znaleźć połączenie na nowo z rodzicami, to też jest bardzo ciekawe, bo to są dzieci, które dorastały dzieci lat 90. współcześnie rodzice, to są dzieci, które dorastały w czasie takiego dosyć szybkiego rozwoju technologicznego, kiedy wszystko zaczęło przechodzić do internetu, do chmur. I współczesne dzieci już znają no właśnie głównie smartfony, internet. Jak reagują, kiedy pierwszy raz, być może pierwszy raz widzą taką kasetę magnetofonową, którą można przewinąć?
0: Przede wszystkim to jest zaskoczenie ogromne, to, że cokolwiek się rusza. Bo jesteśmy w świecie dotykowym, więc tak naprawdę tutaj mamy jakieś małe mechanizmy, które się pojawiają. Mamy też taką serię sprzętów dla dzieci, gdzie właśnie tam było okienka z tyłu, gdzie można było podkreślić, jak to wszystko się kręci, jak to wszystko jest napędzane paskami. To jest kolejna rzecz. Druga rzecz jest taka, która jest duże zaskoczenie, polegając na tym, że jak mówimy, naciśnij. Większość Walkmanów ma, czy sprzętów potrzebuje, żeby nacisnąć. Oczywiście były potem też takie dotykowe na mikrostyki, natomiast też były bardziej w dekach, czy w innych sprzętach, takie bardziej zaawansowane, ale większość jednak to są fizyczne i trzeba nacisnąć. I okazuje się, że ani młodzież, a innym bardziej dzieci nie potrafią naciskać. To jest po prostu dotykanie. I okazuje się, że wbrew pozorom naprawdę

0: zainteresowanie i formą, kształtem, fakturą sprzętu. To, że głośniki są na magnetofonie, mają taką siateczkę, ale metalową. I to powoduje, że nie potrzebujemy zajęć, może prawie nie potrzebujemy zajęć takich sensorycznych dla dzieci. Tutaj wszystko ma swój wyraz, który pomysł też był na to wszystko, bo zwróćmy uwagę, że mając te nasze smartfony tutaj, nawet patrzymy na nie, one są bardzo się podobne. I oczywiście ktoś teraz wymyślił, że może byśmy składali te ekrany jednak. I
1: powrócili.
0: Już, tak, powrócili do składanych, ale tu ekran się składa, tak? Natomiast sytuacja też polega na tym, że dzieci też widzą, że za tym jest jakiś pomysł, coś więcej, tak? Znaczy ktoś starał się wyróżnić, nawet formą przycisku. Jedne są kwadratowe, drugie jest...
1: designy, designerskie.
0: Jak najbardziej. Różnice. I też mechaniką, że kaseta może być jedna za drugą, tak ustawiona akurat w jednym ze sprzętów, tak? Więc i to jest cała, że tak powiem, cały taki obszar, gdzie one mogą coś odkrywać. Że to nie jest wszystko podane na tacy. Dzieci nie zwracają uwagi na to, jak wyjmowały. My pokazujemy, że jesteśmy w stanie uzasadnić, dlaczego kasetę wkłada się tą częścią z taśmą szerszą do środka, a nie na zewnątrz. Wtedy pokazuje im, że, czy pokazujemy, że po prostu jak niż otwierała tę kasetę, to tą taśmę, że tak powiem, wgnieciesz ją z palcami, tak? I, więc to też ma, że tak powiem, pewien pomysł stojący za tym. No i kolejna rzecz jakby kluczowa. Kaseta to ma też opakowanie, czy ma pudełko, ale też ma często okładkę, czy nawet całą książeczkę. I nie trzeba tu nic ani głosowo, ani wklepywać odnośnie tego zespołu. Wszystko jest podane. Mało tego, mamy tekst. To jest też niesamowite, takie oczy się otwierają, że rodzice potrafią te rzeczy, czyli potrafią obsługiwać te sprzęty, ale też na przykład niesamowite jest to, że jak pytamy się dzieci, czy macie jakąś swoją ulubiony zespół, artysta. Tak, piosenkę ulubioną. No to już będzie kilkoro, to powiedzmy z takiej grupy 20 osób. Nagle okazuje się, no, ale czy potraficie może zaśpiewać albo wercetować fragment tego tekstu? No i się okazuje, że praktycznie nikt tego nie potrafi. No a tutaj okazuje się, że mama śpiewa Majkę Jeżowską, czy utwór, nie wiem, jakiegokolwiek innego zespołu, którego po prostu zwyczajnie słuchało się więcej w różnych okresach, tak? I nie ma z tym problemu. Bo dlatego, że i tak samo jest jeszcze jedna rzecz, którą odkrywamy, to jest to, że jeżeli puścimy bajki czy słuchowiska, jego staśmy, nie ma elementu dekoncentracji uwagi poprzez właśnie ekran, czyli tam się nic nie rusza, nie ma żadnego nic do wyświetlania, tylko mamy, naprawdę dzieci potrafią się wzruszać.
2: Do pomyślenia.
0: Wbrew pozorom mamy więcej do zaproponowania z przeszłości, a patrząc to, bo mówię, to nie jest sztuka, żebyśmy teraz dzieci katujemy troszeczkę tymi, to mamy współczesnością, a to się okazuje, że potem musimy jakby kolejne, czy sensoryczne, że tak powiem, zajęcia, czy jakiekolwiek inne suflować, żeby jeździć tylko po to, żeby dziecko zrównoważyć to co żeśmy chyba zaburzyli. I to jest też do zastanowienia, by pod tym kątem, że te stare rzeczy, w cudzysłowie, one nas bardzo, bardzo mocno angażują, ale tak pozytywnie bym powiedział. Bo wtedy my dajemy część siebie, nasze własne patrzenie i naszą własną wizję tego świata, który był. I często mój syn młodszy zadaje pytanie, a dlaczego tak było dobrze kiedyś? Ja mówię, było dobrze dlatego, że mieliśmy mało, wbrew pozorom. Mieliśmy o czym marzyć. A z drugiej strony to też polegało na tym, że mogliśmy się tym dzielić. Natomiast, więc tutaj to też ważne pytanie, jest to wspaniałe. I uważam, że takich przyczynków do tego, żeby tych rzeczy, żeby dzieci w ten sposób pytały, powinno być jak najwięcej.
1: Czyli gdzieś patrzeć w przeszłość, myśląc o przyszłości.
0: Za każdym razem. Znaczy, że jesteśmy tu i teraz.
1: Cezary Molski, założyciel Muzeum Kaset w Piasecznie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Do pomyślenia. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim.

0: Nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. 5 połączonych komisji senackich przeciwko prezydenckiemu referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Podczas debaty szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekonywał, że ETS2 zdemoluje nie tylko domowe budżety, ale też przyczyni się do wzrostu opłat ponoszonych przez rolników.
3: Ponad 100 tysięcy złotych dodatkowego podatku za to, że produkuje w Polsce polską żywność. Szanowni Państwo, te koszty zrujnują rentowność gospodarstw, a ceny żywności w sklepach poszubują w kosmos.
2: Dlatego rząd proponuje zawieszenie wejścia w życie ETS-2 do co najmniej 2030 roku lub nadanie mu charakteru dobrowolnego. Senator Tomasz Grodzki, argumentując decyzję o braku zgody na referendum, przytoczył fragment opinii przygotowanej przez konstytucjonalistę profesora Marka Chmaja.
4: Referendum, które formalnie dotyczy polityki klimatycznej, jest w istocie referendum o członkostwie Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Poddanie tak ukształtowanego pytania pod głosowanie bez ujawnienia jego rzeczywistego wymiaru prawnego wprowadza głosujących w błąd co do prawnych następstw ich decyzji.
2: Głosowanie w Senacie jutro. Zabezpieczenie interesów obywateli, tak o podpisaniu nominacji asesorskich przez premiera mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki nominował 200 asesorów, ale nie uzyskał kontrasygnaty szefa rządu. To bardzo ważna decyzja premiera, podkreśla szef resortu sprawiedliwości.
5: Jeżeli nie byłoby tej kontrasygnaty, ich orzeczenia byłyby kwestionowane. To, że przedłużały się nominacje, było niedopuszczalne. Mogli już od maja orzekać w polskich sądach. Każdy miesiąc ich pracy to załatwione prawie 11 tysięcy spraw. To sprawy ludzi, to sprawy was. Wiemy, jak długo czeka się na orzeczenie sądu.
2: Osoby mianowane przez prezydenta bez kontrasygnaty premiera to nadal aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury bez prawa do orzekania. Polregio kupi 6 nowych pociągów od bydgoskiej PESY. Będą to najnowsze składy, które mogą pomieścić do 400 pasażerów. Dlaczego wybrano PESY? Mówi o tym prezes zarządu Polregio Andrzej Pawłowski.
6: Dzisiaj staramy się unifikować te pojazdy, sprowadzać je do sprawdzonych technologii, takich jak PESA, Bydgoszcz, i myślę, że w tym kierunku będziemy myśleli, żeby tych typów pojazdów mieć jak najmniej, bo wtedy mniej problemów eksploatacji, a tutaj PESA gwarantuje bardzo dobrą jakość, dobry komfort dla pasażerów, a o to nam wszystkim chodzi.
2: Kontrakt jest wart ponad 264 miliony złotych. Na wyprodukowanie 6 pociągów typu ELF bydgoska PESA ma niecałe 3 lata.
7: Za 27 minut 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: No a teraz spojrzymy na historię świata z bardzo niecodziennej perspektywy. Z perspektywy roślin.
9: Powtórka programu.
10: Studio Wiedzy.
11: Z reguły o świecie flory myślimy jako o czymś podrzędnym albo wręcz podległym człowiekowi. Taka zielona dekoracja dla naszej historii. Tymczasem to one były tutaj pierwsze, zmieniały atmosferę, kształtowały krajobrazy, wyznaczały granice cywilizacji. Mało tego, decydowało o tym, co jedliśmy, gdzie się osiedlaliśmy i o co prowadziliśmy wojny. Historia świata opowiadana z perspektywy roślin to jest opowieść o władzy, o przetrwaniu i wzajemnych zależnościach, których bardzo często nie dostrzegamy. I dzisiaj w Studiu Wiedzy właśnie o tym, jak rośliny wpływały na bieg historii. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Od razu witam naszego gościa. Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista, który prowadził badania m.in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie. Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie Wojciechu.
12: Bardzo mi miło.
11: Panie Wojciechu, czy możemy powiedzieć, że po tym wszystkim, po tym wstępie, który przedstawiłam, że rośliny to są tacy cisi architekci historii świata?
9: Bardzo ładnie to zostało ujęte przez pań.

0: Możemy. Myślę, że możemy, bo wszystko zależy o to, jak patrzymy, bo myślę, że zawsze stawiamy siebie w centrum. Niestety mamy taką, lubimy taką perspektywę antropocentryczną. Natomiast warto spojrzeć na rośliny, które właśnie wydają nam się takim tłem, troszeczkę takimi biernymi, szczególnie w rozróżnieniu od zwierząt, ponieważ nie poruszają się, prawda? Natomiast bardzo dużo kształtują tak naprawdę i w tym cyklu zajęć o historii świata według roślin i drugiej części rośliny, które zmieniają historię świata, na Uniwersytecie Otwartym staram się opowiedzieć i pokazać tą historię naszą, naszej cywilizacji właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy.
1: No czy można wyznaczyć jasno taką granicę, taką cezurę, od której rośliny tą historią człowieka zaczęły sterować, tak to nazwijmy, albo na nią wpływać?
0: Od samego początku. No tak, no bo oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez roślin trudno by sobie było wyobrazić istnienie takiego życia na naszej planecie, jakie mamy, prawda? No bo chociażby wszyscy wiemy, że rośliny w procesie fotosyntezy produkują, w cudzysłowie, tlen, prawda, jako produkt uboczny i dzięki temu my oddychamy, dzięki temu atmosfera ma taki skład, jaki ma. No jakby tutaj leży to podwaliny tego, że tak się rozwinęły inne organizmy. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy sobie popatrzyli na naszą historię jako gatunku, czy w ogóle historię ludzi, nie, także innych gatunków, no to to, że my żeśmy zaistnieli i nasza ewolucja przebiegła w taki sposób, no to w dużym stopniu było zależne od roślin, ponieważ mówi się w ten sposób, że zeszliśmy z drzew, prawda? Inne małpy zostały na drzewach, my żeśmy zeszli. To jest jakby jeden z tych takich, można powiedzieć, milowych kroków w naszej ewolucji.
1: Natomiast przerzuciliśmy się z bananów na drzewach na jagody bliżej ziemi.
0: Na przykład, tak można to tak powiedzieć. Ale musimy zauważyć, że to się wydarzyło w momencie, kiedy zmieniał się nieco klimat i w Afryce zmniejszyła się ilość powierzchniowo lasów, w których żyli nasi przodkowie, natomiast zaczęły powstawać tereny otwarte, które dzisiaj tak kojarzymy z Afryką, czyli sawanny, na których już dominują trawy. I właśnie historia traw, jakby całej ewolucji i rozwoju traw jest związana bardzo blisko także z naszym rozwojem.
1: No bo w jaki sposób trawy wpłynęły na losy człowieka?
0: No trawy nie pozwoliły, one jakby zajęły te miejsca w klimacie, który stawał się cieplejszy i bardziej suchy. W związku z tym pojawiły się tereny otwarte, na których jeżeli chcieliśmy mieć wystarczającą przestrzeń, musieliśmy zmienić troszeczkę nasz sposób i nasze przystosowania. No więc nasi przodkowie właśnie wtedy zeszli z drzew i zaczęli poruszać się bardziej dwunożnie, poszukiwać troszeczkę inaczej tego pożywienia. Później jak pójdziemy troszeczkę dalej, no to te same trawy spowodowały, że z nomadów staliśmy się osiadłym gatunkiem, prawda? Już jako ludzie cywilizowani i te mniej więcej 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy coraz częściej w różnych miejscach świata zakładać osady i uprawiać rośliny. Tymi pierwszymi roślinami, które nas do tego, że tak powiem, sprowokowały, były właśnie trawy, czyli różne gatunki zbóż w różnych częściach świata, które zaczęły stanowić podstawę naszego pożywienia.
1: A jeśli chodzi o te pierwsze uprawy, to można powiedzieć, że to te uprawiane rośliny udomowiły człowieka, czy to człowiek je udomowił?
0: To wszystko chyba zależy od tego, jak na to popatrzymy, bo
1: To jest
0: jakby troszeczkę w obydwie strony, bo musimy o tym pamiętać, że owszem, my z jakiegoś powodu wybieramy różne rośliny, które później na przykład zaczynamy hodować, udoskonalać, prawda, bo powstają nowe odmiany, bo chcemy, nie wiem, większych ziaren, większych owoców, żeby to łatwiej było zbierać i tak dalej, wybieramy
1: mniejszych nasion.
0: Tak, też. No zależy wszystko od tego, o co nam chodzi, prawda, na czym najbardziej zależy i preferujemy poszczególne osobniki i je rozmnażamy, żeby tą cechę powielać, prawda. Dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze inżynierię genetyczną, która ten proces przyspiesza albo możemy zrobić różne inne rzeczy.
1: Ale to jeszcze daleka droga od tego człowieka, który dopiero z drzewa
0: zszedł. Tak, zdecydowanie. Ale właśnie patrząc na to, w jaki sposób my wybieramy rośliny, też możemy popatrzeć na to od drugiej strony. Bo to, że my wybieramy jakieś rośliny, które na przykład bardziej nam smakują, które właśnie są łatwiejsze w uprawie, które będą produkowały więcej ziaren, to też będzie wpływało na naszą dietę, prawda? Bo w tej diecie zacznie się pojawiać właśnie

0: znacznie więcej tych roślin. No więc one też będą zmieniały to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, prawda? No bo będziemy dostarczać mu lepszego pożywienia, nie wiem, więcej różnych substancji odżywczych, będzie więcej białek i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tą dietą będzie nasz organizm się częściowo zmieniał. Ale z drugiej strony, tak jak sobie patrzymy na przykład już niekoniecznie na rośliny, które hodujemy z jakichś takich bardzo utylitarnych potrzeb, czyli na przykład dla pożywienia, ale jak popatrzymy sobie na przykład na rośliny, które hodujemy ze względu na to, że nam się podobają. Dzisiaj bardzo dużo osób uprawia różne rośliny doniczkowe, ma swoje ogródki, działki i tak dalej, i jest tam też dużo roślin ozdobnych, nie tylko takich, które zjadamy. I też jakbyśmy się im przyjrzeli, no to wybieramy na przykład te, które mają określone kwiaty, prawda? Ładne, które nam się podobają, w jaki sposób one nas...
1: zapach.
0: Tak, w jaki sposób nas przyciągają. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli teraz od strony rośliny, po co ona to robi, prawda? No wiemy, po co są kwiaty, prawda? Roślina wytwarza je po to, żeby przywabiać owady, gdy to ma ułatwić jej rozmnażanie. Natomiast nas przyciąga raczej z zupełnie innego powodu, prawda? My raczej lubimy coś pięknego. I teoretycznie wydaje nam się, że roślina nic z tego nie ma. No ale jak sobie tak popatrzymy na przykład na te rośliny, które tak chętnie uprawiamy, proszę zobaczyć, jak z ich perspektywy jaki one ogromny odniosły sukces ewolucyjny, bo rozprzestrzeniły się dzięki nam na całym świecie. No i teraz zadać można pytanie, czy to my wykorzystaliśmy te rośliny, czy one nas.
1: Pod warunkiem, że ma się dobrą rękę do tych roślin i one nie postanawiają umrzeć i poddać się po 3 dniach na naszym parapecie. Ale to też jest zupełnie inna historia. Tak się zastanawiałam, bo rzeczywiście już na tym etapie możemy powiedzieć, że bez roślin, bardzo różnych roślin, tak naprawdę ani nie byłoby człowieka, a na pewno nie byłoby człowieka udomowionego, który mógł się, mając spokojny dostęp do pożywienia, bezpieczny dostęp do pożywienia, zaczął się rozwijać też na innych polach, ale czy da się w całej historii ludzkości wybrać taką roślinę, która pańskim zdaniem miała największy wpływ?
0: To chyba wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy, bo mamy wiele gatunków roślin użytkowych, zarówno tych, które dawały nam pożywienie, jak i takich, które na przykład ze względów przemysłowych. No i tutaj można byłoby wymieniać, czy na przykład kauczukowiec jest taką rośliną, prawda? Bez której świat by inaczej wyglądał. No wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy gumy, prawda? A dalej prawdopodobnie może byśmy jeździli na drewnianych kołach, tak? Czyli byśmy nie rozwijali takich prędkości.
1: Ale nie musielibyśmy na zimowe zmieniać.
0: Tak, no pewnie może byśmy wpadli na pomysł, bo oczywiście dzisiaj mniej więcej połowa kauczuku, który produkujemy, to jest kauczuk syntetyczny, ale cały czas druga połowa jest uzyskiwana z kauczukowców i innych roślin. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy tak popatrzyli tak bardziej kompleksowo, to wydaje mi się, że trzcina cukrowa jest taką rośliną, która zdecydowanie można ją określić jako jedną z tych, która wpłynęła najbardziej znacząco na nas. Bo oczywiście dzisiaj jak patrzymy sobie na trzcinę cukrową, no to produkowany jest cukier. Produkujemy go w ogromnych ilościach i w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jesteśmy od niego uzależnieni jako cywilizacja, prawda? Bo jeszcze te 500 lat temu to spożycie cukru było minimalne. Raczej traktowaliśmy cukier jako przyprawę albo lekarstwo i raczej używaliśmy go w minimalnych ilościach, żeby, nie wiem, dosłodzić jakąś gorzką miksturę. Natomiast dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek produkt spożywczy bez dodania tego cukru, co się wiąże oczywiście z naszymi różnymi kłopotami, różnymi chorobami cywilizacyjnymi i tak dalej. I to jest na pewno jeden z tych powodów. Oczywiście trzcina cukrowa nie jest jedyną rośliną, ale przez trzcinę cukrową szukaliśmy innych roślin, które by ten cukier nam dawały. My mamy buraka cukrowego, prawda, który jest z nami od niecałych 200 lat dopiero.
1: Pan zresztą na swoich zajęciach wskazuje trzcinę cukrową i bawełnę jako te dwie rośliny, które, zacytuję, przebudowały społeczeństwa Afryki i obu Ameryk.
0: Tak, no bo tak jak sobie popatrzymy, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co ci wszyscy niewolnicy z Afryki byli do kolonii amerykańskich sprowadzani.
1: Do pracy.
0: Do pracy, ale do pracy gdzie?
1: Na polach bawełny, na plantacjach bawełny.
0: Tak, no w Ameryce Północnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o plantacje bawełny, to jest w sumie krótki okres, bo to jest tylko pierwsza połowa XIX wieku, kiedy rzeczywiście rosła ilość tych plantacji bawełny i południe amerykańskie uzależniało się od sprzedaży tej bawełny i bawełna też leży u podłoża wybuchu wojny secesyjnej, prawda? No bo to zniesienie niewolnictwa to oczywiście wspaniałe PA,

0: że tutaj prawa człowieka i tak dalej. No ale tu głównie chodziło o to, że północ potrzebowała rąk do pracy na przykład w fabrykach, kopalniach, w przemyśle, a południe miało bardzo dużo tych rąk do pracy, ale niewolniczej pracy na plantacjach bawełny, bo bez tego troszeczkę mniej by się to opłacało. Natomiast 90% wszystkich niewolników z Afryki trafiało na plantacje trzciny cukrowej. I tak jak sobie popatrzymy, to mówi się, że nawet 12 milionów ludzi w trakcie no, niecałych tak naprawdę 500 lat, bo te takie wielkoobszarowe uprawy trzciny cukrowej zaczęły się nie zaraz po odkryciu Ameryki, czyli na początku XVI wieku, tylko mniej więcej 100 lat później dopiero, kiedy Europa potrzebowała tego cukru coraz więcej. W związku z tym było potrzebne coraz więcej niewolników, którzy by tą trzcinę hodowali, zbierali. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale to nie jest wcale taka prosta praca i na plantacjach trzciny cukrowej dlatego tak dużo niewolników też było potrzebne, nie tylko z tego względu, że potrzebowaliśmy jej coraz więcej, ale także dlatego, szczególnie w początkowej fazie, że bardzo dużo niewolników na tych plantacjach umierało. Zbieranie trzciny cukrowej ręcznie nie jest takie proste. Trzcina cukrowa ma bardzo ostre liście, w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych skaleczeń.
1: Zakażeń w związku z tym.
0: Które w związku z tym często kończyły się zakażeniami i bardzo wiele osób w ten sposób umierało. Jest to też dość ciężka praca, bo machamy maczetą. Trzcina cukrowa jest trawą, ale ogromną trawą, mającą nawet do 5 metrów wysokości.
1: I twardą dosyć.
0: Twarde ma te dość źdźbła, bo musi przecież utrzymać się, prawda? Więc te źdźbła wcale nie są takie lekkie, są mocno zdrewniałe. Często też te plantacje przed ścinaniem się podpala. Teraz oczywiście mamy zupełnie inne już metody, ale dawniej właśnie podpalanie najpierw powodowało, że na przykład pożar się rozprzestrzenił niekontrolowanie dalej, dochodziło do zatruć dymem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak popatrzymy sobie, to nawet do tych 12 milionów ludzi w trakcie tych mniej więcej 300 lat tej intensywnej produkcji cukru z trzciny cukrowej zginęło na tych plantacjach.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że to jednak przede wszystkim bawełna kojarzy się, no jest tym nieszczęśliwym symbolem niewolnictwa. Zresztą do tej pory nawet dekoracje z bawełny bardzo nie podobają się czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. A gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę i przyjrzeli się tym roślinom, które budowały imperia tak naprawdę, albo które były zarzewiem wojen, albo które budowały gigantyczne bogactwa. Nie wiem, czy dobrze myślę, no to, ale moje skojarzenie przede wszystkim to przyprawy, na przykład przyprawy korzenne z tak zwanych wysp korzennych, teraz to są Moluki. No wtedy rzeczywiście chyba imperia powstawały dzięki na przykład gałce muszkatołowej.
0: Można wszystkie przyprawy podłożyć pod to, bo nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co my w ogóle szukaliśmy tej nowej drogi do Indii, po co w ogóle Kolumb czy Magellan popłynęli.
1: No po przyprawy podobno.
0: No po przyprawy. Oni wcale nie płynęli po to, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, co jakby pierwsze przychodzi nam do głowy, bo w taki sposób to jest pokazywane. Natomiast tutaj chodziło głównie o to, żeby znaleźć własne drogi handlowe, żeby zmniejszyć ilość pośredników, którzy w trakcie tej długiej drogi, no bo jak sobie wyobrażam, tą karawanę, powiedzmy, wędrującą jedwabnym szlakiem z tej dalekiej Azji. Ile to musiało trwać, prawda? Ile po drodze było różnych miejsc, w których ta karawana się zatrzymała? Kolejni pośrednicy przejmowali to.
1: Ile to kosztowało?
0: Ile osób na tym po drodze zarabiało? Ile przy okazji jeszcze bardzo ciekawych różnych historii dookoła tego się pojawiało? No bo oczywiście każdy chciał mieć jak największy w tym udział, w związku z tym pojawiały się różne historie, które miałyby utrudnić dotarcie do tego. Większość Europejczyków nie wiedziała, co to są za rośliny, a już tym bardziej, jaka to jest część tej rośliny. Więc owszem, wiedziano na przykład, że cynamon no to jest kora, bo czasami trafiał na przykład w postaci całej niezmielonej, bo jednak ta postać zmielona była tą najczęstszą, która do nas trafiała. O pieprzu wiedziano, że to są jakieś nasiona lub owoce, prawda? Ale nikt nie widział wcześniej tej rośliny, poza pierwszymi podróżnikami, którzy trafiali do Azji.
1: Tym bardziej, że temu współczesnemu człowiekowi, który nas teraz słucha i zna przyprawę z torebek w supermarketach, to trzeba też przypomnieć, że przyprawa w naturze, w oryginale wygląda zupełnie inaczej. I jednak też potrzeba było tego odważnego, który najpierw by spróbował tego owocu, który później stawał się

0: przyprawą, no i potrzeba było tego, który by wpadł na to, żeby na przykład to ususzyć i dopiero to tak. nadaje odpowiedni smak.
1: Tak, no to
0: smak.
1: Wszystko było metodą, większość roślin, w jaki sposób my spożywamy, w jaki sposób

0: lata, prawda? Bardzo często marynarze, którzy w tych wyprawach w właśnie XV-XVI wieku brali udział, oni wcale nie szukali złota i to nie złoto było tym, co jakby było ich zabezpieczeniem, tylko sakiewka na przykład pełna pieprzu, czy gałki muszkatułowej, prawda?
1: Waluta.
0: To było wtedy najcenniejsze.
1: Za każdego pensa, którego Anglicy inwestowali w gałkę muszkatołową, otrzymywali 50 szylingów w Londynie. Podobno trudno dzisiaj znaleźć towar, który dawałby aż taki zysk. Mimo, tak, że złoto jest bardzo drogie aktualnie, to nadal wtedy
0: tak, to
1: gałka
0: to była cenniejsza. Naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć, biznes, chociaż bardzo niebezpieczny, no bo tak jak pamiętacie państwo, Magellan ze swojej wyprawy nie wrócił, tylko jeden z jego statków w bardzo okrojonym składzie dotarł z powrotem do Hiszpanii. Natomiast ci, którzy dotarli, ponieważ udało im się przepłynąć właśnie przez Moluki, czyli te wyspy Korzędy, przywieźli ze sobą nie tylko pieprz, ale przede wszystkim bardzo cenne goździki i gałkę muszkatułową, które wtedy rosły tylko i wyłącznie na tych wyspach. No więc wrócili jako bogaci ludzie i jako bohaterowie. Ale nie dlatego, że udowodnili, że Ziemia jest okrągła, tylko właśnie dlatego, że wrócili cało z tej wieloletniej podróży i jeszcze
1: Wielkim bogactwem.
0: I z wielkim bogactwem tak naprawdę. I otworzyli szlaki handlowe, które później najpierw przejęli Portugalczycy, później Holendrzy. Dlatego Holandia stała się taką potęgą i kolonialną, i handlową. No właśnie między innymi przez to, że handlowali roślinami z całego świata. Więc zdecydowanie przyprawy były takimi roślinami, które wspomagały to, żeby to bogactwo rozwijać. Ale takich roślin było więcej, bo taką rośliną była między innymi też trzcina cukrowa. Przecież plantatorzy i producenci cukru to byli rzeczywiście najbogatsi ówcześni ludzie. Podobnie było z magnatami właśnie związanymi z boomem kauczukowym, czy producenci tytoniu w Ameryce Północnej. Dzisiaj bardzo często i dlatego też wiele produktów spożywczych jest bardzo drogich, bo my spekulujemy nadal roślinami i najgorsze jest to, że spekulujemy tymi, które są nam niezbędne, czyli tymi najważniejszymi.
1: No bo to się najbardziej opłaca.
0: Tak,
1: no,
0: dlatego spekulacja zbożem. Dlaczego zboże często jest coraz bardziej drogie? Przejmują to bardzo duże korporacje. Jednym z najważniejszych produktów, którym dzisiaj handlujemy, przecież jest kawa. Chociaż tak naprawdę nie jest to roślina, która jest nam tak naprawdę
1: niezbędna do życia,
0: chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez kawy. I kawa też jest taką rośliną, którą uważa się, że dzięki temu naparowi my jesteśmy dużo bardziej kreatywni, więc kolejne różnego rodzaju zmiany, czy też można powiedzieć skoki technologiczne, chociażby związane z internetem, doliną krzemową, był związany z tym, że ludzie chodzili do kawiarni i pili kawę, która pomagała i w kontaktach społecznych, bo te rośliny pełnią też taką rolę. My od zawsze żeśmy się spotykali, ale bardzo często przy czymś. To
1: myślę,
0: była
1: że
0: kawa,
1: napoje
0: herbata,
1: ze zbóż albo z ziemniaka też miały swoją rolę w tym, żeby
0: rzeczywiście, no,
1: konflikty
0: przecież
1: wywoływać albo zażegnywać. No, zależy, jakie mają wpływ.
0: Kiedyś w Europie przecież trudno było o to, żeby pić wodę, prawda, no bo było niebezpieczeństwo, że będzie zakażona, więc bardzo często pito to, co już było lekko sfermentowane,
1: czyli
0: zdezynfekowane. Wino, piwo i tak dalej, które produkujemy przecież z różnych roślin.
1: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, czy współcześnie możemy wskazać taką roślinę, która trochę przemodelowuje naszą cywilizację, albo która buduje wciąż wielką fortunę indywidualną albo państwową, no albo która jest takim najlepszym przykładem na to, że człowiek jest takim trochę nienasyconym wciąż zwierzęciem i pozyskiwanie tej rośliny powoduje, no, szkody dla środowiska.
0: No to niestety mamy dużo takich przykładów.
1: Olej palmowy?
0: Na przykład, chyba w ostatnich latach to jest to taki przykład rośliny, olejowiec gwinejski, palma, z której produkujemy właśnie tak zwany olej palmowy. No zdecydowanie przez to, że jest bardzo dla nas opłacalna, bo jest to roślina, z której rzeczywiście tego oleju pozyskamy najwięcej. Jest to też roślina wieloletnia, więc możemy ją wykorzystywać przez wiele lat. Stąd ogromne połacie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indonezji i Malezji, zniknęły. Zamiast tego mamy sięgające po horyzont plantacje właśnie olejowca. No i to rzeczywiście jest ogromna zmiana, no bo to doszło chociażby do tego, że lokalnie zmienił się klimat, mamy częściej występujące susze i pożary na tym obszarze, a my olej palmowy właściwie dodajemy do wszystkiego, więc
1: proszę przejrzeć listę składników.
0: I zdecydowanie jest to
1: etykiecie.
0: Roślina, która zbudowała gigantyczne

0: różne fortuny, zarówno na miejscu, bo mamy bogaczy w Indonezji czy Malezji, ale też no, jest to roślina, która jest jedną z ważniejszych roślin, która jest w tym obiegu międzynarodowym i jednym z ważniejszych produktów, którymi handlują te ogromne korporacje, między innymi zajmujące się sprzedażą dóbr spożywczych.
1: Na przykład chipsów albo różnych innych przekąsek.
0: Nie, nawet nie, no sam po prostu olej palmowy jest świetnym produktem. Produkujemy go dużo, on nie jest drogi, ale produkujemy go dużo. Więc można sterować jego cenami chociażby. Nadal spekulujemy różnymi roślinami. Wiele roślin nadal jest drogich, to się też nie zmieniło. Takim przykładem jest na przykład wanilia, bo wszystkie inne przyprawy właściwie poza wanilią i szafranem są właściwie już tanie. Trudno nam sobie wyobrazić. Wanilia nadal kosztuje bardzo dużo, ale to dlatego, że mimo, że uprawiamy ją na całym świecie w tych cieplejszych warunkach, gdzie wanilia dobrze rośnie.
1: Popyt pewnie przekracza podaż cały
0: czas.
1: Nie,
0: po prostu wanilia jest zapylana ręcznie. Nie mamy poza Ameryką Środkową naturalnych zapylaczy wanilii. No więc po prostu wymaga więcej naszej energii, czasu i pracy.
1: I pieniędzy włożonych.
0: W związku z tym jest droższa. A szafran, no to przecież są maleńkie części kwiatu. Nie wyprodukujemy ich większych, więc zawsze będą drogie.
1: I nie będzie mowa o wielkich plantacjach szafranu też pewnie.
0: Są duże plantacje szafranu i to też jest roślina, która przynosiła fortunę, bo to była jedna z najbardziej poważanych roślin na przykład w starożytnym Rzymie. Nie tylko jako cenna przyprawa, ale przecież żeby uzyskać właściwy odcień skóry, najbogatsze elity Rzymu kąpały się w wodzie z dodatkiem szafranu, żeby mieć delikatnie złoto-żółty odcień skóry.
1: Jak państwo słyszą, chyba wszystko o wszystkich roślinach świata wie nasz gość w Studiu Wiedzy, Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista. No, jest to fascynująca podróż po świecie roślin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze inaczej spojrzą na świat roślin, które mają nie pod sobą, a wokół siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy na wszystkie kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marian,
3: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy. Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 5 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. Ostrzeżenia przed upałem dla prawie całego kraju, jutro nawet 40 stopni. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw. Będą kontrole w warszawskich szpitalach miejskich,

0: chodzi o czas pracy i zarobki medyków. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Rekordowe upały i rekordowe obciążenie systemu. Dziś termometry pokazały nawet 40 stopni w cieniu, a wraz z temperaturą gwałtownie wzrosło zużycie energii. Wentylatory i klimatyzatory pracują niemal bez przerwy, ale jak zapewnia premier Donald Tusk, blackoutu nie będzie. Nie ma też konieczności sięgania do rezerw.
2: Tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie według oceny ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii.
0: Polska energetyka radzi sobie z upałami dzięki fotowoltaice, ocenia ekspert Jakub Wiech. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że możliwość wytwarzania prądu z promieni słonecznych przy wysokiej temperaturze jest szczególnie ważna.
3: Opieramy się w dużej mierze na mocach fotowoltaicznych i dzięki temu nie grozi nam powtórka z sierpnia roku 2015, czyli z również sytuacji, w której musieliśmy wyłączać polskie bloki węglowe ze względu na problemy z ich chłodzeniem. Wtedy wypadło nam z systemu 2 GW mocy. No i to się przyłożyło na konieczność prowadzenia tak zwanych stopni zasilania. Teraz tego problemu na szczęście nie mamy, bo jest fotowoltaika, która pozwala nam przez te upalne dni przechodzić.
0: Upały powodują ciągłe obniżanie poziomu wody w rzekach. To przekłada się na coraz wyższe temperatury wody, co powoduje dalsze problemy. Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły działania. Premier Tusk zapewnił jednak, że mimo bardzo wysokich temperatur polskiemu systemowi elektroenergetycznemu nie grożą blackouty. Eksperci biją na alarm i wskazują, że upały i takie sytuacje będą się powtarzać, a krajowy system musi być na to gotowy.
4: Poziom wody w rzekach spada. Dostrzegają to mieszkańcy miast i wsi w niemal całej Polsce.
5: Te poziomy rzek są niskie, jest susza, więc tam te wody się będą obniżać pewnie przez te upały.
4: Niskie stany wód obserwowane są w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że już w czerwcu poziomy rzek były alarmująco niskie, a na skutek upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę.
6: Na dziś te niedobory wody już występują lokalnie. Takim przykładem jest tutaj Mszana, w której już wprowadzone są ograniczenia dotyczące wody. Braki wody, szczególnie na przykład w ciekach, takich mniejszych lub też większych rzekach, bardzo wyraźnie obecnie widać na południu Polski.
4: Działanie elektrowni Połaniec i Kozienice, które wykorzystują wodę z Wisły, zostało ograniczone ze względu na niski poziom wody w rzece. Zdaniem hydrologa profesora Tomasza Kałuży takie sytuacje będą się powtarzać. Tu kluczowa jest szczególna retencja, czyli dodatkowe zbiorniki z wodą do chłodzenia siłowni.
7: Trzeba szukać tutaj jakichś innych rozwiązań i te inne rozwiązania to jest budowa systemu i buforów, czyli retencji, w tym też i retencji zbiornikowej, która będzie dawać te gwarancje.
4: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki dodaje, że problemem jest też wysoka temperatura wody, która przestaje się sprawdzać jako chłodziwo.
6: Warto pamiętać, że ten sektor energetyczny z turbinami parowymi nie jest odporny na zmianę klimatu, a przede wszystkim na wahania związane z ograniczonym dostępem do wody.
4: Profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie ma wątpliwości, że kolejne upalne dni przełożą się na dalsze spadki poziomu wód.
8: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, jak kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki niechciany i na pewno tutaj groźny dla nas.
4: Dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazuje, że obecna susza wkracza w najbardziej niebezpieczną fazę.
9: Zjawisko suszy będzie się pogłębiać. Widzimy pewne bardzo niepokojące symptomy związane z tym, że ta susza atmosferyczna stopniowo przechodzi w suszę rolniczą, potem ona się z kolei staje suszą hydrologiczną. Zaczyna się czwarty, taki najgorszy etap suszy, czyli susza hydrogeologiczna, która dotyczy tych wód, których nie widzimy, wód podziemnych. Zaczynają nam wysychać studnie. Nie mówimy tylko o studniach gospodarskich, ale mówimy

0: Mówimy także o ujęciach wód podziemnych.
1: Zdaniem ekspertów lokalne, nawet bardzo intensywne opady nie przełożą się na zmianę poziomu wód w głównych rzekach. Bez zatrzymywania deszczówki skutki suszy będą się pogłębiać.
2: Omdlenia, odwodnienia, zasłabnięcia przy tak wysokich temperaturach coraz częstsze przyczyny, z którymi pacjenci zgłaszają się do szpitali. W Warszawie z powodu upałów w ciągu doby o 20% wzrosła liczba chorych, którzy trafili na SOR szpitala Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya, mówi profesor Paweł Łęgosz, zastępca dyrektora w szpitalu klinicznym.
3: Liczba pacjentów rośnie wraz z falą upałów, a więc od wczoraj notujemy coraz większą liczbę zgłaszanych się pacjentów do SOR-u, zgłaszanych samodzielnie, jak również tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym. To są odwodnienia wskutek upałów.
2: Profesor wyjaśnia, że podczas upałów, szczególnie u seniorów i osób przewlekle chorych z powodu odwodnienia, dochodzi do zaostrzeń chorób istniejących.
3: Pacjenci w starszym wieku mają problem z kontrolą dostarczania płynów w odpowiedniej ilości, ponieważ mają mniejsze poczucie pragnienia. No niemniej jednak takie temperatury powodują, że te osoby się pocą, tracą więcej wody. Natomiast również to odwodnienie przyczynia się do zaostrzenia podstawowych chorób u tych osób, czyli chorób układu sercowego, naczyniowego, układu wydalniczego.
2: W szpitalu przy ulicy Lindleya w Warszawie jest więcej pacjentów niż zwykle. Niektórzy leżą na korytarzu.
4: Trafiłam wskutek bólu zamostkowego czy coś takiego.
5: Miałam wszystkie badania zrobione, tomografię, nawet z neurologiem miałam konsultację. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się mną lekarze zajęli.
2: Lekarze przypominają, że najbardziej zagrożeni są seniorzy i osoby przewlekle chore. Radzą pić dużo wody i uzupełniać elektrolity. Seniorzy chronią się przed upałem, młodzi niekoniecznie, ocenia lekarz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans. O szczegółach Krzysztof Polasik.
6: W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans na Śródmieściu Warszawy jest duży ruch.
7: Jest więcej stanów złego samopoczucia wynikającego z tej podwyższonej temperatury,
6: mówi lekarz Janusz Kujawa.
7: Niemniej widzę trend wśród ludzi starszych, że przestrzegają przestróg w sensie nakrycia głowy, w sensie picia, w sensie nieeksponowania się na światło.
6: Na podsumowanie interwencji jest jeszcze za wcześnie, bo jak mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, do końca dnia będzie bardzo gorąco.
8: To około 36 w centrum, a lokalnie w południowej części Mazowsza możliwy wzrost temperatury do około 40 stopni.
6: Upalnie będzie także w czwartek, stąd apel ratowników o rozwagę, zwłaszcza do młodych ludzi.
7: Niepokoi to, że młodzi sobie często lekceważą, a przede wszystkim spożywają alkohol, co jest tragiczne.
6: Do tej pory ratownicy częściej wyjeżdżali do osób, które zasnęły na słońcu pod wpływem alkoholu, niż do pacjentów na przykład z udarem słonecznym. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Można kupić w aptece specjalne tabletki z mikroelementami do rozpuszczenia albo pić wodę z lekkim dodatkiem cukru i szczyptą soli. Upały utrzymają się jeszcze jutro, w piątek ma być już chłodniej. Wysokie temperatury dają się we znaki nie tylko ludziom, coraz większe zagrożenie pojawia się też w lasach. Wysuszona ściółka sprawia, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do pożaru. Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach mówi, że pożary lasu często są jednak spowodowane przez ludzi.
9: Większość tych pożarów. I tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
2: Stopień zagrożenia pożarowego w lasach oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne można sprawdzić na stronie internetowej Lasów Państwowych. A wysokie temperatury to także trudny czas dla gospodarstw, podkreślają rolnicy.
10: Halo dziewczynki, halo! Chodźcie, chodźcie, szybko!
11: No dobrze, chłód mają. Woda jest czy nie jest, jest czy jest. A widzi pan, to wszystko idzie do chłodu, pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia.
12: Zajrzyjmy do tego kurnika.
11: No. Jajeczka noszą. To jak jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
12: A teraz jak jest upał, to pszczoły?
11: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie schładzają wodą. Zresztą w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
12: No, natura wie lepiej.
11: No wie.
2: Wieś Wąsy na Mazowszu odwiedził.

0: Z mikrofonem Mariusz Pieśniewski.
1: Suma wydarzeń.
0: Wysoka temperatura mogła być też jedną z przyczyn kolejnego niebezpiecznego zdarzenia. Sanepid w Tomaszowie Lubelskim bada przyczyny zatrucia 23 osób z obozu sportowego w kolonii Łaszczówce. Wczoraj późnym wieczorem na miejsce wezwano karetki pogotowia i śmigłowiec LPR. Pobrano próbki do badań. Musimy poczekać na wyniki, mówi szefowa sanepidu w Tomaszowie Lubelskim Jolanta Mroczkowska.
2: Na ten moment trwa dochodzenie epidemiczne i ustalanie czynnika etiologicznego. Dzieci są pod opieką medyczną, wszystkie osoby zostały objęte nadzorem. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, dostaliśmy wczoraj na telefon alarmowy w godzinach późno-wieczornych. W tej chwili pracownicy udali się na kontrolę. Są takie informacje, że do szpitala trafiło około 23 osób.
0: Dzieci w wieku 9-12 lat, u dzieci wystąpiły wymioty i bóle brzucha. Stan pacjentów jest stabilny. Policja wszczęła też postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób.
1: Suma wydarzeń.
0: Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, ale z reakcją poczeka 48 godzin. Taki czas bowiem dał prezydent Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że Donald Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. Szef rządu zaznaczył, że w związku z tym ceny paliw na świecie minimalnie, ale spadają trzeci dzień z rzędu. Premier poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał z ministrem finansów o możliwościach przywrócenia przynajmniej w części programu CPN na koniec wakacji.
4: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
3: Premier powiedział, że ten wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga nieustannego monitorowania, analizowania i przewidywania, co się może stać. Zaznaczył, że jeśli chodzi o ceny paliw, Polska mieści się między 2. a 7. miejscem od dołu w Europie. Na tle wszystkich naszych partnerów nie jest źle, ale z punktu widzenia polskich kierowców jest fatalnie, bo te ceny są dramatyczne. Tak mówił Donald Tusk. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Władze Warszawy zapowiadają reformę kontroli czasu pracy i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w miejskich szpitalach. Dziś poznaliśmy wyniki audytu przeprowadzonego m.in. w Szpitalu Południowym po wielowątkowej aferze dotyczącej wyjątkowo długich godzin pracy lekarzy, gigantycznych zarobków młodego lekarza polityka oraz utworzenia przez niego w szpitalu tzw. saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Makowski.
5: Stanowisko koordynatora SOR-u zajmowane przez Dawida Kacprzyka formalnie nie istniało w regulaminie organizacji pracy Szpitala Południowego. Młody lekarz w trakcie specjalizacji okazał się specjalistą od bilokacji, czyli przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru na dwóch oddziałach szpitala jednocześnie, a nawet symultaniczną pracę w dwóch szpitalach w tym samym czasie.
6: W kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze. Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad 500 000 zł.
5: Powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowę ze Szpitalem Południowym i podpisywał nowy kontrakt na wyższą stawkę. Finalnie osiągnął 330 zł za godzinę, czyli 10-krotność płacy minimalnej. Do tego medycy na kontraktach, których 8-godzinny dzień pracy nie obowiązuje, pracowali po 3, 4, a nawet 5 dni bez przerwy.
6: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach.
5: Dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane właściwie na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin.
6: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy.
5: Audytorzy wskazali łącznie 44 zalecenia pokontrolne, które będą stopniowo wdrażane przez nowy zarząd. Po pierwsze, koniec z wypłacaniem pieniędzy na piękne oczy, czyli we wszystkich szpitalach. szpitalach miejskich będzie obowiązywał rejestr wejść i wyjść personelu medycznego, tak aby uniknąć kolejnych przypadków bilokacji. Wszelkie decyzje dotyczące zatrudniania i wynagrodzenia muszą mieć właściwe podstawy prawne.
6: Koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa

0: ma mieć górny limit finansowy, każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
1: Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, stworzenie systemu zarządczego i korpusu audytorów wewnętrznych, powiedziała wiceprezydentka miasta Izabela Marcewicz-Jędrysik.
2: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, sposobu postępowania z weryfikacją dokumentów, również finansowych, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
1: Z kolei prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące Dawida Kacprzyka. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Chodzi o tak zwane dyżury widmo w Szpitalu Południowym. Drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura czeka z przesłuchaniem samego zainteresowanego, aby ten nie wiedział za wcześnie, jaką wiedzą procesową dysponują śledczy, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych ponad 40 świadków. Posuwa się to bardzo, bardzo szybko.
1: Konkretne decyzje prokuratury w sprawie Szpitala Południowego zapadną we wrześniu po przesłuchaniu wszystkich świadków.
4: Doktor Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uważa, że rząd powinien najpierw zająć się regulacją czasu pracy, a nie wglądem w ich zarobki. Doktor Libura mówiła na naszej antenie, że przepisy pozwolą resortowi zdrowia na dokładną kontrolę zarobków lekarzy. Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia krytykowała też szybkie wprowadzenie tych zmian.
5: Czy jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, można było powiedzieć, dokładny rejestr płac, dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie?
4: Od października placówki medyczne będą raportować dane o wynagrodzeniach lekarzy, personelu medycznego i administracji. Za brak takich informacji mają grozić milionowe kary.
6: Suma wydarzeń.
4: Teraz polityka i spór o nominacje sędziowskie. Premier Donald Tusk zapowiada naprawienie błędu przy powoływaniu asesorów sądowych. Jak twierdzi prezydent Karol Nawrocki, wręczył nominację bez wymaganej kontrasygnaty premiera.
7: Premier Donald Tusk, który podpisał dziś w obecności kamer jedną z ponad 200 nominacji asesorskich, podkreślał, że gdyby nie czujność części prezesów sądów, a także samych asesorów, młodzi prawnicy nie mogliby jeszcze przez długie miesiące podjąć pracy.
8: Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Grupa ponad 200 młodych prawników czekała długie tygodnie na nominacje. Według wyliczeń resortu sprawiedliwości asesorzy w czasie, gdy oczekiwali na nominacje, a potem na naprawienie błędów urzędniczych, mogliby rozpatrzyć ponad 10 tysięcy spraw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Jutro mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Szef rządu ocenił ten czas krytycznie. To m.in. próba zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha i zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu mówił, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze do rozmowy dochodzi z jego inicjatywy.
6: Suma wydarzeń.
4: Z Warszawy przenosimy się do Krakowa. Ruszyły przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowało 12 komitetów. Szczegóły zna Paweł Pawlica.
9: Łukasz Gibała, startujący w wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, najdłużej ze wszystkich kandydatów zwlekał z ogłoszeniem swojej decyzji. Jego komitet został zgłoszony dziś, ale kandydat swój start oficjalnie chce ogłosić dopiero w piątek. W gronie osób, które zgłosiły już swoje komitety, jest m.in. senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, poseł Konfederacji Bartosz Bochańczak czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Komitety, aby zgłosić oficjalnie kandydat, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, tłumaczy Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
10: Należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisu.
9: Przedterminowe wybory pod Wawelem odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
4: Teraz policyjna interwencja ze Śląska. W Czeladzi zatrzymano pijanego kierowcę, który prowadził samochód mimo 8 sądowych zakazów. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale sąd nie zgodził się na jego tymczasowy areszt. Na widok radiowozu

0: 33-latek zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów. Wyłączył silnik i światła pojazdu, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
1: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Suma wydarzeń.
0: Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jeden próbował ratować kolegę. Strażacy przez godzinę prowadzili reanimację, ale życia nastolatków nie udało się uratować. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Godzinę trwała reanimacja na brzegu, mówi rzecznik Straży Pożarnej Piotr Kaczmarek.
3: Na tę chwilę już, że tak powiem, nasze czynności się kończą. Prokurator przejął, ponieważ stwierdzono zgon 2 13-latków. Śmierć 2 chłopaków, 13 lat. Reanimacja, no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało. Minimum. To jest dzika plaża, niestrzeżona.
0: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Złoci medaliści Ligi Narodów powrócili do kraju. Choć podróż z Chin wydłużyły problemy z przesiadką w Pekinie, reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Wyczekiwanie na samolot w Azji wywołało spore zamieszanie, ale jak się okazuje, miało też pozytywne strony, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
4: Pogoda, po prostu rzeczy, które były od nas niezależne, niestety nie pozwoliły na to, żeby być w Polsce na czas. Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zaciśniliśmy więzy. Jesteśmy dzisiaj już w kraju. Myślę, że okej, no jeden dzień później, ale przez to, że ze złotem na szyi, to nadal smakuje świetnie.
0: Przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że kluczem do sukcesu było schowanie własnego ego dla dobra drużyny.
5: Są w naszej reprezentacji fantastyczni zawodnicy, przede wszystkim też na pozycji przyjmujących. Także trzeba gdzieś tam swoją godność i pychę schować do kieszeni, zacisnąć zęby i przystosować się do gdzieś tam sytuacji, jaka panuje. I dla mnie nie ma naprawdę problemu, jeżeli mam wchodzić i grać i przyczyniać się do zwycięstw, to niech tak będzie dalej.
0: Już we wtorek rano siatkarze rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy. Teraz historia z przymrużeniem oka, choć drogowcy wcale się nie uśmiechają. Do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trafiła skarga na odcinkowy pomiar prędkości. Autorka pisze, że przez nowe kamery właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów. Na tym odcinku kierowcy mogą jechać z maksymalną dopuszczalną w Polsce prędkością 140 km na godzinę, mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji.
6: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne. Pokazuje pewnego rodzaju podejście, naszym zdaniem absolutnie nieuprawnione do tego, w jaki sposób według niektórych oczywiście można zachowywać się na autostradzie, że postanowiliśmy pokazać czytelnikom, słuchaczom, w jaki sposób niektórzy traktują autostradę.
0: Odpowiedź urzędników była krótka. W publicznej odpowiedzi napisali, że drogi nie są dla tych, którzy chcą jeździć szybko dla frajdy, ale dla wszystkich Polaków, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a w niej ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami dzisiejszej nocy, ostrzega Przemysław Makarewicz.
7: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Noc będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną od 19 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie, tutaj 23-24 stopnie.
0: Jutro na zachodzie i północnym zachodzie najchłodniej, 25 stopni, w centrum 31, a najcieplej na Lubelszczyźnie. Temperatura w dzień 39-40 stopni. Z północnego zachodu w głąb kraju będą przesuwać się burze z gradem połączone z ulewnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 100 km na godzinę. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: była suma.

0: wydarzeń. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
5: 26 minut po 23.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Od dziś obowiązują nowe przepisy, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków z wykorzystaniem numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Co te zmiany oznaczają dla pracowników ochrony zdrowia? O tym na naszej antenie mówiła dr Maria Libura, ekspertka do spraw zarządzania w ochronie zdrowia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiała z nią Małgorzata Żochowska.
7: Jak to będzie faktycznie i w praktyce wyglądało?
8: No, w praktyce oznacza to, że resort będzie mógł, czy władza publiczna będzie mogła rzeczywiście skontrolować w sposób bardzo bezpośredni, bo dane skarbowe są jednymi z najlepszych danych, jakie mamy w systemie, jak rzeczywiście kształtują się zarobki lekarzy. Ciekawym i takim trochę niebezpiecznym momentem jest jakby ta to dotyczy nie tylko tej ustawy, ale również projektów kolejnych, które mają wpłynąć na wynagrodzenia lekarzy. Jest taka silna tendencja do przerzucania odpowiedzialności za raportowanie danych, które przecież są w systemach publicznych bardzo dokładne, na placówki, prawda? Czy na placówki, czy nawet na poszczególnych lekarzy ostatecznie. I tu też od razu pojawia się pytanie, czy jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, można było powiedzieć, dokładny rejestr płac, dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy, czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie.
7: To może ja spróbuję odpowiedzieć pani doktor na to pytanie. Dlaczego nie zaczekano?
8: To pani redaktor, to nie zaczekano z przyczyn głównie PR-owych. Tak
7: właśnie,
8: znaczy.
7: Właśnie, niestety, bo potrzebne były jakieś działania na tu i teraz, żebyśmy mieli wrażenie, że są reakcje na sytuację po aferze w Szpitalu Południowym, po prostu.
8: I to
7: prawda?
8: Jest bardzo, to nie jest dobre dla systemu ochrony zdrowia, bo jakby te zapowiedzi wskazują różne kierunkowe działania, które są co do zasady słuszne, prawda? Czyli chcemy monitorować czas pracy lekarza. To jest w pewnym sensie równie ważne, a dla perspektywy pacjenta jeszcze ważniejsze niż płaca tego lekarza w takim sensie, że jest to bardzo silnie związane z bezpieczeństwem. Lekarz przepracowany to jest lekarz, który jest mniej wydajny i bardziej narażony na popełnienie nieumyślnych błędów.
7: No tak, bo zmęczony, nieuważny, prawda? I tak z głową zajętą tysiącem problemów, to się wydaje takie oczywiste właśnie.
8: Oczywista oczywistość. Unia Europejska z tego powodu też nam wskazuje określone, prawda, limity czasu pracy i jesteśmy takim dosyć nietypowym krajem, który udawał, że problemu nie ma i że dopóki system łata dziury w obsadach grafików szpitali przy pomocy lekarzy pracujących właściwie poza wszelką kontrolą, czasami zresztą wbrew własnej woli, czyli nie jest tak, że każdy z tych lekarzy wybierał taką opcję. Niektórzy byli wręcz na różne sposoby nakłaniani do tego, żeby tak pracować. I teraz robimy z tego problem, który go ostrze jest skierowany przede wszystkim przeciwko tej grupie zawodowej. Myślę, że to jest też bardzo niebezpieczne.

0: bezpieczne, bo w tej chwili jakby mieszamy lekarzy, którzy wykorzystali sytuację, którzy, jak słyszymy z tych kolejnych afer, często też związani byli po prostu z różnego rodzaju układami politycznymi, co też im ułatwiało, lokalnymi, co im ułatwiało tego rodzaju proceder, z takimi, którzy pracowali dlatego, że musieli, bo inaczej oddział by się zamknął, że byli ostatnią deską ratunku dla małego oddziału powiatowego. I my w tej chwili wszystkich tych ludzi wrzuciliśmy do jednego worka. I więc to, że zanim powstał projekt tych kolejnych nowelizacji, nie zrobiono dokładnej analizy tego, jak rzeczywiście kształtują się płace, prawda, w tym sektorze. I nie zrobiono też analizy, jak wygląda tak rzeczywiście wieloetatowość, jak się rozkładają źródła tych przychodów, jest błędem, który się może zemścić. Bo na przykład, jak popatrzymy się na propozycję, ustawy, której mamy ograniczenie czasu pracy lekarzy, to ona ma taką dziwną cechę, że z jednej strony pozwala trochę kontrolować sektor komercyjny, bo w przypadku lekarzy zatrudnionych w systemie publicznym i w komercyjnym będzie konieczność raportowania czasu pracy w obu sektorach, ale zostawia wyjątek dla tych, którzy pracują wyłącznie w komercji.
1: No właśnie, o to chciałam dopytać.
0: Dlaczego, czy ten pacjent komercyjny jest gorszy, tak? To znaczy, czy on ma, jeszcze jego prawa są mniejsze, czy on nie ma prawa do wypoczętego
1: lekarza. No właśnie, bo za tymi przepisami, o których rozmawiamy, znaczy przypominam sobie propozycję pani minister zdrowia. Jedna z nich dotyczyła obowiązku zatrudniania przynajmniej na pół etatu, przynajmniej w jednej placówce każdego z lekarzy, tak? Ja dobrze zrozumiałam tę propozycję?
0: Tak, jeżeli lekarz będzie pracował w szpitalu, prawda, czy w oddziale przyszpitalnym, w systemie publicznym, to wówczas ma obowiązek pracy co najmniej w wymiarze pół etatu i ten pracodawca staje się jego pierwszym miejscem pracy. Jest to taka...
1: Ale mówi pani o przychodni przyszpitalnej, a w zwykłej...
0: Oddziałach.
1: Oddziałach. Tak. A w zwykłych przychodniach na przykład?
0: Tego ministerstwo ostatnio tak wyjaśniało, że to nie będzie dotyczyło takich AOS-ów. Widać, że zresztą nie tylko w tym obszarze, nie tylko w kwestii właśnie tej obowiązkowości pół etatu i pierwszego miejsca pracy, ale też jeżeli chodzi o wskaźniki jakości, jest ogromne poruszenie na wielu takich forach, na których dyskutują poszczególne specjalizacje czy osoby zarządzające placówkami, jest ogromna ilość wątpliwości co do interpretacji proponowanych regulacji i część z nich wydaje się po prostu niedopracowana. I oczywiście do tego służą konsultacje społeczne, między innymi, żeby takie rzeczy wyłowić i ewentualnie naprawić, ale wydaje się, że ten właśnie tryb... musimy szybko zareagować na oburzenie społeczne, ma taką wadę, że tych błędów może być bardzo dużo i w związku z tym efekt dla systemu ochrony zdrowia, a w szczególności dla tego publicznego, pozostaje bardzo niejasny. Czyli coś robimy, zanim mamy porządną analizę sytuacji. Bo ten system ochrony zdrowia to jest trochę jak takie gry na telefon dla dzieci, które się nazywają korek, rozładuj korek, prawda, na parkingu. I tu mamy samochody, które są ustawione tak, że po prostu nie wiadomo w ogóle, który ma wyjechać pierwszy, żeby nie rozbił następnego. I system ochrony zdrowia...
1: No tak, tylko grę można zrestartować, prawda, a systemu raczej się nie da. Czyli za tymi rozwiązaniami, które dziś wchodzą w życie, czyli raportowaniem zarobków, znaczy będziemy wiedzieli, ile który lekarz zarabia, ale gdzie i ile godzin mu to zajmuje, już nie.
0: No to też niebawem mamy wiedzieć, tylko że to jest robione trochę nie po kolei. Prawda? Przede wszystkim to z tej analizy tych danych powinny wynikać rozwiązania, które na przykład by jakoś uporządkowały też relacje pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym. Bo teraz to jest trochę tak, jakbyśmy dokręcali śrubę osobom, które pracują w systemie publicznym, pozostawiając ogromną swobodę tym, którzy pracują tylko w systemie komercyjnym. I tutaj naprawdę to nie jest fizyka kwantowa, żeby nie zauważyć, jakie to może być efekty dla systemu publicznego, czyli bardzo po prostu niekorzystne. System ochrony zdrowia publicznym

0: mógłby wygrywać nawet przy niższych stawkach z systemem komercyjnym, tylko wtedy, gdyby był przyjaznym miejscem pracy. To jest ta rzecz, która zniechęca również tych takich prospołecznie nastawionych lekarzy z wysokim etosem do pracy w systemie publicznym.
1: Czyli począwszy od fajnej poczekalni, przez fajny gabinet,
0: przez sensowne zarządzanie.
1: Po dobrze wyposażony gabinet i jeszcze kończąc na dobrym zarządzaniu, tak?
0: I to zarządzanie i szacunku. Bardzo ważne. Tak? To jest to, na co narzekają lekarze. Teraz ukazała się w internecie kolejna taka książka opisująca doświadczenia jednego z lekarzy związane i z hejtem, ale też z internetowym, ale również z jego doświadczeniami w pracy w różnych placówkach. I bardzo wyraźnie widać, że problemem w Polsce jest kultura pracy. Tak? I w momencie, kiedy my w systemie publicznym zaciśniemy teraz tą pętlę wokół zawodów medycznych, jeszcze nałożymy dodatkowe kary na szpitale, co też spowoduje takie antagonistyczne nastawienie pomiędzy zarządzającymi placówkami a personelem, bo za różne ekscesy ewentualne personelu też będą ponosić konsekwencje dalej szpitale. Pamiętajmy, że za złe kontrakty ze słynną spółką neurochirurgów ponieśli konsekwencje kolejni dyrektorzy.
1: Nie ci, którzy tę umowę podpisywali.
0: Oraz same szpitale, prawda? Mhm. I w konsekwencji też te społeczności lokalne, które zostały postawione w takiej sytuacji, że być może nie będą mieć tego zabezpieczenia.
2: Z dr Marią Liburą, ekspertką do spraw zarządzania w ochronie zdrowia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozmawiała Małgorzata Żochowska.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś zapraszam Państwa na wystawę w Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. To oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, a tam wystawa zatytułowana Rzeźba na meblościankę. Jej kuratorką jest Kaja Muszyńska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
4: To jest wystawa, która, nie bójmy się tego słowa, robi furorę. Kto tutaj przychodzi, jest zachwycony, ale też pewnie zaskoczony mnogością tych przepięknych eksponatów. To małe figurki, rzeźby ceramiczne, tak powinniśmy chyba powiedzieć. Czy to są przedmioty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie?
5: Tak, wszystkie te obiekty, wszystkie te rzeźby ceramiczne, zwane także figurkami, pochodzą ze zbiorów wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Na co dzień znajdują się w naszych magazynach, choć niewielka część, kilka przykładów rzeźb ceramicznych jest również w galerii stałej wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie w gmachu głównym.
4: Rzeźba na meblościankę to się kojarzy bardzo swojsko. Wyobrażamy sobie meblościanki i meble naszych dziadków, czy nawet rodziców, ale myliłby się ten, kto twierdzi, że to są takie zwyczajne figurki, bo one są bardzo nowoczesne, bardzo modernistyczne i przede wszystkim kolorowe.
5: Tak, zgadza się. To są takie małe dzieła sztuki. Właśnie w tej małej formie możemy zaobserwować szereg przeróżnych rozwiązań właśnie i z ówczesnej, nowoczesnej rzeźby, także z malarstwa, bo są dekorowane. Także tutaj mamy inspiracje ze współczesnej grafiki, ze współczesnego malarstwa, z abstrakcji. One są bardzo nowoczesne. Nowoczesne także dla naszego dzisiejszego widza, dla naszego oka, nadal zachowują właśnie tę świeżość i nowoczesność.
4: Zanim porozmawiamy o samych figurkach, spoglądam na fotografię tutaj w pierwszej sali i widzę czworo artystów, trójkę mężczyzn i jedną kobietę, zaangażowanych w pracę, no właśnie, nad tymi figurkami. Kim jest ta czwórka?
5: Tak, tutaj mamy zdjęcie w dużej skali na wystawie, które zresztą przyznam jest fotomontażem, bo nie było takiego zdjęcia, na którym cała czwórka artystów by się znajdowała. Więc mamy na tej fotografii czwórkę rzeźbiarzy projektantów, bo tak byli nazywani, w pracowni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, gdzie tworzyli swoje prace, przy kawaletach, czyli przy takich rzeźbiarskich stołach, co podkreśla nam tutaj

0: Tutaj właśnie to, że mamy do czynienia z pracą rzeźbiarską i z zapleczem rzeźbiarskim właśnie tych twórców, czyli Henryka Jędrasiaka, Mieczysława Naruszewicza, Lubomira Tomaszewskiego i Hanny Ordwein. Wszyscy oni mieli doświadczenia właśnie z rzeźbą. Jeśli chodzi o Trójkę Panów, to są oni po Wydziale Rzeźby na ASP w Warszawie i Hanna Ordwein po szkołach prywatnych przed wojną, ale także właśnie jako wolna słuchaczka uczęszczała na ASP w Warszawie do pracowni ceramiki, więc ona jakieś tu doświadczenie z ceramiką już większe miała, ale wszyscy oni byli wyedukowanymi, wykształconymi plastykami, którzy wcześniej nie mieli za dużo do czynienia właśnie z projektowaniem do przemysłu. A tutaj to było najważniejsze.
1: Ja myślę, że właśnie w tym projekcie realizowała się cała piękna idea Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i idea Wandy Telakowskiej. Proszę nam opowiedzieć o tej idei, no i o tej fantastycznej postaci przy okazji, jaką była Wanda Telakowska, twórczyni chyba jedynego takiego instytutu. No nie wiem, czy na świecie, ale w tej części Europy na pewno.
0: Wanda Telakowska, tak jak pani redaktor mówi, była absolutnie wyjątkową postacią, wyjątkową osobistością o niezwykłej takiej determinacji i pasji, jeśli chodzi o wzornictwo. W tych warunkach tutaj w bloku wschodnim absolutnie niepowtarzalną instytucję stworzyła. No i również myślę, że można powiedzieć, że był to fenomen, jeśli chodzi o świat, no bo były inne instytuty designu, no ale właśnie z takim olbrzymim zapałem właśnie oddolnym w tych niezwykle niesprzyjających okolicznościach, no to ona można powiedzieć, że była fenomenem na skalę światową. Jej ideą było wpływanie na estetykę, na jakość przemysłu, na jakość wzornictwa w przemyśle, w produkcji fabrycznej. To właśnie, żeby wpływać na to wzornictwo w przemyśle, stworzyła instytut, który w latach 50. i 60. działał właśnie jako taka centralna komórka wzorcująca. Zatrudniał profesjonalnych projektantów, czy tak naprawdę kształcił, tworzył profesjonalnych projektantów, bo także tutaj właśnie z historią tego zawodu w Polsce ma Instytut dużo wspólnego i zdecydowanie właśnie w tworzeniu, w profesjonalizacji tego fachu również Wanda Telakowska i Instytut ma ogromną rolę. No i tak to wyglądało w teorii, w zakładach licznych instytutów, w zakładzie mebli, w zakładzie tkanin, w zakładzie właśnie ceramiki i szkła. Zatrudnieni byli projektanci, którzy mieli do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie i tam tworzyli i prototypowali, co bardzo istotne, właśnie te przedmioty do produkcji fabrycznej w całej Polsce. Taka była idea. Wychodziło różnie, bo oczywiście no, przez te niesprzyjające okoliczności nie zawsze wszystkie projekty były przez przemysł przyjmowane. No ale tutaj właśnie w przypadku tych rzeźb ceramicznych, w przypadku tych figurek udało się zrealizować tę ideę, tę wizję Wandy Telakowskiej od początku do końca, czyli właśnie stworzyć obiekt piękny o dużej wartości estetycznej i taki, który będzie mógł trafić do wszystkich, będzie powszechny. Bo Wanda Telakowska właśnie w tym wzornictwie, również w tym użytkowym, widziała taką wartość edukacyjną. W jej przekonaniu te piękne formy, dobrze zaprojektowane przedmioty miałyby w tym społeczeństwie, które dopiero się tworzyło nowoczesnym, powojennym, miałoby właśnie niwelować różnice klasowe, bo mamy tu do czynienia z dużą mobilnością, z wsi do miasta, więc ta powszechność tych dobrych przedmiotów miała być takim pierwszym zetknięciem właśnie z kulturą materialną wysokiego kalibru, z plastyczną kulturą, częścią wychowania plastycznego społeczeństwa po prostu. Takim fenomenem były figurki, raz dlatego, że się udało wyprodukować je w tak wielkiej liczbie, wdrożyć rzeczywiście do produkcji, no a dwa, że one akurat nie pełnią żadnej funkcji, żadnej roli użytkowej. Także na tle pracowni Instytutu są także pod tym względem wyjątkiem.
1: To, co widzimy w królikarni, to są prototypy, prawda? To nie są te rzeźby, figurki, które stały w mieszkaniach, tylko no właśnie, te prototypy.
0: No właśnie, prototypy. Prototyp to brzmi tak jak coś jeszcze nie do końca idealnego, tak

0: taka pierwsza wersja, która by zakładała jakieś udoskonalenia, ale tutaj w tym przypadku, moim zdaniem przynajmniej, to są właśnie te najdoskonalsze egzemplarze właśnie z pracowni w instytucie, tworzone przy udziale czwórki naszych projektantów rzeźbiarzy, przy udziale właśnie Jędrasiaka, Naruszewicza, Tomaszewskiego i Hanny Ordwein, projektowane przez nich, również właśnie dekoracje malarskie tworzone i projektowane przez właśnie naszą czwórkę, we współpracy z całą kadrą techniczną, technologiczną, również zatrudnioną w instytucie, co było niezwykle istotne właśnie ze względu na tę produkcję fabryczną i skracało niezwykle drogę właśnie od takiej pracy w studiu, w warsztacie i później do fabryki, bo od razu wiedzieliśmy, dzięki temu, że one na miejscu mogły przejść tą całą drogę, którą później przechodziłyby w fabrykach, że właśnie nadają się do tej produkcji fabrycznej. Także prototypy, które powstały w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w takim dość krótkim czasie, bo między rokiem 56 a 65 były później właśnie częścią wzorcowni Instytutu, a w 78 roku prosto z tej wzorcowni trafiły właśnie do zbiorów wzornictwa w Warszawie. Więc tak, mamy do czynienia z tymi pierwszymi wzorami, z tymi pierwowzorami, które no, można powiedzieć, że mają właśnie ten udział ich twórców, co sprawia, że mają jakąś taką wyjątkową jakość.
1: Idziemy zaraz podziwiać kolejne obiekty. Ja przyznaję, jesteśmy dopiero w pierwszej sali. Ja nie mogę oderwać wzroku od tej małpki, którą widzę tutaj w pierwszej gablocie. Wydłużone kończyny, taka trochę abstrakcyjna, a jednak forma biomorficzna. My doskonale wiemy, że to jest to zwierzę, ale jednocześnie to jest po prostu przepiękna forma.
0: Tak, gibon to też jedna z moich ulubionych form, niezwykle finezyjna. To było bardzo trudne, żeby stworzyć, bo te formy są proste. Tutaj rzeźbia że właśnie poszli w stronę odrealnienia, zrezygnowali z realizmu na rzecz właśnie syntezy, uproszczenia kształtów, no ale właśnie w odlewnictwie, w procesie odlewania, w procesie wypalania, szczególnie właśnie w produkcji fabrycznej, było to niezwykle trudne i skomplikowane, żeby właśnie w ten sposób zaprojektować tę formę, żeby ona później na przykład nie straciła, nie zmieniła w swojego kształtu, czyli na przykład nie zapadła się pod własnym ciężarem, albo elementy właśnie takie bardziej delikatne, wystające, żeby one również nie opadły. Także tutaj musimy zdecydowanie podkreślić, że Hanna Ordwein opanowała doskonale właśnie tworzenie tych form. W jej pracach możemy spotkać dużo właśnie takich wyciągniętych, delikatnych, właśnie w górę pnących się linii, takich dość cienkich i wydających się właśnie bardzo delikatnymi. No i tutaj podobnie jest w tym gibonie. On jest taką formą lekką, ażurową. Te ażury również poza tym, że są takim gestem rzeźbiarskim, pomagają nie rozjechać się w piecu, bo mamy połączone te przednie kończyny gibona. Ogon jest połączony z kolei z tylną kończyną i tworzą one tutaj takie trzy punkty podporu, co było bardzo ważne i preferowane właśnie w tych formach właśnie ze względu na to, że stanowiło taką dobrą i pewną podstawę. No natomiast podkreślam, że była to bardzo trudna forma, również do odlania. Taka forma odlewnicza musiała mieć kilka otworów, które wlewaliśmy z różnej strony. Wlewana była płynna masa porcelanowa, także bardzo skomplikowana forma odlewnicza sama w sobie. No i dzięki temu, że Hannie Ordwein wraz z tym zespołem, całą kadrą techniczną udało się opanować tworzywo do takiego stopnia, to mamy tego przepięknego, niezwykle rzeźbiarskiego, delikatnego, ażurowego gibona, który właśnie też podkreśla, tak jak często w tych rzeźbach, w tych pracach, jakąś esencję tego zwierzęcia czy modela postaci ludzkiej. Właśnie te długie łapy, elastyczność, ten kształt głowy, także tutaj wszystko bardzo często właśnie delikatnymi, nienachalnymi gestami rzeźbiarskimi jest doskonale oddana esencja, charakterystyka modeli.
1: Gibon jest wspaniały. Spoglądam też na borsuka, który kroczy. Jest ryba płaszczka, fenomenalna.

0: jest niedźwiedź polarny, wygląda bardzo sympatycznie. Te rzeźby nie są kolorowane, one są białe, natomiast te w drugiej części sali, no to już też eksplozja koloru.
1: Tak, tak. Docelowo przewidziana była dekoracja malarska, właśnie bardzo kolorowa. Te, które nie są

0: takimi papierowymi serpentynami, bardzo delikatna dekoracja, ale gdzieś odwołująca się do tego sylwestrowego pocałunku, czy właśnie do takiego stanu uniesienia tutaj przedstawionej pary całującej się, choć na pierwszy rzut oka pewnie nie każdy od razu powie, że to jest całująca się para, bo również bardzo właśnie takie organiczne przedstawienie idące w stronę abstrakcji.
1: Złączeni głowami w tym pocałunku. Bardzo wiele jest form takich zwierzęcych, inspirowanych naturą. Czy nasi artyści, rzeźbiarze inspirowali się faktycznie, obserwowali naturę? To było dla nich ważne, żeby czerpać właśnie inspiracje z fauny i flory?
0: Tak, dlatego mamy przewagę tych zwierzęcych form, bo po prostu one stanowiły taką bazę właśnie przeróżnych kształtów, ale także kolorystycznie mogły inspirować. Więc pewnie tutaj gdzieś to odwrócenie się, skierowanie się w stronę przyrody, w ogóle też charakterystyczne dla tego okresu w sztuce. Natomiast wiemy, że rzeźbiarze mieli również właśnie indywidualne zainteresowania, że chodzili do zoo, żeby oglądać zwierzęta, bo wśród tych zwierząt tutaj, wśród tej menażerii całej mamy także zwierzęta zupełnie niezwykłe, związane z naszą tu wysokością geograficzną, bo i wielbłądy, i żyrafy, i nosorożce, i nawet lamy, i kolibry. Także absolutnie ze wszystkich kontynentów. I zoo było takim miejscem, gdzie rzeczywiście chętnie rzeźbiarze, projektanci chodzili i podglądali te formy zwierzęce. A też wiemy właśnie z opisów, opinii na temat rzeźbiarzy z Instytutu, że Mieczysław Naruszewicz był takim zapalonym obserwatorem przyrody, co bardzo w jego pracach widać. On stworzył tutaj najwięcej chyba ptaków ze wszystkich, tak sądzę, chociaż nie liczyłam, ale tak to wygląda. No i widzimy, że rzeczywiście w ramach tej syntezy, tego upraszczania kształtów, odejścia od realizmu, że to nie była taka geometryzacja czy upraszczanie dla upraszczania, tylko faktycznie widzimy, że obserwował zwierzęta w naturalnym środowisku, ich postury, sylwetki i na przykład w przypadku czapli, która jest ptakiem o takiej esowatej, bardzo długiej szyi, żeby nie tworzyć problemów później też w produkcji, w wypalaniu, w całym tym procesie, artysta zrezygnował z tej szyi, ale właśnie w taki sposób, który zaobserwował w przyrodzie, czyli przedstawiając czaplę taką przyczajoną, czuwającą ze zgiętą tą szyją, dokładnie właśnie tutaj oddając kontur tej sylwetki, więc wybrnął z tego wspaniale, widać, że musiał takie czaple widzieć w naturalnym środowisku. Mamy perkoza, mamy żurawie w takim tańcu godowym, dekorowane jeszcze tutaj nawiązującymi motywami do szuwarów, czy do, z jakimiś też wodnymi motywami, bąbelkami powietrza, także widzimy, że na pewno to zainteresowanie przyrodą Naruszewicza wykraczało poza chodzenie do zoo, ale również właśnie gdzieś obserwacje ptaków na przykład.
1: Feria barw i kształtów w Królikarni na wystawie Rzeźba na meblościankę. Ta meblościanka tutaj chyba też jest istotna. Czy projektanci w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego brali pod uwagę to, gdzie takie figurki, takie małe rzeźby ceramiczne będą ustawiane?
0: Jak najbardziej. One były tworzone z myślą o wnętrzu i to o bardzo konkretnym wnętrzu, bo jesteśmy już po 55 roku. W 55 roku projektanci zostają zatrudnieni w Instytucie i to jest też taki czas dobry już dla polskiej sztuki. Można się inspirować międzynarodowymi nurtami. One przychodzą do nas z żelaznej kurtyny. Jest o wiele swobodniejszy przepływ tych idei, tych prądów, tych nurtów w sztuce. Podobne procesy zachodzą we wzornictwie. We wzornictwie także mamy do czynienia z tym właśnie wejściem w nowoczesność i Instytut, tak jak mówiliśmy, wiele zakładów, wiele pracowni, we wszystkich swoich pracowniach tworzy właśnie propozycje do tego wnętrza. Także nowoczesne, lekkie meble, nowoczesne drukowanie, drukowane tkaniny. Również właśnie figurki, rzeźby ceramiczne zostały pomyślane jako część kompozycji.

0: pozycji takiego wnętrza. Mamy teksty źródłowe, w których sami zresztą opisują taką rolę rzeźby ceramicznej we wnętrzu, która miałaby stać na półce w jednym egzemplarzu. Tak też było pomyślane, żeby każde gospodarstwo domowe choć na jedną taką rzeźbę mogło sobie pozwolić. I właśnie razem z tą tkaniną rzeźba ceramiczna, kolorowa, dekorowana o takim organicznym kształcie nowoczesnym miała stanowić jakąś dominantę w tym wnętrzu właśnie na prostym drewnianym meblu składającym się często, pełniącym często już różne funkcje wtedy, na przykład stołu rozkładanego, szafek, półek, więc tutaj ten typ, nowy typ mebli w tym momencie właśnie wchodził do polskich fabryk, do polskich domów. Meblościanka, słowo z tego co wiem, choć nie wiem tego na pewno, ono weszło nieco później do języka, natomiast już meble tego typu faktycznie wtedy zaczęły się pojawiać.
1: I zachęcamy przede wszystkim, by odwiedzić Królikarnię Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Rzeźba na meblościankę, gwarantujemy, że będą Państwo zachwyceni, a może nawet oszołomieni. O wystawie opowiadała jej kuratorka Kaja Muszyńska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie ponad 6 milionów złotych subwencji. Kasacja oddalona. W Choczewie uroczyście przekazano plac przez polskie elektrownie jądrowe. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. W nocy w wielu miejscach burze. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie ponad 6 milionów złotych subwencji. Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną ugrupowania na bezczynność Ministerstwa Finansów. Odcięcie od pieniędzy przed wyborami jest ciosem dla PiS, ale i nauczką na przyszłość dla innych partii, mówi politolog Agnieszka Zaremba.
2: Myślę, że w tym świecie prawniczym to nie jest żadna niespodzianka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość musiało walczyć do końca, bo z punktu widzenia politycznego pamiętajmy, że taki zastrzyk gotówki w roku przedwyborczym i wobec tych wszelkich kryzysów, które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili przechodzi, byłby to dobry temat. Natomiast niestety, no najprawdopodobniej ta subwencja zostanie obcięta, czyli rzeczywiście tych pieniędzy na wybory, na kampanię wyborczą Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniej.
1: Minister finansów Andrzej Domański napisał w mediach społecznościowych, że decyzja sądu jest miażdżąca dla PiS, a premier Tusk dodał, że dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Ponad 300-hektarowy teren pod przyszły plac budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, oficjalnie przejęty przez generalnego wykonawcę firmę Bechtel. W Choczewie uroczyście przekazano plac. To rozpoczyna drugi etap prac przygotowawczych, mówi prezes Marek Woszczyk.
3: Dużo prac inżynieryjnych.

0: planistycznych. Po pierwszej fazie przygotowawczej, gdzie no, usunęliśmy roślinność z ponad 330 hektarów, ogrodziliśmy ten teren, dociągnęliśmy, mówiąc kolokwialnie, zasilanie.
1: Elektrownia jądrowa to klucz dla polskiego bezpieczeństwa, mówił minister energii Miłosz Motyka.
2: Transformacja energetyczna będzie gwarantowała odbiorcom tanią energię, bezpieczne dostawy energii. Będzie gwarantowała, że będziemy suwerenni energetycznie.
1: Wylanie betonu pod pierwszy blok elektrowni jądrowej planowane jest na 2028 rok. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Państwowej weszli do 14 miejsc związanych z PKOL-em i Polskim Związkiem Koszykówki. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Prowadzone czynności związane są z wielowątkowym, bardzo skomplikowanym zresztą śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie są pierwsze czynności wykonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa i z pewnością nie ostatnie. Śledztwo dotyczy kierownictwa zarówno Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Działania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Izraelskie wojsko eskaluje ataki w południowym Libanie. W Rzymie trwają rozmowy pokojowe między oboma krajami, ale nie ma szans, by Izrael wycofał się z okupacji swojego północnego sąsiada.
4: Jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych w ataku na salę modlitewną przy cmentarzu w Tybnin w południowym Libanie. Cały czas trwają walki w okolicach strategicznego wzgórza Al-Taher koło Nabatije, które izraelska armia próbuje zdobyć. Korespondent dziennika L'Orient Le Jour donosi, że Izraelczycy używają tam bomb fosforowych. Ich użycie wszędzie tam, gdzie mogą wywołać dotkliwe poparzenia, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Po raz pierwszy od połowy czerwca, gdy ogłoszono zawieszenie broni, izraelska armia wydała wezwanie do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców miejscowości Mansuri. Tłumaczy je naruszeniem rozejmu przez Hezbollah. Prowadzone w Rzymie rozmowy między Izraelem a Libanem utknęły w martwym punkcie po tym, jak Izrael odmawia wyznaczenia nowej strefy pilotażowej, w której Hezbollah ma się rozbroić, a z której Izrael miałby się wycofać, oddając kontrolę armii libańskiej. Dotychczas armia izraelska, która kontroluje ponad 60 miejscowości na południu Libanu, miała wycofać się z trzech, a i na to nie chce się zgodzić. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Upały nie zakłóciły ruchu pociągów, informuje PKP PLK. Zaledwie w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów, mówi Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego.
5: Prowadzimy całodobowy monitoring sieci kolejowej. Dodatkowe kontrole prowadzone są zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odkształcenia w wyniku rozszerzalności cieplnej, oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
1: Z powodu wysokiej temperatury PKP PLK zleciła obniżenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach, m.in. w południowej Małopolsce, na Podlasiu i w okolicach Augustowa.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy od północnego zachodu przesuwające się opady deszczu. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego gwałtowne burze z porywami wiatru do 100 km na godzinę. W nocy od 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do 24 na południowym wschodzie. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. W dzień na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 40 stopni. 31 w centrum, 25 na zachodzie i północnym zachodzie. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami do godziny 20. Sześć minut po północy.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Po 5 latach kampanii Fundacja Compassion in World Filming Polska ogłasza sukces.

0: Jaki to sukces? No właśnie, o tym porozmawiamy. Ja jeszcze nie będę zdradzać, ale moja gościni, która już na łączach, na pewno wszystko za moment wyjaśni. Sprawa dotyczy ośmiornic. To powiem na razie tylko tyle. Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po 5 latach kampanii ogłaszamy sukces, tak zaczęłam. A czego ten sukces dotyczy? No to właśnie za moment nam pani wyjaśni, bo chodzi o ośmiornicę.
1: Zgadza się. Po 5 latach naszych intensywnych starań udało nam się odeprzeć zagrożenie z Europy, jakim jest hodowla ośmiornic na skalę przemysłową. 5 lat temu poinformowaliśmy opinię publiczną o tym, że w Gran Canaria szykuje się budowa pierwszej na świecie przemysłowej, pełnoskalowej fermy ośmiornic, wyjątkowych i inteligentnych stworzeń, które żyją dziko i nie powinny być nigdy hodowane. I w lipcu otrzymaliśmy potwierdzenie, że po 5 latach działań hodowla ta nie powstanie.
0: No to zacznijmy od podstaw i od tego, dlaczego ktoś w ogóle chciał hodować ośmiornicy. Skąd w ogóle taki pomysł?
1: Właśnie być może nasi słuchacze pierwszy raz spotykają się z takim pomysłem i zastanawiają się, skąd w ogóle pochodzą ośmiornice, które widzimy na talerzach restauracyjnych, czy widzimy w sklepach. Czy one są łowione z mórz i oceanów, czy pochodzą z hodowli? W jaki sposób trafiają na ludzki talerz? I przez poprzednie wieki było tak, że ludzie spożywali ośmiornice tylko i wyłącznie żyjące dziko, takie, które odławiali w naturze. I były one popularne tylko i wyłącznie w przymorskich regionach. W Europie, na przykład w basenie Morza Śródziemnego, we Włoszech czy w Grecji, ale też w części Ameryki Południowej czy w Azji. I do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice spożywane obecnie przez ludzi pochodzą z połowów, a nie z hodowli. Dlaczego więc organizacje biją na alarm i mówią, uważajmy za moment, ośmiornice mogą trafić do niewoli? Wszystko dlatego, że w XX wieku gwałtownie wzrósł nasz apetyt na mięso ośmiornic, a za tym oczywiście poszła chęć zysku i chęć stabilnego hodowania tych dzikich zwierząt i wprowadzenia ich do repertuaru zwierząt hodowlanych. W ciągu ostatnich 40 lat ponad dwukrotnie więcej zaczęliśmy spożywać ośmiornic niż miało to miejsce wcześniej.
0: Czyli to nasza wina, i wina konsumentów.
1: Taki poziom konsumpcji jest też napędzany jakby nie tylko przez chęć. Ta chęć się wytwarza w jakichś konkretnych warunkach i po prostu widząc w kulturze, w internecie, w różnych magazynach to, że ośmiornice można zjadać, coraz więcej z nas chciałoby czegoś takiego doświadczyć.
0: Poczuć się tak dobrze, bo to taki ekskluzywny produkt, więc napędzanie tej naszej chęci poprzez właśnie jakieś reklamy, pokazywanie, że to jest produkt ekskluzywny, że trzeba go zjeść, czyli tak można działać na człowieka, że tak naprawdę generuje się potrzebę jedzenia ośmiornic?
1: Trochę tak i trochę też pojawiło się takie skojarzenie związane z wakacyjnością tego produktu, jakim jest mięso ośmiornic. No, potem wracając z takich wyjazdów, często chcemy powtórzyć doświadczenia smakowe, których zaznaliśmy podczas wyjazdów i możemy chcieć również zjadać ośmiornicę na przykład w Polsce. A jakby historycznie nigdy tych ośmiornic nie zjadaliśmy i właśnie takie działania napędzają ten popyt.
0: Ośmiornice uznaje się za inteligentne zwierzęta, ale co my tak naprawdę o nich wiemy? Poza tym, że czasem są na talerzu i żeby ją przyrządzić, to trzeba ją dosyć dobrze zmęczyć, to znaczy po prostu no, musi skruszeć, trzeba ją potraktować czymś ciężkim, czyli jakimś tłuczkiem.
1: Ośmiornice to są wyjątkowe zwierzęta. One przykuwają uwagę i opinii publicznej, ale też naukowców od bardzo, bardzo wielu lat. Są bardzo zainteresowani ich zachowaniami i ich wyjątkową inteligencją. I dzięki badaniom naukowym wiemy na przykład, że ośmiornice potrafią rozwiązywać problemy i potrafią się uczyć. Ośmiornica to nie jest zwierzę, które działa tylko i wyłącznie instynktownie. Potrafi nauczyć się nowych umiejętności metodą prób i błędów, zapamiętać rozwiązanie problemów i wykorzystać je później. Słynne są eksperymenty, być może Państwo takie widzieli, w których ośmiornice zamykano w słoikach i one same znajdowały rozwiązanie, jak się z tego słoika wydostać. Są też takie eksperymenty, w których ośmiornice przechodziły przez bardzo skomplikowane labirynty czy zapamiętywały rozwiązania zagadek. Wiemy też, że ośmiornice potrafią używać narzędzi. Być może kiedyś widzieliście Państwo takie nagrania, w których ośmiornice chowają się w skorupie kokosa i niektóre ośmiornice noszą przy sobie taki

0: zestaw awaryjny z łupin kokosa, który rozkładają, kiedy potrzebują schronienia. Naukowcy to zachowanie uznają za przykład używania narzędzi i wciąż uważają, że w świecie zwierząt jest to zachowanie wyjątkowo rzadkie.
1: Bardzo inteligentne i pomysłowe te ośmiornice, z tego co pani opowiada. Czyli taka hodowla, która miałaby im być poświęcona, musi być też specjalnie przygotowana, bo skoro są inteligentne, to byłyby w stanie też stamtąd uciec.
0: Uciec być może nie, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić takie wysokie kontenery i tak specyficzne środowisko, z których te zwierzęta nie mają jak uciec. Natomiast wiemy, że ta hodowla nie spełniałaby w żaden sposób ich potrzeb gatunkowych, ponieważ dotarliśmy do planów tego, jak hodowla na Gran Canaria miała wyglądać. To miały być takie jałowe pojemniki, w których ośmiornice miały być przetrzymywane w słoczeniu. Te inteligentne i dzikie zwierzęta, one nie są przystosowane do życia w takich warunkach. Nie ma możliwości, żeby hodować je w sposób, który odpowiada na ich potrzeby gatunkowe. I jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, to są nasze jakby pierwsze próby hodowli tych dzikich zwierząt. Nie wiemy wciąż, jakie są ich potrzeby do końca. Wiemy tylko z obserwacji. Jest więc bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie zapewnić ośmiornicom odpowiednich warunków. To są zwierzęta, które są z natury samotnikami i jako zwierzęta samotnicze nie radzą sobie w warunkach tłoku i znacznego zagęszczenia, które są typowe dla systemów hodowli przemysłowej. Mogłoby więc być tak, że ośmiornice żyjące w słoczeniu wytwarzałyby w sobie zachowania agresywne, zachowania związane z terytorializmem, prowadzące nawet do kanibalizmu, czyli do tego, że jedna ośmiornica zjadałaby drugą. Tak jak mówiłam, jako bardzo dociekliwe, ciekawskie zwierzęta mają dużą tendencję do badania, manipulowania, kontrolowania swojego środowiska. Jeżeli zamkniemy je w takim jałowym, sterylnym miejscu, będzie brakowało im bodźców sensorycznych. Nie będą w stanie realizować swojej bardzo podstawowej potrzeby i to z pewnością znacząco wpłynie na ich dobrostan.
1: Skoro pani mówi, że one są tak inteligentne, żyją dziko, nie lubią żyć w stadach, to ktoś, kto planował taką hodowlę, nie wiedział tego? Naukowcy o tym mówią, no to chyba planując taką hodowlę, ci, którzy chcieli ją utworzyć, też wiedzieli, że to może się nie udać.
0: Obawiam się, że chęć zysku jest tutaj bardzo duża i często widzimy, że apele naukowców dotyczące tego, w jaki sposób zwierzęta powinny być traktowane w hodowli, nie zawsze i dosyć często nie znajdują odzwierciedlenia w tym, jakie warunki są przygotowywane dla tych zwierząt. Jest też tak, że prace nad tym modelem hodowli, który ostatecznie powstał i miał zostać wdrożony na Gran Canaria, one trwały bardzo długo. Przez wiele lat próbowano otwierać placówki, które intensywnie prowadziły takie eksperymentalne hodowle, po to, żeby stworzyć fermę, która byłaby niezależna od połowów. Dlaczego? Ponieważ nie było problemem to, żeby odłowić ośmiornicę, umieścić ją w podmorskiej klatce, karmić krabami, rybami, innymi zwierzętami morskimi i doprowadzić do takiego momentu, w którym można ją ubić. Ale nie było to rentowne, więc celem tego rynku stało się to, żeby stworzyć takie warunki ośmiornicom, w którym one będą mogły się rozmnażać. Mówimy tutaj o czymś takim, co nazywa się zamknięty cykl produkcyjny, czyli że nie musimy sięgać w żaden sposób do natury i wszystko, co odbywa się w ramach hodowli, czyli rozmnażanie, wzrost i później zabijanie, odbywa się w jednym miejscu. I to było bardzo trudne, ponieważ ośmiornice w niewoli nie są zadowolone. Nie chcą się więc rozmnażać. Tak samo jak inne gatunki, jeżeli ich podstawowe potrzeby nie są spełnione, unikają rozmnażania się. Występował też problem z przeżywalnością młodych osobników, dlatego że ośmiornice są bardzo delikatnymi organizmami. One nie posiadają szkieletu zewnętrznego, ani szkieletu wewnętrznego i przez to bardzo łatwo jest je zranić. I w tych eksperymentalnych hodowlach nawet 20% młodych osobników nie dożywało późniejszego wieku, czyli 1 na 5 ośmiornic, które udawało się w tych hodowlach stworzyć, nie docierały do tego momentu zabicia na mięso.
1: No a jeżeli mówimy o tym rozmnażaniu, rzeczywiście nie da się zmusić takich zwierząt do tego, żeby chciały się rozmnażać. A jakie konsekwencje dla środowiska mogłaby mieć taka hodowla?
0: Ta ferma, która miała powstać na Gran Canaria, niosła ze sobą bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o problemy środowiskowe.

0: Wiedzieliśmy o tym, że odprowadzane przez nią ścieki mogłyby przyczyniać się do lokalnego zanieczyszczenia wody i gruntów. Było też jasne, że emisje CO2 z takiej fermy ośmiornic będą znaczne. Wiedział to też rząd Wysp Kanaryjskich, który sam w swoim raporcie uznał ryzyko wystąpienia tych oddziaływań za znacząco wysokie. Fermy ośmiornic byłyby wyjątkowo niezrównoważone ekologicznie i prowadziłyby do zagrożenia dla bioróżnorodności i mogłyby zwiększać też problem przełowienia. I dlaczego? Warto sobie uświadomić to, że ośmiornice to są zwierzęta drapieżne. One w naturze żywią się krabami, kalmarami, morszczukami, innymi rybami. I aby wyhodować taką ośmiornicę do uboju, należy zapewnić jej bardzo dużo jedzenia. Przykładowo, ta ferma na Gran Canaria w pierwszym roku miała przerobić 28 tysięcy ton dziko żyjących ryb, tylko po to, żeby wyprodukować 3 tysiące ton mięsa ośmiornicy. To oznacza, że musielibyśmy złowić 10 kg dzikich ryb, żeby otrzymać 1 kg mięsa z ośmiornicy. To jest znaczący problem, jeśli chodzi o zwiększanie przełowienia i o eksploatację zasobów naszych mórz i oceanów, które i tak już są bardzo, bardzo uszczuplone. Jest to też problem dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ większość z tych dzikich ryb, którymi skarmia się później ośmiornice i inne też ryby drapieżne, to są ryby, które są możliwe do zjedzenia przez ludzi. Więc ludzie zamiast mieć dostęp do 10 kg pożywienia, dostajemy dostęp tylko do 1 kg mięsa ośmiornic.
1: No rzeczywiście patrząc na to, to się nie opłaca. Jeśli chodzi o ekonomię, ekologię, to musiałoby być też dosyć drogie. Pytanie, czy się w ogóle by opłacało?
0: Do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice, które my spożywamy, nie pochodzą z hodowli, tylko pochodzą z połowów. Natomiast to nie oznacza, że w końcu nie uda się stworzyć takiego systemu, który zapewni bardzo tani, powtarzalny cykl hodowli. Przez to będziemy mieli dostęp do taniego mięsa ośmiornic. Analogicznie to jest tak jak z hodowlą zwierząt lądowych i ssaków. Mięso, które pochodzi z hodowli ekologicznych, regeneratywnych, to jest mięso, które jest droższe w produkcji niż takie, które pochodzi z dużych przemysłowych ferm, które nie dbają o zwierzęta. Myślę, że w podobny sposób musiałoby to działać, jeśli chodzi o ośmiornice.
1: A w ogóle gdzieś na świecie jest taka hodowla ośmiornic? Czy ta miała być pierwszą?
0: Ta miała być pierwszą na taką ogromną skalę. Na skalę miliona ośmiornic, które miały być tam hodowane w ciągu roku. Natomiast na całym świecie wciąż istnieją próby hodowania ośmiornic w sposób eksperymentalny lub już taki bardziej komercyjny. Tak się dzieje na przykład w Japonii, w Meksyku czy w Stanach. I tutaj warto powiedzieć, że ferma na Gran Canaria to nie jest jedyna ferma, którą powstrzymaliśmy. Nasz oddział w Stanach Zjednoczonych miał też pełne ręce roboty, ponieważ w 2021 roku ujawniliśmy istnienie fermy Canaloa Octopus Farm na Hawajach. I była to wtedy jedyna ferma, która funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych. Działała pod przykrywką atrakcji turystycznej, w której można było zobaczyć te ośmiornice, a także ośrodka badawczego głowonogów. I udało nam się ją zdemaskować. Pod tą przykrywką krył się zamiar hodowli ośmiornic na ozdoby, ale też na atrament do produktów spożywczych, takich jak makaron, czy mięsa dla lokalnych restauracji. I po 15 miesiącach naszych intensywnych starań ta jedyna ferma ośmiornic w Stanach Zjednoczonych została zmuszona przez władze stanowe do zaprzestania działalności. To się stało w 2023 roku i doprowadziliśmy do zamknięcia tej jedynej fermy w Stanach i od tego momentu Stany są od takich ferm wolne. Natomiast zagrożenie wciąż jest. My nieustannie monitorujemy to, co się dzieje na świecie, po to, żeby patrzeć, czy nie powstają kolejne próby hodowania ośmiornic.
1: Agata Węcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.

0: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 pan Artur Walkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani redaktor, szanowni państwo.
0: Dobry wieczór i będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co latem, ale i warto o tym pamiętać przez cały rok, jest bardzo ważne. O tym, co chciałoby się powiedzieć, czai się w wodzie albo w jedzeniu, co czasami ma związek z upałem, a na co pilnie uwagę zwraca inspekcja sanitarna. I od razu zapytam, jak to jest latem? Czy inspektorzy sanitarni jeżdżą po całej Polsce, sprawdzając wodę, do której wchodzimy, jedzenie, które jemy? Czy to jest dla was okres wzmożonej pracy? Dodam jeszcze, no to jest taka kolejna w tej chwili fala upałów, która nas otula i pewnie wszystko dodatkowo psuje się jeszcze bardziej i intensywniej. To dla was trudny czas?
1: Ten czas jest jak każdy inny. Inspekcja sanitarna w sposób permanentny monitoruje sytuację dotyczącą higieny we wszystkich aspektach życia ludzkiego. Również chodzi tutaj o aspekty związane z wypoczynkiem, rekreacją, żywieniem, bo w tym zakresie bardzo mocno to wpływa. A nie ukrywajmy, wysoka temperatura to czas szczególnie sprzyjający drobnoustrojom. W sposób najprostszy. Wysoka temperatura bardzo sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Książkowo można powiedzieć, taka chyba najbardziej znana bakteria Salmonella, której bardzo się boimy. Optimum temperaturowe książkowe 6,46 stopni Celsjusza. Zatem ta temperatura, która panuje na zewnątrz, no jest wręcz idealna.
0: Teraz Salmonella skacze z radości. Dokładnie. I namnaża się ochoczo w różnych miejscach. Ale zacznijmy od miejsc, w których my szukamy ochłody, a więc wody. Bo to jest ten czas, kiedy chętnie wypoczywamy w miejscach, gdzie jakieś oczko wodne, jeziorko, bałtyckie plaże. Pełne ręce roboty ma również inspekcja sanitarna, bo wy pilnujecie i dbacie o to, żeby przekazać informacje na temat tego, do czego wchodzimy, jaka jest jakość tej wody, prawda?
1: Dokładnie. Od 1 czerwca do 30 września każdego roku prowadzimy wzmożony monitoring kąpielisk. Zorganizowanych kąpielisk na terenie każdej gminy, każdego miasta. Przykładowo na terenie miasta stołecznego Warszawy mamy jedno takie zorganizowane kąpielisko, można powiedzieć kolokwialnie pod chmurką, to jest jezioro Czerniakowskie. I co dwa tygodnie zarządca tego obiektu jest zobowiązany do przeprowadzania i przesyłania nam wyników pomiarów jakości tej wody. Badane są tam ogólne parametry fizykochemiczne, czyli po prostu sprawdzamy, jak ta woda wygląda, czy ma zapach właściwy, konsystencję, czy nie ma tam jakichś bardzo niepokojących objawów, jak na przykład zakwity tych takich bardzo dobrze znanych wszystkim sinic.
0: O których będziemy też dzisiaj rozmawiać.
1: Dokładnie, bo temat jest bardzo gorący. Dodatkowo jeszcze badane są parametry mikrobiologiczne. Przykładowo badamy obecność bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych i tym podobnych.
0: No to zapytam, bo tak mi się wydawało, że wspomniał pan o tym, że to gospodarz kąpieliska ma obowiązek przedstawić wam próbki, rozumiem? A jeśli on wie, że coś brzydko pachnie i wyśle wam to, co czyste i wspaniałe, wodę mineralną?
1: Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat jest bardzo problematyczny, natomiast my też wiemy, w jaki sposób to powinno wyglądać. Są akredytowane laboratoria, które przeprowadzają ten monitoring. Wiemy, jak powinny wyglądać te wyniki. No, wyniki bardzo odstające od normy będą budziły nasze zainteresowanie w takiej sytuacji. Generalnie współpraca z gospodarzami takich kąpielisk jest naprawdę bardzo dobra i my wiemy, kiedy coś się dzieje w takim miejscu i współpracujemy z nimi naprawdę bardzo dobrze.
0: Gdzie statystyczny człowiek może znaleźć wyniki tych badań albo tych pomiarów, albo w ogóle orzeczenie, czy do tej wody wchodzić, czy lepiej się wstrzymać?
1: Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do internetu. Zatem mamy serwis kąpieliskowy. Serwis kąpieliskowy to jest taki portal, który prezentuje wyniki dotyczące tych wszystkich zorganizowanych kąpielisk na terenie naszego kraju. Mamy mapki, mamy informacje wszelkiego rodzaju. Na mapce kąpieliska są zaznaczone pineskami. Pineska zielona oznacza kąpielisko dopuszczone, czerwona. Niestety niedopuszczone, możemy sobie kliknąć, zobaczyć z jakiego powodu, jaki okres czasu. Przykładowo jezioro Czerniakowskie jest tym obiektem, który monitorujemy w sposób permanentny. Co dwa tygodnie badanie.

0: jakości wody, tak zwane z harmonogramu. W połowie lipca był problem z jakością wody, natomiast kolejne badanie już tego problemu z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych nie wykazało, zatem kąpielisko zostanie dopuszczone.
1: No właśnie, to jest takie warszawskie pytanie o to, czy można wchodzić do Jeziorka Czerniakowskiego, czy też nie. A od czego to zależy? Co się takiego wydarzyło w ciągu 2 tygodni, albo może się wydarzyć w ciągu 2 tygodni, że nagle no, coś, co wydaje się brudne, jest już akceptowalne?
0: To jest cała masa różnych czynników środowiskowych. Obserwujemy na przykład nad Jeziorkiem Czerniakowskim sytuację taką, że na przykład po dużych opadach deszczu, jakie zanieczyszczenia są spłukiwane z terenu, dostają się do wody, a następnie środowisko radzi sobie z tym problemem. Te zanieczyszczenia są rozkładane, rozcieńczane. Wtedy parametry wracają do normy. Tak to wygląda. Pamiętajmy o tym, że środowisko ma dosyć duże, większe niż nam się wydaje, możliwości do samooczyszczania.
1: Ja zaglądałam na te mapy, przypomnijmy, kąpieliska, serwis kąpieliskowy, i tam faktycznie zaznaczonych jest mnóstwo różnych akwenów, z których korzystamy, bo to są jeziora w całej Polsce, to jest też cały pas nadmorski. No i o to też zapytam. Czyli co, warto śledzić i nie warto się jakby przerażać tym, że nawet pojawia się informacja o tym, że ta woda w tej chwili nie nadaje się za bardzo do kąpieli, bo ta sytuacja za chwilę przy kolejnym pomiarze może się po prostu zmienić. Natura, chciałoby się powiedzieć, oczyści się.
0: To też dużo zależy od charakteru tego zagrożenia. Zupełnie inny charakter będą miały zagrożenia pochodzenia przemysłowego. Zupełnie inny charakter to będą te zakwity sinic. Zupełnie inny charakter to przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Zatem wszystko zależy. Monitorujmy to. Po prostu w sposób rozsądny monitorujmy. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś no, nie ma dostępu do internetu, są takie osoby, albo nie miał czasu, żeby sprawdzić, to takie informacje też muszą być wywieszane na samym kąpielisku. Pracownicy, którzy tam się znajdują, też informują o tym. To jest monitorowane w sposób bieżący.
1: No tak, tylko że dla niektórych osób, nawet jeżeli usłyszą, że ta woda nie nadaje się do kąpieli, to przy wysokich temperaturach, przy tej całej takiej presji do tego, żeby spędzić ten urlop nad wodą, no bo czekałem, wyjechałem, zapłaciłem i bardzo chcę do tej wody wejść, chcę się wykąpać. Dla niektórych te ostrzeżenia no, nie robią na nich wrażenia. Na co się narażamy, jeżeli zdarza nam się jednak do takiej wody wejść? Czy to natychmiast oznacza, że pojawi nam się wysypka, egzema albo ciężka choroba?
0: Może się pojawić, wszystko zależy od naszego stanu zdrowia. Wysypki skórne, alergie skórne wszelkiego rodzaju, tak jak pani redaktor powiedziała, egzemy wszelkiego rodzaju. A co się stanie, kiedy zachłyśniemy się tą wodą? Też zdarzają się takie sytuacje, wtedy zatrucia pokarmowe. Pośrednio droga brudnych rąk może wtedy zadziałać. Inhalacja sama tym bioaerozolem, który powstaje w wyniku oddziaływania takiej wody, też może być niebezpieczna. Zatem tutaj jest gra o nasze zdrowie. Rozumiem, no, każdy z nas chce się schłodzić, każdy chce skorzystać z tego urlopu. Natomiast są sytuacje, w których no, zdrowie jest ważniejsze, zdecydowanie. I nie warto się narażać, naprawdę nie warto się narażać pod tym względem.
1: Dlatego pytam, że najczęstszym problemem w czasie upałów i latem jest to widmo sinic, które się pojawiają i nie każdy wie nawet, czym są te sinice i czy to bagatelizować, czy jednak skorzystać z kąpieli. Ba, ja pamiętam takie sytuacje, kiedy niemalże cały pas nad Bałtykiem był wyłączony i kąpieliska były oficjalnie zamknięte i jak przyjeżdżali tam dziennikarze, to mieli 100% pewności, że spotkają tam osoby, które mimo wszystko do wody wchodzą. Czy sinice są niebezpieczne?
0: Są niebezpieczne. Tutaj dużo zależy od skali zjawiska. Jeżeli to zjawisko jest bardzo zaawansowane, nawet mówi się tutaj o zagrożeniach neurotoksycznych, hepatotoksycznych, czyli wpływ na wątrobę, na układ nerwowy, poważne zatrucia pokarmowe, poważne egzemy skórne, tym podobne rzeczy. Zatem to jest wyjątkowo niebezpieczne. Z drugiej strony my też czasami nie potrafimy rozpoznać, czy to są sinice, czy to jest po prostu wzrost zooplanktonu, fitoplanktonu i tym podobnych. Woda z natury rzeczy ma lekko zielonkawe zabarwienie, natomiast sinica to jest sytuacja anormatywna, bardzo nietypowa. generalnie, jeżeli ktoś raz zobaczy zakwit sinic, to już nie pomyli go z niczym innym. Jest to zupełnie inny obraz.

0: niż taka typowa zielonkawa woda, jak to ma miejsce bardzo często w otwartych zbiornikach wodnych na terenie naszego kraju. Tutaj widać te takie smugi charakterystyczne, kolor trochę inny. Czasami jakiś kożuch się pojawia, taki bakteryjny, biofilm na wodzie. Jest to bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o to. Każda taka sytuacja, kiedy ten zapach wody, ta organoleptyka jest jakaś nietypowa, powinno budzić nasze pewnego rodzaju obawy.
1: Ale to też pojawia się, a potem znika i nagle kąpielisko jest dopuszczone do użytkowania.
0: To też warunki środowiskowe. Jeżeli będziemy mieli wysoką temperaturę, bardzo słabe mieszanie się tej wody, no to warunki są idealne dla rozwoju sinic. Tak samo bakterii różnego rodzaju, innego rodzaju. Natomiast w momencie, kiedy ta woda będzie się mieszała, kiedy temperatura nam spadnie, warunki będą o wiele lepsze.
1: Ta woda potrafi nam płatać różne niespodzianki, bo a to zakwita, a to pojawia się jakiś kożuch, a to biofilm, a to nieciekawy zapach, a to, o matko, legionelloza, bakteria legionelli, to też się przecież zdarzało. My kiedyś słyszeliśmy o tym, ale nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, a potem nagle takie przypadki były również spotykane w Polsce. Czy to jest też jakiś problem? Bo rozumiem, że to problem raczej takiej stojącej wody gdzieś w naszych instalacjach.
0: Tak, to jest przede wszystkim problem instalacji wodnej w różnego rodzaju budynkach. Zwłaszcza budynkach, gdzie jest stara instalacja, gdzie jest instalacja wielokrotnie przebudowywana, gdzie są jakieś ślepe zakończenia. Bo to są idealne warunki dla rozwoju bakterii legionella. Wyobraźmy sobie taką zaślepioną rurkę w ścianie, gdzie kiedyś był kran, teraz tego kranu nie ma, został przeniesiony na inną ścianę, no i w tej rurce woda stoi. W momencie, kiedy dochodzi do jakichś na przykład remontów, ruszy się ta woda, wypłynie stamtąd, no to bakterie legionella rozchodzą się po całej instalacji. Tak samo sytuacje, kiedy długo nas nie ma w naszym gospodarstwie domowym albo w pracy. Często obserwujemy sytuację taką, że na przykład 2 tygodnie nie była użytkowana instalacja i po tym okresie czasu nagle wskaźniki rosną nam, jeżeli chodzi o bakterie legionella. Mieliśmy kiedyś sytuację taką, że pewien mieszkaniec Warszawy zachorował na legionellozę. Okazało się w momencie, kiedy robiliśmy dochodzenie epidemiologiczne, że po prostu bardzo okazjonalnie z przyczyn ekonomicznych używał prysznica. I po prostu w tej instalacji wodnej bakterie legionella namnożyły się w sposób bardzo, bardzo skrajny. Innym razem mieliśmy apartament na ostatnim piętrze wielkiego biurowca, który był użytkowany z przyczyn również finansowych dosyć rzadko. I okazało się, że tam skażenie bakteriami legionella było skrajne. Też takie sytuacje się zdarzają, zatem po prostu zwracajmy na to uwagę, a bakterie legionella są dużym zagrożeniem, nie ukrywajmy. No wysoka temperatura, stojąca woda, to są idealne warunki dla bakterii legionella.
1: Nie należy tego bagatelizować, choć niektórym się wydaje, a cóż to taka bakteria. I teraz tak z wody przechodzimy do tego, co również jest na pewno obiektem zainteresowania inspekcji sanitarnej, zwłaszcza w tym czasie upalnym. To jest wszystko to, co jemy. Bo ja pamiętam takie przestrogi kiedyś, no jak jest upał, darujmy sobie jedzenie wszystkiego, co jest z kremem, co zawiera surowe jajka, bo to bardzo niebezpieczne. Przestrzegać tej zasady?
0: Jak najbardziej. Bardziej są takie produkty szczególnego ryzyka. Produkty nabiałowe, produkty zawierające jaja, zwłaszcza produkty surowe, produkty cukiernicze, które też będą zawierały jaja, nabiał i tym podobne rzeczy. Takie, które powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych, a istnieje ryzyko przerwania tego łańcucha chłodniczego. To jest to niebezpieczeństwo, czyli te ciastka z kremem, czyli lody. Te wszystkie produkty są produktami szczególnego ryzyka i tutaj inspekcja sanitarna monitoruje warunki dystrybucji, warunki przechowywania, ewentualne przerywanie ciągu chłodniczego, dostawy, bo to też jest taki krytyczny czas, kiedy może dojść do czasowego rozmrożenia produktu. No i tu zaczyna się robić problem, bo rozmrażamy produkt, bakterie zaczynają się namnażać. W momencie, kiedy zamrażamy, przestają się namnażać, ale przechodzą w stan utajenia. Ponownie rozmrażamy i zaczynają przechodzić w stan wegetatywny. I to jest problem bardzo duży. W ostatnim czasie też bardzo popularne produkty surowe, na przykład sushi. Tutaj też zwracajmy uwagę na te produkty. Czy one były przechowywane w warunkach chłodniczych? Czy mają właściwy termin przydatności do spożycia? I kiedy były wyprodukowane? To też jest bardzo ważne.
1: Zwłaszcza latem. Trudno nam czasami to zauważyć. Przecież my nie wiemy, jaki jest ten ciąg od dystrybucji. Widzimy tylko sam efekt, moment, w którym te produkty już są przed naszymi.

0: oczami. Nie wiemy, co się dzieje z tym pojemnikiem lodów, który czasami jest wyciągany z zamrażarki i wkładany z powrotem. To są wszystko zagrożenia, które czyhają na nas i na nasze dzieci, no, na przykład na koloniach czy na obozach, gdzie już to nie ma tego czujnego oka mamy i taty. Nie zawsze zobaczą to, czy zdadzą sobie z tego sprawę dorośli mający pod opieką dużą grupę dzieci. Czy przestrzegać nasze dzieci, żeby sobie darowały czasami niektóre rzeczy jedzone chętnie, bo to jest upał, czy to już jest przesada?
1: Jeszcze odnośnie tamtej wcześniejszej kwestii. Żyjemy w czasach, kiedy konsument jest naprawdę bardzo świadomy. My jako inspekcja sanitarna często dostajemy interwencje. Dostajemy interwencje dotyczące na przykład budzącego pewnego rodzaju wątpliwości stanu przechowywanych produktów spożywczych. Albo na przykład magazynowania, albo długotrwałego przechowywania jakichś produktów tuż po dostawie gdzieś w korytarzach dużego dyskontu handlowego. Takie rzeczy się zdarzają, zatem ludzie obserwują to, co ich otacza i wyciągają wnioski, a jeżeli mają pewnego rodzaju obawy, to zgłaszają to do inspekcji sanitarnej, zatem to nie jest aż tak źle. A odnośnie tej świadomości, no oczywistą rzeczą jest, że dzieci nabierają pewnych zachowań. Fantastycznie je nabierają. Jak wcześnie zaczniemy je uczyć pewnych zachowań higienicznych, zdolności wyboru tego, co jest dobre, a co jest złe dla naszego zdrowia, to tak pięknie w promocji zdrowia nazywa się potencjałem zdrowotnym, to ich życie będzie bezpieczniejsze. Jakby na to nie patrzeć, to wszystko opiera się na ryzyku. Jeżeli będziemy unikać pewnych sytuacji, pewnych produktów wątpliwych, to wtedy nasze zdrowie będzie bezpieczniejsze.
0: A więc uczmy dzieci takich właściwych zachowań, bo gdy zostaną same bez naszej opieki, poradzą sobie na pewno znacznie lepiej. No chociażby nauczmy myć ręce. To taka podstawowa, podstawowa rzecz, której czasami brakuje i to widać, gdy widzi się duże grupy dzieci. Niestety również, gdy widzi się różne sytuacje rodzinne, podstawowa zasada higieniczna, czyli mycie rąk. Inspekcja sanitarna, jak rozumiem, kontroluje ten łańcuch dystrybucyjny czasami po różnych sygnałach od zaniepokojonych osób, czy dzieje to też profilaktycznie?
1: Tak, tak, oczywiście. Profilaktycznie również się to dzieje. Odnośnie profilaktyki uczymy na przykład dzieci, jak myć ręce. Mamy wyposażenie, lampę UV, odpowiednie
0: środki.
1: Świetna
0: rzecz. I to jest świetna rzecz. I Państwu bardzo polecam, jeżeli podczas jakiegoś pikniku zdrowotnego albo nawet uda się zaprosić kogoś z taką lampą do szkoły, to to jest naprawdę niesamowita lekcja. Zobaczyć, jak się nie domywa tych różnych przestrzeni na naszych dłoniach i zobaczyć to, bo widać wtedy w lampie ultrafioletowej, prawda? Te miejsca, które umyliśmy, a te, które nam się wydawało, że umyliśmy.
1: Dokładnie. Ja jako aktywny nauczyciel akademicki zadaję pytanie zawsze studentom. Które obszary rąk według Państwa są zazwyczaj niedomywane? No i pojawiają się jakieś opinie, natomiast żeby ktoś wymienił wszystkie, to bardzo rzadko się zdarza, a najczęściej o czym zapominamy? O kciuku. Kciuku, który jest niedomywany, a przecież to jest podstawowy narząd chwytny, za pomocą którego wszystko chwytamy i dotykamy. A tak na dobrą sprawę przez nasze ręce przechodzi większość drobnoustrojów i w sposób krzyżowy przenoszone są czynniki zatruć pokarmowych.
0: Czyli co? Mamy dbać, żeby nam się nie stała krzywda w takie upalne dni. Warto sprawdzać serwis kąpieliskowy, kąpieliska, żeby się dowiedzieć, jaki jest stan wody i czy ona się nadaje do tego, żebyśmy w niej pływali i trochę się jej napili przy okazji pływania. Warto to sprawdzać. Z jednoczesnym pamiętaniem, że to się wszystko zmienia, że w ciągu kilkunastu dni ta sytuacja może się pogorszyć, oby poprawić. I mamy taki przykład Jeziorka Czerniakowskiego. Powinniśmy również zwracać uwagę na to, co jemy, bo to nie chodzi o to, żeby sobie odmówić tego ciastka z kremem, tylko żeby je zjeść z jakiegoś dobrego źródła, tak?
1: Rozsądek. Przede wszystkim rozsądek. Jeżeli coś budzi nasze obawy, to wtedy powstrzymajmy się od spożywania takiego pożywienia. Kolejna sprawa, woda butelkowana. To nie jest tak, że ona jest całkowicie odporna na wszelkie wpływy środowiskowe.
0: No jak to? Przecież jest zamknięta.
1: My monitorujemy na przykład warunki przechowywania takiej wody. Czy ona przypadkiem nie jest przechowywana w jakimś dużym nasłonecznieniu? Czy nie jest przegrzewana? Bo też weźmy pod uwagę, że ona może być podatna na tego typu działania, więc musimy również takie kwestie sprawdzać. Kolejna sprawa, jeszcze tutaj nie padła taka kwestia ostatnio bardzo popularna. Elementy małej architektury, które służą do naszego chłodzenia, czyli wszelkiego rodzaju

0: pężnie, wszelkiego rodzaju fontanny i tym podobne rzeczy.
1: Bakterie kałowe, takie pierwsze skojarzenie po ostatnich informacjach, co znajdowano w takich miejscach.
0: Dokładnie, nie tak dawno inspekcja sanitarna przeprowadziła taki monitoring kilku wybranych tężni na terenie miasta stołecznego Warszawy. No i wyniki są bardzo skrajne, powiem szczerze, a z drugiej strony, i tutaj sytuacja nie jest zbyt optymistyczna, jest taka pewnego rodzaju szara strefa, bo nie ma przepisów, które stricte by to opisywały, regulowały. Czekamy na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób miarodajny badać to wszystko i dbać o higienę w tym zakresie, bo przecież to jest inhalacja tym bioaerozolem, który powstaje. Bardzo trudna kwestia. Staramy się, oczywiście monitorujemy to, ale bardziej pod kątem takim pośrednim. Stan sanitarno-higieniczny w otoczeniu, stan w oku takiego obiektu. Informujemy o tym, że no, takie obiekty no, nie powinny być wykorzystywane jako miejsca do kąpania się i tym
1: właśnie,
0: podobne.
1: Czyli słynne kąpiele w fontannach. Tak. One są zabronione nie bez powodu.
0: Ależ oczywiście, jest to pewnego rodzaju zagrożenie, o którym należy pamiętać, ponieważ w razie zachłyśnięcia ta woda może być zagrożeniem dla naszego zdrowia.
1: Czyli nie kąpiemy się tam, nie pozwalamy naszym dzieciom myć tam rączek i sami tego nie robimy. Co się często zdarza, gdy obserwuje się to, co robią dorośli z dziećmi, gdy widzą fontannę, wydaje im się, że tam można małemu dziecku opłukać ręce. Dramat, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. No niestety, uczmy dzieci właściwych nawyków.
1: Uczmy dzieci właściwych nawyków i dbajmy przede wszystkim o swoje zdrowie. A co? A te główne informacje oczywiście na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ja zapraszam do naszych mediów społecznościowych, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w mieście stołecznym Warszawie. Regularnie pojawiają się tam różnego rodzaju informacje o serwisach kąpieliskowych również, o bezpieczeństwie żywności i żywienia również, kwestiach promocji zdrowia, naszych nawyków higienicznych, właściwych zachowań, propagowania tych zachowań. Oczywiście zapraszam na różnego rodzaju eventy, pikniki, na których znajdują się nasze stoiska. Tam też służymy informacją, wiedzą, a także, tak jak tutaj powiedzieliśmy, różnego rodzaju wyposażeniem, które unaoczni, jak wygląda zagrożenie i co należy robić, żeby minimalizować ryzyko.
1: Szanowni Państwo, my również w Polskim Radiu 24 służymy wiedzą i opowiadamy o zdrowiu, a dzisiaj opowiadaliśmy razem z Arturem Walkiewiczem, zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o higienę, gdy otacza nas upał, oblepia nas upał. Inspekcja sanitarna czuwa nad stanem naszych kąpielisk oraz nad tym, co jemy oraz no, chociażby wodą z fontanny. I tężni. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Gościem audycji Samozdrowie był Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Warszawie. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim i Państwa gościem jest dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ale też ekspert m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: No właśnie, pojawiło się pod adresem Maroko wiele krytyki po tym ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym w Ceucie, czyli hiszpańskiej eksklawie na terenie Afryki Północnej. Sporo oskarżeń pod adresem tego kraju, ale na przykład dziś władze Hiszpanii władz marokańskich bronią i proszą wszystkich, żeby Maroka nie winiły za ten kryzys, nie formułują żadnych oskarżeń, choć się dużo pojawiało takich różnych sygnałów, że coś tam się działo dziwnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie na przykład marokańskich służb granicznych. Samo Maroko natomiast twierdzi, że już kilka tygodni temu Hiszpanii ostrzegało, że do czegoś takiego może dojść. To tak naprawdę jaka mogła być i czy w ogóle była jakaś rola Maroka w tej sytuacji? No wiemy, że 5 lat temu Maroko no ewidentnie nacisnęło na Hiszpanię właśnie prowokując kryzys migracyjny. To tym razem było inaczej?
5: Nie, oczywiście, że nie. Maroko zdecydowanie uderzyło na Hiszpanię używając strumienia migracyjnego, używając cywilów.

0: i uderzając na Ceutę i Melilę. To, że Hiszpania jakby wycofuje się z oskarżeń, to wynika z, no z, po prostu powiem wprost, z tchórzostwa. To jest niestety klasyczna postawa Europy, która woli skulić ogon w takich sytuacjach. No poza, całe szczęście, poza sytuacją, jaką mieliśmy na naszej granicy z Białorusią, tutaj Unia Europejska, całe szczęście, nie zrobiła tego. Natomiast no, są też przecież dość wyraźne przesłanki, by uważać, że Turcja wielokrotnie też stymulowała napór migracyjny w kierunku Grecji i reakcja Unii Europejskiej była no, taka, że trzeba obłaskawić Turcję, dać pieniądze i podkreślać, że jest wspaniałym partnerem. Tutaj również niestety taka postawa dominuje. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba więcej dać pieniędzy Maroku. No i Hiszpania widać również stwierdziła, że lepiej dawać, co uważam za totalny błąd, że lepiej dawać marchewkę, nie krytykować, obłaskawiać i w ten sposób liczyć na to, że ta druga strona więcej takich ataków nie dokona. Jest to totalnie moim zdaniem błędna kalkulacja, bo tak jak wiadomo, tutaj nie tylko Maroko maczało jako takie, maczało palce. Poza tym cała ta kampania kwestionująca suwerenność Hiszpanii w Ceucie i Melilli trwa. I jest cały czas rozkręcana zarówno przez może nieoficjalne, ale marokańską dziennikarzy, ekspertów.
1: No, dużo było w mediach społecznościowych w ogóle różnych postów, różnych filmików, tak, różnych wideo,
0: tylko,
1: prawda?
0: Chciałbym podkreślić, że nie tylko marokańskich, bo również izraelskich i amerykańskich,
1: No właśnie, bo Hiszpania ma ciężkie relacje i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, a jednocześnie Maroko z obydwoma tymi krajami ma relacje no, całkiem niezłe.
0: Tak, dokładnie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o relacje marokańsko-izraelskie, to one sięgają jeszcze długo, długo przed podpisaniem porozumień abrahamowych w 2020 roku. Natomiast w 2020 roku, gdy również zresztą przecież Donald Trump był prezydentem, no, był pewien taki deal zawarty, że w zamian za formalne uznanie Izraela, czyli przystąpienie do tych porozumień abrahamowych, zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone będą wspierać stanowisko Maroka w kwestii Sahary Zachodniej. No i teraz zostało to rozszerzone niejako o pretensje terytorialne Maroka do Ceuty i Melilli. W ten sposób w percepcji Izraela, no i być może również Stanów Zjednoczonych, karana jest Hiszpania. A Izrael również, no cóż, dla Izraela wygodniejsze byłoby to, gdyby Hiszpania utraciła kontrolę nad Ceutą, ponieważ to jest kwestia kontroli nad cieśniną gibraltarską i ważnym kanałem. Tutaj chodziły słuchy o tym, że mogłaby tam powstać amerykańska baza wojskowa, jeżeli by Hiszpania się wycofała z Ceuty. Więc ta sprawa ma drugie dno. I to, że, no tak jak powiedziałem, w mojej opinii z tchórzostwa i z błędnej oceny, że marchewka załatwi sprawę, a kij tylko rozjątrzy sprawę, no to jest moim zdaniem błędna postawa. No ale taką postawę przyjęła Hiszpania, ale to nie zmienia całego obrazu.
1: No kiedyś też mówił pan o Turcji, która o Białorusi, która ostatnio tego próbowała, takiego nacisku migracyjnego, też Libia to stosowała. I to dawno temu, jeszcze nawet w czasach Kaddafiego, na Włochy w ten sposób Libijczycy naciskali. Później też po obaleniu Kaddafiego też to bywało stosowane. No i tam Unia Europejska, Libia obłaskawiała i tam to jakoś w miarę działało, tylko że ze szkodą głównie dla tych ludzi, którzy się

z Libii próbowali dostać, no bo trafiali do jakichś takich potwornych obozów na terenie Libii. Rozumiem, że tutaj taka kalkulacja jest podobna w stosunku do Maroka. A

0: ci migranci wypędzani na pustynię, żeby tam ginęli na pustyni z pragnienia. W Sudanie z kolei okazało się, że pieniądze Unii Europejskiej trafiały do RSF-u, czyli Rapid Support Forces, czyli totalnych bandytów, tak zwanego generała...
1: Dagalo.
0: Proszę?
1: Generała Dagalo.
0: Tak, Dagalo. Także to się niestety dzieje, ale tego nie widać, więc jakby zmoczony na klatwie młody człowiek robi większe wrażenie, bo widać jego zdjęcie, natomiast ginący z pragnienia gdzieś tam na pustyni człowiek nie robi wrażenia, bo jest tylko jakby grupą wyrazów gdzieś tam...
1: Statystyką po prostu.
0: Statystyką, dokładnie.
1: No tak, i tak samo ludzie trafiający w Libii do tych potwornych obozów, z których rodziny musiały ich wykupywać za ciężkie pieniądze, jak tego nie zrobili, to oni padali ofiarą przeróżnej przemocy. Rzeczywiście to było coś dramatycznego, co zostało przez media ujawnione. Do Maroka jednak wrócę. To jest jakiś taki cierń w boku Maroka, że Hiszpania te dwie eksklawy posiada, że zostały te ślady takiej kolonialnej przeszłości tego terenu. To tam kiedyś była kolonia hiszpańska.
0: Problem z tym, że to jest nieprawda, że to jest kolonialna przeszłość, ponieważ historia jest tutaj znacznie bardziej skomplikowana. Warto pamiętać, że północna Afryka, że to nie jest tak, że zawsze Morze Śródziemne dzieliło Europę i Afrykę, tak? Przez całą starożytność Morze Śródziemne było łącznikiem, a nie jakąś granicą międzykontynentalną. Obszar śródziemnomorski był jednym obszarem cywilizacyjnym. I tak było aż do VIII wieku naszej ery, konkretnie do 710 roku, kiedy doszło do najazdu arabsko-muzułmańskiego na Afrykę Północną. I wtedy Ceuta już istniała. Istniała jako miasto, które należało do Wandalów, Wizykotów, Bizancjum, Rzymu i tak dalej, wcześniej Kartaginy. Także Ceuta nie została założona przez Marokańczyków. Tak? Więc później historia, nie można powiedzieć, że historia zaczęła się w VIII wieku. Wszystko, co jest wcześniej, to jest dawno i nieprawda, a XV wiek, w XV wieku, kiedy najpierw Portugalia, a potem Hiszpania
1: zakończyły rekonkwistę, prawda?
0: Tak, w ramach rekonkwisty odbiły te tereny, to nie był podbój kolonialny, to była końcówka rekonkwisty, która polegała na tym, że wtedy w VIII wieku Arabowie zajęli prawie całą Hiszpanię, prawie cały Półwysep Iberyjski, z wyjątkiem małego skrawka Asturii, gdzie niejaki Pelayo utrzymał się z garstką Wizygotów. No i Hiszpania jest de facto naturalnym następcą Królestwa Wizygotów, no bo z tej Asturii potem się rozwijało się Królestwo Leonu, Królestwo Kastylii, aż w końcu w wyniku zjednoczenia Kastylii i Aragonii powstało Królestwo Hiszpanii, tak? Więc to jest manipulacja historyczna, totalna manipulacja historyczna, która jakby chce zmieść, wykasować z historii wszystko, co było przed najazdem arabskim, i jakby z jakichś niezrozumiałych powodów najazd arabsko-muzułmański w VIII wieku dał prawa Arabom do tych terenów, a najazd, odbicie w XVI wieku już nie daje i teraz według tych, którzy twierdzą, że to jest kolonia, głos mieszkańców Ceuty jakoby miałby się nie liczyć. No to jest, w Ceucie są mieszkańcy, którzy żyją tam od pokoleń, wielu, wielu pokoleń, tak? I to nie jest tak. Porównywanie tutaj na przykład z sytuacją Algierii, gdy Algieria należała do Francji, jest zupełnie chybione, bo większość mieszkańców Algierii wówczas nie miała praw wyborczych, tak, we Francji. Natomiast no, wszyscy mieszkańcy Ceuty, czy Melilli, mają prawa wyborcze i decydują.

0: w sposób demokratyczny o losie tych terenów. Więc to jest jedno wielkie kłamstwo i manipulacja historyczna.
1: To z czego wynika polityka Maroka wobec Ceuty? No bo oficjalnie, czy myli, oficjalnie się tam, rozumiem, te relacje układają. No różnie, są trudniejsze. Ostatnio te marokańsko-hiszpańskie bywały też lepsze okresy w tych relacjach, ale bywały takie momenty, kiedy Maroko próbowało te Ceutę, Melię przejąć. Jak to wygląda ze strony marokańskiej?
0: No przecież Maroko ma imperialne tendencje i o tych imperialnych tendencjach doskonale świadczy to jej podbój przez Maroko Sahary Zachodniej, tak? Sahrawijczycy nie uważają się za Marokańczyków, natomiast Maroko stwierdziło, że nie jest to istotne i że to są wszystko tereny marokańskie i tyle, tak? Więc ja powiedziałbym, że można to porównać troszeczkę percepcji historyczno-geograficznej Rosji, która również uważa, że ta bliska zagranica jej to wszystko jest Rosja, tylko troszeczkę może innym językiem mówią i tak dalej, ale tak naprawdę to jest wszystko Rosja. Tak samo Maroko uważa, że wszystko, co tutaj jest wokół Maroka, to jest Maroko.
1: Mm-hmm. No, na tym tle ma też konflikty z Algierią, prawda, która inaczej podchodzi do kwestii Sahary Zachodniej, do właśnie mieszkających tam ludzi, do tych wszystkich ruchów niepodległościowych, jak Front Polisario na przykład.
0: Tak, i tutaj ten atak Maroka na Hiszpanię też był powiązany z tym, że Maroko, no ostatnio było zacieśnienie współpracy hiszpańsko-algierskiej i Maroko chce to storpedować. Maroko nie jest zainteresowane, żeby Algieria bliżej współpracowała z Hiszpanią.
1: Razem bardzo dziękuję. Dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu za uwagę, Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Sąd oddalił kasację w sprawie subwencji Prawa i Sprawiedliwości, informuje minister finansów Andrzej Domański. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie otrzyma pieniędzy.
3: Chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzyosobowy skład na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Szef rządu napisał, tu cytat, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła skargę kasacyjną po tym, jak nie otrzymała od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Premier dopełnił formalności w sprawie asesorów. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył młodym prawnikom ponad 200 nominacji uprawniających do podjęcia pracy w sądach. Jednak zapomniał, że do tego typu decyzji trzeba też kontrasygnaty premiera.
4: Premier Donald Tusk, który podpisał dziś w obecności kamer jedną z ponad 200 nominacji asesorskich, podkreślał, że gdyby nie czujność części prezesów sądów, a także samych asesorów, młodzi prawnicy nie mogliby jeszcze przez długie miesiące podjąć pracy.
5: Bardzo to smutne, że w tym, tu jest mały tylko cudzysłów, spisku przeciwko konstytucji uczestniczy i prezydent, i członkowie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Grupa ponad 200 młodych prawników czekała długie tygodnie na nominacje. Według wyliczeń resortu sprawiedliwości asesorzy w czasie, gdy oczekiwali na nominacje, a potem na naprawienie błędów urzędniczych, mogliby rozpatrzyć ponad 10 tysięcy spraw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Mimo fali upałów ruch pociągów nie jest zakłócony. Tylko w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów. Służby stale monitorują stan trakcji i torowisk, zapewnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odkształcenia w wyniku rozszerzalności cieplnej, oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
2: Z powodu bardzo wysokiej temperatury zalecono obniżenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach.

0: Kach, między innymi w Małopolsce i na Podlasiu.
1: To są aktualności jedynki.
0: Dobiegają końca prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie. Dziś ma zostać przekazany komunikat końcowy. Badania prowadzone były w okresie narastającego kryzysu historycznego między Polską a Ukrainą. Ochłodzenie stosunków nastąpiło po decyzji Władimira Zełenskiego o nazwaniu oddziału wojskowego imieniem Bohaterów UPA, formacji, która wraz z miejscową ludnością dokonała rzezi wołyńskiej.
2: Ukraińska dziennikarka Wiktoria w rozmowie z polskim radnym podniosła te argumenty, które często można usłyszeć od Ukraińców, którzy widzą w UPA bohaterów, ale potępiają zbrodnię wołyńską.
3: Ponieważ jest to częścią historii walki z Sojuszem Radzieckim, z komunistami i dla nas w czasie wielkiej wojny z Rosją to jest walka z tą stroną, ale także mamy tą historię, która była przed tym i nie chcemy tym właśnie chwalić się.
2: Takie stanowisko w sprawie rzezi wołyńskiej można usłyszeć od mieszkańców wsi leżących wokół miejsc, w których dokonano rzezi wołyńskiej. Większość rozmówców jest zdania, że powinno dojść do pojednania polsko-ukraińskiego, choć nie wszyscy wiedzą, jak to osiągnąć. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na koniec ostrzegamy przed gwałtownymi burzami, które mogą pojawić się już tej nocy. Ostrzeżenia przed nimi, a także przed upałami obowiązują w kilkunastu województwach.
4: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
0: O czym mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upalnie będzie także dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: No właśnie, w najbliższym czasie upalnie i burzowo, także tej nocy. Popada i zagrzmi także w ciągu dnia lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni nad morzem, około 27 na zachodzie, 23 w centrum i lokalnie aż do 40 na południowym wschodzie.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: Podczas trwającej 40 dni operacji Ukraina przeprowadziła ponad 100 ataków na strategiczne cele w Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podsumowuje, że działania obejmowały ataki na infrastrukturę lotniczą, wojskową, systemy obrony przeciwlotniczej. To było też niszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowo-energetycznej i uderzenie we flotę cieni, w tym tankowce, statki towarowe objęte sankcjami. Bombowiec Tu-95, myśliwce Suchoj, liczne rafinerie i tankowce flot. To jest ten ukraiński komunikat, ale Rosja ma też nowy cel w Ukrainie i stara się zniszczyć system energetyczny wroga. To jest informacja od ukraińskiego ministra energii Denysa Szmychala. I to jest wet za wet. Aleksander Kazak, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry pani redaktor.
7: Moskwa obrała nowy cel w ukraińskiej infrastrukturze, atakując zasoby wodne, także co w przypadku większych sukcesów Rosjan może szybko pozbawić Ukrainę dostępu do wody. O tym też mówił Denys Szmychal portalowi Politico. Nie wiem, to już się wymyka wszelkim wojennym zasadom, jeśli w ogóle ktokolwiek się jeszcze ich tam trzyma, ale to jest bardzo niebezpieczny cel Rosji, wynikający trochę z bezradności, panie Aleksandrze.
8: I tak nie, bo chciałbym przypomnieć, że obecnie w Kijowie jest mniej więcej 3 miliony mieszkańców i jeżeli dojdzie do załamania tego systemu wodnego, no to będziemy mieli do czynienia z katastrofą, a tym bardziej jak pani redaktor wspominała przed chwilą o ukraińskim tym podejściu do zmuszenia Rosji do podpisania tych porozumień pokojowych i ataków ukraińskich na terytorium Rosji, no to tutaj nie mieliśmy do czynienia z ukraińskimi atakami na podobną infrastrukturę na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc tutaj trudno trochę mówić o symetrii. I raczej bym powiedział, że tak, w pewnym stopniu to jest taka trochę rosyjska bezpieczeństwa.

0: bezradność, bo trochę trudno mówić o jakieś logiczne podejście
1: no właśnie
0: Putina
1: o to pytam.
0: I jego
1: no właśnie
0: otoczenia.
1: O to pytam, że skoro nic innego nie działa, przewagi na froncie nie ma, to co możemy, już nie mówię o infrastrukturze energetycznej, na przykład przed zimą, prawda, ale w instalacje, które pozwalają na dostarczanie wody, no to już jest jakiś rodzaj desperacji. Tak to wygląda, tylko czy tak jest?
0: Tak, tak. I to jest atak wymierzony akurat tylko i wyłącznie w ludność cywilną. No wiadomo, że tutaj mogą być takie cele pośrednie jako podniesienie tego stopnia niezadowolenia mieszkańców, niezadowolenia Ukraińców wobec władzy. A przypomnę tylko, że na przykład dzisiaj podczas nocnego ataku rosyjskiego na Kijów spadło na Kijów około 30 rakiet balistycznych i żadne z nich nie zostało zestrzelone. Z powodu braku tych systemów ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowych. I to wszystko ma bezpośredni wpływ na samopoczucie mieszkańców, na ich postrzeganie władzy, w tym niezadowolenie władzą Zełenskiego. Tutaj podam przykład tych ostatnich protestów związanych z odwołaniem ministra obrony narodowej. Więc tutaj takie aroganckie i straszne, bo tego można się bać, bo jak Rosja tak się zachowuje, to nie wiadomo, co będzie dalej wobec zwykłych cywilów w Kijowie i zwykłych cywilów w Ukrainie.
1: A dlaczego do tej pory Kijów był w miarę bezpieczny? Mnie to zastanawia. Czy dlatego, że te ataki nie były aż tak zmasowane?
0: No tutaj mamy problem z tym, że jeżeli dotychczas ataki generalnie wyglądały w postaci setek dronów Shahed albo innych podobnych, w tym dronów Wabików lub zwykłych rakiet jak na przykład H-101, no to zmasowany atak rakietami balistycznymi to jest w tej wojnie coś nowego. Tym bardziej jak spada 30 rakiet co parę dni na stolicę, no to jest zupełnie inny wymiar. Tym bardziej, że rakieta balistyczna nie jest tak łatwa w tym przechwyceniu, tym bardziej w sytuacji Ukrainy, która zmierza się z tym deficytem tych rakiet. Jeżeli porównamy sytuację, jak to było sprzed, załóżmy nawet 3 lat, kiedy, no nie powiem, że było multum tych różnych zasobów lub amunicji, to teraz wiadomo jest pewne zmęczenie tą wojną nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie i zupełnie są również inne priorytety. Jeżeli wcześniej rakiety PAC-3 były wysyłane przez Stany Zjednoczone, no to wiadomo teraz w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie Stany mają trochę inny priorytet.
1: Jasne, zdecydowanie mają inny priorytet, ale też wiele wskazuje na pewną refleksję, jeśli chodzi o stanowisko, prawda? Nie wiem, czy Donald Trump zaczął dostawać w końcu prawdziwe raporty na swoje biurko, a może ma taką tendencję do sojuszy z kimś, kto wydaje mu się zwycięzcą. Patrz do tej dotychczasowe spotkania z Putinem i swojego rodzaju wsparcie dla rosyjskiego przywódcy. No i teraz usłyszał od kogoś istotnego, że sytuacja na froncie nie jest tak oczywista. No i ten komunikat popłynął także do Rosji.
0: Z tym się zgadzam, bo tutaj mamy jeszcze problem no akurat w postaci Donalda Trumpa, który, jak pani redaktor wspomniała o tym, że uwielbia takich zwycięzców. Tak, i naprawdę tak jest. Ale to nie jest jeszcze konkretny wskaźnik tego, że już się zmieniła polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, wobec Europy. Ja tutaj tylko przypomnę, że dosłownie parę dni temu powstało takie pytanie, czy faktycznie Stany Zjednoczone przekażą te technologie produkowania rakiet do systemów Patriot. Po

0: Trump na chwilę obecną się zastanawia. I tutaj na chwilę obecną nie jest to wszystko takie jednoznaczne. Ja by tutaj nie oceniał na podstawie wypowiedzi Trumpa, czy jego zachowań, postawy i tak dalej, lecz na podstawie konkretnych decyzji.
1: No dobrze, ale te konkretne decyzje zapadły na przykład na szczycie NATO w Ankarze, prawda? Były i deklaracje, i decyzje o wsparciu finansowym Ukrainy. Były też rozmowy o patriotach, o których pan wspomina.
0: Tak, tak.
1: Donald Trump potem dementował, prawda? To znaczy on mówił, że my się zastanawiamy, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Ukraina dostałaby licencję na produkcję patriotów. Nasza wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała na ten temat. Nie wiem, czy to były konkrety, to o czym ona mówiła, ale że jest coś w rodzaju sprzyjającej atmosfery do tego, żebyśmy na bazie amerykańskiej licencji zaczęli produkować amunicję. Tylko, że z oczywistych przyczyn to by się nie mogło stać w Ukrainie, bo tam się toczy wojna i nawet jeśli byłaby polityczna zgoda na takie działanie, no to względy bezpieczeństwa wykluczają choćby inwestycje.
0: Tak, zdecydowanie, bo nie wiadomo, gdzie te technologie, tak bym powiedział, pójdą dalej. I lepiej by, żeby to były produkowane w bardziej
1: No, w
0: bezpiecznym
1: Polsce na
0: miejscu niż...
1: przykład. Ja myślę, że do tego to zmierza, prawda?
0: Tak, to jest prawda, z tym się zgadzam. Tylko jak pani redaktor wspominała o szczycie w Ankarze, to wiadomo, że Ukraina wtedy dostała parę tych pocisków do Patriot. Natomiast szczyt w Ankarze był niemal miesiąc temu, a za ten czas Kijów atakowało prawie co 80 rakiet balistycznych lub nawet więcej. I to, co Ukraina dostała po wynikach, to znaczy te rakiety PAC-3, to już dawno zostały zużyte, tak naprawdę. I z tym mamy problem
1: A jakie są,
0: i
1: tutaj dopytam, przepraszam, bo wchodzę panu w słowo z takiej ciekawości czystej, są jakieś dane, które wskazują na przykład na to, ile oni ich zużywają dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
0: To akurat danych publicznych nie mamy na ten temat, tylko powiem trochę z innej beczki. Rosja co miesiąc produkuje 60 rakiet balistycznych Iskander. To jest tylko ten Iskander. Są różne inne, na przykład Cyrkony i inne tym podobne, lub S-300, lub S-400 i tak dalej. Natomiast tutaj zmierzamy się tak naprawdę z mocnym przeciwnikiem, który produkuje te rakiety balistyczne i mamy problem z tym, że moc produkcyjna tych rakiet PAC-3 jest trochę powiedzmy delikatnie mniejsza, a do Ukrainy trafia jeszcze mniej. Zwykle, jeżeli leci jedna rakieta balistyczna, załóżmy Iskander, to dla przechwycenia tej rakiety ze strony Kijowa leci dwie rakiety PAC-3 lub PAC-2. To zależy. Natomiast zwykle na jedną atakującą rakietę dwie rakiety do przechwycenia.
1: Zastanawiamy się, bo Donald Trump mówi raz tak, raz inaczej. Myślę cały czas o licencji na patrioty, ale to chyba informacja z wczoraj, która mnie osobiście nie zaskoczyła, bo były głosy w tej sprawie, że Amerykanie się na Bliskim Wschodzie, że tak powiem, wystrzelali. I że że przekazanie tej licencji także im bardzo by się opłacało, że oni są w tej chwili w sytuacji trochę bez wyjścia.
0: Teoretycznie tak, tylko ja też trochę z innej strony tutaj zaproponuję, że Ukraina potrafi realizować różne rozwiązanie o nazwie reverse engineering. I całkiem możliwe, że po uzyskaniu tych licencji do produkcji zasobów do systemów Patriot, pewne rozwiązania zostaną integrowane w ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej. Tutaj ostatnio

0: Dość dużo słyszymy o tym, że Ukraina inwestuje i próbuje tworzenie swojej własnej rakiety balistycznej, a również takiego systemu ochrony przeciwlotniczej o nazwie Freja. I osobiście ja nie wykluczam, że po uzyskaniu tej licencji pewne rozwiązania, które już od lat korzystają z tego Amerykanie lub cała Europa, zostaną częściowo integrowane do tego systemu Freja lub innych podobnych systemów. I to też dość ważne, bo szacunkowa, bym powiedział, cena produkcji rakiety PAC-3 jest o wiele większa niż rakiety Freja. Jednak podkreślam, że na chwilę obecną ten system rakieta Freja nie jest produkowany. Jest to tylko na etapie takiego projektu, który jest testowany, jest w realizacji, w trakcie realizacji.
1: Ile może kosztować ta wojna? Są takie dane? Myślę o koszty po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. Wiemy to?
0: Trudno to określić, bo te wszystkie ceny, ile kosztuje jakakolwiek rosyjska rakieta, to są zwykle ceny szacunkowe. Więc tutaj trudno podać konkretne liczby, natomiast no, zwykle eksperci oceniają, że rakieta do systemu Iskander-M kosztuje mniej więcej w okolicach 2,5 miliona dolarów. Jak mamy do czynienia z analizą tych ataków, chociażby z tej ostatniej nocy, kiedy wyleciało 30 rakiet balistycznych, no to mamy do czynienia tak mniej więcej z 60, trochę nawet więcej milionów dolarów. I tak jest, trochę z ludzkiej perspektywy zawsze się zastanawiam, co byłoby, jakby całą tą kasę inwestować w coś innego. No ale niestety mamy taką straszną, tragiczną sytuację wojny za wschodnią granicą i robimy, co możemy tak naprawdę z tym.
1: Porównuję to z wojną na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy to jest porównywalne, ale szef Pentagonu, to jest informacja z 22 lipca. Pete Hegseth informował amerykański Senat, że koszt wojny do 22 lipca, wojny z Iranem, jest szacowany na prawie 38 miliardów dolarów. No tylko, że to są tygodnie, a tu mamy do czynienia z latami. Walerii Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, teraz ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, kto wie, czy nie polityczny rywal wkrótce Wołodymyra Zełenskiego, stwierdził w poniedziałek, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do NATO. Znam NATO bardzo dobrze, mówił, przez około 12 lat osobiście pracowałem nad tym, żebyśmy spełnili standardy NATO i każdego roku słyszałem opowieści o tym, że wstąpimy do sojuszu lada dzień. To nie jest możliwe, mówił o tym poprzedni szef sojuszu, że dopóki trwa wojna, to po prostu nie ma o tym mowy.
0: Tak, też czytałem tę wypowiedź Załużnego, tylko że tam był jeszcze jeden malutki komentarz. Załużny podał taką informację, że jednym z takich pretekstów do tego, dlaczego nie dołączą do NATO, jest to, że Ukraina ma realne doświadczenie aktualnej wojny, jak to wygląda tak naprawdę tu i teraz. Natomiast NATO nadal żyje tymi rozwiązaniami, planami, które powstały po II wojnie światowej.
1: I to miałaby być przeszkoda, największa armia w Europie, największa chyba w tej chwili, z takim doświadczeniem dla NATO byłaby bezcenna.
0: Moim zdaniem tak. Natomiast z pozycji Załużnego zdaję sobie sprawę, że całkiem to może być taka, powiedzmy, rozczarowanie lub obraza, bo cały czas, jak on wspominał, 12 lat walczył o to, żeby doszło do pewnych reform w wojsku i dało się dołączyć do NATO. Natomiast widoczne są i oczywiste problemy w wojsku ukraińskim.

0: Nadal. To nie
1: Czy.
0: zmniejsza i nie podważa
1: Tak.
0: w żaden sposób faktu, że NATO mogłoby skorzystać z tej ukraińskiej wiedzy. Ponadto
1: No ale
0: trzeba z
1: jak bez
0: tego
1: sojuszu?
0: korzystać.
1: No jak?
0: Nie, tutaj nie mowa, nie mówię o dołączeniu Ukrainy do NATO, natomiast
1: No dlatego
0: zbieranie
1: pytam
0: tych informacji.
1: jak bez sojuszu, bez integracji w ramach NATO. Bo co by wtedy, zakładamy taką sytuację, że wojna się kończy i jakie argumenty mielibyśmy za tym, żeby Ukraina dzieliła się z nami swoim doświadczeniem, jeśli nie byłaby w sojuszu?
0: No i tutaj mamy problem, że jakby wojna się skończyła,
1: A
0: na
1: no
0: chwilę
1: właśnie.
0: obecną wojna trwa. I na podstawie tego mamy no, liczne informacje, jak ukraińscy żołnierze wyjeżdżają do jakiegokolwiek kraju natowskiego na manewry, na treningi, na szkolenie i to jest wymiana tą wiedzą. Natomiast tutaj no, nie chcę to mocno krytykować, tylko tak skomentuję.
1: Ale może
0: Wiedza
1: pan.
0: ta teoretyczna,
1: Tak.
0: wiedza teoretyczna nie dorówna się wiedzy praktycznej. A więc ten, kto, odbiorca tej informacji, to znaczy czytaj jakikolwiek kraj natowski, który przeprowadza te manewry i szkolenia dla Ukraińców, on dostaje wiedzę teoretyczną przekazaną od tych ukraińskich żołnierzy. Nie jest to wiedza praktyczna, bo no, wiadomo, praktyka jest zupełnie inna od tej teorii. No ale
1: Tylko
0: cóż,
1: pytanie
0: mamy to, co
1: zasadnicze
0: mamy.
1: też, komu zależy teraz bardziej, a komu będzie zależało po zakończeniu albo zawieszeniu konfliktu. Bo to wcale nie jest takie oczywiste w związku z tym, o czym pan mówi. Myślę, relacja NATO-Ukraina.
0: To zależy przede wszystkim wschodniej flance NATO, bo uważam, że problem agresywnej Rosji nawet po teoretycznym zawieszeniu broni nie
1: Musimy kończyć
0: zniknie.
1: powolutku. No właśnie.
0: Już kończę. Ten problem się nie skończy. Ta rosyjska arogancja, agresja, chęć powstania imperium lub rewizjonizm rosyjski, on nadal jednak pozostanie. Przypominam tylko, że między Polską a Rosją, to znaczy od
1: Musimy
0: wschodu, mamy
1: stawiać
0: jeszcze.
1: kropkę.
0: Mamy Białoruś, która też może być większym problemem dla wschodniej flanki NATO niż to jest teraz.
1: Dziękuję za komentarz. Aleksander Kazak, Uniwersytet Gdański, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Dziś wchodzi w życie ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych w powiązaniu z numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Państwo pewnie widzą na pieczątkach, każdy lekarz ma przypisany do siebie numer i to na podstawie tego numeru dane mogą być zbierane. Pierwsze dane o wypłatach medyków i pozostałych pracowników mają zostać zebrane w październiku. Za brak podania wysokości płac lecznicom mogą grozić wysokie kary. Z nami dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przepraszam, w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Jak to będzie faktycznie i w praktyce wyglądało?
3: W praktyce oznacza to, że resort będzie mógł, czy władza publiczna będzie mogła rzeczywiście skontrolować w sposób bardzo bezpośredni, bo dane skarbowe są jednymi z najlepszych danych, jakie mamy w systemie, jak rzeczywiście kształtują się zarobki lekarzy. Ciekawym i takim trochę niebezpiecznym momentem jest, jakby że to dotyczy nie tylko tej ustawy, ale również projektów kolejnych, które mają wpłynąć na wynagrodzenia lekarzy, jest taka silna tendencja do przerzucania odpowiedzialności za raportowanie danych, które przecież są w systemach publicznych bardzo dokładne, na placówki, prawda? Czy na placówki, czy nawet na poszczególnych lekarzy ostatecznie. I tu też od razu pojawia się pytanie, czy jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, że

0: mógł powiedzieć dokładny rejestr płac. Dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie?
1: To może ja spróbuję odpowiedzieć pani doktor na to pytanie. Dlaczego nie zaczekano?
0: To pani redaktor, to nie zaczekano z przyczyn głównie PR-owych. Tak?
1: Właśnie, znaczy, właśnie, niestety, bo potrzebne były jakieś działania na tu i teraz, żebyśmy mieli wrażenie, że są reakcje na sytuację po aferze w Szpitalu Południowym, po prostu.
0: I
1: prawda?
0: To jest bardzo, to nie jest dobre dla systemu ochrony zdrowia, bo jakby te zapowiedzi wskazują różne kierunkowe działania, które są co do zasady słuszne, prawda? Czyli chcemy monitorować czas pracy lekarza. To jest w pewnym sensie równie ważne, a dla perspektywy pacjenta jeszcze ważniejsze niż płaca tego lekarza, w takim sensie, że jest to bardzo silnie związane z bezpieczeństwem. Lekarz przepracowany to jest lekarz, który jest mniej wydajny i bardziej narażony na popełnienie nieumyślnych błędów.
1: No tak, bo zmęczony, nieuważny, prawda? I tak z głową zajętą tysiącem problemów. To się wydaje takie oczywiste właśnie.
0: Oczywista oczywistość. Unia Europejska z tego powodu też nam wskazuje określone, prawda, limity czasu pracy. I jesteśmy takim dosyć nietypowym krajem, który udawał, że problemu nie ma i że dopóki system łata dziury w obsadach grafików szpitali przy pomocy lekarzy pracujących właściwie poza wszelką kontrolą, czasami zresztą wbrew własnej woli, czyli nie jest tak, że każdy z tych lekarzy wybierał taką opcję. Niektórzy byli wręcz na różne sposoby nakłaniani do tego, żeby tak pracować. I teraz robimy z tego problem, który go ostrze, jest skierowany przede wszystkim przeciwko tej grupie zawodowej. Myślę, że to jest też bardzo niebezpieczne, bo w tej chwili jakby mieszamy lekarzy, którzy wykorzystali sytuację, którzy, jak słyszymy z tych kolejnych afer, często też związani byli po prostu z różnego rodzaju układami politycznymi, co też im ułatwiało, lokalnymi, co im ułatwiało tego rodzaju proceder, z takimi, którzy pracowali dlatego, że musieli, bo inaczej oddział by się zamknął, że byli ostatnią deską ratunku dla małego oddziału powiatowego. I my w tej chwili wszystkich tych ludzi wrzuciliśmy do jednego worka. I więc to, że zanim powstał projekt tych kolejnych nowelizacji, nie zrobiono dokładnej analizy tego, jak rzeczywiście kształtują się płace, prawda, w tym sektorze. I nie zrobiono też analizy, jak wygląda tak rzeczywiście wieloetatowość, jak się rozkładają źródła tych przychodów, jest błędem, który się może zemścić. Bo na przykład, jak popatrzymy się na propozycję, ustawy, której mamy ograniczenie czasu pracy lekarzy, to ona ma taką dziwną cechę, że z jednej strony pozwala trochę kontrolować sektor komercyjny, bo w przypadku lekarzy zatrudnionych w systemie publicznym i w komercyjnym będzie konieczność raportowania czasu pracy w obu sektorach, ale zostawia wyjątek dla tych, którzy pracują wyłącznie w komercji.
1: Teraz no właśnie, pytanie, o to chciałam dopytać.
0: Dlaczego, czy ten pacjent komercyjny jest gorszy, tak? To znaczy, czy on ma, jeszcze jego prawa są mniejsze, czy on nie ma prawa do wypoczętego
1: lekarza.
0: No właśnie,
1: bo za tymi przepisami, o których rozmawiamy, znaczy przypominam sobie propozycję pani minister zdrowia. Jedna z nich dotyczyła obowiązku zatrudniania przynajmniej na pół etatu, przynajmniej w jednej placówce każdego z lekarzy, tak? Ja dobrze zrozumiałam tę propozycję?
0: Jeżeli lekarz będzie pracował w szpitalu, prawda, czy w oddziale przyszpitalnym, w systemie publicznym, to wówczas ma obowiązek pracy co najmniej w wymiarze pół etatu i ten pracodawca staje się jego pierwszym miejscem pracy. Jest to taka...
1: Ale mówi pani o przychodni przyszpitalnej, a w zwykłej...
0: Oddziałach.
1: Tak. A w zwykłych przychodniach na przykład?
0: Tego ministerstwo ostatnio tak wyjaśniało, że to nie będzie dotyczyło takich AOS-ów. Widać, że zresztą nie tylko w tym obszarze,

0: nie tylko w kwestii właśnie tej obowiązkowości pół etatu i pierwszego miejsca pracy, ale też jeżeli chodzi o wskaźniki jakości. Jest ogromne poruszenie na wielu takich forach, na których dyskutują poszczególne specjalizacje czy osoby zarządzające placówkami. Jest ogromna ilość wątpliwości co do interpretacji proponowanych regulacji i część z nich wydaje się po prostu niedopracowana. I oczywiście do tego służą konsultacje społeczne, między innymi, żeby takie rzeczy wyłowić i ewentualnie naprawić, ale wydaje się, że ten właśnie tryb musimy szybko zareagować na oburzenie społeczne, ma taką wadę, że tych błędów może być bardzo dużo i w związku z tym efekt dla systemu ochrony zdrowia, a w szczególności dla tego publicznego, pozostaje bardzo niejasny. Czyli coś robimy, zanim mamy porządną, porządną analizę sytuacji. Bo ten system ochrony zdrowia to jest trochę jak takie, są takie gry na telefon dla dzieci, które się nazywają korek, rozładuj korek. Prawda? Na parkingu i tu mamy samochody, które są ustawione tak, że po prostu nie wiadomo w ogóle, który ma wyjechać pierwszy, żeby nie rozbił następnego. I system ochrony
1: zdrowia... No tak, tylko grę dokładnie można zrestartować, prawda? A systemu raczej się nie da. Czyli za tymi rozwiązaniami, które dziś wchodzą w życie, czyli raportowaniem zarobków, znaczy będziemy wiedzieli, ile który lekarz zarabia, ale gdzie i ile godzin mu to zajmuje, już nie.
0: No to też niebawem mamy wiedzieć, tylko że to jest robione trochę nie po kolei, prawda? Przede wszystkim to z tej analizy tych danych powinny wynikać rozwiązania, które na przykład by jakoś uporządkowały też relacje pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym. Bo teraz to jest trochę tak, jakbyśmy dokręcali śrubę osobom, które pracują w systemie publicznym, pozostawiając ogromną swobodę tym, którzy pracują tylko w systemie komercyjnym. I tutaj naprawdę nie, to nie jest fizyka kwantowa, żeby nie zauważyć, jakie to może być efekty dla systemu publicznego, czyli bardzo po prostu niekorzystne. System ochrony zdrowia publicznym mógłby wygrywać nawet przy niższych stawkach z systemem komercyjnym, tylko wtedy, gdyby był przyjaznym miejscem pracy. To jest ta rzecz, która zniechęca również tych takich prospołecznie nastawionych lekarzy z wysokim etosem do pracy w systemie publicznym.
1: Czyli począwszy od fajnej poczekalni, przez fajny gabinet,
0: przez sensowne zarządzanie.
1: Po dobrze wyposażony gabinet i jeszcze kończąc na dobrym zarządzaniu, tak?
0: I to zarządzanie i szacunku. Bardzo ważne. Tak? To jest to, na co narzekają lekarze. Teraz ukazała się w internecie kolejna taka książka opisująca doświadczenia jednego z lekarzy związane i z hejtem, ale też z internetowym, ale również z jego doświadczeniami pracy w różnych placówkach. I bardzo wyraźnie widać, że problemem w Polsce jest kultura pracy. Tak? I w momencie, kiedy my w systemie publicznym zaciśniemy teraz tą pętlę wokół zawodów medycznych, jeszcze nałożymy dodatkowe kary na szpitale, co też spowoduje takie antagonistyczne nastawienie pomiędzy zarządzającymi placówkami a personelem, bo za różne ekscesy ewentualne personelu też będą ponosić konsekwencje dalej szpitale. Pamiętajmy, że za złe kontrakty ze słynną spółką neurochirurgów ponieśli konsekwencje kolejni dyrektorzy.
1: Nie ci, którzy tę umowę podpisywali.
0: Oraz same szpitale, prawda? I w konsekwencji też te społeczności lokalne, które zostały postawione w takiej sytuacji, że być może nie będą mieć tego zabezpieczenia.
1: Czy pani czytała wywiad, pani doktor, wywiad z byłą prezeską Szpitala Południowego? To był wywiad w Onecie.
0: No owszem, tak,
1: jak żeby nie, prawda? Tak, opowiadała, pani prezes opowiadała o swojego rodzaju pokazach siły, próbach wzmocnienia pozycji, bo kiedy przejęła zarządzanie szpitalem, to i dr Emil Jędrzejowski i pan dr Kacprzak zapraszali do jej, znaczy pan dr Jędrzejowski to nawet przyszedł do niej z wiceminister zdrowia, tak? Niby na pogawędkę, ale pani prezes odebrała to jako pokaz siły, a pan Kacprzak przyszedł i powiedział, że reprezentuje interesy pana prezydenta Trzaskowskiego w tym szpitalu. Jak pani prezes opowiadała, była pani prezes, opowiadała o sytuacji w szpitalu, jestem skłonna uwierzyć w to, że miała

0: Bo została zapytana, tak, dlaczego nie udało jej się tych najważniejszych spraw rozstrzygnąć. Mówiła, że część skierowała do prokuratury, że wnosiła o audyty, ale że miała tyle spraw na głowie, że nie była w stanie wszystkim się zająć. Wierzy pani w to? Ja tak.
1: Ja bym była bardzo ostrożna z interpretowaniem tego, co mówią różne strony, bo każda z nich też, zresztą zgodnie z prawem, będzie trochę broniła swojego tutaj wizerunku i ewentualnie chroniła się przed odpowiedzialnością. Jednym z chyba z największych skandali w ochronie zdrowia w ogóle od czasu reformy. Więc tutaj trzeba podchodzić do wszystkich tego rodzaju wynurzeń z dosyć dużą dozą sceptycyzmu, ale jeden obraz jest spójny, który się wyłania z wszystkich wypowiedzi, wszystkich stron zaangażowanych, czyli to, że ogromnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia, który w ogóle nie jest w tej chwili zaopiekowany żadną z proponowanych reform, jest uwolnienie go od wpływu takiej polityki partyjnej na poziomie samorządowym.
0: To jest w ogóle możliwe, jeżeli szpital południowy jest, nie wiem, jakiś inny, każdy inny szpital samorządowy, to jak można go uwolnić od takich wpływów?
1: Trzeba zmienić absolutnie strukturę właścicielską szpitali w Polsce i to o tym przecież mówi się od lat, czyli że mamy ogromne rozdrobnienie.
0: No to kto, w jaki sposób zmienić tę strukturę?
1: I tu samorządowej jest pytanie o to, czy to podczepić, że tak powiem, szpitale pod samorząd, ale na poziomie wojewódzkim, czy też odchodząc, czy tylko to wymagałoby większej reformy ustrojowej i odejścia od rozdziału płatnika od świadczeniodawcy, nie wytworzyć jakby osobnej agendy, która by na poziomie województwa odpowiadała i za szpitale i podlegała bezpośrednio wojewodzie. Ale to by wymagało z kolei ustalenia bardzo jasnych wymogów dotyczących dostępności, z których rozliczana byłaby ta nowa struktura właścicielska. Bo to, co my teraz w ogóle omijamy w tych reformach po raz kolejny, to jest odpowiedzialność za dostępność. Znaczy żadna z tych reform nie wpłynie bezpośrednio na dostępność leczenia dla pacjenta, o ile nie będą towarzyszyły jej wymogi i odpowiedzialność, ale tutaj z kolei odpowiedzialność po stronie publicznej za dostarczenie dostępności. Mhm.
0: Ale jeszcze myślę sobie też o przejrzystości. Dobrze byłoby zorganizować system, nie wiem, może za daleko idę, ale jakiejś obywatelskiej kontroli nad tym, co się dzieje, żeby nikomu nie zadrżała ręka przed zatrudnieniem kogoś, kto nam się w taki czy inny sposób kalkuluje, a nie kalkuluje się pacjentom.
1: Znaczy temu teoretycznie służą właśnie wybory samorządowe, prawda? Czyli gdybyśmy mieli na przykład nawet powiedzmy wszystkie szpitale podlegające pod Urząd Marszałkowski, ale bardzo jasne wymogi, za co ten urząd odpowiada, to można było powiedzieć trochę spóźniona, ale jednak kontrola w postaci wyborów miałaby swoje miejsce. To pytanie, czy w Polsce, w której nie udaje się wprowadzić tego rodzaju odpowiedzialności, to się rzeczywiście powiedzie. Wydaje się kolejną taką metodą, która by zwiększała przejrzystość i dostępność, to byłoby po prostu obowiązek raportowania. Mamy raportowania i przedstawiania pewnych syntetycznych wyników zarówno leczenia, jak też pewnych takich jakichś wskaźników zarządczych przez właśnie organy prowadzące szpitale. I to jest możliwe w dobie cyfryzacji. Znaczy my nie jesteśmy w czasach, kiedy trzeba zerwać wszystko na papierze, podliczyć ołówkiem, tak. I potem zrobić, jak ktoś musi narysować wykres.
0: Dziękuję pani za komentarz. Dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z nami.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Susza dewastuje energetykę Unii Europejskiej. Pierwsza taka sytuacja w historii, bo susza przekłada się na rekordowo niski poziom rzek, wymusza wygaszanie europejskich elektrowni. Niektóre z nich stają pierwszy raz w swojej historii. To jest informacja ze strony Elektryfikacja. Jakuba Wiecha, dzień dobry panie Jakubie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wiech z nami. Zacznijmy może od tego, od czego zwykle zaczynamy naszą rozmowę, czyli miks energetyczny, który pan publikuje na stronie. Słońce 46% energii, węgiel 40%, gaz 6%, inne.

0: 8. W tej chwili cena megawattogodziny 377,33. Nie widziałam tak niskiej jeszcze u pana w tym podsumowaniu.
1: Były niższe. Były niższe, także, ale to, co jest najważniejsze w tym momencie dla nas, to jest fakt, że opieramy się w dużej mierze na mocach fotowoltaicznych i dzięki temu no, nie grozi nam powtórka z sierpnia roku 2015, czyli z również sytuacji, w której musieliśmy wyłączać polskie bloki węglowe ze względu na problemy z ich chłodzeniem. Wtedy wypadło nam z systemu 2 gigawaty mocy. No i to się przyłożyło na konieczność wprowadzania tak zwanych stopni zasilania. Teraz tego problemu na szczęście nie mamy, bo jest fotowoltaika, która pozwala nam przez te upalne dni przechodzić. I trzeba powiedzieć to wprost, gdyby nie moce w fotowoltaice, to nasza sytuacja byłaby gorsza niż sytuacja Węgrów.
0: Te bloki węglowe też są chłodzone wodą, jak sądzę.
1: W dużej mierze. W sensie nie wszystkie w Polsce bloki są chłodzone w sposób otwarty, czyli tak, że elektrownia pobiera wodę z rzeki, przepuszcza ją przez układ chłodzenia i następnie oddaje z powrotem. Niektóre mają obieg zamknięty, mają chłodnie kominowe, które odparowują tę wodę, tak że ona, powiedzmy, jest właśnie w cyrkulacji wewnątrz elektrowni i to umożliwia lepsze radzenie sobie z takimi warunkami wysokich temperatur. Natomiast te jednostki, które w tym momencie przykuwają najwięcej uwagi w Polsce, czyli Kozienice, czyli Połaniec, to są elektrownie chłodzone wodą rzeczną, wodą z Wisły. No i mają już swoje problemy. Wczoraj poziom Wisły w Połańcu spadł do historycznego minimum, do 94 cm na wodowskazie, co jest no, pewnym wyznacznikiem tego, w jakiej kondycji jest na tym odcinku rzeka. No i jakie mogą wystąpić problemy, jeżeli chodzi o chłodzenie w elektrowni.
0: Węgry. Pan wspomniał o Węgrach. Ja też chcę ich zapytać. Jaka jest sytuacja w tej chwili w tej ich atomowej? Oni ją wygasili?
1: Nie wygasili jej, przynajmniej jeszcze jej nie wygasili. Elektrownia jądrowa Paks, bo o niej mowa, chłodzona wodą z Dunaju, miała być wygaszona w poniedziałek. I no, można powiedzieć, że technicznie ta jednostka była przygotowana do wygaszenia, bo jej moc została ograniczana do zaledwie 8% mocy zainstalowanej, co jest takim sygnałem, że no, ta elektrownia zaraz może zakończyć swoją pracę. I byłby to pierwszy raz w historii, kiedy ta jednostka by stanęła w całości. Co myślę, że też zmotywowało węgierski rząd do tego, by jednak Paksu nie zamykać. Natomiast to jest o tyle istotna elektrownia, że ona daje w ciągu roku mniej więcej 50% produkcji węgierskiej energii elektrycznej.
0: A mają więc coś jest w zamian?
1: Mają właśnie fotowoltaikę, która w ciągu dnia pomaga im przechodzić względnie suchą stopą przez ten kryzys energetyczny, natomiast mają też import. I jeżeli spojrzymy na dane systemowe z Węgier z godzin po 20 i do godziny 6 rano, no to ten kraj stoi głównie na imporcie. Tam w szczytowych momentach import dochodzi do 70% energii zużywanej. Więc to jest bardzo wysoka wartość. Dla porównania w Polsce, jak sprawdzałem w poniedziałek, w tym krytycznym momencie, kiedy Paks miał być zamykany, no to nasz import energii to było około 1,5%. Więc to jest różnica pokazująca w skalę problemu, z jakim teraz mierzą się Węgrzy. I trzeba też sobie uzmysłowić, że potencjalne problemy energetyczne Węgier łatwo mogą się rozlać na resztę Europy, w tym na Polskę. No bo jesteśmy jednym systemem, jedną wielką miedzianą płytą. Jeżeli doszłoby do jakichś turbulencji u naszych południowych sąsiadów i dalej, no to mogłoby to odbić się czkawką także w polskim systemie elektroenergetycznym.
0: Ale w jaki sposób? Jeżeli jesteśmy w miarę niezależni, pan mówi, że importujemy 1,5% zapotrzebowania. Ja wiem, że jesteśmy w sieci, że Europa jest w jakiejś sieci energetycznej, ale w jaki sposób problemy Węgrów mogłyby nam zaszkodzić?
1: Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw uświadomić sobie, że system europejski, system elektroenergetyczny Europy operuje na stałych parametrach prądu. Chodzi o parametry jakościowe, chodzi o częstotliwość i wpływ na te parametry ma stabilność po prostu mocy dostarczanych do tego systemu względem zapotrzebowania. To znaczy, jeżeli dostarczamy

0: mamy tyle mocy, ile mamy zapotrzebowania, no to system jest utrzymywany w stabilnych parametrach i działa prawidłowo. Natomiast gdyby było tak, że nagle na Węgrzech doszłoby do awarii jakiejś jednostki wytwórczej, na przykład elektrowni gazowej, z którą Węgrzy mają problemy, gdyby nie mogło tego pokryć inne źródło, czyli na przykład właśnie wygaszona elektrownia Paks, gdyby to była jeszcze noc i okres wysokiego zapotrzebowania na moc, bo noce byłyby tropikalne, a takie teraz są, to to mogłoby się okazać, że węgierski system elektroenergetyczny sobie nie poradzi z utrzymaniem stabilności, bo może też na przykład mieć problem z importem mocy. W takiej sytuacji może dojść do czegoś, co obserwowaliśmy w Hiszpanii w roku 2025. To znaczy system nagle by wpadł w głęboką nierównowagę, spadłyby te wskaźniki jakościowe w prądu, spadłaby na przykład częstotliwość i jednostki wytwórcze zaczęłyby się odłączać od systemu po to, żeby się ratować, bo zaburzenia częstotliwości systemowej czy inne zaburzenia innych parametrów jakościowych, na przykład napięcia, mogłyby doprowadzić do uszkodzeń w tych jednostkach. Więc automatyka systemowa zadziałałaby w ten sposób, że one by się zaczęły odłączać. I nastąpiłoby tak zwane kaskadowe odłączanie elektrowni, które mogłoby rozciągnąć się na znacznie większą część Europy niż tylko na Węgry. Bo jeżeli sięgniemy pamięcią do roku 2025 i do Hiszpanii, tam wtedy ten blackout, który wystąpił, no, rozlał się na Portugalię, ale też na część Francji, z tego względu, że te kraje były połączone z Hiszpanią. Z tym, że Hiszpania ma to do siebie, iż jest ona dosyć wyizolowaną częścią systemu europejskiego, nie ma zbyt wielu połączeń z resztą kontynentu, więc dlatego ten blackout udało się ograniczyć. Tymczasem zaburzenia płynące z węgierskiego systemu mogłyby bardzo szybko przejść na inne kraje, na przykład na Słowację, na Czechy, na Słowenię, na kolejne systemy. No i jeżeli tam nastąpiłyby takie właśnie działania jak kaskadowe odłączanie się bloków, no to też ryzykujemy, że doszłoby to do Polski. I to byłby duży problem. To byłby naprawdę duży problem w Europie Środkowej. Zakładamy, że największe szanse na wydarzenie się czegoś takiego są w godzinach od mniej więcej 18 do 22, kiedy cały czas jest ciepło, jest wysokie zapotrzebowanie na moc, ale nie pracuje już fotowoltaika, przynajmniej tak w intensywną mocą jak w ciągu dnia. No i dlatego te godziny są krytyczne i dlatego na przykład w tych właśnie godzinach wczoraj polski operator systemu elektroenergetycznego OPS-e ogłosił tak zwane okresy przywołania na rynku mocy, czyli no taki specjalny slot czasowy, kiedy sięgnął po pomoc mocową z podmiotów, które mają podpisane tak zwane kontrakty mocowe, po to właśnie, żeby w razie czego mieć do dyspozycji dodatkowe możliwości stabilizowania sytuacji.
1: Panie Jakubie, Piotr Piętka, nasz korespondent między innymi na Węgrzech, mówił też o kłopotach słoweńskiej elektrowni, podobnych jak ta, jak tej węgierskiej. O co chodzi? Wiemy coś na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o słoweńską elektrownię, to niestety nic nie potrafię powiedzieć, okay, bo nie znam tej sytuacji. Wiem na przykład, że podobne problemy mają Rumunii z elektrownią jądrową Czarna Woda, mają Serbowie z tamtejszą największą elektrownią wodną, która musiała ograniczać swoją pracę. No i tu jest jeden duży znak zapytania, jeżeli chodzi o utrzymanie stabilności regionu, bowiem on w ciągu nocy, powiedzmy szerokim obrębie Półwyspu Bałkańskiego, tamtejszy system stoi na elektrowniach węglowych. Na elektrowniach, które są często dosyć stare. Mowa tutaj o jednostkach ulokowanych w krajach poza Unią Europejską, na przykład w właśnie z Serbii, w Bośni, w Kosowie. To są moce, które mogą być awaryjne. I kiedy są dociążane przez warunki atmosferyczne, takie jak te panujące obecnie, no to łatwo tam o awarię. I to jest coś, co też niepokoi, jeżeli chodzi o potencjalne źródła szerszych problemów dla elektroenergetyki.
1: A nasza, ta przyszła, specjalnie właśnie dlatego, nie wiem, w perspektywie i w konsekwencji problemów, z którymi się mierzymy teraz, będzie nad morzem?
0: Nasza pierwsza elektrownia jądrowa będzie chłodzona wodą morską, więc ona nie będzie miała takich problemów jak te, które są chłodzone wodą
1: No
0: rzeczną,
1: zakładamy,
0: no
1: że
0: bo
1: tej morskiej nie

0: zabraknie.
1: Tak, raczej zakładamy, że będzie jej nawet przybywać ze względu na
0: A no
1: podnoszący się
0: właśnie.
1: poziom mórz. Natomiast to, co jest też istotne, za dosłownie 2 godziny w miejscu, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa, czyli w gminie Choczewo, odbędzie się oficjalne przekazanie przyszłego placu budowy.

0: Tyle do komunikatu o okresowym przywołaniu rynku mocy. Cóż to takiego? Mieliśmy z tym do czynienia we wtorek między 17 a 19.
1: To jest ciekawe narzędzie i dosyć wyjątkowo stosowane, bo dotychczas mieliśmy 4 okresy przywołania na rynku mocy w historii, z czego 2 w roku 2026. I teraz polega to na tym, że operator systemu elektroenergetycznego podpisuje kontrakty mocowe z podmiotami, na przykład z jakimiś firmami, przedsiębiorstwami, które albo ograniczają w okresach przywołania swoją konsumpcję energii, albo też świadczą dodatkową podaż mocy do systemu poprzez własne źródła wytwórcze. I okresy przywołania polegają właśnie na tym. Operator sygnalizuje, że w tych i w tych godzinach chce mieć dodatkowe moce. No i podmioty, które mają podpisane kontrakty mocowe, świadczą takie właśnie usługi.
0: I przywołuje tych, którzy mają nadmiar, a tych, którym może brakować, przywołuje do porządku. Bo to tak trochę brzmi.
1: Można tak to powiedzieć. To znaczy, to jest właśnie tak, taka swego rodzaju musztra, czy taki okrzyk dla energetyki, mający zgrupować dodatkowe moce do systemu, po to po prostu, żeby był taki dodatkowy bufor bezpieczeństwa poza tą rezerwą, którą operator musi utrzymywać w ramach swojej pracy.
0: No tak, tylko że najwyższe temperatury jeszcze przed nami. Czy przed nami też moment kryzysu?
1: To jest trudne pytanie. Na pewno musimy bacznie patrzeć na to, co się dzieje teraz w Europie Środkowej, gdyż tam sytuacja jest naprawdę trudna. Mowa tutaj nie tylko właśnie o Węgrzech, ale też o Rumunii, gdzie wprowadzono już stan zagrożenia energetycznego na terenie całego kraju. To jest dosyć szczególny środek, który ma umożliwić takie specjalne prace, jeżeli chodzi o podtrzymywanie rumuńskiego systemu elektroenergetycznego. Natomiast faktycznie te najbliższe dwa, trzy dni do momentu ochłodzenia się w weekend, kiedy już mamy mieć nieco niższe temperatury, będą dosyć trudne. I to trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć świadomość tego, że najbliższe kilkadziesiąt godzin będzie po prostu wymagające dla naszych systemów, zwłaszcza, że sytuacja hydrologiczna Polski jest naprawdę zła i dzisiaj rano słyszałem na przykład o tym, że w niektórych miejscach w Polsce jest już ograniczana podaż wody dla celów przemysłowych. Mamy ograniczenia w pracy elektrowni i ze względu na sytuację hydrologiczną. No i oczywiście też mamy w wielu gminach w naszym kraju ograniczenia związane z po prostu wodą użytkową, jeżeli chodzi o podlewanie ogródków czy mycie samochodów, więc to jest dosyć trudna okoliczność i musimy jakoś zacząć się do niej adaptować.
0: Panie Jakubie, a może miałby Pan dla nas jakiś apel? Dla mnie, dla naszych słuchaczy, co my możemy zrobić, żeby poczuć coś w rodzaju solidarności wzajemnej, tak? Żeby nie nadwyrężać dodatkowo systemu w sytuacjach, w których nie musimy.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o takie apele, to oczywiście, żeby były skuteczne, muszą być naprawdę kolportowane masowo i wtłaczane do świadomości, żeby mogły, powiedzmy, zarezonować tak, by na przykład właśnie doszło do jakichś istotnych ograniczeń w podaży mocy, czy w poborze mocy w systemie. Natomiast takim apelem, który myślę, że w takich okolicznościach warty jest powtórzenia, to jest to, żebyśmy wreszcie przyjęli do wiadomości, że obecna sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, że to jest to, przed czym nas ostrzegano już od bardzo dawna. Coraz dłuższe, coraz częstsze, coraz intensywniejsze fale upałów to nie jest wypadek przy pracy, to nie jest jakiś splot okoliczności nadzwyczajnych, to jest logiczna konsekwencja procesu, który zachodzi w naszej atmosferze. I my możemy mieć do tego procesu różne podejścia, możemy mieć na to różne poglądy, możemy różne emocje w sobie krzesać, myśląc o zmianie klimatu i globalnym ociepleniu. No ale rzeczywistość sobie nie robi zbyt wiele z naszego światopoglądu. Rzeczywistość będzie po prostu postępować dalej w miarę praw fizyki, biologii i chemii i będzie odbijać się na naszym życiu według właśnie tych prawideł.
0: Liczby tak nie jest. Kłamią. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja z Państwem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja. Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie.

0: Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prawie 300 razy strażacy interweniowali wczoraj w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej razy na zachodzie kraju, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej zdarzeń było w województwie wielkopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej związane z miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przez burzę dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i terenów.
0: W nocy burze i opady deszczu mogą występować przede wszystkim na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Towarzyszą im silne porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu w miejskich placówkach medycznych. Wynika z niego, że lekarze w Szpitalu Południowym pracowali nawet przez 5 dni bez przerwy, a stanowisko koordynatora SOR-u formalnie nie istniało w regulaminie placówki. W audycie znalazły się informacje dotyczące m.in. nadmiernych godzin pracy lekarzy oraz ogromnych zarobków byłego koordynatora SOR-u Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
2: Rekordzista przepracował w Szpitalu Południowym 110 godzin bez przerwy. Dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin.
3: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń.
2: Powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowy ze szpitalem i podpisywał nowe umowy na wyższe stawki.
3: Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz.
2: Audytorzy wystawili 44 zalecenia, które stopniowo będą wcielane w życie przez nowy zarząd Szpitala Południowego. Podstawą do wypłacania wynagrodzeń lekarzom staną się zapisy z elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść personelu medycznego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Wyniki audytu w piątek trafią na stronę internetową warszawskiego ratusza, a już teraz w aktualnościach policyjne statystyki pierwszej połowy wakacji. Wynika z nich, że był to okres bezpieczniejszy na polskich drogach niż przed rokiem. Do 31 lipca miało miejsce prawie 2400 wypadków. W ubiegłym roku w tym samym czasie było ich prawie 2500. Mniej było też ofiar śmiertelnych.
4: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188.
0: Mówił komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Na polskich drogach problemem wciąż są kierowcy pod wpływem alkoholu. Od początku wakacji policja zatrzymała prawie 11 tysięcy osób na podwójnym gazie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny. Jest wart od 300 do 600 zł. Można go wykorzystać od września do listopada na Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz Warmii i Mazurach. Dlaczego tylko w tych czterech województwach? Wyjaśnia minister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
6: Kiedy analizowaliśmy sytuację tych regionów, tak zwanych przygranicznych, gdzie skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny, w związku z tym chcieliśmy go pobudzić. No i jest wycelowany w okres tak zwanego niższego sezonu.
0: Czek ma też inne ograniczenia.